0: Nocne powtórki w net.
1: Odyseja wyborcza.
2: Za nami rozmowa o bazach danych, a przed nami rozmowa z Miłoszem Lodowskim, dziennikarzem, dyrektorem kreatywnym, dyrektorem także social mediów. Dzień dobry. I publicystą.
3: Czuj, tak, witam serdecznie.
2: Tak, tak, jest mój kanał na YouTubie Chłodnym Okiem, gdzie komentujesz rzeczywistość polityczną i nie tylko. Zanim polityka, bo parę ciekawych cytatów się pojawiło, wartych do odnotowania. Dużo dzieje się na polskiej prawicy. I retorycznie, ale chyba też i faktycznie. Dzisiaj o 12 ma być konferencja szefa gabinetu prezydenta Pawła Szefernakera. Podobnoż ważna, bo nawet do nas dzwonili, żeby być, no to będę. O 12 zobaczymy, co ma do zakomunikowania, czy to chodzi o Trybunał, czy to chodzi może o Pakt Senacki. Ale najpierw temat, zanim w prawicę, zanim w PiS, w Konfederację będziemy rozkładać na czynniki pierwsze i wchodzić w ten temat, to nie będzie w Sejmie na Komisji Cyfryzacji dzisiaj przedstawicieli Mety. Mieli się tłumaczyć z tego, jak to jest, że na Facebooku, na innych portalach pojawiają się masowo reklamy wykorzystujące czy to wizerunek pana prezydenta, czy to przedsiębiorców, w szczególności Rafała Brzoski. To są oczywiście filmy wytworzone przez AI, zdjęcia sugerujące, że może Brzoska proponuje jakiś produkt, a może go oszukali, tak czy inaczej jest to masowo wykorzystywane. Meta miała się tłumaczyć, właściwie Facebooka miał się tłumaczyć, ale już się szykowaliśmy, że w polskim Sejmie będzie jak w amerykańskim kongresie na naszym poziomie, ale nagle Meta uznała, że jej dyrektorzy nie mają ochoty, nie mają potrzeby, nie czują w ogóle powodu, aby do polskiego Sejmu przychodzić, cokolwiek się tłumaczyć i tyle. To poproszę o krótki komentarz Miłosza Lodowskiego na początek.
3: Że ja mam wrażenie, że w tej sprawie trafiła kosa na kamień i to bardzo dobrze, że pan Brzoska się z tą sprawą zainteresował, bo sprawa jest absolutnie kuriozalna. Zresztą jak się patrzy na poziom dochodów właśnie z tych nielegalnych rzeczy, ja mam wrażenie, że my troszeczkę nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo nasz głos czy nasz wizerunek są naszą wartością w XXI wieku. W zasadzie każdy z nas powinien zastrzec sobie swój własny wizerunek, tak jakby to był element marki osobistej, no trademark, prawda, marki handlowej. I to też powinno być chronionym dobrem, bo każdy z nas może stać się ofiarą tego typu deepfake'owania i potem się okaże, że gdzieś tam ktoś tam wykorzystuje sprzecznie z naszymi wyznawanymi wartościami albo gorzej, no po prostu wprowadza ludzi na minę, korzystając z powszechności narzędzi, które pozwalają za pomocą zdigitalizowanego albo wyciągniętego ze zdigitalizowanych istniejących przestrzeni publicznej materiałów, zbudowanie naszych cyfrowych awatarów albo wręcz naszych odpowiedników, które będą i naśladować tempo naszego głosu, tembr naszego głosu i po prostu nie będą do odróżnienia z faktycznymi nami. I też dodając do tego wizual, no to można spowodować właśnie gigantyczne straty reputacyjne. No więc to dobrze, że trafiła kosa na kamień w postaci tego, że jest oto osoba, którą stać na wystąpienie przeciwko Mecie na poziomie, który był do tej pory, mam wrażenie, lekceważony przez samą Metę, bo trzeba było występować przed sądami w Kalifornii. Jeśli ktoś pamięta i czytał w ogóle regulaminy, no to wielokrotnie Meta sobie pozwalała w Polsce na skandaliczne praktyki. Czy to dotyczyło to zawieszania pewnych profili, które często miały gigantyczną oglądalność pod byle pozorem, często dzięki donosicielstwu, przede wszystkim lewej

0: strony polskiej sceny politycznej zawieszano bardzo duże profile Marszu Niepodległości na przykład, ale też formacji, które były związane na przykład z obecną Konfederacją, ale nie tylko, bo pewnie, nie wiem jak ty, Łukaszu, ale mój profil też był kilkukrotnie zgłaszany, zawieszany, chociaż nic, drodzy państwo, na moim profilu nigdy nie wystąpiło takiego, co by łamało.
1: U mnie nie, ale to dlatego, że ja jakoś tak systemowo uznałem, że na Facebooku nie będę obecny jako osoba publiczna, chociaż tam teraz podobno dobrze płacą, jak ktoś jest twórcą i angażuje się, to jest to dobrze monetyzowane. Tylko na platformie X jestem obecny z mediów społecznościowych i tam cenzury specjalnej nie zauważyłem.
0: No właśnie, ale Meta miała taki dziwny charakter. Ja jeszcze o tyle byłem zszokowany, gdy chyba dwukrotnie mnie w sumie zawieszono na jakieś takie krótkie kary dostałem. No nie powiem, krótka kara, trzyminutowa, tak jak w hokeju, ale były to, nie wiem, maksymalnie chyba dziesięciodniowe rzeczy. No ale w każdym razie dla mnie było to tyle to szokujące, że ja Facebooka testowałem jeszcze, gdy był w takim półjawnym charakterze, pracując w jednej agencji w Londynie, która to dostała do testów, więc miałem to konto, powiedziałbym, stworzone jeszcze w tamtych czasach, więc trudniej mi było pewnie dopaść, chociaż pewnie byłem zgłaszany wielokrotnie. No tak czy inaczej teraz sprawa, mam wrażenie, się nie skończy, więc Meta tylko i wyłącznie sama powoduje, że roszczenia, które się pojawią, będą zdumiewające i jeśli pan Brzoska, myślę, że jest tutaj bardzo silnie zdeterminowany, ponieważ jeśli dobrze pamiętam historię, tutaj ugodzono nie tylko w niego, ale także w jego małżonkę. No, generalnie tam się bardzo nieeleganckie rzeczy działy, szczególnie z jego udziałem. Do tego dochodzi oczywiście głowa państwa, ale też dochodzi pan Donald Tusk. Nawet pana Trzaskowskiego można zobaczyć. No zresztą pan Brzoska skwapliwie to dokumentuje, też publikuje na X-ie, o którym wspomniałeś, poszczególne elementy, które mają budować pewnego rodzaju też klimat, mam wrażenie, obrony swojego interesu i też swojego wizerunku. No więc myślę, że to się skończy nieciekawie, patrząc na to, jak w Stanach Zjednoczonych poważnie podchodzi się do ochrony wizerunku, zwłaszcza w sytuacji, w której mamy do czynienia z biznesmenem, no, który ma przewidywalną i taką interesującą list of records, prawda? Przepraszam za język, tutaj znowu będzie
1: rzęgłeś. Tak jest.
0: No właśnie. Listę dokonań.
1: O, tak będzie lepiej. Rzeczywiście to jest może wielki sukces pani, taki nie wiem czy zamierzony, pani profesor Mróz-Gorgoń, że trochę czyścimy polszczyznę z tych naleciałości korpojęzyka. To niech z nami zostanie. Dobrze, to zanim Mentzen, bo miał wczoraj wywiad Urmanowskiego, bardzo ciekawy, bardzo wiele ciekawych wątków się pojawiło, to jeszcze dopytam, może po prostu pracownicy Meta, lokalni polscy, pokazali nam miejsce w szeregu. Że okej, kongres nas może wzywać, przed kongresem to się Zuckerberg może albo nie musi, ale jednak przyjdzie i się jakoś tam tłumaczy, a polski Sejm to nam mamy w nosie, jesteśmy globalną korporacją, mamy budżet jaki mamy i możecie nam, przepraszam, skoczyć, mówiąc kolokwialnie.
0: A czy biorąc pod uwagę dane, które się pojawiły w przestrzeni publicznej na skutek monitoringu rozwiązań reklamowych Mety, dane, które się pojawiły, pokazują, jaka ilość ich dochodów w Polsce pochodzi właśnie z tego typu, no, nielegalnych praktyk, to myślę, że ucieczka w postaci schowania głowy w piasek w tym przypadku jest jedną z możliwych oczywiście metod, ale myślę, że zgubnych. To znaczy, być może jest tak, że po prostu oddział lokalny Mety woli, żeby to centrala przejęła odpowiedzialność za to, co się dzieje, bo być może to jest po prostu element polityki globalnej i oni nie czują się kompetentni w tej materii i wolą po prostu przerzucić na centralę, a więc także na ewentualne rozwiązania prawne już na poziomie amerykańskim w sądzie w Kalifornii, bo to tam będzie pewnie rozgrywane. Ciąg dalszy. Tylko, że tutaj jest jeszcze element polskiego państwa, to znaczy nie powinno być tak, że gdyby nie pan Brzoska i jego bezpośredni interes w tej sprawie, Meta mogła sobie przez całe lata dokonywać tego typu działań i to nie wzbudzało niczyjego sprzeciwu, zwłaszcza, że dotyczyły te sprawy, tak jak mówię, głowy państwa i nie tylko tej, bo także poprzedniej, ale również premierów, prawda, Rzeczypospolitej Polskiej. No to w zasadzie polskie państwo powinno tutaj wystąpić z pozwem, a nie tylko i wyłącznie wzywać na dywanik czy na komisję tych państw, tylko powinno po prostu uderzyć od razu z pozwem, chroniąc wizerunek całego państwa, bo to nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że wizerunek no, przedstawicieli najwyższych władz państwowych to jest wizerunek ich prywatny. To jest element instytucji państwa. No nie wyobrażacie sobie chyba państwo, że nie wiem, Barack Obama, czy Donald Trump, czy nie wiem, Xi Jinping reklamują jakiś skam i powodują gigantyczne ryzyka bez reakcji państw, na szczycie których zasiadali, prawda? Czy zasiadają? No, takie rzeczy są niemożliwe, no więc jeśli ktoś sobie pozwala na tego typu rzeczy i dodatkowo te produkty, które reklamują ci państwo albo antyreklamują ci państwo, to są produkty, które narażają bardzo często osoby, które, no, mam wrażenie, mają czasem być może nadmierny problem z oceną rzeczywistości, no ale to nie jest, mają prawo do takiego postrzegania rzeczywistości, żeby popadać w tego typu iluzje. Jeśli tego typu rzeczy się pojawiają i są tolerowane, to znaczy, że są akceptowane. No więc my, ja mam wrażenie, mało poważnie podchodzimy właśnie do spraw wizerunkowych, do tego, że ten spór w Polsce poszedł już tak daleko, że nie widzimy interesu w ochronie wizerunkowej najwyższych funkcjonariuszy państwa i to bez względu na nasz pogląd polityczny. Ja uważam, że jeśli ktoś obraża na niwie międzynarodowej pana Donalda Tuska, to też powinien dostać należyty odpór ze strony naszego państwa, bez względu na to, jak bardzo nie cenię pana Donalda Tuska, o czym każdy, kto obserwuje mnie w internecie wie. I to nie dlatego, drodzy państwo, że mam jakiś osobisty ans do tego pana, tylko po prostu uważam, że nie należycie wykonuje swoje obowiązki, ale to jest moje prawo publicysty, komentatora. Natomiast w sprawach, powiedziałbym, zajmowania przez niego stanowiska, tutaj polskie państwo powinno stać absolutnie murem za każdym przedstawicielem polskich władz, bez względu na to, kim te osoby są. No, problem oczywiście, że czasami te postaci się wygłupiają albo robią rzeczy niepoważne, no ale to jest problem nasz, już wyborców, że swoimi wyborami ich wynosimy na stanowiska być może za wysokie do ich kompetencji, ale to jest całkiem inny temat.
1: No dobrze, to skoro już polityków Miłosz Rodowski zaczepił w naszej rozmowie wprost, to do polityków przejdźmy. Wczoraj Sławomir Mentzen w rozmowie na kanale Bohdana Rymanowskiego kilka ciekawych fraz powiedział, jedne mniej lub bardziej zaskakujące. Chyba najwięcej zaskoczenia budziła ta deklaracja, jak wyobraża sobie polityk lider, jeden z liderów Konfederacji, układ polityczny po wyborach. Po pierwsze, dziwne, że w ogóle na to pytanie odpowiedział, bo taki rasowy polityk oczywiście by umknął, tak jak komentator by umknął, no bo kto może wiedzieć, jaki będzie nastrój wyborczy za rok, kiedy Polacy będą iść do urn albo będą w końcówce kampanii, więc to jest bardzo ryzykowne takie twierdzenie. No a po drugie, sam elementy, które przedstawił Sławomir Mentzen, jeden z liderów opozycji, mogą być ciekawe, posłuchajmy.
2: W tym momencie uważam, że najbardziej prawdopodobny scenariusz, przy czym nie mocno najbardziej, w sensie troszeczkę, to jest dalszy rząd obecnej koalicji. Na drugim miejscu jakaś forma mniejszościowego rządu.
3: Dalszy rząd obecnej koalicji.
2: Czyli Donald Tusk ma, gdyby miał ocenić szansę, prawdopodobieństwo przedłużenia rządu Donalda Tuska, oceniłbym to na 51%.
1: 51%, że Donald Tusk dalej będzie rządził. No i teraz pytanie, czy to jest szczera kalkulacja, czy to jest wyrażenie woli, no bo albo Sławomir Mentzen jest wyjątkowym politykiem, który dokładnie mówi to, co myśli i nie filtruje swoich wypowiedzi i tak uważa i tak powiedział, no bo albo jakąś grę prowadzi, no bo każdy polityk swoimi wypowiedziami nie tylko stara się opisać rzeczywistość, ale też ją kreować, prawda? To być nastroje, albo podburzać, albo studzić, albo budzić nadzieję. No i z reguły z opozycji raczej budzą nadzieję, że idą odsunąć rząd od władzy. A co w sytuacji, kiedy jeden, no było, nie było, z liderów opozycji wysyła sygnał, najprawdopodobniej te wybory przegramy?
0: No właśnie, Łukaszu, drodzy państwo, to nie jest tak, że to jest każdy polityk, prawda? To jest polityk, który jest szefem jednego ze stronnictw opozycyjnych. Ja się zastanawiam naprawdę z punktu widzenia czystej logiki matematycznej. No może nie mam doktoratu jak pan Mentzen z czysto matematycznych rzeczy, ale matematykę miałem na całkiem przyzwoitym poziomie, ja się zastanawiam, jak on to 51% wyliczył. Bo to jest arcyciekawe. To znaczy, jeśli faktycznie prawdopodobieństwo przetrwania pana Donalda Tuska u władzy istnieje, to ono wynika głównie z postawy pana Mencena. Również. No więc rozumiem, że to ten 1% to jest procent wkładu pana Mencena w cały proces. Znaczy, nie chcę być złośliwy, ale duża część ewentualnej szansy na przedłużenie dalszej kariery na stanowisku premiera pana Donalda Tuska wynika właśnie z odpowiedzialności albo nieodpowiedzialności, woli zmiany albo braku tej woli takich liderów jak pan Mencen. I pan Mencen jest jednym z kluczowych elementów tego procesu.
1: To więc jest też ważne światowo, oczywiście, bo w tym zakładzie to jest tak, że trochę jockey obstawia własny wyścig.
0: No właśnie, znaczy on właśnie podsumował stan przygotowania swojego stronnictwa politycznego do przejęcia władzy. No to powiedziałbym, nie jest to coś, co jest prognostykiem albo elementem, który napawa optymizmem i to jest element, który powinien szczególnie rozpalić czerwoną lampkę w wyborcach i u osób, które są wyborcami pana Mencena po tym, co zdarzyło się w Krakowie. To blamaż gigantyczny przecież. Mówię to, bo to moje miasto, prawda, rodzinne. I też widziałem ciężką pracę ludzi z Konfederacji, którzy w czasie procesu referendalnego no, stawali przecież na uszach, żeby odwołać pana Miszalskiego. I gdy patrzę na finał tej całej akcji w postaci nieumiejętności, czy niemożności, czy sabotażu, który nie doprowadził do zebrania podpisów przez ich kandydata, no to jest zdumiewające przecież. No i teraz jeszcze jedna z osób, która po prostu ma, powiedziałbym, 30% akcji albo 33% akcji na to, żeby, albo nawet więcej. Tutaj akurat myślę, że matematyka sprzyja mi, że da się wytłumaczyć, dlaczego powiedziałem, że właśnie tyle procent. Wpływu na cały proces, czy pan Donald Tusk będzie zdjęty ze stanowiska i całe to stronnictwo pójdzie, powiedziałbym, w słusznie upragnioną przez bardzo wielu obywateli rozumnych przestrzeń przeszłości. Jeśli taka osoba, która ma tyle procent pakietu kontrolnego, opowiada takie rzeczy, to są po prostu rzeczy zdumiewające. To nie są rzeczy, które powinny wychodzić z ust polityka. I to polityka, który jest odpowiedzialny i ma świadomość miejsca w przyrodzie, którą pełni. Znaczy, od strony komunikacyjnej to jest po prostu jakaś katastrofa. Znaczy, zresztą cały ten wywiad to była jedna wielka katastrofa, jakbyśmy go zaczęli porcjować, no bo to jest element sabotażu swojego własnego środowiska wizerunkowego. To znaczy, tam padały słowa, które nigdy nie powinny padać, zresztą sam to powiedziałeś, z ust polityka. No,
1: tam
0: to są rzeczy...
1: cytatów jest więcej, to też to akurat nie ma zaskoczeń, bo Sławomir Mencen tu jest dość konsekwentny, mówię dość, bo w kampanii prezydenckiej zmienił program co do 13 emerytury. W poprzednich parlamentarnych Konfederacja mówiła tak, zlikwidujemy 13, 14 emeryturę, ograniczymy 800+. Potem, jak była kampania prezydencka, to już uważał co innego, ale to był jeden taki moment zachwiania, a teraz wrócił, ale to posłuchajmy tego fragmentu o tych programach społecznych, rodzinnych, co z nimi trzeba zrobić, jeżeli by Konfederacja rządziła.
0: Drodzy Państwo...
2: Bym od razu zniósł 13 i 14 emeryturę z 30 parę miliardów, bym wprowadził kryterium dochodowe w 800+, tak żeby z tych 60 teraz miliardów, trochę to te koszty zeszły o połowę na przykład. Zlikwidowałbym babciowe 300+. To samo to dałoby podobnie około 70-80 miliardów złotych oszczędności rocznie.
1: Tak mówi Sławomir Mencen. I tak jak mówię, to nie jest jakieś wielkie zaskoczenie, ale właśnie do pytania, czy to jest taki program, który, no, może jest tak, że Sławomir Mencen dobrze wyczuwa nastroje społeczne, bo już się w tej chwili po tym okresie polityki prospołecznej, no jak to zwykle bywa, w polityce, w ekonomii następuje repulsja, odbicie w drugą stronę i teraz Polacy są bardzo mocno nastawieni liberalnie, indywidualistycznie, no i potem znowu to się zmieni, znowu będzie przestrzeń na, czy zapotrzebowanie na politykę bardziej wspólnotową i tak to się kręci w demokracji, w gospodarce rynkowej. Czy to jednak jest jakiś też błąd polityczny?
0: Znaczy, to nie jest kwestia tego, co jest przedmiotem tej wypowiedzi, tylko sposobu, jak to jest wypowiadane i momentu, w którym to jest wypowiadane. To znaczy, ja rozumiem, że można chcieć zlikwidować te rzeczy. Całkowicie powiedziałbym, jestem w stanie to przyjąć jako liberał gospodarczy, że tego typu myślenie to jest jakiś element, powiedziałbym, normalnej rzeczywistości czy normalnego postulowania. Tylko jeśli się ułoży to na sekwencję, która powinna budować element wizerunkowy formacji politycznej, która aspiruje do przejęcia władzy, to jest kolejna z rzeczy, która będzie elementem, z którego trzeba będzie się tłumaczyć opinii publicznej i także swojemu elektoratowi. To nie dlatego, że ten elektorat nie podzieli tych rzeczy, tylko ten elektorat będzie ośmieszany w przestrzeni publicznej i to będzie powodowało gigantyczne ryzyka wizerunkowe. To nie jest... Są znacznie bardziej dojmujące rzeczy, którymi powinien się zająć lider formacji politycznej, których dostarcza sama rzeczywistość, niż rzeczy, które powodują gigantyczne ryzyka wizerunkowe. To znaczy są łatwiejsze metody teraz do skomunikowania, łatwiejszy przedmiot, którym akurat ta formacja mogłaby się zająć, żeby osiągnąć konkretne cele polityczne, niż pakowanie się w kolejne i ryzyka wizerunkowe w miejscach. Znaczy, to jest tak, jeśli chcesz coś zrobić, to zrób, a nie opowiadaj o tym, że to zrobisz. To powinna być naczelna zasada polityki. Natomiast są rzeczy, które są faktycznie dojmujące tutaj teraz, które bardzo wiele rzeczy mogłyby rozwiązać i o nim wystarczy mówić, żeby zyskiwać, a nie tracić politycznie. Znaczy, ja ten wywiad traktuję programowo, to znaczy ja, jeśli traktuję poważnie te 51% na pozostanie pana Donalda Tuska u władzy, to traktuję tą rozmowę w zasadzie u pana Rymanowskiego jako element, który zderzam z wypowiedzią wczorajszą pana Krzysztofa Bosaka, też zdumiewającą z kolei u pana Terlikowskiego. I w związku z tym obie te wypowiedzi składają się na jedno. Konfederacja zrobi wszystko, żeby nie przejąć władzy. No i to już jest zdumiewająca konkluzja, no bo jeśli się robi rzeczy, które z punktu widzenia pragmatyki politycznej są kontrskuteczne, to znaczy politycznie nie dają zysków, a powodują gigantyczne rafy i ryzyka, to jest jasny sygnał polityczny, a nie, znaczy polityczno-strategiczny, a nie powiedziałbym element programowy.
1: A czyli to nie wynika z jakiejś przypływu szczerości, linii politycznej, że tak będzie lepiej wygrać, tylko to jest jakaś kalkulacja, nie wiem, autosabotażu własnej formacji, żeby ona miała taki, a nie inny poziom poparcia i żeby tak to rozegrać, żeby w przyszłości po wyborach za rok nie być w obowiązku politycznym wzięcia odpowiedzialności za kraj?
0: No. Trudno to inaczej tłumaczyć. No, znaczy, odpowiedzialny człowiek zajmuje się rzeczami, które są priorytetami. I takimi, no umówmy się, żadna z tych czynności, które opowiadał pan, jeśli byśmy sobie rozpisali tak listę priorytetową od strony czysto strategicznej, czym się powinno zajmować stronnictwo, które chce zwiększyć swoje znaczenie na scenie politycznej i w jaki sposób powinno to komunikować? Ja nie mówię o rzeczach programowych, tylko o elementach, powiedziałbym, wizerunkowych. No to pierwsza rzecz, to nie mówisz o swoich przeciwnikach. Nie mówisz na zasadzie takiej, że wzmacniasz ich pozycję. Jeśli poddajesz w wątpliwość sytuację, w której ty rośniesz, a opowiadasz, że rośnie twój przeciwnik, to budujesz przeciwnika. No to jest to 51%, prawda? No to znaczy, że nie wierzysz we własne siły. Nie wierzysz, że będziesz elementem zmiany. I tak rozpisując całe oba te wywiady, bo przecież był też w tym wywiadzie, który teraz publikujesz w formie fragmentów i który komentujemy sobie, były też wypowiedzi o pakcie senackim, prawda? Właściwie o sabotażu tego paktu senackiego, powiedziałbym z czysto wizerunkowego punktu widzenia.
1: Wizerunkowego może tak, ale z punktu widzenia politycznego może to ma sens, bo faktycznie pakt senacki, no z punktu widzenia Konfederacji, wchodzenie w pakt senacki tylko z PiS-em, no to jest zapisanie się jakoś do jednego obozu i danie dużej przestrzeni Braunowi, który
0: jakiego
1: może...
0: Jakiego obozu? Prezydenckiego obozu, no przecież to nie PiS zaprasza ich.
1: Zaprasza prezydent, ale jak będą sami...
0: Znaczy jak prezydent, to jest inna funkcja w ogóle.
1: Ale jak de facto będą tylko z PiS-em w tym pakcie senackim, no to element i wynik będzie taki sam. Pakt senacki będzie paktem Konfederacji PiS-u stworzonym przez prezydenta. Okej, okay, ale fakt
0: to
1: będzie
0: znaczy,
1: faktem,
0: że nie widzą swojej roli w tym pakcie.
1: Poza tym obok będzie Grzegorz Braun, który miał własny kandydat, będzie mógł mówić, ja jestem jedynym autosystemem, a patrzcie, ta stara Konfederacja, to jest to samo, co PiS, nawet z PiS-em mają jedne wspólne listy, więc może z partykularnego punktu widzenia Konfederacji to jest bardzo rozsądne postawienie sprawy. Albo pakt senacki całości z Braunem, albo bez paktu senackiego.
0: Jest jeden podstawowy polityczny problem w tym wszystkim, a właściwie polityczno-wizerunkowy. Od 2025 roku, chyba że pan Mentzen tego nie zauważa, zmieniła się rola Konfederacji, nazwijmy to mentzenowsko-bosakowskiej, polskiej przestrzeni publicznej. Ona już nie jest kontr. Ona jest elementem mainstreamu ze względu na to, że tą zmianę wizerunkową poczuli potencjalni wyborcy, otoczenie tych potencjalnych wyborców i właściwi wyborcy. Oni są traktowani również dzięki zabiegom tych panów, skutecznym zabiegom w kampanii prezydenckiej pana Mentzena i powiedziałbym skutecznym zabiegom pana Bosaka przez większość okresu, o którym mówimy, no za wyjątkiem tego wczorajszego występu, bo to też, tak jak mówię, to jakaś katastrofa była. Cały wczorajszy dzień dla pana Krzysztofa Bosaka był jedną wielką katastrofą, mam wrażenie.
1: To dobrze, tylko bo Krzysztof Bosak, rzeczywiście mam ten fragment, zaraz państwu puszczę, żebyśmy nie byli gołosłowni. Wczoraj rano konkurencja, ale trudno, wypuszczę, RMF FM. Tak mówił Krzysztof Bosak o kwestii pana Berka i jego ślubowania w pałacu prezydenckim.
4: Że nie Macieja Berka do Pałacu Prezydenckiego albo do sali kolumnowej?
5: Nic mi nie wiadomo na razie o takich wydarzeniach.
4: Dzisiaj rozpoczyna się formalnie kadencja Macieja Berka, więc coś się powinno dzisiaj, jutro, do piątku wydarzyć. Wydarzy się?
5: Nie będę spekulował, panie redaktorze. Będę obserwował, jak zachowa się prezydent.
4: A pana zdaniem prezydent przyjmie zaprzysiężenie od Macieja Berka?
5: Na moją intuicję polityczną, patrząc po wcześniejszych decyzjach, nie przyjmie.
4: Powinien przyjąć, czy nie powinien, pana zdaniem?
5: Zgodnie z konstytucją powinien.
4: Powinien. Mimo że te pytania Zbigniew Bogucki pokazuje. Nie wiadomo, czy 10 lat pan Berek wykonywał zawód radcy prawnego.
5: No to my w Sejmie jesteśmy od tego, żeby te rzeczy ocenić. Ja głosowałem przeciwko. Uważam, że droga prosto z rządu do Trybunału Konstytucyjnego nie jest właściwą. Natomiast tak mamy napisane prawo, że tego nie zakazuje. Jest to, powiedziałbym, coś, co połączyło PiS i Platformę. Pokazało, że te partie, mimo że potrafią strasznie ze sobą się kłócić, to jeżeli chodzi o praktykę rządzenia, robią, jak zresztą zawsze podkreślaliśmy, bardzo podobne rzeczy i uważam, że trzeba z tego wyciągnąć wnioski. Nie oczekiwać zmiany, głosując ciągle na tych samych ludzi, bo oni tej zmiany nie dostarczą.
4: To się wydarzy w najbliższych dniach? Będzie siłowe przejęcie Trybunału Konstytucyjnego?
5: Panie redaktorze, bardzo proszę mnie zwolnić ze spekulowania. Jeżeli pan redaktor chce kogoś, kto pospekuluje albo będzie mówił, co się wydarzy, to trzeba jakąś wróżkę zaprosić. Ta sytuacja jest tak zakręcona, myślę, że wszyscy jesteśmy nią tak zmęczeni i ona jest tak naprawdę tak smutna i niekorzystna dla naszego państwa, rozwalania prawidłowo funkcjonujących instytucji, mających swoje wady, ale jednak funkcjonujących, że na to brakuje słów. My jako Konfederacja przedstawiliśmy projekt resetu konstytucyjnego, przyjmiemy poprawki do konstytucji, wyzerujemy składy.
1: I tak dalej, ale jedno było jasne, czyli że prezydent powinien przyjąć ślubowanie, a 13 godzin temu, czyli wczoraj wieczorem, taki wpis na Platformie X u wicemarszałka Sejmu się pojawił. Uwaga, uzupełnienie i korekta mojej poradnej wypowiedzi. Owszem, zgodnie z konstytucją prezydent powinien przyjąć ślubowanie od sędziego elekta TK wybranego przez Sejm, ale zarazem zgodnie z konstytucją prezydent nie jest jej strażnikiem i jeśli Sejm wybrał kogoś, kto nie spełnia formalnych wymogów, to może to być podstawą odmowy przyjęcia ślubowania. Dziękuję wszystkim, którzy wierzą w to, że jestem doskonale poinformowany o wszystkim i w każdej kwestii, ale niestety w praktyce nie zawsze tak to wygląda. Od rana omówiłem tę kwestię z naszym posłem w Komisji Sprawiedliwości, panem Wawerem, oraz szefem Kancelarii Prezydenta Zbigniewem Boguckim i uzupełniłem wiedzę na temat przyczyn wątpliwości co do Macieja Berka. Spełnia zadeklarowane formalne kryteria umożliwiające kandydowanie do TK. Uważam, że są to poważne wątpliwości i muszą one zostać wyjaśnione, a prezydent ma prawo od tego uzależniać swoje działanie, tak napisał Krzysztof Bosak. Komentarz tej historii w dwóch aktach, żeby...
0: No właśnie, to jest katastrofa. To jest właśnie katastrofa, dlatego że pan Berek nie jest chroniony immunitetem. A ponieważ nie jest chroniony immunitetem większości politycznej, w związku z tym jego sprawa w tym momencie, zdaje się, trafiła do służb trzyliterowych i to już nie jest zabawa. To znaczy, ja nie wierzę w przypadek, że pan Bosak mógł nie wiedzieć, zwłaszcza, że podobną narrację przyjął pan Mentzen. Więc jeśli dwóch liderów stronnictwa politycznego opowiada o poranku dokładnie te same rzeczy, w tym samym czasie, a potem jeden się wycofuje, bo nagle widzi reakcję społeczną na swoje działanie, to jest sygnał polityczny, a nie przypadek. Więc pan Bosak w tym paśmie porannym dał sygnał polityczny dla ludzi, którzy to pasmo oglądają i także dla otoczenia politycznego. Więc to nie jest przypadek, że pojawił się tego typu komunikat skierowany przeciwko panu prezydentowi, chociaż świadomość podpowiada już po zgłoszeniach także do służb trzyliterowych pana Berka, że sprawa jest dużo bardziej poważna i w zasadzie nieoczywista. I to nie jest tak, że Sejm sobie może zrobić dokładnie to samo. No właśnie, przepraszam, troszkę odskoczę od spraw politycznych, ale zobaczmy, w jaki sposób teraz destruowany jest wizerunek publiczny pana Wiecha, redaktora, prawda? To jest dokładnie ta sama sytuacja. Został dopuszczony do obrony doktoratu, gdy pojawiają się uzasadnione wątpliwości, czy ktoś w ogóle ten doktorat przeczytał z jego promotorów i z osób, które są recenzentami tej pracy, prawda? I to jest dokładnie ta sama sytuacja, to znaczy pojawiły się wątpliwości dotyczące tej sfery, która jest kluczowa, jeśli chodzi o wybór kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. I to są zasadne wątpliwości i bardzo poważne wątpliwości, jeśli okazuje się, że pewne elementy są albo zatajane, albo są po prostu nieistniejącymi. I tutaj dochodzimy nagle do bardzo ciekawej rzeczy, że rzeczy od wielu lat lekceważone, czyli takie powiedziałbym należące do sfery niekoniecznie skodyfikowanej, a bardziej etycznej, stają się strażnikami polskiej konstytucji czy polskiej normalności. I to jest, powiedziałbym, rzecz, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, że nagle okazuje się, że sprawy związane z tym, czy sędzia prowadzi godny styl życia i po prostu gwarantuje niezależność właśnie tym, że na przykład ma odpowiednią konstrukcję etyczną, to jest tak nagle nieskodyfikowane, bo to nie jest jakoś opowiedziane, ale jest elementem, który być może będzie ocalał polską konstytucję i jakość debaty publicznej, no i też praworządność. No i to, że pan Bosak wieczorem nagle zrozumiał, a rano jeszcze tego nie wiedział, a równolegle pan Mentzen miał dokładnie to samo stanowisko, co Bosak, pan Bosak miał rano, no to nie jest przypadek, tylko to jest katastrofa polityczna.
1: Katastrofa polityczna. Zobaczymy, jakie będą jej konsekwencje i wymiary, o czym mówił Miłosz Lodowski, dziennikarz, grafik, publicysta.
0: No, dziennikarz to tak umiarkowanie. To
1: publicysta, autor kanału na YouTubie Chłodnym Okiem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie. Ukłony serdeczne. Pozdrawiam państwa.
6: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Nie, a ja mówiąc do zobaczenia Miłoszowi Lodowskiemu, jednocześnie mówię dzień dobry w stronę Roberta Winnickiego, który też analizuje
2: scenę polityczną. Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
1: Szybkie połączenie wyciągnąłem z trasy pana prezesa, bo jest do skomentowania jedna ciekawa wypowiedź, tym razem nie Sławomir Mentzen, ale Radosław Sikorski będzie na nasz tapet wzięty. Jego wypowiedź z rozmowy z ukraińskim przedstawicielem, który z którym się kłócił czy dyskutował na temat UPA. Ukraiński dziennikarz twierdził, że dlaczego mamy kłopoty z UPA. Sikorski powiedział, no bo to formacja o ideologii faszystowskiej, na co ukraiński dziennikarz odpowiedział, no ale przecież Dmowski też jest faszystą, na co Radosław Sikorski zamiast pokazać istotne, oczywiste i zupełnie takie jasne wątpliwości, różnice, chociażby kwestia ludobójstwa, prawda, ale też zupełnie inne powiedział, dlatego też mamy problem z Dmowskim, na tym cytat się urywa i ten fragment rozmowy, dlaczego szef polskiej dyplomacji w Kijowie atakuje byłego polskiego premiera, byłego szefa, nie, chyba premier nie był, ale był szefem MSZ-u i ważnego polskiego polityka, jednego z ojców polskiej niepodległości, jakim jest Roman Dmowski.
2: Czy zacznijmy od tego, że ta wypowiedź jest katastrofalna. Nawet jak ktoś Dmowskiego nie ceni, nie znosi i uważa jego spuściznę polityczną za złą. Ta wypowiedź Radosława Sikorskiego jest katastrofalna dla państwa polskiego i dla naszej polemiki historycznej, tożsamościowej z państwem ukraińskim. Dlatego, że w tej polemice jest jedna zasadnicza rzecz. Polska nie miała żadnego obozu politycznego, wojskowego, ideologicznego, który w swój program polityczny miałby wpisane ludobójstwo, co więcej ludobójstwo zaplanowane i przeprowadzone, tak? Nie ma żadnego porównywalnego w polskiej historii obozu znaczącego politycznego, a już na pewno nie jest nim narodowa demokracja Romana Dmowskiego. I teraz i na poziomie jakby polityki historycznej, polityki międzypaństwowej, Radosław Sikorski jako szef MSZ-u i wicepremier de facto przekreślił tym bardzo długi, mozolny i zresztą robiony przez przedstawicieli różnych sił politycznych w Polsce proces budowy pewnej wiarygodności narracyjnej w stosunku do Ukrainy, jakby stawiając na równi, przyznając, że tak, że wy macie problem z UPA, a my mamy taki problem, że mieliśmy Dmowskiego. Jakby to były dwa ekwiwalentne zjawiska. Mówię, można nie znosić Dmowskiego, można nie cenić jego wkłady w polską niepodległość, choć to głupie i jakby ahistoryczne. Ale robienie czegoś takiego, to jest gorzej niż zbrodnia. To jest błąd w takiej sztuce dyplomatycznej i budowania relacji dyplomatycznych, tak? Więc to jest na pierwszym poziomie. Na drugim poziomie, to oznacza, że de facto Radosław Sikorski, wiedząc, że dla olbrzymiej części, zwłaszcza polskiej prawicy, ale nie tylko, ale przede wszystkim prawicy, w tym na przykład prezydenta Nawrockiego, ale przede wszystkim też Konfederacji, Roman Dmowski jest postacią kluczową i taką, której dziedzictwo jest ważne. Tak naprawdę Radosław Sikorski do celów wewnątrz politycznych naraża na szwank interes państwa polskiego na zewnątrz. I to robi to, będąc właśnie szefem MSZ-u, będąc dyplomatą. To jest niesłychane. No i wreszcie dopiero na trzecim miejscu wymieniłbym to, że po prostu potwierdza jawne kłamstwo, potwierdza nieprawdę. Dlatego, że ideowo Roman Dmowski, można mu zarzucać to, że on patronował takim zjawiskom jak bitwa o handel między Polakami i prawda, kupiectwem żydowskim w dwudziestoleciu międzywojennym. Można mu zarzucać ileś tam rzeczy, ale nie można robić takiej rzeczy, żeby zohydzać jednego z ojców niepodległości, zestawiając go z kimś, kto przecież to ludu, bo pragnę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ludobójstwo dokonane na Polakach i nie tylko zresztą Polakach przez OUN UPA nie było jakimś wypadkiem przy pracy. Nie było jakąś zbrodnią wojenną, które to zbrodnie wojenne zdarzają się wojskom każdego rodzaju podczas toczenia nie była przypadkiem, nie była spontaniczną akcją ludności ukraińskiej. To była rzecz, która od przełomu lat 20. i 30. była ideologicznie programowana w doktrynie ukraińskich nacjonalistów. Oni terror już w Polsce międzywojennej wpisali i praktykowali w swoją działalność i wpisane było również wprost w deklaracjach, w gazetach, w broszurach, terror wobec ludności cywilnej, wypędzanie czy fizyczna eksterminacja to były rzeczy, które jakby stały się agendą polityczną. Tego nie ma porównania w żadnym, podkreślam, obozie polskim politycznym. Więc to jest wypowiedź no, na tak wielu poziomach skandaliczna, że aż nie chce się wierzyć, że ona zaistniała. Że Radosław Sikorski nie wykazał się tu minimalną asertywnością wobec tego dziennikarza czy tam swojego dyskutanta ukraińskiego. No bo to jest po prostu coś niewyobrażalnego, że można było do tego dopuścić. Nawet jeśli jest się przeciwnikiem Romana Dmowskiego, nawet.
1: Ale to jest ciekawe, bo w ogóle dać się wmanewrować w taką sytuację, to jest też pytanie, jak działają służby prasowe ministerstwa, bo pytanie, czy w ogóle taka dyskusja i tego typu wymiana zdań powinna paść, tak jakby no, nie bardzo ktoś panował nad tym, co, gdzie i z kim mówi szef polskiej dyplomacji.
2: Ja nie wiem, nie znam kontekstu tego całego wydarzenia i tego, jak do niego doszło i dlaczego tak to przebiegało. No ale tu też rzeczywiście wydaje się to jakąś grubą pomyłką, że rozmowa zaszła w te tory, czy zaszła do tego punktu, do tego momentu. Więc mnie by ciekawiło, jak właśnie kontekst, jak kulisy tego wydarzenia się mają no do tego skandalu, który po prostu zaistniał. Skandalu nie tylko uderzającego w jednego z kluczowych ojców niepodległości, najważniejszego obok Piłsudskiego ojca niepodległości, ale no, uderzającego po prostu w żywotne interesy państwa polskiego na kierunku ukraińskim.
1: Tak się akurat składa, że prowadząc rozmowę piję herbatę z kubka z wizerunkiem Romana Dmowskiego. Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie, więc jakoś tak się złożyło, bo kilka takich kubków w naszej redakcji jest dostępnych. No dobrze, to pytanie może jest takie, że po prostu część polskiej sceny politycznej uznaje, że trzeba odrzucić istotny fundament polskiej tożsamości, że de facto tymi słowami no, Radosław Sikorski nie został zaskoczony, nie został przyparty do muru, tylko po prostu taka jest autoświadomość obecnej elity rządzącej, tej elity, tej części elity, która faktycznie w tej chwili władzę wykonawczą w rządzie, w Radzie Ministrów pełni, że rzeczywiście duża część polskiej tradycji tej narodowej to jest de facto faszyzm, trzeba się od tego odcinać.
2: Znaczy to jest o tyle zadziwiające, że akurat Radosław Sikorski był jednym z tych, którzy raczej lubili się powoływać na to, że są spodkobiercami pewnego realizmu czy pojmowania polityki międzynarodowej właśnie w tych kategoriach, które umował Dmowski, więc to szczególnie jakoś tam szokująca jest rzecz. Natomiast to, że jest taki stan umysłu i jakby widzenia rzeczywistości, to jest jedno, bo no, każdy jakieś tam swoje przekonania, mądrzejsze czy głupsze, może mieć i zresztą no, ta koalicja rządowa już od pierwszych dni właściwie swojego urzędowania rozpoczęła walkę, na przykład zmieniając nazwę Instytutu Dmowskiego i Paderewskiego na Instytut Narutowicza i obsadzając go skrajnymi lewicowcami, tak, najskrajniejszymi tak naprawdę. Więc to dali wyraz swojej preferencji uprzedzeniom po prostu wobec najważniejszych, kluczowych sił dla polskiej niepodległości. Ale powtarzam, można mieć swoje fobie, można mieć swoje pomysły, można mieć swoje jakieś tam, nie wiem, dziwactwa historyczne i poglądy. To jest jedna rzecz. I można nawet dawać im wyraz w jakichś polemikach czy dyskusjach na gruncie wewnątrzpaństwowym. Ale druga rzecz, no to jest właśnie dawanie argumentów, w sporze historycznym, stronie, z którą będziemy ten spór toczyli jeszcze lata, a może i na pewnie i dekady, tak? No więc to jest jakaś zupełna aberracja, tak? Teraz Ukraińcy mają otwarte pole do tego mówić, no przecież wasz szef MSZ-u powiedział, że wyście mieli podobną formację ideowo-polityczną u siebie, jak ONUPA, więc o co chodzi, nie? A nie mieliśmy, a właśnie nie mieliśmy i to jest fatalne, że tak wysoko, bo wyżej to tylko ranga premiera czy prezydenta, że na tak wysokim szczeblu tak skandaliczne sformułowanie padło.
1: Jeszcze trwa dyskusja. Radosław Sikorski swoich słów broni. Sprzed godziny wpis na platformie X odnosi się do krytyki ze strony Krzysztofa Bosaka na ten wywiad i na te słowa. Radosław Sikorski pisze tak. Plemienny nacjonalizm i antysemityzm Dmowskiego też wykluczał mniejszości ze wspólnoty. I dlatego, mimo zasług dla odbudowy państwa, pozostaje postacią kontrowersyjną.
2: To znaczy, ciężko w ogóle te słowa skomentować. No, jeśli przykładać tę miarę, no to nie ma postaci niekontrowersyjnych. No, bo z drugiej strony, to znaczy, gdyby dziennikarz ukraiński powiedział o Piłsudskim, który de facto przecież zlikwidował demokrację, tak, w Polsce, wprowadzając rządy takie autorytarne, no to co? Rozumiem, że Radosław Sikorski też by przyznał, że to postać kontrowersyjna i też by był w stanie zestawić z ONUPA. No, że to jest jakieś horrendalne, to jest zupełnie absurdalne, co on tutaj sugeruje i po prostu to jest ślepa uliczka. To jest uliczka prowadząca do tego, że kajamy się za wszystko w przestrzeni międzynarodowej, również za tych, którzy położyli nie tylko myśl, nie tylko zasługi fundamentalne dla odbudowy państwa polskiego, ale przede wszystkim, no pamiętajmy, Roman Dmowski napisał w 1903 myśli nowoczesnego Polaka. I dlaczego to było takie istotne? Bo to rzeczywiście była i jest po dziś dzień myśl modernizacyjna. To znaczy Roman Dmowski miał wizję prawicy, która jest prawicą, która nie zasklepia się w jakichś starych formach, nie konserwuje jakieś narodowe słabości, tylko prawicą odważną, reformującą, stawiającą na silne państwo. To jest niesamowity przełom w ogóle w widzeniu, w patrzeniu na rzeczywistość i kwestionowanie tego, to jest podcinanie w ogóle gałęzi wizji jakiejś Polski nowoczesnej, z tradycyjnymi wartościami, ale jednak nowoczesnej. Znaczy, to jest na tak wielu poziomach głupie, że aż ciężko to komentować.
1: To jeszcze jedno pytanie pozwolę sobie zadać. Duży to jest prezent dla Ukrainy. De facto można powiedzieć, że tą wypowiedzią, tym zrównaniem, tym przyznaniem się, że to jest coś, co się jakoś łączy, jakoś równa, no to jest de facto jakieś wybielanie ONUPA, to jest danie prezentu istotnej energii, paliwa dla polityki historycznej, nie polskiej, tylko ukraińskiej?
2: Oczywiście, to będzie wracało teraz jak bumerang w każdej wypowiedzi, że w każdym sporze, polemice. Do tej pory Polska była w ofensywie i wywierała jednak jakąś tam presję, która niezadowalająca, ale jednak jakąś tam presję, która niezadowalająca, ale jednak jakieś efekty na Ukrainie przynosiła, tak? Chociażby w postaci tej ekshumacji. No jakaś, powiedzmy, toczymy z Ukraińcami wyczerpujący i długotrwały spór, którego nie możemy odpuścić. Właśnie tym ruchem Sikorskiego w sferze narracyjnej przeszliśmy do defensywy. Znowu przeszliśmy do defensywy i przeszliśmy do sytuacji, w której będzie ta, przez całe lata, będzie ta

0: Polska i Polacy szykowała się do konfrontacji, żeby prezentowała stanowisko harde. Natomiast widzę olbrzymi rozdźwięk pomiędzy tymi deklaracjami Sikorskiego, a tym, co mamy w rzeczywistości polskiej armii, która nie ćwiczy, nie mobilizuje próbnie, nie prowadzi działań, które miałyby rzeczywiście te deklaracje z jednej strony Tuska, że wojna jest blisko, z drugiej strony Sikorskiego, jesteśmy silni, zwarci, gotowi i będziemy tam zaraz niszczyć rafinerię na Syberii, tak? A z trzeciej strony pewien spokojny marazm panujący w ramach polityki obronnej w Wojsku Polskim, bo intensywna polityka zakupowa to nie jest polityka obronna, czego dowiodła Arabia Saudyjska, przegrywając po raz kolejny spektakularnie w walce z bosonogimi pasterzami z Jemenu w ostatnich tygodniach. To znaczy duża liczba amerykańskich zabawek na froncie czy tam w użyciu nie równa się duże zdolności obronne. I ja naprawdę jestem mocno zaniepokojony tym, że retoryka Tuska, Sikorskiego i innych ma bardzo nikłe pokrycie w tym, co polska armia, czego nie ćwiczy, do czego się nie przygotowuje, do czego nie mobilizuje chociażby próbnie jednej, drugiej czy trzeciej brygady.
1: I pytanie dlaczego? To też będziemy na antenie Radia Wnet ustalać. Jeszcze Robert Winiński był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: I jest w naszym studiu Marcin Horała, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Rozwój Plus, a partyjnie?
2: Bezpartyjny.
1: A kiedy będzie pan partyjny znowu?
2: Jak w Rozwój Plus założymy partię.
1: A kiedy założycie? 15 października był taki
2: To termin. Jest jedna z opcji, myślimy na tym. No, szczerze mówiąc, troszeczkę nam za dobrze idzie obecnie bez partii i tak właściwie, no kiedyś ona musi powstać, bo w demokracji i tak dalej, zresztą system wyborczy mamy taki, że dużo lepiej się startuje w wyborach jako partia niż jako niepartia. No ale na razie tak trochę do niczego nam to nie jest potrzebne, więc trwa dyskusja, czy szybciej, czy później i w jakiej formule.
1: Czyli ta deklaracja Mateusza Morawieckiego do 15 października, partia już jest trochę nieaktualna.
2: Może się okazać aktualna.
1: Ale nie musi.
2: Nie musi, no zostawmy sobie troszeczkę pola manewru, też trochę takiego zaskoczenia. Niech to musi się dziać, no.
1: Piotr Miller mówił, że i nazwa nie jest najlepsza.
2: Kiedy zastanawialiśmy się nad nazwą Stowarzyszenia Rozwój Plus, główne kryterium było takie: wybierzmy sobie nazwę, która mniej więcej odpowiada naszym przekonaniom, naszym poglądom, no to jak to nazwę się wybiera, prawda? Symbolizuje pewien kierunek, ale żeby była taka na tyle nijaka, na tyle mdła, żeby ktoś przypadkiem nie pomyślał, że my się szykujemy do jakiegoś rozłamu, żeby nas nie oskarżali, że my jakąś partię zakładamy. No i z taką nazwą po wyrzuceniu nas z PiSu zostaliśmy jako nazwą ruchu politycznego, ale z drugiej strony każdego dnia się utrwala, każdego dnia już coraz więcej ludzi zaczynają kojarzyć.
1: To pan jest zwolennikiem zmiany,
2: coraz trudniej ją zostawić.
1: Rebrandingu, żeby powiedzieć słownikiem pani Mróz-Gorgoń.
2: Miesiąc temu byłem zdecydowanym zwolennikiem rebrandingu i z każdym dniem działania pod szyldem Rozwój Plus jestem coraz mniejszym i pewnie być może jesteśmy blisko, albo już jest ten punkt przecięcia, że nazwa już trochę odrywa się od swojego jakby werbalnego znaczenia, oznacza po prostu ruch polityczny pod przywództwem Mateusza Morawieckiego i szkoda by było ludziom wprowadzać dodatkowe zamieszanie za chwilę w jakąś nową nazwą.
1: Trzeba byłoby utrwalać znowu. Jezus, ileż tak. To jest roboty. No dobrze,
2: czy ileż dylematów, ileż wyborów.
1: Czy pan się utrwali w parlamencie 10. kadencji w Sejmie jako wicemarszałek, czy nie? Jutro głosowanie.
2: Znaczy to szczerze mówiąc nie zależy ode mnie. Jestem dosyć pewny głosu 41 członków klubu Rozwój Plus. A jak zdecydują inne kluby, no to jest już poza nami. Ja w każdym razie w przeciwieństwie...
1: PiS raczej nie poprze.
2: Proszę pozwolić na taką małą szpileczkę pod adresem mojego znakomitego kontrkandydata. Otóż ja do Platformy prosić o poparcie nie chodziłem.
1: A Marcin o ciebie chodził?
2: No był, nawet kamery tu utrwaliły.
1: Żeby ich przekonywać, a może pan nie musiał chodzić, bo pan wie, że pana poprą.
2: Nie mam takiej wiedzy, natomiast powiem, jaka jest plotka sejmowa. Plotka sejmowa mówi, że faktycznie mnie poprą, a wynika to z prostej kalkulacji. Donaldowi Tuskowi zależy na rozróbie na prawicy i jednocześnie wie, że jeżeli zostanie wybrany Marcin Ociepa, to my takiej rozróby jako Rozwój Plus nie zrobimy. Pogratulujemy wyboru i będziemy starali się dobrze współpracować. Natomiast jest takie założenie, że możemy nie liczyć w tym względzie na wzajemność ze strony kolegów Prawa i Sprawiedliwości.
1: Czyli zostanie pan wicemarszałkiem jako wypadek złośliwości Donalda Tuska wobec Jarosława Kaczyńskiego.
2: Może tak się zdarzyć, ale to tak jak mówię, plot.
1: Krzysztof Bosak...
2: Krótko mówiąc, jakby uprośćmy sytuację. Jesteśmy trzecim największym klubem. Jest wiele klubów, które mają wicemarszałków, a są mniejsze od nas. No mamy pełne polityczne i moralne prawo ubiegać się o to, żeby mieć wicemarszałka i go popieramy. Chcemy, żeby wszystkie kluby miały wicemarszałków. Złożyliśmy taki projekt. W każdym głosowaniu, w którym nie będzie to wymagało tego, żebyśmy nie poparli swojego kandydata, to poprzemy również kandydatów innych klubów i tyle. A co inni zrobią, to już naprawdę no, nie mamy na to wpływu.
1: To jest jakieś przecięcie mostów z PiS-em, bo jednak PiS jest większym od was klubem, jest drugim, tak jak był pierwszym po secesji was, jest drugim klubem, ale mniej więcej od was ponad trzykrotnie liczniejszym. Dlaczego oni nie mają mieć wicemarszałka, wy macie? Bo
2: zgadzamy się, no a z drugiej strony są trzy kluby dużo mniejsze od nas, które mają i dlaczego one mają mieć, a my nie?
1: Bo startowały...
2: Zrobiliśmy taką propozycję, żeby można było poszerzyć skład prezydium, żeby każdy miał. Prawo i Sprawiedliwość jej nie poparło. Przez 2,5 roku Prawo i Sprawiedliwość nie wystawiało innego kandydata na marszałka. Nagle zapragnęło w chwili, kiedy my powstawaliśmy. Wystawiło kandydata... Nie informując nas w żaden sposób o tym, nie przyszli, nie powiedzieli, słuchajcie, chcemy wystawić kandydata na marszałka. Może uzgodnimy wspólnego, którego wspólnie moglibyśmy poprzeć. A może my poprzemy jakiś wasz projekt, a wy w zamian za to poprzecie. No taka normalna po prostu ludzka rozmowa. Nic takiego nie było. No więc w sumie, no dlaczego mamy żyć w jakimś syndromie sztokholmskim? No jesteśmy klubem dużym jak na polski Sejm. Mamy 401 posłów. Mamy prawo zgłosić swojego kandydata, a jednocześnie... Zgłosiliśmy projekt, żeby każdy mógł mieć tego wicemarszałka. No niestety w takiej koalicji z Koalicją Obywatelską i Koalicja Obywatelska i PiS nie chcą tego naszego projektu poprzeć.
1: Dobrze, ale jaki to będzie miał wydźwięk polityczny, jeżeli pan zostanie wybrany wicemarszałkiem głosami Lewicy, PSL-u i Koalicji Obywatelskiej, Donalda Tuska.
2: No, a znów, a jaki by miał wydźwięk polityczny, gdyby takimi głosami, jeżeli takimi głosami lub gdyby takimi głosami został wybrany Marcin Ociepa, bo przecież arytmetyka sejmowa jest taka, że opozycja z definicji nie ma większości, więc żeby ktokolwiek został wybrany, to wymaga to głosów koalicji rządzącej. Więc będzie miało dokładnie taki sam wydźwięk, jak gdyby tymi samymi głosami mój kolega Marcin Ociepa został wybrany, no, który zresztą jestem przekonany, że będzie dobrym wicemarszałkiem. Jeżeli zostanie wybrany, poszerzmy skład prezydium, żebyśmy wszyscy nie mogli być, żeby każdy klub mógł mieć reprezentanta.
1: Ale z drugiej strony nikt przy zdrowych zmysłach nie wierzy w tym, w to, że koalicjantem Tuska będzie Jarosław Kaczyński. A jak to jest z rozwojem plus? Może to jest wykuwanie nowej koalicji, nowej wspólnoty politycznej.
2: Nikt przy zdrowych zmysłach i z dobrą wolą tak nie może oczekiwać. W ogóle celem powstania rozwoju plus jest to, żeby ten rząd zmienić. Bo jednym z problemów, który doprowadził do rozejścia się naszych dróg z Prawem i Sprawiedliwością, było uporczywe wybieranie przez PiS drogi, która prowadziła do trzeciej kadencji rządów Donalda Tuska, do zamknięcia największej partii politycznej w opozycji w pewnym takim getcie elektoratu, który nie da zwycięstwa nad Donaldem Tuskiem. No więc trudno oczekiwać, że partia, która w ogóle powstała po to, czy formacja polityczna na razie, bo jeszcze nie partia, o czym mówiliśmy, żeby zmienić ten rząd, żeby zmienić ten rząd na dużo lepszy, to będzie podtrzymywała ten rząd, który chce zmienić. No nielogiczne.
1: Nielogiczne. Jak to będzie wyglądać z logiką polityczną przy Trybunale Konstytucyjnym? Wczoraj Krzysztof Bosak mówił, o czym już my także rozmawialiśmy w Odesie Wyborczej, że jednak prezydent powinien odebrać ślubowanie od Macieja Berka. Wieczorem się wycofał.
2: Precyzował swoje stanowisko.
1: Tak. A jakie jest wasze stanowisko? Powinien czy nie powinien?
2: Ja powiem tak. Przy wszelkich pytaniach pod tytułem, czy prezydent coś powinien, czy nie powinien, to ja odpowiadam, że to pan prezydent został wybrany na prezydenta, a nie ja. I to on te decyzje podejmuje, a nie ja. Co więcej, podejmuje je, mając często dostęp do wiedzy, do którego ja dostępu mogę nie mieć. Ale przy tych zastrzeżeniach...
1: Jest pan w Radzie Parlamentarnej, ile, pan doradza prezydentowi, no, ma pan własny ogląd, nawet, głosował pan w tym głosowaniu?
2: Nawet się pochwalę, że jestem przewodniczącym tej rady. No więc...
1: Jeszcze. No, chociaż są głosy, żeby pan nie był, no ale dobrze.
2: Takie głosy w internecie widziałem, natomiast z tego, co rozmawiałem z panem prezydentem, nie ma takich planów. Natomiast ja oczywiście w każdej, pan prezydent nie powołał, w każdej chwili może odwołać, to jest jego decyzja. Natomiast
1: do Berka,
2: tak. Do brzegu, czyli do Berka. No, przy tych zastrzeżeniach, które tu poczyniłem, według mojego stanu wiedzy, ten pan Maciej Berek nie został skutecznie wybrany na sędziego. No bo jest określona procedura, są określone warunki formalne, które trzeba spełnić, żeby zostać wybranym. On w sposób dość ewidentny i udokumentowany na piśmie tych warunków nie spełniał po prostu. Więc nie jest wybrany na sędziego.
1: Czyli nawet nie ma nad czym deliberować pan prezydent.
2: No o tyle ma nad czym deliberować, żeby sprawdzić.
1: Sędziego...
2: Czyli na przykład pan prezydent może wystąpić tak. Według stanu mojej wiedzy, pan Maciej Berek nie wykonywał przez 10 lat zawodu radcy prawnego. Drogi Sejmie, czy na ręce marszałka, który go wybrałeś, czy dysponujesz dokumentami, które by potwierdzały, że jednak wykonywał?
1: I mamy odpowiedź. Najpierw szefa gabinetu pana Siwca, to ten sam pan Siwiec, który działał w polityce hen daleko w latach 90. i 2000.
2: Kawał historii.
1: I mamy także deklarację jego aktualnego przełożonego, czyli marszałka Czarzastego, mówiąc, prezydent nie ma prawa kontrolować, wpływać, debatować, zastanawiać się, jaki Sejm podjął decyzję, ma ślubować i tyle. I żadnych dokumentów nie prześlemy, nie będziemy niczego wyjaśniać.
2: To jest oczywisty absurd, no bo zgodnie z tą myślą, to jak na przykład stawi się ktoś do Pałacu Prezydenckiego i powie, chciałbym zostać mianowany na ministra, to na przykład pan prezydent nie ma prawa, nie wiem, zwrócić się do premiera z pytaniem, czy to jest faktycznie osoba, co ma być wskazana na ministra, czy to jest ta osoba. No oczywiście. Pan prezydent nie może kogoś nie przyjąć ślubowania sędziego Trybunału, dlatego że mu się ten sędzia nie podoba. Że on merytorycznie ocenia, że to jest zły sędzia, albo ma złe poglądy i tak dalej. Oczywiście nie, bo to nie jest jego decyzja. On przyjmuje ślubowanie. Ale przyjmuje ślubowanie od kogoś, kto został wybrany na sędziego. Żeby zostać wybranym na sędziego, trzeba spełnić określone przesłanki. I to już pan prezydent ma prawo sprawdzić, czy po prostu przyjmuje ślubowanie od odpowiedniej osoby, od takiej, od której ma przyjąć.
1: No dobrze, to uprośmy do takich osób jak ja. Ja lubię taką tabelkę albo linię.
2: Gdyby pana redaktora wybrano na sędziego, też pan prezydent nie mógł przyjąć tego ślubowania, bo niestety pan też nie spełnia przesłanek.
1: A pan poseł?
2: Nie, też nie spełnia.
1: Też nie spełnia. Co za pech. No dobrze, ułóżmy sobie na prostej osi. Po lewej stronie jest Donald Tusk, jego koalicja, którzy mówią, zaprzysięgać jest sędzią. Po prawej stronie jest Prawo i Sprawiedliwość. i Rozwój Plus razem w tej sprawie nie zaprzysięgać, tu jesteście razem, a pośrodku jest Konfederacja, która tak się trochę
2: waha.
1: I jak to, tak jest opis w tej sprawie polityczny, że w tej sprawie to wy jesteście w jednym froncie z Prawem i Sprawiedliwością, Konfederacja jest gdzieś bliżej Tuska, no i Tusk ma cały zwarty obóz swojej koalicji?
2: W tej sprawie tak, chociaż ja bym jej w ogóle nie opisywał w kategoriach politycznych, no bo to, czy pan Maciej Berek przez 10 lat wykonywał zawód radcy prawnego, czy nie, no to nie jest kwestia poglądu politycznego, on go po prostu nie wykonywał. Co więcej, to nasz poseł Paweł Jabłoński, bo pan Maciej Berek przez ten czas, kiedy twierdzi, że wykonywał ten zawód, był zatrudniony w różnych państwowych instytucjach. Do każdej z nich Paweł Jabłoński wystąpił z pytaniem, czy wykonywał tam obowiązki radcy prawnego. Otóż nie wykonywał. Co więcej, w większości tych instytucji, właściwie we wszystkich, pełniąc tą funkcję, którą pełnił Maciej Berek, gdyby on poza tym prowadził dodatkową działalność, taką jak na przykład wykonywanie zawodu radcy prawnego, to powinien te instytucje o tym co najmniej poinformować, a w niektórych nawet uzyskać zgodę pracodawcy na taką aktywność. W żadnej z nich nic takiego nie miało miejsca, więc mamy niezbite twarde dowody, że nie spełnia kryterium formalnego wyboru na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
1: Czyli
2: już ocena subiektywna pana, bo jeszcze można wejść dalej, tak, że prawda, no jak, jaką ma wybitną wiedzę prawniczą, ktoś to twierdzi, że premier może cofnąć raz udzieloną kontrasygnatę, albo który twierdzi, że szef RCL-u może nie drukować wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Ale to, choć oczywiste, to jednak jakoś tam odrobinę ocenne, powiedzmy. Jeden rabin powie tak, drugi inaczej. No ale w przypadku tego stażu, no to jest rzecz oczywista.
1: Jest oczywista, a politycznie jak się skończy, dzisiaj jest spójna linia polityków rządzących. Marcin Kierwiński ma jeden komunikat w tej sprawie, inni politycy Platformy od mniej więcej tygodnia. Jeżeli będzie łamane prawo, a łamaniem prawa będzie niewpuszczenie sędziów ślubowanych w sali kolumnowej, to wejdzie policja. Czyli no, mamy zapowiedź wprost, że...
2: Tu mamy jeszcze podwójne, bo gdyby załóżmy teoretycznie, pan Iksiński już zostawmy, był prawidłowo wybrany na sędziego Trybunału, a prezydent by nie odebrał od niego ślubowania, to wtedy prezydent popełniłby delikt konstytucyjny w takiej hipotetycznej sytuacji, ale nadal ta osoba nie byłaby sędzią Trybunału. Więc nawet wtedy, po ślubowaniu do kolumny, taka osoba nie byłaby sędzią Trybunału i policja nie miałaby prawa jakoś siłowo ją do Trybunału taką osobę wprowadzić. No a co dopiero w sytuacji, gdy pan prezydent słusznie nie przyjął ślubowania, bo taka osoba nie została skutecznie wybrana, bo nie spełniała kryteriów formalnych, więc w ogóle o czym my tu mówimy? No to mam nadzieję, że tu się wycofają, bo to jest zapowiedź no, łamania prawa na poziomie konstytucyjnym, a łamanie konstytucji, zamach na konstytucyjne organy państwa, no to się nazywa tak, że nie chcę używać takich słów, bo...
1: Zamach stanu.
2: I tu dochodzimy do drugiej sprawy. Bo w to gra Donald Tusk, bo jemu na tym zależy, żeby było zaognienie tej sytuacji, polaryzacja, ostre starcie i wtedy wyborca dotychczasowy, na przykład Platformy Obywatelskiej, mówi tak, służba zdrowia jest jak jest, prawda? Benzyna kosztuje ile kosztuje. W ogóle to się obawiam, czy mnie z pracy nie zwolnią, bo zaczęło bezrobocie rosnąć. No ale na tej wojnie z tymi z PiSu i ten, no to ja jednak muszę tego Donalda
1: no
2: Tuska
1: dobrze.
2: Poprzeć. Więc Tusk w to gra, żeby tą sytuację zaognić,
1: a
2: więc
1: co będzie
2: nie możemy się dać.
1: Plus, bo wczoraj, dobrze pamiętam, był przed Trybunałem w miasteczku Klubu Gazety Polskiej Mateusz Morawiecki, tak jakbyście także w tej wizji fizycznej obrony Trybunału też stali ramię
2: ramię. My przede wszystkim wspieramy wspaniałych ludzi, takich jak Adam Borowski i inni, obywateli, którzy chcą stanąć w obronie konstytucyjnego organu swojego państwa. My jako politycy nie
1: też
2: chcemy się na tym...
1: czy nie?
2: Staniemy w sposób kulturalny, grzeczny, nie dając się wmanewrować w szarpaninę, w awanturę, bo na tym zależy Tuskowi. My będziemy jasno prezentować swoje stanowisko.
1: A tam na miejscu, czy nie? No bo na przykład pani poseł Kurowska z PiSu, ona się nie awanturowała, nie szarpała się, po prostu...
2: Ale okupowała budynek. Znaczy...
1: Ale słusznie, czy nie słusznie? To był akt...
2: Pan, nie chcę mówić słusznie, czy nie słusznie, bo to jest kwestia ocenna. Istotowo miała rację. Politycznie uważam, że nie miała racji, nie odbierając jej przymiotu osobistej dzielności. I tak, no zależy jak dla kogo, ale dla tego, co rozstrzygnie, czyli czy tak zwany normals, który wróci ze stacji benzynowej wkurzony na rząd, bo drogo zapłacił za benzynę, to ten obrazek, co on zobaczy w telewizji, to spowoduje, że on będzie dalej wkurzony na rząd za tą benzynę, czy będzie... wkurzony na kogo innego, albo się będzie śmiał, albo stwierdzi rząd zły, ale tych takich i owakich, no to oni jeszcze gorsi, to ich nie można dopuścić
1: pani
2: do władzy.
1: Pani poseł Kurowska merytorycznie miała rację, osobiście zachowała się odważnie, ale
2: politycznie jest
1: bilans...
2: to przeciwskuteczne, uważam.
1: Przeciwskuteczne.
2: Pytanie jakby jeszcze, jaki jest ten cel polityczny? Bo jeżeli celem politycznym...
1: A co pan sugeruje, że jest celem nie przejęcie władzy, tylko co utwardzenie elektoratu?
2: Na przykład, no jest... jeżeli... Ja nie podejrzewam pani poseł Kurowskiej, bo ja ją znam osobiście i to jest bardzo dobrego, szczerego serca osoba, nie taki polityczny intrygant, to zupełnie nie ten typ. No ale jakby kwestia intencji to jedno, a obiektywnych efektów działania to drugie. Więc intencje ma na pewno dobre, to jestem w 100% przekonany, znając ją osobiście. Natomiast obiektywny efekt no, jest taki, że ta twarda, przekonana grupa elektoratu opozycyjnego jeszcze bardziej się utwardzi, jeszcze bardziej się zewrze, jeszcze bardziej się skupi wokół tej flagi Prawa i Sprawiedliwości na przykład, tylko że to jest grupa max 25% i taką grupą rządu się nie zmieni.
1: Czyli jak rozumiem, w waszej obecności... jako posłów mających immunitet przed Trybunałem nie będzie w przypadku wejścia siłowego.
2: Ja nie wykluczam, że niektórzy nasi posłowie będą, no właśnie chociażby, żeby tych dzielnych ludzi, tych obywateli, bo wesprzeć tam.
1: Mając pewne, zaapelujcie, żeby Polacy przyjechali,
2: pewne, mając pewne możliwości, które posłowie mają, a zwykły obywatel nie ma. Natomiast na pewno nie będzie to nasz główny akcent, bo my cały czas musimy nie dawać się wciągać w to, tylko mówić Donaldzie Tusku, paliwo 519.pl, obywatelski projekt ustawy, można obniżyć ceny paliw, to jest efekt twoich rządów. Może, nie musi być takiego złodziejstwa, oszustwa w służbie zdrowia i tak dalej,
1: no dobrze, ale Donald
2: to dotyczy
1: Tusk
2: codziennego życia Polaków.
1: Doszedł do władzy między innymi przez to, że robił duże marsze, praworządność, trybunał.
2: Nie, no tak naprawdę doszedł do władzy przez to, że pogonił głupich ideologów z Gazety Wyborczej i innych, którzy atakowali Szymona Hołownię i próbowali wszystkich zagonić na jedną listę i że trzeba wszyscy równie twardo powinni chyba, pięć gwiazdek PiS.
1: Chyba
2: i na ostatniej prostej...
1: Nie bez zgody do Donalda była ta
2: chyba
1: linia.
2: Nie, ale jednak był ten moment refleksji, że to nie jest dobra taktyka i ona prowadzi do trzeciej kadencji PiSu i trzeba mieć szeroką ofertę. I masz tutaj Donalda Tuska, który tam łupie ten rząd PiSu, ale masz Szymona Hołownię, grzeczny, elegancki, miły, nie kłóćmy się, przełammy te podziały, prawda? A na koniec i tak z Tuskiem do rządu. Gdyby nie miał Szymona Hołowni, gdyby nie miał w swoim pakiecie takiej oferty, gdyby jego jedyną ofertą było twardo 8 gwiazdek, to by rządził PiS trzecią kadencję.
1: Mateusz Morawiecki jest Szymonem Hołownią prawicy?
2: Myślę, że takie porównanie byłoby jednak znacząco umniejszające dla Mateusza Morawieckiego. Szymon Hołownia zapisał się jednym działaniem, złotymi zgłoskami w historii Polski, znaczy to, że zaprzysiągł Karola Nawrockiego, że nie dopuścił do podważania wyników wyborów prezydenckich. To być może jest nawet jego osobista zasługa, nie znamy wszystkich kulisów. Niewątpliwie rola pozytywna. Natomiast no, Mateusz Morawiecki zapisał się setką decyzji ważnych, dobrymi rządami przez 6 lat, przeprowadzeniem Polski przez kilka kryzysów, więc to jednak
1: ale
2: nie ten sam poziom.
1: Ale macie odegrać tą samą rolę, jaką odegrała trzecia droga w roku 2023?
2: Najbardziej bym chciał, żebyśmy odegrali jeszcze inną rolę, czyli zupełnego przeformułowania sceny politycznej. Tego, żebyśmy pewne stare, zapiekłe podziały, spory, awantury w ogóle jakby...
1: Które?
2: Zostawili, no generalnie między PO a PiS-em, tak? Tu są gigantyczne rachunki szyft, ale w sensie politycznym absolutnie nie ma tu symetrii, bo jednak zdecydowanie częściej PiS miał rację, choć też nie jest zupełnie bez win w tym sporze. No to mówię na takim już poziomie społecznym, to, że ludzie nie mogą ze sobą rozmawiać, to, że się tam rodziny kłócą i tak dalej, no to jest absurd, zwłaszcza w sytuacji potężnych wyznań, przed jakimi stanie nasza ojczyzna. Więc mam być taką ofertą. Słuchajcie, byłeś za PiS-em, byłeś za Platformą, to trwało 20 lat, kłóciliśmy się, my też w tym byliśmy, nie jesteśmy aniołami, co spadli z nieba, ale teraz są nowe czasy i nowe wyzwania. I nawet jak ktoś był za Platformą, nawet jak ktoś do tej pory uważa, że to rząd PiS był straszny, to niech sobie uważa. Ale zbudujmy CPK, rozbudujmy armię, zbudujmy elektrownie atomowe, odpowiedzmy na wyzwania demograficzne, migracyjne, no potężne zadania przed nami. Musimy się nimi zająć, a nie graniem ciągle w tym samym spektaklu, kolejnego aktu.
1: Donald Tusk też buduje armię, też buduje CPK.
2: No to jak to, pożal się Boże. Zresztą ostatnio są właśnie niedawno usłyszeliśmy, że jest dziura w programie finansowym CPK, już tym przyjętym przez ten rząd i opóźnionym, na 30 miliardów złotych, bo nie ma finansowania unijnego w ogóle dla projektów CPK-owskich. No.
1: Czyli nie buduje.
2: No, wie pan, to bardzo coś tam dłubię, ale być może dużym nadludzkim wysiłkiem i dużą dozą szczęścia przez 4 lata kadencji tej uda się zrobić to, co powinno być zrobione w jeden rok, 24. Czyli rozpocząć zasadnicze prace budowlane przy CPK. I jeszcze nie jest to pewne, czy to się uda. Miały być we wrześniu tego roku, już wiadomo, że w tym roku nie będzie. Da Bóg, może uda się przyszłość.
1: A może wy jesteście drugą konfederacją pod tym względem, że możecie i z tymi, i z tymi. Wczoraj
2: my jesteśmy szereg... pierwszym rozwojem plus, panie redaktorze.
1: Albo drugą Japonią, czy drugą Irlandią.
2: Pierwszą Polską.
1: Pierwszą Polską. Marcin Harała naszym gościem. No nie, ale może
2: Wielką Polską nawet bym powiedział.
1: Tak, możemy rzeczywiście.
2: Być. Propos... I musimy być, bo jak się nią nie staniemy, to będzie bardzo źle. Roman Dmowski, widzę, tutaj jest na kubku.
1: Tak, już o tym nawet mówiłem, bo rozmawialiśmy z Robertem Winickim o tym, co powiedział Radosław Sikorski w wywiadzie w Kijowie, ale to odpuśćmy na inną rozmowę. Wróciłbym do tego, bo może jest tak pośrodku, że możecie i z Tuskiem, i z Kaczyńskim. Nie? To tak jak... A jak pan odbiera wczorajsze słowa chociażby Sławomira Mencena, który mówi, że na jego ogląd polityczny w tej chwili największe szanse polityczne po wyborach ma odtworzenie się aktualnej koalicji. Jakiś to znaczy bez Hołowni, bez tego należy Donald Tusk.
2: Tak, rozumiem. Tych słów nie rozumiem. Znaczy powiem tak, jest takie realne zagrożenie. Znaczy ci, którzy uważali powiedzmy rok temu po zwycięstwie Karola Nawrockiego, że właściwie sprawa jest rozwiązana, a byli tacy, i właściwie jedyne, co trzeba zrobić, to jeszcze po tej stronie opozycyjnej powycinać tych tam konkurentów, prawda, do tych stanowisk, bo zwycięstwo opozycji jest już pewne, no to widać, że się grubo przeliczyli i że o to zwycięstwo nad Donaldem Tuskiem trzeba cały czas walczyć, ale jednak jestem tu raczej optymistą. Bardziej jest inny problem, bo na przykład częścią opozycji jest, nie da się ukryć, Grzegorz Braun, no nie jest częścią rządu. Jednocześnie udział Grzegorza Brauna w rządzie byłby subiektywnie niezwykle trudny do przeprowadzenia i obiektywnie uważam bardzo szkodliwy dla Polski. No więc już mamy kolejne...
1: Mateusz Morawiecki mówi, że może współpracować z Grzegorzem Braunem. Myślę, że Grzegorz Braun ma z nim problem, żeby współpracować. To jest wypowiedź sprzed 2 tygodni.
2: No być może tak, ale też jakby są różne formy współpracy. No czym innego jest pakt senacki na przykład, tak? Gdzie my nie mamy wspólnego komitetu, nie mamy koalicji, po prostu w niektórych
1: pakt
2: okręgach...
1: Pakt senacki powinien być z Braunem?
2: Gdzie... Jeszcze raz, ale proszę powtórzyć, dokończyć, bo jeżeli czym innym jest, pozwolić dokończyć, czym innym jest pakt senacki, gdzie my nie mamy wspólnego komitetu, nie mamy koalicji, po prostu nie we wszystkich okręgach wystawiamy kandydatów, my Rozwój Plus, i będą takie okręgi, gdzie my nie wystawiamy, a Grzegorz Braun na przykład wystawi.
1: I to jest do zaakceptowania.
2: I to jest bardzo trudne do zaakceptowania, bo jeszcze zależy, kto by to był z tego komitetu Grzegorza Brauna. No powiem tak, nie mam na przykład problemu, że mój wieloletni kolega z klubu PiS, Sławomir Zawiślak, tak, nawet gdyby kandydował z okręgu senackiego, gdzie ja głosuję i bym miał do wyboru jego i polityka Platformy na przykład, to oczywiście, żebym na niego zagłosował. Uważam, że możemy się w wielu sprawach nie zgadzać, ale jest to generalnie polski patriota, parlamentarzysta. No ale z drugiej strony są tam też u Grzegorza Brauna postacie takie jak na przykład niejaki pan Pitonia, albo tam niejaki pan Piskorski, prawda, się w ogóle oskarżony chyba nie bezpodstawnie o szpiegostwo na rzecz Rosji.
1: Wyroku nie ma. Areszcie przesiecią.
2: No to na takie osoby bym nie zagłosował. Nie? No, nawet jakbym miał Platformę do wyboru, to najwyżej bym nie poszedł głosować, no ale przez rękę by mi ten głos nie przeszedł. Więc tu bardzo wiele zależy, jeżeli chodzi o pakt senacki. Natomiast co do jakiegoś wspólnego rządzenia, no to co ten rząd by miał zrobić? To jakby ten nasz wspólny rząd co by miał? Z NATO wystąpić? No sorry, no nie.
1: No ostatnio był tutaj pan poseł Roman Fritz i twierdził, że z NATO to jeszcze nie wiesz, to jeszcze nie mają deklaracji, czy wystąpić,
2: no tak,
1: czy
2: a ja
1: nie,
2: mam deklarację, że nie występować i tu mamy poważną, delikatnie mówiąc, różnicę zdań.
1: No rzeczywiście, tak, czy prawica się dzieli na...
2: Nie mam wątpliwości, znaczy absolutnie nie ma po naszej stronie wątpliwości, czy Polska powinna należeć do NATO. Nie,
1: a prezydent wczoraj o tym też mówił, Sławomir Mencen, że za chwilę rozpoczną się rozmowy nad paktem senackim, ale mamy też głos chociażby pana ministra Kolarskiego, który wykluczył z tego paktu a priori, na początek z rozmów Grzegorza Brauna.
2: No, z całym należnym szacunkiem i sympatią pan minister Kolarski nie jest prezydentem i to pan prezydent będzie tę decyzję podejmował lub raczej patronował, czy akceptował lub nie decyzję, bo też jakby liderzy partyjni nie powinni zakładać, że prezydent jakby wykona ich pracę za nich, tak? Że teraz my to jesteśmy pokłóceni, niedogadani i tak dalej, a teraz prezydencie coś z tym zrób i nas uratuj. No tak to nie będzie, nie?
1: Na koniec ostatnie pytanie. Prezydent uratuje Prawo i Sprawiedliwość listą do Sejmu? Jedna duża lista prawicy.
2: Ja powiem tak, był taki moment, że się o tym mówiło i moim zdaniem pewne kręgi, tak to zostawmy, w sposób bardzo inteligentny ten pomysł storpedowały, twierdząc, że jest
1: nie
2: to...
1: Nie rozumiem, jakie kręgi.
2: No, proszę, ale może ktoś zrozumie. No,
1: no nie, to proszę mówić do takich niemotów jak ja. Jakie kręgi? Kto storpedował?
2: Ale jak ja mówię pewne kręgi, to właśnie po to, żeby nie wygenerować tego newsa, jakie kręgi, więc zostawmy to w niedomówieniu. Nie, to... Postanowiły ten pomysł storpedować, wszem i wobec publicznie ogłaszając, że jest to pomysł PiSu, który próbuje do tego przymusić czy namówić prezydenta i to zasadniczo zamknęło ten temat. Czyli więc jest... raczej jakby na 99,9%, gdybym miał teraz to przewidywać, to takiej listy nie będzie.
1: To, żebym ja zrozumiał, był taki pomysł na stole.
2: Niektórzy chodzili o tym, w Warszawie się o tym mówiło, politycy, politolodzy.
1: Prezydent miał ochotę.
2: Że mógłby to być taki dobry pomysł. Nie, nic nie wiem na ten temat, nie rozmawiałem z panem prezydentem na ten temat, czy by miał, czy pewnie podejrzewam, żeby nie miał, bo pan prezydent w życiu nie był członkiem partii politycznej i w ogóle w tą politykę partyjną nie angażuje się i nie chce się angażować. Natomiast myślę, że dla pana prezydenta największym imperatywem jest służba Polsce i różne rzeczy, których nawet nie lubi, nie chciałby robić, jest w stanie zrobić, jeżeli uzna, że to jest na przykład no, jedyne dobre dla Polski wyjście.
1: Ale na stan dziś lista do Sejmu prezydencka jest wykluczona albo bardzo, bardzo mało prawdopodobna.
2: Bardzo, bardzo, bardzo mało prawdopodobna, tak.
1: Marcin Horała, kandydat na wicemarszałka, klub parlamentarny Rozwój Plus i od kilku tygodniczek bezpartyjny, ośrocony partyjny.
2: Muszę powiedzieć, że po raz pierwszy w moim dorosłym życiu, bo ja do pierwszej partii politycznej w moim życiu był to UPR, przystąpiłem w dniu 18 urodzin, a potem w roku 2004 wystąpiłem z UPR-u i przystąpiłem do PiS-u, więc to jest dla mnie nowe doświadczenie, że będąc dorosłym, pełnoletnim człowiekiem, jestem osobą bezpartyjną. I czuję się z tym dosyć dobrze.
1: Ja się uśmiechnąłem, bo jak ostatni raz wypominałem panu posłowi, już był w UPR-ze, to pan poseł się na mnie złościł, że to było dawno, dawno temu, no ale wtedy jeszcze był pan członkiem PiS-u, a teraz ten UPR nagle wrócił.
2: To było nieprawdopodobne, jak po 22 latach w PiS-ie ja nadal funkcjonowałem jako były UPR-owiec, który był przez 5 lat przed 22 laty.
1: Marcin Horała, dziękuję bardzo za rozmowę.

0: Nocne powtórki w net.
1: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
2: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet. Dzisiaj dużo wątków. Wrócimy jeszcze do, orędzia, wczorajszego orędzia o stanie Unii przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Zobaczymy także, co dzieje się za oceanem, a konkretnie w gospodarce amerykańskiej, ponieważ tam rezerwa federalna podniosła stopy procentowe wbrew opinii Donalda Trumpa. Zobaczymy także, co dzieje się we Francji, ponieważ w Paryżu wielki skandal dotyczący animatorów zajęć pozalekcyjnych. Ale zaczniemy od Ursuli von der Leyen, zaczniemy od wczorajszego orędzia. Odsyłam Państwa zresztą już teraz do różnych komentarzy, które pojawiły się na naszej antenie w Radio Wnet. Między innymi w dzisiejszym poranku na ten temat wypowiadał się pan były europoseł Jacek Sariusz-Wolski. Ale praca europejska zwraca uwagę przede wszystkim na wątek kanadyjski w tym przemówieniu. Przypomnę tylko, że Kanada ma stać się krajem stowarzyszonym przy Unii Europejskiej. Zapowiedź, która wczoraj wywołała chyba najdłużej trwający aplauz na sali plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.
3: I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
2: Bruksela przyspiesza z nowymi sojuszami bezpieczeństwa bez Stanów Zjednoczonych. To jest tytuł dzisiejszego wydania hiszpańskiego dziennika El País. Z kolei, jeżeli zobaczymy, co dzieje się w prasie włoskiej, to tam Corriere della Sera, Kanada członkiem stowarzyszonym Unii Europejskiej. Natomiast dzisiejszy niemiecki Die Welt, tam na pierwszej stronie tytuł Partner w niespokojnych czasach, czy też na niespokojne czasy. Tutaj jest znów odniesienie się do tego sojuszu, strategicznego sojuszu z Kanadą. Sojusz, który został wyśmiany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, który także nie omieszkał tutaj dodać pewnej groźby pod adresem Unii Europejskiej. Posłuchajmy.
4: Uważam, że cała ta sprawa z Kanadą jest śmieszna. Kanada jest fatalnym partnerem handlowym. Nie, zupełnie tego nie widzę. A jeśli tak postąpią, jeśli uznam to za wrogi akt, nałożę bardzo wysokie cła lub wstrzymam handel z Europą w odniesieniu do wielu produktów.
2: Do tego wymiaru geopolitycznego przemówienia Ursuli von der Leyen powrócimy w peryskopie międzynarodowym. Przemówienie, które miało także bardzo wiele innych aspektów, wiele elementów, takich jak chociażby polityka klimatyczna, takich jak chociażby również kwestia ograniczenia dostępu do mediów społecznościowych dla młodych Europejczyków, no ale także przede wszystkim być może te aspekty geopolityczne, aspekty związane z zagrożeniem ze strony Rosji, czy też jeżeli chodzi o podpisywane przez Ursulę von der Leyen różne umowy handlowe z różnymi krajami. Oczywiście najważniejszy z nich to jest ta umowa z państwami Mercosur, ale tak jak już wspomniałem, do tego powrócimy w dalszej części naszego programu. A teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, gdzie kierownictwo rezerwy federalnej, tak zwanego Fedu, poinformowało wczoraj o podniesieniu stóp procentowych.
4: Podczas właśnie zakończonego posiedzenia Komitet do Spraw Otwartego Rynku podjął decyzję o podwyższeniu docelowego przedziału stóp funduszy federalnych o ćwierć punktu procentowego do poziomu 3,75-4%. Inflacja utrzymuje się na wysokim poziomie. Dzisiejsza decyzja polityki pieniężnej przyczyni się do szybszego powrotu do wyznaczonego przez Komitet celu inflacyjnego na poziomie 2%. W związku z tym skupiamy się przede wszystkim na aspekcie stabilności cen, który stanowi część naszego mandatu.
2: To powiedział wczoraj nowy szef Fedu Kevin Warsh, który jednocześnie podkreślił, że ogólnie rzecz biorąc gospodarka amerykańska ma się dobrze, pomimo najróżniejszych wyzwań geopolitycznych. Decyzja o podwyżce jest jednak zaskakująca, jeżeli się weźmie pod uwagę, że Kevin Warsh, który objął stanowisko przewodniczącego rezerwy federalnej w maju tego roku, jest postrzegany jako nominat Donalda Trumpa. A prezydent USA, jak to wiemy od dawna, jest przeciwnikiem podnoszenia stóp procentowych procentowych, o czym zresztą dał znać w swoim wpisie na platformie Truth Social kilka chwil po ogłoszeniu decyzji przez Walsha. Trump napisał, cytat, stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych powinny wynosić 1% lub mniej, ponieważ jesteśmy zdecydowanie najlepszym kredytobiorcą na świecie. Nasz kraj przeżywa prawdziwy rozkwit dzięki nowym inwestycjom i tutaj wielkimi literami obniżcie stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki i to jak najszybciej, napisał Donald Trump na platformie Truth Social. Według prezydenta

0: USA wyniosła 3,4%, co jest więcej niż zakładane 2%. W sierpniu również zadłużenie kraju po raz pierwszy przekroczyło 40 bilionów dolarów. Przenosimy się do Francji, gdzie wczoraj przed Komisją Senacką zeznawali obecny mer Paryża Emmanuel Grégoire oraz jego poprzedniczka i promotorka, socjalistka Anne Hidalgo, w sprawie skandalu związanego z organizowanymi przez miasto zajęciami pozaszkolnymi. Wszystko zaczęło się w kwietniu zeszłego roku, gdy jeden z pracowników paryskiego przedszkola został zawieszony w związku z podejrzeniem o stosowanie przemocy seksualnej wobec dzieci. Sprawą zainteresowali się dziennikarze, m.in. dziennika Le Monde, którzy odkryli, że problem jest systemowy, że przez wiele lat był ukrywany przez paryskie merostwo, które zatrudnia animatorów pracujących z dziećmi, proceder, który miał trwać od roku 2015. Byłej mer Paryża Annie Hidalgo zarzuca się brak reakcji na powtarzające się od ponad 10 lat zgłoszenia ze strony inspektorów i rodziców, których wczoraj Anne Hidalgo podczas przesłuchania przepraszała.
1: Zawsze spotykałam się z ofiarami i zawsze wykonywałam tę pracę. Tym razem tego nie zrobiłam i żałuję tego. Nie ma żadnego usprawiedliwienia i nie chcę szukać wymówek przed rodzicami i w obliczu ich bólu. Trwała wówczas kampania przed wyborami samorządowymi, ale to nie jest wystarczające usprawiedliwienie i szczerze tego żałuję.
0: Jednocześnie Hidalgo odpiera zarzuty, argumentując, że problem przemocy w placówkach oferujących zajęcia pozalekcyjne to nie problem ograniczający się do Paryża, że mówi Hidalgo, że jest to problem narodowy, problem wręcz kulturowy. W każdym razie w zeszłym miesiącu wobec Hidalgo zostało złożone zawiadomienie do prokuratury przez grupę rodziców, którzy zarzucają jej nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się w niebezpieczeństwie. Tak jak wspomniałem, przed komisją zeznawał również obecny mer Paryża, Emmanuel Grégoire, który został wybrany w wyborach samorządowych w maju tego roku i który przez wiele lat był współpracownikiem Anny Hidalgo. Odpowiadał m.in. w latach 2014-2017 za sprawy kadrowe w merostwie paryskim. Grégoire podkreślił, że wszystkie procedury zostały dochowane, przynajmniej za jego kadencji, przyznając jednocześnie, że miasto nie wsłuchiwało się dostatecznie w głos rodziców.
1: Myślę, że miastu mogło zabraknąć przejrzystości. Spotkania publiczne nie odbywały się regularnie, a rodzice i grupy społeczne, z którymi się spotykam, często krytykują instytucjonalną oziębłość i obojętność.
0: Od 1 stycznia 195 paryskich animatorów zostało zawieszonych. W 74 przypadkach jest to związane z podejrzeniem o stosowanie przemocy na tle seksualnym. Ale oczywiście cała ta sprawa nie zyskałaby być może takiego rozgłosu, gdyby nie aktualna kampania, trwająca kampania prezydencka we Francji. Przypomnijmy tylko, że wybory prezydenckie odbędą się w Paryżu, we Francji już w kwietniu przyszłego roku. Przenosimy się na Bałkany. Specjalistyczne Izby Kosowa, czyli specjalny sąd w Hadze, który zajmuje się zbrodniami popełnionymi podczas wojny w Kosowie w latach 1998-2000, skazały byłego prezydenta Kosowa na 25 lat pozbawienia wolności. Wyrok odczytał sędzia trybunału Charles Smith.
1: Sąd orzekł karę 15 lat pozbawienia wolności za zbrodnię wojenną polegającą na bezprawnym i arbitralnym aresztowaniu oraz przetrzymywaniu, co stanowi zarzut trzeci. Kara 4 lat pozbawienia wolności za zbrodnię okrutnego traktowania, stanowiącą zarzut piąty. Kara 20 lat pozbawienia wolności za zbrodnię tortur, stanowiącą zarzut siódmy. Oraz kara 23 lat pozbawienia wolności za zbrodnię wojenną w postaci morderstwa, stanowiącą zarzut dziewiąty. Sąd skazał pana obecnie na jedną karę 25 lat pozbawienia wolności z zaliczeniem czasu już odbytej kary.
0: Wyrok nie jest prawomocny, a sam Hashim Thaçi cały czas stał w czasie wygłaszania tego wyroku lekko uśmiechnięty. W każdym razie wymienione zbrodnie Hashim Thaçi miał popełnić jako dowódca Armii Wyzwolenia Kosowa pod koniec lat 90. podczas ostatniej wojny jugosłowiańskiej. Sam skazany odrzuca te oskarżenia. Przypomnijmy tylko, że Thaçi był prezydentem, tak jak już wspomniałem, w latach 2016-2020, jednak zrezygnował z pełnienia tej funkcji,

0: gdy został postawiony w stan oskarżenia przez Trybunał. Pod koniec 2020 roku został przewieziony do haskiego aresztu. Wczorajszy werdykt, podobnie jak zresztą wyroki wobec trzech innych dowódców Armii Wyzwolenia Kosowa, wywołał wielkie oburzenie w Kosowie, gdzie Hashim Thaçi jest postrzegany jako jeden z ojców niepodległości. Specjalistycznym izbom Kosowa zarzuca się m.in. brak wstrzymania postępowań wobec dowódców serbskich. Uważa się, że wojna w Kosowie pochłonęła ponad 13 tysięcy ofiar. Ale tutaj też trzeba zastrzec i trzeba podkreślić, że wobec Hashima Thaçi'a nie pojawił się wyrok w sprawie możliwych zbrodni przeciwko ludzkości. A na koniec przenosimy się do Izraela, gdzie nie milkną echa afery związanej z filmem NASA, który, przypomnę, w Wenecji otrzymał wyróżnienie specjalne od jury festiwalu. Film dokumentalny, który pokazuje system zabijania cywilów palestyńskich przez wojsko izraelskie na podstawie zeznań byłych żołnierzy i pracowników wywiadu. W przestrzeni medialnej pojawiły się wezwania, w przestrzeni medialnej izraelskiej, aby pozbawić reżyserów filmów Izraelczyków Yuvala Abrahama i Rasheli Shor obywatelstwa izraelskiego. W kontekście tej trwającej kampanii wyborczej przed wyborami do Knesetu wykorzystał ten temat premier Izraela Benjamin Netanyahu, który zapowiedział złożenie w związku z tą sprawą projektu dwóch ustaw.
1: W związku z filmem NASA, w którym izraelskich oficerów i żołnierzy przedstawiono jako zbrodniarzy wojennych, przedstawię teraz dwa projekty ustaw, oba rządowe. Pierwszy z nich ma na celu pozbawienie obywatelstwa osób zniesławiających izraelskich żołnierzy. Drugi przewiduje 20-krotne zaostrzenie kar wobec nich. Uderzymy w nich zarówno po kieszeni, jak i w kwestii obywatelstwa, ponieważ nie ma dla nich miejsca wśród nas.
0: No i pytanie oczywiście, kim są ci oni? Z jednej strony są to wspomniani reżyserzy, ale ten projekt nie dotyczy tylko i wyłącznie właśnie wymienionych filmowców, lecz również rywala Benjamina Netanyahu, Jaira Golana, lidera Partii Demokratycznej, który w przeszłości stwierdził m.in., to był maj 2025 roku, że, i tutaj cytat, zdrowy kraj nie zabija niemowląt. Odnosząc się tutaj do sytuacji w strefie Gazy oraz zarzutów pod względem Izraela, jeżeli chodzi właśnie o mordowanie cywilów. Spór jest w każdym razie nie tylko natury politycznej, lecz także osobistej, ponieważ w ostatnich tygodniach Jair Golan stał się obiektem ataków ze strony małżonki premiera Sary Netanyahu, która w jednym z wywiadów oświadczyła, że Jair Golan wiedział o nadchodzącym ataku Hamasu na Izrael, do którego doszło 7 października 2023 roku, na co dowodem miałby być fakt, że Jair Golan jako rezerwista bardzo szybko znalazł się na miejscu wydarzeń i według świadków miał uratować tego dnia wiele żyć ludzkich i zresztą w nas, po tych wydarzeniach jego popularność zdecydowanie się powiększyła. Jair Golan w każdym razie pozwał Sarę Netanyahu po tych oświadczeniach, żądając zadośćuczynienia w wysokości 2,5 miliona szekli, czyli ponad 3 milionów złotych. Przypomnijmy, że podobne zresztą zarzuty o zignorowanie danych wywiadowczych w sprawie możliwego ataku Hamasu od wielu miesięcy padają pod adresem Benjamina Netanyahu. Ostatnio takie zarzuty pojawiły się po publikacji materiału przez dziennik Haaretz, według którego Benjamin Netanyahu miał być ostrzegany przez władze Emiratów Zjednoczonych Emiratów Arabskich o właśnie możliwym ataku na szeroką skalę przez ugrupowanie Hamas. Teraz czas już na peryskop międzynarodowy.
2: Peryskop międzynarodowy.
0: I my powrócimy do wczorajszego orędzia Ursuli von der Leyen, a konkretnie do tego wymiaru geopolitycznego, ponieważ tych aspektów właśnie pojawiło się całkiem sporo. Z jednej strony Kanada, z drugiej strony kwestia bezpieczeństwa, propozycja także utworzenia Europejskiej Rady Bezpieczeństwa, no i oczywiście przekonywanie o tym, że Unia Europejska powinna zawierać porozumienia handlowe i inne umowy z różnymi krajami na świecie. O tym wszystkim porozmawiamy z panią dr Małgorzatą Bonikowską, prezesem Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry.
0: No to zacznijmy może od tego, co jest dzisiaj na czołówkach gazet, czyli o ten aspekt kanadyjski. Ursula von der Leyen, która ogłasza, że oto Unia otwiera drzwi dla Kanady, aby Kanada mogła stać się państwem stowarzyszonym. Istnieje dużo teraz spekulacji, co to ma konkretnie oznaczać, ale co stoi za tym, za taką ideą, aby właśnie Kanadę w jakiś sposób włączyć do tej rodziny europejskiej?
2: To po pierwsze jest bardzo ważny sygnał w takiej przestrzeni polityczno-medialnej, że Europa i Kanada mówią tym samym głosem, że obecne kierownictwo Kanady w przeciwieństwie do administracji w Stanach Zjednoczonych widzi świat w ten sam sposób, jak widzą go Europejczycy, czyli jesteśmy za demokracją, za multilateralizmem, za jakby przeciwstawieniem się tendencjom autorytarnym, radykalnym, za tym, żeby zachować świat rządzony na zasadach prawa międzynarodowego, instytucji międzynarodowych. No jednym słowem, Kanadyjczycy pod przywództwem Marka Carneya wyrażają właściwie to wszystko, co Europejczycy uważają również za swoje wartości. Takim symbolem stało się przemówienie premiera Kanady w Davos kilka miesięcy temu, w styczniu, gdzie w zasadzie wszyscy się pod tym podpisali, wszyscy przywódcy państw europejskich. On niejako wyraził dokładnie to samo, co my byśmy chcieli na takich forach powiedzieć. To dało bardzo silny impuls do tego zbliżenia, oczywiście napędzanego przemówieniami i różnymi komentarzami prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo Kanada nie tylko, że jest bardzo poważnym krajem w skali globalnej, członek G7, członek G20, największy terytorialnie państwo świata, drugie po Rosji, po dawnym Związku Radzieckim, największe terytorialnie, większe niż Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o terytorium. Państwo, które ma złoża, państwo, które ma ropę, no i wieloletni, bardzo wierny sojusznik świata zachodniego, część w ogóle globalnego zachodu i oczywiście prawa ręka Stanów Zjednoczonych. No to nagle z punktu widzenia Kanadyjczyków wszystko się zmieniło, odkąd prezydent Donald Trump zaczął mówić o tym, że Kanada w zasadzie powinna być 51. stanem Ameryki. No to dla Kanadyjczyków jest absolutnie nieakceptowalne, tego typu retoryka. Plus oczywiście Donald Trump wytoczył wojnę handlową w Kanadzie. No i używa generalnie wszystkich atutów, które mają Stany Zjednoczone, po to, aby podporządkować sobie i w pewnym sensie zdominować nie tylko swoich przeciwników, ale przede wszystkim także swoich sojuszników. I na tym tle Kanada zrobiła ewidentny zwrot, tak naprawdę nie bardzo, mając inne wyjście, no bo w Ameryce Północnej mamy tylko de facto Stany Zjednoczone, Kanadę, no i w sumie do Ameryki Północnej zalicza się także Grenlandia. Więc jak jeszcze dodamy do tego retorykę...
0: Zresztą o Grenlandii, o Grenlandii wczoraj też była mowa. Ursula von der Leyen powiedziała między innymi, że Unia Europejska potrafiła stanąć w obronie Grenlandii. To był kolejny chyba taki pszczyczek w nos Donaldowi Trumpowi.
2: To znaczy, to nie jest pszczyczek, to raczej jest na odwrót. No po prostu Grenlandia, oczywiście będąc geograficznie częścią Ameryki Północnej, ale politycznie jest terytorium podległym Danii. Dania jest członkiem NATO, Dania jest członkiem Unii Europejskiej i Dania jest sojusznikiem. Jest częścią globalnego zachodu, więc tak naprawdę ta linia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i dalej Europą Północną i całą w ogóle całym projektem Unii Europejskiej, to zawsze był świat mówiący w sumie jednym głosem, świat przyjaciół. Teraz oczywiście jakby Kanada geograficznie nie jest w Europie, no ale w takiej konfiguracji geopolitycznej i jeszcze gospodarczej, bo przypomnijmy, cały czas trwa napięcie, i to bardzo mocne, między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą, ale także Unią Europejską w kontekście ceł, taryf, barier. Zamiast współpracy to się robi jakaś tutaj napięta sytuacja. I teraz w tej sytuacji Kanada w zasadzie w sposób naturalny zwraca się ku kontynentowi europejskiemu. Nie tylko w tej przestrzeni wartości jakiegoś takiego widzenia świata, ale także w tak bardzo operacyjne również w przestrzeni gospodarczej. Przypomnijmy, że my mamy jako Unia Europejska podpisaną z Kanadą umowę tak zwaną CETA, która jest umową o wolnym handlu i inwestycjach i ona jeszcze jest ciągle w ratyfikacji, o ile dobrze pamiętam, chyba jeszcze 10 krajów Unii musi ją ratyfikować, ale ona jest wprowadzona w życie, dlatego że wynika to z kompetencji Komisji Europejskiej, która tę umowę negocjowała i wprowadziła. No po to ona jest między innymi Dyrekcja Generalna do Spraw Handlu, żeby takie rzeczy za wszystkie państwa członkowskie prowadzić, negocjować, zawierać. No i w kontekście tych wszystkich zawirowań ta umowa się bardzo przydaje, bo tak naprawdę stanowi przestrzeń wolnego handlu i obiegu kapitału towarów między Kanadą a Unią Europejską już i to się dzieje. No a jednocześnie do tego dochodzi ogromne staranie Unii Europejskiej, żeby zawierać teraz umowy o wolnym handlu z innymi przestrzeniami, silnymi gospodarczo, w sytuacji, w której globalizacja trochę została wyhamowana. Światowa Organizacja Handlu praktycznie nie działa. W skali globalnej handel został naruszony tymi wszystkimi turbulencjami. Wojna w Ukrainie, teraz wojna w Iranie, jakby wstrzymanie, prawda, ruchu w cieśninie Ormus. No, generalnie można powiedzieć, że regionalizujemy bardziej te nasze relacje handlowe i w tym momencie bardzo mocno się przydają dodatkowe umowy. I w tym roku, no to właśnie jest ciekawe, tak, żeby zwrócić uwagę, że w tym roku Unia zawarła aż 5 umów takich międzynarodowych. To jest więcej niż kiedykolwiek w historii wspólnot europejskich i Unii razem wziętym. Właśnie to wynika z tego zjawiska, które się nazywa Donald Trump. To bardzo nam pomaga i pomaga też naszym partnerom decydować się na takie umowy.
0: No właśnie, Ursula von der Leyen powiedziała zresztą, i ona chyba to już powtórzyła, bo nie wiem, czy to w zeszłorocznym orędziu też to powiedziała, czy w jakimś innym przemówieniu, że za bardzo przyzwyczaiła się Europa do tego, do takiego założenia, że wszyscy grają według reguł prawa międzynarodowego, ale że teraz czas przyszedł, abyśmy również zaczęli grać taką twardszą politykę, czy też geopolitykę. Czy rzeczywiście tak to można zinterpretować? Czy rzeczywiście Ursula von der Leyen chce stawiać na jakąś bardziej niezależną politykę Unii Europejskiej, bardziej agresywną, a przede wszystkim czy Unia Europejska dzisiaj ma taką, czy może to zrobić, czy jest taka siła i wola wewnątrz Unii Europejskiej, aby taką ostrzejszą grę polityczną na świecie grać?
2: Ja bym to ujęła inaczej. Tu nie chodzi o ostrzejszą, nieostrzejszą. Przede wszystkim Unia Europejska jako całość jest potęgą gospodarczą. Co będzie za 20-50 lat, no to nie wiemy. Oczywiście mamy sygnały, które mówią o tym, że ta europejska gospodarka dzisiaj przestaje być konkurencyjna, jest za mało innowacyjna, więc to na przyszłość jest ogromny ból głowy i o tym dyskutujemy. Natomiast póki co Europa, Unia Europejska i jej rynek, wspólny rynek, to jest 15% światowego PKB i to jest druga potęga handlowa świata. Druga potęga handlowa świata po Chinach. To jest bardzo proste. No, wynika to ze wspólnej polityki handlowej i ze wspólnej polityki celnej. Czyli to jest taka oś w ogóle tego, co nazywamy Unią Europejską, bo to jest coś, co jest rzeczywiście wspólne. To znaczy tu państwa członkowskie oddały całość kompetencji instytucjom wspólnym. Przede wszystkim Komisji Europejskiej do reprezentowania, do negocjowania, do prowadzenia tych i wszystkiego, co się z tym wiąże, czyli na przykład polityka ochrony konkurencji konsumenta. Więc tu jesteśmy naprawdę silni. Naszym problemem w Unii Europejskiej jest, że nie będąc państwem, my nawet nie jesteśmy państwem federalnym i być może nigdy w ogóle czegoś takiego się nie uda stworzyć na kontynencie europejskim, nie mamy wspólnych, naprawdę rzeczywiście wspólnych opinii we wszystkich innych politykach. My tutaj mamy tak zwane kompetencje dzielone, to znaczy wypowiadają się i państwa, a one się wypowiadają bardzo różnie. Często zresztą te interesy państw członkowskich są sprzeczne ze sobą. No i dodatkowo jeszcze mamy te instytucje, też wspólne instytucje unijne, które próbują budować jakiś konsensus tutaj. No i raz się to udaje, raz się nie udaje, natomiast często się nie udaje na przykład w polityce zagranicznej. I to jest ta bolączka, prawda, którą wszyscy dostrzegamy. I teraz w tym kontekście relacje ze Stanami Zjednoczonymi są bardzo delikatne, no bo w momencie, kiedy Stany Zjednoczone były naszym trwałym sojusznikiem i mieliśmy w zasadzie podobne zdanie na temat tego, w jakim kierunku idzie świat i na jak należy na tym świecie układać sobie ład międzynarodowy, no to też Europie nie przeszkadzało to, co przecież od dawna było dostrzegane, to znaczy, że no, Amerykanie są lepsi w niektórych rzeczach, na przykład w technologiach, prawda? Czy oczywiście w kwestiach wojskowości, militarnych i tak dalej, no ale w ramach NATO mieliśmy i mamy cały czas układ, w którym jest to zbudowane w oparciu, całe kolektywne działanie jest zbudowane w oparciu o założenie, że Amerykanie przewodzą tej całej grupie. No i w momencie, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, było to bardzo wyraźnie widoczne, bo za Joe Bidena właśnie Amerykanie sprawowali taką rolę. Oni de facto liderowali temu całemu ruchowi, zarówno wewnątrz Unii Europejskiej postawili sprawę jasno i wszystkie kraje, które miały tam jakieś inne zdanie na temat tego, jak z Rosją grać, musiały się podporządkować, ale też w skali globalnej. Amerykanie zbudowali taki jednolity front antyrosyjski, a proukraiński. Natomiast się wszystko zmieniło, jak Donald Trump objął władzę w Stanach Zjednoczonych, no bo to się zaczęło robić skomplikowane. I teraz Ameryka dalej dla Europy jest najważniejszym punktem odniesienia, wieloletnim, kluczowym sojusznikiem, bardzo ważnym partnerem handlowym, kluczowym inwestorem, absolutnie podstawowym punktem odniesienia w obszarach bezpieczeństwa. To się wszystko nie zmieniło. Natomiast zmieniło się trochę zachowanie Ameryki. I w odpowiedzi na to Unia Europejska w szczegółach, ale także szerzej w ogóle Europejczycy, czyli w to wliczamy także Wielką Brytanię, Norwegię, Islandię, całą przestrzeń, Szwajcarię, prawda, która nie jest w Unii Europejskiej, ale jest jak najbardziej związana z nami interesami geograficznymi, no bo leży na tym samym kontynencie i tak samo albo podobnie odbiera różnego rodzaju zagrożenia i też pozycje Europy, w świecie, no to to jakby prowadzi nas do wniosku, że może być różnie, w związku z tym musimy stanąć na własne nogi i musimy się uniezależnić na wszelki wypadek tak naprawdę od wszystkich. To prowadzi do wniosków, które w wystąpieniu Ursuli von der Leyen były bardzo wyraźnie podkreślone. W obszarze bezpieczeństwa Europa idzie w kierunku wzięcia większej odpowiedzialności na swoje barki.
0: Europejska Rada Bezpieczeństwa. Europejska Rada Bezpieczeństwa. O co może tutaj chodzić?
2: No o to samo właśnie, czyli równolegle do tego, że mamy coś takiego jak Rady Bezpieczeństwa ONZ, która wiadomo, że nie działa i nie zapewnia światowego bezpieczeństwa. To był koncept stworzony w sytuacji, kiedy sojusznicy po II wojnie światowej byli w jednym obozie, a potem się to skomplikowało, a teraz tu już jest w ogóle sytuacja, w której Rosja blokuje wszystko, a czasem też i Chiny są też innego zdania, w związku z tym tych 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ się wzajemnie blokuje, w związku z tym ta rada de facto nie działa. To wpływa bardzo mocno na prestiż Organizacji Narodów Zjednoczonych, który spada, bo tak naprawdę organizacja dzisiaj jest w dużej mierze odsunięta od tego, żeby cokolwiek na świecie móc zrobić, w sensie takiego realnego wpływu na sytuację międzynarodową. Oczywiście ONZ cały czas wygłasza orędzia, jest taką bardzo ważną płaszczyzną rozmów, ale no w tej sferze bezpieczeństwa i też rosnących konfliktów się nie sprawdza. W związku z tym od dawna się mówi po pierwsze o reformie systemu ONZ, no ale po drugie Europa widzi, że tu nie ma na co czekać. No, w sytuacji, w której NATO istnieje, ale wymaga przebudowy. Przebudowa dotyczy właśnie roli Stanów Zjednoczonych, czyli Europejczycy chcieliby nie czekać na decyzje Amerykanów wtedy, kiedy będzie kryzys, prawda? Więc to jest jeden proces, który trwa, ale on też zabierze lata. To się nie zdarzy w ciągu roku, dwóch. Notabene Rosja o tym doskonale wie. No to równolegle sama Unia Europejska się zmienia wewnętrznie z projektu, który był nastawiony przez wiele lat głównie na sprawy gospodarcze, potem bardziej polityczne. Teraz również wszedł bardzo mocno ten projekt w sferę bezpieczeństwa i obrony. I ta Rada Bezpieczeństwa, która jest takim pewną kopią no, jakby myślenia o tym, że no, musi być stworzone jakieś ciało, europejskie ciało, bez innych, bez nieeuropejczyków, no, które by się zajęło tym, żeby w skali Europy, na nikogo nie czekając i też na nikogo się nie oglądając oraz nie być od nikogo uzależnieni, żebyśmy by w stanie byli to bezpieczeństwo Europejczykom dać.
0: Pytanie oczywiście, na ile zmiany polityczne w poszczególnych krajach europejskich na to pozwolą na rozwinięcie tego projektu. Wiemy, że przyszły rok będzie bardzo ważnym rokiem, jeżeli chodzi o wybory. Francja, Hiszpania, Polska również. Ale o tym porozmawiamy jeszcze, mam nadzieję, w innej rozmowie. Tymczasem dziękuję za dzisiejszy wywiad. Pani dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, była gościem Serwisu Międzynarodowego. Do usłyszenia.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Minęła godzina 12. Ja zapraszam Państwa do tego, aby pozostać z Radiem Wnet i zapraszam Państwa na jutrzejszy serwis międzynarodowy o godzinie 11.30. Dzisiejszy program przygotował Mikołaj Murkociński. Do usłyszenia.
3: Serwis międzynarodowy Radia Wnet. Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: Z archiwum Epsteina.
2: Jedna z naszych słuchaczek zadzwoniła i powiedziała właśnie o tym naszym cyklu, że słuchała tego jak takich odcinków kryminalnych. To więc wracamy. W naszym studiu jest pan redaktor Adam Gniewecki. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani redaktor i dzień dobry państwu.
2: Witamy serdecznie, także do kamery, bo nie jesteśmy tylko audio, ale także wideo będzie można później odtworzyć. No więc panie redaktorze, no to wracamy, trochę chcemy domknąć klamrę tutaj postawić. Przypomnijmy tak naszym słuchaczom, o co chodziło, czy chodzi nadal w sumie, bo to sprawa nie zamknięta w sprawie właśnie Epsteina, Jeffreya Epsteina.
3: Ja się boję, że sprawa Epsteina albo bardzo długo, albo w ogóle nie zostanie domknięta, ponieważ jego działalność trwała długo. Jest masa tajnych właściwie, albo przynajmniej poufnych wątków i masa osób w to zamieszanych. I bardzo wolno to wychodzi na jaw, ponieważ ludzie, którzy są w to zamieszani, to są ludzie potężni.
2: A tacy ludzie... Jedni z najpotężniejszych na świecie, prawda? No
3: właśnie. I tacy ludzie mogą hamować śledztwa, mogą wymuszać ukrywanie czy niszczenie dowodów itd. itp. Więc podejrzewam, że ciągle będzie coś nowego wyskakiwało. Pani redaktor pytała i słusznie, bo minęło sporo czasu, o co chodzi w sprawie Epsteina. O co chodzi w sprawie Epsteina? W sprawie Epsteina chodzi o to, że był to człowiek niezwykle zdolny, szczególnie w dziedzinie matematyki i fizyki, co znaczy, że umiał myśleć bardzo analitycznie. Był znakomitym ekonomistą, a jednocześnie potrafił manipulować ludźmi w sposób niesamowity.
2: Miał dar.
3: W związku z tym z biednej rodziny żydowskiej, zamieszkałej w centrum Nowego Jorku, wyszedł. Nie skończył nawet studiów, choć się zaczynał dwukrotnie na matematyce i na fizyce. Został nauczycielem młodzieży w Dalton School. To chyba najbardziej prestiżowa szkoła w Nowym Jorku, o ile nie w Stanach.
2: Ale coś tam nie poszło mu w tej szkole, prawda? Chociaż była też z początkiem jego kariery.
3: Była początkiem jego kariery. On tam postanowił w tej szkole własną osobowość eksponować, dlatego w ogóle pierwszy dzień lekcji przyszedł w futrze i ze złotym łańcuchem. Czyli nikt mu nie kazał tego zdjąć. Nie bardzo wiadomo, jak on się tam dostał. On prawdopodobnie już zdołał sobie wyrobić to, co się nazywa układami, bo on ciągnął na tym. Dalton School posłużyła mu do zaznajomienia się z uczniami, udzielania im korepetycji w domach. W ten sposób poznawał ich rodziców, którzy byli ludźmi potężnymi w dziedzinie, szczególnie ekonomii. Dlatego, kiedy odszedł z tej szkoły, został zwolniony. Właściwie nie było żadnych zarzutów konkretnych przeciwko niemu. Zaczął pracować od razu u ojca jednej z uczennic w banku. Potem bank miał kłopoty, ale Epstein nie miał kłopotów i założył od razu firmę, jak odszedł z banku, firmę własną, inwestycyjną.
2: No i później chyba większość osób wie, jak to się potoczyło.
3: Wie, tak, no.
2: Różnego rodzaju rauty, spotkania, bardzo duże wpływy, tak jak pan powiedział, osoba, która mogła i chciała manipulować też ludźmi.
3: Ale nim chodzi o to, że on ludźmi manipulował, a nim prawdopodobnie sterowano. Bo jeżeli pytamy, o co w tej sprawie chodzi, to ja powiem tak. Amerykanie mają takie powiedzenie. Jeżeli coś chodzi jak kaczka, kwacze jak kaczka i pływa jak kaczka, to zapewne jest kaczka. I właśnie Epstein zachowywał się tak jak szpieg albo agent. I moim zdaniem zapewne tym agentem był. I o tym mówili ludzie, między innymi kongresmen Partii Demokratycznej. Ted Lie twierdzi, że pełna niepubliczna dokumentacja sprawy Epsteina zawiera materiały, na podstawie których można zarzucić Trumpowi gwałty na dzieciach. To jest fenomenalny materiał do szantażu. I chodzi o prezydenta Stanów Zjednoczonych.
2: No i jeszcze ta ważna postać, czyli jego najbliższa współpracowniczka, czyli Giselle Maxwell, prawda? I jej pochodzenie, jej ojciec, a który był...
3: zdeklarowanym szpiegiem Mossadu. Więc on się obracał w takich środowiskach. Nie dosyć na tym. Jeffrey Sachs, bardzo znany jako ekonomista, właściwie polityk też.
2: Założyciel banków też.
3: Doradca... bardzo wielu rządów na świecie, doradca ekonomiczny, on właśnie powiedział, że w sprawie Iranu Ameryka realizuje politykę Izraela. I uważa, że powodem takiego zachowania może być szantaż powiązany z działalnością
2: Epsteina.
3: Bo to się zbiegło,
2: prawda? Tak, on panie redaktorze, akurat zaczęliśmy robić tę serię i zaraz był
3: tak, ja teraz przypominam trochę niektóre rzeczy.
2: Na Iran i my w sumie poprzez to też trochę wycofaliśmy się z,
3: tak,
2: z tego.
3: Ta sprawa została przykryta.
2: Tematu.
3: To jest teraz taka moda, przykrywanie jednego skandalu drugim, więc.
2: Ale...
3: No i następna rzecz, to już oficer izraelskiego wywiadu, sam widziałem i obejrzałem ten wywiad, który się nazywa Ari Ben Menashe, stwierdził, że premier Izraela Benjamin Netanyahu szantażuje Donalda Trumpa. W wywiadzie opublikowanym na portalu X właśnie powiedział, że rząd amerykański został schwytany w izraelską pułapkę, a Jeffrey Epstein był jednym z narzędzi do jej skonstruowania. Jego zdaniem w tę pułapkę wpadło kilku amerykańskich prezydentów, a przynętą był nie tylko seks, a także pieniądze. Jeżeli chodzi o seks i działanie Jeffreya Epsteina, to można powiedzieć, że to jest klasyczne działanie wywiadu, bo to jest zakładanie tak zwanej honey trap,
2: tak.
3: Czyli miodowej pułapki.
2: Miodowa pułapka, która ma...
3: się piękną kobietę. Pierwsza rzecz, ona wyciąga różne informacje z tego człowieka.
2: A poza tym są kompromaty.
3: W postaci filmów i nagrań.
2: I to wszystko się działo. Ale co nowego? Jakie informacje nowe? Bo wiemy, że część nowych danych dostarczyły rządowe agencje w Stanach Zjednoczonych. Jakie te nowe informacje opublikowali amerykańscy śledczy
3: nie
2: i właśnie
3: było,
2: urzędnicy
3: nie było
2: Departamentu
3: zrzutu,
2: Sprawiedliwości?
3: Nie było zrzutu nowych dowodów czy nowych e-maili. Niemniej uzupełniono nieco te 3,5 miliona stron akt, które zostały opublikowane w końcu zeszłego roku. I wydobyto trochę nowych zeznań i trochę nowych e-maili. Ale niektóre są rzeczywiście sensacyjne. Na przykład dokumenty FBI dotyczące zarzutów wobec prezydenta Trumpa. Po pierwsze, w aktach znalazły się nowe dokumenty dotyczące Donalda Trumpa, a w tym materiały FBI dotyczące zgłoszeń osób oskarżających go o zachowania seksualne w powiązaniu z Epsteinem, czyli jakby tutaj, że Epstein organizował to spotkania. Są to zarzuty niepotwierdzone, czyli nie ma dowodów, są to po prostu słowa. Następna sprawa związana z Trumpem. Departament Sprawiedliwości amerykański początkowo nie publikował 3 dokumentów FBI dotyczących Trumpa. Opublikował je teraz. Właśnie ujawnił. Departament tłumaczył, że zostały wcześniej błędnie zakwalifikowane jako duplikaty. W dokumentach znajduje się korespondencja dotycząca Mar-a-Lago, czyli to jest posiadłość Trumpa na Florydzie, pokazująca, że w tej posiadłości nadal pojawiał się Epstein po okresie, który Trump przedstawiał jako koniec ich znajomości.
2: Czyli tutaj jest rozbieżność w tych datach, tak? O
3: tak, Trump, po prostu Trump wygląda na to, że kłamał. Bo oni się znali, i to Trump przyznał, około 15 lat, czy przyjaźnili. Potem miało nastąpić zerwanie znajomości. Niemniej, i to było, można liczyć na początku lat 2000. Czyli Trump wybrał taki moment do podania tej daty, żeby to było jeszcze przed oskarżeniem, przed rokiem 2005.
2: Ale też w tym kontekście to może warto jest powiedzieć, panie redaktorze, o tych rozbieżnościach czy kłamstwach. Także Howard Lutnik, tak? Pojawia się tam postać.
3: To zaraz chwileczkę powiemy, bo przy Trumpach, przy rodzinie Trumpów,
2: przy Trumpach się chce pan
3: zatrzymać. On jest malutki. Więc dlatego chciałem skończyć z tymi Trumpami, przepraszam. Więc okazuje się, że wychodzi na to, że prezydent Trump kręcił w tej sprawie. Nie ma dowodów, że popełnił przestępstwo, ale są dowody już w tej chwili, że kręcił.
2: To no, samo, jeżeli chodzi o... Ale to krzywo przysięstwo nie jest brane pod uwagę, no bo on w sumie nie zeznawał w tej sprawie do tej pory.
3: Nie
2: zeznawał ani przed komisją żadną,
3: ale zaprzeczał,
2: ani przed...
3: zaprzeczał.
2: Ale to było takie...
3: I wydawał...
2: Takie oświadczenia.
3: Tak,
2: nie były to zeznania pod
3: on
2: przysięgą,
3: nie będzie
2: prawda?
3: On nie będzie pociągany do odpowiedzialności. Szczególnie, że na te wszystkie rzeczy nie ma twardych dowodów. Bo te maile też mogą być na przykład czego innego dotyczyć. To nie, wiedzą tylko korespondenci, o czym piszą, bo wiele rzeczy mają w domyśle. I szczególnie interesująca jest korespondencja, jak już o niej mówimy, Epsteina z 2015 roku, w którym pisze do Trumpa o 20-letniej dziewczynie, którą po 2 latach oddał Trumpowi. Dokument jest autentyczny, ale nie wiadomo jednoznacznie, co Epstein miał na myśli. Że napisał, że oddał Trumpowi. I w tej samej korespondencji Epstein twierdził, że posiada zdjęcia Donalda Trumpa z młodymi kobietami w swojej kuchni. Samych zdjęć jednak nie przedstawiono. Więc jest to twierdzenie Epsteina, a nie potwierdzony fakt. W dalszym ciągu nie ma dowodów. Ujawnione materiały pokazują, że śledztwo FBI dotyczące Epsteina obejmowało również informacje i zarzuty dotyczące Trumpa. Czyli Trump nie był tutaj świętą krową, a część zgłoszeń została przez śledczych uznana za niewiarygodną lub niepotwierdzoną. I tutaj może były uznawane zbyt łatwo za niewiarygodne, a może nie. Ujawniono jeszcze jedną rzecz dotyczącą Melanii Trump, małżonki prezydenta. A mianowicie e-mail do Ghislaine Maxwell z 2002 roku.
2: Tej najbliższej współpracowniczki czy partnerki tak, Epsteina.
3: Towarzyszki życiowej, właściwie jedynej, bo to była partnerka. Potwierdza on bezpośrednio kontakt Melanii z panią Maxwell. Nie jest dowodem na jej udział w przestępstwach Epsteina.
2: No i większość rzeczy chyba będzie tak tłumaczona, tak? Że są jakieś dokumenty, ale są to poszlaki, nie można dokładnie niczego udowodnić. Mało kto pewnie będzie chciał zeznawać, a ci, co coś wiedzą, to już nie żyją albo w dziwny sposób gdzieś zamilkli. No bo przecież takie osoby, które były głównymi świadkami, no, nie dały rady, tak? Albo
3: nawet u nas
2: popełniały samobójstwa.
3: Tak jest. Nawet, no, tu mamy na myśli, prawdopodobnie możemy mieć na myśli po pierwsze samego bohatera sprawy, czyli Epsteina, który uważam, że to było samobójstwo wspomagane. I tak samo Jeana-Luca Brunella, Francuza, który współpracował bardzo z Epsteinem przez wiele, wiele lat.
2: No i teraz niedawno.
3: Popełnił w identyczny sposób samobójstwo. Jeżeli chodzi, pani chce powiedzieć o Danielu Siadzie.
2: Tak, Daniel Siada, dokładnie.
3: To był Arab, Algierczyk.
2: I też śmierć i w lipcu 2026, bardzo, czyli niedawno.
3: Bardzo niedawno znaleziono jego zwłoki w jego willi pod Paryżem. Ale nigdzie nie podano, czy to było samobójstwo, czy to była śmierć naturalna, czy też morderstwo. Tego nie opublikowano, o ile mi wiadomo. W każdym razie chciałem zwrócić jeszcze uwagę na jedno. Mianowicie ujawniono także e-mail Melanie Trump. Pojawiły się nowe materiały FBI, w których świadek twierdzi, że Epstein miał przedstawić Melanię Donaldowi Trumpowi. Jest to sprzeczne z publiczną wersją Melanii dotyczącą tego, jak poznała przyszłego męża. Dlatego jest to relacja świadka, a nie ustalony fakt. I to było w polskich mediach też poruszane swego czasu, że istnieje podejrzenie, że znajomość, były na zdjęcia w polskiej prasie, w polskim internecie, że znajomość Melanii z Trumpem zaczęła się od Epsteina i były zdjęcia we trójkę.
2: Tak, to są te najnowsze informacje, jakie opublikowali amerykańscy śledczy, ale tutaj chyba ważnym elementem jest również to, że pojawiły się śledztwa w Europie, pojawiły się śledztwa między innymi w Polsce i w innych krajach. No i tutaj ta współpraca z Departamentem Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych nie układa się w jakiś bardzo dobry sposób, prawda, nie, panie redaktorze? Czy w ogóle jej nie ma, może powiedzmy?
3: Brytyjczycy i Norwegowie wystąpili o materiały do śledztw.
2: No i my też, tak? Polska.
3: My też. Wystąpiliśmy do Departamentu Sprawiedliwości Amerykańskiego i na niektóre zamówienia materiałów Amerykanie nie odpowiedzieli wcale. Trochę materiałów dali, a na część w ogóle nie odpowiedzieli. No oni wiedzą, które materiały mogą być w ich rozumieniu wrażliwe. I prawdopodobnie o to chodzi. Ale pani chciała wrócić do takich spraw drobniejszych, jak pan Howard Lutnik.
2: Tak, to nie wiem, czy to jest taka mniejsza sprawa, bo jest on ważną postacią w administracji Donalda. Jest sekretarzem do spraw handlu, prawda?
3: Tak.
2: No więc Howard Lutnik pełni dzisiaj ważną rolę w
3: Pełni ważną w rolę, jest ministrem w najważniejszym kraju na świecie. Howard Lutnik zawitał do Donalda Trumpa na wyspę Epsteina jachtem w 2012 roku. Czyli to jest bardzo ważna data, bo Epstein został skazany w 2008 roku za swoje wyczyny, które polegały na przestępstwach obcowania fizycznego i seksualnego z młodymi dziewczynami nieletnimi. I handel ludźmi też. On tam dostał mały wyrok. Inną rzeczą jest, nie będziemy może się rozwodzić, chyba że panie redaktor chce, nad tym procesem. Ale Howard Lutnik przypłynął do niego na wyspę i twierdził, że on był w ogóle na wakacjach i pływał jachtem po Wyspach Karaibskich i dopłynął na wyspę jako gość, na wyspę Epsteina. Przypłynął na tą wyspę w towarzystwie żony,
2: dzieci, tak.
3: I nianiek nawet. Więc jeżeli chodzi o tego typu wyspę, na której odbywały się takie rzeczy, to uważam, że przywożenie tam dzieci i żony, przyjeżdżanie z niańkami.
2: No i tutaj rozminął się Howard Lutnik z prawdą, prawda?
3: Bo tak, 2012 rok tam był i uzgadniał, wyszły maile, w których uzgadniał tę wizytę wcześniej, a o tym on nic wcześniej nie mówił. A do tego wszystkiego po wyjeździe czy wypłynięciu już rodziny Lutników z tej wyspy asystentka Epsteina napisała mail: "Nice seeing you", czyli miło było was widzieć. Czyli ten mail i do niego zaadresowany z tej wyspy, więc ten mail potwierdza, że oni tam
2: czyli
3: byli.
2: Czyli obecny sekretarz handlu Stanów Zjednoczonych pomylił się, zapomniał, że 7 lat później, jest cały czas podkreślane, że około 2005 roku zerwał kontakt z Jeffreyem Epsteinem. To była jego oficjalna pierwsza wersja, a tu się okazało, że po tym skazaniu kontakty trwały w najlepsze.
3: Jeszcze jest gorzej, bo w 2015 roku lotnik zaprosił Epsteina na imprezę u pani Clinton. Więc w dalszym ciągu utrzymywali miłe stosunki panowie ze sobą, a on stwierdził przecież, że zerwał te stosunki od razu po wyroku. W związku z tym widać, że pan kłamie.
2: Pan kłamie, no i to wywołało dużą dyskusję, debatę.
3: Pan minister,
2: debatę w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście większość polityków partii demokratycznej domagała się, czy domaga się jego dymisji. Nawet niektórzy republikanie, ale Donald Trump stoi za nim murem. Wielkim, silnym murem.
3: Ci ludzie prawdopodobnie są połączeni pajęczyną ogromnej ilości nici. I każdy o każdym wie coś. Każdy na każdego ma kompromaty, ponieważ wszyscy się tutaj, tym punktem centralnym tej pajęczyny był Epstein. Ale oni będąc porozrzuceni widzieli się na tej pajęczynie. W związku z tym, jeżeli na przykład prezydent zechce zdymisjonować sekretarza pracy, czy sekretarza handlu, a to sekretarz handlu powie, ale kochany prezydencie, ja tu mam tutaj takie zdjęcia i takie maile. Pamięta pan, jak pan do mnie pisał i wychwalał pan coś tam, albo zalecał mi jakąś panią? Więc oni się nawzajem trzymają chyba. Ja bym zrobił takie jeszcze krótkie podsumowanie. Udało mi się zrobić. Dotyczące rodziny prezydenta Trumpa.
2: Posłuchamy.
3: Otóż, jeżeli chodzi o Donalda Trumpa, są liczne wzmianki o nim w tej korespondencji oczywiście Epsteina. Dawna znajomość z Epsteinem, długa. I sprawy Mar-a-Lago, gdzie Epstein bywał u niego na przyjęciach w tej siedzibie. Oraz są materiały FBI dotyczące zarzutów, ale nie ma żadnego potwierdzonego dowodu, żeby Trump uczestniczył w jakimkolwiek przestępstwie. Tego nie ma. Następnie Melania Trump miała kontakt z Ghislaine Maxwell i istnieje e-mail potwierdzający to, e-mail z 2002 roku. Nie ma żadnych dowodów, to samo. Nic nie jest udowodnione, żeby jakiekolwiek kontakty, żeby ona w jakiś sposób się uzależniła. Ivanka Trump, córka Trumpa i Melania. Jej nazwisko pojawia się w materiałach dotyczących kontaktów rodziny Epsteina, więc to już w ogóle tylko się pojawia nazwisko. Donald Trump Jr. pojawia się w dokumentach i zestawieniach, ale jego nakreślonych jego ręką dokumentów żadnych nie ma. No i Eric Trump, syn Trumpa z pierwszego małżeństwa, to samo co poprzednio. Czyli cała rodzina Trumpów w ten sposób jest czysta w tej chwili, ponieważ są tylko jakby pomówienia, a nie ma dowodów.
2: To takie podsumowanie może na dziś. Bardzo serdecznie dziękuję. Adam Gniewecki. Czy jeszcze coś, panie redaktorze?
3: Ja bym tylko chciał jedną rzecz powiedzieć, że Business Insider podał, że tylko kilkoro gości Epsteina dysponuje majątkiem o wysokości kilkuset miliardów dolarów. Bill Gates, Elon Musk. To Elon Musk jest hipotetyczny, nie wiemy. Richard Branson, Ariane de Rothschild, Lynn Forrester de Rothschild. To są olbrzymie fortuny. No i członkowie światowej elity z dziedziny polityki lub arystokracji. Książę Andrzej, Mountbatten,
2: No, który chyba poniósł taką największą ogromną konsekwencję, karę. Prawda?
3: Jegland, były premier Norwegii, też poniósł karę. On był nie tylko premierem Norwegii, ale był też przewodniczącym Rady Europejskiej i Komitetu Noblowskiego. Szwedzka księżna Sofia, norweska księżna Mette-Marit, mogliśmy ją ostatnio widzieć na pogrzebie króla, była na pogrzebie króla norweskiego, była ambasador Wielkiej Brytanii w USA, niejaki pan Mandelson, który oprócz tego, że był ambasadorem, był niezwykle ważnym i prominentnym politykiem w Anglii. No i Bill Clinton, czy małżeństwo Clintonów, to jest pytanie. To nie jest w tej chwili po ich przesłuchaniu, nic nie wyjaśniono.
2: Bardzo serdecznie dziękuję, Adam Gniewecki. I do usłyszenia.
3: Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
2: 13 minut 2.
1: Z archiwum Epsteina.
0: Nocne powtórki w net.
4: Wrocław 96,8 FM.

0: Autopromocja.
1: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
0: To była autopromocja.
2: Radio Wnet, więcej niż radio.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Wnet. Nie poddawajcie się. Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie są patronami, żeby byli. Ja też jestem, także wspierajmy wolne media, te praworządne. Także wszystkiego Państwu też wszystkiego dobrego życzę, żebyście byli tacy, jacy jesteście i cieszę się, że mogę mieć swoje radio.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Dzień dobry, minęła siódma. Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości.
4: Wiadomości Wnet.
3: Na terenie województwa lubelskiego uruchomiło się 630 syren. Nie było powiatu, w którym te syreny nie zostałyby uruchomione, poinformował wczoraj tamtejszy wojewoda Krzysztof Komorski. Wczoraj Rosja ponownie zaatakowała z użyciem odrzutowego drona rakietowego rejon ukraińskiej granicy z Polską w obwodzie wołyńskim. Jak poinformował na terenie TVN24 rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych Jacek Goryszewski, bezzałogowiec eksplodował około 4 km od granicy w pobliżu przejścia w Jagodzinie. Zarządcy nieruchomości i budynków publicznych w regionie przeprowadzili ewakuację w 120 obiektach, w tym szkołach, urzędach, zakładach pracy i na uniwersytetach. Wojewoda podał, że prowadzona jest kategoryzacja schronów i miejsc ukrycia, po której obiekty będą odpowiednio oznaczane, a mieszkańcy informowani. Według zapowiedzi tworzenie kompletnego systemu ochrony ludności potrwa do końca roku. W sieci pojawiły się niepotwierdzone doniesienia o dwóch wybuchach słyszalnych w okolicach Ryk i Nałęczowa. Wojsko nie potwierdza jakiegokolwiek naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Sejm podtrzymał weto prezydenta w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Do odrzucenia weta zabrakło 27 głosów. Ustawa zakładająca formalizację związków partnerskich, w tym jednopłciowych, miała rozwiązać problemy prawne i finansowe osób pozostających w nieformalnych związkach. Zakładano uregulowanie zasad dziedziczenia, opodatkowania oraz własności, a także zapewnienie partnerom możliwości uzyskiwania informacji medycznych w szpitalach i podejmowania decyzji dotyczących pochówku. Dotychczas w wielu takich sytuacjach państwo traktowało ich jako osoby niespokrewnione i prawnie obce. Prezydent zawetował jednak ustawę ze względu na jej niezgodność z artykułem 18 Konstytucji, który mówi o ochronie instytucji małżeństwa. Szymon Hołownia znów na czele Polski 2050, wynika z wpisu w mediach społecznościowych dotychczasowego przewodniczącego Pawła Śliza. Jak czytamy, gdy lider, założyciel chce stanąć na pierwszej linii, naturalną i jedyną mądrą decyzją szefa klubu jest zrobić mu miejsce i przekazać pałeczkę. Zgodziliśmy się wewnątrz klubu, że na tym etapie kadencji to Szymon powinien brać bezpośrednią odpowiedzialność za kierowanie pracami w Sejmie. To nie jest ustąpienie, to wzmocnienie całej drużyny. Zmianę wachty potwierdził sam były marszałek Sejmu, dziękując swojemu koledze pod wpisem. Dziś rozpoczynają się rozłożone na 3 dni wybory parlamentarne w Rosji. Władimir Putin wygłosił 16 września orędzie, w którym, jak pisze Czarne Niebo News, powiązał głosowanie z trwającą wojną. Już w pierwszym zdaniu rosyjski dyktator zaznaczył, że kampania odbywa się w warunkach specjalnej operacji wojskowej. Zwrócił się do obywateli, by udowodnili, że za żołnierzami stoją miliony ludzi, a naród jest zjednoczony. Putin uczynił z udziału w głosowaniu barometr poparcia dla działań zbrojnych, pisze Czarne Niebo News. Arabia Saudyjska i wspierani przez Iran jemeńscy rebelianci Huti przeprowadzili kolejne ataki po obu stronach granicy. W obliczu rozszerzającej się wojny na Bliskim Wschodzie mieszkańcy Jemenu uciekali łodziami przez Morze Czerwone, a rosnące zagrożenie dla dostaw ropy naftowej budzi niepokój na światowych rynkach. Telewizja kontrolowana przez rebeliantów poinformowała o nowych saudyjskich nalotach w prowincji Hadżdża w pobliżu granicy z Arabią Saudyjską, a także w okolicach miasta Taiz, położonego dalej na południe w głębi kraju. Saudyjska obrona cywilna przekazała, że odłamki drona przechwyconego nad zachodnim miastem At-Taif zabiły obywatela Jemenu mieszkającego w Arabii Saudyjskiej. To pierwsza ofiara śmiertelna, o której Riad poinformował od czasu eskalacji walk w ubiegłym tygodniu. Wcześniej władze Arabii Saudyjskiej informowały o ponad 80 osobach rannych.
5: Prognoza pogody.
3: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże na południowym wschodzie oraz pod koniec dnia na zachodzie kraju miejscami małe. Na północy i zachodzie przelotne opady deszczu, na wybrzeżu możliwe burze, słabe opady, okresami także na krańcach południowo-wschodnich, na termometrach od 19 do 22 stopni.
0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
5: Reklama. Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Po reklamie.
10: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet przedstawia spektakl medyczno-polityczny pod tytułem Doktor Zapstrzyk.
11: Tu bocianie gniazdo Żółtej Łodzi Podwodnej. Mówią Majtkowa Kleszcz
12: i Majtek Mędrula.
11: Wpływamy na niebezpieczne odmęty Morza Południowego.
12: Powtarzam, wpływamy na niebezpieczne odmęty Morza Południowego.
11: Niebezpieczeństwo abordażu ze strony Porsche Fregaty doktora Capstrzyka.
12: Niebezpieczeństwo abordażu ze strony Porsche Fregaty doktora Capstrzyka.
11: Jest gorszy od doktora Moro, serwuje trepanację czaszki.
12: Powtarzam, jest gorszy od doktora Moro, serwuje trepanację czaszki, a la Tutenhamon.
11: Mayday, mayday!
13: Wybaczyć niewybaczalne. Rozmawiałem niedawno z pewną panią, której syn został śmiertelnie potrącony przez pijanego kierowcę. Gdyby ten kierowca zatrzymał się, by udzielić pomocy, ten młody człowiek miałby szansę przeżyć. Ale co w takiej sytuacji oznacza przebaczenie? W osobie mojej rozmówczyni uderzyło mnie, że ból tej tragicznej straty, matczyny ból, był wciąż tak samo świeży. A mimo to gotowa była przebaczyć człowiekowi winnemu śmierci jej syna. Obserwowałem ją od czasu tamtej rozmowy i zdumiewał mnie jej proces wewnętrznego uzdrowienia. Ona doskonale wie, że nic nie odmieni tego, co się już stało. Żadna forma wymierzenia sprawiedliwości nie przywróci życia jej syna. Jezus powiedział: miłujcie nieprzyjaciół waszych. Te trzy słowa wyrażają to, na czym polega przebaczenie. Czy to jest łatwe? Absolutnie nie. Podejrzewam jednak, że bez względu na to, jak trudno byłoby tej matce zdobyć się na przebaczenie, jeszcze ciężej byłoby jej dźwigać do końca życia ciężar nieprzebaczenia.
14: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

Aż do Ohio wywiało Tomasza Grzywaczewskiego, z którym już za chwilę rozpoczniemy rozmowę na temat ostatniego oświadczenia prezydenta Donalda Trumpa, ale zanim to się stanie, to powiem Państwu, co dzisiaj, czyli 18 września w poranku będą Państwo mogli usłyszeć, bo Tomasz Grzywaczewski, Ohio, Dmytro Antoniuk, Kijów, Maciej Wilk, Warszawa, Krzysztof Szczucki po godzinie 8, to już są już sprawy i Sejmu, bo dzisiaj wybór wicemarszałka Sejmu. Jest dwóch kandydatów, pan Marcin Horała i pan Marcin Ociepa. Pan Marcin Ociepa jest z Prawa i Sprawiedliwości, pan Horała jest z Rozwoju Plus i prawdopodobnie to właśnie pan Marcin Horała zostanie wicemarszałkiem Sejmu, co będzie miało bardzo duże znaczenie dla całej kampanii i przebiegu podziału na prawicy, bo ten tytuł marszałka, to stanowisko wicemarszałka należy się Prawu i Sprawiedliwości, bo to Prawo i Sprawiedliwość jest największym opozycyjnym klubem w parlamencie, który nie posiada wicemarszałka w polskim Sejmie, ale też Trybunał Konstytucyjny. To też jest bardzo istotne, bo dzisiaj wielka manifestacja przed Trybunałem Konstytucyjnym o godzinie 17. Ta manifestacja się rozpocznie. Obrona Trybunału Konstytucyjnego. Zobaczymy, też w Sejmie może dojść do takiego zaprzysiężenia bez udziału prezydenta, zaprzysiężenia pana Berka, a potem pan Berek już jako zaprzysiężony, niezaprzysiężony.

0: I Tomasz Grzywaczewski, dzień dobry Tomku.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: Donald Trump stwierdził wczoraj po pierwsze po raz kolejny, że jego przyjacielem jest prezydent Karol Nawrocki, a po drugie, co ważniejsze, że to utworzenie bazy amerykańskiego wojska na terenie Polski jest coraz bliżej. Jakieś komentarze ze strony amerykańskiej są do tego tweeta Donalda Trumpa?
1: Przede wszystkim rzeczywiście myślę, że najważniejsza informacja, najszerzej komentowana, to fakt, że pomimo trwającego wyglądu amerykańskiej obecności wojskowej na świecie, który może skutkować zredukowaniem liczby amerykańskich żołnierzy w Europie nawet o 25 tysięcy żołnierzy, Polska jest takim błyszczącym punktem na mapie Europy, tym miejscem, gdzie rzeczywiście Amerykanie mogą zdecydować się nie tylko na to, żeby nie redukować amerykańskiej obecności, ale żeby faktycznie powstała u nas stała amerykańska baza wojskowa. Oczywiście my nie wiemy na razie, kiedy dokładnie ta baza ma powstać i w którym miejscu. Ten tweet jest taki, jak to w przypadku prezydenta Donalda Trumpa, dosyć powszechny, bardzo ogólny. No ale rzeczywiście to ma o tyle duże znaczenie, że ta administracja jest zdecydowana, żeby ograniczać amerykańskie zaangażowanie w różnych częściach globu, przede wszystkim w Europie. Tutaj dodajmy, że oczywiście USA już mają stałe instalacje w Polsce. Przecież pod Poznaniem funkcjonuje Kemp Kościuszko, czyli wysunięte dowództwo 5. Korpusu Armii Amerykańskiej. W Jedzikowie z kolei znajduje się amerykańska baza obrony przeciwrakietowej Aegis Ashore. No jednak z naszej perspektywy najważniejsze jest to, żeby przejść od modelu, w której ogromna część amerykańskiej siły bojowej jest rotowana, co może prowadzić do bardzo różnego rodzaju nieprzewidywalnych sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia kilka miesięcy temu, kiedy nagle pojawiła się informacja ze strony Pentagonu, że właśnie ta liczba ma ulec zmniejszeniu, potem to zostało zdementowane przez samego amerykańskiego prezydenta. Jeżeli zapadnie ta decyzja, że będziemy mieli stały, taki trwały komponent armii amerykańskiej, to do takich sytuacji w przyszłości nie powinno dochodzić. Także to jest o tyle bardzo ważne, tutaj podkreślają komentatorzy, że rzeczywiście ta deklaracja ze strony Donalda Trumpa wpada w bardzo kluczowym momencie. Ten wspomniany przeze mnie przegląd amerykańskiej obecności wojskowej został rozpoczęty w czerwcu. Ostateczne decyzje mają zapaść do końca roku. Także jesteśmy w takim kluczowym momencie, kiedy te decyzje są podejmowane i miejmy nadzieję, że rzeczywiście w przypadku Polski ta decyzja będzie bardzo pozytywna. Tutaj trzeba dodać, że taką kluczową rolę w całym tym procesie odgrywa Elbridge Colby, czyli podsekretarz obrony, wojny, przepraszam, do spraw strategii, który jest dzisiaj po picie Heksesie najważniejszą osobą w Pentagonie. No i Elbridge Colby jakby od dawna już głosi taką tezę, że Stany Zjednoczone nie mogą być wszędzie jednocześnie, że strategicznym przeciwnikiem są Chiny, a bogaci europejscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych muszą przejąć na siebie zdecydowaną większość odpowiedzialności za konwencjonalną obronę Europy. Tutaj, kiedy ja na przykład rozmawiałem z Matthew Boyce, który jest czołowym ekspertem think tanku Hudson Institute, zajmuje się kwestiami europejskimi, w tym środkowoeuropejskimi, to on podkreślał, że tak naprawdę przechodzimy od takiego modelu burden sharing, czyli podział ciężaru, podział odpowiedzialności za obronę, do modelu burden shifting, czyli przesuwania tej odpowiedzialności. Znaczy, krótko mówiąc, Europa w dużej mierze ma bronić się sama, ponieważ Stany Zjednoczone dzisiaj nie mogą być zaangażowane na kilku równorzędnych teatrach działań wojennych, teatrze indopacyficznym, teatrze europejskim, no również teatrze bliskowschodnim, gdzie przecież konflikt się toczy. To widzimy również zgodnie ze strategią obrony narodowej amerykańską nową, gdzie rzeczywiście kluczowa jest pierwsza obrona samego terytorium Stanów Zjednoczonych, po drugie odstraszanie Chin w basenie Indo-Pacyfiku. No a jeszcze raz podkreślmy, Europa w tym modelu musi przejąć na siebie największą część tych obciążeń związanych z bezpieczeństwem naszego kontynentu. Tutaj z kolei Polska rzeczywiście

0: też wskazują eksperci, no, wypada z punktu widzenia Pentagonu jako bardzo dobrze, jako taki wręcz, no, nie lubię tego określenia, bo to się nazywa modelowy sojusznik. Modelowy, to tak trochę brzmi, jakby każdy musiał tutaj, prawda, stawać do apelu. Choć trochę z punktu widzenia Amerykanów tak wygląda. Ale rzeczywiście, no, Polska nie tylko zwiększa swoje nakłady na obronność, ale też jest liderem, jeżeli chodzi o budowanie pewnego spójnej wizji obrony w wschodniej flanki NATO. Przynajmniej tak to wygląda z perspektywy Amerykanów.
1: Dodajmy jeszcze, że
0: w Waszyngtonie widziałem się z kolei z innym ekspertem, Jordanem Embry, który jest ekspertem wpływowego konserwatywnego think tanku The Heritage Foundation. Jordan jest współautorem takiego raportu, który okazał się w zeszłym roku przed spotkaniem, to było dokładnie rok temu, pomiędzy prezydentem Karolem Nawrockim, prezydentem Donaldem Trumpem. W tym raporcie zawarto takie rekomendacje dla Polski, jak należy rozmawiać z Amerykanami. No i tam podkreślano, że właśnie Polska, jeżeli chce być traktowana przez tą administrację jako rzeczywiście jakiś wiarygodny sojusznik, no to musi wykazywać, że nie tylko oczekuje wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych, jest tylko takim biorcą tej pomocy, ale że przyjmuje na siebie rolę lidera regionów. To właśnie wskazywane, że Polska powinna docelowo przyjąć na siebie ciężar obrony powietrznej nie tylko swojego terytorium, ale chociażby terytorium Litwy. No ale że właśnie Polska ma potencjał, żeby taką rolę odgrywać. To są kwestie nie tylko związane stricte z kwestiami militarnymi, to jest kwestia też bezpieczeństwa energetycznego Polski jako kraju, który powinien stawać takim hubem energetycznym dla naszej części starego kontynentu. W tym kontekście pojawia się oczywiście kwestia formatu Trójmorza. Także ja mam wrażenie, że w Waszyngtonie, po tej stronie konserwatywnej, no, panuje takie przekonanie, że rzeczywiście Polska ma duży potencjał do tego, żeby stać się pewnego rodzaju kotwicą, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo wschodniej, no, przede wszystkim północno-wschodniej flanki NATO. O pytanie, czy będzie NATO gotowa, czy my jako państwo będziemy chcieli ponosić takie ciężary i przejść na siebie tę odpowiedzialność. Natomiast tak już podsumowując, no to rzeczywiście ten wpis prezydenta Donalda Trumpa, pomimo że jednak bardzo ogólny, no to daje nadzieję na to, że ta stała obecność wojskowa amerykańska w Polsce powstanie, no i że my nie zostaniemy dotknięci tą ewentualną redukcją amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. No i tutaj kluczowa rola oczywiście prezydenta Karola Nawrockiego. To też jest, myślę, bardzo istotne. Też przybija z moich rozmów w różnych instytucjach takich konserwatywnych w Waszyngtonie, że dzisiaj Polski Pałac Prezydencki ma pewnego rodzaju, no, taką specjalną linię, bezpośrednią linię kontaktu z Białym Domem. No, z kolei ta nasza dyplomacja, i to jest ogromny problem, to trzeba jasno powiedzieć, nasza dyplomacja sterowana przez rząd, myślę tutaj o ambasadzie, no, nie jest traktowana partnersko przez Amerykanów, choćby dlatego, że przecież my cały czas nie mamy ambasadora w Waszyngtonie, to przypomnijmy o tym, mamy kierownika placu.
1: To oczywiście ponadto, pamiętamy.
0: No, dzisiaj zarówno premier Donald Tusk, jak i minister Radosław Sikorski, no, nie są szczególnie mile widziani w Białym Domu i po prostu nie mają odpowiednich linii, kanałów komunikacyjnych. No, jednak polski rząd postawił całkowicie na relacje de facto z demokratami. No, myślę, że wszyscy o tym wiemy wielokrotnie, no, w niewygodnych słowach krytykując Donalda Trumpa czy jego administrację, no, to prowadziło do sytuacji, w której po prostu nasza dyplomacja została zmarginalizowana. Także tutaj gdyby nie to, że rzeczywiście Karol Nawrocki, szerzy Pałac Prezydencki mają bardzo dobre relacje z Białym Domem, no to właściwie nasza komunikacja, możliwości komunikacji strategicznej ze Stanami byłyby dramatycznie ograniczone. No to też cała ta sytuacja nie stawia Polski niestety w dobrym świetle, no bo wychodzi na to, że mamy nie reprezentujemy jednej linii jako państwo, no a poza tym, no cóż, no, bardzo duży, ważny kraj europejski, który nie ma ambasadora w Stanach Zjednoczonych, no to nie wygląda po prostu poważnie. To sprawia wrażenie chaosu po polskiej stronie. No pewne szczęście w nieszczęściu, że sam prezydent Donald Trump rzeczywiście swoją politykę, między innymi zagraniczną, opiera w dużej mierze na osobistych relacjach. On bardzo lubi taki styl właśnie często z pomijaniem tego całego protokołu dyplomatycznego, tej całej otoczki. On po prostu, tylko mówiąc, lubi uścisnąć dłoń i się dogadać, jak to bywa w biznesie, przecież to jest prezydent, biznesmen. Także my jako Polska na tym korzystamy, no, dzięki zaangażowaniu Pałacu Prezydenckiego. Myślę, że to nie ulega żadnej wątpliwości. Miejmy nadzieję, że to finalnie zaowocuje, jak mówię, tą decyzją, która spowoduje, że będziemy mieli stałą amerykańską obecność wojskową. Czy? I nie będzie dochodziło do takich sytuacji, że jakieś rozgrywki polityczne w Waszyngtonie doprowadzą do takiego chaosu, jaki obserwowaliśmy jeszcze kilka miesięcy temu.
1: Czy, nie wiem, czy Tomasz Grzywaczewski słyszy moje pytania, ale czy to wszystko może się zmienić? Ta cała strategia Donalda Trumpa może się zmienić po wyborach, które zbliżają się w Stanach Zjednoczonych? Tomasz Grzywaczewski nie usłyszał tego pytania. Być może ten most między Ohio a Warszawą gdzieś ma jakieś zakłócenia. Teraz patrzę i próbuję zajrzeć w oczy Tomasza Grzywaczewskiego. Nie patrzy w komputer, ale jak patrzy w komputer, to tak jakby patrzył w oczy, bo przecież moje oczy są w jego komputerze, a nie gdzie indziej, więc zaraz zobaczymy. Uśmiechnął się, być może zaczął słyszeć. Tak, słyszymy się teraz.
0: Tak, ktoś nas zakłóca. Przez chwilę zupełnie trzymałem studia, przepraszam, teraz już się słyszymy.
1: To teraz w takim razie pytanie, czy ta cała strategia Donalda Trumpa może ulec zmianie po wyborach, które zbliżają się w Stanach Zjednoczonych, i jakie są twoje obserwacje, bo jesteś w Ohio, więc rozmawiasz z wyborcami Donalda Trumpa, czy są z niego zadowoleni, czy też nie?
0: To jest doskonałe pytanie. Rzeczywiście jestem w tym momencie pod miastem Columbus w stanie Ohio. Stan, który w ostatnich latach stał się stanem zdecydowanie republikańskim. Tutaj w wyborach w 2024 roku zdecydowanie wygrał prezydent Donald Trump. Dzisiaj ta sytuacja może wyglądać odmiennie. W 2024 roku Trump dostał tutaj w tym stanie 55% głosów. Jak te wybory wypadną za już tak naprawdę 40 tam parę dni, to jest dosyć trudne do przewidzenia, ponieważ rzeczywiście z jednej strony, kiedy patrzy się w różnego rodzaju badania, sondaże, no to wydaje się, że te notowania republikanów są dosyć niskie, tam się szacuje różnice pomiędzy republikanami a demokratami na 8%, ale wiadomo, jak to z sondażami bywa. Ja, żeby to sprawdzić, dzisiaj pojeździłem trochę po tej prowincji w Ohio, między innymi w okolicach takiego miasteczka Newark, bardzo dotkniętego deindustrializacją. To miasto, które od wielu lat przeżywa bardzo poważny kryzys. Rozmawiałem z ludźmi, między innymi z farmerami, którzy zdecydowanie popierają republikanów, ale jednocześnie są coraz bardziej rozczarowani prezydenturą Donalda Trumpa. No i tutaj w pierwszym rzędzie problemem jest kwestia amerykańskiego zaangażowania w Iranie, wojny z Iranem. No, panuje takie przekonanie, że to nie jest operacja wojskowa, która ma przynieść jakieś konkretne korzyści Stanom Zjednoczonym, natomiast skutkuje po prostu znacznym wzrostem cen paliwa i cen energii. W szczególności w Polsce też to obserwujemy, wzrost cen oleju napędowego, diesla. To uderza w rolników, bo przecież wszelkie maszyny rolnicze to właśnie jeżdżą na dieslu. I moi rozmówcy mówili, że po prostu to jest bardzo odczuwalne. Odczuwalny jest wzrost kosztów życia, wzrost cen wszystkich produktów. Ja nawet dzisiaj, właśnie jadąc przez Ohio, widziałem takie plakaty przy autostradzie, billboardy z napisami, czujesz, jest drogo w sklepach spożywczych, to jest wina republikanów. No prosty przekaz, prawda? Drogie zakupy, wina republikanów, drogie paliwo, wina republikanów. To są oczywiście proste hasła wyborcze, ale one znajdują odzwierciedlenie po prostu w realnych kosztach życia. Zresztą to jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, bo z jednej strony wskaźniki makroekonomiczne są w Stanach Zjednoczonych bardzo dobre. Mamy niskie bezrobocie, czyli Amerykanie mają niskie bezrobocie. Znacznie spada liczba osób korzystających z różnego rodzaju zasiłków socjalnych. rynki, jeżeli chodzi o giełdy, trzymają się mocno, no ale rosną koszty życia i całe te wybory będą się rozgrywały właśnie wokół kosztów życia. Tutaj, kiedy patrzy się na inflację, to ona jest niby 3,5%, tam niecałe 3,5% rok do roku, no ale na przykład wzrost kosztów benzyny to już prawie 30%, oleju napędowego prawie 50%, wzrost kosztów energii na poziomie 16%, wzrasta średnia stopa 30-letnich kredytów hipotecznych. Także ekonomicznie niby gospodarka radzi sobie dobrze, ale przeciętny Amerykanin po prostu odczuwa wzrost ceny energii, mieszkań, kosztów kredytu. No i to jest sytuacja, z której bardzo trudno będzie wyjść Republikanom. No szczególnie, że na razie nie widać końca, jeżeli chodzi o ten konflikt w Iranie. Poza tym mamy przecież ataki na saudyjski strategiczny rurociąg East-West Pipeline, który prowadzi od pól naftowych nad Zatoką Perską przez Półwysep Arabski do portu nad Morzem Czerwonym. Mamy wreszcie sukces rebeliantów Huti w Jemenie, którzy dotarli na wyspę Perim, leżącą w cieśninie Bab al-Mandeb. Zajęli terytoria na wybrzeżu naprzeciwko tej wyspy, także potencjalnie mogą kontrolować wejście prowadzące na Morze Czerwone i do kanału Sueskiego. Także Iran i jego sojusznicy mają w tym momencie pewne dźwignie nacisku i w Zatoce Perskiej, i na Morzu Czerwonym. To jest sytuacja nie wróżąca dobrze Stanom Zjednoczonym. Jak mówię, tutaj z tych moich rozmów wynika taki pewien przekaz. Donald Trump obiecywał, że zajmie się kwestiami bezpieczeństwa imigrantów, mówię o bezpieczeństwie wewnętrznym. To się udało. Tutaj można trochę powiedzieć, że Republikanie padają, czy Donald Trump pada ofiarą swojego własnego sukcesu, bo ten temat był ważny 2 lata temu, kiedy Stany Zjednoczone były zalewane falami nielegalnych imigrantów. Podobnie jak Europa jest przedmiotem inwazji ze strony nielegalnych imigrantów, którzy trafiali i przez granicę z Meksykiem, trafiali w ramach różnych programów uchodźczych. Tutaj ciekawa sytuacja w tym regionie, gdzie jestem, co na przykład miejsce, gdzie nagle pojawiło się bardzo wielu przybyszów, dajmy na to z Nepalu, Somalii. Tutaj znajduje się druga w kraju, największa społeczność somalijska. W pobliskim mieście Springfield z kolei przybysze z Haiti. No to jakaś sytuacja rzeczywiście kompletnie normalna, która wytworzyła się podczas rządów demokratów, że w rejonach, które są już dzisiaj ogromnie dotknięte procesami upadku przemysłu ciężkiego, które mierzą się z bezrobociem, z kryzysem opioidowym, z biedą, po prostu upadłe miasta. Naprawdę, kiedy ja przejeżdżałem się przez przedmieścia czy przez centrum tego miasteczka Newark, no to widać domy częściowo opuszczone, częściowo zniszczone. No centrum, które jakoś próbuje się podnosić, ale to są takie obrazy, które we mnie jakoś takie wzbudziły pewnego rodzaju skojarzenia z okresem transformacji ustrojowej w Europie Środkowej, tego co my pamiętamy, tych ogromnych obszarów biedy, które znajdowały się chociażby w Polsce. Dzisiaj trochę tak wygląda pas rdzy. To jest w ogóle takie, może z mojej jakiejś europejskiej perspektywy, niezwykłe doświadczenie patrzenia na Stany Zjednoczone, które oczywiście z innych przyczyn, ale gdzieś przypominają to, czego my doświadczyliśmy w wyniku reżimu komunistycznego i bycia częścią zamordystycznego bloku wschodniego. Więc mamy takie rejony Stanów Zjednoczonych i nagle w te miejsca, które już się mierzą z potężnymi wyzwaniami, no trafiają ludzie z obszarów kompletnie obcych kulturowo, z kraju, gdzie właściwie władza państwowa nie funkcjonuje. Myślę tutaj Haiti, Somalia. No proszę sobie wyobrazić, jakie to budzi napięcia w tych lokalnych społecznościach. Natomiast te problemy są rozwiązywane. Natomiast drugą kwestią, którą obiecał rozwiązać Donald Trump, to jest kwestia kosztów życia, problemów ekonomicznych. No i jak na razie tutaj tego rozwiązania nie widać. Jednocześnie bardzo wiele mówi się dzisiaj przecież o reindustrializacji Stanów Zjednoczonych, o przywracaniu produkcji. No i znowu to z kolei ten region, gdzie ja jestem, jest tego pewnego rodzaju przykładem. Tutaj w pobliskim miasteczku New Albany powstaje gigantyczna infrastruktura AI, centra danych. Ja dzisiaj przejeżdżałem przez miejsce, gdzie te centra są budowane. To jest po prostu jeden gigantyczny plac budowy. Tutaj w tym miasteczku 15 firm posiada ponad 40 centrów danych. Są studnik centra Google, Meta, Amazona, cały ten business park, taka strefa ekonomiczna, według władz tego miasta przyciągnęła około ponad 80 miliardów dolarów prywatnych inwestycji. Tutaj budowana jest również fabryka chipów Intela, tylko opóźnienie wynosi 5 lat. Ta fabryka miała powstać w przyszłym roku, powstanie może w 2031, może w 2032. Zresztą Intel miał na tyle problemy, że administracja Donalda Trumpa podjęła decyzję o tym, że wykupiła 10% udziałów Intela po to, żeby dokończyć tę inwestycję. Pytanie tylko, czy no to rzeczywiście tego typu ogromne przedsięwzięcia przełożą się w krótkim okresie czasu na wzrost liczby miejsc pracy, na poprawę jakości życia obywateli. A to będzie miało przecież decydujący wpływ nie za 5 lat, tylko za 2 miesiące, jak odbędą się wybory midterms.
1: O czym? I o swoich doświadczeniach opowiedział Tomasz Grzywaczewski prosto z Ohio. Tomku, wszystkiego dobrego, dobrych snów ci życzymy.
0: Serdecznie dziękuję, a ja życzę w takim razie Państwu dobrego dnia.
1: I czy to jest dobry dzień w Kijowie? O tym przekonamy się za chwilę.
2: Wojna na Ukrainie.
1: I Dmytro Antoniuk prosto z Kijowa. Dzień dobry, Dmytro.
3: Dzień dobry, Krzysztofie. Witam Państwa serdecznie.
1: To już takie pytanie, które pada za każdym razem. Jak tydzień, jak noc, jak poranek w Kijowie przebiegał?
3: Na razie poranek jest cichy, ale nieustannie tydzień, ta noc, wczorajszy dzień, nieustanne syreny, nieustanne naloty dronów i nie tylko, i rakiet też rosyjskich. Mówię teraz nie tylko o Kijowie, a i w ogóle o całej Ukrainie. Kijów został znów dwie noce temu został zaatakowany znów balistyką rosyjską. Na szczęście śmiertelnych ofiar nie ma, ale są poszkodowani ludzie, w tym dzieci, w 16-piętrowym mieszkaniu. Po prostu powybijano wszystkie okna i drzwi, i to spowodowało liczne rany wśród tych mieszkańców tego domu. Dzisiaj w nocy doszło do ataku dronami rosyjskimi pod Kijowem, pod Fastowem. Rozwalono znów cywilny budynek mieszkalny, gdzie cała rodzina na szczęście przeżyła to, ale straciła swój budynek. 3 dziecka są ranni, ich rodzice też. No i to nasza rzeczywistość. Tak, w takim czymś żyjemy, i mimo śmiertelne zagrożenie co chwili, nasze dzieciaki chodzą do szkoły, niektórzy uczą się w podziemiach, niektórzy uczą się zdalnie, niestety. Dzieciaki też chodzą do żłobków, do przedszkoły, i tak to też jest. Ludzie chodzą i do restauracji też, bo życie trwa, bo ja czytam w mediach społecznościowych niektóre komentarze Polaków, które piszą, że a przecież Ukraińcy mają nawet wakacje, wyjeżdżają z Polski do swojej babci i tak dalej. Tak, wyjeżdżają. A co Państwo chcielibyście, żeby my wszyscy tutaj byli zabijani co chwili? No, może być tak, bo Ukraina niestety staje się staraniem Putina. Cały teren Ukrainy jest niebezpieczny. Bezpiecznych miejsc w Ukrainie nie ma. Jest oczywiście na zachodzie Ukrainy miejsce, gdzie dolatywują na razie rakiety i drony nie tak często jak tutaj w Kijowie lub w Charkowie lub Sumach i Odesie, ale tym niemniej w ciągu ostatnich kilku dni Polska też doświadczyła się tego, że drony rosyjskie nowego typu spadają tuż przy granicy z Polską, i dlatego w obwodach wschodnich Polski wczoraj doszło do długiego alarmu, czego nie życie w ogóle Polakom gdziekolwiek.
1: Zmieniona rosyjska strategia, bo rzeczywiście te ataki tuż przy polskiej granicy są częste i są atakami z premedytacją, tak jak atak na pociąg relacji między Polską a Kijowem, Warszawa-Kijów. Taki jest ten pociąg i taka jest relacja tego pociągu. Premier Donald Tusk miał przyjechać do Kijowa, przynajmniej wczoraj takie były zapowiedzi w polskich mediach. To się stało? Czy coś o tym wiemy? Czy może premier zatrzymał się w jakimś innym ukraińskim mieście?
3: O zapowiedziach też wiem, ale na razie informacji o tym, że Donald Tusk przebywa już na terenie ukraińskim, nie mam takiej informacji. Ciekawe, że oprócz tego, że miał przyjechać w ogóle do Ukrainy, gdzie konkretnie nie było zapowiedzi, nie było takiej informacji, być może do Lwowa, być może do innego miasta, ale też była informacja o tym, że ma spotkać się na terenie Ukrainy z Robertem Fico, z premierem Słowacji. To jest bardzo ciekawe. Szczególnie dlatego, że wczoraj Fico powiedział, że jego kraj nie będzie brał udział w obronie Europy, jeżeli dojdzie do ataku Europy, czyli nie będzie stosował ten punkt 5 tej umowy natowskiej.
1: Tak stwierdził pan Fico. Ja ci jeszcze zacytuję Dmytro, dzisiejszą Rzeczpospolitą. Chcą uruchomić Nord Stream. To jest taka informacja z niemieckiej przestrzeni politycznej. Tam są wybory do landów, tam jest silna partia, która się nazywa AfD. Tam jest silny strach przed tym, że ceny energii, że będzie zimno, że ceny gazu będą tak wysokie, że nie będzie na to stać Niemców. Więc się zastanawiają, co z tym faktem zrobić i przypadkiem, czy nie należy nawiązać innych relacji z Moskwą.
3: Tak, i myślę, że Putin znów otwiera kolejnego szampana w Kremlu, widząc to wszystko, a nie wątpię w tym, że on częściowo może finansować taką partię, mówię o AfD niemieckiej, i to jest wielkie zagrożenie nie tylko dla Ukrainy i jej niepodległości, ale dla całego bezpieczeństwa europejskiego. Bo tak, AfD mówi o tym, że oni chcą znów kupować gaz rosyjski i ropę, ale to po prostu jest szlak do poniewolenia Europy przez Rosję. Jak to było w czasach Angeli Merkel i tak dalej. No ale teraz czas się zmienił i Putin już nie będzie takim łagodnym, jak to było w czasach Merkel. Więc Niemcy mieliby jednak mieć oczy otwartymi, a nie słuchać populistów z AfD. Ale no niestety widać, że ta partia ma naprawdę spore wsparcie w tym kraju.
1: A w Rosji są wybory. Może Władimir Putin i partia Władimira Putina te wybory demokratyczne przegra.
3: Nie nazwałbym to wyborami. W Rosji tylko farsem, tylko teatrykiem Putina, bo nie ma kogo wybierać. Nie ma z kogo wybierać. Tak.
1: To był taki nieudany dowcip, Dmytro, żeby przejść do kolejnego pytania, ale to kolejne pytanie miało dotyczyć, poczekaj, czego ono miało dotyczyć? Sytuacji na froncie, ataków ukraińskich na Rosję i na infrastrukturę rosyjską. Jakie są skuteczne i co udało się wojsku ukraińskiemu, jakie cele osiągnąć?
3: Zacznę od ataków na infrastrukturę rosyjską. Już jest informacja, że doszło do takich ataków w Batajsku, głęboko w głębi Rosji. Tam doszło do atakowania infrastruktury ropowej. Doszło też do ataków, do potężnych eksplozji w Lugańsku i w obwodzie lugańskim okupowanym przez Rosję. Na razie jeszcze nie wiemy, co tam eksplodowało. I w niektórych innych też miejscach Rosji wiemy o tym. Wiemy o tym, że Jarosławska rafineria, która jest jedna z pięciu czołowych rafinerii rosyjskich, zaprzestała działać po kolejnym zaatakowaniu ukraińskich dronów. Teraz nie produkuje niczego. I inne rafinerie, które zostały zaatakowane już dwie noce temu, też na razie nie działają. Co powoduje w Rosji potężny kryzys z benzynem, z dieslem i tak dalej, i tak dalej. Są kolejki w dużej części Rosji, tak to ujmę. Co do ukraińskiego sprzeciwu, tak, co do naszej, co do wojny już bezpośrednio na lądzie, trwa operacja Vivaldi. Operacja, która zaczęła się jeszcze bodajże w maju tego roku, o której nie było słychać prawie nic, która jest w obwodzie donieckim, a już też i w lugańskim, gdzie wrócili nasi żołnierze wyzwalając w tereny tego obwodu, który był okupowany już dawno przez Rosjan. Czyli my mamy naprawdę sukcesy na lądzie, w obwodzie donieckim blisko Limania, i już znów jesteśmy w obwodzie lugańskim, bo przekroczyli nasi żołnierze niedużą rzekę Żerebec. No i to jest bardzo obnadziejająca informacja, bo też słyszymy o tym, że mamy sukcesy i na południu Ukrainy, w obwodzie zaporożskim, tam gdzie wróg próbuje atakować miasto Orichiv. Tam też odbijamy sukcesami wroga i być może na niektórych odcinkach tam mamy nie kontrofensywę, to tak nazwać nie można, ale też działanie zaciepne z naszej strony. I to wszystko jest spowodowane tym, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy, być może pół roku lub więcej, my niszczymy więcej rosyjskich żołnierzy, nieżeli oni mają z tego, z tej, nie z mobilizacji, tylko z kontraktników tak zwanych. Czyli wojsko rosyjskie tanie. Wojsko rosyjskie po prostu stopnieje, tak jak lód powoli, ale robi się ich coraz mniej i coraz nie tak dużo mają sukcesów. Oni mają niestety jeszcze sukcesy w Konstantynówkę, która jest ponad 70% tego dużego miasta jest pod kontrolą rosyjską niestety i tam próbują atakować, iść dalej w stronę Druszkiwki i w stronę Dobropolia. Ale to jest chyba jedyne miejsce na całym froncie, który jest rozciągnięty na ponad 1500 kilometrów, gdzie na razie wojsko rosyjskie ma jakieś drobne sukcesy. W ogóle trzeba powiedzieć, że za sierpień my wyzwoliliśmy więcej przestrzeni ziemi ukraińskiej, nieżeli wojska rosyjskie okupowali.
1: O czym w Poranku Wnet opowiedział Dmytro Antoniuk. Bardzo serdecznie, Dmytro, dziękuję za korespondencję.
3: Dziękuję wzajemnie. Spokojnego dnia życzę.
1: I tobie również. Jest godzina 7:00. 46. No i nasza poranna podróż tym razem trafiła do Warszawy. Jesteśmy przy krakowskim przedmieściu 79, a w studiu Maciej Wilk, prezes Fundacji Polskiego Rozwoju i lider stołecznej operacji referendalnej. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No to najpierw, o, jaka bluza z napisem, jaki to jest napis?
4: Boeing.
1: I co to jest? Jakaś firma?
4: Jakaś firma. Ktoś może słyszał, jakie samoloty robią.
1: A, rzeczywiście, ale te samoloty nie lądują na szczęście w centrum Warszawy. Jak przebiega zbieranie podpisów?
4: W poniedziałek zaraportowaliśmy przekroczenie magicznego poziomu 100 tysięcy podpisów. To jest wciąż poniżej tego, co potrzebujemy. Potrzebujemy 130, ale zakładamy piorunujący finisz, bowiem widzimy mobilizację wśród warszawiaków i o tą mobilizację też prosimy.
1: Brakuje w takim razie około 50 tysięcy podpisów. 50-60, żeby to było bezpieczne, żeby było wiadomo, że te podpisy są, bo około 10% ponoć zawsze jest kwestionowany.
4: Albo i więcej, chociaż ja wierzę tutaj w naszych wolontariuszy, że pilnowali, żeby jakość podpisów była wysoka. Natomiast tak, no wciąż brakuje tych podpisów, ale my nie składamy broni. Na 2 tygodnie przed końcem akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy Tak dla CPK mieliśmy 80 tysięcy podpisów, a skończyło się na 220 po 2 tygodniach. Więc wszystko jest jeszcze możliwe, piłka jest w grze, ludzie zbierają, warszawiacy się mobilizują, więc możemy to zrobić.
1: Jak wygląda to pospolite ruszenie Macieja Wilka? Ilu jest tych wolontariuszy? W jakich miejscach w Warszawie zbierają podpisy?
4: Wolontariuszy jest około 300. Cały czas dochodzą jeszcze kolejni, więc to bardzo cieszy. Miejsc na mieście mamy około 20. Każdego dnia to się troszkę zmienia. Wszystkie szczegóły można zobaczyć na naszej stronie internetowej sorwaw.pl. Natomiast pospolite ruszenie polega w tym momencie głównie na tym, że ludzie już sami drukują karty referendalne z internetu, z naszej strony internetowej, bądź też korzystają z kart, które rozkolportowaliśmy bezpośrednio do skrzynek pocztowych. Przypomnę, że rozkolportowaliśmy 400 tysięcy gotowych do podpisu kart referendalnych, więc jeżeli nasi słuchacze mieszkają na Tarchominie, na Brudnie, na Starej Pradze, na Gosławiu, Grochowie, Bielanach, Bemowie, Ochocie, Woli, Ursusie, to naprawdę zachęcam do zajrzenia do skrzynek jeszcze w najbliższych dniach, gdyż być może czeka tam na państwa gotowa do podpisu karta referendalna.
1: I wtedy taką kartę referendalną należy wysłać na jakiś adres, czy dostarczyć do jakiegoś punktu?
4: Wpierw należy ją podpisać. Najlepiej wziąć jeszcze podpisy od znajomych, od rodziny, od sąsiadów, od kolegów z pracy, jak bądź. I faktycznie, można tę kartę odnieść bezpośrednio na któryś z naszych punktów, co się dzieje. Można ją wysłać pocztą albo inpostem, albo kurierem na adres naszej siedziby na Alei Niepodległości 18. Jak również można bezpośrednio dostarczyć, jeżeli ktoś tutaj nie ufa Poczcie Polskiej, że dostarczy na czas przesyłkę. I faktycznie należy mieć świadomość, że akcja zbierania podpisu trwa do 28 września, czyli do przyszłego poniedziałku. Więc no, trzeba dać czas te kilka dni, żeby przesyłka doszła. Więc naprawdę proszę nie zwlekać, walczymy i zrobimy to.
1: A, czyli to jest ostatni tydzień. Nie 2 tygodnie zostały, tylko tydzień plus 2 dni, czyli dni.
4: Został tydzień plus 2 dni weekendu teraz, te nadciągające.
1: Jakieś będzie specjalne zdarzenia będą podczas tego weekendu?
4: No tak jak co weekend, no my się koncentrujemy na tym, żeby być tam, gdzie warszawiacy.
1: Nie ma baloników, nie ma trąbek,
4: Nie, to nie jest. My mamy ręce pełne roboty w zbieraniu podpisów, więc...
1: A pan zbiera?
4: Oczywiście. Nawet dzisiaj się wybiorę na targowisko Wolumen, nieopodal mojego domu. Tam zawsze praca w re.
1: Podpisuję, w ogóle jest pan już osobą, którą poznają ludzie?
4: Z rzadka, ale zdarza się, to jest oczywiście zawsze bardzo miłe, więc tutaj...
1: A są tacy, którzy mówią, odczep się pan od prezydenta Trzaskowskiego?
4: Oczywiście i przyznam szczerze, że ja bardzo lubię te momenty, bo wtedy można właśnie tak troszkę wejść w taką pogłębioną interakcję, nazwijmy
1: to. No i
4: to.
1: Co pan mówi? Co pan mówi? W jaki sposób pan przekona? Jaki jest pana koronny argument za tym, żeby podpisać w taki wniosek o referendum?
4: Znaczy, prawdę mówiąc, to my jakby nie skupiamy się na tym, żeby urabiać niezdecydowanych. Raczej postrzegamy swoją misję jako danie szansy tym, którzy chcą się podpisać, żeby się podpisali, a ci, którzy bronią prezydenta, którzy uważają, że super prezydent, proszę zobaczyć, jak pięknieje Warszawa, jak jest wspaniale. Oni mają wyrobione zdanie, szanujemy to i nie wdajemy się w nadmierne dyskusje. Natomiast mnie to, prawdę mówiąc, trochę śmieszy, te wszystkie argumenty o tym, że proszę zobaczyć, jak Warszawa pięknieje, jak jest wspaniale, tutaj ulica Złota. No ulica Złota, no naprawdę, no 150 metrów ulicy odrestaurowanych i to dla niektórych już czyści wszystkie problemy, które są w naszym mieście.
1: Ale robi wrażenie.
4: No dobrze, niech robi, ale ja bym na przykład chciał, żeby był uregulowany problem najmu krótkoterminowego, który w okolicach tejże ulicy Złotej powoduje, że mieszkańców nie stać, żeby tam mieszkać, bo tak są wywindowane ceny nieruchomości.
1: Ale co ma z takimi cenami nieruchomości, co ma wspólnego prezydent miasta?
4: No prezydent miasta i rada miasta, którą również chcemy odwołać, no kształtuje politykę miejską, na przykład w zakresie nieruchomości. Nie wiem, czy pan redaktor wie, że na przykład w budżecie na rok 2027 zamierza się przeznaczyć 38 milionów złotych na lecznicę i azyl dla bezdomnych kotków, podczas gdy na budowę mieszkań komunalnych jest 36 milionów. No czyli przeznaczamy więcej pieniędzy na budowę lecznicy dla kotków niż na mieszkania komunalne. I to mówi wszystko na temat polityki mieszkaniowej obecnej władzy Warszawy.
1: Czyli można było inną politykę mieszkaniową prowadzić, tak żeby mieszkania na wynajem, powiedział pan, krótkoterminowy, co to znaczy, na
4: to dzień? Airbnb, no to są te najmy.
1: Ten. I to jest problem.
4: To jest problem, gdyż po prostu kurczy się zasób mieszkań, które są dostępne do mieszkania, na rzecz mieszkań, które są wynajmowane turystom, no w gruncie rzeczy. I to jest problem, zwłaszcza w centrum. To winduje ceny nieruchomości, to winduje najmy. Ludzi nie stać na mieszkanie w centrum, są wypychani na przedmieścia razem z rodzinami. No jest to poważny problem, ale to jest jeden tylko z bardzo wielu problemów, którymi miasto mogłoby się zajmować, a się nie zajmuje.
1: A to nie jest tak, że to musi zająć się tym parlament? Musi być odpowiednia ustawa, która pomoże zmienić ten stan rzeczy?
4: Oczywiście zwalać można zawsze, że mam związane ręce, nic nie mogę zrobić, dopóki że parlament Bruksela. Czegoś nie zrobi. Że Bruksela. Najlepiej właśnie jeszcze, żeby tutaj edykt papieski był w danej sprawie, ale nie. No, jestem przekonany, że władza miasta mogłaby, gdyby tylko miała na tyle woli, pewne regulacje wprowadzić.
1: Ale to jest tak, że ten SOR, cała ta akcja referendalna wprowadziła pana w takie kulisy rządzenia Warszawą? Czy poznał pan lepiej Warszawę? Czy pan wie, co w tej Warszawie się dzieje? Co w finansach Warszawy się dzieje? Jaki jest układ urzędniczy warszawski? Czy nie, jeszcze nie?
4: Nie, zdecydowanie tak. No, opracowaliśmy takie 100 warszawskich konkretów, rzeczy, które nam się nie podoba, więc oczywiście tutaj nie mamy czasu, żeby omawiać wszystkie 100, ale no wspomina pan o finansach. No, mamy 4 miliardy złotych deficytu budżetowego w Warszawie w tym roku i lawinowo rosnące zadłużenie. To jest problem, zwłaszcza gdy spojrzy się na projekt budżetu na rok 2027. To naprawdę tam są wydatki takie, które można by tylko wziąć siekierę i zacząć odrąbywać. Bezsensowne jakieś przepalanie pieniędzy w stylu 38 milionów na lecznicę dla kotów. No ja kocham kotki, sam mam 2 kotki w domu, no ale no bez przesady. No są naprawdę pewne priorytety, które miasto powinno mieć.
1: Ale to jest co, na budowę jakiegoś budynku dla kotków?
4: Tak, azylu i lecznicy dla kotków. No.
1: 38 milionów.
4: Podczas gdy na mieszkania komunalne przeznacza się 36. To jest najbardziej szokujące w tym wszystkim.
1: A ile jest w ogóle mieszkań komunalnych w portfelu miasta?
4: Nie chcę tutaj strzelać konkretną liczbą, bo mogę się pomylić. Wiem natomiast, że ten zasób maleje. Bo miasto zamiast oddawać 1500 mieszkań komunalnych rocznie, tak jak obiecywał w kampanii prezydent Trzaskowski, oddaje niskie kilkaset, a jednocześnie te istniejące albo niszczeją, albo pustoszeją, albo są sprzedawane. Więc zasób komunalny ogółem w Warszawie maleje zamiast rosnąć. Co nas prowadza jeszcze do fenomenalnej szansy, jaką byłoby dla Warszawy likwidacja lotniska Chopina i zwolnienie tych gruntów pod budownictwo właśnie komunalne, spółdzielcze, mieszkaniowe. 100 tysięcy nowych mieszkań jakby powstało w Warszawie, no to by w ogóle zmieniło obraz warszawskiego rynku mieszkaniowego. Ale ratusz, w strategii do roku 2040, której zresztą po dziś dzień wbrew prawu nie przyjął, nie zauważa w ogóle, że taki projekt jak CPK istnieje, że lotnisko Chopina może zniknąć z mapy Warszawy.
1: A będzie rozbudowywane.
4: Tak jest. Tak, wbrew wszelkiej logice. I rozbudowywany też będzie nasze ulubione lotnisko w Modlinie, więc to dwa w jednym.
1: I lotniska regionalne.
4: To lotniska regionalne nie się rozbudowują, no ale dlaczego rozbudowywać Modlin i Chopina, jak się obok buduje, rzekomo ma się zacząć budować CPK, to ja sam nie wiem.
1: Ale ma się zacząć budować, czy zaczęło się budować?
4: Są realizowane prace polowe, nazwijmy to, jakieś próbne wbijanie, palowanie pod terminal i tak dalej. No nie ma jeszcze takiej rozpoczętej oficjalnie budowy.
1: No dobrze, o CPK porozmawiamy. Teraz porozmawiamy na temat stołecznej operacji referendalnej. Jeszcze jest 9 dni na złożenie podpisów. Maciej Wilk był gościem Poranka Wnet, a teraz wspólnie posłuchamy piosenki. Jerzy Połomski, Warszawskie Dziewczyny.
4: Bardzo na miejscu, dziękuję.

0: Minęła ósma, Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: USA planują zredukować obecność wojskową w Europie nawet o 25 tysięcy żołnierzy. Zdaje się jednak, że nie dotyczy to Polski, chociaż należy poczekać na ostateczne decyzje, mówił w poranku wnet korespondent w USA Tomasz Grzywaczewski.
2: Przegląd amerykańskiej obecności wojskowej został rozpoczęty w czerwcu. Ostateczne decyzje mają zapaść do końca roku. Także jesteśmy w takim kluczowym momencie. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście w przypadku Polski ta decyzja będzie bardzo pozytywna. Przechodzimy od takiego modelu burden sharing, czyli podział ciężaru, podział odpowiedzialności za obronę, do modelu burden shifting, czyli przesuwania tej odpowiedzialności. Czyli krótko mówiąc, Europa w dużej mierze ma bronić się sama.
0: Pod tym względem z perspektywy Amerykanów Polska wypada bardzo dobrze.
2: Polska nie tylko zwiększa nakłady na obronność, ale też jest liderem, jeżeli chodzi o budowanie wspólnej wizji obrony wschodniej flanki NATO. Przynajmniej tak to wygląda z perspektywy Amerykanów. Polska, jeżeli chce być traktowana przez tą administrację jako rzeczywiście jakiś wiarygodny sojusznik, to przyjmuje na siebie rolę lidera regionów. To jest wskazywane, że Polska powinna docelowo przyjąć na siebie ciężar obrony powietrznej nie tylko swojego terytorium, ale chociażby terytorium Litwy.
0: Polska ma potencjał, aby taką rolę odgrywać nie tylko w kwestii militarnej, ale też w kwestiach energetyki, wynika z głosów, które słychać w Waszyngtonie, mówił korespondent w USA Tomasz Grzywaczewski. Na terenie województwa lubelskiego uruchomiło się 630 syren. Nie było powiatu, w którym te syreny nie zostałyby uruchomione, poinformował tamtejszy wojewoda Krzysztof Komorski. Wczoraj Rosja ponownie zaatakowała z użyciem odrzutowego drona rakietowego rejon ukraińskiej granicy z Polską. W obwodzie wołyńskim, jak poinformował na antenie TVN24 rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych Jacek Goryszewski, bezzałogowiec eksplodował około 4 km od granicy w pobliżu przejścia w Jagodzinie. Zarządcy nieruchomości budynków publicznych w regionie w lubelskim przeprowadzili ewakuację w 120 obiektach, w tym szkołach, urzędach, zakładach pracy i na uniwersytetach. Wojewoda podał, że prowadzona jest kategoryzacja schronów i miejsc ukrycia, po której obiekty będą odpowiednio oznaczane, a mieszkańcy informowani. Według zapowiedzi tworzenie kompleksowego systemu ochrony ludności potrwa do końca roku. W sieci pojawiły się niepotwierdzone doniesienia o dwóch wybuchach słyszalnych w okolicach Ryk i Nałęczowa. Wojsko nie potwierdza jakiegokolwiek naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Sejm podtrzymał weto prezydenta w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Do odrzucenia weta zabrakło 27 głosów. Ustawa zakładająca formalizację związków partnerskich, w tym jednopłciowych, miała rozwiązać problemy prawne i finansowe osób pozostających w nieformalnych związkach. Zakładano uregulowanie zasad dziedziczenia, opodatkowania oraz własności, a także zapewnienie partnerom możliwości uzyskiwania informacji medycznych w szpitalu i podejmowania decyzji dotyczących pochówku. Dotychczas w wielu takich sytuacjach państwo traktowało ich jako osoby niespokrewnione i prawnie obce. Prezydent zawetował jednak ustawę ze względu na jej niezgodność z artykułem 18 Konstytucji, który mówi o ochronie instytucji małżeństwa. Szymon Hołownia znów na czele Polski 2050, wynika z wpisu w mediach społecznościowych dotychczasowego przewodniczącego Pawła Śliza. Jak czytamy, gdy lider, założyciel chce stanąć na pierwszej linii, naturalną i jedyną mądrą decyzją szefa klubu jest zrobić mu miejsce i przekazać pałeczkę. Zgodziliśmy się wewnątrz klubu, że na tym etapie kadencji to Szymon powinien brać bezpośrednią odpowiedzialność za kierowanie pracami w Sejmie. To nie jest ustąpienie, to wzmocnienie całej drużyny. Zmianę wachty potwierdził sam były marszałek Sejmu, dziękując swojemu koledze pod wpisem. Arabia Saudyjska i wspierani przez Iran jemeńscy rebelianci Huti przeprowadzili kolejne ataki po obu stronach granicy. W obliczu rozszerzającej się wojny na Bliskim Wschodzie mieszkańcy Jemenu uciekali łodziami przez Morze Czerwone. Telewizja kontrolowana przez Huti poinformowała o nowych saudyjskich nalotach w prowincji Hadżdża w pobliżu granicy z Arabią Saudyjską, a także w okolicach miasta Taiz położonego dalej na południe w głębi kraju. Saudyjska obrona cywilna przekazała z kolei, że odłamki drona przechwyconego nad zachodnim miastem At-Taif zabiły obywatela Jemenu mieszkającego w Arabii Saudyjskiej. To pierwsza ofiara śmiertelna, o której Rijad poinformował od czasu eskalacji walk w ubiegłym tygodniu. Wcześniej władze Arabii Saudyjskiej informowały o ponad 80 osobach rannych.
3: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże na południowym wschodzie oraz pod koniec dnia na zachodzie kraju, miejscami małe na północy i na zachodzie przelotne opady deszczu, na wybrzeżu możliwe burze. Słabe opady deszczu okresami także na krańcach południowo-wschodnich, a na termometrach od 19 do 22 stopni.
1: Wiadomości sportowe.
3: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Dotkliwa porażka Lecha Poznań w piłkarskiej Lidze Europy. Mistrzowie Polski polegli w południowym Londynie z Crystal Palace 0-4. Nawet nie wynik tak bardzo razi, jak fatalna gra i błędy w obronie kolejorza. Lokomotywa bez pary Gwizdka na Selhurst Park. Niebiesko-biali wyglądali jak turyści, którzy pogubili mapy, GPS-y i nie znali angielskiego, żeby zapytać o drogę. Po 35 minutach Anglicy prowadzili 3-0, czwartą bramkę strzelając w końcówce meczu. Czarę goryczy przelała czerwona kartka dla Morawskiego w 87 minucie. Zwycięzcy ostatniej edycji Ligi Konferencji mogli wygrać wyżej, gdyby nie zwolnili nieco tempa w drugiej części meczu. Zła informacja dla polskiej ekstraklasy, bo rzeczywiście nie wygląda to dobrze. Lech jest przedstawicielem jako mistrz Polski, ale w Europie radzi sobie fatalnie. Z kolei w tej samej Lidze Europy Juventus Turyn rozgromił holenderskie NEC Nijmegen 5-0 i bardzo dobre oceny zebrał bramkarz starej damy z Turynu, Kamil Grabara. Reprezentant Polski zadebiutował w Juventusie, a trener biało-czarnych Luciano Spalletti pochwalił naszego gracza, mówiąc: pokazał bardzo dobrą grę nogami, dużą jakość, ogromny spokój, momentami robił dobre wrażenie. To dobrze w kontekście zgrupowania piłkarskiej reprezentacji Polski przed meczami w Lidze Narodów. Pierwszy mecz z Bośnią i Hercegowiną, następny z Rumunią. Będziemy o tym Państwa informować, będziemy na stadionie, ale to jeszcze wszystko przed nami. Tymczasem Magdalena Fręch grała bardzo dobrze do tej pory na turnieju WTA 500 w Guadalajarze, ale w ćwierćfinale została rozbita przez Iwę Jowicz, gdzie Polka ugrała tylko 3 gemy. Amerykanka zwyciężyła 6-2, 6-1. Pula nagród tego turnieju wynosi 1 200 000 dolarów. Magdalena Fręch tejże puli nie zgarnia, ale oczywiście z niej nieco uszknie, bo przecież doszło do ćwierćfinału. I jeszcze wróćmy do piłki nożnej, gdyż wylosowano pary 1/16 piłkarskiego Pucharu Polski. Sporo tych meczów, ale Puchar Polski jest bardzo ciekawy. W każdej swojej edycji zawsze pojawia się drużyna, która z niższych lig dochodzi bardzo wysoko i no, to hasło turniej tysiąca drużyn absolutnie ma sens i jest co w zasadzie edycję taki, można powiedzieć, obowiązujący. Awia Świdnik, która grała kapitalnie w poprzednim sezonie, inne drużyny gdzieś tam obijające się i eliminujące na przykład drużyny z wyższych lig, także z ekstraklasy, ale ta 1/16 przyniosła kilka niezwykle interesujących par. I tak, Lechia Gdańsk w tych najciekawszych zmierzy się z Jagiellonią Białystok, Polonia Warszawa zagra z Koroną Kielce, Znicz Pruszków, Ruch Chorzów, Piast Gliwice, Górnik Zabrze, a więc małe derby Górnego Śląska. Dlatego mówię małe, bo te wielkie zarezerwowane są dla meczów Górnik Zabrze, Ruch Chorzów. Odra, Opole, Śląsk, Wrocław. No to także gdzieś tam drużyny, które mają sobie zawsze coś do udowodnienia. Górnik Łęczna, GKS Katowice, GKS Tychy, Pogoń Siedlce, Awia Świdnik, ta rewelacja z poprzedniego sezonu, Radomiak Radom, Siarka Tarnobrzeg, Lech Poznań, Chrobry Głogów, mający aspiracje awansu do ekstraklasy, z Polonią Bytom i jeszcze na przykład taka para, dwie bardzo ciekawe, bo Motor Lublin, Raków Częstochowa, Polonia Środa Śląska, Śląsk drugi Wrocław, bo pamiętamy, że rezerwy danych klubów również mogą występować. No i była swego czasu przecież historia, gdzie rezerwy Ruchu Chorzów weszły do finału. No i wtedy oczywiście piłkarze drugiej drużyny przebrali się w, inaczej, może piłkarze pierwszej drużyny przebrali się w graczy tej rezerwowej. Zagrali w finale, wtedy GKS Katowice wygrał po serii rzutów karnych, no ale historia bardzo ciekawa. tutaj Śląsk-Wrocław zostały jego rezerwy, także przecież gra ten pierwszy Śląsk. To by było ciekawe, jakby pierwsza z drugą drużyną się gdzieś swego czasu spotkały. I tak to wygląda, jeśli chodzi o 1/16 piłkarskiego Pucharu Polski. Teraz to wszystko także o Ekstraklasie, ale to w sporcie za godzinę. Do usłyszenia.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
14: Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
15: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
14: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
15: Wywiady z interesującymi ludźmi.
14: I dużo dobrej muzyki.
15: Oraz kultury polonijnej.
14: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
15: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
14: Niedziela.
15: 9 rano, czerwony dywan.
14: Zapraszają
15: Iza Smolarek
14: i Aleks Sławiński.
12: To była autopromocja.

Jest godzina 8.12, druga godzina poranka wnet. Już za chwilę rozmowa z panem Krzysztofem Szczuckim, posłem z Rozwoju Plus, czyli z nie partii, bo ze stowarzyszenia pana premiera Morawieckiego. Dzień dobry, już mogę

0: Wywiad Wnet.
1: A gościem poranka Wnet jest pan Krzysztof Szczucki, poseł Rozwoju Plus. Dzień dobry panu.
2: Witam pana redaktora jeszcze raz i wszystkich słuchaczy.
1: Dzisiaj Sejm podejmie decyzję dotyczącą obsady wicemarszałka. Kto zostanie wicemarszałkiem Sejmu, pana zdaniem?
2: Tak, o godzinie 9 rzeczywiście zaczyna się blok głosowań. Jakoś na początku ma być wybór wicemarszałka. Ja oczywiście nie wiem, kto zostanie, ale mocno trzymam kciuki za Marcina Horałę. Na niego zamierzam oddać swój głos. To jest kandydat z naszego klubu, z klubu Rozwoju Plus.
1: Pan wicemarszałek Krzysztof Bosak, jesteśmy wśród Krzysztofów, powiedział, że to stanowisko wicemarszałka należy się największej partii opozycyjnej, czyli Prawu i Sprawiedliwości. Czy tak nie jest? Czy nie jest tak, że przez te lata, w których był pan w klubie Prawa i Sprawiedliwości, myślał pan o tym, że to właśnie temu klubowi należy się stanowisko wicemarszałka?
2: Ja powiem więcej, panie redaktorze, nawet nie tylko myślałem, ale kilkakrotnie rozmawiałem z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, sugerując mu, że może warto by było przedstawić inne kandydata niż Elżbietę Witek, skoro ona jest niewybieralna z perspektywy tych, którzy muszą zagłosować. Tak to już jest, jak się jest w opozycji, że wedle oczywiście jakichś zwyczajów sejmowych wybiera się do różnych stanowisk także posłów opozycji, ale wybiera ich większość rządowa. No nie chciano, możemy oczywiście utyskiwać, że nie chciano wybrać Elżbietę Witek, ale nie chciano. I mówiłem, że jest dużo młodych, a doświadczonych już posłów, którzy byli politykami drugą, trzecią kadencję i pewnie dobrze by reprezentowali Prawo i Sprawiedliwość na tym stanowisku, ale nie było takiej woli. Pojawiła się kandydatura Marcina Ociepy dokładnie wtedy, kiedy założyliśmy swój klub parlamentarny. I powiem tak, oczywiście, że Prawo i Sprawiedliwość powinno mieć swojego wicemarszałka i Rozwój Plus powinien mieć wicemarszałka, dlatego złożyliśmy projekt uchwały rozszerzającej prezydium, pod którym niestety Prawo i Sprawiedliwość, nasi byli aktualne w sumie wciąż, w sensie takim nieformalnym, koleżanki i koledzy, no nie chcieli się podpisać.
1: No dobrze, ale to doskonale pan wie, że żeby zostać wicemarszałkiem, to pan powiedział, należy się spodziewać głosów zarówno Koalicji Obywatelskiej, jak i PSL-u, jak i Lewicy, czyli marszałka Czarzastego, ile oczywiście marszałek Czarzasty nie wstrzyma się od głosu, bo takie ma czasami takie...
2: Co nazywa pomyłką.
1: No to będzie bardzo

0: istotne znaczenie dla przyszłości politycznej prawicy w Polsce. To głosowanie.
1: Znaczy, może mieć, może nie mieć. Znaczy, ja bym apelował, chociaż już wiem, że ten apel nie zostanie posłuchany, właśnie do Prawa i Sprawiedliwości, żeby tutaj nie przemieniać tej igły w widły, bo tak naprawdę to tylko zależy od tego, jaką narrację przyjmie Prawo i Sprawiedliwość, jak ta sprawa zostanie dalej poprowadzona, bo przypomnijmy, że i wybór Marcina Ociepy, jeżeli nastąpi, i wybór Marcina Horały, jeżeli nastąpi, no właśnie nastąpi głosami przynajmniej części koalicji rządzącej. Tak to jest w Sejmie, że decyduje większość i tych wicemarszałków, jak powiedziałem, opozycji wybiera także większość. I my, jeżeli wygra Marcin Ociepa, bo przecież to się okaże dopiero za godzinę, dwie godziny, kto wygra to głosowanie, to pogratulujemy i na pewno nie będziemy tutaj wszemi wobec opowiadać, że Prawo i Sprawiedliwość dogadało się z Platformą Obywatelską, chociaż był widziany Marcin Ociepa, kiedy tam chodził po gabinetach Koalicji Obywatelskiej, pewnie zabiegając o głosy, no bo po co miałby tam chodzić. Ale my to rozumiemy, taka jest kolej rzeczy. Pogratulujemy i będziemy sobie dalej pracowali. Natomiast jeżeli wygra Marcin Horała, no to spodziewam się tutaj właśnie całej tej narracji, która już się pojawiła, że oto Mateusz Morawiecki diluje, co nie jest prawdą, z koalicją 13 grudnia.
0: Ale czy nie jest tak, że to jest rozgrywka polityczna premiera Donalda Tuska? Że to jest bardzo wygodne, bardzo dobrze. Bardzo by chciał, żeby to właśnie pan Horała został wicemarszałkiem Sejmu, bo to mu się przyda. Przyda mu się konflikt po prawej stronie, a ten konflikt na pewno będzie, powiedział pan, z igły widły, ale może to są widły tak naprawdę. Taki wybór personalny, wybór symboliczny na stanowisko wicemarszałka. To są właśnie widły i to jest właśnie ten jakby podkreślenie rozłamu po prawej stronie.
1: Nie, ale rektorze, oczywiście, że Donald Tusk prowokuje różnego rodzaju konflikty i sytuacje, które są dla niego korzystne, ale rolą jest w to, żeby naszą opozycji i poszczególnych polityków, poszczególnych partii, żeby w ten scenariusz się nie wpisywać. I jeżeli jest wolne stanowisko wicemarszałka. My apelujemy, żeby tych stanowisk było więcej. Mamy prawo zgłosić kandydata. Ktoś zostanie wybrany, to trzeba ten wybór uszanować i iść dalej. No, ja mogę powiedzieć, że tak samo niestety idealnie wpisano się w scenariusz Donalda Tuska wtedy, kiedy ostatnio pod AWS-em przeskakiwano przez płoty, czy szarpano się z policjantami. No bo to też są obrazki, które nawet ci ludzie byli kierowani dobrą ideą, bo chcieli bronić statusu uczelni, do której wprowadzano policjantów. Ale nikt o tym nie będzie pamiętał za miesiąc, a obrazki posła skaczącego przez płot, czy posła szarpiącego się z policjantami zostaną. No to też jest wpisywanie się w scenariusze Donalda Tuska, więc on oczywiście, że będzie prowokował, natomiast rolą jest naszą nie ulegać tym prowokacjom. A powiadam raz jeszcze, Prawo i Sprawiedliwość mogło tego wicemarszałka wskazać dawno temu.
0: No dobrze, ale ja będę rolą dziennikarza, jest czasami przyczepianie się do słów, to ja się przyczepię. To też jest wpisywanie się w scenariusz Donalda Tuska. Czyli to jest wpisywaniem i tamto. Czyli to, że jest wicemarszałek, jest dwóch kandydatów, to jest wpisywaniem się też w scenariusz Donalda Tuska. Czyli świadomie się wszyscy wpisujecie w scenariusz Donalda Tuska? Bo z powodu sympatii do Donalda Tuska?
1: To akurat nie mam wątpliwości, że sympatią nie darzy go ani nikt z Rozwoju Plus, ani z Prawa i Sprawiedliwości. Możemy się spierać na opozycji, ale twierdzenie, że ktokolwiek, czy u nas, czy w Prawie i Sprawiedliwości chce, żeby Donald Tusk rządził dalej, jest absurdalne. I trzeba być uczciwym. Wszyscy chcemy odsunąć ten rząd od władzy, tylko mamy na to różne metody, różne scenariusze. A to, że klub parlamentarny nasz, który powstaje, który jest trzecim co do wielkości, chce wiedzieć, co się dzieje, chce uczestniczyć w posiedzeniach prezydium Sejmu. Tam są decydowane dosyć istotne sprawy o tym, jak Sejm będzie funkcjonował, ale też dyskutuje się, o tym nam opowiadał chociażby Marzia. Ja nigdy nie brałem udziału w posiedzeniach prezydium, nie byłem członkiem, ale był Ryszard Terlecki przecież nie raz i nie dwa i mówił, że tam się dyskutuje o sprawach międzynarodowych, o ważnych sprawach dla państwa, nie tylko o tym, jak działa Sejm. No i my jako trzeci klub co do wielkości chcemy w tym uczestniczyć i poddajemy tutaj pod ocenę kandydaturę Marcina Horały. Nie zakładaliśmy, że nagle Prawo i Sprawiedliwość zgłosi swojego kandydata, ale skoro zgłosiło, to czym prędzej przygotowaliśmy uchwałę rozszerzającą prezydium i dobrze by było, gdyby koledzy z PiSu, koleżanki tę uchwałę także popierali. To, żeby ona jak najszybciej była przegłosowana.
0: Nie, tylko żeby była przegłosowana, znowu potrzebna jest chęć Donalda Tuska do tego, żeby była przegłosowana. Po co ma Donald Tusk iść na rękę Prawu i Sprawiedliwości Rozwojowi Plus.
1: No ale to już tak jest, że w Sejmie chcąc być w komisjach, a przecież od tego zależy też możliwość wpływania na to, opozycji ograniczonego wpływania, ale mimo wszystko, chcąc być w różnych ciałach, no ostatecznie za tym podnosi rękę większość parlamentarna i tak już jest. I teraz od nas zależy, wszystkich na opozycji, jaką interpretację przyjmiemy, jak się zachowamy po tym wyborze. I tak jak mówię, my z całym przekonaniem, jeżeli dzisiaj wygra Marcin Ociepa, pogratulujemy mu i za kilka dni nie będziemy już pewnie w ogóle się tym zajmowali, są inne ważniejsze tematy. Tego oczekiwałbym także od drugiej strony.
0: Bo oczekuje pan, że zwycięży pan Marcin Horała, bo będzie miał poparcie strony rządowej.
1: W tym sensie oczekuję, panie redaktorze, że skoro kogoś popieramy, to oczywiście, że liczymy na to, że wygra, ale mamy świadomość, że może stać się zupełnie inaczej. To nie ale jest sprawa życia i śmierci.
0: To jest tak, ale mówię tylko o łatwości deklaracji o pogratulowaniu.
1: No nie, bo ja naprawdę żadnych rozmów z nikim nie prowadziłem ze strony rządowej i wiem, że Marcin Horała też nie prowadził i w ogóle chyba nikt u nas na ten temat nie rozmawiał, nie przekonywał, nie próbował dobijać targów. Nie chcemy być w żaden sposób zależni od tamtej strony. Marcin Horała na pewno będzie prowadził bardzo aktywną kampanię zmierzającą do wytykania błędów Donaldowi Tuskowi, jak zresztą cały klub parlamentarny Rozwój Plus, więc jeżeli tutaj koalicja rządowa liczy na to, że wybierze kogoś, kto będzie ich klepał po plecach, to grubo się myli.
0: A w tym, odejdźmy od tego, bo w tym samym czasie i jak pan myśli, jaka będzie przyszłość pana Berka? Czy dzisiaj będzie też jego to ślubowanie bez obecności prezydenta? Czy będzie próba przejęcia Trybunału Konstytucyjnego za pomocą policji? Jaki scenariusz? Na jaki scenariusz pan stawia?
1: Myślę, że prędzej czy później dojdzie do tego tak zwanego ślubowania w Sejmie. Ale myślę, że nie dzisiaj. Podejrzewam, że koalicja będzie chciała to zorganizować w dzień tak zwany niesejmowy, kiedy posłowie są w swoich okręgach wyborczych, bo dzisiaj pewnie oznaczałoby to dużo, dużo szumu, kontrowersji, sporu. I tak będzie to oznaczało. I tak my jako posłowie przecież będziemy się temu sprzeciwiać, no ale to może być taka strategia, żeby zrobić to gdzieś po cichu w jakiś dzień, kiedy posłowie są zajęci spotkaniami ze swoimi wyborcami w okręgach wyborczych. Więc myślę, że do tego dojdzie, bo nie sądzę, żeby pan prezydent, chociaż nie, to znowu jest tylko spekulacja z mojej strony, ale oparta na tym, co widzę i co słyszę, żeby w najbliższym czasie odebrał to ślubowanie, skoro są tak duże wątpliwości dotyczące spełniania kryteriów przez pana Berka. Przypomnijmy, chodzi o 10 lat wykonywania zawodu radcy prawnego, a nie bycia wpisanym na listę osób wykonujących zawód. To są dwie zupełnie różne rzeczy. I co później, panie redaktorze, no, ja bym powiedział tak, nie bardzo rozumiem, ale to jeżeli racjonalnie bym oceniał, potrzebę w ogóle i sens wchodzenia z policją do Trybunału, bo Trybunał to nie budynek, tylko skład, prawda? I trzeba... Sędziowie mogą się spotykać w różnych miejscach i orzekać, ale muszą to być sędziowie, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta i muszą to robić zgodnie z prawem. Ale Donald Tusk już nieraz pokazywał, że chodzi mu właśnie o przyjeżdżanie prętem po klatce, że chodzi mu o pokazywanie też swojemu betonowemu elektoratowi, że jest silny razem. I kto wie, może to zrobić, tak? Może próbować wejść do Trybunału Konstytucyjnego.
0: Ale gdyby pan był doradcą prezydenta Karola Nawrockiego, doradziłby mu pan podpisanie i przyjęcie ślubowania od pana Berka, czy też uznaje pan, że argument, że nie wiadomo, że nie ma papierów, że nie wiadomo, czy był przez 10 lat radcą prawnym, czy świadczył te usługi, jest przekonywujący i wystarczający do tego, żeby się od tego powstrzymać?
1: Akurat w przypadku pana Berka uważam, że te argumenty są przekonujące i uważam, że ten czas, który pan prezydent zdecydował przeznaczyć na zbadanie tej sprawy jest konieczny i na pewno jest za krótki, tym bardziej, że Sejm nie chce współpracować. Kancelaria Sejmu nie współpracuje z panem prezydentem w tym zakresie i są realne podstawy. O, panie redaktorze, to oczywiście teraz wyolbrzymie ten problem, no ale wyobraźmy, mówi Sejm, że to on decyduje i to Sejm ocenia, a prezydent ma tylko odebrać ślubowanie. A gdyby, no nie wiem, nie chcę tutaj, ale gdyby kogoś o zupełnie innym zawodzie wybrał Sejm, niezgodnie z ustawą, no nie wiem, lekarza weterynarii na przykład, przy całym szacunku do tej pięknej profesji, no ale to nie są ludzie, którzy powinni być w Trybunale Konstytucyjnym. I prezydent powiedział, słuchajcie, no przecież to jest niezgodne z ustawą, czy z konstytucją. To co wtedy też mielibyśmy powiedzieć, że no Sejm wybrał i Sejm ponosi za to odpowiedzialność?
0: No, ale jednak tutaj dotyczy osoby, która jest wpisana do tego katalogu radców prawnych od 2002 roku, czyli jest prawdopodobnie prawnikiem.
1: To tego nikt nie kwestionuje, że on jest prawnikiem, że jest wpisany na listę radców prawnych, ale po to ustawodawca wprowadził tam 10 lat wykonywania zawodu jako pewną alternatywę na przykład dla habilitacji, bo jeżeli ktoś ma habilitację, pan Berek nie ma, to nie musi mieć tutaj tych 10 lat, po to, żeby oczekiwać pewnego doświadczenia. No i to doświadczenie, tak ustawodawca wymyślił, ma w tym przypadku wynikać z wykonywania zawodu, czyli z realnego mierzenia się z problemami prawnymi, z którymi mierzy się radca prawny. Mógł pan Berek, będąc w rządzie, proponować nowelizację tej ustawy, ale nie zaproponowano, nie uchwalono, jest taka, jaka jest i trzeba się do niej zastosować. On tych kryteriów, wydaje się, nie spełnia.
0: No dobrze, to jaki uważa pan będzie scenariusz? Jak będą się rozwijać wypadki wokół Trybunału Konstytucyjnego?
1: Ja myślę, że jakaś próba oczywiście przejęcia Trybunału Konstytucyjnego, ale ja wcale nie myślę o fizycznym przejęciu Trybunału Konstytucyjnego, będzie. Myślę, że zdaje się profesor Sadurski, który nam podpowiadał czas do czasu rządowi, co robić, zazwyczaj jakieś radykalne rozwiązania proponuje, on powiedział coś takiego, co myślę, że może się zdarzyć, że te osoby, które uważają, że złożyły ślubowanie w Sejmie, plus te, od których prezydent odebrał ślubowanie, być może ktoś ze starego składu, kto zdecyduje się iść tą drogą, gdzieś tam się zbiorą, stwierdzą, że są, że stanowią zgromadzenie ogólne i być może będą chcieli na przykład pozbawić immunitetu Bogdana Święczkowskiego. Być może stwierdzą, że on w ogóle nie został właściwie powołany na stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego i wtedy te obowiązki przejmie pani sędzia wybrana już przez obecną władzę, która jest najstarsza stażem. Więc tutaj tych scenariuszy jest kilka i powstanie wtedy taki alternatywny, byśmy powiedzieli, Trybunał Konstytucyjny.
0: Czyli taki Trybunał Konstytucyjny, który będzie uznawany przez koalicję rządzącą.
1: Które orzeczenia będą publikowane w Dzienniku Ustaw.
0: A nie uznawany przez opozycję.
1: Przez opozycję? No myślę przede wszystkim przez pana prezydenta, który stoi na straży Konstytucji i pewnie tych decyzji nie będzie uznawał.
0: No dobrze, ale ten scenariusz, gdybyśmy zajrzeli w głąb scenariusza premiera Donalda Tuska, to jaki efekt chce osiągnąć na końcu tej drogi?
1: Ja myślę, że może mu zależeć chociażby na tym, żeby pewne ustawy, chociażby prawo o prokuraturze, chociażby ustawa o Sądzie Najwyższym, różne, które, z których nie jest w stanie uchylić pan prezydent, nie jest w stanie zbudować porozumienia z panem prezydentem, to będzie chciał doprowadzić do ich wyeliminowania, mówimy profesjonalnie, z obrotu prawnego właśnie poprzez Trybunał Konstytucyjny. No niektórzy twierdzą, że Tusk chce stwierdzić, że prezydent jest niezdolny za pośrednictwem Trybunału do sprawowania swojego urzędu, czy że chce delegalizować partie polityczne. Może ktoś stwierdzi, że jestem nadmiernym optymistą. Uważam, że na to nawet te osoby wskazane przez większość rządową do Trybunału Konstytucyjnego się nie porwą, bo to byłoby jednak już przekroczenie granicy zamachu stanu. No gołym okiem widać, że prezydent jest zdolny do sprawowania urzędu i nie ma też podstaw do delegalizowania tych partii politycznych, które są w parlamencie, przynajmniej tych wszystkich, tak, które w tym parlamencie są. Więc myślę, że to by się nie stało, aczkolwiek też pewnie przed grudniem 2023 nie powiedziałbym, że policja wejdzie do mediów publicznych, więc być może moja wyobraźnia jest
0: albo
1: zbyt
0: do Pałacu
1: wąska.
0: Prezydenckiego.
1: Albo do Pałacu Prezydenckiego, to prawda.
0: No dobrze, a w takim razie Narodowy Bank Polski, bo jest kilka instytucji, które chciałby zmienić premier Donald Tusk. Teraz jest Trybunał Konstytucyjny, jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, ale to jest mniejszy problem, bo jest Rada Mediów Narodowych i tam pan Kowalski, rozumiem, ma... Nie, pan Król.
1: Który został zatrzymany przez Centralne Biuro, tak media wczoraj podawane tylko korupcyjne, więc przewodniczący Rady Mediów Narodowych jest w Izbie Zatrzymań w tej chwili.
0: To jest też ciekawe, bo nie wiem, w którym momencie się kończą te prezesury w mediach narodowych. Może teraz się kończą, to też
1: no
0: jest...
1: W Radzie Mediów, a prezesury już w poszczególnych spółkach.
0: W poszczególnych spółkach, kiedy podejmuje się... Ale dobrze, to nie jest istotne, bo istotny jest Narodowy Bank Polski, bo gdzieś jest ta gra, o tym mówiła pani przewodnicząca Komisji Europejskiej, strefa euro, jako ta strefa, która ma się obronić przeciwko Chińczykom, Amerykanom i całemu światu.
1: Czyli niezależny Narodowy Bank Polski jest fundamentem naszej suwerenności. Bez wątpienia. I może być tak, że środowiska te liberalne europejskie z panią Urszulą na czele chcą oczywiście doprowadzić do tego, żeby Donald, to nie jest teoria spiskowa, no żeby Donald Tusk przejął Narodowy Bank Polski, bo bez decyzji prezesa Narodowego Banku Polskiego nie da się wprowadzić euro. No nie da się. A wiemy dobrze, że pan profesor Adam Glapiński zabiega o suwerenność gospodarczą Polski. Europejskiej, chociażby kupując złoto, ale także sprzeciwiając się właśnie wprowadzeniu euro w Polsce, więc taka próba może być. Natomiast czy przez Trybunał Konstytucyjny? Przypomnijmy, że w Dzienniku Ustaw opublikowane jest ważne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które uniemożliwia postawienie prezesa NBP w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu zwykłą większością, którą dysponuje rząd w parlamencie. Potrzebna jest wyższa, więc powinni się do tego zastosować.
0: Ale to orzeczenie jest nieopublikowane.
1: To jest opublikowane. Właśnie, to jest opublikowane i powiem więcej nawet, panie redaktorze, że w jego w podejmowaniu tego orzeczenia nie uczestniczyli sędziowie, ja nie zgadzam się oczywiście z tym podziałem na dublerów, to jest absurdalny, ale nie uczestniczyli sędziowie, których status przez aktualnie rządzących jest kwestionowany. Czyli był skład, który powinien im odpowiadać, jeżeli już idąc tym tokiem myślenia, opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw z jakąś tam adnotacją wymyśloną przez Berka, ale to nie ma znaczenia. Opublikowane z Dzienniku Ustaw prezes Narodowego Banku Polskiego, a nade wszystko nasza suwerenność monetarna w tym zakresie powinna być obroniona. Ale czy to rządowi w czymś przeszkodzi, to oczywiście za chwilę się będziemy o tym przekonywać.
0: No i kolejny akt polityczny dzisiaj o godzinie 9 rano w Sejmie. Głosowanie. Bardzo serdecznie dziękuję, panie pośle,
1: dziękuję,
0: za panie wizytę
1: dyrektorze.
0: W Poranku Wnet. Krzysztof Szczucki, poseł Rozwoju Plus, był gościem Poranka, a my teraz będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie.

0: No i mam bardzo podchwytliwe pytanie dla kolejnego gościa poranka wnet. Jest nim generał Artur Jakubczyk, szef Zarządu Strategii i Polityki Wywiadu w Połączonej Dywizji Wywiadu i Bezpieczeństwa w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. Panie generale, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Czy większym niebezpieczeństwem dla Polski są polscy politycy czy armia rosyjska?
1: Panie redaktorze, to jest bardzo dobre pytanie. Patrząc, przyglądając się temu, co się dzieje tak naprawdę na naszej scenie politycznej, no nasi politycy nie robią tego, co powinni robić. Czyli przede wszystkim nie chronią obywateli, nie chronią naszego państwa, tylko prowadzą wojny polityczne pomiędzy swoimi obozami. W związku z tym no, jakby przykładają się temu przeciwnikowi, czy tym przeciwnikom, którzy czyhają na naszą niepodległość, na nasze dobre samopoczucie, na nasz rozwój, przyczyniają się niejako przez własną działalność.
0: A jak pan generał mówił, pan, no ale jednak ostrzeżenia i alarmy wczoraj były w dwóch województwach. Jak pan ocenia w ogóle całą sytuację w Lubelskim i na Podkarpaciu, wczorajszą sytuację poranną?
1: To znaczy to, że ostrzeżenia są, to jest bardzo dobra nauka z tego, jak to wyglądało wcześniej. Jednak, no ja bym jednak polecił tym, którzy zdecydowali się informować społeczeństwo w takiej formule, w jakiej to uczynili, na takie aplikacje, które dzisiaj funkcjonują w takich państwach jak chociażby Izrael, czy Ukraina. Tam obywatele dokładnie wiedzą, z jakiego kierunku, jakie miejsca są najbardziej zagrożone. Nie jest to informowanie wszystkich o wszystkim, tylko jest informowanie o konkretnych punktach, które są pod szczególnym zagrożeniem napływającym, czy to z powodu rakiet, czy to z powodu dronów, czy aktów terroryzmu i sabotażu.
0: Ale może w Izraelu jest taka zdolność do przewidywania, a na Ukrainie jest zdolność do przewidywania, w Polsce może takiej zdolności po prostu nie ma.
1: Od tego mamy służby specjalne, od tego mamy cały system rozpoznania wojskowego i wywiadu, po to, aby te systemy, które mają nas alarmować, ostrzegać o tym, co się dzieje. Poza tym ja rozumiem, że służby są w stałym kontakcie ze służbami ukraińskimi. Wymiana informacji powinna przebiegać bez jakichkolwiek zakłóceń. Do tego to był ogłoszony konkretny alarm, że jest zagrożenie z powietrza. W związku z tym systemy radiolokacyjne nasze, zarówno wojskowe, jak i cywilne, one są w stanie przewidzieć, które regiony naszego kraju mogą być pod takim zagrożeniem, jakim jest zagrożenie uderzeń z powietrza.
0: No dobrze, ale to byłoby zagrożenie, gdyby był taki atak rakietowy czy dronowy, odpukać, żeby takich ataków nie było. Ale tu jest kwestia, nie wiem, jeden dron leci w kierunku naszej wschodniej granicy i wtedy co, w dwóch województwach albo w trzech województwach jest alarm, dzieci schodzą do piwnicy, wszyscy żyją w traumie, uderzy, nie uderzy, a chodzi o jeden dron. To tak na dobrą sprawę jakby wyprowadzić wszystkich z Mazur, dlatego że są kleszcze.
1: To jest po prostu tak zwany overreaction, czyli no, przelicytowanie tego, co się wydarzyło w Lubelskim, przełożenie tego, że wtedy te alarmy były po prostu zadziałały, ale po fakcie, i dzisiaj lepiej doszli do wniosku rządzący, że lepiej zaalarmować wszystkich dookoła, niż nie zaalarmować lub zaalarmować za późno. Oczywiście to tylko wyciągając z tego wnioski, to tylko wskazuje na to, że absolutnie nie wyciągamy żadnych lekcji z Ukrainy, nie uczymy się, nie staramy się implementować tych dobrych rozwiązań, które są, funkcjonują w innych państwach, i nie staramy się tego jakby implementować w ten system obrony ludności, obrony cywilnej.
0: No bo powstał właściwie po tych alarmach, powstał chaos, bo tak na dobrą sprawę, nie wiem, nauczyciele nie wiedzieli, jaką decyzję mają podjąć, urzędnicy nie wiedzieli, jakie decyzje mają podjąć. Nikt właściwie nie wiedział, co ma zrobić.
1: Panie redaktorze, no nie dziwię się wcale, dlatego że no, otrzymując taki sygnał i jeszcze pytania później były z różnych miejsc typu lokalne władze, burmistrzowie, prezydenci pytali się, co, jakie zostały wdrożone kroki do tego po takim alarmie. No oczywiście dyrektorzy szkół naturalnie jaki powinni zareagować, no otrzymując taki alarm, no to jesteśmy świadomi tego, że prawdopodobnie my jesteśmy tym celem. W związku z tym zadziałali, jak zadziałali. Ale oczywiście sianie takiego zamętu no rozbawia najbardziej, ale tego przeciwnika. A bardzo mało nam mówi o tym, w jaki sposób my jesteśmy przygotowani. No bo tak naprawdę powinniśmy powiedzieć, nie jesteśmy gotowi, nie jesteśmy gotowi jako społeczeństwo. Nie ma tego, nie ma tych lessons learned, nie ma tych dobrych zwyczajów, które powinny być już wdrożone w ramach szkoleń, zarówno na poziomie tych szkół, na tych naszych województw, naszych powiatów, naszych gmin. Nie ma tego wdrożonego. Społeczeństwo nie wie, co ma robić.
0: No ale też właśnie ta przesadzona reakcja, bo właściwie teraz możemy się spodziewać, nie wiem, każdego dnia w tych województwach na podkarpackie, lubelskie, może Podlasie, codziennie jakichś alarmów. I w związku z powyższym co? Albo zyskamy odporność na alarmy i uznamy, że nie interesuje nas to, co do nas mówi rząd, albo to może sparaliżować życie, tak na dobrą sprawę.
1: Panie redaktorze, no bardzo, no tu bardzo celna uwaga. Tu my musimy monitorować do władz państwa, żeby wreszcie coś z tym zrobili. No przecież nie może być sytuacji takiej, że każde naruszenie przez dron czy przez nawet statek powietrzny, naruszenie przestrzeni powietrznej będzie powodowało panikę i paraliż trzech czy dwóch województw. No tak być nie może. No my musimy nauczyć się reagować no, w zależności od tego zagrożenia, jakie nadchodzi.
0: Tylko jak mamy się nauczyć i w ogóle jakimi systemami my operujemy, skoro za każdym razem, kiedy coś się dzieje w okolicach granicy, jest informacja, że zostały poderwane polskie myśliwce, tak, żeby zareagować. A z drugiej strony nawet nie wiadomo, co jest. Czy to nie jest ten dron ze styropianu, który sobie gdzieś tam leci?
1: Panie redaktorze, oczywiście, że wiemy, co zdąża w kierunku naszych wschodnich granic, dlatego że systemy wojskowe, one doskonale potrafią rozpoznać zarówno po prędkości, jakby po samym torze lotu danego obiektu, my jesteśmy w stanie określić, co to jest. Co to jest? Wysokość, prędkość, rozmiar również, czyli ten promień odbicia, on nam wskaże, jaki to jest obiekt. I teraz wystarczyłoby zintegrować to, co wojsko otrzymuje i te informacje, kiedy to wojsko samo w ramach własnych organizacji informuje swoje jednostki wojskowe, oddziały, pododdziały o tym, co jest. I teraz trzeba to zintegrować z systemem powiadamiania ludności cywilnej, czyli powiadamiania tych regionów, w kierunku których zbliżają się tego typu obiekty. Ale co jest najważniejsze? No jeśli mamy tego typu zdarzenia, że coraz więcej jest tych ataków w pobliżu naszej wschodniej granicy, przy tych dwóch województwach w szczególności, to należy, siły zbrojne powinny przygotować pododdziały obrony przeciwlotniczej, czyli mamy przecież pułki przeciwlotnicze, które powinny być dyslokowane w pograniczu i tam postawić w dyżur co najmniej kilka dywizjonów po to, aby chronić po prostu swoich obywateli i nasz kraj.
0: A jakie są możliwości w ogóle manipulacji nastrojami za pomocą takich alarmów? Czy nie może taka rzecz po prostu zwyczajnie polityczna się odbywać w Polsce, że ktoś włączy alarm, jeszcze raz włączy alarm i wywoła strach, a jednocześnie zmieni tor myśli ludzi, którzy mieszkają w tych województwach?
1: No oczywiście, trzeba powiedzieć, że no jesteśmy w fazie wojny. To trzeba nazywać po imieniu. My jesteśmy w fazie wojny, w związku z tym każde wprowadzenie, manipulowanie, dezinformowanie społeczeństwa, dezinformowanie władz państwowych, dezinformowanie sił zbrojnych, no ma przynieść określone skutki. Jeśli chodzi o siły zbrojne, to ma przynieść skutki sposoby reakcji, czyli poznanie tych taktyk, technik, procedur sił zbrojnych, jak będziemy reagować, jeśli chodzi o władzę, jak ta informacja przebiega z władzy lokalnej do władzy centralnej, czy na odwrót, z centralnej do lokalnej. Jeśli chodzi o społeczeństwo, no to właśnie to ma wywoływać zamieszki, które mają przynieść określone cele, czyli ludzie mają być zdezinformowani, mają być obrażeni na to, że nie są w odpowiedni sposób bronieni, no i to ma wywołać takie właśnie skutki, że przeciwnik w ten sposób realizuje własne cele, a my nie przeciwstawiając się takimi radykalnymi działaniami, czyli no jeśli zdarzają się tego typu alarmy, czyli my stawiamy wtedy na to, że my będziemy bronili polskiego nieba, ustawiając nasze jednostki wojskowe w pełną gotowość bojową, w szczególności te obrony przeciwlotniczej. No i wtedy powiem tak, mamy w 90% zabezpieczone niebo.
0: Czyli jesteśmy w stanie się bronić. Do 2024 roku był pan w Brukseli, w siedzibie, w sztabie głównym NATO. Wojna pełnoskalowa, wojna na Ukrainie trwała. Jakie było prawdopodobieństwo na tych mapach sztabowych, że Rosjanie postanowią rozszerzyć front, rozszerzyć pole konfliktu i zaatakować któryś z państw NATO?
1: No tak naprawdę to w kuluarach mówiło się o tym, że Rosja będzie próbowała testować NATO. Pomimo tego, że no nie było tam jakby wielkich sukcesów na froncie ukraińskim, to jednak było widać takie symptomy, no przecież te rakiety wpadają do nas, czy drony do nas, czy w ogóle do państw frontowych wschodniego NATO. No to nie od dzisiaj, one wlatują tak naprawdę od dawna i to były pierwsze symptomy, które wskazywały, że Rosja będzie testowała tak naprawdę spójność NATO, tak naprawdę będzie testowała, czy NATO będzie odpowiadało jako jeden organizm, czy po prostu pozwoli sobie na to, aby wyłącznie poszczególne państwa odpowiadały, czyli już została zachwiana spójność. I trzeba powiedzieć otwarcie, jedyną obroną jest to, że my stawiamy bardzo poważne warunki, czyli podnosimy poprzeczkę bezpieczeństwa, ale jednocześnie występujemy na forum NATO po to, aby na terytorium państw frontowych pojawiły się jednostki z całego NATO.
0: A czy takie informacje, jak wczorajsza informacja z Polski, one są analizowane w sztabie NATO, czy...?
1: Absolutnie, absolutnie. Każda informacja, każde tego typu działania przeciwnika, tutaj Federacji Rosyjskiej, trafiają na tak naprawdę do nas, znaczy do kwatery głównej, trafiają niemalże w tym samym czasie, w którym trafiają w Polsce. W związku z tym tam jest to analizowane i tam rzeczywiście planiści od wywiadu i od planowania operacyjnego zajmują się tym, co może się wydarzyć, kiedy by któreś z państw NATO zostało zaatakowane. No a jeśli by się tak naprawdę wydarzyło, że zaatakowane byłoby któreś z państw NATO, to w bardzo krótkim okresie czasu wszystkie państwa zbiera się komitet wojskowy i wtedy dywagujemy nad reakcją już wtedy sojuszniczą.
0: pan generał poznał wojska amerykańskie w Iraku, poznał wojska amerykańskie w Afganistanie. To jeszcze jeden komentarz do wczorajszego tweeta Donalda Trumpa, który mówi, że będzie, że przybliżamy się do możliwości budowy tej bazy, stałej bazy dla wojsk amerykańskich. Dobra wiadomość?
1: To jest znakomita wiadomość. Uważam, że to, co zostało wypracowane, bo przecież to jest wypracowane latami, tak naprawdę tym ostatnim, który spina, to jest prezydent Karol Nawrocki. I chwała za to, że pan prezydent jednak jest skuteczny w tych działaniach. Amerykanie tak naprawdę, oni tutaj są tylko... I jeśli się rozmawia z tymi ludźmi, którzy służą na obszarze Polski, dotychczas rotacyjnie, ale oni by chcieli tutaj, oni by autentycznie chcieli tutaj pozostać, oni chcieliby tu sprowadzić rodzinę. Problemem było zawsze to, że my nie mamy przygotowanej infrastruktury pod wojska amerykańskie i problemem jest to, że są bardzo sprzeczne komunikaty pomiędzy rządem a panem prezydentem.
0: Ale miejmy nadzieję, że ta baza powstanie. Panie generale, zapraszam któregoś dnia do studia, żeby o tym Afganistanie, Iranie, Iraku porozmawiać, ale też o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie.
1: Jestem gotowy.
0: Bardzo się cieszę. Generał Artur Jakubczyk był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, panie generale.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: A my przeniesiemy się za Nysę.
2: Studio za Nysą.
0: I za Nysą redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Patrzę na dzisiejszą Rzeczpospolitą. Chcą uruchomić Nord Stream. Kolejne ważne wybory w Niemczech. Tym razem główny temat to ponowne włączenie rurociągów z rosyjskim gazem. Domaga się tego nie tylko skrajnie prawicowa AfD. I co pan na to?
3: No, mówię o tym od lat powtarzam, aż sam zaczynam sobie nie wierzyć, no bo skoro ja sam siebie nie mogę już przekonać, to już niedobrze. Wszystkie bez wyjątku partie polityczne w Niemczech, CDU, CSU, SPD, już nie mówię o innych dalej, zawsze były partiami prorosyjskimi. To znaczy Rosja była zawsze w mentalności niemieckiej, jest to sojusznikiem, sąsiadem Niemiec. I o tym musimy pamiętać. I jeżeli sobie z tego zdajemy sprawę, może łatwiej przyjdzie nam to czy owo zrozumieć. Może łatwiej przyjdzie nam zrozumieć, dlaczego w okolicy 17 września Mikołaj Patruszew zaczął mówić, że w 3 dni nie będzie Polski. To jest bardzo ciekawe. O tym mówią wszystkie niemieckie gazety. To był nieprawdopodobny news, który rozszedł się po całych Niemczech i zajęli się tą wiadomością wszyscy poważni komentatorzy. Kim jest Patruszew? No oczywiście jest to stary kolega, można powiedzieć towarzysz broni z KGB, czy z tych wszystkich innych NKWD, które się inaczej nazywają, bo te zmiany się, prawda, mają miejsce i nazwy się zmieniają bez przerwy. No i po prostu zanim się to będzie nazywało Armia Zbawienia, to na razie się to nazywa FSP, czy w inny jakiś sposób. I Patruszew grozi Polsce, w 3 dni was zmiażdżymy. No to jest oczywiście odpowiedź, można powiedzieć, osoby polityka specjalnej troski na wypowiedź szefa dyplomacji specjalnej troski, który bawiąc, mówię tutaj o panu ministrze Sikorskim, który bawiąc na spotkaniu w Kijowie, to 12 września Yalta European Strategy, powiedział, że jeżeli Rosja nas zaatakuje, a my nie będziemy się tutaj zatrzymamy specjalnie i będziemy ostro do tego podchodzić, to Rosja bardzo szybko zostanie pokonana. No z tym bardzo szybkim to bym się wstrzymywał od czasu słynnej wypowiedzi: nie oddamy ani guzika. No guzika może nie oddamy, ale życie można oddać. I zwłaszcza jeżeli to mówi polityk, którego ja pamiętam ze zdjęć w łazienkach na balkonie z innym politykiem rosyjskim, Ławrowem, który też i zawsze uważał, że przecież, no co to jest Warszawa? No Warszawa to w końcu stare rosyjskie miasto, które zostało zdobyte na Prusach. I to jest właśnie cała ta historia. U nas się dużo mówi, niewiele się działa. Jeżeli Polska nie będzie, oczywiście to jest opinia nie tylko moja, rzecz jasna, krajem uzbrojonym po zęby, to nam wybiją te zęby, które jeszcze mamy i nie da się ich zastąpić w żadnym wypadku protezami z Bułgarii, czy protezami z Turcji. A więc Patruszew grozi Polsce. I teraz tak, czy jest, co to jest właściwie, w jakim stanie my się znajdujemy, co tu się dzieje? Moim zdaniem pełnowymiarowa wojna już się toczy. Ona się toczy innymi środkami niż było to przyjęte do tej pory. No przecież my nie musimy wyczekiwać, że wjadą oficerowie kawalerii z szablami i dokonają ataku. Po prostu jest innego rodzaju wojna. Drony to jest innego rodzaju lotnictwo. Te wszystkie operacje szpiegowskie, zagrożenia dla na przykład w Niemczech zaopatrzenia energetycznego, planowany zamach na zaopatrzenie energetyczne w Brandenburgii, to wszystko jest wyrazem wojny. Ta wojna się toczy. My jej nie dostrzegamy. To jest już przegrana. Można powiedzieć, to jest już nasza przegrana. Jeżeli sami nie będziemy mogli tutaj się pozbierać i zareagować na te wszystkie wypadki agresji, które mają miejsce na Litwę, na Polskę, na Rumunię. Przecież atak tymi dronami to jest tak samo, jakby leciało F-16 czy coś innego. Tylko to się inaczej nazywa i to wtedy sobie mówimy, ach, to jest drobiazg, to nic nie jest. To jest po prostu jakiś dron. No można tak mówić. Można, ale po co? I to jest najgorsze, że o tym się mówi i pisze w Niemczech w okolice rocznicy 17 września, kiedy to Rosja napadła na Polskę, zabierając ponad połowę polskiego terytorium, o czym się już, zdaje się, nie pamięta, i która doprowadziła do tego, że polskie centra kultury, nauki, sztuki, architektury znalazły się poza jej granicami. Co się dzieje w Niemczech, można się zapytać. No, dzieje się w Niemczech bardzo dużo różnych rzeczy. Między innymi są pomysły ze strony Frontu Jedności Narodu, jak ja nazywam niemiecką lewicę, czyli CDU, CSU, Zielonych, SPD i komunistów, żeby doszło do tego w najbliższym czasie, aby zdelegalizować tę partię, która ma teraz sukcesy polityczne, które miała w Saksonii-Anhalt i która będzie miała, aczkolwiek nie tak olśniewające, w Berlinie i na pewno duże w Mecklenburgii na Pomorzu Zachodnim. No więc delegalizacja takiej wielkiej partii dzisiaj może prowadzić po prostu do upadku państwa w gruncie rzeczy, dlatego że społeczeństwo ma wielu rzeczy dość i o tym się nie mówi, dlatego w mediach niemieckich, bo media niemieckie są lewicowe, więc tylko potrząsają szabelkami na widok AfD, a tymczasem Niemcy są na rozdrożu. Tutaj jak działała opinia publiczna i wszystkie te, nazwijmy to, główne nurty tej opinii publicznej po zwycięstwie AfD w Saksonii-Anhalt? One były bezradne. Bezradne. Przecież latami wmawiano obywatelom, jaka niebezpieczna, antydemokratyczna, rasistowska jest ta partia, a to w niczym nie pomaga. Ludzie tę partię wybierają. Ja rozmawiam z ludźmi bardzo często na różne tematy polityczne, partyjne, gospodarcze i tak dalej. Ludzie są strasznie, strasznie rozczarowani. Ludzie w Niemczech, w Saksonii-Anhalt wybrali AfD nie dlatego, że nie mimo ostrzeżeń ze strony establishmentu, tylko dokładnie dlatego, że te ostrzeżenia padły. Ludzie mają tego wszystkiego dość. To jest wielka luka, która istnieje między salonami a studiami telewizyjnymi w Niemczech. Pamiętajmy sobie, przypomnijmy sobie, jak to wyglądało 11 lat temu, 7 października 2015 roku. Wtedy, kiedy kanclerz Angela Merkel postanowiła przyjmować azylantów, tak zwanych uchodźców, jak ja ich nazywam, osadników, z całego świata, bez żadnej górnej granicy. No i właśnie jest to, co jest. I na tym chciałem skończyć. Tu stawiam kropkę.
0: I bardzo serdecznie dziękujemy, jak w każdy piątek, redaktor Jan Bogatko i studio za Nysą. Wszystkiego dobrego, panie redaktorze.
3: Do usłyszenia, dziękuję wzajemnie.
0: A my z Jakubem Duszakiem mamy 10 sekund na to, żeby sobie spokojnie porozmawiać. O czym?
4: A o czym redaktor sobie życzy?
0: O kulturze.
4: O kulturze? Bardzo proszę, jakie tam tezy redaktor przygotował na tą rozmowę?
0: Godzina 9:00. Czas spora na telesfora.
4: Radiosfora.

0: Minęła dziewiąta, Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości w net.
0: Twierdzenie, że ktokolwiek w PiS lub w Rozwoju Plus chce, by Donald Tusk rządził dalej, jest absurdalne, mówił w Poranku Wnet poseł ze Stowarzyszenia Rozwój Plus Krzysztof Szczucki.
2: To, że klub parlamentarny nasz, który powstaje, który jest trzecim co do wielkości, chce wiedzieć, co się dzieje, chce uczestniczyć w posiedzeniach prezydium Sejmu. Poddajemy tutaj pod ocenę kandydaturę Marcina Horały. Nie zakładaliśmy, że nagle Prawo i Sprawiedliwość zgłosi swojego kandydata, ale skoro zgłosiło, to czym prędzej przygotowaliśmy uchwałę rozszerzającą prezydium i dobrze by było, gdyby koledzy z PiS-u, koleżanki tę uchwałę także popierali.
0: Mówił poseł Rozwoju Plus Krzysztof Szczucki. Dziś w Sejmie głosowanie nad rozszerzeniem prezydium Sejmu. Miejsce na stanowisku wicemarszałka należy się Prawu i Sprawiedliwości jako największej partii opozycyjnej. Swojego kandydata wystawiło jednak Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Według obserwatorów to idealna okazja, by wbić klin przez Donalda Tuska pomiędzy oba ugrupowania. USA planuje zredukować obecność wojskową w Europie nawet o 25 tysięcy żołnierzy. Zdaje się jednak, że to może nie dotyczyć Polski. Jednak należy poczekać na ostateczne decyzje, powiedział w Poranku Wnet korespondent w USA Tomasz Grzybaczewski.
3: Przegląd amerykańskiej obecności wojskowej został rozpoczęty w czerwcu. Ostateczne decyzje mają zapaść do końca roku. Także jesteśmy w takim kluczowym momencie. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście w przypadku Polski ta decyzja będzie bardzo pozytywna. Przechodzimy od takiego modelu burden sharing, czyli podział ciężaru, podział odpowiedzialności za obronę, do modelu burden shifting, czyli przesuwania tej odpowiedzialności. Czyli krótko mówiąc, Europa w dużej mierze ma bronić się sama.
0: Pod tym względem z perspektywy Amerykanów Polska wypada bardzo dobrze.
3: Polska nie tylko zwiększa nakłady na obronność, ale też jest liderem, jeżeli chodzi o budowanie wspólnej wizji obrony wschodniej flanki NATO. Przynajmniej tak to wygląda z perspektywy Amerykanów. Polska, jeżeli chce być traktowana przez tą administrację jako rzeczywiście jakiś wiarygodny sojusznik, to przyjmuje na siebie rolę lidera regionów. To właśnie wskazywane, że Polska powinna docelowo przyjąć na siebie ciężar obrony powietrznej nie tylko swojego terytorium, ale chociażby terytorium Litwy.
0: Polska ma potencjał, aby taką rolę odgrywać nie tylko w kwestii militarnej, ale także w kwestiach energetyki. Wynika z głosów, które słychać w Waszyngtonie, mówił korespondent w USA Tomasz Grzywaczewski, a cała rozmowa na WNET.fm. Sejm podtrzymał weto prezydenta w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Do odrzucenia weta zabrakło 27 głosów. Ustawa zakładająca formalizację związków partnerskich, w tym jednopłciowych, miała rozwiązać problemy prawne i finansowe osób pozostających w nieformalnych związkach. Zakładano uregulowanie zasad dziedziczenia, opodatkowania oraz własności, a także zapewnienie partnerom możliwości uzyskiwania informacji medycznych w szpitalu i podejmowania decyzji dotyczących pochówku. Dotychczas w wielu takich sytuacjach państwo traktowało ich jako osoby niespokrewnione i prawnie obce. Prezydent zawetował jednak ustawę ze względu na jej niezgodność z artykułem 18 Konstytucji, który mówi o ochronie instytucji małżeństwa. Unia Europejska zapowiedziała plany ograniczenia dostępu do mediów społecznościowych osobom poniżej 15 roku życia. Celem propozycji jest poprawa dobrostanu dzieci oraz zwiększenie bezpieczeństwa w internecie. Zgodnie z planami dzieci poniżej 13 roku życia nie mogłyby korzystać z platform społecznościowych. Młodzież w wieku od 13 do 15 roku miałyby dostęp do nich przez maksymalnie godzinę dziennie za pośrednictwem specjalnych kont zakładanych przez rodziców lub opiekunów. Komisja Europejska chce, aby firmy technologiczne udowadniały, że ich platformy są bezpieczne już na etapie projektowania. Za naruszenia mogłyby grozić kary sięgające 6% globalnych przychodów przedsiębiorstwa.
4: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże na południowym wschodzie oraz pod koniec dnia także na zachodzie kraju. Miejscami zachmurzenie małe. Na północy, zachodzie przelotne opady deszczu, na wybrzeżu możliwe burze, słabe opady okresami na krańcach południowo-wschodnich. Natomiast temperatura od 19 do 22 stopni.
5: Wiadomości sportowe.
1: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Dotkliwa porażka Lecha Poznań w piłkarskiej Lidze Europy. Mistrzowie Polski polegli w południowym Londynie z Crystal Palace 0-4 i grali fatalnie w obronie. Ogromne błędy. Kolejosz bez pary, gwizdka na Selhurst Park. Niebiesko-biali wyglądali jak turyści, którzy pogubili się kompletnie w południowym Londynie i nie mieli map ani żadnych GPS-ów, nie znali angielskiego, żeby zapytać o drogę powrotu. Już po 35 minutach Anglicy prowadzili 3-0, czwartą bramkę strzelając w samej końcówce, kiedy już Lech grał osłabiony, gdyż za czerwoną kartkę wyleciał Murawski w 87 minucie. Fatalna postawa, powiedział kapitan Lecha Poznań, przyznał zresztą Michał Iszak, że trudno grało się na wyjeździe, byli o niebo lepsi, jeśli chodzi o grę ofensywną. Popełniliśmy błędy nie tylko w defensywie. Sporo piłek traciliśmy w środkowej części boiska. Pokazali jakość i ukarali nas za błędy. Na tym poziomie błędów się nie wybacza. Fantastyczni kibice z obu stron. No i właśnie, kibice tak, na pewno też atmosfera tego Selhurst Park, tam swego czasu Crystal Palace dzielił stadion z Wimbledonem, The Crazy Gang jeszcze w dawnych czasach, ale rzeczywiście atmosfera, no jak to na angielskich stadionach bywa, no ale tam jest rzeczywiście kapitalna. Miałem okazję kiedyś być na jednym z meczów i po prostu byłem pod ogromnym wrażeniem. No ale to nie usprawiedliwia Lecha, bo nie pojechali na wycieczkę do Londynu, tylko po prostu na mecz Ligi Europy. Tymczasem w tej samej Lidze Europy Juventus rozgromił holenderskie NEC Nijmegen 5-0, a w bramce zadebiutował Kamil Grabara. Otrzymał bardzo dobre noty, pochwalone m.in. przez Luciano Spallettiego, trenera starej damy z Turynu, który powiedział, pokazał bardzo dobrą grę, nogami, dużą jakość, ogromny spokój. Momentami robił bardzo dobre wrażenie. No to właśnie w kontekście Kamila Grabary wyłania nam się bramkarz numer 1 reprezentacji Polski na mecze Ligi Narodów, które już niebawem będziemy o nich mówić. Oczywiście bardzo, bardzo dużo na antenie Radia Wnet zamierzamy być także oczywiście na tych meczach, najpierw z Bośnią Hercegowiną, później z Rumunią i tak dalej. Natomiast Magdalena Fręch grała bardzo dobrze do momentu ćwierćfinału turnieju WTA 500 w Guadalajarze, gdzie została pokonana i to dosyć znacznie przez Iwę Jowicz. 6-2, 6-1 wygrywa Amerykanka i po prostu pożegnała Łodziankę. 1-16 piłkarskiego Pucharu Polski. Rozlosowano pary. Ciekawsze to Polonia Warszawa, która zmierzy się z Koroną Kielce, Lechia Gdańsk, Jagiellonia, Odropole Śląsk, czy też Siarka Tarnobrzeg Lech. Jutro 1-8 Mistrzostw Europy Siatkarzy o 15:00 właśnie Polska Łotwa. W ćwierćfinale, jeśli oczywiście wygramy z Łotyszami, potencjalni rywale to Niemcy lub znowu Bułgaria, która właśnie ostatnio wygrała z nami. Jeszcze w fazie grupowej Bułgaria to wicemistrzowie świata, a więc no ale jeśli się chce wygrać Mistrzostwo Europy, no to trzeba po prostu pokonać każdego rywala, niezależnie kto nim jest. Tymczasem rozpoczyna się piłkarska ekstraklasa już od dzisiejszego meczu. Następna kolejka oczywiście. Widzew Wieczysta. Godzina 18. Później 20:30 w Krakowie Stadion Miejski przy ulicy Rejmonta. Wisła, Kraków, Śląsk, Wrocław. Sarkastycznie zapytam, czy Śląsk przyjedzie na mecz. Pewnie tak, bo to już rzeczywiście nie ten czas, który był w pierwszej lidze, aby wszystko odbyło się jak najlepiej pod względem piłkarskim. Nie mamy co do tego wątpliwości. Tymczasem szlagier w niedzielę o godzinie 17:30, Jagiellonia Legia, także ciekawsze mecze to Motor Lublin, Górnik Zabrze, Piast, Pogoń, GKS Katowice, Krakowia. W tabeli prowadzi Górnik Zabrze, który ma 5 punktów przewagi nad Legią Lechem, dalej Zagłębie Lubin, Wisła Kraków, 3 ostatnie drużyny to Motor, Wieczysta, Raków. Zagłębie Lubin w ostatnią sobotę obchodziło 80-lecie swojego istnienia. Wielkie gratulacje dla zasłużonego klubu ze stolicy polskiej miedzi. Piłkarzem 80-lecia został, no, zdaniem po prostu wybierających, Filip Starzyński. Ja do końca się z tą decyzją nie zgadzam. Byłem zawsze blisko Zagłębia, jeździłem na mecze, śledziłem ten klub od kiedy awansował do Ekstraklasy, ba nawet kiedy jeszcze był na zapleczu, to jeszcze na starym stadionie, tym obok tego wielkiego, który później powstał, 40-lecia Polski, a później pomniejszony, taki kompaktowy, ten, który teraz służy, piękne i wspaniałe zaplecze. Filip Starzyński z całym szacunkiem, znakomity zawodnik, wiele meczów w historii Zagłębia, ale nie wygrał ani mistrzostwa w 91, ani w 2007. Jeśli miałbym wybierać, to dla mnie może piłkarze pokroju Kudyba, Majak, tak, ewentualnie Kujawa, może Bako, jakoś z tego grona, ale oczywiście zgadzam się, no, jeśli był wybór 80-lecia Zagłębia Lubin. To tak po prostu postscriptum do tej Ekstraklasy. Ale jeszcze oczywiście pierwsza liga piłkarska. Tutaj też bardzo ciekawe wydarzenia. Dziś o godzinie 18 Warta Poznań, Puszcza Niepołomice. O 20:45 derby Górnego Śląska. Polonia Bytom, Ruch Chorzów. I dalej Pogoń Grodzisk UKS, a więc wicelider z liderem. To jest jutro o godzinie 15:30 w Pruszkowie. I też o tej samej godzinie na Konwiktorskiej Polonia Warszawa, Chrobry Głogów. W tabeli Łódzki Klub Sportowy przed Polonią Grodzisk, na trzecim miejscu Miedź Legnica. A ja bardzo serdecznie Państwa zapraszam w niedzielę na Porozmawiajmy o Sporcie. Nasza audycja w Radiu Wnet. Dzięki Państwa uprzejmości, dzięki naszym patronom. patronite.pl/radiownet. I od godziny 18 do 19 zabierzemy Państwa w podróż właśnie po świecie sportu. Mniej więcej o godzinie 18:25 zapraszamy na rozmowę z Krzysztofem Wiłkomirskim. Były znakomity judoka, medalista Mistrzostw Świata. Obecnie prezes Polskiego Związku Judo. Także w kontekście tego, co dzieje się w PKOL-u, ale o tym oczywiście w niedzielę. Teraz to wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Radio Wnet. Więcej niż radio. Małe albo trochę większe postscriptum do poranka Wnet. Po pierwsze podziękowania. Tomasz Rosłoń, Ksenia Parmańczuk, Antonina Bartyś, Jakub Węgrzyn, Adam Domagała, Tomek Owsiński. To jest ekipa poranka Wnet. Przez cały tydzień sumiennie pracowaliśmy, żeby te poranki były jak najlepsze. I bardzo im serdecznie dziękuję za to, że tak było. Państwu dziękuję za to, że Państwo słuchają poranku Wnet, że Państwo wspierają Radio Wnet. I na deser tego poranka w piątkowego pani profesor Krystyna Pawłowicz.
7: Prawo bez cenzury. Stawiam dziś pytanie, czy Polska może być członkiem każdej dowolnej organizacji międzynarodowej?

pokojowych reguły, iż prawo przez te organizacje stanowione jest stosowane wprost, to jest bezpośrednio w polskim systemie prawnym, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z polskimi ustawami, ale tylko ustawami. Czyli niejasno, hasłowo i ogólnikowo określone prawo organizacji międzynarodowej, to jest wszelkie unijne regulacje, mają w polskim porządku prawnym pierwszeństwo przed polskimi ustawami stanowionymi przez Sejm, to jest przez przedstawicieli polskiego narodu, przez polskiego suwerena. Już to kłóci się z wcześniej zapisaną w Konstytucji w artykule 4 ustrojową zasadą, iż władza zwierzchnia w RP należy do polskiego narodu, a nie do zagranicznej organizacji czy państwa, który to naród swą władzę sprawuje bezpośrednio w referendach lub przez swych przedstawicieli. To jest na przykład poprzez posłów i senatorów, którzy decyzje w sprawach swego państwa podejmują samodzielnie i autonomicznie w drodze stanowienia ustaw lub aktami terytorialnymi. Jednak według przepisów artykułu 91 ust. 3 ta wola polskiego suwerena wyrażona w ustawach została umieszczona niżej niż niejasno określone prawo jakiejś zewnętrznej zagranicznej organizacji, to jest Unii Europejskiej. Czyli polska konstytucja w sposób łamiący swą własną konstytucyjną zasadę ustrojową artykułu 4 o zwierzchniej władzy narodu wyrażanej w drodze ustaw zezwala na członkostwo Polski w organizacji międzynarodowej, której ta konstytucja równocześnie w artykule 91 ust. 3 oddaje nieprecyzyjnie określony fragment suwerennych spraw RP i stwierdza nadrzędność prawa tej zagranicznej organizacji w tych sprawach nad wolą polskiego suwerena, to jest nad polskimi ustawami. Jest to widoczna, rażąca wewnętrzna sprzeczność ustrojowa naszej konstytucji, zresztą nie jedyna. Sprzeczność ta tworzy poważny wyłom od zasady zwierzchniej władzy w Polsce narodu polskiego, polskiego suwerena. Ale idźmy dalej. Czy więc Polska może być członkiem każdej organizacji międzynarodowej i przekazywać jej swe suwerenne kompetencje? W literaturze prawa międzynarodowego sformułowano konieczne cechy organizacji międzynarodowej, której można by przekazać kompetencje polskich organów władzy państwowej, a tym samym, która mogłaby stanowić prawo bezpośrednio obowiązujące w Polsce. Na przykład według profesora Jana Barcza nie może to być każda organizacja lub organ. Musi to być organizacja o charakterze integracyjnym, z którą winien Polskę łączyć wspólny system wartości uniwersalnych. Na przykład demokratyczny ustrój, przestrzeganie praw człowieka i zasad państwa prawnego. W tym poglądzie status Polski w takiej organizacji stanowiącej prawo wiążące Polskę w pierwszeństwie przed ustawami, to jest przed wolą Polaków, nie musi być zdaniem profesora Barcza, nie musi być całkowicie równoprawny. Może być nierówny w porównaniu z innymi państwami. Taki pogląd wyraża też niestety przeważająca większość polskiej nauki prawa. I to mimo, iż imperialny, integracyjny projekt Unii Europejskiej z nierównym, dyskryminacyjnym statusem państw członkowskich jest wprost sprzeczny z tradycyjnym prawem międzynarodowym, na przykład deklaracją ONZ o suwerennej równości państw, czy też uchwałami Izb Polskiego Parlamentu, na przykład uchwałą Senatu z 1998 roku. Czy można więc zgodzić się z poglądem, iż członkostwo Polski w organizacji międzynarodowej, tak jak Unia Europejska, jest w ogóle dopuszczalne, zgodne z interesami Rzeczpospolitej, jej suwerennością, z jej konstytucją, co niestety dopuszcza wielu prawników i polityków? W mojej ocenie organizacja i funkcjonowanie Unii Europejskiej, praktyka jej działania w porównaniu z ustrojowymi zasadami państwa polskiego wykazują poważne różnice, które nie pozwalają twierdzić, iż Unię Europejską z Polską łączy wspólny system wartości uniwersalnych w stopniu wystarczającym dla przekazania tej organizacji suwerennych kompetencji polskich organów, w tym do stanowienia prawa mogącego obowiązywać bezpośrednio i w pierwszeństwie przed polskimi ustawami, przed wolą polskiego suwerena. Celem integracyjnym Unii Europejskiej jest bowiem stopniowe, całkowite wchłonięcie Polski, to jest państwa członkowskiego, i pozbawienie go suwerenności prawnej. Realizację tego celu obserwujemy od początku Polski członkostwa w Unii Europejskiej. Jest on osiągalny poprzez zmuszanie państw do samolikwidacji. Nierówny status państw członków tylko potwierdza imperialny, a nie pozytywny i korzystny obraz takiej organizacji o tak poważnych parapaństwowych, głębokich kompetencjach przekazanych tej organizacji. Wspólny system wartości, porównując wartości polskiej konstytucji i unijne traktaty oraz praktykę organów unijnych, szczególnie Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w praktyce nie istnieje.
Praktyka pokazuje faktycznie,

0: lepszą relację unijnego agresora i ofiary państwa członkowskiego walczącego o resztki swej tożsamości narodowej i państwowej suwerenności. Dowody mego poglądu są w szczególności następujące. Co wspólnego ze wspólnym systemem wartości ma to, że Unia, jak wspomniałam, oparta jest na nierównym statusie państw członkowskich. Równe traktowanie dotyczy dużych państw, zaś średnich i mniejszych traktowanie wielkoduszne, nierówne. Unia Europejska, mimo iż uznawana jest na papierze traktatów za organizację międzynarodową, to faktycznie dąży do utworzenia na bazie państw członkowskich Eurolandu, superpaństwa o w pełni zunifikowanym systemie administracyjnym, prawnym, gospodarczym, społecznym, obyczajowym. Przyczynia się do tego walnie polityczny organ zwany Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, pozatraktatowo zmuszający państwa do rezygnacji z ich tożsamości i suwerenności, które Unia Europejska piętnuje. A jako sui generis, w istocie państwo w trakcie tworzenia, Unia Europejska funkcjonuje w oparciu o niedemokratyczne zasady monopartyjnych dyktatur. Parlament Europejski ma charakter pozorny, a głównymi organami prawodawczymi są Komisja, czyli organ polityczny i wykonawczy, i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Organizacja i funkcjonowanie Unii Europejskiej są zaprzeczeniem reguł trójpodziału władz w systemach demokratycznych. Dążenie do pełnej integracji całej Europy odrzuca i piętnuje postulaty narodowe, niepodległościowe, fundamentalne dla pokojowej współpracy państw. Unia Europejska ogranicza suwerenność państw członkowskich, korzystając z licznych przepisów traktatów o charakterze ogólnikowych, publicystycznych klauzul, różnych domniemań, swobodnego ich rozszerzania przez organy unijne. Unii Europejskiej nie łączy, a w zasadzie głęboko dzieli też system wartości moralnych, światopoglądowych, obyczajowych i kulturowych, dotyczący religii, rodziny, wychowania, aborcji, eutanazji, początku i końca życia ludzkiego, które w Polsce, w konstytucji i w ustawach składają się na pojęcie godności i praw człowieka. Wartości te są wymieniane, lecz odmiennie rozumiane w systemie Unii, zwanym niekiedy systemem antywartości, cywilizacji śmierci i zboczeń, zniszczenia małżeństwa, rodziny, propagowaniem aborcji, homozwiązków, zoofilii i tym podobne. Społeczeństwa niektórych państw Unii Europejskiej, na przykład Francji, wprost nazywają siebie laickimi, odcinają się od wartości chrześcijańskich. Zaś próby odwołania się w preambule traktatów unijnych do oczywistych chrześcijańskich korzeni Europy uznane zostały za prowokację i rasizm. Zaś ówczesny prezydent Niemiec, Johannes Rau, na spotkaniu prezydentów państw Europy Środkowej w marcu 2000 roku w Gnieźnie wezwał do poszukiwania pozareligijnej koncepcji człowieka, którą osobiście umiejscawiał poza dekalogiem. Warto jednak przypomnieć, że polska konstytucja z 1997 roku w swej preambule wprost odwołuje się do narodu wierzącego w Boga, do kultury zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie polskiego narodu. Ustrój państwa polskiego, polskie wartości konstytucyjne, system moralny, obyczajowy ciągle w większości Polaków był i pozostaje w oczywistej rozbieżności z tym, co prezentuje i narzuca państwom członkowskim organizacja międzynarodowa pod nazwą Unii Europejskiej, która obecnie nabrała już ideowo skrajnie lewacko-komunistycznego charakteru, odwołując się do manifestu z Ventotene. I mimo, że artykuł 2 Traktatu o Unii Europejskiej myląco zawiera wykaz takich wartości jak poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolność, demokracja, równość i tym podobne, to ich sens i rozumienie w unijnej praktyce Komisji, Parlamentu i TSUE są zaprzeczeniem sensu tych pojęć znajdujących się w polskiej konstytucji, prawie i w nauce. Unijna praktyka i orzecznictwo TSUE od początku, zanim Polska jeszcze przyłączyła się do Unii Europejskiej, już wtedy głosiła fundamentalnie sprzeczną z polską konstytucją nadrzędność swego prawa także nad konstytucją polską, mimo iż treść artykułu 8 polskiej konstytucji mówi, iż to konstytucja RP jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej. Imperialna praktyka i wtórne przepisy organów unijnych idą już tak daleko i niekontrolowalnie, że Unia Europejska sama, mimo protestów, kolejno pozatraktatowo rozszerza i interpretuje swe kompetencje, wprost ingerując integracyjnie w nieprzekazane jej kompetencje dotyczące na przykład ustroju wymiaru sprawiedliwości, obyczajowości, rodziny, małżeństwa, aborcji, zboczeń homo, spraw migracji, religii i wielu innych. Wiele z tych zasadniczych sprzeczności systemów wartości Unii Europejskiej i Polski znanych było w chwili akcesji do tej imperialnie wrogiej Polsce organizacji międzynarodowej. międzynarodowej. Władze polityczne, mimo to zgodę na stopniową samolikwidację państwa polskiego, na rozmycie tożsamości i suwerenności wyraziły. Polska nigdy nie powinna była przystępować do tego imperialnego, niemiecko-komunistycznego planu podboju Europy. Współpraca gospodarcza, pokojowa, korzystna, na równych prawach, tak. Ale uczestnictwo w strukturze dla zmylenia nazywanej organizacją międzynarodową, zasłaniającą się odwróconymi znaczeniami pojęć demokracji, równości, wolności czy wartości uniwersalnych, od początku będącą pułapką na właśnie wolność, prawo i równość, nie. Krystyna Pawłowicz. Prawo bez cenzury.
1: Reklama.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
6: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet przedstawia spektakl medyczno-polityczny pod tytułem Doktor Zastrzyk.
7: Tu bocianie gniazdo żółtej łodzi podwodnej. Mówią Majtkowa Kleszcz
8: i Majtek Mędrula.
7: Wpływamy na niebezpieczne odmęty Morza Południowego.
8: Powtarzam, wpływamy na niebezpieczne odmęty Morza Południowego.
7: Niebezpieczeństwo abordażu ze strony Porsche Fregaty doktora Capstrzyka.
8: Niebezpieczeństwo abordażu ze strony Porsche Fregaty doktora Capstrzyka.
7: Jest gorszy od doktora Moro, serwuje trepanację czaszki.
8: Powtarzam, jest gorszy od doktora Moro. Serwuje trepanację czaszki, a la tutten Hamon.
7: Mayday, mayday!
9: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
10: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
8: No, dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Tak leciutko wieje dzisiaj Konrad Męczewski, profesor Ludwik Pieńkowski. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
8: Wiceprezes Zbigniew Zieliński, dzień dobry.
12: Dzień dobry.
8: Dzisiaj się dobrze czuje ten wiatrak, bo tak wieje leciutko, tak?
11: Tak, tak.
8: Jakbyśmy mieli te, a dobra, te dwie linie, kolejne metra, to byśmy, ale to już będzie później. Natomiast w poniedziałek bardzo Państwa zachęcamy do wizyty na uniwersytecie, tak, bo to będzie otwarta formuła Jakub Wiech. Tak, nie mylić z Wiechem, takim pisarzem bardzo dobrym i śmiesznym, ale jest Jakub Wiech, który jest tak zwanym, że tak powiem, propagandystą energetyki. Wyleciał skądś tam, ale cały czas promuje energetykę po swojemu, tak? Po Wiechowemu, tak?
11: Po Wiechowemu, dokładnie.
8: Zawsze... Będzie doktorat bronił, tak?
11: Właśnie, napisał doktorat. I ten doktorat spotkał się z bardzo ostrą krytyką pana magistra Tomasza Swaczyna. Tytuł doktoratu to jest wpływ instytucji Unii Europejskiej na bezpieczeństwo rynku gazu ziemnego w Polsce w latach 2004-2019. No i jak się zagląda do tego doktoratu, no to widać dokładnie to, co napisał pan Swaczyna w swojej krytyce.
8: Ale ten wpływ to dobry czy zły?
11: No to ten doktorat moim zdaniem nie spełnia warunków formalnych do zostania.
8: Czyli to kasus gorgoniowej, tak?
11: Tak, no oczywiście warunki formalne w Polsce, no jak wiemy z wielkiej polityki, potrafią być strasznie rozciągane jak z gumy, ale po pierwsze nie ma żadnych prac naukowych w recenzowanych czasopismach. Po drugie nie ma żadnego doświadczenia dydaktycznego. Po trzecie nie uczestniczył doktorant w żadnych zespołach badawczych. Po czwarte to, co pisze pan Tomasz Swaczyna w swojej no, druzgocącej recenzji, to we wstępie jest zapowiedziane, że doktorat jest oparty o model, ale ten model nie jest w żaden sposób opisany w samej rozprawie. Nie ma żadnych wskaźników, żadnych namacalnych śladów metodologii obiektywnej, która by miała doprowadzić do udowodnienia jakiejś tezy. To, co jest natomiast bardzo poważnym zarzutem, to to, że cały rozdział 6.3 jest po prostu copy-paste'em. Nie wierzyłem, że coś takiego może być, ale naprawdę jest to copy-paste z tekstu w języku angielskim, bez żadnego przytoczenia, że to jest cytat. I tego żadne programy antyplagiatowe nie wychwyciły, co jest no, wielkim już zagrożeniem. No, nauka może ponieść, będzie musiała stanąć w obliczu no, wielkiego wyboru, co, jakie wartości trzeba bronić, no bo oczywiście wartość pod tytułem, że ktoś dostaje tytuł doktora, no jest nadal istotnym elementem w polskiej nauce, w polskim życiu gospodarczym i rozdawanie takich tytułów na lewo i prawo tylko dlatego, że no, ktoś jest znany.
8: Ale to i tak wyższy poziom od pracy pani Gorgoniowej.
12: Zdecydowanie. No, zdecydowanie. Jest jednak napisany
8: został. Jednak mamy tak zwany postęp.
11: Postęp. No więc zobaczymy.
8: Panie profesorze, a czy tak a propos, to skoro to takie wysokie standardy obowiązują teraz, tak, to no, może wysokie, ja bym tak. Jakiś doktoracik u pana na uczelni na jakiś dowolny temat mogę?
11: No oczywiście, tylko no, trzeba opublikować najpierw część no, tych wyników w renomowanym czasopiśmie. Trzeba poprowadzić jakieś zajęcia dydaktyczne.
8: Ale i to przecież mam gadane, nie?
12: No, zdecydowanie. Tak, i szerokie
8: horyzonty.
11: A to jest bardzo wielki atut. To jest wielki atut, gdyby doktorant Jakub Wiech zadbał o swoją karierę naukową, to był zapraszany na wiele konferencji, bo prowadził wiele paneli różnych z bardzo ważnymi ludźmi, ale no, nie wykonał tej pracy. Miał olbrzymią szansę. Także przed panem redaktorem też są olbrzymie szanse, tylko to trzeba zaplanować i wykonać.
8: A 2 tygodnie później habilitacja, tak?
11: Tak, tak. No, bo po co 2 tygodnie? Po co 2 tygodnie?
8: Zasypiać gruszek
12: po
8: pielę.
12: Znaczy po 5 latach, po 5 latach studiów doktoranckich profesor.
11: Nie, no na studia doktoranckie.
12: No 3 niech będzie.
11: No, tak. No.
8: To pięknie, ale nie będziemy tak cytować tego doktora, to tak za bardzo.
11: Nie, no nie będziemy, sprawa się rozstrzygnie w poniedziałek, jest publiczna obrona. No, na
8: można
11: Uniwersytecie
8: przyjść, posłuchać.
11: Tak, obrony doktoratu w Polsce są publiczne i to jest znaczy, jedna z większych zdobyczy.
8: Tego giganta naszej nauki posłuchać i się dowiedzieć.
11: Argumentów za i przeciw. No, mnie najbardziej zbulwersował po prostu plagiat. Copy-paste to jest coś, co jest straszne. A ślady są też inne, które no, bulwersują znacznie mniej. Mianowicie nie jest zabronione autocytowanie. I doktorant wielokrotnie cytuje, bez podania, że to cytuje sam siebie. Dopiero jak wnikliwie ktoś kliknie i odczuka, kto był autorem tego cytowanego tekstu, to sam siebie cytuje. No to takie ukrywanie autocytowania jest...
8: Ale Ursula też sama siebie cytuje ostatnio, tak? Oświadczenie było, tak?
12: No właśnie ostatnio było a propos tych europejskich tematów.
8: Że linia właśnie naszej partii jest słuszna, tak?
12: Słuszna, to właśnie było orędzie przyjęte owacjami na stojąco w wielu fragmentach. I ona się tak z grubsza, taki początek było, można by zacytować: "A stronger, independent Europe is now emerging. A Europe better able to defend itself
8: tłumaczy,
12: than
8: no
12: ever before." To nie daje się przetłumaczyć.
8: Ale gejsi nie mają języka.
12: "That is there for Europeans." No, trudno przetłumaczyć. "This is Europe we can be so proud of."
8: No to co, jesteśmy dumni z tego, że
12: Europa
8: jesteśmy...
12: Europa jest niezależna.
8: Europejczykami,
12: jest w stanie się... Dla Europejczyków jest Europa. No i jesteśmy z tego dumni. I ta duma tutaj z grubsza się określa tym, że nie możemy zrezygnować z działań klimatycznych. To jest absolutnie niemożliwe. Jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne, to są, będą i muszą być realizowane nadal. Czyli to rzutuje również być może na te wykłady i doktorat pana, przyszłego doktora Wiecha, który też właśnie się Europą zajmował. I
8: a może ta rzeczywistość się zmieni od tych deklaracji?
11: No, no ale się nie zmieni. No, ale przecież firma Bosch na przykład przeżywa olbrzymi kryzys, niemiecka, i tylko nie wiem, czy się jej podoba.
12: Bo jeszcze tutaj Bosch, ale trzeba dokończyć to, co mówiła, no, to standing ovation, to było to, że to lato było strasznie ciężkie, żeśmy ponieśli ogromne straty, paliły się torfowiska, płonęły góry, płomienie szalały od gór Irlandii po wyspy Grecji i Chorwacji, zmarło 35 tysięcy ludzi, dodatkowo zgonów są do upałów. I w związku z czym musi powstać sojusz na rzecz ubezpieczeń klimatycznych.
8: Bo się zapalą lodowce.
12: Tak jest. Europejska Rada Bezpieczeństwa ma być. Ma być europejski plan na wypadek fal upałów oraz European Water Initiative, czyli oszczędzanie wody. I to można tutaj powiedzieć, że wspomniała tylko o lecie, natomiast nie było mowy o zimie, która była no dosyć ciężka, jak wszyscy pamiętają.
8: No, ale dzięki temu pasowała do układanki.
12: Nie tak? Pasowała, no i tak klimatycznie nie pasowała, ponieważ no, ten węgiel nas uratował, ale jeżeli mamy dalej iść właśnie w to klimatem, czyli wojnę z dwutlenkiem węgla, i to jest zostało zapisane, więc trzeba się z tym liczyć bardzo poważnie. To nie jest żarty, muszę troszkę tutaj śmiechy, chichy, ale musimy brać przewodniczącą Komisji Europejskiej na serio.
8: No bardzo bierzemy ją. Ona jest tak, ona jest, no przecież serio, przecież takiej pensji to przecież nie można brać.
11: No takie SMS-y do Pfizera pisała. No,
8: że znikły nie wiemy, co tam. One wzięły, były znikły.
12: Tak, ale my jesteśmy liderem, mówi.
11: Liderem SMS-ów do Pfizera, tak?
12: Liderem w rozwoju.
8: Ale że niby Europa jest liderem, czy kto? No,
12: Europe już jest liderem.
8: Ale to my zawsze byliśmy liderem. No,
12: jesteśmy, no, i ona to podtrzymała.
8: Amerykę, tak, podtrzymała, a ona teraz...
12: I to było nagradzane owacjami, a nawet było na stojąco bicie.
8: No, ale to też niebezpieczne dla klimatu, bo jak taka owacja na stojąco, to więcej dwóch tlenków węgla.
12: No oczywiście, nie, ale to...
8: Tak, oddech szybszy jest. Nie?
12: To, tego nie było uwzględnione, natomiast te 35 tysięcy zgonów z powodu upałów w całej skali Europy. To jest po prostu coś niesamowitego. Także naprawdę to jest bardzo poważna sprawa i nie możemy przejść...
8: Może by jej zaproponować tak na poważnie, żeby ona zadzwoniła albo tam do biura podawczego. Taki był Bóg, się słońce nazywał Helios, żeby on się uspokoił, tak?
12: No, nie, niech pan tego nie mówi, ponieważ są koncepcje zasłonienia, zasłaniania słońca przez rozpylenie takich płatków złotych na drodze między...
8: Kurtyna i słońca nie ma, tak?
12: No i wtedy to już mamy gwarantowaną epokę lodowcową. Także proszę o tym w ogóle nie wspominać.
8: No dobrze, no myślałem, że wystosujemy jakieś...
11: Popsuć coś zawsze się da.
12: No ale to już byłoby całkowicie...
8: No dobrze, a teraz powiedzmy, bo tutaj Warszawę zalały takie wspaniałe plakaty. W ogóle jesteśmy, proszę państwa, Warszawa zażądała dostępu do morza. I go dostanie, tak jest. Na czarną czcionką
12: pierwsza
8: zażądała
12: część, a druga
8: dostępu
12: część
8: do morza.
12: Się po chwili.
8: Dopisane i go dostanie. Nie wiem, kto to tam może zastępca jakiegoś naszego prezydenta Warszawy, którego przyszłość wisi na włosku. Ale no...
12: Zobaczymy.
8: Ale to może na linii energetycznej wisi. Nie wiadomo, jak to tak czy inaczej. Ale tutaj poczynił wielki krok naprzód, tak?
11: Tak, tak. No,
8: dostęp do morza.
11: Dostęp do morza dla Warszawy jest możliwy tylko w postaci wielkiego tsunami, które mogłoby...
12: Nie, profesorze,
8: no właśnie, że nie, bo właśnie to dzięki naszym kochanym wiatrakom, tak, turbinom.
12: Które
8: tak
12: zasilą metro.
11: A to jest Warszawę. Taki symboliczny dostęp do morza, czyli metro będzie jeździć, nie, taki, jak będzie wiało.
12: Taki pozytywny dostęp, taki autentyczny dostęp, że popatrzymy, tylko skorzystamy z tego morza. I ten, bo to jest 4 turbiny Baltic Power mogą zasilić obie linie metra, a nawet trzecią i kolejne.
8: I planowaną trzecią też.
12: Tak.
11: Czyli jedziemy do pracy, to patrzymy, czy wieje na Bałtyku. Jak nie wieje na Bałtyku, to pracujemy zdalnie.
12: Tak, no tak, no. Tak może
11: nie
12: być.
11: Nie pracujemy zdalnie, bo komputer nie jest zasilony. Ojej, to co robimy, jak nie wieje?
8: Ale... No nie wiem. No.
11: My wiejemy.
8: Wracając... To może będziemy tam chuchać na to.
12: Tylko, że to jest Baltic Power, a Baltic Power to już byśmy poruszali w naszych audycjach, bo to jest ta farma, którą widać z brzegu morza, która jest absolutnie naprzeciwko elektrowni atomowej. Przepraszam, placu przyszłej budowy elektrowni atomowej.
8: Ale się pan wymknęła. To jest ten Baltic Power. Pan ma wyobraźnię, naprawdę.
12: Ale gdyby pociągnąć ten temat turbin, moim zdaniem to jest bardzo kreatywne, dlatego, że W tej chwili Niemcy, można przeczytać w różnych tam prasach, wprowadzają nasi niemieccy inżynierowie bardzo wysokie...
8: Nasi niemieccy?
12: Tak, znaczy,
13: nasze lotnisko w Berlinie.
8: Dobrze, dobrze. Wiele się odkrywa tak przypadkiem.
12: Najwyższe turbiny lądowe na świecie, bo tam w części las, jak w lesie stoi tu ten wiatrak, to trzeba ją wyżej ten wiatrak. Takie turbiny...
8: Trzeba las ukrócić.
12: Albo takie 300-metrowe budują wieże, na które mają być umieszczone te wiatraki. I to już nie jest taka konstrukcja rurowa, tylko taka konstrukcja kratownicy. Przypomina to słupy wysokiego napięcia lub, jak ktoś może też pamięta filmy amerykańskie, takie wiatraki, które napędzały pompy wody. Ale można by ten pomysł inżynierów niemieckich przenieść tutaj do Warszawy i wykorzystać Pałac Kultury na taki jeden duży wiatrak.
8: A może by w ogóle dobudować mu te takie
12: więcej łopaty, na dole
8: nie?
12: Można...
8: On taki by... tak. Ta piękna książka była Tadeusza Konwickiego, Mała Apokalipsa. Tam, często pojawiał się Pałac Kultury, on w ogóle bardzo często wracał. No to było takie siedlisko.
13: On tam się rozpadał, o ile pamiętam.
8: Tak, on się rozpadał, latały takie płyty z niego spadały.
12: No ale on jest teraz...
8: Ale jakbyśmy go tak wzmocnili turbinami.
12: Ale gdyby był użyteczny poprzez te turbiny, to byłoby coś fantastycznego. Zresztą trzeba przyznać, że niemiecka technika, niemiecka inżynieria z czasów wojny teraz się z powrotem wraca. No. Te drony śmigłowe zostały zastąpione przez odrzutowe, tam przez Rosjan latające. No to jest po prostu V1. To wróciło V1. Oni byli pionierami takich prawdziwych bojowych dronów, czyli V1 właśnie, czyli latające malutkie samolociki.
13: Odrzutowe.
12: I w tej chwili takie odrzutowe. I w tej chwili już niestety ta technika niemiecka upadła. Zamknęli te wszystkie elektrownie, budują te wiatraki. No po prostu wydaje się, że po wojnie, kiedy jedna strona, czyli amerykańska, zabrała jednych inżynierów i druga na wschód, a pozostała...
8: Ale nie zawsze
12: reszta.
8: Był budowany. Był taki Krupp się nazywał. On armaty budował dla wszystkich.
12: Ale to w czasie wojny. Ale potem to wszystko wyemigrowało lub do Ameryki Południowej. I kto został w RFN-ie? Zostały tylko gammy. Ja mam na myśli gammy zgodnie z Huxleya Nowy Wspaniały Świat. No tylko, którzy się nadają na przykład do zbierania...
8: Ale oni nie mają Sołowiowa. Tylko, że Sołowiowowi tam, prawda, coś się pod górkę ma. Bo z jednej strony tam Ruscy go atakują, a z drugiej strony też tutaj atakuje go całe antysołowiowowe lobby.
13: Tak. Mainstream, odkrył mainstream, to o czym my tu mówimy od dłuższego czasu, że
8: może ta flota, nam odkrył.
13: Możliwe, że dzięki nam, że ta flota reaktorów Beverly Hills 300 to może pogrążyć polski przemysł, bo...
8: Ja tylko, że państwo zamkną oczy i wyobrażą sobie flotę reaktorów, tak? Bardzo proszę.
12: Stojących na płynącą. Tak. Napływającą.
13: I nagle ci organizacje, które są zainteresowane naszym klimatem, piszą mniej więcej tak, że przemysł nas potrzebuje energii po 300 zł, a to, co operuje OSGE, ten Beverly Hills 300, to będzie po 600 zł.
8: To skandal.
13: No
8: jest.
13: Skandal, tak, tylko że to OZE to nigdy nie jest po 300 zł, to jest dużo, dużo większe, to są straszne koszty. Musimy sobie uświadomić, proszę państwa, jedną rzecz, że same linie energetyczne, które Polska musiała za nasze pieniądze wybudować, żeby te farmy na Bałtyku budować, to jest koszt mniej więcej wybudowania co najmniej dwóch elektrowni węglowych, każda po dobre 10 miliardów złotych.
12: Ale to nie jest
13: związane
12: z postępem. A postęp
13: dwa bloki, jakie zostały wybudowane w Opolu, moglibyśmy wybudować za same linie energetyczne, które są do niczego innego niepotrzebne, jak do
12: odbierania prądu.
13: Do tych farm tak. wiatrowych. Także to, co nas kosztuje ten wiatr na Bałtyku, który tak jest promowany, no to jest co najmniej 5-6-krotnie więcej niż to, co kosztowałoby utrzymanie energetyki węglowej. A węgla w Polsce coraz mniej. Okazuje się, że coraz więcej węgla importujemy. To jest
8: no właśnie, po prostu tak. Ja widziałem też takie raporty, że właśnie kupujemy bardzo dużo, ale też nawet zużywamy tego naszego. No ale przecież mamy tą Lubelszczyznę, tak odczeka na...
13: No, ale to muszą...
8: Tylko ona blisko Rosji, oni mogą...
13: Zbombardować. I te wszystkie organizacje ekologiczne, no to zachowują się dokładnie tak, jak w naszym dobrym przysłowiu, które mówi o tym, że widzą drzazgę wokół kogoś, a u siebie nie widzą belki wokół. to ten apel tych organizacji, no też przypomina dobre inne stare polskie powiedzenie, że Panie Boże, chroń mnie przed przyjaciółmi, bo przed wrogami się sam obronię. Bo gdzie jest klucz programu? Przecież wybudowanie elektrowni jądrowej, jakiegoś SMR-a jest w Polsce możliwe, może być dla Polski bardzo korzystne, ale no wybudujmy, uruchomimy program budowy takiego polskiego pierwszego first of a kind. Znajdźmy dobrą lokalizację, określmy grupę projektów, które należy rozważyć. Do każdego z tych projektów wejdźmy kapitałowo, wejdźmy naukowo, wejdźmy przez łańcuchy dostaw. Wybierzmy dopiero przytomnie, który projekt jest najlepszy i wybudujmy jeden z nich. I to jest cel rozwojowy. A tu ci tak zwani ekolodzy mówią, że wszystko, co atom, to złe.
8: Opowiada bajki troszkę, bo to się nigdy nie zdarzy.
13: No, to się nigdy nie zdarzy, szczególnie jak będziemy jak polska nauka zostanie zasilona kolejnym doktorem, którego doktorat jest po prostu...
12: Wiosny nie czyni.
13: Jeden doktorat tam wiosny nie czyni. Tych doktoratów lipnych musi być dużo już.
8: W ogóle nauki, no to tam... Był taki filozof brytyjski, Roger Scruton, napisał o karykaturze uniwersytetów i generalnie rzecz biorąc, mamy tu do czynienia w takim in extenso w Polsce, powiedział.
13: Oczywiście ten doktorat zapłaci cenę niewspółmiernie wielką do swojej, że tak powiem, przewiny, dlatego że jego doktorat stał się publicznie znany, jest szeroko komentowany, dyskutowany, a mam wrażenie, że takich doktoratów, a szczególnie mam tutaj jestem zbulwersowany recenzjami do tego doktoratu. Moim zdaniem recenzenci nie przestudiowali gruntownie pracy i napisali bardzo pozytywne recenzje.
12: Może w żaden sposób nie odzwierciedla.
13: A recenzentami są profesorowie, doktory habilitowani.
8: Się nazywa takie towarzystwo, wydaje mi adoracji. Marek, napisałem doktorat, zrobić recenzję.
12: Może to są tacy sami profesorowie, jak ten doktor po prostu.
8: Tylko wiesz, jaka ma.
12: Może to jest tak samo te profesury, tak samo jak ten doktorat powstał.
13: Także tu, tutaj...
12: to dlatego.
13: To, co jest bardzo niebezpieczne w tym przypadku, co podkreślam, że niewspółmierna może być kara, która spotka akurat tego doktoranta, bo jest napiętnowany publicznie. Inne takie sprawy...
8: A co na to rektor?
13: Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, nie wiem, co powie się. Obrona publiczna jest w poniedziałek.
8: Swoich doktoratów.
13: Obrona publiczna doktoratu jest w poniedziałek i przed niesamowicie trudnym zadaniem staje doktorant, bo wydaje mi się, że był nieświadomy tego, że może spotkać
8: się,
13: że ktoś to zauważy, tak, że może się to spotkać akurat w tym przypadku takim oporem.
8: No tak, bo moim zdaniem, pani Gorgoniowa też napisała ten raport, to też miała nadzieję, że nikt nie zauważy.
13: No, tak, ale
8: setki co dokumenty. No
13: był takim pupilem wielu kongresów energetycznych, prowadził wiele paneli, niejako rzecz biorąc, zadawał trudne pytania.
12: Ekspert po prostu.
13: Trudne pytania.
12: Przynajmniej grał rolę eksperta.
13: Menadżerom, prezesom różnych spółek energetycznych i wydawało się, że to jest taki bardzo, bardzo ważny.
8: A trudne okazuje się, pytanie zadawało.
13: Tak, naprawdę. I to robotę robił dobrze. Jego oczywiście felietony nie oceniałbym aż tak dobrze, jak jego działalność na tych różnych kongresach. I nagle nie wiadomo, po co mu ten doktorat. Co chce udowodnić, że jest jeszcze ważniejszy? I zderzył się po prostu ze ścianą. I to jest przykre, bo wydaje mi się, że to...
8: A to w Audytorium Maximum ta ściana jest?
13: Nie pamiętam, w której to sali, ale to jest publiczne ogłoszenie. Wszystkie doktoraty w Polsce są ogłaszane na stronie BIP, czyli biuro BIP, jakie to jest rozwinięcie. Informacja publiczna.
12: Biuro Informacji Publicznej.
13: Bilet Informacji Publicznej Uniwersytetu Warszawskiego, czyli strony kończące się na gov.pl. Wszystkie doktoraty zawsze są ogłaszane, publiczne rozprawy także.
12: Ja bym jeszcze nawiązał do tego protestu, tego apelu, żeby nie budować SMR-ów, bo tam dotyczy w ogóle nie tyle BWRX-a, ale w szczególności, bo to jest najbardziej w tej chwili na tapecie teoretyczna możliwość, o której się mówi, dotyczy wszystkich. I to jest kilkadziesiąt, chyba 35 organizacji, które się zawzięły. Ja bym te akcje tych organizacji połączył z gigantycznym protestem przed nowymi polami naftowymi, które koło Świnoujścia, koło Wolina zostały znalezione i tam też organizacje postępowe bardzo mocno protestują przed ewentualną możliwością wydobywania, gdzie w ogóle nie ma o tym jeszcze mowy, ale już tam dziesiątki tysięcy protestów jest i to by można razem połączyć. Być może ten protest oznacza, że w tych SMR-ach istnieje rzeczywiście jest duży potencjał, bo nie protestują przeciwko Choczewowi, no to Choczewo to nie wiadomo, czy powstanie, czy nie, tam się też kitłasi, tam ciągle nie ma tej umowy, ale ten to trzeba by potraktować poważnie, że no, ta energetyka atomowa w Polsce jest na celowniku no, wojny hybrydowej i nie tylko cała energetyka. Również do tej, tutaj co profesor wspomniał o imporcie węgla, no, to jest zdumiewające, na przykład czym się uzasadnia wzrost importu węgla. Wysokimi cenami gazu. No ale w elektrowni gazowej, czy elektrociłowni gazowej nie można palić węglem. Ale to się tak uzasadnia, że kupujemy, znaczy my jako kraj kupujemy węgiel po to, żeby nie zużywać gazu, ale nie możemy przecież zamienić. To nie ma takich palników gazowo-węglowych, jeżeli można powiedzieć. I ten węgiel jest generalnie sprowadzany, co jest ciekawe, importowany węgiel jest droższy od krajowego. A spółki Skarbu Państwa, bo głównie one zarządzają elektrowniami węglowymi jeszcze, kupują ten droższy 20% węgiel razem z transportem, bo to chodzi o razem z dostawą, droższy z zagranicy. Czyli dalej kontynuują tą wojnę przeciwko naszej energetyce.
8: A dług tam rośnie, rośnie.
12: Tak jak pelet. Będziemy importować pelet.
13: Czym jest potencjał energetyki atomowej? Teraz stojący no, na rozdrożu. W temacie reaktorów SMR. No w tym, że nie wiadomo, czy one będą użyteczne, czy nie będą użyteczne. Nie wiadomo, który z nich wygra na rynku jakiś dostęp. I to, co jest niebezpieczne dla Polski, bardzo niebezpieczne, to podjęcie decyzji o budowie floty tychże reaktorów w jakiejś tam technologii wybranej, akurat w mojej ocenie jednej z najgorszych, jeżeli porównam to z Rolls-Royce'em, SMR-em, z Holtekiem 300 MW, czy też z NuScale'em. Ale obojętnie, który by z nich był wybrany do budowy floty akurat o mocy tam 4 GW, kilkunastu jakichś bloków energetycznych, to każdy z takich wyborów byłby zły.
12: Nie, natomiast trzeba spróbować coś mniejszego.
13: Nie mniejszego, flotę, trzeba, tylko po prostu trzeba się najpierw dowiedzieć, czy to jest...
12: Się nie wybierze
13: czy, znaczy to najpierw wykażone. Trzeba się dowiedzieć, czy to ma sens, czy to jeden wybudowany w Polsce, czy się sprawdza. Wejść w budowę jednego, to znaczy zapewnić sobie z partnerami zagranicznymi ewentualne no, zyski, które będą z budowy całej floty. A tak to jest po prostu w ciemno nabijanie kasy pośrednikowi, panu Sołowowowi oraz dostawcy, czyli General Electric, Hitachi, poprzednio teraz Wernowa Nuklear. No, czy noże... Więc w ciemno kupowanie kota w worku w olbrzymich no, ilościach.
8: Ale to a propos tego, co pan profesor powiedział, to taki cytat Don Quixota jest, bo tam pan profesor o tym zysku mówi, ale to honor i zysk nie sypiają w tym samym łożu, panie profesorze.
13: No nie sypiają, tak. No. No, Cervantes jednak miał głowę.
12: No, ale trzeba przyznać no, podobnie, że...
8: To co, z czego rezygnuję? No,
12: że a propos...
13: Śpimy na podłodze.
12: Tak? A propos wyboru tej technologii, no to w zasadzie no, u nas właściwie niczego nie jesteśmy w stanie spróbować poza ględzeniem, gadaniem i biciem piany, mniej lub bardziej. No, w Rumunii przetestują rozwiązanie NuScale, tam powstaje, a w Kanadzie BWRX-a. My tu niczego nie jesteśmy w stanie zrobić.
8: Dobrze, bo, ale Kanada wejdzie dobrze, do Unii. Zaraz, tak?
12: Nie podjęliśmy żadnego wysiłku, żeby to zrealizować, więc poczekajmy na Kanadyjczyków i Rumunów.
13: No właśnie, dokładnie. Co? Poczekajmy z decyzją o budowie floty na to, co się dzieje. No, ale... Teraz oczywiście możemy czekać z rękami w kieszeni i wtedy żadnego no, zysku no, nie będziemy mieli. Natomiast znaczy, możemy
12: nie
13: wejść
12: czekamy, bo
13: w
12: nie
13: takie
12: nic poza
13: projekty budowy first of a kind, zdobyć wiedzę, a przede wszystkim nabyć prawa własności do czerpania zysków no, ale jako no to, państwo no to, z budowy floty.
12: No to
13: tak robili Francuzi, jak zakupili licencję Westinghouse'a na swoje elektrownie jądrowe, tak zrobili Koreańczycy i Koreańczycy czerpią zyski z tej flotowości, a nie z tego...
12: Nie, no jasne, że można seryjna produkcja jest lepsza, szczególnie tych małych...
13: No tak, ale kto zarobi na tej seryjnej produkcji? Jak my kupujemy seryjną... Nie, my stracimy.
12: Znaczy, ja nie wiem, czy stracimy,
13: no bo
12: tracimy, czy
13: tracimy, bo nie mamy żadnego prawa własności. Ale płacimy tylko pośrednikowi.
12: No tak, tylko na razie nie mamy jeszcze żadnego rozwiązania. Natomiast no, nasze zdolności, że tak powiem, atomowe i te inżynierskie, no powoli wymierają, bo jeszcze kiedyś budowaliśmy w Polsce reaktory w Świerku, tam powstało 6. W tej chwili to chyba już nikt nie potrafi.
13: Ale jakie reaktory? To są zupełnie nie. To są nieporównywalne rzeczy, reaktory badawcze, testowe.
12: Się. Ale pamiętam rozmowę tu w radiu, było chyba z dyrektorem NCBJ-u, tego Centrum Jądrowego w Świerku. No i tam redaktor prowadzący zapytał, a jak się oni zapatrują na te reaktory energetyczne? No i to zapadła cisza. Okazuje się, że takimi rzeczami to tam się my nie zajmujemy. My tam prowadzimy badania po prostu.
13: I ale to jest dobra odpowiedź.
12: No tak. Po prostu innymi słowy, kto ma się w Polsce jakby zajmować tą energetyką, skoro nawet tam nikt się tym nie interesuje. Bo ważniejsze sprawy, tam jakieś badania, ale najlepiej te badania wykonywać za granicą. W Stanach, w Korei czy w Japonii. No bo u nas nie ma na czym. To jeden reaktor.
13: Ale dokładnie taki był pomysł programu SMR-owego w KGHM-ie, w którym brałem udział. Czyli podpisujemy umowy z jednym, z drugim, z trzecim potencjalnym dostawcą. Akurat najgłośniej w prasie było o tym, że KGHM współpracował z Skylem,
12: ale przecież... Tak, profesorze, ale, no to nie było tak, że było najgłośniej. No,
13: najgłośniej
12: był materiał
13: do
12: tego.
13: Tak, no były, tak, tak akurat było, że prezes ten przyjeżdżał, coś mówił.
12: Premier tam uczestniczył. No,
13: tak,
12: pokaza.
13: Oczywiście bywał. No. Natomiast wniosek na przykład o wydanie decyzji zasadniczej został złożony na całą rodzinę reaktorów SMR. Dlaczego? Dlatego, że doskonale sobie zdaliśmy sprawę, że nie ma żadnych podstaw, żeby wybrać konkretną technologię. Co więcej, dzisiaj, dopóki tak długo, jak długo nie ma wewnętrznej wiedzy o tym, co w danym reaktorze jest, dzisiaj nie można też wybrać. A firma OSGE nie ma żadnego dostępu do insajderskiej wiedzy o tym projekcie. Nie ma żadnego tytułu własności do tego.
12: No bo tam oni nie mają w ogóle kompetencji.
13: Ale jedynym
12: żadnej.
13: Interesem jest to, żeby pan Sołowo wziął jakiś procent od tego, że Polska za publiczne pieniądze kupi całą serię tych reaktorów. I w tym momencie to jest położenie całej energetyki jądrowej. I w tym momencie
8: tyle
13: wchodzą...
8: tysięcy lat, żeśmy bez prądu sobie radzili jako ludzkość. Powstawały wspaniałe rzeczy. Piramidy powstawały nawet większe niż wiatraki. I w ogóle super było. I co, może po prostu powinniśmy na całego pójść w to eko. To znaczy robić takie małe, że tak powiem, wioski,
12: wiatraczki,
8: gdzie będzie
12: takie.
8: Bez prądu, bez niczego takiego i to będzie i zrobimy tak, tak coraz...
12: Panie prezesie,
8: pani
12: to jest racja. Wacka
8: będzie na pewno zachwycona. Jest, tak, zero tak. Kosztów.
12: Zero emisji.
8: Będziemy jeść mirabelki, jak zero. Profesor
13: tak, Nosiołowski. I wszyscy będą marzyć o tym, żeby pojechać na wakacje i zbierać szparagi w Niemczech, a jesienią czy zimą zmywać w barach szklanki w Londynie.
8: Będziemy jeździć, myć meczety.
12: W pobliżu.
8: Kafelki od meczetów.
12: Pobliżu, ale nie wszędzie tak. Do Niemiec.
13: No, przecież na szczęście Polska się strasznie, to bardzo nie strasznie, bardzo mocno, pozytywnie zmieniła w ciągu ostatnich 30 lat, no bo 30 czy 40 lat temu naprawdę naszym marzeniem było wyjechać na zmywak do Londynu. A dzisiaj wszyscy wiemy, że to nie jest nasze marzenie.
12: A teraz na szparagi.
13: Tylko pani von der Leyen wydaje mi się, że nie wie o tym, że Polacy się zmienili.
12: Ona doskonale wie akurat. Ja uważam, że trzeba brać bardzo serio to, co mówi, a nie uznawać ją.
8: Ją trzeba bardzo serio, bo ona przecież SMS-y wysyła do Pfizera, które giną.
12: Ale ma sprawczość, ma siłę sprawczą? Ma. Wydawać
8: no ma, ale ona przecież wyznaczyła nam premiera, tak?
13: No
8: i sprawdziło się?
13: Sprawdziło.
12: Szczepionki kupiła?
8: Tak powiedziała, Domek, ty będziesz premierem Polski, już nie mogę się doczekać. Pamiętam. No, no to nie dosłowny cytat, ale taka była myśl. No. I się udało, tak? Udało się. Tak. Ale z dziewczynami to jak jest, panie profesorze? Bo będzie teraz
12: ale
8: na koniec...
12: Ale jest to nie von der Leyen. No nie, panie profesorze, ale nie na propos von der Leyen.
8: Dlaczego? No a z dziewczynami nie, nigdy nie. Nie to dziewczyna, nie, kobieta nie. Jest chyba, czy nie?
12: No, ja nie
8: ona jeszcze nie zmieniła się.
13: Jakiś, bardzo rodzinna przecież.
8: No, ale dobrze, że to będzie tak na zasadzie kontrapunktu, takiego punktu odniesienia. Ale Jerzy Połomski i piękna piosenka, bo z dziewczynami... No to państwo posłuchają teraz. Profesor Ludwik Pieńkowski, bardzo dziękuję. Przypominam, Warszawa dostanie dostęp do morza. No, jesteśmy zachwyceni. Słowenii i to dzień po, w ogóle po 17 września, to w ogóle jakoś tak generalnie zauważyliśmy tutaj. Tak. Słuchacze wysłali nam też te zdjęcia tych wspaniałych tych, no właśnie może będą w wiadomościach Jakub Duszak coś o dostępie do morza, czy chyba że tsunami, ale to nie wiadomo jak to będzie. I wiceprezes Zbigniew Zieliński. A zapowiadamy, w przyszłym tygodniu będziemy mieli gościa.
13: Tak jest, w przyszłym tygodniu będziemy mieli eksperta do spraw finansowych, pana doktora Mirosława Panka.
12: Rozpracuje ekonomię wiatraków.
13: On powie nam, co to są miliard, a co to jest milion.
8: No dowiemy się wreszcie, proszę państwa. Słuchajcie w Radia Wnet.
12: Dziękujemy.
8: Dziękuję bardzo. Jakub Duszak na stanowisko, wiatr od morza, wieje.
12: Kto jak nie my, damy radę.
8: Tak jest. A ja czytam dzisiaj... Dobra, już nie powiem państwu, bo nie.

0: nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
1: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.

0: 10.01, Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Prezydent Trump poinformował w nocy o kontynuacji procesu ustanawiania stałych baz amerykańskich w Polsce. Mówił w Sejmie szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: I tutaj współpraca prezydenta Nawrockiego i prezydenta Trumpa jest niezwykle ważna. Ich relacje osobiste. I my jako rząd będziemy robić wszystko, przygotowując się do tego, żeby zabezpieczyć środki finansowe, bo to jest kilkanaście miliardów inwestycji w polskie bezpieczeństwo. Rozmawiamy i pracujemy nad tym w rządzie. Przygotować lokalizację. Był pan Cappelletti, prowadzimy rozmowy zespołu negocjacyjnego. Ja będę u Pita Hegseta, sekretarza wojny, w środę na spotkaniu, żeby kontynuować te rozmowy.
0: USA planują zredukować obecność wojskową w Europie nawet o 25 tysięcy żołnierzy. Zdaje się jednak, że nie dotyczy to Polski, chociaż należy poczekać na ostateczne decyzje, mówił z kolei w Poranku Wnet korespondent w USA Tomasz Grzywaczewski.
3: Przegląd amerykańskiej obecności wojskowej został rozpoczęty w czerwcu. Ostateczne decyzje mają zapaść do końca roku, także jesteśmy w takim kluczowym momencie. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście w przypadku Polski ta decyzja będzie bardzo pozytywna. Przechodzimy od takiego modelu burden sharing, czyli podział ciężaru, podział odpowiedzialności za obronę, do modelu burden shifting, czyli przesuwania tej odpowiedzialności. Czyli krótko mówiąc, Europa w dużej mierze ma bronić się sama.
0: Pod tym względem z perspektywy amerykańskiej Polska wypada bardzo dobrze.
3: Polska nie tylko zwiększa nakłady na obronność, ale też jest liderem, jeżeli chodzi o budowanie wspólnej wizji obrony wschodniej flanki NATO. Przynajmniej tak to wygląda z perspektywy Amerykanów. Polska, jeżeli chce być traktowana przez tą administrację jako rzeczywiście jaki wiarygodny sojusznik, to przyjmuje na siebie rolę lidera regionów. To proszę wskazywane, że Polska powinna docelowo przyjąć na siebie ciężar obrony powietrznej nie tylko swojego terytorium, ale chociażby terytorium Litwy.
0: Mówił korespondent w USA Tomasz Grzywaczewski. Jeden rosyjski dron lecący wczoraj w stronę ukraińsko-polskiej granicy doprowadził do uruchomienia alarmów przeciwlotniczych w województwie lubelskim. To nadmierna reakcja, mówił w Poranku Wnet generał Artur Jakubczyk z kwatery głównej NATO w Brukseli.
4: Przelicytowanie tego, co się wydarzyło w Lubelskim, przełożenie tego, że wtedy te alarmy zadziałały, ale po fakcie. I dzisiaj doszli do wniosku rządzący, że lepiej zaalarmować wszystkich dookoła, niż nie zaalarmować lub zaalarmować za późno. To tylko wskazuje, że absolutnie nie wyciągamy żadnych lekcji z Ukrainy. Nie uczymy się, nie staramy się implementować tych dobrych rozwiązań, które funkcjonują w innych państwach. Nie staramy się tego implementować w ten system obrony ludności cywilnej.
0: Wczoraj po alarmach powstał chaos. Otrzymując taki alarm, przyjmujemy naturalnie, że to my jesteśmy celem, w związku z czym dyrektorzy szkół zareagowali prawidłowo, schodząc z uczniami do piwnic.
4: Ale oczywiście sianie takiego zamętu rozbawia najbardziej, ale tego przeciwnika. A bardzo mało nam mówi o tym, w jaki sposób my jesteśmy przygotowani. No bo tak naprawdę powinniśmy powiedzieć, nie jesteśmy gotowi jako społeczeństwo. Nie ma tych lessons learned, nie ma tych dobrych zwyczajów, które powinny być już wdrożone. Społeczeństwo nie wie, co ma robić.
0: Mówił generał Artur Jakubczyk z kwatery głównej NATO w Brukseli, a cała rozmowa na Wnet.fm. Twierdzenie, że ktokolwiek w PiS lub w Rozwoju Plus chce, by Donald Tusk rządził dalej, jest absurdalne, powiedział poseł ze Stowarzyszenia Rozwój Plus Krzysztof Szczucki.
5: To, że klub parlamentarny nasz, który powstaje, który jest trzecim co do wielkości, chce wiedzieć, co się dzieje, chce uczestniczyć w posiedzeniach prezydium Sejmu. Poddajemy tutaj pod ocenę kandydaturę Marcina Horały. Nie zakładaliśmy, że nagle Prawo i Sprawiedliwość zgłosi swojego kandydata, ale skoro zgłosiło, to czym prędzej przygotowaliśmy uchwałę rozszerzającą prezydium i dobrze by było, gdyby koledzy z PiS-u, koleżanki tę uchwałę także popierali.
0: Mówił poseł Krzysztof Szczucki. Dziś w Sejmie głosowanie nad rozszerzeniem prezydium Sejmu. Miejsce na stanowisku wicemarszałka Sejmu należy się Prawu i Sprawiedliwości jako największej partii opozycyjnej. Swojego kandydata wystawiło jednak Stowarzyszenie Rozwój Plus. Według obserwatorów to idealna okazja, by wbić klin przez Donalda Tuska pomiędzy obydwa ugrupowania. Unia Europejska zapowiedziała plan ograniczenia dostępu do mediów społecznościowych osobom poniżej 15 roku życia. Celem propozycji jest poprawa dobrostanu dzieci oraz zwiększenie bezpieczeństwa w internecie. Zgodnie z planami dzieci poniżej 13 roku życia nie mogłyby korzystać z platform społecznościowych. Młodzież w wieku od 13 do 15 lat miałaby dostęp do nich przez maksymalnie godzinę dziennie za pośrednictwem specjalnych kont zakładanych przez rodziców lub opiekunów. KE chce, aby firmy technologiczne udowadniały, że ich platformy są bezpieczne już na etapie projektowania. Za naruszenia mogłyby grozić kary sięgające 6% globalnych przychodów przedsiębiorstwa. Przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen powiedziała, że nowe przepisy, nazwane EU Kids Act, mają przywrócić rodzicom kontrolę nad bezpieczeństwem dzieci w sieci. Ograniczenia objęłyby nie tylko TikToka, Instagrama i Snapchata, lecz także YouTube, inne platformy z materiałami wideo, chatboty wykorzystujące sztuczną inteligencję oraz gry internetowe.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
7: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
8: Dobra, zdradź sekret.
7: Jaki sekret?
8: No, ten twój patent na zakupy.
7: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
8: Tylko w Modivo?
7: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
8: I co z tym cashbackiem?
7: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
8: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
9: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
6: Po reklamie.
10: Autopromocja.
0: Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
10: To była autopromocja.
9: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
11: Dlaczego? No, bo odpowiem najkrócej, bo tak chcę i tak czuję po prostu, że tak trzeba, że taka jest powinność po prostu. I tyle, no tyle jeśli mogę zrobić dla Państwa, no to ja się bardzo cieszę, że Państwo też się z tego cieszą. I wspólnie tutaj myślę, że jakaś symbioza jest między mnie, między Wami i między słuchaczami, i między personami.
12: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy. Odyseja wyborcza.
13: Zaczynamy odyseję wyborczą, godzina 10:09, ale na początek odysei, zanim pierwsi goście, pędzimy do Sejmu, tam za chwilę będzie wybór nowego wicemarszałka. Posłuchajmy debaty w Sejmie.
0: Na żywo z Sejmu.
14: Nad wyborem wicemarszałka Sejmu przeprowadzimy głosowania za pomocą urządzenia do liczenia głosów, wykorzystując funkcję tego urządzenia umożliwiającą dokonanie wyboru z listy. Przedstawiam zasady głosowania z wykorzystaniem funkcji umożliwiającej dokonanie wyboru z listy. Po zarządzeniu głosowania na wyświetlaczu pojawi się lista z imionami i nazwiskami kandydatów w kolejności alfabetycznej, którą można przesuwać za pomocą pola do przewijania ekranu dotykowego. Aby oddać głos za kandydaturą, należy dotknąć kwadratowego pola celem zaznaczenia wyboru danej kandydatury. Potwierdzenie zaznaczenia pojawi się w kwadratowym polu wyboru. Aby zmienić decyzję, należy ponownie dotknąć pola wyboru, aby odznaczyć, a następnie należy dokonać ponownego wyboru innej kandydatury. Po dokonaniu wyboru należy zatwierdzić swoją decyzję przez naciśnięcie przycisku zatwierdź i wyślij. Jest to równoważne z ostatecznym oddaniem głosu, a zatem brakiem możliwości zmiany decyzji. Niezaznaczenie żadnej z kandydatur i naciśnięcie przycisku zatwierdź i wyślij jest równoznacznie z oddaniem głosu przeciwko wszystkim kandydaturom. Czy wszyscy posłowie są gotowi do przeprowadzenia głosowania? Przechodzimy do głosowania. Przypominam, że na stanowisko wicemarszałka Sejmu zgłoszone zostały kandydatury pana posła Marcina Ociepy i pana posła Marcina Horały. Po rozpoczęciu głosowania lista w kolejności alfabetycznej zostanie umieszczona w czytniku urządzenia do liczenia głosów. Przypominam, że poprzeć można tylko jedną kandydaturę. Ponownie przypominam paniom i panom posłom, że naciśnięcie przycisku zatwierdź i wyślij jest równoznaczne z ostatecznym podjęciem decyzji, zatem proszę, aby tego przycisku użyć jako ostatniego. Przystępujemy do głosowania. Proszę obecnie panie i panów posłów o podejmowanie decyzji w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu. Powiem wam szczerze, czytam to wszystko, ostatnio to czytałem i sam się pomyliłem. Więc niestety. Czy wszyscy posłowie podjęli już decyzję? No to niech pan podejdzie i wymieni kartę. Będzie pan tam stał i narzekał na swój czytnik? Czy już się pan pogodził ze swoim czytnikiem, bo już koledzy zrobili zdjęcia? Tak? Już zadziałało? Czy jeszcze ktoś z państwa chce sobie porobić zdjęcia? Tak? Już wszystko działa? Dobrze, już mogę. Jeszcze raz zadam spokojnie pytanie. Czy wszyscy posłowie podjęli już decyzję?
15: Ja się pomyliła.
14: To potem pani zgłosi. Dziękuję. Proszę o wyświetlenie wyników. W głosowaniu wziął udział 428 osób, większość bezwzględna 215, Horała Marcin 254, Ociepa Marcin 167. Sejm bezwzględną większością głosów wybrał posła Marcina Horałę na stanowisko wicemarszałka Sejmu. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 43 porządku dziennego. Powołanie...
13: I tak, dość wyraźną większością głosów, zaraz będziemy to dla państwa analizować, wicemarszałkiem Sejmu został Marcin Horała, przedstawiciel Rozwoju Plus, a Prawo i Sprawiedliwość cały czas bez marszałka. I tak...

0: Horałą, a Zak na ten Prawa i Sprawiedliwości w zasadzie tylko klub tegoż posła. No i tak to wygląda. Zabawy w składy prezydium Sejmu, zabawy w podział na prawicy. No, jak się ktoś dzieli, to potem łatwo jest go rozgrywać. My do Sejmu, do polskiej polityki wrócimy w Odysei Wyborczej po godzinie 10.35, a najpierw bezpieczeństwo. W naszych łączach jest generał Dariusz Wroński, generał pilot. Dzień dobry, panie generale.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Były dowódca wojsk aeromobilnych, to od tego jak się działa w powietrzu i na lądzie będziemy rozmawiać. Bezpieczeństwo Polski ostatnio jest na ustach nie tylko ekspertów, nie tylko wojskowych, ale też i polityków. Stało się, czy staje się w tej chwili także za sprawą rządzących tematem numer jeden. Jak to wygląda, panie generale, z takiego faktycznego punktu widzenia? Na ile jest tak, że w ostatnich dniach jakoś istotnie zmieniła się polska sytuacja pod względem bezpieczeństwa?
1: No rzeczywiście można powiedzieć, że wskaźniki wszystkie, jakiekolwiek byśmy nie wzięli pod uwagę analityków, rosną. One rosną. Chciałem przytoczyć chociażby ten mój wczorajszy, który już gdzieś tam w pewnych mediach zainicjowałem, jak gdyby. Zatem wskaźniki gotowości operacyjnej, jeśli chodzi o ZBIR, czyli Związek Białorusi i Rosji, proszę państwa, bo tak to nazywajmy, gdzie Białoruś odgrywa rolę, którą się Rosja posługuje, wysługuje i tak dalej. Te wskaźniki, jeżeli przyjmiemy kolorystykę od zielonej, żółtej, pomarańczowej i czerwonej, to na dzień dzisiejszy zagrożenie infrastruktury w naszym rejonie, w naszym regionie Morza Bałtyckiego, strony wschodniej, ono plasuje się pomarańczowe z lekką domieszką czerwonego. A zatem jeszcze tego wysokiego poziomu nie osiągnęliśmy. Choć w niektórych domenach, tak jak na przykład flota bałtycka, czy sabotaże i przygotowanie operacyjne środowiska, przygotowanie operacyjne mamy na czerwono. Incydenty lub ewentualnie możemy powiedzieć, że infrastruktura kolejowa, logistyczna, przemysł obronny i infrastruktura wojskowa, a zatem cele krytyczne oznaczam na kolor czerwony. Jaki to wydźwięk daje dla Polski? No nie wchodzimy jeszcze w ten obszar brązowy czy czarny, więc mamy bardzo wysoki stopień zagrożenia, można powiedzieć, tym całym spektrum hybrydowym czy podprogowym, który działa, proszę państwa, na zasadzie nie możemy, mówię tutaj, zacytuję jak gdyby proforma ruskich, że nie możemy doprowadzić do tego, aby NATO uruchomiło artykuł 5. Więc wszystko, co się dzieje, jest takie niedomówione. No, taka mgła tej hybrydy, mgła wojny, która już się toczy. Ta wojna, ona jest. To nieprawda, że oto przed nami wielkie zagrożenie wojenne, bo my już w nim jesteśmy w środku. My tkwimy w środku tego właśnie tego elementu, którym kiedyś nazywaliśmy klasyczną wojną, lub tego, co dzisiaj mówimy o Ukrainie, kiedy fizycznie i kinetycznie spadają rakiety, bomby, tudzież artylerię używają i giną ludzie. Troszeczkę inaczej jednak przewiduje rozwój wypadków i zagrożenia, niekoniecznie wyrywając kawałek Polski czy któregoś państwa. No być może upatruję na państwa tutaj bałtyckie, które mogłyby rzeczywiście z pewnego powodu utracić część swojego terytorium, ale jest to na obecną chwilę, a na pewno do zimy, do wiosny mało prawdopodobne.
0: Mało prawdopodobne, żeby tutaj się zmieniło, aczkolwiek to już jest rzeczywistość dla

0: Polaków mieszkających na Podkarpaciu, a w szczególności na Lubelszczyźnie, bo tam te alarmy są non-stop, te SMS-y są wysyłane codziennie, co mi kilka razy uwaga, uwaga, rosyjskie lotnictwo operuje. Wczoraj to wszystko weszło na nowy poziom, na poziom ewakuacji ludzi, część dzieci na boiska, część dzieci do piwnic, mimo że żaden dron nie przekroczył granicy Polski, a wcześniej wlatywały obiekty, czy to rosyjskie w jednym wypadku, także ukraiński, co było, co się skończyło tragicznie śmiercią dwóch polskich obywateli. I wtedy takich rzeczy nie robiono. Czy to jest po prostu jakaś nauka, czy to jest tak jak podkreśla część ekspertów, także z opozycji, no jednak polityczne granie bezpieczeństwem.
1: Myślę, że niestety musimy do tego jednak jakoś się przyznać, czy wskazać. Z całą pewnością służy to pewnym celom politycznym. Na pewno chaos, na pewno zmęczenie, na pewno strach, on powoduje, że łatwiej takimi ludźmi się zarządza i ludzie nie mają czasu na śledzenie wszystkich mediów, wszystkich informacji napływających, więc wybierają sobie określone jedno źródło, które ciągle im dostarcza i na bazie tego jednego źródła później wydają swoje własne opinie, wydają opinie rodzinie, najbliższym i przyjmują takie, a nie inne zachowanie. Wówczas z błahego powodu czasami, a czasami ze słusznego, bo jednak jeżeli ta rakieta gdzieś tam wybucha, gdzieś tam bezpilotowiec kilka kilometrów, kilkaset metrów od granicy ma swój finał, czyli osiąga pewien cel, to jednak ludzie mają podstawę, żeby się bać. No niemniej jednak ponad miarę jest ogłaszany ten strach, bo powiedziałbym w ten sposób. Weźcie się do roboty, ludzie, którzy dzisiaj macie zapanować nad tym strachem i macie powiedzieć ludziom, tak, żyjecie bezpiecznie, bo my czuwamy, bo my panujemy. Oni tego nie robią i nie mogę im tego wybaczyć, bo i dlatego jest to według mnie takie nie tylko oswajanie ze strachem, robienie takiej znieczulicy w ten sposób, bo po pewnym czasie ludzie się po prostu, tak jak to na Ukrainie, wyją syreny, idzie zagrożenie, widzą latające nad głową bezpilotowce drony, czy jakieś tam rakiety, samoloty i tak dalej, i nie reagują, nie idą do schronów, omijają, robią swoje, żyją po prostu normalnym życiem. I to jest tragedia, to jest zagrożenie, a jednocześnie po czterech latach, po pięciu, ile można tak schodzić do tego schronu? Ile można odmawiać, kiedy człowiek jest głodny, kiedy chce mu się pić, kiedy jest niewyspany i tak dalej, i tak dalej. Czyli bazujemy na zmęczeniu społeczeństwa po to, żeby kontynuować i prowadzić własne cele. Tak to dzisiaj wygląda w Polsce. Więc jeszcze raz, ludzie w rządzie, zajmijcie się naprawdę tym społeczeństwem, które was wybrało, a przynajmniej część tego społeczeństwa, które was wybrało, żebyście dali nam szansę spokojnego i bezpiecznego życia, służenia tej ojczyźnie i rozwijania się na przyszłość.
0: Panie generale, to jeszcze do tego wrócimy, a jeden wątek chciałem rozstrzygnąć, bo czy omówić w naszej rozmowie, jako z generałem Wojska Polskiego, wczorajszą sytuację w Sejmie, gdzie na sali sejmowej w ramach jakiegoś punktu było wielu oficerów, wyższych oficerów Wojska Polskiego, był wiceminister obrony narodowej pan Cezary Tomczyk, tu uchwyciła to kamera TVP Info, uchwyciła albo miała uchwycić, zdania są podzielone, bo wyglądało to troszkę teatralnie. Inny wysoki oficer szybkim krokiem wszedł na salę, podszedł do ministra, razem wyszli w kuluary, tam rozmawiali. To wszystko okraszone takim właśnie opisem dziennikarskim TVP Info, tak to nazwę, że coś, ważne informacje przekazywane na bieżąco, państwo działa, oficerowie chodzą, wszystko się dzieje, takim sensacyjnym opisem i sensacyjnym nastrojem. wykorzystywanie tak. wojska, czy tak to powinno wyglądać? Jak to realnie wygląda ten kontakt między politycznym decydentem a wysokim oficerem? Czy to jest naturalny kontakt? Czy to jednak mogła być ustawka i mogło być wykorzystywanie polskich generalicji do tego, żeby brali udział w jakimś, no, takim teatrzyku politycznym?
1: Ja to odczytałem, mówię za siebie w tej chwili, ja odczytałem jako generał, bo wiem, jak te procedury wyglądają, wiem, że mamy monitorowane i utajnione środki łączności przekazywania informacji i nie ma takiej możliwości, żeby szybciej niż te środki, które, o których nie chcę specjalowo powiedzieć, którymi dysponuje MON, a wówczas, kiedy ja służyłem, dysponowaliśmy, więc nikt mi nie wytłumaczy i nie powie, że takich środków nie ma i że szybciej dotrze generał, który dostał od pułkownika, pułkownik dostał od majora i ten cały łańcuszek musiał zatoczyć pewien krąg, żeby informacja, jakakolwiek ona nie była, trafiła do ministra. Więc wyłącznie ustawka. Ustawka i to taka bardzo głupia, prymitywna prostacka.
0: Ale ustawka, w której no, jako aktorzy i statyści zagrali wysocy oficerowie Wojska Polskiego. To nie jest już niebezpieczna zabawa, no także obniżająca morale, bo wyobrażam sobie, że jak jest się generałem i się robi za posłańca, który nawet niczego nie przekazuje, być może tylko ma w jakiejś ustawce brać udział, że to jednak to obniża, nawet wśród generalicji może podać pewną frustrację, zirytowanie, a nawet wpływać na obniżenie morali.
1: Panie redaktorze, to mogę odczytać tylko w ten sposób, że strach, który zagościł również i na tych szczeblach, niestety, no szkoda, przecież generał to nie jest człowiek, który się boi czegokolwiek i wybieranie generałów takich, którzy strachliwych, którzy będą kierowani pewną presją, no to nie godzi się i to nie jest sprawa taka honorowa. Natomiast tutaj zagrał ten reżim takiego służenia. Ten człowiek, gdyby nie wykonał pewnego polecenia, pewnej procedury, która już jak gdyby zaczęła panować prawie że w wojsku, następnego dnia można by było mu wręczyć niewykonanie rozkazu, w związku z czym może sobie odejść do cywila. Więc oni mają z tyłu głowy, mają pewne jakieś tam ograniczenia i pewne myśli, że jeżeli czegoś nie wykonam, to po prostu już jest po mnie. No i tyle, no to jest prymitywne, ale to działa. To działa po prostu, no.
0: Działa i niestety, jak rozumiem, ma działać politycznie. To, panie generale, od tej polityki wróćmy do bezpieczeństwa. Dron, który został wyłowiony z Morza Bałtyckiego. Tutaj też dużo dezinformacji. TVP Info, o którym już wspomnieliśmy, podała fałszywe zdjęcie. Wydaje się, że to był dron rosyjski. To wszystko w tej chwili wskazuje. Te prawdziwe, nie fejkowe zdjęcia, bo ktoś wypuścił zdjęcia fejkowe z fejkowymi, nieprawdziwymi, kłamliwymi opisami. Prawdziwe zdjęcia pokazywały rosyjską pisaną cyrylicą specyfikację idealnie pasującą do zakładu produkcyjnego, który tworzy drony Gerber i Geranium. To powinien być jakiś nowy dron Geranium 5 i był uzbrojony, bo na plaży to widzieli także gapie, to było słychać w tym miejscu. Dokonano eksplozji ładunku, który niósł ten dron. No i pytania się o naszą obronę, bo my budujemy system SAN chociażby, ale to jest system, który był projektowany parę lat temu do zwalczania wówczas popularnych dronów napędzanych śmigłowo. Teraz one odchodzą gdzieś do historii. Już w tej chwili walczy się dronami odrzutowymi, które latają kilka razy, dwa, trzy razy szybciej, bo to jest 600 kilometrów, a nie 150, 200, jak te drony śmigłowe, więc tutaj widać, że to się zmienia błyskawicznie i czy polskie państwo, polskie wojsko jest w stanie, nie będąc w wojnie, nie będąc w procesie wojennym, nadążać za tymi zmianami, jakie wojna na Ukrainie przynosi.
1: No to jest bardzo, bardzo ciężki problem, w którym w zasadzie wszystkie kraje europejskie na dzień dzisiejszy się borykają. To są te proceduralne właśnie tematy, gdzie od zauważenia jakiegoś niebezpieczeństwa, które w naszym kierunku podąża do wydania decyzji zestrzelenia czy neutralizacji tego niebezpieczeństwa, jest zbyt długa droga, zbyt długi czas i często właśnie jest tak, że działamy post factum i dopiero kiedy wydarzyło się, to my jesteśmy w miejscu lub zbliżamy się do miejsca i osłaniamy, nie chronimy, żeby nikt tam nie podchodził. To już jest musztarda po obiedzie i cały system, który powinien być zbudowany w Polsce, a przecież takowe są już w krajach zachodnich, mówię tutaj na pewno w Stanach Zjednoczonych, bo osobiście widziałem, to są systemy zautomatyzowane. W tej chwili one są prawie, że mówię, rozpowszechnione dosyć dobrze w Ukrainie, gdzie od momentu uzyskania informacji, że to niebezpieczeństwo do nas się zbliża, jakiekolwiek ono by nie było, to w kilka sekund, dosłownie może minuta, może półtorej minuty, ten obiekt, już wiadomo, co z nim system zrobi, on go zaszeregował do pierwszej kolejności rażenia i został zniszczony. No, proszę Państwa, kiedy my będziemy nosili, tak jak do Sejmu, informacje, jeżeli takowe w ogóle były tam zaniesione o zagrożeniu, no to my nie mamy z czym startować w ogóle. No to jest wszystko w przedszkole.
0: To jeszcze poproszę o ocenę wczorajszego wystąpienia premiera Donalda Tuska. Mówił o wzmacnianiu granicy, o przenośnych schronach. Nie wiem, jak taki przenośny schron ma działać, bo to wydaje się, że albo schron, albo przenośny, że to może być trudno jedno z drugim połączyć. No i jeszcze tego przygotowania Wojska Polskiego. Na przykład pan generał zajmował się wojskami aeromobilnymi. Śmigłowce na Ukrainie strącały drony, ale te drony śmigłowe, teraz jest pytanie, co dalej, jak je wykorzystywać. Patrzymy też na siły zbrojne. Jest ogromna kłótnia wśród polskich ekspertów. Część mówi drony. Część pokazuje nie do końca prawda, bo w tej chwili właśnie wraca manewr. Wracają także, oczywiście inaczej trochę wykorzystywane, ale jednostki pancerne, czy to czołgi, czy to transportery opancerzone, bo jednak dają one ochronę dla piechoty przed dronami, której piechociarz idący pieszo nie ma. Mają ten pancerz, potrafią wytrzymać uderzenia, czasami nawet kilka uderzeń z drona, zapewniając przeżywalność załóg. Ten manewr podobno ma wracać na Ukrainę, ale nie ma jasnych deklaracji. Słynne były te wspólne ćwiczenia ukraińskich wojsk z wojskami NATO, realizowane w Finlandii. Bardzo różne, ja czytałem opinie. Nie byłem na tych ćwiczeniach, nie przyglądałem się, nie walczyłem, nie brałem udziału w nich, więc trudno mi ocenić na własne oczy, ale czytam ekspertów, którzy mają, opisują to jakby dwa różne zdarzenia. Część mówi, że ukraińscy żołnierze, walcząc na podstawie dronów, pokonali z łatwością batalion piechoty NATO. Inni mówią, że wcale nieprawda, że było niemalże odwrotnie. Jakie wnioski z tego wszystkiego wyciągnąć, panie generale?
1: Proszę Państwa, my szczegółów się nie dowiemy, bo nie powinniśmy się dowiedzieć, jaki był finał i przeciwnik zawsze wykorzystuje tego typu informacje, więc też się wstrzymam z oceną, choć mam swoją, że kilka osób przeciwko kilku tysiącom osób brało udział, więc ta proporcja tutaj, ona też daje dużo do myślenia. Mówię tutaj kilkanaście osób z Ukrainy przeciwko ogromnej ilości wojska. Proszę Państwa, być może, jeżeli historia przecież uczy nas wciąż i na przyszłość, że jeżeli powstaje broń, jeżeli powstaje jakiś system, to zaraz musi powstać antybroń, zaraz musi powstać przeciwko niemu odpowiedź. I to skuteczna, i to taka, która pozwoli w sposób jednoznaczny zlikwidować zagrożenie. I tego się nauczyła Ukraina i oni w sposób błyskawiczny, wręcz nawet bez żadnych badań, testów i nie wiadomo czego, zgód, wyższych czynników, po prostu dokonują modernizacji czy technologicznych nowinek. Technologiczne nowinki wprowadzają natychmiast, co daje efekt taki, że przeciwnik, który wyprodukował swoje nowoczesne systemy, jest zaskoczony, że ktoś potrafi je niszczyć. zniszczyć. Tego życzyłbym dzisiaj Polsce, a zatem nasza administracja i nasz rząd powinien jak najszybciej wyrzucić do kosza te wszystkie przepisy, te wszystkie przetargi i skupić się na tych nowych technologiach, a mamy doskonałych polskich inżynierów i naukowców, którzy potrafią takie rzeczy wykonać, które zadziwiają świat. Ja tutaj mówię nawet o produkcji technologicznych, kwarcowych pewnych wynalazków. Nie mówię już tutaj koniecznie, bo temat jest super, ale już długo trwa o piorunach, piorun 2 i tak dalej. Proszę Państwa, do niszczenia dronów, dlaczego by nie przygotować energii skierowanej? Dlaczego nie robimy w tym kierunku? Oczywiście, że Ukraina ma mniejsze możliwości, Zachód pracuje nad tym, oni tak samo to pracują i te Gerany 5, te odrzutowe z całą pewnością za chwilę będą spadały. Poczekajmy chwilę, zobaczycie Państwo, że błyskawicznie Ukraina pracuje na tym, żeby to natychmiast wprowadzić do użycia. Jakie zagrożenie przed nami? Zagrożenie jest w tej chwili takie, że Rosja za wszelką cenę chce, dlatego podałem czerwony wskaźnik tej infrastruktury krytycznej, logistyki, kolei, dróg transportu. Tego bym się na dzień dzisiejszy obawiał i tego, co mówimy o sabotażu stref szczególnie ważnych, wrażliwych. Odcięcie dróg zaopatrzenia dla Ukrainy po stronie ukraińskiej. Wcale nie trzeba bombardować ani wysyłać bezpilotowców, żeby w Polsce zniszczyć. Wystarczy zrobić to przy granicy z Rosją, tak jak to właśnie w tej chwili się dzieje. I cała jesień, cała zima ma stworzyć warunki Rosji do tego, aby na kolana położyć Ukrainę z przyczyn energetycznych, z przyczyn tak zwanego generała Mroza. No i tyle, i aż tyle.
0: Chociaż generał Mroz będzie działał po raz piąty, do tej pory nie dał rady, zobaczymy, czy coś się zmieni teraz, w tej zimy. Generał Dariusz Wroński, generał pilot, były dowódca polskich wojsk aeromobilnych, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia. Godzina 10.36, za chwilę trochę będzie Sejmu, będziemy omawiać wybór marszałka, wicemarszałka tejże Izby Polskiego Parlamentu. O 11.00 już jest zapowiedziana konferencja prasowa w Sejmie Jarosława Kaczyńskiego, więc będzie się działo. Wybór, wczoraj także mówiliśmy w Odysei Wyborczej, spowodował już bardzo potężną kłótnię w ciągu tych kilkunastu minut, kiedy my z generałem rozmawialiśmy na prawicy, a to dopiero początek. O tym zaraz powiemy. I nie tylko o tym, o powrocie Szymona Hołowni, ale też o tym, czego boją się elity brukselskie. To wszystko już za chwilę na naszej antenie. To usłyszenie. Nie, cały czas się słyszymy. Słyszymy się, bo teraz Państwo będą słuchać. Och, czego Państwo posłuchają? Ja nie dowidzę, ale to na pewno będzie dobra piosenka. To po tej piosence wpadniemy, wskoczymy w dzisiaj wyjątkowo silny wir polskiej polityki.

0: Reklama.
1: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
0: Po reklamie.
2: Odyseja wyborcza.
3: I trwa odyseja wyborcza. Wracamy do naszego studia. Za nami Jimi Hendrix i Hey Joe, a przed nami wir polskiej polityki. Razem z nami Tomasz Żółciak, dziennikarz, publicysta. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry.
3: Wrócił prosto pan z Europarlamentu, ze Strasburga, ale zanim o tym, cóż dzieje się, jak i czego się boi Komisja Europejska, jeśli chodzi o polską politykę, no to tak, skomentujmy coś, co wypada nam przede wszystkim skomentować. Wybór wicemarszałka. Wczoraj w naszym studiu był Marcin Horała i powiedział, sejmowa plotka głosi, że zostanę wybrany na złość PiS-owi, no i ta plotka dzisiaj stała się rzeczywistością polityczną i to z dużą przewagą. Bezwzględna większość 215, a Marcin Horała zdobył ponad 250 głosów, chyba 254, jeżeli dobrze patrzę, więc tutaj gremialnie poparty przez koalicję rządzącą i chyba część opozycji również. Co to oznacza dla polskiej polityki i polskiej prawicy?
4: No, rzeczywiście te doniesienia o tym, że...
3: To też o tym pisaliście wczoraj wieczorem, żeby była jasność.
4: Tak, chociaż tutaj przyjęliśmy pewne założenie co do stanu głosowania na sali, w związku z czym z tej naszej sondy czy rozmów z poszczególnymi klubami wynikało też, że to będzie wyraźna przewaga. My tam szacowaliśmy to na 265 dla Marcina Horały i 175 dla Marcina Ciepy. Skończyło się inaczej, bo zdaje się niektóre kluby zagrały na obniżenie frekwencji, więc ta większość potrzebna była inna. Natomiast rzeczywiście ta przewaga jest bardzo wyraźna i ten scenariusz się, mam wrażenie, spełnił. Widać było, że koalicja rządząca przede wszystkim tutaj próbowała w ten sposób wbić klin po prostu pomiędzy PiS a Rozwój Plus, bo z jednej strony PiS miał argumenty, że to jest do niedawna przynajmniej był największym klubem i to jest efekt po prostu wejścia z jego list wyborczych posłów do Sejmu tej kadencji i w związku z tym jemu jest przynależne to miejsce, natomiast wiemy, że Rozwój Plus powstał wskutek rozłamu ale Rozwój Plus miał swoje argumenty, że jest też niebagatelnym klubem, jeżeli chodzi o liczebność i też powinien mieć swojego wicemarszałka. To jest to ciekawe o tyle, że z tymi samymi argumentami wychodził ostatnio klub Centrum, który z kolei powstał wskutek rozłamu w Polsce 2050, ale wydawało się, że tutaj pozycja Rozwoju Plus poniekąd osłabła, bo klub Centrum dostał przed chwilą wiceministra energii, w związku z czym, tak wieść niesie, odpuszczono sobie walkę o wicemarszałka, a przecież tam były grane te same argumenty, że też powinniśmy być reprezentowani w prezydium Sejmu. Dokładnie ta sama kalka argumentów stosowanych przez Rozwój Plus. Ale widać tutaj chyba imperatywem przy tym głosowaniu i kreowaniu tej incydentalnej chyba większości było to, żeby zagrać PiS-owi na nosie i to się udało. Stosunek 254 do 167, to jest nokaut na pewno dla kandydata wystawionego przez Prawo i Sprawiedliwość.
3: Jakie będą konsekwencje? Wczoraj w naszym studiu Marcin Horała mówił, że ta plotka mówi o tym, że jeżeli PiS nie dostanie teraz wicemarszałka, do który obiektywnie patrząc jak najbardziej mu się należy i zresztą to, co zrobiła koalicja rządząca, to już ode mnie dopowiedź na początku tej kadencji, niestety bardzo prawdopodobnie może się odbić na stałe na polskim parlamentaryzmie, że ci, którzy wygrywają, biorą wszystko i biorą także całe prezydium Sejmu, niestety. Na pewno niestety. Dobrze, to tyle mojego jeszcze komentarza, a wracając do tej kalkulacji, że teraz PiS dostanie szału i że o to chodziło, żeby obrazowo mówiąc pociągnąć kijem po kratce tak, żeby zirytować Prawo i Sprawiedliwość i chyba się udało.
4: Pytanie, co się kryje za stwierdzeniem PiS dostanie szału, bo ja mam wrażenie, że PiS od jakiegoś czasu jest w takiej fazie jakiegoś tam szału. bo przecież widzimy, co się dzieje wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, widzimy miasteczko pod Trybunałem Konstytucyjnym, widzimy, jak PiS no tak niezbornie komunikuje temat zonda krypto. No, mam wrażenie, że PiS jest mocno w tej chwili pogubiony. To wszystko się dzieje w atmosferze takich pojedynczych zrywów. Twarzami tych przedsięwzięć stają się osoby, które mam wrażenie nie powinny być specjalnie eksponowane, a jednak. No, mieliśmy też Antoniego Macierewicza latającego po placu Piłsudskiego z jakimś pistoletem na farbę. No, to są wszystko rzeczy, wszystkie rzeczy, które powodują, że jeżeli chcemy mieć poważną opozycję, to nie jest ten kierunek. PiS, jeżeli chce, potrafi narzucać agendę, to przecież pokazywał przez lata, kiedy był u władzy. No właśnie, ale kiedy był u władzy. Kiedy jest w opozycji, no to zaczęły go dopadać typowe choroby dużej partii opozycyjnej. No, rozłam i to taki przecież istotny, jak widzimy, jeżeli chodzi o liczebność rozwoju plus. No jest tego najlepszym przykładem. No pytanie oczywiście, co dalej, jeżeli chodzi na przykład o konstruowanie list wyborczych do Sejmu, czy jakieś rozmowy dotyczące paktu senackiego i kto będzie w nim uwzględniony. Więc wydaje mi się, że PiS po prostu na dłuższą metę no, będzie musiał przejść do porządku dziennego ze sprawą wicemarszałka. No, do tej pory funkcjonował bez wicemarszałka, czasem przypominał ten temat, ale to nie był front walki dla PiS-u najbardziej istotny, bo tych frontów ma pootwieranych tyle, że kwestia wicemarszałka zeszła w ogóle na drugi, trzeci, piąty plan. Ale dzisiaj na pewno jest to jakaś też wizerunkowa porażka dla PiS-u, no bo cały czas jest dużym klubem sejmowym, który nie ma swojego...
3: A może właśnie nie wizerunkowa porażka, tylko zwycięstwo. A może odwrotnie, to właśnie Rozwój Plus dzisiaj poniósł największe pyrrusowe zwycięstwo, bo oczywiście mają swojego wicemarszałka, Marcin Horała dostanie gabinet, będzie miał limuzynę, będzie zasiadał w czasie procedowań różnych projektów w fotelu marszałka Sejmu i obrady prowadził, ale hasło pod tytułem maski opadły, koncesjonowana opozycja, są blisko Tuska, że to ostatecznie może pogrzebać plan rozwoju plus na...
4: Halo?
3: Ja słyszę, nie wiem, czy pan redaktor mnie słyszy, my się
4: ja słyszymy. Ja miałem wrażenie, że zniknąłem, być może warunki sejmowe, za które przepraszam.
3: Nic się o to chodzi, dlatego jesteśmy w Sejmie, z to będziemy jeszcze na konferencji Kaczyńskiego. To krótko moje pytanie spuentuję, że to jest właśnie pyrrusowe zwycięstwo, że teraz czarno na białym PiS dostało argument, że Mateusz Morawiecki, jego partia, to są w jakimś stopniu ludzie związani z Tuskiem i to zamknie tej partii drogę do serc i głosów części prawicowego elektoratu.
4: Zgoda, to tak, to można to równie dobrze i też ironicznie powiedzieć, że Rozwój Plus odniósł dzisiaj zwyrażkę. To znaczy, no super, że udało się przegłosować swojego wicemarszałka, w związku z czym to przełożenie partii, to, no, to życie sejmowe będzie wyraźniejsze. Nie partii, tylko no, klubu. Natomiast no, rzeczywiście PiS otrzymał teraz amunicję. Jestem przekonany, że będzie z niej regularnie korzystał, bo o takim argumentowaniu tego scenariusza, w którym PiS przegrywa w tym głosowaniu, mówiono już wcześniej, to znaczy będzie pokazywane, wykazywane, że to jest koncesjonowana opozycja, która się dogaduje z koalicją rządzącą i że to jest taka właśnie pseudo czy krypto opozycja, żeby być tutaj w trendzie i być może będzie wchodziła w jeszcze jakieś kolejne etapy współpracy z koalicją, ale finalnie mi się wydaje jednak, że jak już minie ten okres takiej wzajemnej wymiany ciosów, budowania się w sondażach, to jednak przyjdzie do rozmów i trzeba będzie zacząć coś montować na prawicy, bo jednak to, co dzisiaj jest największym wrogiem czy zagrożeniem dla partii prawicowych, to jest po prostu pan Dąb. To rozdrobnienie coraz wyraźniejsze po prawej stronie powoduje, że to widzą też politycy wszystkich tu ugrupowań, że w momencie, kiedy koalicja rządząca się zblokuje, czy to w ramach jednej listy, czy dwóch bloków, bo o takich wariantach mówi się, mam wrażenie, najczęściej, no to już ma taki handicap na starcie w wyborach, bo wiemy, że metoda Donta promuje większych, premiuje większych. Natomiast w przypadku, jeżeli nie dojdzie do jakiegoś zjednoczenia prawicy, zwłaszcza jeżeli chodzi o listy sejmowe, no to tutaj ta metoda przeliczania głosów na mandaty może okazać się bezlitosna dla części osób, które dzisiaj zasiadają w ławach poselskich.
3: To przejdźmy do kolejnego tematu. Będziemy tak się oddalać od miejsca, z którego pan redaktor przebywa i do nas mówi, czyli z Sejmu. Na początek to nie będzie daleka wycieczka, bo na Aleje Szucha przed Trybunał Konstytucyjny. Tam ma być dzisiaj manifestacja o 17. Były plotki, informacje, że być może dzisiaj dojdzie do eskalacji, do siłowego wejścia. Raczej nie będzie, bo ani widu, ani słychu, żeby sala kolumnowa w Sejmie była przygotowywana do jakiejś uroczystości, no właśnie nie wiadomo czego, ślubowania, nie ślubowania. To już odłóżmy na bok, bo zdania są podzielone. Czyli co? Czyli Trybunał, szturmu dzisiaj na Trybunał raczej nie będzie, ale co będzie dalej, panie redaktorze?
4: Pozwolę sobie na taki mały product placement.
3: Chyba, że pan redaktor właśnie widzi, że w sali kolumnowej ustawione są flagi. To wtedy zmieniamy.
4: Nic takiego nie widziałem. Ja odeślę, pozwolę sobie odesłać do tekstu, który dzisiaj napisaliśmy Grzegorzem Osieckim. Tam no, maksymalnie mam wrażenie szczegółowo, jak się da na ten moment oraz tak krok po kroku opisujemy, jak może wyglądać ta cała operacja, w cudzysłowie, odbicia Trybunału z rąk PiS i Bogdana Święczkowskiego.
3: Dlatego o to pytam pana redaktora, bo tekst czytałem, ale to w jakimś takim szybkim skrócie opiszmy, co jest najbardziej prawdopodobne, jaki wariant.
4: Znaczy przede wszystkim możemy ustalić takie ramy, że mowa o tym wejściu siłowym, ja mam wrażenie, że to jest taki trochę napompowany balonik, bo przynajmniej na tu i teraz nikt na to specjalnie nie ma ochoty, proszę mi wierzyć.
3: No ale dobrze, ale Kierwiński, pan minister, tego nie tylko, że nie wykluczał, ba, nawet to podkreślał, dopiero wczoraj wieczorem marszałek Czarzasty, no wcześniej mówiąc raczej nie, to chyba on wczoraj po raz pierwszy powiedział tak twardo, że to nie jest rozważany scenariusz. Dopiero od wczoraj mamy jedną twardą wypowiedź ważnego polityka tej koalicji, który de facto wykluczał wariant siłowy. Dotychczasowe wypowiedzi były albo miękkie, albo jak pana ministra Kierwińskiego, no potwierdzające chęć użycia policji w Trybunale.
4: No oczywiście nie możemy wykluczyć scenariusza, w którym na przykład 8 sędziów tworzących tę nową większość, czyli też uwzględniając Macieja Berka, pojawi się któregoś dnia w Trybunale, powie, że chce wejść, chce rozpocząć działalność orzeczniczą, nie zostaną wszyscy wpuszczeni, no bo wiemy, jaki stosunek do nich ma Bogdan Święczkowski, mówiący, że nie ze wszystkimi po prostu nawiązał stosunek pracy i wtedy może się pojawić jakaś sytuacja, w której ci sędziowie na przykład zadzwonią na policję, powiedzą, że nie są dopuszczani do miejsca pracy i wtedy w tym Trybunale trochę nam się zagotuje rzeczywiście. Tylko pytanie właśnie, jak rozumiemy to wejście siłowe, bo moim zdaniem no nie spodziewałbym się jakiegoś scenariusza, w którym, nie wiem, Bogdan Święczkowski się zabarykaduje w gabinecie, trzeba będzie przysłać antyterrorystów, którzy go wyprowadzą w kajdankach. Wydaje mi się, że nikomu się te obrazki po prostu nie opłacają, poza może Bogdanem Święczkowskim, który mógłby zgrywać wtedy ofiarę i zbijać punkciki martyrologiczne. Natomiast na razie, na tu i teraz, bazowy scenariusz zakłada działanie w Trybunale od wewnątrz, czyli działanie poprzez 8 sędziów z nadania obecnego Sejmu, tak, z uwzględnieniem Macieja Berka, który być może tutaj odegra jakąś istotną rolę w tym procesie przeprowadzania tych zmian. Kluczem jest oczywiście zwołanie zgromadzenia ogólnego skuteczne. Do tego potrzeba minimum 10 sędziów, co oznacza, że trzeba jeszcze, jak to się mówi, przeflancować co najmniej na ten moment 2 od stycznia, 1, bo będzie 9 sędzia z nadania tego Sejmu, sędziów ze tego starego, tak to nazwijmy, nadania. Niektórzy twierdzą, że to jest możliwe, a niektórzy twierdzą, że to już jest przesądzone i się w ogóle nie martwią, że tej większości nie będzie. Więc tutaj temat być może jest załatwiony, ale zgromadzenie ogólne potrzebuje jeszcze impulsu jakiegoś z zewnątrz, no bo jest temat, co zrobić z Bogdanem Święczkowskim. Tutaj się mówi o tym, że będzie konieczny ruch ze strony prokuratury i że coś takiego się szykuje. Najczęściej wskazuje się na taki aspekt, że Bogdan Święczkowski nie dopuścił na razie 4, być może za chwilę 5 sędziów wybranych przez Sejm i w przypadku tej 4 sędziów nie zrealizował, zignorował zabezpieczenie, które ci sędziowie uzyskali w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, nakazującym nawiązanie tego stosunku pracy i dopuszczenia do orzeczenia, do orzekania. W związku z czym zakładam, że taki może być scenariusz, że prokuratura wyjdzie z takim wnioskiem o zniesienie immunitetu, a kto wie też, czy nie o jakiś tymczasowy areszt, zatrzymanie. Zgromadzenie ogólne co najwyżej będzie mogło pozbawić Święczkowskiego immunitetu, ale nie może pozbawić go prezesury. No i tutaj wkraczamy już takie trochę mielizny prawne, bo ustawa regulująca funkcjonowanie Trybunału jest momentami dziurawa, to znaczy widać gołym okiem, to jest moje zdanie i współautora mojego tekstu też, mam wrażenie, ta ustawa nie przewidywała chyba sytuacji, w której problemem będzie sam prezes Trybunału, bo tam jest mowa o tym, że taki, że jeżeli zgromadzenie się zbiera w sprawie jakiegoś sędziego, w sprawie jego immunitetu, gdzie on jest, mówiąc w cudzysłowie, bohaterem danych obrad, to on powinien być wyłączony z tego posiedzenia de facto, a przecież to prezes Trybunału zwołuje zgromadzenie ogólne. Co więcej, jeżeli Bogdan Święczkowski w ten czy inny sposób zostanie wyprowadzony z gmachu przy Alei Szucha w Warszawie, to pojawia się problem, no to kto rządzi Trybunałem w tym momencie? Czy będzie to jeden z wiceprezesów? Czy powinien to być sędzia najstarszy stażem orzeczniczym? I tutaj się w pierwszym przypadku wskazuje na sędziego Sochańskiego, w drugim przypadku na sędzię Korwin-Piotrowską. No i jest pytanie, co z tą sprawą, nie mając być może jakichś twardych dyrektyw zawartych w przepisach, co zrobi zgromadzenie ogólne i czy to będzie honorowane? I ostatnia mielizna, którą tutaj widzę w tym całym procesie, to jest sytuacja, nawet jeżeli to wszystko zostanie przeprowadzone, no to trzeba wybrać nowego prezesa. A kto go wybiera? No najpierw zgromadzenie ogólne wskazuje kandydatów, a spośród tych kandydatów wybiera prezydent. Kogo wskaże mu zgromadzenie ogólne? Czy prezydent Nawrocki będzie chciał zagrać w tę grę i wskaże jednego kandydata? Czy on oprotestuje to, powie, że ja nie wskazuję tego kandydata, bo uważam, że to, co się wydarzyło w Trybunale, było nielegalne? No i znowu jest pytanie, co wtedy? Więc jak widać, czeka nas wiele chyba wiraży takich prawno-politycznych, które będą się dziać w Trybunale. Jedno jest pewne, te emocje, myślę, one na razie gdzieś tam sobie buzują w te, ale myślę, wydaje mi się, że to w którymś momencie wykipi. Pytanie oczywiście, kiedy? Moim zdaniem to jeszcze chwilę potrwa. Nie mam przekonania, żeby to się miało stać w przyszłym tygodniu, jak niektórzy twierdzą, bo wtedy prezydent Nawrocki będzie poza Polską. Nie mam przekonania nawet, że to się stanie we wrześniu. Prędzej wskazywałbym, bazując na rozmowach z pewnymi osobami, że to będzie gdzieś, powiedzmy, pierwsza połowa października najwcześniej. Ale oczywiście sytuacja jest zmienna, dynamiczna, być może czegoś nie wiem, więc tutaj musimy po prostu obserwować bieg wydarzeń.
3: To już na koniec zupełnie daleka podróż do Strasburga. Tam był pan redaktor w tym tygodniu. No i dyskusje, to oczywiście State of the Union, czyli to wystąpienie von der Leyen, ale też budżet. To trochę poza polskimi mediami się dzieje. Tym budżetem mało ktoś interesuje, a tu się toczy duża zmiana i duża walka o to, jak ma wyglądać finansowanie Unii Europejskiej. No i także siła weta Karola Nawrockiego dotarła, zdaje się, do Strasburga. Jak to wygląda i czy rzeczywiście w tej chwili długopis pana prezydenta Nawrockiego stał się istotnym tematem rozmów na szczytach władzy w Brukseli i Strasburgu?
4: Na razie istotnym tematem rozmów, bo tutaj mamy dwa wątki. Istotnym, naprawdę istotnym wątkiem jest kwestia ustalenia rzeczywiście budżetu na okres 2028-2034, czyli na taką nową unijną siedmiolatkę. I tutaj mówimy o kwocie 2 bilionów euro. No to jest absolutny kosmos, jeżeli chodzi o tę kwotę. I tutaj istota problemu dotyczy tego, jak państwa, które domagają się cięć, chociażby Niemcy, w tej propozycji Komisji Europejskiej. No jaka będzie skala tych cięć? Wstępnie mówi się o tym, że Niemcy chcieliby cięć rzędu 400 miliardów euro, czyli widzimy, no, o jakich kwotach tam się dyskutuje, jaka może być skala cięć i co to może oznaczać. Natomiast drugi wątek, który jest na razie dużo mniej istotny, ale powiedziałbym zauważalny w kręgach Komisji czy Parlamentu Europejskiego, to jest właśnie to, jak będzie przebiegał proces ratyfikacji tego, co zostanie wynegocjowane na szczeblu unijnym, bo to, że sobie Komisja z Parlamentem Europejskim i Radą coś ustalą w zakresie wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej, to jest jedno, a drugie, no to jest kwestia ratyfikacji tego wszystkiego potem przez parlamenty narodowe w każdym kraju członkowskim. Wszystkie kraje członkowskie muszą to potem, jak to się mówi, brzydko przyklepać. No i tutaj mogą być schody, bo pamiętajmy, że czeka nas w przyszłym roku fala wyborów. Właściwie w każdym dużym kraju unijnym mamy wybory. Polska, Włochy, Hiszpania, Francja. więc już samo to może spowodować spore zawirowania w procesie ratyfikacji tych ustaleń, więc pytanie, czy ten budżet unijny po 2028 roku nam się istotnie nie opóźni. A druga rzecz, no to właśnie niektórzy zwracają uwagę, tak jak zwróciłeś też uwagę na Polskę, no bo wiemy, jaką temperaturą uczuć darzy się rząd z pałacem i na odwrót. No i tutaj, jeżeli dojdzie do tego, że ten budżet unijny będzie spakietowany w ustawie razem z nowymi dochodami własnymi Unii Europejskiej, nad którymi trwają prace, a które budzą wątpliwości sił prawicowych, czyli między innymi PiS-u, no to może dojść rzeczywiście do sytuacji, w której Karol Nawrocki powie nie, no i wtedy mamy potężny problem, bo Polska okaże się krajem, być może nie jedynym, tego nie wiemy, ale jednym z krajów, które nie ratyfikują tej kwestii i cały 7-letni budżet unijny zostanie pod znakiem zapytania. Chociaż tutaj jeszcze jest istotne zastrzeżenie, możliwe, że się skończy też na tym, że budżet 7-letni będzie procedowany osobno, a osobno będą procedowane te nowe dochody Unii Europejskiej, z którymi wyszła komisja, a które właśnie budzą te wątpliwości. Tak było w 2020 roku. Nie wiadomo, jak będzie w tym roku, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę chociażby ten przepotężny wyborczy rok w Europie, ponad 200 milionów obywateli Europy będzie zamieszkuje kraje, gdzie te wybory się odbędą.
3: Francja, Hiszpania, no Włochy, Polska. Opcja. I pewnie nie tylko.
4: Więc to się wydaje bezpieczniejszą opcją pod kątem tego, jeżeli by było zawetowane albo nie zostało ratyfikowane też w innych krajach, no to przynajmniej jest większa szansa, że sam budżet wieloletni wejdzie i być może jakoś się zbajpasuje to zagrożenie. Niemniej no, te dyskusje dotyczące potencjalnego weta Karola Nawrockiego, one gdzieś tam już zaczynają rezonować.
3: Że lepiej także przed polskim prezydentem, ale właśnie nie wiemy, no, czy 4 z 5 największych krajów, najludniejszych krajów Unii Europejskiej ma wybory i raczej te wybory przyniosą sukces politykom, którzy nie są chętni oddawać kolejnych kompetencji, a chyba w szczególności finansowych kompetencji do Brukseli, do Komisji Europejskiej.
4: No, tutaj oczywiście taka jest powiedzmy tendencja, jeżeli chodzi o prognostyków politycznych. Natomiast przykład Szwecji pokazuje, że czasami te prognozy potrafią się delikatnie rozminąć z rzeczywistością.
3: Chociaż Szwecja to najbardziej stabilny system, bo tam dosłownie o 0,5% się wahnęło z jednej na drugą stronę. Niższa była frekwencja, bo 80%, a nie 84% i to mogło spowodować.
4: No i była też ta aktywizacja, prawda, poszczególnych grup wyborców, tych, nazwijmy to, korzeniach imigranckich, więc tutaj to rzeczywiście były specyficzne wybory.
3: Chociaż, żeby była jasność, to jest narracja prawicy, imigranci wybrali rząd Szwedom, ale to chyba nie jest prawda, bo czytałem wczoraj w nocy taką dogłębną analizę, że to raczej demobilizacja zwolenników, to mówię o 0,5 punkta procentowego się wahnęło, więc to jest rzeczywiście takie aptekarskie różnice.
4: Sugerowała Konfederacja bodajże Sławomir Mentzen, że ulotki zachęcały, były w takich specyficznych, wybranych językach produkowane, tłumaczące jak głosować, gdzie głosować, no, zapominając jednocześnie, że nie chodziło tylko na przykład o jakieś mniejszości muzułmańskie, tylko tak samo takie ulotki ukazywało się w języku polskim.
3: Więc, na przykład, analiza pokazała, że gdyby odrzucono głos imigrantów, to sami Szwedzi by głosowali rodowici z dziada, pradziada, mówiąc kolokwialnie, to wyniki byłyby dokładnie takie same.
4: Natomiast co do innych krajów, to no, tutaj wydaje mi się, że no, sytuacja jest na tyle dynamiczna, że ciężko sprzewidywać. Ja też raczej się spodziewam, że to pójdzie w takim kierunku, jakim mówisz. Zresztą jak się rozmawia z Komisją Europejską o tych propozycjach tych nowych dochodów własnych, które takie oburzenie, czy alerty wręcz budzą po prawej stronie, która mówi, że no to jest kolejna centralizacja, kolejne umocnienie Komisji Europejskiej, budowa superpaństwa i tak dalej, i tak dalej. To jak się rozmawia o tym samej Komisji Europejskiej, to rzeczywiście tam jest takie, no jest świadomość tego, że to budzi kontrowersje. Z 5 propozycji, z którymi wyszła Komisja Europejska w ramach tych nowych dochodów własnych Unii Europejskiej, no na razie jest takie przeświadczenie, że dwie propozycje nie budzą jakichś specjalnych kontrowersji i jest szansa, że wejdą w życie. Pozostałe 3 propozycje te kontrowersje już budzą i no jest obawa o to, że albo ten pakiet w ogóle nie wejdzie w życie, a to jest mniej więcej 60 miliardów euro dodatkowych pieniędzy, więc przyznajmy szczerze, niebagatelna suma, albo zostanie on jakoś istotnie okrojony i ten impact tych nowych dochodów własnych będzie mocno ograniczony. Więc wracając do
3: dużo pieniędzy, ale jednak
4: pytanie, jak to będzie spakietowane, prawda?
3: Spakietowane i czy rzeczywiście, ale jak rozumiem, Karol Nawrocki może mieć tutaj jakiś głos do decyzji, no i w ogóle decyzja, czy chcemy, żeby Komisja Europejska miała coraz więcej własnych dochodów i przekształcała się w coraz bardziej niezależne ciało od państw członkowskich. Tu moglibyśmy długo, długo dyskutować, a nawet i mieć różnicę zdań. Na koniec, redaktorze, tylko zapytam o aferę posła Króla, bo jest tak, że media jakoś znacznie bardziej patrzą na rękę opozycji niż koalicji rządzącej, a tu mamy dzisiaj informację, że Wojciech Król, ważny poseł, bo baron taki zarządzający strukturami w części województwa śląskiego, właśnie został zatrzymany przez agentów CBA i jest pierwszym polskim politykiem ściganym przez Europejską Prokuraturę.
4: No, na pewno koalicja rządząca ma problem i zgryz z tą sytuacją. Ona jest w pewien sposób emblematyczna, bo no to jest taka pierwsza sytuacja, odkąd podjęliśmy się współpracy z Prokuraturą Europejską. Ja zresztą, a propos roli mediów, my szeroko opisywaliśmy kwestię pana Króla.
3: To prawda, Wirtualna Polska też pisała bardzo dużo o tym. To
4: opisywaliśmy też, jak przebiegały prace na tej komisji, na której byli obecni przedstawiciele Prokuratury Europejskiej. No to też były takie dosyć budzące uśmiech obrazki, na których na przykład Michał Wójcik z niedawnej suwerennej Polski przepraszał przedstawicieli Prokuratury Europejskiej, że są świadkami takich gorszących scen. No, przecież mówię o tym dlatego, że PiS był przeciwnikiem przystąpienia do Prokuratury Europejskiej i dlatego to jest też kłopotliwe dla obecnej koalicji, że obecna koalicja, to jeszcze Adam Bodnar przecież poczytywał sobie to za swój jeden z większych sukcesów jako ministra sprawiedliwości, że przystąpiliśmy skutecznie do Prokuratury Europejskiej i traf chciał, że pierwszym w cudzysłowie ustrzelonym przez prokuraturę europejską politykiem jest polityk KO. Może nieznany jakoś bardzo szerokiej publiczności, ale jednak istotny przez pryzmat funkcji, które pełnił, bo był rzeczywiście przewodniczącym Rady Mediów Narodowych. I dlaczego koalicja ma zgryz? No bo na początku przecież była mowa o tym, że Sejm się zgodził na zdjęcie z niego immunitetu, ale już nie na tymczasowy areszt. Ja rozumiem, że teraz sytuacja ewoluuje i nikt nie chce już się podkładać, nikt nie chce umierać za posła Króla. Co więcej, Prokuratura Europejska w ostatnim czasie rozszerzała tę listę tych zarzutów, zamiast ją uszczuplać czy utrzymywać na dotychczasowym poziomie, więc no, sprawa jest na pewno politycznie obciążająca dla koalicji i to bez dwóch zdań. No, niestety nie mam wpływu na to, jak funkcjonują inne media. Na pewno sprawa Zonda Krypto z racji swojego zakresu no, budzi większe zainteresowanie, no bo to mówimy o jakiejś siatce nazwisk, powiązań z sytuacji, a tutaj mówimy o jednym mniej znanym pośle, więc myślę, że to być może jakoś tutaj powoduje, że
3: nie się interesuje, chociaż tu mamy ewidentne, tu mamy podejrzenie ewidentnego przestępstwa, no mamy nawet próbę obrony, bo nie było zgody na areszt tymczasowy z tej koalicji rządzącej, ale też Konfederacja się sprzeciwiła. Teraz są nowe materiały i chyba ten areszt będzie zastosowany wobec posła Wojciecha Króla. Tomasz Żuciak, dziennikarz, publicysta, Wirtualna Polska.pl był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Bardzo dziękuję. Dobrego dnia.
3: Do zobaczenia, do usłyszenia. Ja tak myślałem, że z tą rozmową będziemy kontynuować, ale już nie chciałem pana redaktora przetrzymywać do momentu konferencji Jarosława Kaczyńskiego, ale ona się jeszcze w Sejmie nie zaczęła z tego, co widzę, więc zanim się pojawi prezes Jarosław Kaczyński na naszej antenie, to mam nadzieję, że posłuchamy jeszcze jednej dobrej piosenki. Był Jimi Hendrix, a teraz będzie Led Zeppelin.

0: Reklama.
1: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
0: Po reklamie.
2: patronite.pl/radiownet.
3: Odyseja wyborcza.
4: Studio Odyssey Wyborczej. Teraz będzie i polityka zagraniczna w naszym studiu. Dr Jan Parys, były minister obrony narodowej. Dzień dobry.
5: Witam.
4: No i dobrze, to wskoczmy już nie do polskiej polityki, chociaż być może polska polityka namiesza w naszej rozmowie, bo czekamy na konferencję Jarosława Kaczyńskiego, ale czekając, ważna dyskusja. Wczorajszy wpis na platformie Truth Social, niedługi, ale treściwy. Donald Trump pisze wprost: dzięki współpracy z prezydentem Karolem Nawrockim jesteśmy blisko utworzenia stałej bazy USA w Polsce. Szczegóły mają być, jeżeli to się wydarzy, to szczegóły podamy bardzo szybko. Co zakomunikował właściwie wczoraj? 17 września jest też data symboliczna. Donald Trump.
6: To jest bardzo ważne oświadczenie prezydenta USA. To jest sygnał dla Polski, to jest sygnał dla Rosji, ale również dla wszystkich państw w Europie. No bo dla nas to jest ważne, ponieważ my, można powiedzieć, od kilkunastu lat, odkąd był rząd Beaty Szydło, walczyliśmy o to, żeby była stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Nie tylko, żeby była rotacyjna, ale żeby była stała. No i jeżeli ktoś zbuduje, będzie zbudowana baza stała, to i wojsko będzie na stałe. Czyli będzie z rodzinami. A tu o to szło, żeby wojsko amerykańskie było tu z rodzinami. Oni wtedy tu będą na rok, czy na dwa, czy na trzy z rodzinami. Będą mieli swoje szkoły, swoje ośrodki wypoczynkowe i tak dalej. Więc to niewątpliwie umacnia naszą pozycję na flance wschodniej. Jesteśmy najważniejszym krajem na flance wschodniej, jeśli idzie o z punktu widzenia obrony. Także można powiedzieć, że to jest krok amerykański,

0: w Polsce, więc to nie jest tak, żeby ściana wschodnia była pozbawiona wsparcia wojsk natowskich. Nie, nie. Ale mówimy o tym, żeby zbudować całe miasteczko de facto, bo to nie jest tylko garnizon, gdzie nocują żołnierze i mają sprzęt, ale to jest całe miasteczko, gdzie będą ci żołnierze ulokowani. No, bardzo jest oczywiście ważne, jak będą uzbrojeni, jak bardzo nowoczesne będzie to uzbrojenie. No bo idzie o to, żeby te nowoczesne uzbrojenie równoważyło redukcję sił amerykańskich, które mają nastąpić w innych krajach Europy Zachodniej.
1: Panie ministrze, panie doktorze, w tej chwili Stany raczej się wycofują z różnych miejsc świata, także z Europy. Rumunia ma redukcję wojsk amerykańskich. Niemcy bardzo usilnie się starają, żeby tej redukcji nie było u nich. Polska może mieć rozumiem nie tylko stałe, ale i więcej wojsk amerykańskich. Chociaż są głosy w polskiej polityce, to narasta taki antyamerykanizm, że w zasadzie Polska nie powinna mieć żadnych obcych wojsk na swoim terytorium.
0: No to jest zupełnie niezrozumiałe, lekkomyślne. To jest dowód tego, że ktoś nie patrzy na mapę i nie umie myśleć strategicznie. Wiemy o tym, że Rosja jest zagrożeniem i wobec tego i wiemy również, że jej potencjał jest większy niż nasz, polski, i my po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo naszemu krajowi, potrzebujemy sojuszników. Po to wstąpiliśmy do sojuszu. Więc na tym polega nasz system obrony, że nie jesteśmy sami.
1: Dobrze, ale czy Stany nie będzie tak, no bo Stany były i na Bliskim Wschodzie, w jednym, w drugim kraju, potrafiły się szybko wycofać. Na ile taka baza to jest stała obecność, która powiedzmy no już nie podlega szybkim fluktuacjom. Może się kiedyś zakończyć, ale nie jest to tak wańka stańka, się przyjeżdżamy, wyjeżdżamy.
0: Proszę wziąć pod uwagę, że ta baza to będą również ogromne magazyny broni i amunicji. I, no a na przykład baza amerykańska w Redzikowie to jest baza no, głęboko wkopana w ziemię. Nikt jej łatwo stamtąd nie wygrzebie. I już nie mówiąc o tym, że kosztowała, że to jest inwestycja wielu miliardów. Więc mówimy właśnie o tym, żeby ta baza była no, tak jakby absolutnie ustabilizowana, a nie żeby to były rotacyjne wojska, które przylatują i odlatują. Także nasze gwarancje bezpieczeństwa się wzmacniają. I to jest sygnał dla Rosji w momencie, kiedy Rosja grozi Polsce i innym krajom flanki wschodniej, no co tu dużo mówić, atakami z powietrza. Więc to jest bardzo dobry sygnał, że Stany Zjednoczone w tym momencie deklarują tutaj swoją obecność na stałe. To znaczy, że nie będziemy przedmiotem, jakby to powiedzieć, negocjacji z Rosją.
1: Tak? Informacja ważna, bo jednak taka warunkowa, to nie było ogłoszenie, tak, budujemy, mamy środki, my dajemy to, Polska daje to, ludzie przyjeżdżają tego i tego dnia w tym miejscu. To było takie jeszcze zdanie w procesie, może popychające do przodu. Dzisiaj z mównicy sejmowej Kosiniak-Kamysz, pan wicepremier, szef MUN-u powiedział, że w przyszłą środę leci do Waszyngtonu, spotka się z Pitem Hegsethem, chyba razem z prezydentem, który też jedzie na forum ONZ, więc może będzie nawet wspólna jakaś koordynacja działań, no bo jak podkreślił, na tą bazę też trzeba będzie logistycznie wyłożyć, bo i drogi, i inne rzeczy trzeba będzie wybudować po polskiej stronie, to będzie kosztować no, pieniądze budżetem w Polsce zarządza rząd. To on ma, może wyasygnować środki na tego typu działania. Bez rządu tego się nie da zrobić. To nie jest tak, że tutaj mamy dobre relacje prezydent-prezydent, ale potem diabeł tkwi w szczegółach i nagle to może być utopione, tak jak kiedyś Donald Tusk utopił tarczę rakietową i doczekał Baracka Obamy, który też 17 września kiedyś zakomunikował, że jednak bazy w Polsce nie będzie wówczas.
0: Myślę, że wszyscy powinni sobie zdawać sprawę, że baza amerykańska w Polsce jest w interesie całej Europy. To nie jest prezent tylko dla Polski.
1: Na pewno to się Niemiec, bo ci żołnierze może właśnie z Niemiec do Polski przyjadą.
0: To nieważne, ale chodzi o to, że mimo ogólnego procesu redukcji amerykańskiej obecności w Europie, u nas ta baza ma powstać i ma pozostać. No więc dlatego, że jesteśmy najważniejszym krajem na flance wschodniej, odpowiedzialnym za obronę tej flanki, przede wszystkim przez

0: nas można bronić krajów bałtyckich. Więc tutaj nasza pozycja jest z tego powodu silna. Niemcy pełnią rolę zaplecza w tej chwili. W okresie zimnej wojny Niemcy byli krajem frontowym. Teraz my jesteśmy krajem frontowym. I to jest, można powiedzieć, nasz atut, nasze również zobowiązanie, nasze zadanie trudne, które trzeba podjąć. I jeżeli ktoś tu mówi o kosztach, to po pierwsze te koszty będą rozłożone na kilka lat. Po drugie, no jeżeli myśmy wydali na pomoc Ukrainie 490 miliardów, no to jeżeli na tą bazę wydamy 17, no to to pokazuje, że to jakby to powiedzieć...
1: Ale to lepsza inwestycja jest w bazę amerykańską w Polsce niż w pomoc...
0: Bez wątpienia dla nas lepsza jest inwestycja w bazę amerykańską w Polsce. I dla Europy, podkreślam, bo my bronimy Europy, nie tylko siebie. I każdy, kto będzie opóźniał instalację, budowę tej bazy, nie działa nie tylko na szkodę Polski, ale na szkodę bezpieczeństwa całej Europy, właśnie Unii Europejskiej.
1: No dobrze, a rząd może opóźniać?
0: Różni są ludzie, mam nadzieję, że takich nie będzie, ale być może jak ktoś taki naiwny, głupi się znajdzie, więc trzeba jasno mówić. Ten, no, kto
1: przypomniałem
0: opóźnia...
1: historię z tarczą rakietową. Wtedy no, pan minister też był blisko, był pan ministrem w rządzie Jana Olszewskiego, to inny okres, ale wtedy też pan patrzył na ten proces tarczy rakietowej z bliska. Wiele osób mówi, że gdyby Donald Tusk nie zwlekał, nie kunktatorzył, nie ten, to udałoby się za Busha wszystko podpisać.
0: Jak wiemy...
1: Tusk ma doświadczenie w rozmywaniu kontaktów polsko-amerykańskich.
0: Niestety tak, ma takie doświadczenie i mam nadzieję, że wyciągnie z tego właściwe wnioski, że nie będzie powtarzał błędów, tylko będzie mądrzejszy i zrozumie, co jest w interesie Europy, nie tylko Polski, Europy, podkreślam.
1: Całej Europy. Jak to może wpływać na sytuację w Polsce wewnętrzną, bo to był sygnał tylko tak prezydent, szef MON, armia, czy to też jest zawsze sygnał polityczny, panie ministrze?
0: No to na pewno umacnia pozycję Polski, w tym również rządu. Taka wspólna inicjatywa polsko-amerykańska, czy amerykańsko-polska, więc to podnosi pozycję kraju i tym samym rola rządu naszego w Europie też się zwiększa.
1: A wewnętrznie? Jaki to jest sygnał? No bo to też jest tak, że jak rozumiem Stany, podkreślając rolę prezydenta, no wskazują, jak chciałyby, żeby wyglądała sytuacja wewnątrz Polski.
0: Myślę, że zwłaszcza początek oświadczenia Donalda Trumpa jest bardzo ważny, ponieważ on tam napisał: mój trwały przyjaciel. Otóż o ile ja wiem, Donald Trump mało do kogo tak się zwraca publicznie, bo to jest nie tam słowo powiedziane, prawda, w gabinecie bez świadków, to jest... pewna bardzo ciepła deklaracja pod adresem Karola Nawrockiego, więc myślę, że to ludzie na świecie zauważają, bo to nie jest przypadek.
1: To nie jest przypadek, to będzie miało swoje konsekwencje w Polsce. Patrzę na żywo, na także telewizję informacyjną, mam tutaj podgląd, Trybunał Konstytucyjny, wiele kamer, wielu stacji na ten Trybunał właśnie skupione. To jest też taki sygnał. Wczoraj Donald Tusk, który dzisiaj jest na Ukrainie, wysłał w Sejmie i mówił o założeniu wojennym, o potrzebie obrony, wzmocnienia obrony. To nie są wszystko sygnały, które wskazywałyby, żeby obecna władza zeszła z tego kursu kolizyjnego, jeżeli chodzi o polską politykę wewnętrzną, wygaszała spory, a nie je rozpętywała. To też chciał podkreślić, to też tak należy odczytywać w języku dyplomacji ten sygnał Donalda Trumpa.
0: Myślę, że to jest właśnie tak. Niezależnie od tego komunikatu, myślę, że idą pewne sygnały drogą dyplomatyczną, która nie jest jawna dla mediów, dla publiczności, ale no, musimy pamiętać, iż bliskie relacje sojusznicze oznaczają, że się, jakby to powiedzieć, no, nie łamie reguł przyzwoitości. No więc niewątpliwie siłowe zajęcie Trybunału byłoby złamaniem pewnego kanonu wartości, który w cywilizowanych krajach obowiązuje i mam nadzieję, że do tego nie dojdzie.
1: A jeżeli pan minister Kierwiński, Krewko wejdzie do Trybunału, to nie tylko tam zaszkodzi naszej wewnętrznym sprawom, że pogłębi się kryzys państwa, kryzys instytucji zapisanej w Konstytucji, jako jest Trybunał Konstytucyjny, ale także będzie to destrukcyjne dla naszego bezpieczeństwa i polityki zagranicznej.
0: To będzie destrukcyjne dla bezpieczeństwa Europy, ponieważ w takiej sytuacji instalacja tej bazy może zostać opóźniona, co najmniej, albo w ogóle wstrzymana.
1: Czyli to jest sygnał Donalda Tuska, Donalda Trumpa, nie rób tego?
0: To jest sygnał, że Stany Zjednoczone chcą mieć w Polsce partnera, no ale ten partner nie może się zachowywać jak bandyta.
1: Panie, naszym gościem dr Jan Parys, panie doktorze, panie ministrze, wczorajsze wystąpienie Donalda Tuska i taki zakres, że mamy jakąś bardzo kluczową chwilę w konflikcie, w napaści rosyjskiej na Ukrainie, w konflikcie rosyjsko-ukraińskim, że do wiosny trzeba przetrwać, to kolejna zima. Dlaczego ta miała być tak bardzo wyjątkowa? Ile tu jest polityki, a ile realnej zmiany na froncie? Marek Budzisz mówił, że Rosja ma nową strategię, nową taktykę, że jeszcze bardziej będzie uderzać w miasta, że chce wymusić spontaniczną ewakuację z miast.
0: Wiemy, że Rosja nie jest w stanie wygrać militarnie tej wojny.
1: Na linii frontu.
0: Tak.
1: Więc chce wygrać poza linią.
0: Więc usiłuje rozszerzyć pole walki na, można powiedzieć, ludność cywilną.
1: Tak. Jak Niemcy w roku 18 na linii frontu, no jednak nie przeklali, cofali się, ale front się trzymał. Niemcy wojnę pierwszą wygrali, przegrali na zapleczu.
0: Tak jest. Więc z jednej strony Ukraina będzie poddana tym atakom, a z drugiej strony Rosja ma prawdopodobnie, takie są informacje ze źródeł niejawnych, zamiar, no jakby to powiedzieć, zemścić się na krajach zachodnich, które udzielają pomocy Ukrainie. No a Polska jest tutaj najbliżej, więc może być narażona na ataki zarówno dronów, jak i rakiet. No i powstaje pytanie, jak wtedy nasza armia zareaguje, jak zareaguje Sojusz Północnoatlantycki. Rosja liczy na to, że uda się jakby podzielić kraje natowskie, że uderzy w Polskę, uderzy w kraje bałtyckie, a Europa Zachodnia będzie to lekceważyć i nie będzie chciała uruchamiać artykułu 5 sojuszu, który mówi o wzajemnej pomocy. Czyli idzie z jednej strony o to, żeby na Polsce wymuszać ograniczenie pomocy, a na krajach zachodnich takie podejście no, strachliwe i ustępstwa. Czyli tak, podział w NATO.
1: Żeby podział w NATO. No mamy wypowiedź Roberta Fico, czyli premiera Słowacji, która temu by przyklaskiwała. Mamy też wypowiedź polskich polityków, że Litwy, Łotwy, Estonii nie będziemy bronić, nawet ważnych polskich polityków, nawet byłych rządzących. Rozpada się nam NATO pod względem, pod tej presji. To nie rozpada się przez Donalda Trumpa, tylko rozpada się przez tych, którzy są najbliżej Rosji.
0: Nie. Absolutnie NATO się nie rozpada i takie głosy pojedyncze, które pan redaktor cytował, no to są prywatne głosy, które nie oficjalne.
1: Robert Fico powiedział to oficjalnie, jako premier występując. No,
0: tak, ale to są głosy, no jakby tu powiedzieć, nie najważniejszych polityków w Europie.
1: Rzeczywiście od Słowacji bezpieczeństwo nie zależy
0: więc,
1: tak bardzo.
0: Możemy owszem zapisać sobie to w pamięci, ale nie widzę powodu, żeby się tym bardzo przejmować. O ile wiem, garnizony zachodnie na terenie państw bałtyckich zostały wzmocnione. Obecność sił lotniczych w tych krajach też jest zwiększona. No więc tak jakby sojusz jest przygotowany do tego, żeby reagować. Natomiast oczywiście zakres tej reakcji może być różny i myślę, że są przygotowane różne warianty. W zależności od tego, jak bardzo te kroki agresywne Rosja podejmie wobec Polski, wobec innych państw.
1: Jaka powinna być reakcja, bo częściej się mówi, że no Donald Tusk wczoraj powiedział, że jest strategią Rosji uderzanie w państwa sojuszu.
0: Jest.
1: żeby dron spadł tu i już wybuchł i kogoś zabił najlepiej. I testowanie. I takie pytanie, co tutaj zrobi Polska? Jeżeli rosyjski dron wpadnie, trafi w pociąg, zabije ileś osób. Część polityków powie, to pewnie dron ukraiński, część powie marsjański, część powie eskimoski, ale wszyscy będą wiedzieć, że jest dron rosyjski i co z tym zrobić?
0: W ciągu ostatnich dwóch lat było kilkadziesiąt incydentów, które są wyraźnie rosyjskimi prowokacjami, które miały właśnie zastraszyć kraje zachodnie. No, ale to już jest kwestia, jakby to powiedzieć, nie tylko polityczna, ale i militarna. Jakiej odpowiedzi się udzieli? To myślę, że Rosja dużo ryzykuje z tym tutaj. Proszę pamiętać, że jednak w momencie, kiedy Putin odrzucił ofertę Trumpa zgłoszoną na Alasce, no to jednak Ukraina została bardzo dozbrojona i jest w stanie dzisiaj uderzać w głąb Rosji, w bazy, w rafinerie, w bazy wojskowe, w zakłady petrochemiczne i zadawać poważne straty Rosji, więc to nie jest tak, że Zachód wyłącznie prosi o pokój. Owszem, proponuje pokój, proponuje nawet, zgłasza ofertę współpracy gospodarczej, ale jest w stanie odpowiadać zbrojnie.
1: O czym mówił dr Jan Parys, były minister obrony narodowej, były szef Komitetu Politycznego i doradców ministra spraw zagranicznych, kiedy tym ministrem był Witold Waszczykowski.
0: Tak.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studio. Godzina 11.31. Kończymy Odyseję Wyborczą za chwilę. Za chwilę będzie przegląd międzynarodowy, więc te tematy, które z panem ministrem, z panem doktorem poruszaliśmy, teraz będzie kontynuował Mikołaj Murkociński.
2: Odyseja Wyborcza.
3: Reklama.
4: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
5: Dobra, zdradź sekret.
4: Jaki sekret?
5: No, ten twój patent na zakupy.
4: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
5: Tylko w Modivo?
4: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
5: I co z tym cashbackiem?
4: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
5: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
6: Nasz naród jak lawa.
7: Gen wolności.
8: Młodzież w walce z komuną.
9: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
10: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym.
11: Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
12: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
13: To będzie opowieść o wojownikach.
14: Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18:00. Scena Stygmat w Warszawie.
15: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
16: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
2: Po reklamie.
17: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
18: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet. Dzisiaj będziemy jeszcze patrzyli na to, co działo się przedwczoraj i wczoraj w Strasburgu, ale także przeniesiemy się, albo przede wszystkim przeniesiemy się na Daleki Wschód, ponieważ troszeczkę jesteśmy za bardzo chyba skupieni na tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, a tymczasem napięcia na Dalekim Wschodzie, szczególnie w okolicach Morza Południowochińskiego, tylko i wyłącznie wzrastają. No i także w peryskopie międzynarodowym będzie jeszcze kilka słów na temat zakończonego niedawno szczytu BRICS, co to oznacza dla Chin. Dla Chin, których lider Xi Jinping będzie w przyszłym tygodniu przebywał w Stanach Zjednoczonych i odwiedzi prezydenta Donalda Trumpa. Ale na początek przeniesiemy się ponownie do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, gdzie wczoraj przed europarlamentarzystami przemawiał gość specjalny, premier Kanady Mark Carney. Był on również obecny na sali plenarnej dzień wcześniej, w środę, gdy swoje orędzie o stanie Unii wygłaszał została przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która, jak wiemy, ogłosiła, że Kanada stanie się pierwszym krajem stowarzyszonym Unii Europejskiej. Nie dziwi zatem, że we wczorajszym przemówieniu Mark Carney poświęcił dużo miejsca wyjątkowym relacjom łączącym Kanadę z Europą, kreśląc jednocześnie wizję tego, jak ta współpraca mogłaby się rozwijać, przede wszystkim w obszarze gospodarczym.
3: Kanada i Europa powinny rozważyć stworzenie zintegrowanego rynku usług finansowych w celu poszerzenia wyboru i obniżenia kosztów dla naszych obywateli, a także poprawy dostępu naszych przedsiębiorstw do kapitału.
18: Premier Kanady odpowiedział zatem pozytywnie na propozycję Ursuli von der Leyen, podkreślając jednocześnie, że zdecydowana większość Kanadyjczyków opowiada się za zacieśnianiem relacji między Unią Europejską a Kanadą. Mówił także Mark Carney o współpracy w różnych dziedzinach, takich jak rozwój sztucznej inteligencji czy zapewnienie zaopatrzenia w surowce krytyczne, ale także mowa była chociażby o programie Erasmus, który miałby również objąć studentów kanadyjskich. Jednocześnie nieco w kontrapunkcie do orędzia przewodniczącej Komisji Europejskiej Mark Carney podkreślił, że celem nie jest budowanie trzeciego bloku, który by zdominował świat. Przypomnijmy, że wizja suwerennej i wzmocnionej Unii Europejskiej jako światowego gracza była już wielokrotnie roztaczana przez Ursulę von der Leyen jako argument do dalszej rozbudowy kompetencji Komisji Europejskiej, między innymi jeżeli chodzi o zawieranie umów handlowych, takich jak chociażby umowa z państwami Mercosur. Ogólnie rzecz biorąc, premier Kanady tylko raz użył terminu stowarzyszenie, zaznaczając, że to nie od jego kraju zależy, jak to strategiczne zbliżenie z Unią Europejską będzie wyglądać w praktyce.
3: Chciałbym zgłosić jedną uwagę. To Europa musi sobie wyjść z inicjatywą. Kanada nie jest w sytuacji, w której mogłaby zostać pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, ani nie dąży do tego. Mamy więc do czynienia z innymi ramami. Są to ramy, które mają znaczenie dla krajów, które łączą głębokie więzi, wspólna historia oraz ambicje na rzecz obywateli. Takie same, jakie Parlament Europejski ma wobec Europejczyków, a rząd kanadyjski wobec Kanadyjczyków.
18: Bo rzeczywiście koncepcja członka stowarzyszonego użyta przez Ursulę von der Leyen nie została przewidziana w traktatach. Jedynie artykuł 217 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wspomina o, i tu to cytat, umowach tworzących stowarzyszenie, charakteryzujących się wzajemnością praw i obowiązków, szczególnymi działaniami i szczególnymi procedurami. To jest zresztą artykuł, który ma się stosować zarówno do organizacji międzynarodowych, jak i państw trzecich. Wygląda w każdym razie na to, że deklaracja przewodniczącej Komisji Europejskiej zaskoczyła rządy krajów członkowskich, co obrazuje wypowiedź ministra spraw zagranicznych Francji Jean-Noëlla Barrota w wywiadzie udzielonym w jednej z francuskich telewizji.
3: Jeśli chodzi o dokładne sformułowanie, to jak to często bywa w przypadku propozycji Komisji, trzeba będzie je przedyskutować, przeanalizować i zbadać, zanim będziemy mogli zająć stanowisko. Następnie trzeba będzie również omówić te kwestie z władzami kanadyjskimi, z którymi współpracujemy wyjątkowo dobrze.
18: Wszystko wskazuje w każdym razie na to, że Mark Carney nie przestraszył się prezydenta Stanów Zjednoczonych, który w środę wyśmiał całą koncepcję stowarzyszenia Kanady z Unią Europejską, jednocześnie grożąc Brukseli gigantycznymi cłami, jeżeli widziałby w tym jakiś akt nieprzyjazny. Zresztą ta współpraca kanadyjsko-europejska i tak już w ostatnich latach się pogłębiała stopniowo. Od 2017 roku obowiązuje kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa, a w czerwcu tego roku, roku 2026, Kanada stała się pierwszym nieeuropejskim członkiem kontrowersyjnego, przynajmniej w Polsce, unijnego programu SAFE. Przenosimy się teraz na Daleki Wschód, a konkretnie na Filipiny, gdzie uwidaczniają się napięcia między Chinami a Stanami Zjednoczonymi w kontekście rozpoczynającej się za tydzień wizyty lidera państwa środka Xi Jinpinga w Waszyngtonie. Jest z nami na łączach dr Maciej Mikurda, korespondent Radia Wnet na Filipinach. Halo, dzień dobry panie doktorze.
7: Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie. Owszem, rzeczywiście tutaj na Filipinach, jeżeli chodzi o tę rywalizację mocarstw Stanów Zjednoczonych i Chin, to sytuacja jest napięta od wielu, wielu lat i tylko i wyłącznie to napięcie rośnie. Natomiast warto zauważyć, że od już kilku przynajmniej lat, a mianowicie od rozpoczęcia prezydentury przez obecnego prezydenta Ferdinanda Marcosa, Amerykanie są tutaj coraz bardziej obecni, coraz bardziej widoczna jest tutaj ich taka działalność przygotowująca Filipiny do ewentualnego konfliktu z Chinami. No i można ją podzielić na takie trzy kategorie, na takie trzy elementy. Przede wszystkim jest to obecność wojskowa Stanów Zjednoczonych na Filipinach. Mianowicie w ostatnich latach zwiększono liczbę baz amerykańskich, to jest obecność rotacyjna, ale zwiększono ją z 3 do 9 baz i też lokalizacja tych nowych obiektów militarnych, tej infrastruktury wojskowej wydaje się nie być przypadkowa, bo jest to po pierwsze północ wyspy Luzon, czyli bardzo niedaleko od Tajwanu, oraz również wyspa Palawan, czyli wyspa granicząca z Morzem Zachodnio-Filipińskim, tudzież południowo-chińskim, w zależności od nazewnictwa, ale to jest właśnie to morze sporne między Filipinami a Chinami, na którym dochodzi do tych incydentów pomiędzy obroną wybrzeża chińską oraz przeważnie filipińskimi rybakami. Natomiast też bardzo znaczącym sygnałem w stronę Chin były ostatnie wspólne manewry, manewry, które do tej pory przebiegały w formacie Australia, Filipiny i Stany Zjednoczone. To one się nazywają Bali Katan, w tłumaczeniu na polski z Tagalog oznacza to ramię w ramię. No i do tej pory te manewry po pierwsze były znacznie mniej liczne, bo przeważnie brały w nich udział od 5 do 8 tysięcy żołnierzy, a w ostatnich latach no, ta liczba wzrosła do prawie 20 tysięcy żołnierzy, no, a przede wszystkim zmienił się ich charakter. Mianowicie dotychczas przeważnie były to manewry odbywane gdzieś w centrum Filipin i wydawało się, że bardziej są one przygotowaniem do ewentualnego konfliktu z jakimiś wewnętrznymi terrorystami, a w tym roku miały one miejsce właśnie na północy Filipin, no i w sposób taki niemalże otwarty, miały one przygotowywać wspólne siły filipińsko amerykańskie do ewentualnej chińskiej inwazji na Tajwan. Także w tych manewrach wzięła udział marynarka wojskowa, co do tej pory nie miało miejsca, lotnictwo. No i co warto też zauważyć, dołączyły również nowe państwa, między innymi Kanada, Japonia, co ważne, ale również dołączyła, co ciekawe, w sposób symboliczny, bo tylko jednym okrętem, ale Francja. Także jest to no, taki chyba w tej polityce międzynarodowej rozumiany wyraźnie sygnał, że już nie tylko Stany Zjednoczone, nie tylko lokalni sojusznicy Filipin, ale cały świat zachodu przypatruje się temu, co dzieje się tutaj w tym regionie świata. No i teraz proszę pomyśleć o właśnie tym kontekście, kiedy rozpatrujemy wizytę prezydenta Karola Nawrockiego, która będzie miała miejsce za 3 tygodnie na Filipinach. No i wydaje się, że to, co tutaj się dzieje na tej relacjach polsko-filipińskich, no można określić jako bezprecedensowe zbliżenie, bo już nie chodzi tylko o olbrzymią dostawę śmigłowców z polskiej fabryki Black Hawków, ale polska delegacja była teraz obecna na targach zbrojeniowych w Kielcach. No i chodzą takie słuchy, że Filipińczycy będą dozbrajani przez Polaków, że no, szykują się jakieś kolejne zamówienia. Jest między innymi mowa o budowie fabryki polsko-filipińskiej tutaj na archipelagu dronów. Chodzą też słuchy, że Filipińczycy są zainteresowani polskimi piorunami. No i nawet gdzieś doszły mnie takie wieści, że polsko-filipińska stocznia ma powstawać też tutaj na archipelagu. Także no, wydaje się, że Polska po prostu została zaangażowana jako jedno z silniejszych państw jednak, czy bardziej zamożniejszych, bo przecież jesteśmy 20. gospodarką świata, no do tego, żeby tutaj ten swój udział, przynajmniej w tym wymiarze takim biznesowo-gospodarczym, w wspieraniu Filipin mieć.
18: powiedział pan Maciej, doktor Maciej Mikurda, korespondent Radia Wnet na Filipinach. I też przypomnijmy, że prezydent Karol Nawrocki będzie przebywał na Filipinach na początku października, od 6 do 8 października. Tak więc dużo tych korespondencji na pewno z Manili będzie. Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz.
7: Pozdrawiam serdecznie.
18: Pozdrawiamy, a my wracamy do Europy, do basenu Morza Śródziemnego, gdzie w ostatnich tygodniach doszło do gwałtownego wzrostu napięć między Grecją a Turcją. Ankara oskarża Greków o militaryzację kilku wysepek na Morzu Egejskim, tuż przy wybrzeżu Turcji, między innymi Castellorizo, czy też znaną polskim turystom Rodos. Wczoraj turecki minister spraw zagranicznych Hakan Fidan powiedział, że obecność greckich sił wojskowych na części z tych wysp stanowi zagrożenie dla Turcji. Twierdzenie, które zdecydowanie odrzuca premier Grecji Kyriakos Mitsotakis.
3: Grecja prowadzi swoją politykę zagraniczną w terenie poprzez działania, a nie poprzez słowa. Powtarzam to dzisiaj, nikomu nie grozimy. Obecność Grecji, jej obecność o charakterze obronnym jest dokładnie tym, co sugeruje samo słowo obronny. Jest to wzmocnienie obronne. W ostatnich latach Grecja znacznie się wzmocniła i uważam, że było to również powszechnym postulatem greckich obywateli po latach kryzysu. Musieliśmy zracjonalizować i wzmocnić nasze siły zbrojne.
18: Turcy uważają, że militaryzacja wysp greckich jest pogwałceniem m.in. traktatu z Lozanny z 1923 roku, który zakończył wojnę grecko-turecką. Jednak powodów wzrostu napięć między sąsiadami należy szukać dalej na wschód i również pod wodą. Chodzi m.in. o wznowienie prac przy budowie kabla energetycznego Great Sea Interconnector, który ma docelowo połączyć Grecję, Cypr i Izrael i który według Ankary naruszałby wyłączną strefę ekonomiczną Turcji na Morzu Śródziemnym. Ponadto w ostatnich tygodniach Ateny podpisały z Izraelem opiewające na 3 miliardy euro umowy na dostawy sprzętu wojskowego, mającego tworzyć wielowarstwową obronę przeciwlotniczą, tak zwaną tarczę Achillesa. Natomiast kilka dni temu marynarki wojenne Izraela i Grecji uczestniczyły we wspólnych ćwiczeniach i to wszystko oczywiście nie podoba się Turcji, która coraz bardziej rywalizuje, jak wiemy, z Izraelem o dominację na Bliskim Wschodzie. Ten język po jednej i drugiej stronie jest coraz ostrzejszy. Dwa dni temu naprzeciwko wyspy Samos, greckiej wyspy Samos, zostało rozmieszczonych 2000 żołnierzy tureckich, a od początku roku samoloty tureckich sił powietrznych ponad 400 razy naruszały grecką przestrzeń powietrzną. Wszystko zatem wskazuje na to, że jest to koniec przyjaźni grecko-tureckiej, która została ogłoszona w grudniu 2023 roku. Do tego tematu na pewno jeszcze powrócimy w kolejnych serwisach międzynarodowych, tym bardziej, że tutaj krzyżują się wątki geopolityczne, energetyczne i też bliskowschodnie, ale teraz już czas na Peryskop Międzynarodowy.
8: Peryskop Międzynarodowy.
18: Pod koniec zeszłego tygodnia w Nowym Delhi odbył się szczyt państw grupy BRICS i chyba tym najważniejszym wydarzeniem była sama obecność lidera Chin, Xi Jinpinga, który, tak jak już wspomniałem, w przyszłym tygodniu udaje się do Stanów Zjednoczonych. Co oznaczał ten szczyt BRICS dla Pekinu? Jak Pekin buduje swoją pozycję geopolityczną w drugiej połowie roku 2026? Jest z nami na łączach pan profesor Bogdan Góralczyk, politolog, sinolog związany z Uniwersytetem Warszawskim. Dzień dobry, panie profesorze.
19: Dzień dobry, witam.
18: No to zacznę właśnie od tego pytania, czym był ten szczyt BRICS dla Pekinu? No wiemy, że dla Narendry Modiego, który był gospodarzem tego szczytu, premier Indii, dla niego to był pewien przełom, ponieważ oto mamy do czynienia z jakimś rozmrożeniem tych stosunków chińsko-indyjskich, ale z punktu widzenia Pekinu, ten szczyt BRICS, jakie było jego znaczenie?
19: Rozmrożenie stosunków chińsko-indyjskich nastąpiło dokładnie rok temu, kiedy to Narendra Modi po wielu latach przerwy udał się na szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy w pierwszych dniach września dosłownie ubiegłego roku do Tianjinu. Teraz natomiast do ostatniej chwili nie było pewne, czy delegację chińską będzie prowadził premier Li Qiang. Dosłownie na 30 godzin przed szczytem okazało się, że przylatuje chiński cesarz Xi Jinping, co spowodowało pewne perturbacje i problemy dla protokołu dyplomatycznego Indii. Xi Jinping, mimo że jakieś tam ma problemy zdrowotne, o czym było sporo plotek i domysłów, przyleciał i chciał zaprezentować jedność państw bloku globalnego południa, ponieważ po raz drugi, wcześniej 1 września był szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Biszkeku, a teraz ponownie spotkali się Xi Jinping, Narendra Modi i Władimir Putin. No i byli też na obydwu szczytach przywódcy Iranu, czyli przed rozmową Xi Jinping-Trump planowaną na 24 września Chińczycy chcieli zaprezentować jedność i wsparcie światowego południa, żeby to pokazać Amerykanom, a Indusów, którzy zawsze będą grali o swoje, zneutralizować, gdyby coś się niedobrego na linii Waszyngton-Pekin działo. Nowość jest taka, że prezydent Trump dzisiaj w nocy ogłosił, że osobiście wyjdzie na lotnisko odbierać Xi Jinpinga. No to jest gest znaczący i zobaczymy, co za nim dalej pójdzie.
18: Mówi pan o tym, że Chiny chcą okazać wsparcie. A ja tylko może jeszcze zapytam, ponieważ ta wizyta Xi Jinpinga, ona też nie była jakoś bardzo długa na tym szczycie BRICS. Chyba 24 godziny. On również nie uczestniczył we wszystkich wydarzeniach. Czy tutaj też był jakiś, nie wiem, znak ograniczonego zaangażowania? Czy tutaj coś za tym stało?
19: Na pewno coś stało, bo Xi Jinping według stanu mojej wiedzy nie zjadł żadnego posiłku w Indiach. Zrezygnował z lunchu i z uroczystej kolacji. Wyleciał wcześniej i nie podpisał dwustronnej umowy handlowej chińsko-indyjskiej, która była planowana. No, potem były spekulacje związane z jego zdrowiem, no ale dosłownie w dniu wczorajszym szefowie dyplomacji obu krajów rozmawiali ze sobą, a to jest sygnał, że to jest przygotowanie spotkania głów państw.
18: No, jeżeli właśnie chodzi o to, co pan mówił na temat zaangażowania Chin w BRICS, w te wszystkie inicjatywy zrzeszające kraje globalnego południa, czy tutaj Chiny mają jakieś większe ambicje, aby powiedzmy wokół właśnie Chin krystalizowały się te inicjatywy, czy mówimy tutaj tylko o jakimś takim wsparciu po prostu?
19: Nie. Trzeba trzy rzeczy uwzględnić. Deklaracja końcowa szczytu w New Delhi to jest aż 140 punktów. Łatwo to sprawdzić chociażby na stronach indyjskiego MSZ. Czyli tam jest zakrojona na szeroką skalę współpraca. Już w tej chwili 10 członków, bo to pierwotnie była Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, potem RPA, a teraz jeszcze jest Etiopia, Egipt, Arabie Zjednoczone Emiraty Arabskie, Iran i ostatnia doszła Indonezja. Czyli my w tym ugrupowaniu mamy 3 z 4 najludniejszych państw świata, a więc w kolejności Indie, Chiny i Indonezję na 4. pozycji, bo 3. są Stany Zjednoczone. To jest druga rzecz. 3. Xi Jinping na tym szczycie w swoim wystąpieniu zaproponował 5-punktowy program dla członków ugrupowania i 14 łącznie państw stowarzyszonych. I cały ten 5-punktowy program sprowadzał się nie do wymiany handlowej czy gospodarczej, tylko technologicznej, że Chiny będą udzielały wsparcia, czyli Chiny dają do zrozumienia, że zaczynają wypierać na światowym południu amerykański ekosystem technologiczny, który my znamy tu na zachodzie. Natomiast Chiny mają zupełnie inną ofertę i z nią wyszły. I w związku z tym 3. rzecz, w przyszłym roku przewodniczącym sterującym tego ugrupowania będą właśnie Chiny. I szczególnie ich przewodnictwo trzeba będzie bardzo uważnie śledzić. No i jeszcze jeden element bardzo ważny z punktu widzenia polskiego. Na obydwu szczytach był Władimir Putin i jego w Indiach na forum biznesowym przyjęto oklaskami na stojąco. Powinno nam to dawać sporo do myślenia na temat skuteczności zachodnich sankcji.
18: No tak, zresztą Władimir Putin, który podkreślał w rozmowach z dziennikarzami, że no, globalne południe stać na niezależność, na obalenie tego stosunku dominacji kolonialnej, neokolonialnej Zachodu. Ale no dobrze, wróćmy jeszcze może do Xi Jinpinga. On jedzie do Stanów Zjednoczonych z tym całym bagażem, wychodzi na lotnisko prezydent Donald Trump. No ale z czym właśnie Xi Jinping jedzie do Waszyngtonu? Co będzie chciał tam ugrać?
19: Z tym, co Trump kocha najbardziej. Big Beautiful Deal. Pytanie, czy Trump to kupi, w cudzysłowie, ale wiemy, że ma podejście transakcyjne, ponieważ Xi Jinping najpierw w lutym tego roku, kiedy zadzwonił do Trumpa osobiście chiński cesarz, a potem podczas ich rozmowy tête-à-tête w maju tego roku, kiedy to Trump był w Chinach, położyli Chińczycy na stół kwestię Tajwanu. Czyli ona jest w chińskim pakiecie i jest pytanie, co strona amerykańska z tym zrobi. Jeśli uwzględnić amerykańskie obecne obowiązujące strategie bezpieczeństwa i obrony, bo są takie dwie z grudnia i stycznia tego roku i z grudnia ubiegłego, no to tam jest powrót do doktryny Monroe z XIX-wiecznej, którą oczywiście nazwano Donroe, i że Amerykanie ograniczają swoje interesy tylko do zachodniej półkuli, co powoduje, że zaczynają się głosy i narastające, że będą się wycofywali z Europy. Być może nie z tej polskiej bazy, o której teraz tak głośno, ale zobaczymy. W tym sensie tam są bardzo poważne rozmowy i one dotyczą też technologii, w tym ziem rzadkich, którymi Chiny zagrały w ubiegłym roku w odpowiedzi na dodatkowe cła i taryfy. No i rzecz niebłaha, trochę zbyt mocno przeoczana, że jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to mamy dwóch graczy wagi superciężkiej, Stany Zjednoczone i Chiny oraz Chiny i Stany Zjednoczone. No i będzie rozmowa, czy to się da ograniczyć i żeby to nie weszło do wyścigu zbrojeń, bo już weszło. W tym sensie jest też o czym rozmawiać.
18: Tym bardziej, że w ostatnich dniach Donald Trump był pytany na fali tych całych spekulacji na temat możliwej AI apokalipsy. Tak. Był pytany, czy Stany Zjednoczone planują wprowadzić jakieś ograniczenia. On odpowiedział kategorycznie, że nie, dlatego że to jest, jeżeli to zrobimy, to Chiny nas prześcigną. Czy rzeczywiście tak może być?
19: No i dlatego muszą rozmawiać. Tak, Chiny zaczynają w niektórych dziedzinach wyprzedzać Zachód, w tym nawet Stany Zjednoczone, co spektakularnie pokazały ekspansją swoich samochodów elektrycznych, a w ślad za tym idzie cały ekosystem technologiczny, bo oni w tym roku zaczynają wprowadzać 15 plan pięcioletni od 2026 do 2030 i on jest całkowicie podporządkowany temu, żeby Chiny zbudowały własny ekosystem technologiczny niezależny od Zachodu, który jak widzimy teraz po tym spotkaniu w BRICS chcą częściowo przynajmniej eksportować do Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej.
18: Jest jeszcze jeden temat, który pojawił się na tym szczycie BRICS, to sytuacja na Bliskim Wschodzie, konkretnie oczywiście wojna z Iranem. Czy tutaj jest jakiś sposób, aby Chiny, Xi Jinping również to ują w tym Big Beautiful Deal, aby tutaj jakoś wpłynąć na Stany Zjednoczone, aby doprowadzić do uspokojenia sytuacji na Bliskim Wschodzie, coś co chyba byłoby raczej na rękę właśnie Chinom?
19: Nie wiem, czy strona chińska będzie to forsowała, to raczej Donald Trump ma kłopot i ból głowy, my razem z nim, co widzimy na stacjach benzynowych, no bo to raz jeszcze się powtórzyła znana mantra, że wojnę czy konflikt łatwo rozpocząć, ale potwornie trudno zakończyć. Papierkiem lakmusowym będzie to, że Chiny mają jak dotychczas jedyną bazę wojskową na świecie, ona jest w Dżibuti, a więc u wejścia do kanału Sueskiego. Podobno z Huti się dogadano, ale nie jest to takie pewne. Jeżeli by i cieśnina Ormus i Morze Czerwone było zamknięte, no to cały Zachód, włącznie ze Stanami Zjednoczonymi, ma potężny kłopot. Tym bardziej, że w Stanach Zjednoczonych lada chwila wybory połówkowe, które Trump może przegrać. Więc raczej spodziewam się, że jeżeli będzie chodziło o Bliski Wschód, Iran, cieśninę Ormus, to raczej Amerykanie muszą to stawiać na stół.
18: I rzeczywiście Chiny być może nadal będą obstawiać. Zresztą ten temat Bliskiego Wschodu też pojawił się właśnie na szczycie BRICS i w tej deklaracji nie padły jakiekolwiek nazwy krajów, które tam miałyby, które miałyby być wskazane jako kraje odpowiedzialne za to, co dzieje się teraz na Bliskim Wschodzie. Ale to już temat na inną rozmowę. Bardzo panu dziękuję za dzisiejszy wywiad.
19: Dziękuję bardzo. Bogdan Góralczyk, do usłyszenia.
18: Politolog, sinolog, Uniwersytet Warszawski był gościem serwisu międzynarodowego Radia Wnet. Godzina 11.59, już za chwilę serwis informacyjny, a potem Studio Dublin z Tomaszem Wybranowskim, później z kolei również z Tomaszem Wybranowskim po godzinie 13.00 muzyczny piątek, ponieważ tak zbliża się weekend. Jeszcze wykorzystam te kilka sekund, które nam pozostały, aby zachęcić Państwa do wspierania Radia Wnet, patronite.pl/radiownet, bo to również dzięki Państwu, albo przede wszystkim dzięki Państwu, te serwisy międzynarodowe, te analizy sytuacji międzynarodowej mogą powstawać. Dziękuję Tomaszowi Rosłonowi za zrealizowanie dzisiejszego serwisu. Ja nazywam się Mikołaj Murkociński i życzę Państwu udanego weekendu.

0: Dzień dobry, minęła 12. Jakub Duszek, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości w net.
0: Marcin Horała został nowym wicemarszałkiem Sejmu. Kandydat Stowarzyszenia Rozwój Plus uzyskał więcej głosów niż Marcin Ociepa z PiS. W ten sposób największa partia opozycyjna nadal pozostaje bez przedstawiciela w prezydium Sejmu. Za kandydaturą Horały opowiedziało się 254 posłów. Na Marcina Ociepę głosowało 167 parlamentarzystów. Organizatorzy referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy i Rady Miasta zebrali ponad 100 tysięcy podpisów, poinformował Maciej Wilk, prezes Fundacji Polskiego Rozwoju i jeden z liderów stołecznej operacji referendalnej. Do zakończenia zbiórki pozostało 9 dni, a inicjatorzy akcji chcą zebrać wyraźnie więcej podpisów niż wymagane minimum 132 tysięcy. Wilk przypomina, że podczas wcześniejszej zbiórki pod obywatelskim projektem ustawy Tak dla CPK w ciągu ostatnich 2 tygodni liczba podpisów wzrosła z 80 do 220 tysięcy. Lider stołecznej operacji referendalnej wskazał również na kwestie, które jego środowisko stawia władzom Warszawy. Wśród nich wymienił politykę mieszkaniową, najem krótkoterminowy oraz sposób wydawania miejskich pieniędzy. Według niego w projekcie budżetu na przyszły rok na lecznicę i azyl dla bezdomnych kotów przewidziano 38 milionów złotych, a na budowę mieszkań komunalnych 36 milionów. Jeden dron rosyjski lecący wczoraj w stronę ukraińsko-polskiej granicy doprowadził do uruchomienia alarmów przeciwlotniczych w województwie lubelskim. To nadmierna reakcja, mówił w poranku wnet generał Artur Jakubczyk z kwatery głównej NATO w Brukseli.
2: Przelicytowanie tego, co się wydarzyło w Lubelskim, przełożenie tego, że wtedy te alarmy zadziałały, ale po fakcie. I dzisiaj doszli do wniosku rządzący, że lepiej zaalarmować wszystkich dookoła, niż nie zaalarmować lub zaalarmować za późno. To tylko wskazuje, że absolutnie nie wyciągamy żadnych lekcji z Ukrainy. Nie uczymy się, nie staramy się implementować tych dobrych rozwiązań, które funkcjonują w innych państwach. Nie staramy się tego implementować w ten system obrony ludności cywilnej.
0: Wczoraj po alarmach powstał chaos. Otrzymując taki alarm, przyjmujemy naturalnie, że to my jesteśmy celem, w związku z czym dyrektorzy szkół zareagowali prawidłowo, schodząc z uczniami do piwnic.
2: Ale oczywiście sianie takiego zamętu rozbawia najbardziej, ale tego przeciwnika. A bardzo mało nam mówi o tym, w jaki sposób my jesteśmy przygotowani. No bo tak naprawdę powinniśmy powiedzieć, nie jesteśmy gotowi jako społeczeństwo. Nie ma tych lessons learned, nie ma tych dobrych zwyczajów, które powinny być już wdrożone. Społeczeństwo nie wie, co ma robić.
0: Mówił generał Artur Jakubczyk. Cała rozmowa na Wnet FM. Prezydent Trump poinformował w nocy o kontynuacji procesu ustanowienia stałych baz amerykańskich w Polsce, powiedział w Sejmie szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: I tutaj współpraca prezydenta Nawrockiego i prezydenta Trumpa jest niezwykle ważna, ich relacje osobiste. I my jako rząd będziemy robić wszystko, przygotowując się do tego, żeby zabezpieczyć środki finansowe, bo to jest kilkanaście miliardów inwestycji w polskie bezpieczeństwo. Rozmawiamy i pracujemy nad tym w rządzie. Przygotować lokalizację. Był pan Cappelletti, prowadzimy rozmowy zespołu negocjacyjnego. Ja będę u Pita Hegseta, sekretarza wojny, w środę na spotkaniu, żeby kontynuować te rozmowy.
0: USA planują zredukować obecność wojskową w Europie nawet o 25 tysięcy żołnierzy. Zdaje się jednak, że nie dotyczy to Polski, chociaż należy poczekać na ostateczne decyzje, mówił w poranku wnet korespondent w USA Tomasz Grzybaczewski.
4: Przegląd amerykańskiej obecności wojskowej został rozpoczęty w czerwcu. Ostateczne decyzje mają zapaść do końca roku, także jesteśmy w takim kluczowym momencie. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście w przypadku Polski ta decyzja będzie bardzo pozytywna. Przechodzimy od takiego modelu burden sharing, czyli podział ciężaru, podział odpowiedzialności za obronę, do modelu burden shifting, czyli przesuwania tej odpowiedzialności. Znaczy, krótko mówiąc, Europa w dużej mierze ma bronić się sama.
0: Mówił Tomasz Grzywaczewski prosto z USA. Ukrainę i nas wszystkich czekają ciężkie i trudne miesiące, więc warto pokazać w takiej chwili solidarność, powiedział premier Donald Tusk, rozpoczynając wizytę na Ukrainie związaną z Karpacką Inicjatywą Integracyjną. Bardzo zależało mi na tym, aby nasi ukraińscy przyjaciele widzieli, że Polska jest z nimi, dodał Tusk. Zaznaczył przy tym, że podczas rozmowy w cztery oczy z prezydentem Zełenskim będzie rozmawiał o udziale Polski w koalicji antybalistycznej. Przypomnijmy, że udział w tej inicjatywie bierze 10 państw, a opinia publiczna uważa, że nasz kraj został wyraźnie pominięty. W planach jest również spotkanie Tuska z premierem Słowacji Robertem Fico. Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król został zatrzymany i doprowadzony dziś rano do katowickiej siedziby Prokuratury Europejskiej. Parlamentarzystę eskortowali funkcjonariusze CBA. Śledczy zamierzają przedstawić mu podejrzenia dotyczące przestępstw o charakterze korupcyjnym. W drodze do prokuratury poseł stanowczo odrzucał oskarżenia, podkreślając, że czuje się niewinny. Sprawa ma również konsekwencje polityczne. We wrześniu Wojciech Król został zawieszony w prawach członka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Według śledczych Król miał przyjmować korzyści majątkowe od przedsiębiorców. A poseł wielokrotnie temu zaprzeczał.
5: Prognoza pogody.
0: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże na południowym wschodzie oraz na koniec dnia na zachodzie kraju zachmurzenie miejscami małe. Na północy i na zachodzie przelotne opady deszczu, na wybrzeżu nawet burze. Słabe opady deszczu okresami także na krańcach południowo-wschodnich. Temperatura od 19 do 22 stopni.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
7: Reklama.
8: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy Frosta kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
7: Po reklamie.
11: Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy.
12: Dzień dobry, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. W nowej porze Studio Dublin, ciut mniej czasu, ale w telegraficznym skrócie z kim? Z Bożyszczem Słuchaczek, redaktorem Bogdanem Ferencem, szefem portalu polska-jej.com. Będziemy opowiadać o tym, co najważniejsze dziś na Szmaragdowej Wyspie. Redaktorze, dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam też Ciebie, Tomaszu, witam Cię, Stanisławie, witam Panie Agnieszko.
12: Uśmiechnięty z tego powodu, że powiedziałem Bożyszcze Słuchaczek. No tak to jest, panie redaktorze Bogdanie Ferencu, szefie portalu polska-jej.com. No i cóż, in medias res, dzisiaj cóż, najważniejsze wydarzenia ze Szmaragdowej Wyspy jak zwykle. No i cóż, Bogdanie, piątek przynosi na naszej Hibernii, jak to mawiali starożytni, o Irlandii, mieszaninę tematów kulturalnych, europejskich i też przegląd prasy mediów. Z uwzględnieniem portalu polska-jej.com. Panie i panowie, no i cóż, dzisiaj...
14: Radio Wnet, więcej niż radio.
12: Dzisiaj Noc Kultury, panie i panowie, i bardziej niż ważna informacja z ukłonami dla stałego korespondenta, którym donosi nam, co dzieje się w Irish Police Society, najważniejsze stowarzyszenie, najważniejsza organizacja polonijna. Jest mnóstwo organizacji, które się zawiązują, rozwiązują, są, a potem ich nie ma. Natomiast dzisiaj zapraszamy w imieniu doktora Jarosława Płacheckiego na Culture Night. Dziś 18 dzień września, Dom Polski, 20 Fitzwilliam Place, podczas Culture Night koniecznie trzeba Dom Polski w dublińskiej, tej pięknej dzielnicy georgiańskiej odwiedzić, bo będziecie mieli Państwo okazję spotkać się samego Kazimierza Markiewicza, niezwykle płodnego polskiego artystę, który był ważną postacią artystycznego Dublina, tej artystycznej bohemy, oraz jego niezwykłą żonę Konstancję, ukochaną irlandzką rewolucjonistkę. No oczywiście w strojach z epoki powitają Państwa aktorzy. No i Kazimir, jak mówiono, na naszego Kazimierza Markiewicza i Konstanc z przyjemnością Państwa powitają, oprowadzą po wystawie poświęconej ich życiu, osiągnięciom artystycznym oraz trwałemu dziedzictwu. Być może też mała lampka wina się pojawi. No i taka niespodzianka, Bogdanie, bo siostra Konstancji, Ewa Gorbow, zgodziła się zapewnić oprawę muzyczną na pianinie i harfie. Więc zapraszamy, dołączcie do nas, piękne słuchaczki i zecni słuchacze Radia Wnet, Studia Dublin na Szmaragdowej Wyspie, do tego niezapomnianego wieczoru pełnego opowieści, tańca, śpiewu i oczywiście odrobinę szaleństwa. Jak to w Dublinie, Dom Polski, Dublin, dzielnica georgiańska, oczywiście od króla George'a. Dziś od 16.30 do godziny 21.00. No jeszcze jedna informacja.
14: Radio Wnet, więcej niż radio.
12: Bo też patronujemy temu wydarzeniu. Irish Police Society w ramach Dublin Festival of History zaprasza na wykład Tadeusz Kościuszko, a irlandzka wolność, irlandzkie dziedzictwo polskiego bohatera narodowego. No, Tadeusz Kościuszko znany przede wszystkim z udziału w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych jako przywódca insurekcji z roku pańskiego 1794 w Polsce. Zajmuje także ważne, choć mało znane miejsce w historii irlandzkich dążeń do niepodległości i samostanowienia. Podczas wykładu przyjrzymy się znaczeniu Tadeusza Kościuszki w kontekście irlandzkim oraz jego wpływowi na irlandzką myśl polityczną i ruch niepodległościowy, a prelegentem będzie dr Adam Kucharski, znany też z anteny Radia Wnet. No i przypomnę, że nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego ukaże się przygotowywana przez niego pierwsza biografia Daniela O'Connella. W języku polskim to wszystko w niedzielę 4 października w Domu Polskim przy 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2. Wykład będzie w języku angielskim. A to wszystko raz jeszcze przypomnę. Niedziela, 4 dzień października od godziny 16 do 17.30. A teraz wieści ze Szmaragdowej Wyspy. Bogdan Ferenc, Tomasz Ługanowski. No i cóż, Bogdanie, patrząc na te historie, które dzieją się kulturalnie, musimy poopowiadać sobie trochę o tym, co dzieje się na sąsiedniej wyspie nazywanej niegdyś Albionem, bowiem premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham rozniesmaczył się trochę tym, co powiedział tydzień temu prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, że wcześniej czy później Irlandia będzie jednym organizmem, jednym państwem, jednym krajem. Natomiast Andy Burnham zajmuje stanowcze stanowisko przeciwko przeprowadzeniu nowych referendów niepodległościowych, czy to w Szkocji, czy to w Walii, czy w Irlandii Północnej. Chociaż oczywiście, jeżeli chodzi o Irlandię Północną, będą tam tarcia. Brytyjski rząd koncentruje się na redukcji obciążeń finansowych dla rodzin i zapewnieniu bezpieczeństwa ekonomicznego, zamiast angażować się w debaty konstytucyjne i dodatkowe referenda, tak powiedział premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham, no co zniesmaczyło tych, no, którzy prą do tych referendalnych historii, prawda?
13: No tak, i tutaj nie można powiedzieć, że będzie to tylko i wyłącznie jedna część Irlandii, na przykład Szkocja, która jest już po nieudanym referendum. No a zebrała się grupa trzech takich prowincji, które są bardzo znane i w tym momencie chyba dążą już do tego, żeby się po prostu odłączyć od Wielkiej Brytanii. Będzie to oczywiście Szkocja, Walia i Irlandia Północna. Tak jak wspomniałeś, największe problemy przewidujemy, my przynajmniej przewidujemy właśnie z Irlandią Północną, bo tutaj widać bardzo duży opór grup, które są oddane Londynowi, które chcą pozostać pod wpływem korony. I tutaj z całą pewnością będziemy mieli coś takiego jak dużą, mocną, silną walkę polityczną. Oczywiście to, że takie porozumienie powstało, że została deklaracja podpisana, że te trzy części chcą zorganizowania referendum, na co nie zgadza się oczywiście Downing Street, i to jest chyba najgorsze w tym wszystkim, bo gdyby narracja ze strony obecnego premiera Wielkiej Brytanii była nieco inna, była łagodniejsza, możliwe, że do tej sytuacji, do tego podpisania tego dokumentu w ogóle by nie doszło. Jednak tak stanowcza opinia, że nie zgadza się na podział, na żaden podział Wielkiej Brytanii, na żadne odłączenia, wywołała właśnie reakcję polityków ze Szkocji, Walii oraz Irlandii Północnej, do których dołączyła oczywiście sama szefowa, największa szefowa Sinn Féin, Mary Lou MacDonald. Nie wyśmiewaj się.
12: Nie wyśmiewam się, to jest bardzo sympatyczna pani.
13: No rzeczywiście.
12: Mamy kontakt, więc wiesz, cały czas czekamy na wywiad. Powiedziała, kiedy przyjdzie czas, panie redaktorze, ten wywiad będzie. Natomiast Bogdanie, ja przypomnę jeszcze trochę kontekst, bo podczas wizyty w Irlandii 12-13 dzień września, oczywiście związanej z turniejem golfowym w jego ośrodku w Dunberg, w hrabstwie Clare, prezydent Donald Trump zabrał głos w sprawie zjednoczenia Irlandii na wspólnej konferencji, którą zresztą retransmitowaliśmy na antenie Radia Wnet. Wspólna konferencja z premierem, którego nazywamy z języka irlandzkiego Taoiseachiem, Michaelem Martinem. Prezydent Trump powiedział, tutaj cytat dokładny, nie chcę sprawiać problemów, ale powiem wam, chciałbym zobaczyć zjednoczoną Irlandię i to w końcu nastąpi. Uważam, że to byłoby fantastyczne. To samo powtórzył dzień później w Dunberg. Cytat, zawsze kochałem naród irlandzki.

0: od roku 1969, konflikt w Irlandii Północnej, czasem tak zwane Troubles, i ustanowiło ramy prawne dla ewentualnego zjednoczenia Irlandii. Ja je pokrótce przypomnę, bo Irlandia Północna pozostaje częścią Zjednoczonego Królestwa dopóki większość jej mieszkańców nie zagłosuje inaczej w referendum. Ten czas 25 lat upłynął już jakiś czas temu. Po drugie, zmiana statusu konstytucyjnego może nastąpić wyłącznie poprzez referendum, czyli tak zwane border poll, jak nazywamy naszą narodowej wyspie. Sekretarz stanu do spraw Irlandii Północnej, członek rządu Zjednoczonego Królestwa, ma obowiązek zarządzić referendum, gdy wydaje się prawdopodobne, że większość mieszkańców Irlandii Północnej zagłosowałaby za zjednoczeniem z Republiką Irlandii. No ale niestety umowa nie precyzuje dokładnie, jak sekretarz stanu ma oceniać, czy istnieje większość, czy mniejszość, czy mniej więcej pół na pół. No i jest to tak zwane judgment call, decyzja uznaniowa, czyli jak się podoba komu, sekretarzowi stanu do spraw Irlandii Północnej. No i sekretarz stanu może zarządzić referendum w dowolnym momencie pod warunkiem, że od poprzedniego nie upłynęło mniej niż 7 lat. A jak wiemy, takiego referendum jeszcze nie było na Szmaragdowej Wyspie, czy to Ulster, czy to Republika. No ale, Bogdanie, premier Taoiseach Michael Martin wyraził swoje niezadowolenie wielokrotnie, co mnie zaskoczyło, bo to takie trochę wyjście do przodu, że decyzja o referendum pozostawiona jako judgment call dla sekretarza do spraw Irlandii Północnej jest wyraźnie niesatysfakcjonująca. Irlandcy patrioci podkreślają, że próg to prawdopodobieństwo większości, a nie dodatkowe warunki, czyli wielokrotne sondaże i tak dalej, i tak dalej. Zresztą pamiętamy, kiedy pan Buzek i inni politycy Platformy Obywatelskiej przybywali na Szmaragdową Wyspę, aby dopchnąć w dogrywce tak zwany traktat lizboński. Zaskakujące jest to, że im bliżej wyborów, też ci politycy, którzy rządzą na Szmaragdowej Wyspie, czyli ta egzotyczna koalicja Fianna Fáil, Fine Gael, no mówią coraz częściej o Zjednoczonej Irlandii. Czyżby to takie przedbiegi do kampanii wyborczej? Jak myślisz, Bogdanie?
1: Na pewno tak, i tutaj muszę się niestety zgodzić z takim twierdzeniem, które już pojawia się właśnie w Republice Irlandii, że Fianna Fáil, Fine Gael mówią to tylko i wyłącznie po to, żeby zdobyć trochę punktów poparcia. Ważne jest jednak to, co zdarzyło się kilka miesięcy wcześniej, naprawdę nie pamiętam, może pół roku, kiedy to właśnie nasz premier powiedział, Michael Martin powiedział, że no tak, referendum powinno się odbyć, ale nie spodziewa się, żeby to było w najbliższej dziesięciolatce. I to jest właśnie to, o czym można cały czas tutaj dyskutować. Czyli premier najpierw na dobrą sprawę nie chce. Teraz jawi się jako człowiek, który teoretycznie przystałby na coś takiego, no ale i tutaj kolejna rzecz ważna. Niestety mamy pewne problemy, żeby taki jasny przekaz polityczny był z obu stron, czyli ze strony obecnej koalicji rządzącej, ale i opozycji. Nawet zarzuca się w opozycji to, że przez takie naciskanie na to, aby odbyło się referendum zjednoczeniowe, będzie wywoływać pewne problemy, protesty i jakieś niezadowolenie społeczne, co też jest zaskakujące, no bo albo Republika Irlandii chce tego zjednoczenia i politycy zaczynają w końcu rozmawiać jednym głosem, albo też nie. Jeżeli natomiast chodzi o Irlandię Północną, problem jest znacznie większy, bo faktycznie, jeżeli zastosujemy się stricte do tych przepisów i do tej umowy, do porozumienia wielkopiątkowego, no to w tym momencie raczej nie ma podstaw do tego, żeby zorganizować takie referendum. Tam poparcie dla zjednoczenia całej wyspy jest na średnim poziomie, można to tak nazwać, to jest do 20%. Ostatnie sondaże mówiły około 17%, chociaż były już wcześniej takie, które przekraczały 32%, i to też musimy Państwu powiedzieć. Jednak nie ma tej zdecydowanej większości. I w Republice Irlandii jest natomiast coś takiego, że tutaj mamy poparcie co do zjednoczenia na poziomie około 70%, czasami jest to trochę więcej, czasami mniej, ale generalnie większość byłaby za tym, żeby ta wyspa się połączyła. Jednak zanim do tego dojdzie, drodzy Państwo, jest naprawdę dużo problemów, bo trzeba połączyć dwa różne systemy zdrowotne, podatkowe, przepisy dotyczące przekraczania granic. Naprawdę to nie jest takie proste, że w pewnym momencie powiemy, że ta teoretycznie istniejąca granica na wyspie, bo ona teoretycznie tylko istnieje, jest narysowana i nic poza tym, my możemy przekraczać we wszystkie strony tę granicę dowolną ilość razy i kiedy tylko chcemy. Ona nie zniknie tak

0: Po prostu wtedy będziemy mieli dosyć dużo problemów właśnie tej natury technicznej, które trzeba będzie wcześniej rozwiązać, więc samo zjednoczenie nie może być też tak, jak przedstawiają to niektórzy, głównie politycy, bo mówią to w sensie takim, że już zrobimy, zjednoczymy się i to jest kilka ładnych lat dochodzenia do tego, żeby ta wyspa się faktycznie zjednoczyła, więc należy przede wszystkim, i tutaj muszę się zgodzić z premierem, Michałem Martinem, że najpierw musimy wszystko ustalić, a dopiero później przygotowywać referenda. Chociaż sam Michał Martin działa dosyć opieszale w tej kwestii, no, o czym powiedziała zresztą Marylu McDonald, że to dlaczego nie zaczniemy przygotowywać już tego teraz? Dlaczego odrzucamy, zostawiamy wszystko na później? Miejmy przygotowane szczegóły techniczne, a powoli jednocześnie prowadźmy prace, które będą prowadziły do tego, żeby referendum po obu stronach granicy zostało zorganizowane. Jestem zdania w tym momencie, że Sinn Féin przypuści taki atak informacyjny po jednej i po drugiej stronie granicy na wyspie, żeby właśnie zacząć przygotowywać społeczeństwo zarówno, a może przede wszystkim Irlandii Północnej do tego głosowania, do możliwości odłączenia się od Zjednoczonego Królestwa. No i oczywiście połączenia, nareszcie tego naturalnego połączenia, bo wtedy będzie wyspa, będzie jedną wyspą, taką faktycznie jedną pod względem politycznym, nie tylko geograficznym, do połączenia, gdzie faktycznie powstanie ta Wielka Irlandia, jak tutaj mieszkańcy rdzenni, mieszkańcy wyspy lubią o niej mówić. Czy to będzie dobre, czy to będzie źle, a o tym przekonamy się, jak się połączymy, bo drodzy Państwo, to nie tylko likwidacja granicy, nie tylko zmiana waluty, ale jednocześnie bardzo duże koszty prowadzenia Irlandii Północnej, bo tamtejsze instytucje są naprawdę drogie. I to idzie w grube miliardy euro.
1: Bogdan Ferenc, Tomasz Ubranowski, Studio Dublin. Natomiast, Bogdanie, musimy powiedzieć, że takim zapalnikiem do tych dyskusji był kto? Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, Andy Burnham, premier rządu Wielkiej Brytanii, stwierdził w Izbie Gmin, że referendum w sprawie niepodległości Szkocji mogłoby się odbyć, gdyby istniał wyraźny konsensus społeczny. Ale już dzień później, w liście do pierwszego ministra Szkocji, pana Johna Swinneya, doprecyzował, że referendum pozostaje poza granicami, wyraził się off limits, ponieważ nie ma obecnie takiego konsensusu. W sprawie Irlandii Północnej podkreślił, że nie jest mu wiadomo, by istniało większościowe poparcie społeczne dla referendum zjednoczeniowego i dopóki to się nie zmieni, to go nie będzie. Kropka. Tak powiedział premier Wielkiej Brytanii. No i przypomina też Andy Borman, że ani szkocki parlament, ani walijski nie mają prawnych uprawnień do samodzielnego zorganizowania referendum bez zgody Westminsteru. Potwierdził to wyrok Sądu Najwyższego bodajże z 2021 czy 2022 roku w sprawie właśnie Szkocji. Natomiast odpowiedzią na tego typu diktum i prezydenta Donalda Trumpa, ten zapalnik, ale też na słowa premiera Wielkiej Brytanii, było co? Na stanowisko pana premiera, liderzy partii rządzących w Szkocji, czaid SNP, Valley, Plaid, Cymru, Irlandii Północnej, Sinn Féin, zacieśnili współpracę, no i to porozumienie z Cardiff 14 września tegoż roku. John Swinney, Ruan Atlowet, szef walijskiej partii Plaid Cymru i pani Michelle O'Neill, Sinn Féin z Irlandii Północnej podpisali w Cardiff to memorandum. No i dokument deklaruje, że żaden rząd Westminsteru nie ma prawa blokować demokracji ani podważać zasady, że ludy tych narodów same zdecydują o swojej przyszłości. No i też ta trójka polityków postuluje, by rząd Wielkiej Brytanii przygotował, zaplanował i ułatwił zmiany konstytucyjne w każdej z trzech jurysdykcji. Natomiast w tle, Bogdanie, musimy o tym powiedzieć, kwestie nielegalnej migracji, no i tego, że ta Wielka Brytania powoli, mówię to wprost i bez ogródek, zamienia się w jeden wielki kalifat.
0: No niestety i tutaj tego to już z całą pewnością Państwo się nie dowiedzą w mediach głównego nurtu, ponieważ trzeba znaleźć prasę lokalną i taką, która wydawana jest przez jakieś ugrupowania czy organizacje. Wtedy dowiemy się, co legło u podstaw tak naprawdę tego, co się dzieje teraz, czyli nie sam Donald Trump, który, no dobrze, on poruszył tę dyskusję, on jest zapalnikiem, który wzbudził tę całą reakcję, która dzieje dzieje się teraz na obu wyspach. Jednak podstawą jest to, co widzimy w całej Europie. Niestety Wielka Brytania stała się miejscem, gdzie większość ludzi nie jest już, może nie większość ludzi, bo to chyba źle powiedziałem, bo sugerowałem się danymi z Londynu, gdzie 70% stanowią osoby, które nie są Brytyjczykami. Duża grupa osób, która zdominowała po prostu Wielką Brytanię i w tym momencie zaczyna przejmować kolejne miasta i kolejne społeczności. I to jest, jak mówią niektórzy, bardzo duże zagrożenie, że Brytyjczycy stracili właśnie bez jednego wystrzału Wielką Brytanię i oddali sobie odebrać właśnie swoją brytyjskość. I tutaj Szkocja, która nie ma aż takiego dużego problemu właśnie z migrantami i z osobami, które pochodzą spoza Wielkiej Brytanii, chciałaby chyba tego uniknąć. Podobnie słyszy się w Walii i są też, pojawiają się takie głosy, choć nieliczne, i tutaj muszę to przyznać, w Irlandii Północnej. Irlandia Północna znowu ma z kolei trochę inny problem, bo z Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej można dosyć swobodnie przepłynąć promem i stamtąd właśnie przybywa do nich masa uchodźców, ale jednocześnie ci z kolei nie chcą zostać w Irlandii Północnej i przechodzą przez granicę na południową stronę. Tu z kolei zaczyna się problem Dublina, który twierdzi, że 90% nielegalnych migrantów właśnie pochodzi z Wielkiej Brytanii, a przedostają się przez Irlandię Północną. Londyn z kolei mówi, że do nich napływa bardzo duża ilość migrantów, przede wszystkim nielegalnych, którzy przychodzą, przypływają, przybywają do Republiki Irlandii i przez Irlandię Północną przedostają się do Wielkiej Brytanii. No i mamy takie właśnie odbijanie piłeczki. No ale jednocześnie wszystkie rządy mówią o tych migrantach, których jest dosyć duża ilość, z którą nie potrafią sobie poradzić, ale jednocześnie nikt nie chce podjąć takiej ostatecznej decyzji, która by powiedziała, zamykamy granice dla osób, które nie mają tutaj prawa przebywać i odsyłamy do ich krajów pochodzenia tych, którzy tutaj przebywają nielegalnie. Tak. Jakieś ruchy są w tym momencie czynione, tylko że jest to kropla w morzu potrzeb, cały czas jednak kropla w morzu potrzeb, ponieważ jest to proces bardzo drogi, deportacja jest droga i Irlandia już naprawdę zapłaciła grube miliony euro za to, żeby tam kilkadziesiąt osób wyekspediować do swoich krajów. Co jednak bardzo ważne, to że różne części Wielkiej Brytanii pokazały rządowi w Londynie, iż nie chcą takiej polityki, jak on prowadzi, bo to jest wskazanie, że nie chcą takiej polityki i dlatego chcą odłączenia, chcą stanowić o sobie. Powinno dać dużo do myślenia właśnie zarówno Downing Street, jak i Westminsterowi. I tutaj, jeżeli taka dyskusja nie zostanie rozpoczęta w obu tych ciałach, czyli na łonie rządu i na łonie parlamentu Wielkiej Brytanii, może dojść do sytuacji, że w pewnym sensie będzie tam wojna domowa. Ja chciałbym, żeby być dobrze zrozumiany, nie będzie to stricte wojna domowa, tylko coś na zasadzie, to będą jakieś takie polityczne, dosyć ostre przepychanki, ale jednak warto by było tego uniknąć, czyli rozmawiać i zastanowić się, co tak naprawdę jest problemem, co legło u podnóża tego problemu i co tutaj warto by było zrobić, żeby sytuację naprawić, a wtedy Wielka Brytania mogłaby pozostać Wielką Brytanią, no bo jeżeli odłączy się zarówno Szkocja, jak i Walia, później jeszcze do tego Irlandia Północna, co zostanie z Wielkiej Brytanii? Zostanie część Anglii, która może jest największa, chociaż musiałbym dokładnie sprawdzić, no ale to będzie w zasadzie tylko niewielka część tego, co kiedyś nazywało się wspólnotą narodów. Można stwierdzić, że będzie to niewielki kraj, który nie ma tak naprawdę znaczenia w polityce europejskiej, światowej, to już na pewno.
1: A w finale, panie i panowie, jeszcze trzy informacje. No bo dzisiaj rozpoczęło się w stolicy Irlandii, w Dublinie, tak zwane ECOFIN, czyli posiedzenie Eurogrupy oraz nieformalne spotkanie ministrów finansów Unii Europejskiej w ramach irlandzkiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Przy okazji bojkot Eurowizji 2027, publiczny nadawca RTI, publiczna irlandzka telewizja i jej szefowie potwierdzili, że Irlandia nie weźmie udziału w Eurowizji 2027 i nie będzie transmitowała wyemitować konkursu, to sprzeciw przeciwko temu, że przedstawiciel Izraela albo przedstawicielka pojawia się na festiwalu Eurowizji. Przypominamy z redaktorem Bogdanem Ferencem o Culture Night. To już dziś odwiedźcie nasz POSK, Dom Polski przy 20 Fitzwilliam Place i spotkanie z państwem Markiewiczami. No i jutro rozpoczyna się tam wielkie rolnicze wydarzenie, widowisko Irish Shirley Cattle Society Elite Heifer Show and Sale, czyli Narodowy Pokaz i Sprzedaży Cieląt w Carrick O'Shannon, hrabstwo Leitrim, zaplanowane właśnie na jutro. To jedno z najważniejszych wydarzeń branży hodowlanej. Ponad 200 zgłoszonych farm, no i warto też tam być. A co do Polski, panie i panowie, z redaktorem Bogdanem Ferencem, szefem portalu Polska, myślnikiem, powiemy tak, że cóż, parlament, opozycja, rządzący pan Tusk z panem prezydentem bawią się w berka, to raz, a ci wszyscy, którzy nalewają sobie diesla do swoich pięknych, wymuskanych czterech kółek, no to powiem tym, którzy utyskują, a też głosowali na Platformę Obywatelską, najważniejsze, że Prawo i Sprawiedliwość nie rządzi. Nieprawdaż? Bogdanie, dziękuję ci pięknie.
0: Znaczy, ja chciałbym kogoś z Polski zapytać, czy ta benzyna po 5,19 już była, bo ja daleko mieszkam, to nie wiem, nie kojarzę tak do końca.
1: Zabrakło. Tym optymistycznym. Tak, zabrakło. I tym optymistycznym akcentem. Kończymy Studio Dublin. Za chwilę redaktor Łukasz Jankowski skrzywił się trochę, ale Łukasz, to tylko 2 minuty. Bogdanie, dziękuję ci pięknie.
0: Dziękuję państwu za uwagę i do usłyszenia.
1: 12.32, a za chwilę on, redaktor Bogdan Ferenc.
2: Studio Dublin.
3: www.wnet.fm. Reklama.
4: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
3: Po reklamie.
5: Tu Marcin Styczeń. Polecam wam wszystkim słuchać Radia Wnet. Dla mnie to przestrzeń wolności, naturalności i prawdy. patronite.pl/radiownet

0: Jest godzina 12.34, Łukasz Jankowski, zaraz będzie taktyka polityki, ale rozgrzejemy się politycznie, słuchając konferencji prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.
1: Z bronią w ręku wielokrotnie do odzyskania niepodległości pozostała i o to tutaj chodzi. Z całą pewnością ta wypowiedź nie odnosiła się do jakichś zamiarów, które wiązałyby się z oddaniem czy utratą części dzisiejszego terytorium kraju. Prezydent był zawsze zdecydowanym zwolennikiem obrony granic, nie był za żadną linią Wisły, był po prostu za tym, żeby Polska była w stanie się bronić na swoich granicach, w szczególności, bo to jest ten teren zagrożenia granicy wschodniej.
2: A ta krytyka przez rządzących?
1: To, wie pan, to jest tak, po nich się można wszystkiego spodziewać, naprawdę ten poziom, no łagodnie to nazwę brakiem kultury, radykalnym brakiem kultury, ta degradacja polskiego życia parlamentarnego, no nigdy nie było jakieś piękne, to trzeba sobie jasno powiedzieć, no ale w porównaniu z tym, co się dzieje dzisiaj, no to można powiedzieć, że byliśmy w raju, a teraz jesteśmy w piekle, no.
3: Daniel Machnowski w Polsce 24, ja mam pytanie odnośnie planów szefowej Komisji Europejskiej, która snuje wizję rozbudowy zdolności obronnych Unii Europejskiej. Czy to nie jest kontrpropozycja wobec tego, co proponuje nam Donald Trump jako też próbę wypchnięcia amerykańskich sił, amerykańskiej obecności w Europie? Dziękuję.
1: No być może jest to taka próba, ale no nie sądzę, że ktoś popadł już w takie szaleństwo, żeby ją przyjął, ale proszę Państwa, ja chciałem o jeszcze jednej rzeczy powiedzieć, chociaż chciałem to zrobić już po wyczerpaniu pytań, ale mnie tu gonią. W związku z
4: dobre
1: tym
4: informacje.
1: Ja chciałem powiedzieć Państwu, że pan poseł Skwarek wraca do nas.
5: Brawo.

0: I mam nadzieję, że ta decyzja podjęta z rozmysłem, bo pan poseł jest znany z tego, że zastanawia się nad swoimi decyzjami. Wielokrotnie z nim rozmawiałem, że to czasem długo trwa, że pan poseł swoją postawą może coś sam na ten temat powie, no ale wydaje mi się, że tutaj dzisiejszy dzień miał pewne znaczenie i będzie zachętą także dla innych do tego, żeby te plany i tą praktykę polityczną, no, która już została jakby okazana, szczególnie dzisiaj, jednak porzucić, bo to do niczego nie prowadzi. Musimy przede wszystkim odsunąć tą władzę, a dzisiejszy dzień tego nie przybliżył. Tak to można powiedzieć. I to właśnie dzięki postawie, no, niektórych, bo wierzę, że tylko niektórych polityków Rozwoju Plus. Proszę bardzo.
1: Szanowni Państwo, dawno tylu braw nie otrzymałem. Chyba ostatnio, jak wygrywałem jakieś biegi biegając, jako samorządowiec jeszcze. Niemniej jednak cieszę się z tego powrotu do Klubu Prawo i Sprawiedliwość. Co do powrotu do matki partii, to jeszcze się zastanowimy, bo jest oczywiście inna procedura. Chcę też jasno powiedzieć, że nikt mnie do tego nie przymuszał. To jest własna moja decyzja. Zupełnie powstała po przemyśleniach, to one rzeczywiście, panie prezesie, trochę trwały pewnie od kwietnia tegoż roku, patrząc na to, co się obserwuje, ale mam również nadzieję, że takie brawa dostanę, jak będę występował na mównicy sejmowej od kolegów i koleżanek. No i cóż, zapraszam również Państwa do ciężkiej pracy, do siebie zapraszam również do ciężkiej pracy i dziękuję za to zaufanie, że jednak dane mi jest powrócić do kolegów, do tych wartości, które są memu sercu, prawemu sercu, twardemu, właśnie najbliższe.
2: Szanowni Państwo, jako szef Okręgu Lubelskiego, z którego pochodzi Sławek Skwarek, chcę podziękować za tę refleksję i powiedzieć, że rzeczywiście była to przemyślana decyzja od dawna Sławka Skwarka, który po prostu stawia na konserwatyzm w czystej postaci i na jedność Prawa i Sprawiedliwości, i na pokój na prawicy, i na zwycięstwo w przyszłym roku. To jest kalkulacja, która powinna sprzyjać wszystkim, którzy są jeszcze w Rozwoju Plus, a którzy już widzą, że idzie to w bardzo złym kierunku. W złym kierunku przede wszystkim nie dla samych polityków, ale w złym kierunku dla Polski. Dalsze trwanie w tym rozbijaniu prawicy i układanie się z panem Czarzastym, z panem Tuskiem nie sprzyja Polsce najbliższej przyszłości. Sławek, gratuluję i bardzo dziękuję.
1: Ja jeszcze tylko dodam, że szanowne media, żeby trochę mnie tutaj nie zajechały i żeby dały trochę odpocząć, to od następnego tygodnia udaję się na z góry ustalone pozycje, czyli na pielgrzymkę co najmniej czterodniową i nie znajdziecie mnie na pewno.
3: Ale to warto teraz.
4: Bardzo dziękujemy, bo to kolejne dobre informacje w ostatnim czasie. To nie pierwszy poseł, który rezygnuje z tego rozłamu i cieszymy się, że pan nasz kolega Sławomir Skwarek wrócił do naszego środowiska politycznego i wspólnie będziemy walczyć o zwycięstwo dla naszej ojczyzny. Wiele się wydarzyło, jeśli chodzi o historię 8 lat, ale przed nami myślę, że jeszcze wiele pięknych lat przed nami Polakami. Bardzo proszę, kolejna redakcja.
5: Maciej Knapik, Fakty TVN. Ja chciałem poprosić, bo cieszę się, że przyszedł pan Błaszczak i pan Czarnek. Może by się panowie też z panem prezesem zajęli stanowisko. Chciałem, żebyście skomentowali i pan, panie prezesie, również bardzo proszę. Wczorajsze wystąpienie do Donalda Tuska, kiedy on ostrzegał przed zagrożeniem, miał takie długie wystąpienie. Słyszymy, że o rosnącym zagrożeniu. Jak panowie to oceniacie? Jakie jest wasze stanowisko?
0: Proszę państwa, zagrożenie jest oczywiste. Mój świętej pamięci brat mówił o tym scenariuszu w 2008 roku. No ja rozesłałem taki list w 2010 roku, już po śmierci mojego brata. No ale wtedy to przyjmowano śmiechem. Były resety, różne próby, takie bardzo daleko idące i troszkę przypominające niestety PRL, które reklamowano, były wspierane przez różne media. wszelkiego rodzaju wątpliwości były oceniane jako wyraz no, albo braku rozsądku, albo złej woli. No, było wiadomo, że Moskwa w pewnym momencie przejdzie do kontruderzenia, bo przecież nie została zniszczona, nie przegrała wojny. Przegrała wojnę, ale zimną wojnę, czyli pozostała. I pozostały jej imperialne ambicje. Ja nie ukrywam, chociaż no to tego państwo nie zweryfikujecie, ale ja sądziłem, że to nastąpi znacznie wcześniej. Może jeszcze nawet w końcu lat 90. No, nastąpiło dużo później, ale jednak nastąpiło i my powinniśmy być na to przygotowani. I podjęliśmy po załatwieniu innych spraw i niestety niezałatwieniu jeszcze innych, które też były bardzo ważne dla umocnienia naszego państwa. Mówię przede wszystkim o reformie sądownictwa i co za tym idzie następnie, później także reformie państwa. Dlaczego tak się stało, to już nie będziemy w tej chwili o tym mówić. Ale w każdym razie przystąpiliśmy także do wielkiej operacji, zupełnej zmiany polityki w sferze obrony. Myśmy tak naprawdę w ogóle nie mieli armii. Te 95 tysięcy żołnierzy, z czego na front można było rzucić może ze 30, a uzbrojonych w przestarzałą, bardzo przestarzałą broń sowiecką, to nie była żadna armia. Ona nie była w stanie oczywiście także obronić linii Wisły. Niczego nie była w stanie obronić. Natomiast ten nasz plan został jednak bardzo ograniczony. Nie twierdzę, bo fakty są inne, że on w ogóle nie jest realizowany, ale niestety jest realizowany w ograniczonym zakresie. Powinien być realizowany w zakresie pełnym. Armia dzisiaj powinna mieć więcej różnej broni, z dużą różnorodnością, bo to było wszystko w planie. I żeby było jasne, to nie był plan polityków. Myśmy tylko postawili razem z panem ministrem pytania sztabowi generalnemu. Co jest potrzebne, żeby Polska na swojej granicy była w stanie się długo bronić. Długo albo po prostu pobić przeciwnika. I przyszły dwa plany konkurencyjne. Jeden, to jest taki wielki skrót myślowy. Jeden więcej żołnierzy, a drugi więcej broni.
6: I to był Jarosław Kaczyński, konferencja w Sejmie. Powiedziałem, jak skończy, pan prezes nie skończył, ale my tą transmisję kończymy. Za chwilę będziemy komentować razem z naszym gościem w studio, bo to jest piątek, godzina 12, minut 45.
7: Z lewej!
8: Z prawej!
7: Z centrum!
8: Taktyka polityki.
7: W Radio Wnet.
6: I jesteśmy w studio. Piotr Matczuk, dzień dobry.
9: Kłaniam się.
6: Telewizja Republika, ale kanał na YouTubie Taktyka Polityki. Bardzo nam miło pana redaktora powitać.
9: Mnie również.
6: Za nami konferencja Jarosława Kaczyńskiego. Prezes mówi, wraca do nas pan poseł Sławomir Skwarek z Lubelszczyzny, ale to wszystko po kłosie wyborów na wicemarszałka Morawieckiemu i jego towarzyszom jest bliżej do koalicji 13 grudnia niż do nas. Takie jest hasło, czyli jednym słowem, czy Mateusz Morawiecki wszedł dzisiaj na grabie solidne polityczne i se guza nabił?
9: No nie jest to dobry dzień dla Rozwoju Plus i o ile powrót posła Skwarka do PiSu, no to można powiedzieć, jest okoliczność polityczna, z którą się zderzył. Poseł Skwarek nie jest powszechnie znany, ale sam fakt, że jakiś poseł wraca z Rozwoju Plus do Prawa i Sprawiedliwości, będzie pewnie
6: jak
9: taką
6: to się mówi, sztuka jest sztuka.
9: Nośną informacją i jest pewnym tam symbolem. No ale już głosowanie, które mieliśmy w Sejmie i wybór polityka Rozwoju Plus posła Horały na wicemarszałka, no już jest czymś, co będzie mocniej, myślę, w elektoracie rezonować, a poza tym jest czymś, na co politycy Mateusza Morawieckiego i sam Mateusz Morawiecki mieli wpływ. No to był element planu, element gry, w jaką zagrali.
6: Dlaczego oni, bo pierwotne faktycznie, jak oni zaraz wychodzili, to mówili, no nie, marszałek dla PiSu, a potem zmienili zdanie, potem uznali, że to jakoś im da, nie wiem, samodzielność polityczną, podmiotowość, spalenie mostów z PiSem, przecięcie pępowiny. Co to był za plan polityczny? Skoro już zaczęliśmy trochę przez konferencję Jarosława Kaczyńskiego od tego tematu bieżącego z ostatniej chwili, no to go omówmy. Jaki mógł mieć plan Mateusz Morawiecki na to, żeby jednak mieć swojego wicemarszałka, wystawić i od wczoraj, bo w tym na twoim miejscu siedział Marcin Horała i on wiedział, że będzie wybrany. On już wiedział, mówił to jako plot z Polsce Sejmowej, ale wiedział, że on wygra. To był, miał taką pewność, że nie pewność, ale miał taką dużą, że prawdopodobieństwo, skoro wiedzieli, że tak to się zakończy, to dlaczego w to brnęli?
9: No to się, ta decyzja o tym, żeby po pierwsze wystawić Horałę jako kandydata na wicemarszałka i nic w tym nie zmienić, czyli pozostać przy tej decyzji i de facto doprowadzić do takiego wyniku, jaki dzisiaj jest, wpisuje się w całą strategię, jaką partia Mateusza Morawieckiego ma praktycznie od początku, kiedy wyszli z PiSu. Ja uważam tą strategię za błędną. Doradcy polityczni, jacyś marketingowi, którzy są wokół Mateusza Morawieckiego, moim zdaniem się mylą. Bo ta strategia sprowadza się do tego, atakować Prawo i Sprawiedliwość merytorycznie, tam gdzie programowo politycy Morawieckiego i Rozwój Plus nie zgadzają się z PiSem. Wytykać błędy przeszłości, nawet atakować lidera Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Mateusz Morawiecki kilkukrotnie to zrobił w wypowiedziach. Kwestionował minione decyzje. Jakby zrzucał pewną odpowiedzialność na Jarosława Kaczyńskiego. No i dlaczego ta taktyka jest moim zdaniem błędna? No bo w ostatnich 4-5 tygodniach obserwujemy taką sytuację, że politycy Mateusza Morawieckiego w szerokiemu gronu pojawiają się tylko wtedy, kiedy krytykują lub atakują PiS. Jakieś ich inicjatywy przebijają się w ograniczonym zakresie, ale kiedy oni uderzają w Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego, no to wtedy ten news się przebija do ogółu odbiorców. I praktycznie wytwarzają sytuację, że tylko z tym są kojarzeni. I teraz i dzisiejszy dzień, czyli taka sytuacja, że Horała zostaje wybrany głosami koalicji
6: i to było
9: na wicemarszałka.
6: Jasne.
9: Czy te poprzednie rzeczy, o których mówię, czyli te atakowanie Prawa i Sprawiedliwości, jak myślisz, jakbyś miał stawiać, jak słyszy to wyborca Prawa i Sprawiedliwości, wyborca, o którego Mateusz Morawiecki zabiega. Bo to też mówiliśmy kilka audycji temu, że środek ciężkości elektoratu, którego on będzie poszukiwał, to będą jacyś ludzie, którzy kiedyś popierali Prawo i Sprawiedliwość, a teraz nie chcą i ewentualnie Mateusz Morawiecki może ich skusić. No to jakbyś prognozował, czy jak taki wyborca słyszy to i słyszy Mateusza Morawieckiego i jego polityków tylko w kontekście atakowania PiSu, a dzisiaj słyszy, że nie będzie wicemarszałka z PiSu, tylko będzie wicemarszałek od Morawieckiego poparty przez Tuska, to jemu się to podoba czy nie, temu wyborcy? No ja stawiam, że jemu się to nie podoba.
6: A też jeżeli nawet Mateusz Morawiecki zyskuje jakiegoś wyborcę, który nie był wyborcą PiSu, ale jakąś trzeciej drogi albo czegoś tam, albo jest młodym wyborcą, nie głosował, no to rzeczywiście nie wiem, czy to mu przysporzy, czy to, że on stracił, w tej chwili spalił ten most, spalił to pełną więź, porozumienie, że to jest jednak partia prawicowa, okej, PiS nie był idealny, tu mamy partię bardziej może centrową, ale też prawicową, że to spalenie tego pomostu powoduje, że się tu wiele traci i chyba nic nie zyskuje.
9: No i to jest coś, jak stawał się rozłam, to o tym mówiliśmy w jednej z audycji, że będzie miał bardzo wąską ścieżkę podążenia Mateusz Morawiecki. Że z obu stron ma przepaść i musi umiejętnie środkiem iść, bo każde zboczenie za bardzo w którąś stronę spowoduje dla niego katastrofę. Jedną stroną było bycie bezpłciowym przy PiSie i wyjdę z PiSu, ale nie wiadomo kim jestem, de facto jestem PiSem i rzeczywiście nadmierne chwalenie PiSu, czy nadmierne przywiązywanie się do tej całej drogi, jaką ci politycy przeszli w PiSie, byłoby tą przepaścią z jednej strony, no ale jest przepaść też z drugiej strony, czyli nadmierne krytykowanie, uderzanie i spoufalanie się z tą stroną.
6: Mateusz Morawiecki spadł.
9: I trochę, na pewno się zsuwa w tą jedną stronę zdecydowanie. Tam nie było, zobacz, że od początku...
6: Robić, powinien się rano wyjść, bo miał były te głosy wolne i powiedzieć, no skoro jest tak jak jest, nasz wniosek o poszerzenie prezydium Sejmu, tak żeby był i wicemarszałek z PiSu, ewentualnie od nas, skoro to nie przeszło, no to my wycofujemy Marcina Horałę, nie byłoby to słabością, nie jest tak, że polityk, który chce być liderem, musi tym liderem się stać i się się bić z każdym, nie odpuszczać, nie odstawiać nogi.
9: Świat polityczny nie zaczyna się dzisiaj. To nie jest tak, że musieli podjąć tą decyzję dzisiaj czy wczoraj. Mogli to zrobić wcześniej, mogli wyczekać na okoliczności, które byłyby sprzyjające. Ja akurat uważam, że tak, polityk na ogół nie powinien odpuszczać nic i powinien walczyć o wszystko, ale też powinien walczyć ryzyka. I politycy Mateusza Morawieckiego i zresztą wywiad o którym wspomniałeś, posła Horały u ciebie,
6: tak,
9: potwierdza to, że oni wiedzieli, jak gra się rozegra. Bo to było jasne.
6: Wiedzieli i wiedzieli, co ich spotka.
9: I w ogóle dla analityka...
6: Albo tego nie docenili.
9: I, więc, ale to nieważne, czy nie docenili. To już jest ich błąd. Ale jakie będą wyniki, to wiedzieli. Jak to się rozegra. Tak. I każdy szczegółowy, znający się na sprawie analityk sceny politycznej też by to powiedział.
6: I to wczoraj wieczorem różne portale, Tomasz Żółciak...
9: Można było się domyśleć. Tusk zagra, poprze Rozwój Plus, żeby zaszkodzić PiSowi i żeby wbić klina na prawicy. Proste, proste. Tak?
6: Oczywiście. To będzie duża przewaga, że to będzie tam, niektórzy mówili 260, oni mówili 250 i się sprawdziło.
9: No więc... I analizując całą sytuację i co zrobić, oczywiście politycy Mateusza Morawieckiego siadają i mówią, no tak, z jednej strony powinniśmy walczyć o wicemarszałka, ta sytuacja sprawi, że będziemy go mieli, to jest ogromny plus, bo wicemarszałek to jest duży plus taki polityczny.
6: No jaki to jest? No,
9: to jest duży plus.
6: Dygresja.
9: To za chwilę, to no za chwilę. To, ale tak? Poczekaj, to za chwilę dojdziemy do wicemarszałka.
6: Bo moim zdaniem żaden...
9: Ja twierdzę, że jest plus, no ale z drugiej strony trzeba ważyć te ryzyka. I jak mieli wczoraj tą karteczkę, czy wczoraj, tydzień temu, to na niej powinno być napisane tak, ale wszyscy się na nas rzucą, prawicowi wyborcy, że mamy wicemarszałka wybranego głosami czarzastych.
6: A rzucą się. Ale czemu się nie rzucili? Bosak też jest wicemarszałkiem i co?
9: I Bosak
6: zaszkodziło?
9: Ale na początku była ta sama dyskusja. Po pierwsze, to z Bosakiem jest trochę inna temperatura, bo on nie jest żadnym byłym politykiem PiSu, ani ten. Ale na początku, kiedy był wybrany głosami koalicji, ta dyskusja wśród prawicowych wyborców była.
6: I mu nie zaszkodziło.
9: Było mówienie, no nie zaszkodziło, ale...
6: Właśnie, przeżył, przetrwał, poszedł dalej.
9: Oczywiście i pewnie urósł. Tak pomyśleli sobie ludzie Morawieckiego i sam Morawiecki, ale uważam, że to błąd, bo u niego zadziała to inaczej. Bo on jest świeżą formacją, bo on jest zaraz po tym, co zabolało wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Niezależnie z kim mają sympatię, rozłam ich zabolał. I nawet ci, którzy na początku tego rozłamu, wyborcy, mówię, sprzyjali Mateuszowi Morawieckiemu. Mówili, no tak, no musiał wyjść, może to jest nasz premier były, może on ma rację, może rzeczywiście ta jego rozwojowa polityka to jest coś. To teraz moim zdaniem dostają komunikaty same negatywne o tej formacji i zniechęcają się do niej. Więc wracając do tej analizy, jeżeli politycy Mateusza Morawieckiego robili sobie tą analizę, to tym razem powinni zrezygnować z tego, żeby nie odnieść tych strat, o których mówię. Mogli to rozegrać nie wczoraj, nie dzisiaj, bo to jest rzeczywiście na ostatnią chwilę i mogłoby wyglądać źle, że są słabi, cofają się, ale mogli wybrać sobie moment jakiegoś przesilenia, a tych momentów ostatnio takich politycznych przesileń mamy dużo i powiedzieć, no nie, Donald Tusk przesadza. My teraz uważamy, że prawica powinna mieć wicemarszałka, dlatego my wycofamy swojego kandydata, poprzemy, zwłaszcza, że PiS dał kandydata takiego na wicemarszałka, żeby Rozwój Plus mógł go poprzeć. To też jest takie nazwisko. Tam nie było... To było takie mrugnięcie, możecie zagłosować i to będzie okej dla was, nie? Taką mamy propozycję. To było nieformalnie tak powiedziane. Więc uważam to za błąd. A wracając do... Pytałeś o tego wicemarszałka.
6: Jest to rolę, to jest sekretarka, samochód, gabinet, tyle.
9: No ale to mówisz o technikaliach. Jak rządzisz, jak partia rządzi. Dla Donalda Tuska wicemarszałek to jest nic. Bo jak rządzisz, jak jesteś w opozycji, wicemarszałek to jest funkcja. Bo każda funkcja wtedy rośnie, bo po pierwsze masz mniej tych funkcji. Po drugie, wicemarszałek...
6: Ale masz funkcję i co?
9: Ale to jest funkcja,
6: jak
9: która...
6: Pan Tadeusz, rozumiem, szlachcic...
9: Czyli twój polityk czasem prowadzi obrady. Czyli jest w prezydium.
6: No kto to ogląda teraz?
9: No, ale
6: teraz
9: masz pewien...
6: Siedzi o 22 i mówi, proszę teraz pani Klaudia Jachira.
9: Będąc w opozycji, nie masz żadnych narzędzi prowadzenia polityki takiej państwowej. Każde, nawet substytut takiego narzędzia jest szansą dla ciebie. I sprawna formacja polityczna wykorzysta każde to narzędzie. Czy to będzie szef komisji sejmowej, albo wiceszef komisji sejmowej, też byś powiedział, co to jest za funkcja.
6: No tak, Kasper Pożyński jest szefem Komisji Gospodarki Morskiej. Ktoś o tym wie, ktoś z państwa o tym wie, ogląda, pasuje się, mówi,
9: dlatego,
6: on jest szefem komisji, prowadzi Komisję Gospodarki, to morskiej jeszcze, ho, ho.
9: Ale to od samego siedzenia to żadna. To wiesz, to premier też jest żadną funkcją.
6: No nie.
9: Tak, bo od samego siedzenia też powiedz, co on jest? Premier ma sekretarkę, wożą go wszędzie. Każda funkcja jest wtedy dobra, jak ją dobrze wykorzystujesz. I da się wycisnąć bardzo dużo, nawet będąc szefem komisji. No to, da się bardzo dobrze, dużo wycisnąć.
6: Da się dużo wycisnąć, to może to jest jednak warte. Warte jest tego, że Jarosław Kaczyński wyjdzie i powie, oni są od Tuska.
9: No i wracamy do tego, co mówiłem. Oczywiście, że to jest warte. Tylko w tej sytuacji politycy Mateusza Morawieckiego powinni zobaczyć, że po drugiej stronie tabelki jest bardzo dużo minusów tego, co zrobili. I powinni to zważyć. Jeżeli mieli taką analizę i uznali, że ten wicemarszałek jest bardziej warty, no to taką decyzję podjęli. Dlatego teraz nie mogą się zrzymać na to, że wielu, a to widzimy już po komentarzach, wielu wyborców, oczywiście to są komentarze internetowe, jakieś twitterowe, to jest pewna bańka, ale ona oddaje jakiś tam duch tych mówię o zwykłych użytkownikach, prawicowych wyborcach, użytkownikach tych mediów społecznościowych. Widać, że to jest źle odebrana decyzja przez wielu. Więc zważyli sobie te ryzyka, wybrali to i teraz nie mogą się dziwić, jak za parę dni, parę tygodni będą widzieć w sondażach, że ten PiS-owych wyborców mają odpływ. No to jest konsekwencja tego, co wybrali. Ale nie można mówić tak, że oni zostali dzisiaj zaskoczeni, albo sytuacja tak pokierowała, to był ich
6: co
9: konkretny wybór.
6: Co to oznacza dla prawicy? Jako taki. To jest tak, że kończymy w tej chwili, ty jak masz sobie w domu, wracasz, bierzesz karteczkę i sobie tam spisujesz dziennik Piotra Matczuka i piszesz sobie 18 września, drogi pamiętniczku, dzisiaj skończył się Rozwój Plus, albo drogi pamiętniczku, od dzisiaj traktuję Rozwój Plus jako partię, która będzie za 2 miesiące, 3 żebrać u Jarosława o parę miejsc dla siebie?
9: Nie ma tak i wiesz, że ja mam takie zdanie, że w polityce rzeczy się nie dzieją jednostkowo. Nie ma takich rzeczy, że w tej minucie, w tego dnia stało się coś, skończyło albo coś zaczęło. Ale w połowie jestem w stanie na to przyznać rację. Tak, rozpoczął się pewien proces. Jeżeli Rozwój Plus w to pójdzie, czyli będzie dalej eskalował taką sytuację, czyli jest tylko na pełnej kontrze do PiS-u, nie ma własnej opowieści, bo dalej on nam nie przedstawił swojej opowieści. Kim tak naprawdę, czym jest Rozwój Plus? Dlaczego jest atrakcyjny dla wyborcy PiS-u bardziej niż ten stary PiS? I wybierze tą strategię, czyli do ogółu przebija się, jak oni skrytykują Jarosława Kaczyńskiego, czy jak oni skrytykują PiS, albo takie kwiatki, jak mają na przykład jakąś funkcję wybraną głosami ten, to tak. To tutaj uważam, że to będzie proces, który spowoduje obumieranie tej formacji. Mówienie na początku takie nadzieje wielkie wśród polityków, a takie były, bo wiesz, też z nimi rozmawiasz. 10-12%. To mówili na początku, kiedy się rozłamywali. Teraz,
6: że to niczym mówili 8-7, ale może będzie 12, taką nadzieją. Tak,
9: teraz widzą 5. Teraz widzą 5. Oczywiście prawdziwy rasowy polityk podejdzie do takiego sondażu tak jak my, czyli tak będzie na niego z przymrużeniem patrzył. No, tak. No ale to 5, w okolicach 5, to nie jest w okolicach 12.
6: No ten sondaż Social Changes, czyli jednak pracowni związanej z braćmi, to już bratem Karnowskim, z Fratrią. Rzeczywiście te sondaże są traktowane tak jak Opinia 24 po drugiej stronie, z pewną wstrzemięźliwością także przeze, ale i tam jest Rozwój Plus poniżej 5, ale mało kto zauważył, tam jest wzrost Rozwoju Plus, bo w poprzednim sondażu Social Changes oni 4% mają 4,8, więc...
9: Poza tym to działa psychologicznie.
6: Ale fakt jest faktem, przebiło się to Morawiecki pod progiem. I na
9: niektórych, na przykład, nie wiem, kolejnych naśladowców posła Skwarka może zadziałać. Ja w ogóle ten sondaż traktuję z zupełną nieufnością i tu nie chodzi o wyniki.
6: 30 dla Platformy, 25 dla PiSu.
9: Ale to nawet nie chodzi o te wyniki, czy o wyniki prawicy. Ja tam jedno porównanie dwóch wyników z tego sondażu wskazuje mi, że coś jest nie tak, no bo tam w tym sondażu de facto lewica ma tyle, co korona Brauna. No nie widzę teraz tego, tak? Ja bym to analizował zupełnie inaczej. Nie wydaje mi się. Myślę, że lewica ma mniej. Braun może mieć już więcej. No ale to nie jest kwestia, żebyśmy my jeden sondaż rozbierali, czy on jest prawdziwy, czy nie, zwłaszcza, że sondażownia jest jaka jest. Ale cała ta otoczka i teraz jak się rozmawia, też pewnie to słyszysz, jest wśród polityków Rozwoju Plus, zwłaszcza tych niżej trochę, nie tej wierchuszki skupionej wokół Mateusza Morawieckiego, ale tych niżej, jest takie ciche już rozczarowanie. No miało być inaczej, miało być lepiej. Ja to przynajmniej słyszę. Więc to będzie też psychologicznie działać. Może się zdać też inaczej, że oni zmienią strategię. Oni potrzebują nowego impulsu, oni potrzebują narysowania siebie, zejścia z tego PiSu, bo to im nie daje. No widać, że im to nie daje. Nic.
6: Przeformatowania się. Chociaż to tutaj jest moja analiza prywatna, jest taka, jak rozmawiam z politykami, że tutaj oczywiście być może oni coś analizują też, ale przede wszystkim mają emocje.
9: I no wydaje tylko tak się nic nie zbuduje.
6: Że ten ruch nie był podyktowany racjonalną kalkulacją, tylko emocjonalnym nastawieniem do PiS-u. No, że tam zaszczaniemu pana marszałka, obecnie wicemarszałka Horały, no, u kilku innych posłów, resentyment wobec PiS-u jest taki, że oni już nie kalkulują, jak odnieść sukces, tylko taki realny, tylko jak ponieść moralne zwycięstwo.
9: No i to i tak się przegrywa, to raz. Dwa, to jest też normalne trochę w polityce, bo politycy są ludźmi, a poza tym są takimi ludźmi na ciągłej politycznej wojnie i te emocje ich tam porywają jakoś. No ale tutaj to już jest rola doradców, którzy muszą to zestudzić. Muszą powiedzieć, dobra, rozumiemy, że ty czy tamten ma taki problem z PiS-em i koniecznie, ale trzeba go uspokoić, trzeba pójść inaczej. No, polityka to strategia. W niej są emocje, w niej jest wszystko to, co ludzkie, ale nie możemy wziąć samych emocji, samych ludzkich odruchów i bez tej strategii działać i mieć nadzieję, że stworzymy formację na 12-15%. Tak to się nie stanie.
6: No dobrze, to jeszcze drugi temat omówmy, czyli nie wiem, dwa musimy omówić. Trybunał Konstytucyjny, musimy omówić wojnę. Po pierwsze, wojna, wczorajsze wystąpienie Tuska, dzisiaj poprawił Kośniak-Kamysz, idziemy na wojnę. Plan na wybory, plan, że jednak zonda krypto nie siadła, to trzeba iść w inną stronę. Teraz idziemy, że jest zagrożenie wojenne i że rząd walczy z Rosją. Z zagrożeniem buduje schrony, ludzie są w piwnicach, są ewakuowani. Dzieje się, no i w związku z tym to jest plan na wybory. Dzieje się, jest wojna, więc chodźcie do mnie, zagłosujcie na Donalda Tuska, bo jest wojna, was obronię. To jest ta kalkulacja?
9: Ja myślę, że jest tam taka kalkulacja, ale nie zasadniczo nie o to chodzi, bo widać, że to nie siadło. Polacy już się jakby nauczyli i przez ostatnie te 3 lata dowiedzieli się i nabrali tej pewności, że te hasła są oszustwem. Tak, za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Tak, Rosja jest zagrożeniem dla całego regionu, ale od początku tej wojny tych haseł używa się do wywierania wpływu na Polaków z negatywnymi skutkami dla nich. Tymi samymi hasłami przekonano ich do ogromnej migracji ukraińskiej, która ma negatywne skutki dla wielu Polaków. Mówiliśmy o tym, dla młodych choćby na rynku pracy. Tymi hasłami tłumaczy im się wysokie ceny. Przecież to nie tylko w tej kadencji, ale w poprzedniej to samo. Może i paliwo będzie po ileś tam złotych, ale bomby nam na głowę nie lecą. Polacy moim zdaniem mają już dość tego, że wojną wszystko się da wytłumaczyć i że ta wojna staje się, a wojna żadna u nas się nie toczy, toczy się u naszego sąsiada. I dlatego to teraz też nie działa. Moim zdaniem nie ma tej emocji takiej wśród Polaków w państwie. Rząd próbuje to zrobić. Rząd i media jego próbują ten strach, ten nagle syreny zaczęły się włączać na wschodzie. Jakoś 3 lata się nie włączały, teraz się włączają.
6: To prawda i to włączają się nawet, kiedy nic nie przekroczy nic nie przestrzeni powietrznej, a wcześniej jak przekroczyło, to się nie włączały.
9: No właśnie, więc jest usilna próba zrobienia tego.
6: Ale syreny syreną, ale syreny syrenami, ale robisz też poważnie, kiedy dzieci wychodzą ze szkół i idą do piwnicy, do schronu.
9: No ale to też jest takie działanie, no a wcześniej nie wychodziły. Co to no jest tak, pierwszy atak
6: ale,
9: na...
6: Ale
9: Zachodnia Ukraina ale jest atakowana nie od dziś. No.
6: Jasne. I od dziś jest, ale to robi na ludzi wrażenie. Znaczy niesamowite. Czy to, okej, tutaj nie mam żadnych wielkich badań, mam tylko relacje nasza, redakcyjna koleżanka Magdalena Uchaniu, ktoś do mnie wysyła SMS-y, ktoś wysyła wiadomość na X-ie, na prywatnej wiadomości. To jest tego dużo, że ludzie nagle zaczęli, Jezu, to naprawdę. Czy co innego, jak się słyszy syreny, które zawiją w nocy, tak się nie obudzi w większości, a co innego, jak ktoś dostaje SMS-a, że jego dziecko jest w piwnicy w schronie.
9: Czyli dwie rzeczy.
6: I to jedno. Działa nie tylko w Lublinie czy w Rzeszowie, ale to, że działa w Warszawie, wszędzie, bo jednak Polacy mają tu rodzinę, tam ktoś, to zrobiło na ludziach wrażenie.
9: Ale nie masowo. Ale nie masowo.
6: Tu nie wiem. Tu bym się... Ale nie masowo, ale zrobiło punktowo wrażenie.
9: No na pewno tam na wschodzie, jak tak. Musisz zejść do piwnicy, to robi na ciebie wrażenie.
6: Tak. I jakie to wrażenie to da się, bo rozumiem, skoro jest wniosek taki, że rakiety leciały od 3 lat, a teraz się schodzi do piwnic, to w jakim celu i jak to można wykorzystać? To jest pytanie do byłego doradcy spin doktora politycznego.
9: I to jest niebezpieczna gra, bo z jednej strony...
6: Co to jest za gra?
9: Jak politycznie powiem, bo moim zdaniem to tło nie jest polityczne, no ale najpierw wytłumaczmy to polityczne tło. Tak, to jest ten efekt flagi.
6: A gdyby było?
9: Ale to jest niebezpieczna gra dla tego polityka.
6: Że Donald Tusk gra cynicznie.
9: No to ci tłumaczę. to jest niebezpieczna gra dla niego też, bo to jest ryzykowne. No bo z jednej strony może uzyskać efekt ten, jak to się mówi po amerykańsku, efekt flagi, czyli w momencie zagrożenia wszyscy się tam przytulają do rządu i wyborcy są w stanie więcej rządowi wybaczyć, tak? No tutaj się bronimy przed tymi rakietami. Ale z drugiej strony ci schodzący do piwnic, ci słyszący o tym, że dzieci mają przerywane lekcje, mogą powiedzieć, no dlaczego rząd nic nie robi? To nie jest od wczoraj ta wojna. Dlaczego my musimy schodzić do piwnic? Schodzimy do piwnic przez nieudolnego Donalda Tuska. Więc ryzyko jest z obu stron. To nie jest taka prosta gra, która spowoduje, że zaraz wszyscy zaczną Donalda Tuska kochać, albo ci, co go nienawidzą, powiedzą, że on i tak dobrze rządzi, bo nas broni. No może pójść w drugą stronę i zadziałać zupełnie odwrotnie. Zadziałać tak, że nic nie robią Kosiniaki z Tuskami, dlatego ja muszę do piwnicy schodzić. Ja się obawiam, że w ogóle tutaj nie mamy takiej polityki, o jakiej myślimy. Że tutaj nie chodzi o marketing polityczny i taktykę polityki. To jest przygotowywanie ewentualne, może rozważane, a może ja się mylę i tak nie będzie na szczęście, ale to jest może przygotowanie do tego, żeby na wschodzie był stan wyjątkowy i żeby wybory były ograniczone. Wyobraź sobie, że...
6: Ale naprawdę w to wierzysz?
9: Tak. Znaczy wierzę, co to nie jest kwestia wiary. No to jest jedno z rozwiązań, które leży na stole.
6: No nie, teraz Piotr Maczuk wchodzi w buty Adama Michnika, który jak tylko rządził PiS, to w roku 27 artykuł wyborczych wyborów nie będzie.
9: Ale nie chodzi, że nie będzie, one będą. Tylko jak przed wyborami zrobisz stan wyjątkowy i szaleństwo schodzenia do piwnic, wyimaginowanych rakiet, które lecą i właśnie tego, co mówiłeś, tych SMS-ów rozsyłanych, to myślisz, że wyborcy na wschodzie w tych województwach będą zmobilizowani do pójścia na wybory, czy będą zmobilizowani na przykład do wyjechania ze swoich województw? Czy będą rozedrgani?
6: Obniżenie frekwencji.
9: A jak obniżysz frekwencję na wschodzie, to myślisz, że kto wygra te wybory? Może tutaj jest takie hybrydowe rozwiązanie szykowane o bezprawne użycie. Nie wiem, czy tak jest, ale to z jakim impetem, bo intencje tej liberalnej strony łatwo też to widzisz. Określisz przez to, jak media z nimi związane wchodzą w jakieś tematy. Nie? Oni weszli w to od razu, widać, że tam jest wajcha NATO. I nie wiemy, jaki jest cel tego, co oni sobie wymyślili, jak to ma wyglądać. Moim zdaniem ekipa Donalda Tuska jest już na granicy takich decyzji. Nie możemy stracić władzy, nawet jakbyśmy mieli przekraczać granice prawne i takie zupełnie uprawiać politykę w bandycki sposób. Temat, o którym chciałeś mówić, Trybunał Konstytucyjny, tak, też to udowadnia. Przekraczają te granice. Mówią, dobra, mamy wsparcie medialne, opozycja jest w takim stanie, w jakim jest, więc my będziemy cisnąć, my będziemy łamać pewne rzeczy. No to, co się wydarzyło, może i z punktu widzenia państwa niszowy temat AWS, Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, no ale ten rektor wchodzący jakoś tyłem, oknem, no przejęcie instytucji, żeby pokazać, że są w stanie siłowo przejąć. To samo się może stać z Trybunałem. To jaką mi dasz gwarancję, że nie będą, że oni nie chcą tak rozedrgać wschodu tych dwóch województw, takich wprowadzić w panikę, w taką właśnie niekontrolowaną jakąś kakofonię komunikatów, żeby spowodować, że oni nie będą głosować tak, jakby chcieli głosować, żeby czasy były normalne. Nie wiemy teraz tego, nie widzimy, a ten rząd udowadnia każdego dnia, że jest gotów do wszystkiego.
6: To jeszcze jeden element, czyli opozycja. Wróćmy na koniec naszej rozmowy do opozycji. Sławomir Mentzen, wywiad z przedwczoraj dla kanału Bogdana Rymanowskiego. No i parę ciekawych tez, w tym to, co się przebiega chyba najbardziej. Donald Tusk ma największe szanse, żeby wygrać. To jest komunikat od Mentzena, a komunikat z dzisiaj od Jarosława Kaczyńskiego jest taki. Niech ja ten komunikat znajdę. Będziemy szli w dalszym ciągu swoją drogą. Będziemy się starali o to, żeby powstawały szerokie możliwe sojusze, bo dzisiaj prawica ma wszelkie szanse na to, żeby wygrać te wybory, ale powinna się do tego celu jakoś dużo bardziej niż obecnie zintegrować i przede wszystkim zrezygnować z tych wszystkich działań zmierzających do niszczenia innych części prawicy, mówi Jarosław Kaczyński. Trochę to mogło być przekąsem, no bo mówi to w środku wojny z rozwojem plus Mateusza Morawieckiego, ale może to jest jakiś sens, no Sławomir Mentzen mówi, nie łączmy się, bo to nam przyniesie straty, a w ogóle to Donald Tusk ma największe szanse, żeby wygrać i odtworzyć tą koalicję albo rząd mniejszościowy. To było bardzo ciekawe. O tym mówiłem wczoraj z Józefem Orłem, bo to był chyba najciekawszy fragment tej myśli, czyli że Konfederacja albo będzie w opozycji, bo się odtworzy mniej więcej obecna koalicja, albo do rządu nie wejdzie. I tak nie będzie w rządzie, będzie jakiś rząd mniejszościowy. A tu mamy po pierwsze, że możemy to wygrać, czyli taki pozytywny przekaz, no i do tego osobny, integrujmy się. tak? Złączmy się, bo to nam da siłę.
9: To ciekawy wywiad w ogóle cały był, bo tam jest po pierwsze powrót, bo to, tak można to streścić, wiele tych odpowiedzi tam. Powrót do tego hasła PiS, PO, jedno zło. Bo tam był, przebrzmiewało to. Właśnie efektem takim już wykonawczym jest to, co mówisz, czyli te wnioski takie stricte polityczne, że de facto powiedzenie teraz koalicji z PiS-em nie będzie i nie będzie takiego rządu. Mnie to nie dziwi, bo mnie dziwili ci, którzy byli już tacy przekonani o prawicowej koalicji, która nie istnieje, a oni już dzielą tego... Już tą mandaty, skórę niedźwiedzia, tak. Tam już kroją.
6: Tu do Senatu, ja tam do Senatu.
9: A nic się nie dzieje, takiej koalicji nie ma. I tutaj nie jestem zdziwiony. Nie jestem też zdziwiony, że Mentzen to robi, bo ja jestem w stanie, nie mam takich badań przed sobą, ale jestem w stanie uwierzyć, że takie badania ma Mentzen, z których wynika, że jego wyborcy, których już ma, bo ma tą bazę tam... powiedzmy 12-14% ma. To jest jego ta baza. To jestem w stanie uwierzyć, że ta baza w badaniach takich już konkretnych na pytanie, czy powinni się konfederaci sprzymierzać z PiS-em, mówi absolutnie nie. Jak pójdzie konfederacja z PiS-em, to ja z nimi nie będę, bo konfederacja przez poprzednie lata wytworzyła to. Tak, no to PiS był tym głównym wrogiem, robił te złe rzeczy, no to teraz nie może się przytulać. I jestem w stanie to uwierzyć, że większość wyborców konfederacji mówi z żadnym PiS-em.
6: No znaczy, i Mentzen... Wiem, czy wiem, ale duża część, no, szczególnie wyborców Mentzena, bo pewnie u wyborców Bosaka byłoby co nieco inaczej.
9: No tak, tylko że jak polityk spojrzy na badania i jemu wyjdzie, że z jego elektoratu 60-70% tak mówi, no to właśnie masz taki wywiad.
6: No tak, to jest jakby jasne.
9: To efektem jest tego wywiad i komunikuje to Mentzen do swoich wyborców. Mówi spokojnie, ja z żadnym PiS-em nie pójdę. I to jestem w stanie uwierzyć, że to mu wynika z chłodnej kalkulacji takiej politycznej opartej na badaniach. No i z punktu widzenia taktyki o polityki, o którą pytamy, no to jest dobre zagranie Mentzena, bo uspokaja swoich wyborców, tak, jest w stanie zwiększać. Nie wiemy, czy on się na tym opiera.
6: Że lepiej, tak jak Donald Tusk odpuścił jedną listę w pewnym momencie, no powiedział, że na jednej liście by pewnie przegrał, tak jak przegrała jedna lista do Europarlamentu swego czasu pod przywództwem Grzegorza Schetyny. Tak tutaj Mentzen może myśleć, że prawica na jednej liście, gdzie jest i Mentzen, i Morawiecki, i Bosak, i Przemysław Czarnek, to wszystko razem spowodowałoby, że wielu by uciekło. Wielu powiedziałoby, część pisowców powiedziałoby z Mentzenem, z Bosakiem nie, jeszcze więcej konfederatów powiedziałoby nie, bo tam jest Morawiecki i Kaczyński, że to jest bez sensu do Sejmu iść tak szerokim frontem.
9: Nie ma takich bezsensownych rzeczy, bo nie trzeba od razu do Sejmu iść takim, tak? Ta koalicja nie może powstać po wyborach. Technologii politycznej, żeby zrobić rząd większościowy prawicowy, jest pewnie dużo. My jesteśmy na rok przed wyborami i ja tak czytam słowa Mentzena, który komunikuje to swoim. To też może być, potem się okazać, zła taktyka, bo są takie elementy nie tylko marketingowe i nie tylko wynikające z poparcia. Po pierwsze, no Donald Tusk jednak rządzi coraz gorzej, jest coraz gorzej. I to wyborcy Konfederacji nie żyją na żadnej wyspie. No oni tankują na tej samej stacji, co inni wyborcy, tak? Oni w pewnym momencie mogą powiedzieć, no dobra, z PiS-em to może zawsze mówiliśmy, że nie, ale tego gościa trzeba odsunąć. No ile wytrzymamy? Bo to jest kwestia jakości rządów Donalda Tuska. No ile? 10 zł za litr benzyny? 12? Ile człowiek wytrzyma? No w pewnym momencie może powie, dobra, to może nawet już idźmy z tym PiS-em, byle tego Tuska odsunąć. To jest raz. Okay. A dwa, jest taki element partyjny. To jest pytanie do ludzi niżej w Konfederacji. Ile można być partią opozycyjną? Jak długo?
6: Może bardzo długo.
9: Bardzo długo i Konfederacja udowadnia, że można być długo. No ale czy można być nią w nieskończoność?
6: Wczoraj Mentzen powiedział, że prawie, że w nieskończoność, no bo na pewno po tych wyborach. No, nie wiem, czy ja dobrze czytam, ale wydaje mi się, że mam rację, że on powiedział w tą środę wprost, Konfederacja do żadnego rządu nie wejdzie.
9: To, tak.
6: Albo rządzi Tusk, albo rządzi rząd mniejszościowy.
9: Tak,

0: jest coraz bardziej głodna władzy, bo nie po to poszli do polityki, żeby ciągle być w opozycji i nie mieć żadnych stanowisk, żadnych tych fruktów władzy.
1: A ty to o fruktach mówisz, a myślę, że tam nie chodzi nie tylko o takie, żeby tu mieć jakiś samochód, coś tam. Pewnie część osób tak myśli, ale kurczę, piszesz program, myślisz, to powiedzmy, to już bez dużego przekąsu i bez dużej ironii, duża część tego aparatu polityków myśli jednak o Polsce. Tak, jakiś program, jakieś ambicje, coś chce zrobić i takie wizja, że kolejne 4 lata ja nic nie zrobię, to może być frustrująca. Tak, no bo oczywiście. Siedzisz, chodzisz, dyskutujesz na konferencje, jeździsz, programy ogłaszasz, a potem nic z tego.
0: Ale to ja...
1: Ale
0: to do jednego worka wrzucam wszystkich tych fruktów władzy, bo dla polityka to jest... Wszystko jest ważne. Dla jednego polityka ważniejsze jest to, jaką tam pensję na stanowisku dostanie, jakie ma możliwości środków, żeby budować swoje zaplecze, ale to, że może coś robić, też jest kapitałem dla niego. No taki polityk, to są te frukty, które płyną z władzy.
1: No to, co zostaje się ministrem, najbardziej podobało zostaje... większości, że nie mogliśmy 800+. Wymyśliliśmy, zrobiliśmy, super.
0: I zostaje któryś ministrem czegoś i robię coś. I z tego będę zapamiętany, to jest mój, tak? Bo nie wiem, jak Schetyna robił schetynówki.
1: Tak.
0: No nie? I mogę coś zrobić. Więc oczywiście, no i o tutaj mówię, kiedy ten głód zacznie być taki, tam niżej od Mencenów, Bosaków i całego kierownictwa.
1: Bosak to ten głód odczuwa, że on chętnie by...
0: Ale ci niżej odczuwają go jeszcze bardziej. I tam im niżej, tym bardziej. A ciągle nie jesteśmy. Pracujemy na te wyniki wyborcze, bo pracujemy, dostajemy dobre wyniki. Tak? Przecież Mencen miał bardzo dobrze zorganizowaną kampanię też na tym poziomie takim regionalnie, lokalnym. On jechał, miał te spotkania świetne zrobione. Ktoś to robił.
1: Bartosz Bochenczak.
0: No, ale nie, ale ludzie też tam potem. No, ludzie, którzy robili i tu, i tam.
1: Tak jest.
0: I oni potem kolejne wybory przychodzą i mówią, ja znowu się narobię i znowu nic z tego nie będzie? A do tego jeszcze dochodzą takie elementy, jak to, co się stało w Krakowie, które mogą działaczom Konfederacji pokazywać, że jeżeli nie wejdziemy do centralnego, do rządu, na poziomie centralnym, do rządu Rzeczpospolitej, to inne rzeczy jakoś nam nie idą, nie? Bo nawet nie jesteśmy w stanie tutaj w Krakowie zawalczyć. Też myślę, że ma tutaj wiele Mencen do rozważań i ten wywiad był skrajny, co nie zmienia faktu, że za pół roku może się zmiękczyć w wielu miejscach. Teraz jest tak, jak powiedziałeś, on wykluczył trochę...
1: Ale to jest ciekawe, bo to jest 3 lata rządów PiSu i wszyscy, no może nie wszyscy, ja miałem takie przeświadczenie, że im dłużej będą trwały rządy koalicji obywatelskiej i dalej od rządów PiSu, bo się chyba przejęzyczyłem, po drodze udało mi się, tym to hasło PiS po jedno zło będzie blakło, będzie bardziej bez sensu i będzie schodziło na plan dalszy.
0: I blakło.
1: I blakło,
0: taka jest prawda.
1: Aż do środy, kiedy Sławomir Mencen uznał, że jednak ono jest dalej atrakcyjne i dalej będzie w to hasło grał.
0: Właśnie, a jeszcze po drodze, bo ono blakło, ale jeszcze po drodze mieliśmy jeszcze jeden ważny element, czyli zwycięstwo Karola Nawrockiego. Karol Nawrocki, ja to mówiłem po jego zwycięstwie, on trochę unieważnił to hasło. Bo nagle wyborcy wszystkich tych trzech formacji, już nawet nie tylko Konfederacji PiSu, ale i Brauna, poszli na człowieka wystawionego przez PiS. I tam nie przeszkadzało im, że to kandydat PiSu. Gdybyśmy sobie...
1: Chociaż faktem, że on był bezpartyjny.
0: No bezpartyjny,
1: gdyby
0: ale
1: był jednak... Przemysław Czarnek, to pewnie byłoby im trudniej.
0: Ale był to wystawiony przez PiS kandydat.
1: No poparty przez PiS na konwencji
0: miasta. Nie, ale nie mieli też wszyscy wątpliwości, że on jest związany z PiSem, no że tak. To Jarosław Kaczyński zdecydował, że Karol Nawrocki będzie kandydatem, tak? I gdybyśmy sobie 1,5 roku przed tymi wyborami, czy 2 lata powiedzieli, że nagle wyborcy Konfederacji i Brauna pójdą na kandydata PiSu, no to byś mi powiedział akurat, mrzonki. A to się stało. Więc widać, że ten wyłom w tym haśle, takie i jego blednięcie tego hasła PiS PO jedno zło, ale zostało ono w ogóle wyłamane. I teraz Mencen do niego wraca. Ciekawe, jak to zagra.
1: Bo się wydawałoby się, że hasłem na kampanię parlamentarną będzie byle nie Tusk. Tak jak w prezydenckiej był byle nie Trzaskowski.
0: Okazało się, że w parlamentarnych wyborach nie jest to takie proste wszystko.
1: Właśnie, że, wszystko jest bardziej złożone i że hasło byle nie Tusk wcale nie jest takie silne jak byle nie Trzaskowski.
0: W porównaniu z wyborami parlamentarnymi, takie wybory jak wybory na z parlamentarnymi, takie wybory jak na wójta, prezydenta czy burmistrza wydają się proste. Bo tutaj jest o wiele trudniejsza układanka, ale my zobaczymy, bo to, wiesz, jest ten wywiad z środy i my zobaczymy, jak to zagra. Bo nigdy w naszej audycji nie lubimy tego przesądzania takiego. Zobaczymy, bo to może nie zagrać akurat. Może już wyborcy Konfederacji są na tym etapie, którego Mentzen nie odczytał.
1: Jak to, ja często cytuję Donalda Tuska, ten jeden fragment, który powiedział w tej kadencji, że w polityce walka nigdy się nie kończy. Jest to zawsze, codziennie coś innego. Dobra byłaby puenta, ale jeszcze cię zapytam.

0: wspomniany o pakt senacki i o rolę prezydenta. Ten pakt senacki chyba bez Brauna nie ma sensu. To jest cytat z Mentzena. Czytałem to wczoraj w wieczorze wnet z Józefem Orłem, odczytałem fragment, już dzisiaj sobie pozwolę nie czytać, ale jest ciekawy raport Fundacji Dobry Rząd. Nie wiem, czy znasz taką fundację Przemka Wieplera. I tam jest taki 28 stron raportu Pakt Senacki, czy Pakt Prezydencki kontra Pakt Senacki i tutaj eksperci fundacji pana Wieplera dowodzą, że w zasadzie trudno ten Pakt Senacki, a w zasadzie to równie ciekawy może być Pakt Senacki złożony konserwatywno-liberalny z PSL-u, Koalicji Konfederacji, że też jest, ma swoje minusy oczywiście, ale ma też swoje bardzo wydatne plusy. To się pojawiło w kwietniu tego roku i sobie przypomniałem ten raport, kiedy obejrzałem ten wywiad Mentzena. Myślałem sobie, kurczę, chłopaki już się grają na to, żeby właśnie PiS PO jedno zło, ale grają na to, że może być zupełnie inaczej, że być może Mentzen faktycznie ma jakiś pomysł, żeby być premierem czy ministrem finansów, wicepremierem w oparciu o inną niż prawicową koalicję.
1: W rządzie Donalda Tuska.
0: Chociażby, tak? Albo bez Donalda Tuska, ale z poparciem Donalda Tuska. W rządzie Kosiniaka-Kamysza, albo w rządzie Radka Sikorskiego, albo w rządzie, kurczę, kogokolwiek innego. Pana podnie, w osie kolokat zamknięty. No ale jakiegoś takiego szeregowego posła koalicji no name, albo jakiegoś eksperta, który spadnie skądś tam. Prawda? I tam są im... Bardzo mi się to spodobało, że tutaj, tak, że tu grają zupełnie nieoczywiście w Konfederacji.
1: Tak, jeżeli taki mają plan, no to jest plan taki dosyć ryzykowny, bo jeżeli oni liczą, że oni będą te konfederackie pomysły wprowadzać w tej ekipie takiej, która nam przez 3 lata teraz, a przez poprzednią swoją kadencję Tusk udowodnił, że to jest władza bandycka, no taka bardzo taka, jak to się kiedyś mówiło, taka dresiarska. No, tak rządzi Tusk. On wszystko łamie, wszystko przełamuje. Skończyło się na tym, że wielkie hasła, Hołownia, Trzecia Droga, świeżość Europa i skończyło się Czarzastym na marszałku Sejmu.
0: Więc... Ale, a właśnie Hołownia wrócił, nie wiem, czy założyłeś wczoraj.
1: A gdzie wrócił?
0: No został szefem klubu.
1: Świetnie, to mam powodzenie.
0: I teraz może będzie jakimś wicepremierem.
1: Nie ma żadnego Hołowni już. A, nie, moim zdaniem...
0: Wykreślę numer z telefonu.
1: Nie, moim zdaniem skompromitował się sam, no skreślił się gość, to, no ale to jest i... No, teraz... I na dyskusję. Pakt Senacki pytałeś.
0: Pakt Senacki prezydent, na koniec.
1: Pakt Senacki jest prosty, bo jest czarno-biały. Wybory do Senatu są większościowe. Jest w szachach, czyli są co, biali musi... i czarni.
0: Ale to o co chodzi więc z prezydentem, jeżeli... że on nie chce Brauna? O co chodzi z panem Kolarskim, o co chodzi? No to nawet z Szefernakerem, wczoraj nie wszedłem, pytałem Szefernakera o ten Pakt Senacki, a on, no, osoby odpowiedzialne, nie powiedział wprost, że bez Brauna, już się wycofali, ale tak dalej. Tak
1: nie, było. Ale już to padło. To nie ma, to teraz nie ma co się wycofywać, bo Braun już po tym powiedział, że wystawia swoich.
0: Nie, licytuję.
1: No dobrze, licytuję, ale sytuacja Paktu Senackiego udaje się tylko wtedy, bo jak po jednej stronie mamy jednego kandydata od Tuska, czyli dogaduje się Tusk z Czarzastym i no z całymi swoimi tymi tam przemielonymi Hołowniami, wszystkimi przystawkami, że idzie jeden kandydat z okręgu od nich, no to po drugiej stronie musi być jeden kandydat Paktu Senackiego, bo inaczej to się nie uda. Bo teraz w sytuacji, że Tusk wystawia swojego, cały ten Tusk, cały ten obóz, tutaj jest wystawiony kandydat jakiegoś Paktu Senackiego, nie wiem jeszcze kto z nim, ale prezydencki Pakt Senacki, a do tego trzeci kandydat Korony, to ten kandydat Korony komu będzie zabierał głosy? No temu prawicowemu, czyli wygrywa ten Tuska.
0: A po co PiS miałby iść w Pakt Senacki?
1: No ale...
0: Bez Senatu da się rządzić, to już wiemy.
1: No to jest twoje zdanie, że Senat jest w ogóle nieistotny. Nie,
0: jest mało istotny, oczywiście ma tą funkcję, ale ma referendum, to może zrobić kłopoty panu prezydentowi. Jasne, ma swoje kompetencje, ale da się
1: oczywiście
0: rządzić bez Senatu.
1: Ja się w połowie z tym zgadzam. Jest może nie nieistotny, ale jest bardzo mało istotny. To, tak. Tylko, że Pakt Senacki...
0: A cała PiS ma 32 senatorów w ręku. To po co on ma się tu z kimś dogadywać tego... Panie Braun, pan nie ma żadnego senatora i nie będziesz pan miał, jeżeli my panu nie damy. Panie Mentzen, pan nie masz senatora i pan nie będziesz go miał, chyba że Jarosław Kaczyński dam ci taką możliwość. A ja, Jarosław Kaczyński, mam 32 czy 34 senatorów i tyle. I panowie, teraz to jest punkt wyjścia do rozmowy i dyskutujmy z takiego punktu widzenia, bo tu rzeczywiście pod tym względem jeszcze w tych wyborach tak to będzie wyglądało.
1: No i dlatego Jarosław Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość jest w komfortowej tutaj sytuacji trochę. W ogóle wszyscy są w komfortowej sytuacji. O Senacie nikt by nie mówił, bo wszyscy mieliby takie podejście jak ty. Zobaczymy, uda się, nie uda. Będę miał 30, czy będę miał 35, co to za różnica. Najwyżej, jak będę rządził, a Tusk będzie miał Senat, to będzie mi trzymał 30 dni dłużej ustawy, no to 30 dni będę czekał. No to... wielkie mi co. I to i takie podejście, ale jednak dyskusja o tworzeniu koalicji całościowej prawicowej zaczęła się od tego paktu senackiego. On ma tylko takie psychologiczne tutaj znaczenie, więc w tym znaczeniu układanki, które są, wpływają na opinię publiczną i na to postrzeganie ewentualnej koalicji później. Pałac Prezydencki zareagował na początku na Brauna tak, jaka jest teraz mantra na prawicy, że Braun trendowaty. Nie można, bo prorosyjski, nic z nim nie. I dlatego ta reakcja taka była, żeby się odciąć od Brauna, bo nie można, bo to jest źle widziane. Dalej nie mamy tego, co też rozmawialiśmy chyba na początku naszych audycji, że nikt nie patrzy na wyborców Brauna, nikt nie próbuje ich zanalizować, że to są ludzie po prawej stronie, którzy mają może i trochę bardziej skrajne poglądy, ale są w tej puli prawicowej i warto walczyć o te głosy. Na razie wygrywa ta narracja, że z Braunem to nic, bo Braun prorosyjski. A Braun ma swoją agendę, idzie z młotkiem, rozwala pomnik UPA i 3/4 ludzi ci powie, że ma rację.
0: Ma rację, ale też ciekawy jestem, jak dalej będzie sobie prowadził, bo on tak idzie z zupełnie swoim nurtem. Teraz to mnie uderzyło, kiedy jest ten trybunał, jest ta walka, jest Donald Tusk, a Grzegorz Braun i jego zwolennicy, jego media o procesie gdzieś tam. Tak? I tak. To trochę tak w ogóle poza. Tak, że tak. Tu coś się dzieje.
1: Własna agenda.
0: Własna agenda zupełnie inna, jest zupełnie niedotykająca tego, co się dzieje i tak sobie myślałem, że gdzieś widziałem wpis Marcina Roli, czyli takiego rzecznika, trochę dziennikarza, trochę rzecznika, czy w zasadzie już polityka, bo chyba będzie kandydował do Sejmu z listy Grzegorza Brauna, prawie że na pewno. Będę bardzo zdziwiony, jak nie będzie kandydował. No i on tam czuł jakiś protest, coś tam na X-ie pisze, ola Boga, Jezus Maria, bio, i pod tym dwa lajki. Tak, w sensie, bo akurat dzieje się Trybunał, dzieje się Baza NATO, dzieje się Tusk, dzieje się ileś rzeczy, które ludzie absorbują, a oni tam, a tu mamy jakiś jeszcze kolejny... I tak pomyślałem sobie, kurczę, to może być tak, że oni z tym swoim takim zupełnie oderwanym od rzeczywistości, tak, że tu brał na jakiś proces, że mogą nagle się znaleźć gdzieś na aucie. Nie muszą, ale mogą.
1: Nie lekceważyłbym. Nie. W ogóle bym się nie zgadzał z tym. Podobna dyskusja była, kiedy Braun wszedł z gaśnicą do Sejmu i zgasił to, co tam zgasił. I też była taka dyskusja. No, może i zrobił event, ale to przecież mu nie przynosi tam głosów. Przecież to na dłuższą metę tak nie działa. To jest tylko jedna rzecz. I potem w prezydenckich osiągnął wynik, jaki osiągnął. Wszystkich zaskoczył. Braun korzysta teraz z wielu strumieni wyborców zasilających go. To jest nie tylko to, co on robi. To, co on robi, to utwierdza jego skrajny elektorat. Młotek z UPA uderza w taką nośną emocję w społeczeństwie w ogóle. Bo zobacz, że jak ochłonęli wszyscy, to wiele komentarzy było, co ten pomnik UPA w ogóle tam robił. Od 40 lat tam stoi, tak?
0: Ale też nie wiem.
1: Taką próbuje, tak? Wykorzystać emocje, ale z drugiej strony ma dopływ takich strumieni ludzi, których nie interesuje, co on robi. On jest czerwoną kartką dla systemu. Jak chcesz system wkurzyć, dobra, jak chcesz wkurzyć wszystkich naraz, Jarosława Kaczyńskiego, Donalda Tuska, Mencena, Bosaka i wszystkich świętych, to idziesz głosować na Grzegorza Brauna. Więc nie lekceważyłbym tego, że tam dwa lajki tu czy tam pod panem Rolą, który chyba nigdy za dużo tych lajków nie miał, taka osobowość medialna zamkniętej grupy, ale to nie ma znaczenia. Moim zdaniem teraz nie ma znaczenia. Ja stawiam tezę, że Braun rośnie, bo zasila go małych strumyczków bardzo dużo, a wszyscy naokoło, którzy z tych strumyczków tracą, albo którzy chcieliby, żeby Braun miał jak najmniej, nie znaleźli jeszcze sposobu, żeby to powstrzymać. Tam kapie cały czas poparcie do Brauna, a nikt nie ma pomysłu, jak jego odizolować. Więc tutaj bym tego nie lekceważył.
0: To ja też bynajmniej nie lekceważę, nawet nie wiem, czy lekceważę, bo to polityk w jedną, w drugą palicho. Chociaż chciałem powiedzieć, że ostatnie sondaże są oczywiście spadki. Wszystkie, nie wiem, czy...
1: Marcin Palladek. W sondażach jest taki
0: nawet
1: trend.
0: Nawet Marcin Palladek, który chyba teraz, ja się nie wiem, że jeszcze w sierpniu był wewnątrz ruchu politycznego Brauna, tam doradzał. Nie wiem, czy teraz, bo tak słucham ich chyba, coś, tak jak z Kukizem. On był u Kukiza, a potem Kukiz dał mu dwójkę, a nie jedynkę. On się obraził, zaczął to Kukiz atakować. Może tak jest, teraz też chyba coś się wycofuje, ale w rzeczywistości jest taki, że że tam we wszystkich sondażach spada i Palade to podsumował, czyli jego człowiek chyba jeszcze spadek 2%.
1: Rozumiem, ale to jak mnie pytasz, ja nie jestem badaczem, mnie pytasz jako człowieka, który zajmował się polityką od tej takiej taktycznej rzeczy, to można, wiesz, to jest inna rzecz. No, tam pytasz tych, którzy opisują samochód, a mechanik mówi ci, że nie może tak działać. Ja uważam, że tak to nie działa. Z nimi nie zgadzam. Ja się mogę mylić, ale uważam, że z całej technologii polityki teraz i z tej taktyki, jaką widzimy,
0: Brown rośnie.
1: To oni się mylą. Niekoniecznie celowo. Badania mogą też ich mylić, bo jeszcze ludzie nie w badaniach nie mówią tak, jak im bliżej wyborów. Moim zdaniem to się skoryguje i jest inny trend.
0: Inny trend niż pokazują już sondaże. Zobaczymy, kto ma rację. Czy sondażownie, czy Piotr Matczuk, ale bo jesteśmy przy Braunie, mamy trochę czasu, nie wiem, czy się spieszysz gdzieś?
1: Nie no, pytaj, no przecież ci nie ucieknę. No.
0: Dobrze, to nie zapytam tylko a propos Brauna jeszcze, bo znalazłem taki filmik i jeszcze się z państwem nie dzieliłem, a to może być ciekawe do analizy. Pan nazywa się, bo to nie jest postać znana jakoś bardzo, pan nazywa, a dobrze, jak się nazywa, tak się nazywa, zaraz państwu wyszukam, a jest liderem środowisk kibicowskich, patriotycznych w województwie warmińsko-mazurskim. Posłuchajmy, co powiedział kilka już tygodni temu.
2: Na Ukrainie. Chciałbym się odnieść do tego, co wydarzyło się wczoraj. Odbyła się konferencja prasowa Konfederacji Korony Polskiej, na której byli przedstawieni ludzie, którzy będą startować z list Konfederacji Korony Polskiej do Sejmu. Dotyczyło to osób ze służb mundurowych. Na tej konferencji został przedstawiony Marcin Borys Miksza. Jest to były naczelnik Centralnego Biura Śledczego w Olsztynie. Człowiek, który krzywdził moich kolegów, wymuszał zeznania, a za współpracę z konfidentami został przez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji najpierw złapany, a później wyrzucony z policji. W 2017 roku w TVN-ie ukazał się materiał, po którym ten człowiek wypłynął w superwizjerze. W tej gadzinowej stacji zostało powiedziane, że ten człowiek został skrzywdzony, że jest prawdziwym policjantem, zrobił z siebie ofiarę. To nieprawda. Prawda jest taka, jaką zna cały Olsztyn i wszyscy normalni, prawi ludzie z Olsztyna. Ten człowiek krzywdził ludzi, niszczył rodziny, rozbijał związki, przez niego płakały kobiety, płakały dzieci. Dzieci dorastały bez ojców przez wymuszane fałszywie zeznania tego człowieka. Niestety, dzień wcześniej, czyli w środę, poszedłem do biura europosła Grzegorza Brauna i powiedziałem prawdę na temat tego człowieka. Powiedziałem prawdę, że ten człowiek nigdy w życiu nie powinien znaleźć się na listach Konfederacji i nigdy w życiu nie powinien mieć wpływu na to, co się w Polsce dzieje i na decyzje, jakie są podejmowane przez prawdziwych Polaków. Prawda jest taka, że to, co powiedziałem, nie zostało wysłuchane, a to ja, a nie Borys Miksza, jeździłem na zebrania zespołu parlamentarnego, posiedzenia w Sejmie, gdy dotyczyło to budowy Lidla przy sanktuarium w Gietrzwałdzie, a nie ten człowiek. Tego człowieka nigdy po prawej stronie nie było. Nagle przypałętał się i jest ważniejszy niż zdanie prawych ludzi, takich jak my, zwykłych ludzi z Olsztyna. Niestety, prawda musi ujrzeć światło dzienne. Zlekceważyliście zdanie normalnych ludzi. Poszliście w stronę współpracy z ludźmi, którzy krzywdzili prawych chłopaków. Jebać!
0: Tu udało mi się zdążyć, zanim pan Mateusz Filias, lider Szwedzka Kibicowskiego, powiedział, co myśli, co chce robić Grzegorzowi Braunowi.
1: To pewnie było najbardziej trafne tam podsumowanie tego wystąpienia.
0: A przypomniało mi się to nagranie, bo ten pomnik UPA rozbijał razem właśnie z panem Mikszą. I pytanie, czy rzeczywiście nie jest tak, że takich głosów będzie coraz więcej,
1: tak,
0: że
1: Grzegorz Braun... może tak być. I o tym też mówiliśmy, że mielizną... To była konkluzja jednej z naszych dyskusji, która była w większości poświęcona Braunowi. Mielizną najpoważniejszą, jaką on może trafić, to jest tworzenie list. Że będzie właśnie dobierał ludzi, którzy albo będą mieli jakieś powiązania, które będą wychodzić skrajnie nieakceptowalne dla wszystkich, albo ludzi właśnie takich, którzy są jakimś tam osobowością, bo to jest ten policjant, były policjant, jest osobowością twitterową, tam no on jest taki tam działa, znany jest i widoczny i pewnie efektowny, ale... Na przykład tutaj, jak widzimy, no idzie w kontrze do starych działaczy takich tego środowiska prawicowego. Jeżeli będzie takie błędy, takich błędów będzie dużo, no
0: Krzysztof,
1: to Braun...
0: Krzysztof Jurgiel podobno już jest blisko Brauna. To jest z drugiej strony, bo z kolei wiele osób to były antypisowskie, patrzy, tu Ryszard Czarnecki, tu Krzysztof Jurgiel, no czyli spady z PiSu i takie nie najlepsze.
1: Ale nie, no nie wiem, jak to cenią to wyborcy, tak? Bo lokalnie mogą cenić za wiele. Myślę, że Braun też w to uderza, że chce tak uderzać lokalnie, tak? Że my możemy centralnie, jakiś dziennikarz zanalizuje, no nie jest to najlepszy polityk,
0: nie jest najbardziej sexy politykiem.
1: W tym powiecie będzie miał dobre poparcie. Więc taka jest na pewno taktyka Brauna, żeby lokalnie, regionalnie uderzać, no tylko tam są takie mielizny. Że nagle wyjdzie, a tutaj wszystko wskazuje na to, że ta osoba, którą puściłeś, ja ten filmik zresztą widziałem.
0: Marcin
1: chyba.
0: Fias. Duże
1: to ma tam uznanie w tym prawicowym takim właśnie tym skrajnym.
0: Jest jednym z liderów ruchu kibicowskiego w Olsztynie, w Warmińsko-Mazurskim.
1: No i tutaj jest może to zadziałać zupełnie w drugą stronę, że ten kandydat, były policjant, zaszkodzi, no bo będzie miał mniejsze poparcie, bo się stara baza taka Brauna oburzy i na złość, nie wiem, nie pójdzie najpewniej na wybory.
0: Albo pójdzie na Konfederację. No, to też pokazuje, że ten Marcin Fias mówił Konfederacja, jakby jeszcze nie rozróżniał. Tak, korona, Konfederacja, więc też się ludziom może, ale rzeczywiście pójdzie na
1: Konfederację. I to jest jedyna poważna mielizna, moim zdaniem, przed którą stoi Grzegorz Braun i która może mu odbierać
0: poparcie. Ale co jest ciekawe, ten filmik był oczywiście wcześniej i on nie było reakcji Brauna, że on okej, to może jednak za bardzo, może tu rzeczywiście wątpliwy policjant rzeczywiście ma sprawę, no jest taki, nie jest to czysta do końca osoba, to może jednak odstawi. Nie, no po tym filmiku i po tej burzy to on poszedł jeszcze wyżej. Tak, co prawda o tyle mądrze, że chyba wystawi go w innym województwie. Tak więc tu jest taka taktyka, że skoro znają pana Borysa Mikrze, kim on jest, co robił, jakim był, był skorumpowanym policjantem, to skoro wiedzą o tym w Olsztynie, to może tam go nie wystawiajmy. Wystawmy go na Podkarpaciu, może tam się nie zorientują, prawda?
1: Co też jest jakimś tam taktycznym rozwiązaniem, pokazywanie tych osobowości wcześniej daje możliwość takiego manewru. Bo jeszcze nie ma list, jeszcze nie musi Grzegorz Braun ich wpisać na listę i zanieść do komisji wyborczej, więc jeszcze może tak manewrować.
0: Ale uznał, że okej, że to jest zgodne, że z jakiegoś punktu widzenia to jest zgodne, że stracę trochę tych starych polskich patriotów, ale zyskam coś innego, może jakieś służby, może jakieś SBC, no nie wiadomo co.
1: No tak? Nie wiadomo co, chociaż to tak już biorąc pod uwagę, nie znam tych tam klimatów i tych tam relacji, ale jednak o tą taką starą gwardę partyjną, która pracuje w kampaniach, zawsze warto dbać, bo oni są bardziej wartościowi niż jacyś hipotetyczni wyborcy. Bo nie dość, że są wyborcami, to jeszcze są w stanie, nie wiem, rozklejać plakaty, robić robotę jakąś taką wyborczą. Zobaczymy. To jest to niebezpieczeństwo. Tutaj pewnie formacja Brauna ma dużo. Tam się sporo też mówi o innych takich przypadkach, no tak, że źle te karty są rozdawane. Zobaczymy, jak to zadziała. Ale oprócz tego, to na razie, moim zdaniem, ta taktyka na tą swoją agendę, na robienie tych rzeczy obok i korzystanie ze strumyków jest dobra. Jeżeli się rozbije o te listy, no to będzie tylko wina Grzegorza Brauna wtedy, tak? No bo to on musi decydować o listach.
0: No dobrze, by tak na Braunie nie kończyć. Długo rozmawiałem się, prawie godzinę cię męczę. Sobie nie wiem, jakoś tak sama rozmowa się toczy. Donald Tusk, to umówione, rozłam plus umówione. O czymś zapomniałem, Trybunał, mówiliśmy o Trybunale. No, wejdą, nie wejdą?
1: Znaczy ja uważam, że są trzy cały czas opcje na stole. Jedno to, że nie zrobią nic. Coraz mniej prawdopodobna, bo jednak zaostrzy.
0: Mieli wejść dzisiaj, nie wejdą dzisiaj. To już wiemy, nie ma zaprzysiężenia, nie ma tego cyrku z sali kolumnowej, więc nie ma.
1: No więc odkładając tylko tą jedną opcję, że nie zrobią nic i będą dalej tak trwać, co jest najmniej prawdopodobne, bo jednak Donald Tusk i wszyscy jego politycy wykazują jakąś tam determinację do przejęcia tego Trybunału. Widać, że on im jest potrzebny do jakiegoś myku. Może im jest potrzebny do takich właśnie działań, o jakich mówiliśmy w poprzedniej części, o tych takich nieprawnych, niekonstytucyjnych oszustwach przy wyborach. Ale to nieważne, abstrahując od tego. Albo wejdą siłowo, tylko wtedy nadzieją się na to, co tam się dzieje. Przypomnijmy, dzisiaj o 17 jest manifestacja.
0: Zapraszamy, tak, przed Trybunał 17.
1: Różne środowiska.
0: Ale Jaszucha, Warszawa.
1: Różne środowiska tam się gromadzą, ludzie tam się gromadzą, bo widać, że tych ludzi jest tam coraz więcej, że jest taki opór przeciwko temu. Więc wejście siłowe jest strasznie ryzykowne dla Tuska, bo trzeba przełamać tą rzecz. Chyba, że to będzie wejście takie siłowe, że jakąś tam od zaplecza przez płot rozebrany.
0: Dziurkę zrobią.
1: No ale dalej trzeba będzie siłowo tego przewodniczącego wyprowadzić. Tak.
0: A to wprowadzić osoba. Dużą dziurę trzeba zrobić.
1: Dalej to jest siłowe przejęcie, więc jest jakieś tam kłopotliwe i takie naprawdę już może rezonować i za granicą. Drugą opcją jest to zrobienie swojego Trybunału. czyli...
0: I moim zdaniem to jest mądrzejsze.
1: To jest mądrzejsze i niemądrzejsze, no bo
0: nie
1: to...
0: dać pieniędzy Święczkowskiemu.
1: Tak.
0: Pytanie, ilu Święczkowski ma sędziów przy sobie?
1: Ale to też, jak już robisz drugi trybunał i w jakimś budyneczku na...
0: Ale nie, to ma znaczenie, ale zgodnie z ustawą pełny skład trybunału to jest 11 sędziów.
1: Tak, tylko
0: niech
1: że wtedy...
0: Święczkowskiego zdradzi ta trójka.
1: Rozumiem.
0: Oni w 11 siadają, robią sądzie ogólne i wtedy trudniej jest już...
1: Oczywiście. Wtedy tak? Ten fałszywy trybunał staje się prawdziwym, nie wiadomo, tylko że też z kolei, jeżeli
0: masz
1: Tusk,
0: 11 na 4. No
1: jeżeli Tusk chce używać trybunału jako narzędzia, a tak się mówi, tak? Do wielu takich...
0: Uderzeń w prezydenta.
1: Uderzeń w prezydenta, już takich pozakonstytucyjnego wpływania na politykę. No to takie robienie fałszywego trybunału obok, potem próba go uwiarygodnienia, trochę w ogóle rozwala ideę trybunału. No bo wtedy druga strona powie, nie ma żadnego trybunału.
0: Nie,
1: no
0: to już wiemy, że nie ma, tak?
1: Nie, no teraz jeszcze do końca tak nikt nie mówi. Teraz na przykład mówimy, trybunał jest Święczkowskiego, tak? Takie zgruzowanie wszystkich tych trybunałów i zrobienie z tego kompletnego kabaretu spowoduje, że też trybunał nie przyda się Tuskowi do tych działań. Więc...
0: To nie...
1: Ja myślę, że to pokazuje w ogóle jedną rzecz, że ten opór społeczny, nawet jak jest mały w skali, no bo przy tej skali, którą ma Tusk, przy tej skali sił, które ma Tusk, kilkadziesiąt, sto osób, które protestuje, oni dalej mają siłę, bo utrudniają władzy działanie, które chce zrobić bezprawne. Dlatego nie można, ktoś sobie może pomyśleć, tam na tą 17 dzisiaj pod trybunał, co tam będzie, 100 osób, to ty bądź 101. I to zawsze działa, i to zawsze...
0: Ty zawsze jest opór, to tak, jednak jest...
1: To jest to
0: czasami
1: coś,
0: jedna pani poseł Kurowska robi
1: to różnicę. Coś robi. Więc tutaj nie można tego zostawiać. A biorąc pod uwagę jak, to już abstrahując od takiej polityki tej partyjnej nawalanki, patrząc na to, jak Tusk to wszystko robi, z jaką butą on stara się to robić, to naprawdę warto takie rzeczy zatrzymywać, bo my nie wiemy, jak za rok, dwa, trzy, cztery, to, co dzisiaj robi Tusk, zarezonuje nam. My tracimy powoli państwo, rozwalając te instytucje. I my, znasz moje zdanie, że my państwo jesteśmy na najlepszej drodze, żeby je stracić.
0: To prawda.
1: I
0: odcinek sprzed... chyba się sprzed wakacji...
1: Musimy to dokończyć.
0: O rozbiorze, dobra,
1: dokończymy. To dokończyć.
0: Następna będzie o rozbiorze.
1: Ale to są te cegiełki. No. Rozbiór to nie jest jakiś jeden dzień wydarzenie, tylko coś się dzieje wcześniej, coś narasta i potem nagle się budzimy w innym kraju.
0: To prawda, że warto przestudiować tą historię rozbiorową raz jeszcze. Wiem, no to wiem, już przypomniałem sobie, otworzyła się klapka w mózgownicy. Też nikt, mało kto o to zwrócił uwagę, a chcecie zapytać o stronę rządową. Piotr Zgorzelski. Ostatnio miał kilka wywiadów, chodził. Jedną rzecz ciekawą powiedział: nie ma w tej chwili jeszcze ustalone, jak wystartuje strona rządowa. Niby zdanie płaskie, proste, nic nieznaczące i zrobił nawet taki gesto dla YouTube'ów, o co chodzi, ale do tej pory Piotr Zgorzelski co mówił? PSL wystartuje samodzielnie. A teraz nagle wychodzi i mówi: nie ma ustalone, jak wystartujemy.
1: Ja uważam,
0: idzie jedna lista, już jest tak, że PSL się właśnie powoli poddaje i patrzy na sondaże, patrzy na Morawieckiego i mówi: idziemy osobno. Czy idziemy razem, już nie mamy z kim rozmawiać.
1: Ja myślę, że trwają negocjacje.
0: Tak, bo do tej pory było idziemy.
1: Ale to też był. To też była taka gadka, idziemy gadka. Osobno. To była taka.
0: Idziemy sami ten...
1: I to był taki odpowiedź na. Z briefa politycznego, tak, odpowiedź na pytanie.
0: A teraz
1: pytanie.
0: Polityk, który najtwardziej mówił, wychodzi zawsze tak, sami idziemy, na pewno, teraz wychodzi i mówi, trwają rok.
1: Tak, poza tym ja to tak widzę, że to coraz bardziej prawdopodobne jest. Z Lewicą też. Lewica też na początku było tak, że tak oczywiste było, że Lewica sama, tak? Teraz tam są takie przesłuchy, że różnie ten... Ja myślę, że oni tam sobie negocjują teraz i też układają. Tutaj z kolei...
0: Bo wszyscy patrzą, prawica, pakt senacki, a może się bardzo wiele ciekawych rzeczy właśnie w tej chwili rozgrywa. W kwestii chociażby jednej listy, że tak. PSL już stwierdził, że...
1: Tylko, że tam komfortową sytuację ma Donald Tusk.
0: No tak.
1: Bo to on im, tak? To on ich jeszcze może, jest rok, on jeszcze może ich tam odpychać, mówić, nie chcecie, to nie. No, a tyle jedynek proponuję i nic więcej.
0: Żona moja dzwoni, chyba kończymy.
1: Dobrze, że twoja.
0: No, słusznie. Dobrze. 13:45 kończymy godzinny podcast Taktyka Polityki i to nie jest nasze ostatnie słowo. Piotr Matczuk, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.
3: Z lewej.
1: Z prawej.
3: Centrum.
1: Taktyka Polityki.
3: W Radio Wnet.
4: Reklama.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
10: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
8: To była autopromocja.

0: www.wnet.fm.
1: Reklama.
2: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Morze. Słońce. Warkot skuterów. I mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
3: To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radiosłuchacze. Prosto z zieloności pozdrawia Was ksiądz Roman Sikoń. Jesteśmy w Manicoré nad rzeką Madeira. Wokół słychać w tej chwili dźwięk przyrody, przyroda amazońska. Wychodzimy na zewnątrz z domu salezjańskiego, a właściwie nawet lepiej powiedzieć z plebanii, i jesteśmy na ulicy. I tutaj już zamiast tych dźwięków przyrody słyszymy dźwięki ulicy. I tak od razu z lasu możemy wejść na ulicę. A na ulicy co się dzieje? A na ulicy pełno kramów, bo odpust. Tydzień temu zapraszałem Was na odpust i dzisiaj ten odpust, o tym odpuście Wam opowiem. Spotykamy naszych parafian, idziemy tutaj, nie jest łatwo, bo tłum jest dość duży. Cała parafia przygotowuje się do uroczystej mszy świętej. I oczywiście z jednej strony dźwięk ulicy, z drugiej strony muzyka pobożna, z trzeciej strony kramy, a na kramach mamy i ciasta, po portugalsku to się nazywa bolo. Mamy też różne inne zapiekanki, ciasteczka, lody. Ja teraz podchodzę do straganu, gdzie jest nasza młodzież. Nasza młodzież, co ona tutaj przygotowała? Młodzież salezjańska przygotowała jakieś ciasteczka, coś słodkiego. Brawo, pięknie. Chociaż muszę powstrzymać się przed słowem brawo, bo brawo po portugalsku to znaczy zły. Żeby ktoś nie pomyślał, że ksiądz Roman jest zły. Na placu przed kościołem Matki Bożej Bolesnej rozstawiony jest wielki w tej chwili ekran. Jest też wielka scena. I gra wszystko, gra. Zespół ćwiczy przed mszą świętą. Wracamy do domu, gdzie będzie trochę więcej ciszy, żeby odmówić koronkę do miłosierdzia Bożego. Całe miasto żyje tym odpustem, a my w naszej koronce do miłosierdzia Bożego ofiarujmy wszystkie te intencje, jakie nosimy w naszym sercu. Wszystko to, co nas nurtuje. Módlmy się, aby w naszej ojczyźnie, na całym świecie, aby rządziła prawda, aby zwyciężało wszystko to, co piękne, szlachetne. Wszystko to, co znajduje się w naszym polskim motcie: Bóg, honor, ojczyzna. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. I w intencji naszego Radia Wnet prośmy patronów dziennikarzy, prośmy patronów mediów o potrzebne łaski. Święty Archaniele Gabrielu, módl się za nami. Święty Franciszku Salezy, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

0: Wracamy na ulicę Manicoré, na skrzyżowaniu Policja. Będzie dużo muzyki, będzie dużo różnego rodzaju atrakcji, bo będą też występy i zespołów tańca, i muzyka. Wszystko to, co wiąże się tutaj z tą fesztą. Drodzy radiosłuchacze, z powrotem na ulicy. Jesteśmy na ulicy i razem z młodzieżą Manicoré przygotowujemy się do wielkiej mszy. Oj, tudo bem?
1: Tudo
0: bem. Você quer falar alguma coisa? No. Spotykam tutaj młodzież naszą, naszych ministrantów, nasze ministrantki. A siedzimy w tej chwili sobie, to znaczy ja sobie

0: taki baldachim rozciągnięty nad nami i też nad głównym placem, gdzie będzie odbywać się msza święta. Msza święta i wszystko to trochę nam przypomina taką wielką scenę. Jest telebim. Zdziwiłem się, bo nie widziałem takich rzeczy tutaj. Brakuje wielu rzeczy, ale jest telebim. To jest taka ciekawostka. Oczywiście też jest wielki system nagłośnieniowy. W tej chwili czytane są też intencje, z jakimi przychodzą ludzie, aby się tutaj modlić. A my czekamy, ludzie się schodzą, wszyscy pięknie ubrani, a my czekamy na procesję. Procesję, która do nas przyjdzie z kaplicy świętej Laury Wikuni. Ta uroczystość tutaj, ten odpust, który tutaj trwa właściwie 2 tygodnie, rzeczywiście gromadzi większość mieszkańców tego miasteczka i nie tylko tego miasteczka, bo na ten odpust zjeżdżają się tutaj też wierni z całej okolicy, z całej naszej parafii. Nasza parafia to są setki kilometrów kwadratowych. Tak tutaj wygląda parafia. A ja siedzę sobie w tej chwili przy kramie, przy stoisku, które rozłożyła nasza młodzież. I nasza młodzież tutaj będzie sprzedawać słodycze. Zapytajmy młodzieży, jak widzą tutaj tą uroczystość, ten odpust. Agora alguma pergunta para vocês. Jakieś pytanie do młodych ludzi. Powiedz, jak ty przeżywasz to święto, tą uroczystość? Como você celebra, como você vive? Que significa essa festa para você?
1: É uma grande alegria, né, que a gente tem de poder aqui participar da festa da padroeira. Então, para mim, eu sinto uma grande felicidade mesmo, um amor imenso que eu sinto por ela. Então, é muito gratificante para mim poder participar.
0: Nome?
1: Ananda.
0: Ananda dla nas mówiła. Ananda mówi, że ta uroczystość, ten odpust jest dla niej rzeczywiście wielkim świętem, też świętem radości, świętem tutaj też młodych ludzi, bo właściwie wszyscy koncentrują się wokół tego święta. Co ciekawe, to wezwanie Matka Boża Bolesna no nie sugeruje nam w naszym takim rozumowaniu święta radości, ale tutaj ten sposób przeżywania tutaj w Amazonii jest trochę inny niż u nas w naszej ojczyźnie, więc nie jest tutaj jakimś zdziwieniem, kiedy ksiądz miejscowy Brazylijczyk woła przez mikrofon, nawołuje, na przykład woła brawa dla Matki Bożej Bolesnej. Aplauso para Nossa Senhora das Dores. No, w Polsce nikt by się tak, raczej nikt by raczej tak nie nawoływał przez mikrofon, ale tak jak mówię, tutaj jest inaczej. Czekamy teraz cały czas na procesję. Procesja odbywa się codziennie przez te 2 tygodnie. Na samochodzie wieziona jest figura Matki Bożej. I za figurą podążają wierni z danej kaplicy. Jest tutaj wiele kaplic w tym miasteczku i codziennie inna kaplica prowadzi, organizuje tą procesję. Dzisiaj będzie to procesja z kaplicy Laury Wikuni. Czekamy na tą procesję, a na scenie dalej trwają różnego rodzaju próby, ustawianie dźwięku. Dźwięk oczywiście też jest bardzo głośny. O, już odzywają się instrumenty. Obok tej wielkiej sceny, na której znajduje się ołtarz, jest też taka mniejsza scena, gdzie jest zespół. Dzisiaj zespół też trochę młodzieżowy, trochę dziecięcy. I już ćwiczą Gloria Deus nas alturas, czyli chwała na wysokości Bogu, śpiewają dzieci.

0: Jest z nami tutaj też Ewa i Ewa nam mówi, że dzisiaj jest dla niej dzień szczególny. Porque esse dia é especial para você?
1: É meu aniversário.
0: Bo ten dzień to są urodziny Ewy i będziemy śpiewać parabéns para você. Nós vamos cantar para você, sim?
1: Nos...
0: Ewa mówi, że nie wie, czy będziemy śpiewać, ale myślę, że będziemy. Parabéns pra você. Happy birthday to you. Tutaj też młodzież uczy się języka angielskiego i ta piosenka Parabéns pra você jest bardzo taka podobna. Jest też z nami tutaj szefowa ministrantów, Luciana. I zapytajmy Luciany, jak ona przeżywa tą uroczystość Matki Bożej Bolesnej. Que significa para você essa festa de Nossa Senhora das Dores?
1: Ela significa o amor que eu sinto por essa cidade e por Nossa Senhora. Eu lembro da primeira vez que eu participei do festejo, continuamente eu me apaixonei por essa festa, pela alegria, pela fé desses católicos e pela fé das pessoas que têm como Maria Nossa Senhora das Dores.
0: Quantos anos você tem? Ile masz lat?
1: 16 anos.
0: 16 lat ma Luciana i mówi, że ta uroczystość od dzieciństwa wiele dla niej znaczy, bo to jest rzeczywiście uroczystość, odpust, który gromadzi wszystkich ludzi, wszystkich mieszkańców miasteczka Manicoré i jest świętem radości, miłości. Mas é muito interessante, porque você fala que essa festa é festa de alegria. Mówisz nam, że to jest święto radości, mas esse nome Nossa Senhora das Dores é não muito alegre, ale to wezwanie Matka Boża Bolesna nie jest takie radosne. I agora? Que é vossa resposta?
1: Ah, tá. O nome Nossa Senhora das Dores, ele retrata as sete dores que Maria teve, mas essas sete dores, elas não retratam um sofrimento, mas sim que um dia Maria teve a confiança em Deus, teve confiança nele, que ele curou todas essas sete dores. Ela teve, mas que essas sete dores foram curadas pela alegria, pelo Jesus ressuscitou, e isso foi uma das maiores alegrias. E aí começa o festejo, na qual a gente se alegra por ela e por Jesus ter ressuscitado.
0: Muito obrigado. Dziękujemy bardzo. Luciana mówi nam, że chociaż rzeczywiście to jest takie wezwanie Matka Boża Bolesna, uroczystość Matki Bożej Bolesnej i tutaj w Manicoré Matka Boża Bolesna to jest taka figura, w ten sposób jest przedstawiona w sercu Matki Bożej, jest siedem takich mieczy wbite w serce, to są te boleści Matki Bożej z historii zbawienia, ale Luciana nam mówi, że na końcu przecież jest zmartwychwstanie. Jest to dla nas radość, że Matka Boża podjęła to wyzwanie, powiedziała tak i zgodziła się na to wszystko, na to cierpienie również, abyśmy byli wolni, abyśmy mogli podążać do Chrystusa, abyśmy mogli korzystać ze wszystkich darów, jakie mamy w naszym świętym Kościele katolickim. Kolejne ministrantki do nas przychodzą, bo w ogóle tutaj to miejsce jest tym miejscem, gdzie młodzież się spotyka, prowadzi tutaj swój stragan. Zobaczymy, co jest w straganie, co jest w straganie młodzieżowym. Tutaj mamy szefa tego straganu, Avelino. Boa noite, Avelino.
2: Tudo bem? Boa noite.
0: Boa noite, czyli dobry wieczór, tudo bem, wszystko dobrze. I co tutaj mamy? Mamy jajka, mamy ketchup, mamy ciasta, mamy tutaj różne przysmaki. E que você serve hoje?
2: Que eu sirvo? Sim.
0: Qual coisa? Qual comida?
2: Ah, hoje nós teremos hambúrguer, lasanha, escondidinho de frango, temos doce também, bolo, pudim e o melhor combo da cidade, que é o refrigerante, a Coca-Cola e mais um hambúrguer.
0: Ah, więc tutaj to stanowisko młodzieży salezjańskiej. Młodzieży salezjańskiej, czyli grupa Jovens. Como se chama grupa? Jovens Salesianos?
2: Grupo de Jovens da Paróquia Nossa Senhora das Dores.
0: Grupo dos Jovens na Paróquia Nossa Senhora das Dores.
2: AJS.
0: To znaczy grupa młodzieżowa z parafii Matki Bożej Bolesnej. A więc na tym straganie będą hamburgery, będą też ciasta, będzie też spaghetti, będą też słodycze, różne takie cukierki, które przygotowała młodzież. Tutaj też widzimy małą córeczkę, Avelino, bo Avelino to już nie jest młodzież, tylko to jest ojciec z rodziny. Przygotowane są bułki, będą hamburgery. Co ciekawe, do tych hamburgerów też będą jajka. Wszystko to na odpuście. Już spotykamy się tutaj dużo wcześniej przed mszą świętą, ale jeszcze czekamy na uroczysty wjazd, procesji. Kiedy procesja wjedzie, wtedy figura Matki Bożej zostanie zdjęta z platformy, z tego samochodu i uroczystej procesji procesja ruszy z figurą do ołtarza. Podchodzimy dalej do młodych ludzi. Tutaj mamy dziewczynę z czerwonymi włosami. Dziewczyna. I specjalmente para festa você tem cabelos vermelhos?
3: Sim.
0: Tak? Sim. Mówi, że tak. Dziękujemy bardzo. Muito obrigado. A menina engraçada, czyli dziewczyna radosna. Schodzą się ludzie, schodzą, a my czekamy cały czas na procesję. W tej chwili trwają próby. Dzieci przed chwilą śpiewały Chwała na wysokości. Z nami jest Eliasz. Eliasz, powiedz nam, co dla ciebie znaczy ten odpust. Eliasz, fala por favor, que significa essa festa para você?
4: Essa festa simboliza os, uma tradição do povo manicoreense que festeja a memória de Nossa Senhora das Dores todos os anos, como forma de gratidão a ela por tudo que ela faz em nossa cidade.
0: To jest największe wydarzenie w naszym miasteczku Manicoré. To jest nasza wdzięczność za to, że Matka Boża Bolesna jest patronką naszego miasteczka, naszego powiatu, prefeitura, tak to się nazywa. Mas para você, para vossa vida, você também serve na igreja. Ale dla ciebie osobiście, co znaczy to święto, bo ty też jesteś ministrantem, służysz w kościele.
4: Para mim simboliza a união, a oração, pois estamos todos os dias rezando em homenagem à Nossa Senhora das Dores, pedindo intercessão dela e a união de estar com o povo reunido junto a Deus.
0: Dla mnie to jest święto jedności, kiedy jednoczymy się, oddając cześć Matce Bożej Bolesnej. Jesteśmy razem, całe miasto razem zjednoczone w modlitwie, w wysławianiu Pana Boga.

I jedzie już do nas procesja. W tej chwili zbliża się procesja. Ministranci ustawiają się. No jest tutaj kilkadziesiąt ministrantów, lektorów, nie tylko z naszej parafii, ale też z innej, z drugiej parafii, bo tutaj mamy dwie parafie w tym miasteczku. Mamy tutaj też księdza z sąsiedniej parafii, księdza Murilla. Mamy młodzież, mamy dzieci, mamy tutaj szereg ludzi, którzy przybyli na to święto, na tą uroczystość. I wjeżdża samochód, to jest taki duży samochód, taki terenowy Mitsubishi pick-up, tak zwana podwójna kabina. Wjeżdża i na pace tego pick-upa, pięknie ustrojona w kwiatach, w aureoli ze złota. Oczywiście ze złota, takiego złota udawanego trochę. Figura Matki Bożej Bolesnej. Matka Boża trzyma różaniec. Wszystko oczywiście się błyszczy, świeci, tak jak tutaj ludzie lubią. Oczywiście za tym samochodem z figurą Matki Bożej, za tym samochodem też jest drugi samochód, jeszcze większy. Samochód, taki duża ciężarówka z dawnych lat, kiedy tutaj sprzedawano dużo samochodów jeszcze amerykańskich. Ale te samochody do dzisiaj jeżdżą, to będzie jakiś Chevrolet. W tej chwili panowie starsi, ubrani też w koszulki, oczywiście z obrazem Matki Bożej Bolesnej, ściągają tą figurę i ta figura tutaj podąży razem z procesją. Na tym wielkim samochodzie, o którym przed chwilą wam mówiłem, bo tu wszystko dzieje się szybko, na tym wielkim samochodzie jest zespół, który grał towarzysząc tej procesji. Na tym samochodzie też z tyłu jest zaczepiony jest generator i w ten sposób tutaj ta procesja dotarła. Zaraz rozpocznie się msza, trzeba teraz wziąć się do naszej kapłańskiej roboty.

0: da exaltação da Santa
1: Powoli
0: Cruz,
1: kończy się
0: como subtema,
1: msza święta.
0: Pés, mãos,
1: ja w tym czasie
0: coração.
1: Spowiadałem. Było dość dużo ludzi do spowiedzi. Również tutaj w Amazonii. Wiedzą nasi bracia i siostry to, co jest najważniejsze w każdym odpuście, aby się wyspowiadać, aby z czystym sercem przyjąć ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa. Corpo e sangue de Cristo. W tej chwili trwa takie specjalne nabożeństwo, w którym w rzędzie starsze panie ubrane na różowo, na niebiesko, w tej chwili z kwiatami, z różami różowymi, niebieskimi, w tej chwili składają te kwiaty przed figurą Matki Bożej Bolesnej. Jest bardzo głośno, jest dużo ludzi wokół mnie. Przyszła tutaj jedna pani. Vosso nome, sobrenome, por favor.
2: Sim, me chamo Maria Alice do Rosário. Eu sou da comunidade do centro, aqui da paróquia.
1: Rozmawiam w tej chwili z panią Maryją Rosario, Alice do Rosário. I pytanie do pani, czym jest dla pani to święto, ten odpust Matki Boskiej Bolesnej? O que significa para você essa celebração, esse tempo de festa aqui em Manicoré, em vossa vida?
2: Eu já participo da paróquia por muito tempo. É uma fé muito grande, é uma festa linda. Muita gente, muita gente. Hoje está muito lindo. Nossos festejos é da nossa paróquia, da paróquia, de nossa, da padroeira do nosso município.
1: To jest najważniejsze dla nas święto w Manicoré. Ja od lat uczestniczę w tym święcie. Jest to dla nas wielkie zgromadzenie, a Matka Boska Bolesna jest patronką naszego powiatu, nosso município. Mas para você, você nasceu em Manicoré, pani się urodziła w Manicoré. Como você lembra festejo no tempos antigos e como agora? Jak to było dawniej, jak to jest dzisiaj?
2: Antigamente só era dentro da igreja, não era aqui na praça da igreja.
1: Dawniej to święto odbywało się w kościele, uroczystość cała. Teraz w tej chwili jesteśmy na placu przed kościołem.
2: Aqui em Manicoré está 161 de devoção dos festejos da padroeira. O senhor sabia? 161 anos?
1: Senta.
2: E 61.
1: Pascão e esse coral
2: de devoção à Nossa Senhora das Dores esse ano.
1: 161. Pani Maria mówi nam, że dzisiaj właśnie obchodzimy, znaczy dzisiaj w tym roku obchodzimy rocznicę w ogóle tego święta, tej uroczystości, tego odpustu tutaj. 160 lat. 160 lat w Amazonii to jest dużo, bo te miasteczka amazońskie powstawały mniej więcej w tym czasie, 160 lat temu, 100 lat temu, 150 lat temu. Alguma coisa mais? Você quer falar alguma coisa para Polônia, para amigos em Polônia, para todos devotos, para Nossa Senhora das Dores em Polônia? Może ma pani do powiedzenia coś dla tych wszystkich też w Polsce, którzy są oddanymi czcicielami Matki Bożej?
2: Para eles virem conhecer os festejos aqui na Amazônia, que é tão longe, longe, longe. Para eles virem conhecer a nossa fé, esse povo acolhedor. Vem aqui, Manicoré, vem polonês.
1: Drodzy Polacy, przybywajcie do Manicoré, mówi do nas pani Maria Różańcowa, bo tak byśmy przetłumaczyli jej imię i nazwisko. Zachęca nas, żebyście przyjechali tutaj do Amazonii, do Manicoré, żebyście zobaczyli, jak wygląda tutaj wiara, jak wygląda wiara katolicka, jak wygląda nasze oddanie Matce Boskiej Bolesnej w Manicoré.
3: Mãe de Deus, Mãe soberana, Mãe das dores.
1: W tej chwili
3: de hoje para sempre
1: specjalne błogosławieństwo Matki Bożej dla wszystkich, którzy tutaj się zgromadzili na tym placu. Ja myślę, że jest tutaj kilka tysięcy wiernych. Myślę, z całego miasteczka, z całego powiatu przybyli tutaj.
4: Ave Maria,
1: Ave Maria, zdrowaś Mario.
4: Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria.
3: Essa poção chamada paróquia Maria Auxiliadora dos Cristãos, para que iluminados pelo Espírito Santo.
1: Codziennie inna wspólnota, inna kaplica przygotowuje tą uroczystość przez dwa tygodnie. I teraz proboszcz wzywa. Brawo dla wszystkich, aplauz dla wszystkich, którzy pomogli w tej uroczystości, w organizacji tej uroczystości. Co jest taką ciekawostką dla nas, zawsze po mszy świętej, również teraz w czasie odpustu, zapraszamy tych wszystkich, którzy dzisiaj mają urodziny, a czasami też w ogóle z całego tygodnia, kto ma urodziny, zapraszamy i teraz parabéns pra você, czyli

I tak kończy się msza święta i ta część odpustu, najważniejsza część, a teraz już wszyscy nasi bracia i siostry przechodzą do dalszej części świętowania, do różnych przysmaków. Są przysmaki, są kramy, jest też restauracja parafialna, która serwuje różne przysmaki. Błanojci! Kolejne tutaj głośniki włączone, skończyła się msza i od razu zaczęło się, co się zaczęło? Lejlaun. Co to jest lejlaun? Lejlaun to jest taka licytacja, na której parafianie ofiarują na przykład pieczone kurczaki, oferują ciasta, które upiekli, a potem to wszystko jest licytowane i te pieniądze, które zostaną pozyskane, są przeznaczone później na remont kościoła, bo ten główny kościół, przy którym teraz jesteśmy, w tej chwili jest remontowany. Ciężko się mówi, bo oczywiście, jak to zwykle bywa, głośniki są na całego rozkręcone. W tej chwili licytowany jest pieczony prosiak. I już od razu po mszy świętej ludzie siadają tutaj przy stolikach, blisko od miejsca, gdzie była msza święta, a ja w tej chwili chodzę za panem, który na takiej wielkiej tacy aluminiowej niesie ze sobą kawałek pieczonego prosiaka, konkretnie noga tylna prosiaka jest licytowana. Jak na razie 400 reali, 450 reali za pieczone prosie albo za pieczonego prosiaczka. Przy innych miejscach, oczywiście przy innych kramach też tłum ludzi, bo po mszy świętej te tysiące naszych braci i siostry tutaj teraz świętują na ulicy. Ulica jest oczywiście zamknięta i tutaj przeniosło się całe świętowanie. Również przy naszym kramie, naszym straganie, gdzie młodzież salezjańska sprzedaje swoje produkty, również jest pełno chętnych i młodzież później wykorzysta te pozyskane środki na swoje potrzeby, akcje młodzieżowe, czy też jakieś wycieczki, jakieś imprezy młodzieżowe. Sami przygotowali, sami upiekli, a teraz sami sprzedają i w ten sposób organizują swoją grupę młodzieżową i organizują też finansowanie młodzieżowych aktywności tutaj naszej grupy parafialnej. Drodzy radiosłuchacze, kończymy powoli naszą audycję. Ona była pełna wrażeń. Powiem wam szczerze, że zamieszanie jest tak wielkie, że trudno nad tym wszystkim, za tym wszystkim nadążyć, bo tutaj licytacja, tutaj już restauracja otwarta. W restauracji możemy kupić tradycyjne dania amazońskie, brazylijskie. Tu stoi cała kolejka do tej restauracji. Zobaczmy, co możemy tutaj zjeść. Mamy sałatkę taką ziemniaczaną. Sałatka ziemniaczana. Mamy makaron. Mamy farinie, czyli kaszę z manioku, mamy też spaghetti, mamy też mięso, różne rodzaje spaghetti, mamy mięso, mamy kurczaka, mamy wieprzowinę, mamy też wołowinę, wszystko to, co tutaj ludzie lubią, chociaż to wszystko jest też gotowane, pieczone trochę na inny sposób niż w naszych stronach.
ludzie stoją w kolejce, po prostu jest to, co w Polsce nazywa się szwedzkim stołem. Pakują jedzenie, które chcą na talerz i idą do kasy. Przy kasie jest waga, to jest nasza restauracja parafialna. Zyski oczywiście przeznaczone będą na remont głównego kościoła w Manicore. Ja wychodzę już na ulicę, bo powoli trzeba nam niestety kończyć to specjalne wydanie naszej audycji Riksza Miłosierdzia. I dla was wszystkich, drodzy radiosłuchacze, dla całej ekipy Radia Wnet, prosto z Amazonii, błogosławieństwo Boże z miasteczka Manicore. O, jeszcze tutaj coś dla nas znajomego. Strzelnica, są wiatrówki, tak jak kiedyś było w Polsce w czasie odpustu. Nie wiem, czy teraz tak jest. Dawniej, w moim dzieciństwie też były strzelnice. I tutaj nadal są strzelnice. Drodzy radiosłuchacze, dla was wszystkich błogosławieństwo Boże. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa.

0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
1: Reklama.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
5: Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
3: To była autopromocja.

0: Popołudnie Wnet.
1: I chociaż w Paryżu jeszcze zupełnie jasno i słonecznie, to jest popołudnie w Radiu Wnet. 6 minut po godzinie 16. Małgorzata Kleszcz, zapraszam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. I o tym mieście, o kraju, o Francji będziemy dzisiaj opowiadać, bo Radio Wnet tutaj przyjechało. Tydzień przed przyjazdem papieża Leona XIV, który wiemy, że w sobotę, już od przyszłej soboty będzie w Paryżu. Oczywiście Radio Wnet także będzie o tym mówić w dzień przyjazdu papieża. To duże wydarzenie tutaj. Francuzi się przygotowują, no ale oczywiście to nie tylko tematy, które dzisiaj zajmują nam głowę, jeżeli chodzi o ten punkt Europy. Dużo punktów politycznych i oczekiwania na wybory. Pierwsza tura już 18 kwietnia. Wiele protestów, wiele problemów i wiele pytań, także rozmowy o budżecie. To zdaje się, że jeden z najważniejszych tematów politycznych ostatnich dni. Budżet Francji na rok 2027. Plan oszczędności to 54 miliardy euro. Też wiemy, że dzisiaj, bo jest 18 września, Emmanuel Macron spotyka się z liderami głównych partii i kandydatami związanymi z przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. A tematami są przede wszystkim pogarszająca się sytuacja międzynarodowa oraz konsekwencja wzrostu cen paliw i energii dla Francji, bo o tym się także rozmawia. Jeżeli właśnie chodzi o ceny paliw, to w ostatnich dniach duże protesty rybaków. Wczoraj, 17 września, rybacy blokowali między innymi port w Nicei i te protesty trwały 3 dni. No ale to nie tylko te wątki polityczne, bo będziemy także rozmawiać o kulturze. Te kilka dni Radia Wnet tutaj to wiele muzeów, nie tylko tych oczywistych jak Louvre i Orsay, ale też tych trochę mniej, a także ogromnych perełek. Także zapraszam Państwa serdecznie na ten program. Program prowadzony w przepięknym anturażu jednej z dzielnic, chyba 5, pani Maria Dębińska, 16, blisko, o 11, tylko się pomyliłam. Mnie dzisiaj gości w przepięknych wnętrzach swojego mieszkania pani Maria Dębińska, która także mi podpowiadała, jakie muzea warto odwiedzić. Dzień dobry, pani Mario.
2: Dzień dobry.
1: No i pierwsze moje pytanie to będzie o ten nastrój polityczny dzisiaj we Francji, dzisiaj w Paryżu. Czy są tylko powody do zmartwień, czy możemy też mówić o jakichś nadziejach?
2: Myślę, że Paryż jest tak pięknym miastem, że wystarczy wyjść na ulicę w tych pięknych dzielnicach i zobaczyć na kamienice, na dachy tych budynków, żeby humor się poprawił. Zwłaszcza, że pogoda nam dopisuje i ciągle mamy lato i oczywiście wszyscy się martwią sytuacją pogarszającą się i na świecie, i finansową, i budżetem rodzinnym, ale myślę, że jednak Francuzi mają tą art de vivre, że w momencie, kiedy znajdują się w restauracji, wypiją szklankę wina, jednak humory się poprawiają, umieją korzystać z życia. Natomiast, no co, ja jestem na emeryturze, więc może nie mam takich problemów z pracą, że wyrzucą mnie, bo to jest jednak powód zmartwień młodych ludzi, którzy po dobrych studiach nie mogą znaleźć pracy. No ale w momencie, kiedy wyrzucono cały przemysł do Chin i nikt się nie przejmował ekologią, że ten towar musi dotrzeć do Europy, dociera w opakowaniach, które no zaśmiecają nas, bo sama widzę, ile wyrzucamy plastyków, ile wyrzucamy śmieci z powodu właśnie tych opakowań, przedmiotów, które zakupujemy i które są produkowane w Azji. No to była jakaś wielka głupota. To po prostu nikt za to nie odpowiada. Obiecywano nam, że będzie tanio, że będziemy mogli mieć wolny czas, bo Chińczycy będą za nas pracować. Myślę, że to była jakaś utopia wynikająca z braku historii, a historia się powtarza, i z braku znajomości. Co to są Chiny? To jest 5000-letnia kultura, która jest pracowita i systemem, jaki mają, są w stanie wyprodukować wszystko, skopiować wszystko, ulepszyć wszystko. Także nie wiem, jaki będzie ciąg dalszy. Oczywiście, ponieważ mam 15 wnuków, to martwię się głównie o nich. No bo nie wiem, w momencie, kiedy emigrowaliśmy do Francji, ponad 40 lat temu, w czasie stanu wojennego, nigdy nie pomyślałam, że znajdziemy się w tak trudnej sytuacji i światowej, i tutaj w samej Francji. Jest to jednak kraj, który promieniował, był tym pępkiem świata. I w tej chwili, oczywiście jak się idzie do muzeum, wyjdzie się na spacer, pójdzie się do eleganckiej restauracji, to zapomina się o tym szarym życiu, ale dużo rodzin ma potworne kłopoty. Moja córka, która skończyła bardzo dobrą szkołę inżynieryjną, tak zwana Centrale Paris, gdzie na szczęście pracuje w przemyśle kosmicznym, mówi, że jej niektóre koleżanki z takim dyplomem jak ona wyprowadziły się pod Paryż z powodu cen mieszkań w Paryżu. Czyli jeżeli klasę tak zwaną średnią, dobrze zamożną nie stać na mieszkanie w Paryżu, no to kto tu zostanie? W tej chwili w szkole mojej wnuczki 8-letniej są tak zwane klasy łączone, dlatego że brakuje dzieci w Paryżu. No to oczywiście są konsekwencje polityki i rządu i polityki miasta Paryża. Także bardzo kochamy Francję, czujemy się tutaj bardzo dobrze. Zawsze relacje między Polską a Francją były idealne. Już w Polsce byliśmy napojeni tą kulturą francuską, literaturą francuską, teatrem francuskim i ubolewamy nad tym, co się dzieje. Natomiast nikt nie może przewidzieć, co się wydarzy. No wszyscy mówią, Francuzi, którzy robili tyle rewolucji, zrobią rewolucję, ale w tej chwili rewolucja. W tej chwili są grupy ludzi, którzy przyjechali z innych krajów. Jest dużo cudzoziemców, jest dużo muzułmanów i ta rewolucja nie będzie przypominała tej rewolucji, która była w XVIII wieku. Więc jest jakiś taki strach, ale myślę, że kompletnie Francuzi nawet na pewnych wysokich sferach nie wiedzą, co robić. Mieliśmy w tej chwili niedawno 12 Ravivage de la Flamme, gdzie zaprosiliśmy dużo znamiennych osób, Francuzów, którzy mają tu piękne stanowiska i działają i w polityce, i w stowarzyszeniach patriotycznych. I oni ubolewają tak jak my, ale nie widzą rozwiązania. I my też nie widzimy rozwiązania.
0: Te tematy właśnie budżetu, pieniędzy, one są, one wracają, tak jak wrócić mają protesty słynnych żółtych kamizelek, o tym się już słyszy, jakby to miało wyglądać. Dotyczy to głównie cen paliw?
2: Nie, myślę, że dotyczy to też kosztów żywności. Na przykład w tej chwili się mówi o tym, że zamiast kupić pomidory, trzeba kupić benzynę, prawda? Dużo osób musi mieć samochód, przemieszcza się tym samochodem. Może w samym Paryżu tego problemu nie ma, bo jest metro, które jednak funkcjonuje, mimo że jest przepełnione, można się dostać wszędzie, nawet do dzielnic. Oczywiście jest teraz ten okres remontowy, więc czasami, zwłaszcza RER, nie działa tak, jak powinien, ale jednak w Paryżu osoby, które tu mieszkają, nie mają tego problemu. Ale osoby, które mieszkają poza Paryżem i dojeżdżają, lub osoby, które mieszkają na prowincji, I ten samochód jest konieczny, bo w miejscowości, w której mieszkają, nie ma szkoły, nie ma kawiarni, nie ma poczty. Wszystko muszą dojechać do jakiegoś tam miasteczka. I żeby dojechać do tego miasteczka, potrzebują ten samochód. Nawet na jakieś... Także, że to w tej chwili jest... O tym się najwięcej dyskutuje. No jeżeli chodzi o ceny gazu, które wzrosły, więc osoby, które są zaopatrzone w gaz do funkcjonowania kuchni, podobno 40%. Ja na przykład mam tylko prąd elektryczny, ale prąd elektryczny podrożał we Francji głównie z powodów tego, że pozamykali na właściwie prośby, nie wiadomo, presję niemiecką, pozamykali elektrownie atomowe. Francja była absolutnie świetnie wyposażona w energię atomową i ten prąd nie kosztował drogo. W momencie, kiedy pod hasłem ekologia i pod hasłem, że Niemcy chciały zniszczyć EDF, czyli tą firmę, która produkuje prąd we Francji, no to jest sytuacja, że Francja nie ma prądu. No wiadomo, że wiatraki, które jednak zakłócają nawet pejzaż francuski, nie wyprodukują prądu, żeby zabezpieczyć funkcjonowanie wszystkich urządzeń. Zwłaszcza w tej chwili po tych upałach, gdzie każdy zaopatrywał się w 3-4 wentylatory, plus niektórzy zastosowali klimatyzację, no to to zużycie prądu w czasie lata upalnego było bardzo duże. I koszty energii na przykład w mieszkaniu takim jak tutaj, no to mniej więcej to jest podwójna cena w ciągu ostatnich miesięcy. No jednak to obciąża niesamowicie budżet. Więc dyskutuje się w telewizji, że po prostu trzeba ograniczyć jedzenie. Nie kupować owoców, nie kupować jarzyn, nie wiem, chodzić do najtańszych sklepów. No myślę, że to nie dotyczy wszystkich, no ale rodziny wielodzietne czy rodziny zarabiające niewielkie sumy w ciągu miesięcy będą zmuszone to robić.

0: został pierwszym ministrem, premierem, to wtedy podał do wiadomości, że jest 3,5 tysiąca tak zwanych bezdomnych ludzi, czyli śpiących na ulicy, i on obiecuje, że tam w ciągu 6 miesięcy nie będzie nikogo na ulicy. No w międzyczasie to nie wiem, jakie są teraz ilości bezdomnych, ale no skoro tutaj u nas pod komisariatem w Dobrej Dzielnicy ludzie śpią na ulicy, to co dopiero Port de Pantin, Port de la Villette i tak dalej. Więc to jest problem, który absolutnie rząd sobie z tym nie poradził. Na prezydent to wszyscy marzą, żeby już odszedł, ale właściwie nikt nie widzi, żeby któryś z kandydatów mógł to rzeczywiście poprawić. No a poza tym są zobowiązania wobec Brukseli. No i ponieważ Bruksela jest jak gdyby kamieniem u nogi, no to właściwie trudno przewidzieć jakiś scenariusz, że ta poprawa nastąpi, mimo że zapowiedzieli oszczędności bodajże 58 miliardów. Myślę, że nikt nie widzi możliwości realizacji tego pomysłu.
1: Właśnie może z kwietniem przyszłego roku płyną jakieś nadzieje. To co wiemy na pewno, że z panem Macronem się żegnamy na pewno. No ale to taka smutna konstatacja, jak pani mówi, że za bardzo tej nadziei nie zapowiada się, żaden z kandydatów nie zapowiada się jakąś nadzieją. Marine Le Pen, to akurat czytamy sprzed dwóch dni, przedstawiła swoje stanowisko. Z kolei jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie, powiedziała, że chce ją ograniczyć. Finansowo nie możemy już tego robić, tak mówi dokładnie. To jest cytat. Ciężko sobie też wyobrazić, jak Marine Le Pen, która no wiemy, jakie ma poglądy, miałaby sobie poradzić z tą falą imigracji, która już tutaj jest i jest to faktem. Spaceruje się po Paryżu, który bezsprzecznie dalej jest piękny i ma tak cudowne kościoły i miejsca, muzea i to jest i mam nadzieję będzie, natomiast ciężko jest ignorować sznury namiotów i też są momenty, że może człowiek się boi. Ja mam tak, że no, w metrze w Polsce nie miałam nigdy tak, że jednak człowiek wchodził i miałam tylko nadzieję, że do mnie nie podejdzie. Tak wyglądał i tak się zachowywał i tak krzyczał. No pocieszające jest to, że tutaj jednak zawsze są ludzie, bo Paryż żyje o każdej porze, zdaje się, i dzięki temu człowiek czuje się trochę bardziej bezpiecznie, że nie jest sam. Plus też bym się nie zgodziła z tym, co media mówią, że tylko są imigranci. No to też jest nieprawda. Natomiast jest często taki strach. Jak tutaj można byłoby sobie z tym poradzić, że Marine Le Pen w pani opinii jest tutaj może jakąś nadzieją, jeżeli chodzi o ten problem?
0: Ja myślę, że w związku z Brukselą i z tym, co zostało podpisane, Marine Le Pen, która no, zupełnie się odcięła troszkę od tego, co mówił jej ojciec. W moim przekonaniu mimo wszystko była kiedyś prorosyjska. W tej chwili oczywiście nie może chwalić Putina. Natomiast w stosunku do Ukrainy nie wiem, czy chce obciąć pieniądze dla Ukrainy z powodu swoich poglądów, czy z powodu rzeczywiście budżetu. Natomiast w momencie, kiedy Francja zostaje w Unii Europejskiej, przecież ona nie może, nie wiadomo co robić, bo obowiązują ją jakieś przepisy. Myślę, że Francja miała de Gaulle'a, miała też wspaniałych królów, ale w tej chwili nie widać nikogo, kto mógłby podjąć się rzeczywiście roli poważnych reform i który miałby poparcie całego narodu. Po prostu żyjemy w innych czasach, ludzie są podzieleni, są konflikty i właściwie nie wiem, według mnie może wygrać, przecież mnie to nie przeszkadza, zawsze głosuję na prawicę, nie na lewicę, ale czy ona ma szansę zmienić i poprawić sytuację Francji? Może troszkę, ale nie za dużo. A poza tym proszę sobie wyobrazić, w momencie, kiedy wygrywa, przypuszczam, że jest strajk generalny we Francji, wszystkie siły lewicowe blokują Francję.

0: Francji, nie wychodzi prasa, nie wychodzi, nie działa metro, nie działają autobusy. Jest generalny strajk, więc za bardzo nie wyobrażam sobie tej sytuacji, natomiast zobaczymy.
1: Zobaczymy, to jest też myślę, że są to myśli nie tylko Francuzów, bo też jak się rozmawia z Polakami, to czasami rozkładamy ręce i myślimy, kto tutaj w tej sytuacji mógłby pomóc. Słyszymy takie słynne zdanie o mniejszym źle, cytując pewnego, no właśnie, rosyjskiego pisarza, to te rosyjskie namiętności Francji też chciałam dopytać, bo tak było zawsze, że Francja miała te rosyjskie namiętności, ale właściwie trochę do nas tutaj przyszło więcej gości, więc te tematy się jeszcze rozwiną, ale to ja Państwa chciałabym, nim wejdziemy w ten świat sztuki i będzie takie przeprowadzenie po kilku muzeach i będziemy też w miejscu w Warszawie, a właściwie w warszawskim Konstancinie, bo tam też się szykuje związana z Paryżem, z Francją wystawa Willi Lafleur, ale to ja jeszcze tylko przywitam gości, pani Danuta Lemoine już ponownie na antenie Radia Wnet. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
1: I pan Andrzej Dębiński, także nie pierwszy raz się widzimy. Piękna, błękitna koszula, dzień dobry.
3: Taka jak niebo w Paryżu dzisiaj, dzień dobry.
1: Tak, i od kilku dni to jest coś, co nas cieszy. Mam nadzieję, że to nie jest jedyna rzecz, która w Paryżu cieszy, to słońce i pogoda.
3: No, to co cieszy, to jest kultura, którą tu można zobaczyć. Paryż przez wiele wieków był takim centrum, że wszyscy artyści tutaj płynęli, a szczególnie Polacy, którzy utracili niepodległość, żeby się rozwijać, to po powstaniach poeci, rzeźbiarze, naukowcy, inżynierowie właśnie do Francji przechodzili, a potem już świat, jak do Mejko, który aż do Ameryki Południowej, to się jeden z bohaterów narodowych.
1: No to może jest jakaś nadzieja w tego człowieka, coś się obudzi we Francuzach, w młodych Francuzach, coś się może zmieni, czekacie na 18 kwietnia. Czy w panu jest nadzieja, w człowieku, który już ile lat mieszka tutaj w tym kraju?
3: Ja nie mieszkam, ja tutaj zostałem karnie, ja tak powiem, przesiedlony, ponieważ wpisano mnie do indeksu osób niepożądanych w PRL, a wszystkie kolejne władze, czy lewe, czy prawe, czy środkowe, rozmawiałem z ministrami, szefowi urzędów i każdy mówił: Andrzej, pokaż te papiery. Ja pokazywałem te decyzje o wpisaniu mnie indeksu osób niepożądanych. Każdy mówił po jakichś dwóch tygodniach: Andrzej, to jest silniejszy niż ja. I zadaję słuchaczom pytanie, kto rządzi, kto jest wyżej ministrów? Że nawet ministrom nakazuje się wyłączenie się z tej sprawy. No to tyle. Czyli mieszkam tutaj przez cyfrę magiczną 44. Jest to cyfra Kordiana Mickiewicza, cyfra wolności, może ta cyfra doda mi skrzydeł, żeby jeszcze bardziej skutecznie pracować dla sprawy polskiej, nie tylko w Polsce, w kierunku Polski, ale także w środowisku Francuzów, gdzie staram się ja i moja rodzina, moje dzieci przez cały okres imigracji starały się być, jak moim dzieciom powiedziałem, jesteście ambasadorami Polski. Musicie być najlepsi, najgodniejsi, honorowi, pełni godności. I udało mi się tak wychować dzieci i mnie samego. Oczywiście takie życie, takie zasady powodują dużo cierpienia. Czasami trzeba wyrzekać się wielkich oferowanych pieniędzy przez różne dziwne korporacje czy zagraniczne instytucje, ale zawsze się ich wyrzekałem. Uważam, że wolność jest najważniejsza, a ta wolność zaczęła w naszej duszy. Musimy być wolni, żeby nasi przyjaciele stawali się wolni, żeby nasz kraj się stał wolny przez nasze dusze, przez nasze zbiorowe poczucie wolności.
1: No i rok 2027 to ma być rok przyjaźni polsko-francuskiej.
3: Tak, to jest bardzo ważne. Ja rozmawiam z wieloma ludźmi ważnymi i raczej staram się z ważnymi, bo dla sprawy Polski no, trudno z sąsiadami rozmawiać. Oni doceniają to, że im troszkę brakuje Polski. Tak mówią ludzie znaczni, że Polska była jakoś równowagą dla Francji w różnych wiekach, prawda? Pomagała, wspomagała samym swoim istnieniem, powodowała taki ekwilibr, taką równowagę w Europie. I kiedyś rozmawiałem z człowiekiem, który ożenił się z córką ambasadora Wielkiej Brytanii we Francji. I co ten ambasador powiedział? Rzecz bardzo ważna z punktu naszego widzenia. Powiedział, że to, że Polska została rozebrana, że przestała istnieć, to było przyczyną wszystkich dwóch wojen w Europie, ponieważ ta równowaga, ten czynnik stabilizujący, jednak mieliśmy powierzchnię kiedyś chyba 1,5 miliona kilometrów kwadratowych. Sięgaliśmy, prawda, od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego, jeszcze kilkaset kilometrów za Kijowem była Polska. I jak on twierdził, ten ambasador angielski, mówi, to był czynnik równowagi w Europie. I właśnie zniszczenie Polski, zniszczenie tego ogniwa, które w centralnej Europie było takim stabilnym miejscem wolności. Wiesz, tam w roku bodajże 1491 czy 2 został uchwalony pierwszy na świecie edykt o wolności religijnej. Także Polska przyciągała, do tej pory przyciąga. Teraz widzę, że niektórzy Belgowie, Holendrzy przenoszą się na stałe do Polski, bo uważają, że w Polsce się po prostu lepiej zaczyna żyć. No to jest, ja też tak uważam, ale jednocześnie uważam, że będąc takim no, ptakiem, skoczkiem, który połowę czasu przebywa w Polsce, w różnych miastach, połowy na zachodzie, w różnych miastach i państwach, powoduje, że mam bardzo trzeźwy obraz i osąd tego, co się dzieje. Bo jak się w samej Polsce ogląda się te atrapy, prawda, flagi, limuzyny służbowe, budynki, wydaje się, że Polska państwowa jest silna i wspaniała. Ale wydaje mi się, że ona wcale nie jest silna, wcale nie jest wspaniała. A czasami nawet obserwuję z punktu widzenia Paryża jakby zanik polskości. Nie polskości, państwowości. Bo państwo to nie tylko granica, prawda, urzędy, pieczątki, to także duch, koncepcja, godność narodowa, dbałość o swoich obywateli. A z punktu widzenia Francji, tego co tu się dzieje, mogę powiedzieć, że artykuł 6 Konstytucji tu niestety nie ma zastosowania. Nie chciałbym może w szczegóły wchodzić, ale utrata na szkodę domu komendanta na podstawie sfałszowanych dokumentów przez byłych agentów służb specjalnych przy wsparciu konsulatu i częściowo ambasady, która powiadomiła mera 16 dzielnicy Paryża, że jest za szybkim zarespektowaniem wyroków sądowych i za szybką realizacją wyroków, no to już w ogóle zastanawiam się, czy ten artykuł 6 ma zastosowanie. Bo skoro my jako Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, które tutaj jestem członkiem, przekazaliśmy oficjalnie do ambasady, oficjalnie, dokumenty, wyciąg z hipoteki Paryża, że jesteśmy właścicielem i to od kilkudziesięciu lat. A mimo tego na podstawie sfałszowanych dokumentów, i które są zagrożone karą do 8 lat więzienia we Francji, ale przedawnienia, które następuje tego przestępstwa po 30 latach, sąd uznał, że własność jest bardzo wątpliwa tego Stowarzyszenia Przyjaźni, tak się nazywa polsko-francuskie AFAP, ale na podstawie przedawnienia uznał ich własność. Jest to rzecz niebywała i tutaj właśnie mam zarzut, że nie czuli się wsparcia, bo to nie chodzi o to, jak mówią, prawda, ci rządzący w kraju, my się nie mieszamy w sprawy sporu. Tu nie ma sporu. To tak, jak idzie dziewczyna przez las i jakiś chuligan ją napadnie, prawda? Jeżeli ona domaga się wolności, to jest spór? To nie jest spór, to jest jakaś zła interpretacja. To jest obrona własności państwa polskiego. Przypominam tym mądrym ministrom, urzędom, ambasadorom i konsulom generalnym, którzy domagają się, żeby na przykład Szkoła Polska jak najszybciej się wyprowadziła i oddała klucze do domu kombatanta kupionego za pieniądze rządu polskiego. Jest to własność publiczna. Na podstawie aktu notarialnego oddana w zarządzanie dla nas, żeby Stowarzyszenie Polskich Kombatantów miało swoją siedzibę. I jeszcze do marca tego roku, mimo tego, że proces toczył się od 22 roku, cały czas byliśmy wpisani jako właściciele hipoteczni. No proszę sobie wyobrazić, że tu już żadne zasady nie przestrzegają, bo...
1: Tak, to no, państwo słyszeli też już kilkukrotnie o tym problemie i to też nie ukrywam, że jest jeden z powodów, czy był, dla których Radio Wnet też Paryż decyduje się w ostatnich miesiącach odwiedzać. I a propos właśnie polskiej szkoły, no bo tutaj się zapytam pani Danuty Lemoine, która pomimo tego, że wiatr czasami w oczy tak działa i pracuje i kontakt z tymi najmłodszymi, którzy chcą, czy raczej ich rodzice chcą, żeby się języka polskiego uczyli, pani ma. No i ta praca jest warta cały czas i chociaż trudy napotykamy.
2: Jeszcze raz witam wszystkich państwa serdecznie. Tak, to jest praca, powiedzmy, że to jest misja. To jest misja. Wiemy o tym, że chyba wszyscy wiemy, że edukacja to jest podstawa w ogóle przyszłości każdego narodu, prawda? Wychowujemy, kształtujemy, jesteśmy odpowiedzialni, prawda? Bo to za przyszłe pokolenie, tak naprawdę. I tutaj ja reprezentuję, prowadzę już 18 rok szkołę polonijną, szkołę społeczną, którą sama założyłam i właściwie idea powstania tej szkoły to wyrosła z doświadczenia, ponieważ w szkole orpegowskiej przy ambasadzie działającej nie było ani przedszkola w tym czasie, jak nasza szkoła powstała, ani nie było specjalizacji nauczania polskiego jako drugiego lub jako obcego. Więc my wprowadziliśmy to nowum, powiedzmy, bo o dorosłych już mówiono, natomiast dla dzieci, my byliśmy pierwszą instytucją edukacyjną, która wprowadziła właśnie te specjalizacje. No i co się dzieje? Po właściwie wieloletniej działalności naszej w domu kombatanta zostaliśmy 11, to już pewnie powtarzam to, ale warto chyba wspomnieć w tym momencie, 11 sierpnia wyrzuceni po prostu brutalnie, bo to nie ma co używać innych delikatniejszych słów, bo chyba to jest, to najbardziej oddaje, to, że zostaliśmy wyrzuceni na bruk. Dostaliśmy później na 14 sierpnia 2 godziny, żeby ewentualnie przenieść część rzeczy. Tak, mieliśmy bardzo dużo książek, jednak meble. No to, co szkoła potrzebuje, prawda, do pracy. Także w ciągu 2 godzin to nie mieliśmy szans, żeby wynieść to wszystko, więc te nasze rzeczy znalazły się na chodniku przed domem kombatanta. Wynajęłam boks bardzo drogi, tak, za który musimy miesięcznie płacić duże pieniądze. I właśnie dzisiaj, bo dzisiaj otrzymałam, jestem też zbulwersowana tym, otrzymałam SMS-a od pani komornik, od tej samej, która nam przydzieliła te 2 godziny i nie przyznała, nie znamy daty, bo prosiliśmy jeszcze musimy zresztą, jesteśmy zobligowani, żeby wynieść dalsze rzeczy szkolne, no i innych stowarzyszeń, bo właściwie do apelu, to jest warunek, żeby apel się odbył, to jest opróżnienie domu. Ale jak udowodnić, które rzeczy są nasze, które są nie nasze? To jest jednak tyle dziesiątków lat działalności różnych stowarzyszeń. To po prostu ten warunek jest naszym zdaniem chyba nie do wykonania. Nie do wykonania. Czyli jak może apel się odbyć, to cokolwiek, jakąkolwiek rzecz, jak ktoś będzie chciał w nas uderzyć, a będzie chciał, to może po prostu oznajmić, że to nie należy, że to jeszcze nie zostało wniesione. Także to są rzeczy niedorzeczne po prostu. I co pani właśnie komornik mi napisała, że ze względu na to, że za pierwszym razem to opróżnianie domu dla niej było źle, to nie odbyło się to w odpowiedni sposób, czyli to było nagłośnione przez media, więc ona teraz przyjdzie tylko pod eskortą policji.
3: I
2: my oczywiście nie mamy prawa do żadnych mediów, do zdjęć, tak, że ona przyjdzie pod eskortą policji, ale nie podała mi w ogóle daty żadnej, a tak naprawdę mamy czas tylko do 11 października, żeby opróżnić cały dom. Także tam na przykład na 4 piętrze jest fortepian, prawda, tam w sali biblioteki, tak, biblioteki, odbywały się koncerty, także właściwie nie wiadomo, czy my ten fortepian mamy zostawić na ulicy. Po prostu to są rzeczy tak niedorzeczne.
1: A nie wiemy też, co się będzie działo teraz w domu kombatanta. Nie, kto tam będzie?
2: Dom jest zamknięty, a my jako szkoła tak naprawdę to nie mamy stałego lokalu. To nam udzielono tymczasowej gościny. Udzieliły nam parafie francuskie. I to jeszcze dzięki wsparciu, wiadomo, tam poparciu mera 17 dzielnicy, właściwie dostajemy jedynie jakiekolwiek wsparcie od strony francuskiej. Dla strony polskiej, szkoły polonijnej, dzieci polonijnej nie ma. Po prostu ja od momentu, jak nas wyrzucono z domu, nikt się ze mną nie skontaktował z konsulatu, nikt z ambasady. Dostałam tylko listy, na który muszę odpisać listy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, podpisany przez panią Wielowiejską, że szkoła odmawiała dialogu z tym stowarzyszeniem, z tym ogniskiem polsko-francuskim, co jest całkowicie absurdalnym kłamstwem. Wymienia również nowy adres, że szkoła się nie ma czym martwić, ponieważ już ma nowy adres, co jest również nieprawdą, bo my mamy adres tylko tymczasowy, grzecznościowy. I wspominają, że szkoła dostała dotację. Tak, szkoła dostała dotację, tak, ale szkoła prowadzi bardzo wiele różnych projektów. To są
3: kolonie.
2: Dla dzieci, wycieczki edukacyjne. I jeżeli my tego nie będziemy robić, to tego nikt nie zrobi po prostu.
1: I to są też rzeczy, które kosztują. To, jak sami państwo słyszą, to jest sprawa trudna, na pewno bardzo, bardzo emocjonalna, do której jakoś będziemy wracać. Mamy nadzieję, bo to chyba o to chodzi, żeby ją mieć tutaj do końca. Tego nikt nie odbierze. I może tak się stanie, że właściwie jakoś to się zakończy promiennie, zakończy się zło, dobrem zwycięża i to wszyscy wiemy i tak sobie trzeba powtarzać, nie tylko przecież w tej sprawie. Godzina 16:40, drodzy państwo, mamy czas do, właściwie w drugiej godzinie. Ja państwa bardzo serdecznie zapraszam, żeby nie odchodzić od Radia Wnet, bo też się pojawi ciekawy wywiad z pewnym Francuzem, prawnikiem 32-letni, który nie pochodzi z Francji, tylko z Burgundii, ale opowiadał, już mieszkając tutaj kilka lat, tymi młodymi oczami, jak według niego zmieniało się to miasto, jak jest tutaj dzisiaj, jak się żyje prawnikowi i te wzloty i upadki. Także zachęcam, żeby wysłuchać tej rozmowy. To po godzinie 17. Teraz jeszcze będzie taki element trochę o sztuce, trochę o kulturze, bo ja się też dopytywałam tutaj moich gości i znajomych, do jakiego muzeum warto pójść. Muzeum Gustava Moron to jest to miejsce, drodzy państwo, które na pewno warto odwiedzić. Przepiękne, jeżeli chodzi o sam budynek, ale o pracę. Warto sobie zarezerwować kilka godzin, bo to obrazy trochę tak jak z książką, nad którą się pochylamy, wczytujemy i po prostu spędzamy, jak nas wciągnie, kilka godzin, odkrywając jakieś nowe historie. Tak jest też z tymi obrazami. I akurat tak się złożyło, że była kuratorka w tym miejscu, która mogła postać tego symbolisty troszeczkę przybliżyć, to ja państwa zapraszam do tego, żeby tych kilku minut wysłuchać, ale jeszcze bardziej oczywiście zapraszam do tego, żeby odwiedzić to muzeum.
4: Okay, hello. So for the beginning, could you tell me who?
5: Czy mogłaby pani powiedzieć, kim był Gustave Moreau i kiedy tworzył swoje dzieła?
4: Donc bonjour, je suis Pauline Lucet, je suis conservatrice du Musée National Gustave Moreau. Gustave Moreau est un artiste assez atypique et singulier, qui est né en 1826 et est mort en 1898.
5: Nazywam się Pauline Lucet i jestem kuratorką w Muzeum National Gustave Moreau. Gustave Moreau był dość nietypowym i wyjątkowym artystą. Urodził się w 1826 roku, a zmarł w 98. W tym roku przypada 200. rocznica jego urodzin. Zamieszkał w tym domu w 1862 roku, kiedy jego ojciec kupił budynek, aby urządzić w nim ich dom oraz pracownie. Od tego momentu Moreau przez cały czas tworzył właśnie tutaj. Był niezwykle płodnym artystą, pasjonował się rysunkiem i zawsze uważał swoją twórczość za coś spójnego i niezwykle ważnego. Pod koniec życia chciał odtworzyć cały ten budynek i przekształcić go w muzeum dostępne dla wszystkich. Ponieważ nie miał potomstwa, postanowił sporządzić testament, w którym przekazał państwu całą swoją kolekcję w jej pełnym kształcie. Testament został przyjęty w 1902 roku, a a muzeum otwarto rok później. Od tamtej pory praktycznie cała twórczość Gustava Moreau jest prezentowana tutaj, na ścianach parteru drugiego i trzeciego piętra. Pierwsze piętro poświęcone jest natomiast apartamentom, w których mieszkał razem z matką i ojcem. To muzeum jest nieco inne, ponieważ jest muzeum intymności. Znajdują się tutaj przedmioty należące do rodziny, ale także niewielki buduar poświęcony pamięci jego bardzo drogiej przyjaciółki, Alexandrine Duru. To niewielka przestrzeń, która jest właściwie pamiątką po tej miłości, uczuciu, którego być może nie potrafimy dziś do końca zrozumieć. Dzięki temu muzeum stanowi dość kompletny obraz artysty XIX wieku, również poprzez jego autoportret. Jest jeszcze coś, o czym nie wspomniałam, a co jest bardzo ważne. Moreau jest artystą, którego kojarzy się z nurtem symbolistycznym. Chciał odnowić malarstwo historyczne, przede wszystkim poprzez wykorzystywanie mitów i postaci mitologicznych, ale także literatury i muzyki. Był człowiekiem, który przez całe życie bardzo intensywnie pracował. Zawsze powtarzam, że właściwie z nikim się nie ożenił, ale ożenił się ze sztuką.
4: Je dis toujours qu'en fait, il ne s'est marié avec personne, mais il s'est marié avec l'art. Voilà.
5: I want to ask Chciałabym zapytać o to miejsce, o samo muzeum. To miejsce było jego domem od 1862 do 1895 roku. Wtedy postanowił zaangażować architekta Alberta Lafona, który przebudował cały parter i zmienił układ pierwszego piętra. Nie są to już apartamenty, w których Moreau mieszkał, lecz każdą przestrzeń przystosowano tak, aby stała się swego rodzaju miejscem pamięci. Drugie i trzecie piętro zostały natomiast całkowicie przebudowane i zaaranżowane na pracownie odpowiadające potrzebom muzeum. Już w tamtych latach, a właściwie przez całe życie, zamiarem Gustava Moreau było przekazanie całej swojej kolekcji. Nie chciał dopuścić do tego, by po jego śmierci została rozproszona podczas sprzedaży. Dlatego wspólnie z architektem oraz swoim uniwersalnym spadkobiercą, Henrym Rupem, zaangażował to miejsce i rozplanował wszystkie obrazy, które widzimy wokół nas. Co ciekawe, niektóre obrazy zostały ponownie opracowane i powiększone, tak aby miały większy format, bardziej odpowiedni do prezentacji muzealnej. Zależało mu na tym, aby przyszłym pokoleniom pokazać wszystko, co stanowiło treść jego życia, czyli sztukę.
4: Okay, and last question. Do you have your
5: Czy ma pani swój ulubiony obraz?
4: It's probably hard to. Oh, you have your favorite. Which one? Which
5: this one? Tak, ten.
4: And why?
5: Dlaczego?
4: Alors parce que c'est un
5: Ponieważ to bardzo interesujący obraz i dlatego, że ilustruje jedną z charakterystycznych cech sztuki Gustava Moreau. Moreau był niezwykle zainteresowany rysunkiem i precyzją odwzorowania. Bardzo dużo kopiował, zwłaszcza podczas pobytu we Włoszech, ale także we Francji. Pod koniec życia niektóre z jego dzieł zaczęły w sposób niefiguratywny przedstawiać pewne elementy dekoracyjne, między innymi za pomocą plam i pociągnięć pędzla, których znaczenia nie zawsze potrafimy dziś zrozumieć. Uważam, że ten obraz, który nosi tytuł Helena przy bramie Se, czyli Helena znajdująca się tuż przed miastem Troja, w pewnym sensie podsumowuje tę przemianę. Właściwie nie powiedziałabym o niej przemiana, ponieważ są obrazy, które wydają nam się całkowicie niefiguratywne. Nie powiedziałabym też abstrakcyjne, ponieważ jest to pojęcie, które pojawiło się nieco później. W każdym razie Moreau pozwala sobie tutaj na taką swobodę w posługiwaniu się pociągnięciem pędzla, które pokazuje, że coraz bardziej interesowała go sama technika i eksperymentowanie. Jego obrazy były właściwie swego rodzaju laboratoriami. Uważam, że ten obraz bardzo dobrze podsumowuje proces, który zachodził w jego twórczości przez wiele lat, a do tego jest niezwykle piękny. To również dlatego został tak wyeksponowany w pobliżu tych wielkich schodów.
4: Escalier. Merci beaucoup. Mais de rien.
1: I to jest, jak potrafimy słowem przekazać chociaż trochę sztuki i malarstwa, ale oczywiście najlepiej się to po prostu ogląda na własne oczy, a taką namiastkę, a może nawet i więcej Paryża i Francji znajdą Państwo w Konstancinie, Villa Lafleur. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na wystawę, która już jutro zdaje się, że rusza 19 września. Pan Artur Winiarski za to wszystko odpowiada i przede wszystkim gratulujemy i witamy. Witamy teraz na antenie Radia Wnet i jutro słuchaczy zapraszamy, tak?
6: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Dzień
6: tak,
1: dobry.
6: Od jutra zaczynamy nową wystawę poświęconą Meli Mutter.
1: Ach, no to proszę powiedzieć słowo więcej, o której można przybyć i trochę podać, proszę podać też adres, bo to może miejsce dla niektórych nie takie oczywiste, może delikatnie schowane, warto może przybyć trochę wcześniej, żeby się udać na piękny spacer.
6: Tak, z takich praktycznych informacji mogę powiedzieć, muzeum jest czynne dla zwiedzających od 10 do 18 w czwartki, soboty oraz niedzielę. No i oczywiście można przyjść i, że tak powiem, bez żadnej zapowiedzi, ale również są oprowadzania kuratorskie, na które też szczególnie zapraszam.
1: No to słowo też proszę powiedzieć o Meli Mutter. Najlepiej się będziemy o niej dowiadywać, oglądając jej obrazy, ale tak jakby pan troszeczkę nam przybliżył tę postać, tę autorkę.
6: No, Mela Mutter jest jedną z najciekawszych polskich artystek pierwszej połowy XX wieku. W Polsce odbywały się już jej wystawy, ale takie duże wystawy miały miejsce w latach 90. Ta wystawa, którą proponujemy, jest największą wystawą monograficzną, składającą się z ponad 230 prac. Jest ona całkowicie poświęcona artystce, która większość swojego życia spędziła we Francji, urodziła się w Warszawie w 1876 roku. Teraz też mamy 150-lecie jej urodzin. I ta artystka zadebiutowała na początku XX wieku, wyjechała do Paryża w 1901 roku. I można powiedzieć, że w zasadzie to jest malarka, która jest niezwykle różnorodna, niezwykle też kreatywna. Jak zobaczymy jej malarstwo, ono jakby podąża w różnych kierunkach, począwszy od symbolizmu, od malarstwa postimpresjonistycznego, aż do wykształcenia takiej niezwykle ciekawej własnej techniki. Malarka, która łączy w sobie z jednej strony zainteresowanie człowiekiem, jest głęboką humanistką, maluje przepiękne portrety. Te portrety idą w dwóch kierunkach. Przede wszystkim są to portrety ludzi anonimowych, można powiedzieć, ale ludzi, którzy często gdzieś znajdują się albo na marginesie społecznym, albo są to ludzie, którzy są cierpiący, ale też Mela Mutter odnajduje się niezwykle w takich portretach wybitnych postaci z kręgu literatury, sztuki, a nawet polityki. Więc możemy zobaczyć na przykład portrety znakomitych kompozytorów, pisarzy. Możemy zobaczyć portrety polskich noblistów, w tym portret Sienkiewicza z 1915 roku, czy wcześniejszy portret Władysława Stanisława Reymonta, z którym Mela Mutter była zaprzyjaźniona. Co więcej, jeszcze jest trzeci noblista sportretowany przez artystkę Romain Rolland. Mamy dwa portrety tego francuskiego pisarza. Więc artystka jest niezwykle różnorodna. Tego krajobrazu jej twórczości na pewno dopełniają też przepiękne pejzaże, zarówno z Bretanii, potem z południa Francji, jak również z Hiszpanii.
1: No to jest, myślę, że odpowiednia zachęta do tego, żeby Villa Lafleur odwiedzić. To jeszcze na zakończenie pana zapytam, bo Radio Wnet w Paryżu ostatnie chwile. Niestety, chociaż mam nadzieję, że niebawem znowu wraca. Pan tutaj także bywa. Ulubione miejsce, do którego pan zagląda chętnie zawsze podczas przyjazdu?
6: Tak, nawiązując do Paryża, to się świetnie składa, bo jeszcze opowiadając o naszej wystawie nie wspomniałem jednej ważnej rzeczy, mianowicie takiej, że wystawa Meli Mutter odbywa się u nas w Konstancinie od właśnie 19 września do 28 lutego przyszłego roku. Natomiast tuż po tym będzie prezentowana w Paryżu właśnie, na wzgórzu Montmartre, w moim ukochanym muzeum. Więc tutaj myślę nawet jeszcze to jest bardziej znaczące i ważne właśnie, żeby tę artystkę przypomnieć nie tylko polskiej publiczności, ale i francuskiej. Ale zdaje się, pani redaktor pytała o sam Paryż, o ulubione miejsce, prawda?
1: Tak, tak. Chociaż ta odpowiedź też mi się bardzo podoba.
6: Tak, no niezwykle zachęcam właśnie do Musée de Montmartre, bo to jest miejsce, które na pewno ma w sobie niezwykle ciekawą historię. Ma też, można powiedzieć, taki klimat właśnie Paryża przełomu XIX i XX wieku. No i to jest miejsce takie, nie czyste muzeum, ale właśnie miejsce, w którym mieszkali artyści, wybitni artyści tam tworzył.
1: Aktorzy, kabarety, prawda?
6: Tak, tak, są w pobliżu kabarety. No, jest bardzo dużo artystów, którzy do tej pory pracują, więc no, to jest uznawane za takie miejsce artystyczne. Zawsze było zresztą. No tutaj z samym Musée de Montmartre też związane są wybitne postacie. Auguste Renoir chociażby, czy Suzanne Valadon, czy Maurice Utrillo, którzy tam mieszkali. Tam są też zachowane pracownie właśnie chociażby Valadon i Utrillo.
1: Zgadza się. No i przepiękny ogródek, w którym tak się można trochę zagubić, na pewno sprzyjający temu, żeby właśnie coś stworzyć czy przeczytać. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, pan Artur Winiarski. Do zobaczenia, albo przynajmniej do usłyszenia.
6: Dziękuję i bardzo serdecznie zapraszam. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Wnet. Kłaniam się.
1: Do usłyszenia. 16:03 słuchamy jeszcze teraz w tej godzinie francuskiego utworu. Po godzinie 17:00 serwis watykański. Zapraszam Państwa i wracamy do Paryża.

0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: Radio Wnet uszami słuchaczy.
2: Dziękuję całemu Radiu Wnet za to, że jesteście, za to, że nas edukujecie, inspirujecie, za ciekawych gości, tematy historyczne, sztuka, ekonomia. No po prostu ja codziennie dowiaduję się jakichś arcyciekawych rzeczy. Zachęcam też wszystkich, aby zostali patronem. To nie jest duża kwota co miesiąc, ale dla nas to jest jedyne źródło wiarygodnych informacji. Pozdrawiam wszystkich.
0: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet przedstawia spektakl medyczno-polityczny pod tytułem Doktor Zastrzyk.
4: Tu bocianie gniazdo żółtej łodzi podwodnej. Mówią Majtkowa Kleszcz
5: i Majtek Mędrula.
4: Wpływamy na niebezpieczne odmęty Morza Południowego.
5: Powtarzam, wpływamy na niebezpieczne odmęty Morza Południowego.
4: Niebezpieczeństwo abordażu ze strony Porsche Fregaty doktora Capstrzyka.
5: Niebezpieczeństwo abordażu ze strony Porsche Fregaty doktora Capstrzyka.
4: Jest gorszy od doktora Moro, serwuje trepanację czaszki.
5: Powtarzam, jest gorszy od doktora Moro, serwuje trepanację czaszki, a la tutten Hamon.
4: Mayday, mayday! Mayday.

0: słuchacie Radia Wnet.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Papież spotkał się z przedstawicielami Międzynarodowego Ośrodka Studiów Leona XIV. Będzie ono zgłębiać nauczanie obecnego pontyfikatu. We Frezyngi odbył się Międzynarodowy Kongres Renovabis. Dziś wspomnienie świętego Stanisława Kostki papież powierzył jego wstawiennictwu przyszłość polskiej młodzieży. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Ojciec Święty spotkał się z przedstawicielami nowo powstałego Ośrodka Studiów Leona XIV. Zostało ono utworzone przez Augustianów. Zajmuje się badaniem i promocją nauczania aktualnego papieża.
3: Leon XIV wskazał na dziedzictwo świętego Augustyna, które stanowi inspirację dla jego nauczania. Ma ono wiele do zaoferowania współczesnemu światu.
4: Noi guardiamo la storia alla luce del crocifisso risorto.
3: Patrzymy na historię w świetle ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Nie interpretujemy teraźniejszości jako zamkniętego przeznaczenia, lecz jako przestrzeń otwartą na nawrócenie osobiste i wspólnotowe. Wierzymy w siłę królestwa, które rozwija się z małości ziarnka gorczycy. Papież zachęcił zebranych, by byli znawcami nowości Boga. Nie olśniewają one szybkością i wydajnością. Bóg realizuje je po cichu, uwalniając stary świat od jego ślepych zaułków.
2: Siedzibą Międzynarodowego Ośrodka Studiów Leona XIV jest augustiański klasztor we Florencji.
1: Wiadomości ze świata.
2: We Frezyngi odbył się kongres Renovabis, agencji niemieckiego episkopatu, która udziela pomocy finansowej Kościołowi w Europie Wschodniej. Z Watykanu uczestniczył w nim kardynał Grek. Podziękował Renovabis za wsparcie dla procesu synodalnego. Polskę reprezentował Zbigniew Nosowski.
5: Wielkim szczęściem było dla mnie uczestniczenie w tym kongresie Renovabis i spotkanie ludzi chyba z 27 krajów, skupionych wokół kwestii, które dla mnie wydają się kluczowymi, zupełnie kluczowymi aspektami chrześcijańskiego świadectwa we współczesnym świecie, takich jak dialog, zrozumienie, wpływ Kościoła na spójność społeczną, na budowanie wspólnoty ponad podziałami i wspólnego dobra.
2: Dziś w Polsce przypada wspomnienie świętego Stanisława Kostki. Jego postać przypomniał przedwczoraj Polakom Leon XIV. Prosił, by za wstawiennictwem świętego Stanisława modlić się za polską młodzież, by nie lękała się podejmować odważnych decyzji życiowych, służąc Bogu i bliźniemu. Do Polski trafiły też w tym tygodniu relikwie świętego Stanisława. Przekazał je biskup Adam Bab.
6: Relikwie zasadniczo otrzymały diecezjalne stowarzyszenia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, te diecezjalne struktury. No na pewno teraz we wrześniu, kiedy mamy wspomnienie liturgiczne świętego Stanisława Kostki, to będzie okazja do tego, żeby te relikwie, można powiedzieć, przyjąć, pomodlić się przy nich. No ale podstawowa rzecz to, można powiedzieć, dobrze przeżyć tajemnicę świętych obcowania. Święty Stanisław Kostka, no to nie jest postać tylko z przeszłości, tylko ktoś, kto w naszej kościelnej wspólnocie wciąż jest obecny jako świadek, no właśnie, pewnie jakiegoś dobrego stosunku do życia dla młodego człowieka, czy model takiego stosunku.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
8: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
11: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
10: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
11: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
9: To była autopromocja.
12: Popołudnie Wnet.
13: Godzina 17.05, Radio Wnet wciąż w Paryżu i o tym miejscu Państwu opowiada, ale teraz utwory z zupełnie innej części świata. Zapraszam do wysłuchania pod tytułem Telefony, a potem już wracamy do Paryża.

0: Dzień dobry, Radio Wnet w dalszym ciągu podróżuje po Paryżu i właściwie oprócz tych tematów związanych ze sztuką, to na pewno też w jakiś sposób interesują nas wydarzenia polityczne, czy to, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości tutaj we Francji. I moim gościem teraz będzie młody człowiek, który jest prawnikiem. Hello, how are you?
1: Dzień dobry, very good.
0: Mieszkasz od jakiegoś czasu w Paryżu, więc możesz powiedzieć, jak to miasto się zmieniało, czy mógłbyś to opisać?
1: It did a lot.
2: Tak, miasto like bardzo się zmieniło.
0: In which way? Could you try to
2: czy mógłbyś opisać, w jaki sposób?
0: Life,
2: czy są to zmiany na lepsze?
0: In your opinion, is a change is a better change or?
1: No, it's a worse change. Multiple things. Like it changed in the terms of that.
2: Nie, to zmiany na gorsze. Jest wiele takich rzeczy. Po pierwsze, Paryż został przebudowany przez Haussmanna jako wielkie miasto z szerokimi drogami, szerokimi ulicami, między innymi po to, żeby wojsko i policja mogły łatwo wjeżdżać na ulice, swobodnie się po nich przemieszczać i walczyć z protestującymi. Wszystko zostało zaprojektowane właśnie w ten sposób. A teraz ulice są tak zwężone, że praktycznie nie da się już poruszać po Paryżu motocyklem czy samochodem. Wszędzie są korki, karetki pogotowia, straż pożarna i tak dalej. Nie mogą już sprawnie jeździć po Paryżu. Pod tym względem naprawdę wiele straciliśmy. Pamiętam czasy, kiedy można było po prostu wsiąść na motocykl albo do samochodu i przejechać przez całe miasto w ciągu 20 minut. Teraz taki przejazd zajmuje 1,5 godziny, co jest absurdalne. Poza tym bardzo zmieniła się demografia Paryża. Miasto stało się tak drogie, że wszystkie rodziny wyprowadziły się poza Paryż. Obecnie większość osób mieszkających w Paryżu to pary bez dzieci, młodzi ludzie, studenci i tym podobne osoby. Rodzin właściwie już tutaj nie ma, ponieważ jest po prostu za drogo.
1: Couples without kids, like young students, this kind of stuff, but you don't really have families anymore. It's too expensive now. It's because the taxes increase a lot, so when you have 2-3 kids, it's hard to like.
2: To dlatego, że podatki bardzo wzrosły. Kiedy masz dwoje czy troje dzieci, trudno jest żyć w mieście, w którym płacisz tak dużo podatków, a czynsz za mieszkanie jest niezwykle wysoki. Jeśli chcesz wynająć, nie wiem, mieszkanie o powierzchni 50 metrów kwadratowych w 10 dzielnicy, musisz zapłacić 2000 euro. To szaleństwo. Jeśli natomiast mieszkasz 20 minut pociągiem od Paryża na przedmieściach, zapłacisz połowę tej ceny. Wszystko to wypycha ludzi z Paryża. To smutne, ponieważ dobrze jest, kiedy w mieście są rodziny.
0: To są negatywy, a czy możesz powiedzieć coś pozytywnego na temat zmiany Paryża?
1: No, honestly, no. Like, especially because I'm paying a lot of taxes in Paris and I don't like the way my money is used. Like, the city hall is very left side.
2: Nie, właściwie nic. Zwłaszcza, że płacę w Paryżu bardzo wysokie podatki i nie podoba mi się sposób, w jaki wykorzystywane są moje pieniądze. Ratusz jest bardzo lewicowy i wydaje pieniądze na rzeczy, które nie są użyteczne, na protesty, na kwestie związane z naturą i tego typu rzeczy. To wszystko jest nonsensem. Jest też wiele skandali. Pewnie o tym nie słyszałaś, ale było ich naprawdę dużo. Na przykład obecna mer zatrudniła wiele osób w żłobkach. Jeden z tych facetów molestował dzieci. Mer o tym wiedziała i nic z tym nie zrobiła. I tego rodzaju rzeczy jest więcej. Nie wiem, to dziwne miasto. Ludzie już ze sobą nie rozmawiają. Nie jesteśmy tutaj szczęśliwi. Ja nie jestem szczęśliwy. Są oczywiście ludzie, którzy są tutaj szczęśliwi, ale to pewna specyficzna grupa. To przede wszystkim młodzi ludzie głosujący na lewicę, korzystający z pomocy socjalnej.
1: But these people are like it's a special target. It's like young people voting left, benefiting from social aids and this kind of people, yeah.
0: To było właśnie moje następne pytanie, bo jesteś młody, czy to jest popularna opinia, tak spotykasz się z nią wśród rówieśników?
1: Nie,
2: to jest moja opinia. Oczywiście, jeśli zapytasz innych ludzi, mogą mieć zupełnie inne zdanie. Ale jeśli chodzi o politykę, to jest to bardziej ogólna opinia.
0: Opinia of your friend, opinia twoich przyjaciół?
1: Yes, but like open the eyes here. If you have a camera, just film around what's happening. You have like.
2: Tak, ale wystarczy otworzyć oczy. Jeśli masz kamerę, po prostu nagraj to, co się dzieje wokół. Podobno jesteśmy 5. najpotężniejszym krajem na świecie. Mamy broń broń nuklearną i tak dalej, ale wystarczy spojrzeć na ulicę. Wszędzie ludzie śpią na ulicach, wszędzie są narkomani. Kiedy wracam do domu, wychodzę z biura w bardzo pięknej ósmej dzielnicy Paryża. A kiedy docieram do domu w dziesiątej dzielnicy, po drodze spotykam kobietę, która załatwia swoje potrzeby fizjologiczne na ulicy, na oczach wszystkich. Co to za kraj? Nie wydaje mi się, żebyśmy widzieli takie rzeczy 20 lat temu. Wtedy tak nie było. Ludzie stoją godzinami w kolejkach, żeby wieczorem dostać darmowy posiłek. To dziwne.
1: Also, like there was because part of the reason why Paris changed is because they enacted the politic.
2: I jeszcze jedna rzecz. Częściowym powodem, dla którego Paryż się zmienił, jest to, że wprowadzono przepisy dotyczące polityki mieszkaniowej, zgodnie z którymi trzeba umieszczać mieszkania socjalne, czyli mieszkania dla uboższych osób w każdej dzielnicy. Każde miasto, każda dzielnica musi więc przyjmować imigrantów i osoby ubogie. W efekcie masz ludzi mieszkających w dzielnicach, w których wszystko jest tak drogie, że nie stać ich nawet na kupienie normalnego posiłku. To wszystko nie ma sensu. To jest antyliberalne. A ja jestem bardzo liberalny. Uważam, że lepiej jest pozwolić ludziom mieszkać tam, gdzie powinni mieszkać, zamiast próbować na siłę umieszczać tam osoby ubogie.
1: Go where they should go, and rather than trying to force poor people
0: But to. But it doesn't work.
2: Ale to nie działa. Widzimy, że to nie działa.
0: Yeah.
1: Liberalizm
2: tutaj nie działa, ponieważ nie jest stosowany.
0: To no, smutna konstatacja. Jak się przyjeżdża tutaj do Paryża, to tego się tak może nie widzi, człowiek tego tak nie odczuwa. No ale to teraz zapytam, bo jesteś prawnikiem, więc trochę takich pytań związanych z właśnie z prawem. W Polsce mamy duży chaos w tym wymiarze sprawiedliwości. Jak to tutaj wygląda we Francji? Jakbyś to opisał?
2: Okay. Like, I love Kocham Francję, ale nienawidzę tego kraju.
0: Exactly?
2: Dlaczego? Ponieważ dla mnie to już nie jest Francja. Może po prostu powinieneś zmienić miasto. Tak, ale jeżdżę też do innych miast i widzę, że cały kraj zmaga się z podobnymi problemami. W 2027 roku mamy wybory. Mam nadzieję, że coś się zmieni. Niestety system jest w pewien sposób skorumpowany. Nadal będą ci sami ludzie i te same siły mające władzę. I to jest przykre, bo po prostu patrzymy, jak nasz kraj każdego dnia coraz bardziej się pogrąża.
0: Ale jesteś prawnikiem. Jak wygląda tutaj życie prawnika i w ogóle dlaczego zdecydowałeś się nim zostać?
1: So, question on lawyer's life. You know, there's this cliché, especially in Paris, that lawyers are rich.
2: Jeśli chodzi o życie prawnika, istnieje taki stereotyp, szczególnie w Paryżu, że prawnicy są bogaci, mają mnóstwo pieniędzy, jeżdżą dużymi samochodami, noszą piękne zegarki i tak dalej. To tylko stereotyp, ponieważ prawników jest bardzo wielu, a tylko nieliczni zarabiają na tyle dużo, żeby żyć na przyzwoitym poziomie.

0: że zmiany nastąpią w całym kraju, nie tylko w Paryżu. I tak, potrzebujemy trochę zmienić system, ponieważ ten system już nie działa. Nie jestem pewien tych liczb, ale ostatnio słyszałem, że około 13% ludzi finansuje cały system francuski. Dlatego właśnie musimy płacić tak wysokie podatki.
1: Co byś zmienił przede wszystkim? What would you change for the beginning?
2: Lowered taxes.
0: Obniżyłbym podatki. Wbrew temu, co wszyscy myślą, jeśli obniżysz podatki, ludzie zaczną wracać do kraju. Wielu moich przyjaciół wyjechało do Wielkiej Brytanii, żeby tam pracować, właśnie dlatego, że podatki są niższe. Ludzie wróciliby, ludzie pracowaliby tutaj, więcej by konsumowali, a wtedy znowu ruszyłaby konsumpcja i cała gospodarka. Teraz podatki są tak wysokie, że ludzie nie mają wystarczającej siły nabywczej. Oczywiście, jeśli obniżysz podatki, musisz również ograniczyć wydatki tego rządu, który wysysa pieniądze od wszystkich, od biednych, od bogatych, od każdego. Zwłaszcza od najbiedniejszych, ponieważ bogaci zawsze potrafią wyjechać z kraju albo unikać płacenia podatków. Więc w praktyce to klasa średnia i niższe klasy społeczne płacą bardzo dużo. Kiedy zarabiasz pieniądze, płacisz podatki. Kiedy kupujesz papierosy, płacisz podatki. Kiedy umierasz, musisz zapłacić podatek. Płacimy podatki wszędzie. A wszystko to na rzecz państwa, który wykorzystuje te pieniądze, żeby chronić ministrów, kiedy przemieszczają się w asyście całych zastępów policjantów, a jednocześnie nie ma policjantów, kiedy narkomani atakują ludzi na ulicach. To rząd, który przyjmuje imigrantów. I to jest bardzo dobre. Sam jestem katolikiem i lubię przyjmować ludzi. Ale nie jestem hipokrytą. Nie będę przyjmował kogoś, jeśli nie mam środków, żeby zapewnić mu odpowiednie warunki. Jak można z jednej strony pozwalać ludziom umierać na ulicach, a z drugiej mówić, tak, nadal możemy przyjąć więcej osób. To wszystko nie działa. Na przykład ja sam muszę płacić za własny system bezpieczeństwa i za własną opiekę zdrowotną, ale jednocześnie płacę za system, z którego korzystają osoby zatrudnione. To dziwne, ponieważ tracę na obu stronach. Oczywiście to dobre, że możemy przyjąć każdego i zapewnić każdemu pomoc w szpitalu, niezależnie od tego, skąd pochodzi. Ale pytanie brzmi, do jakiego stopnia jesteśmy w stanie to robić? W pewnym momencie nadejdzie dzień, kiedy nie będziemy już mogli zapewnić tego nawet własnym obywatelom, którzy za to płacą. I to jest właśnie główny problem. Uważam więc, że trzeba obniżyć podatki i przestać wydawać tyle pieniędzy. Rząd musi ograniczyć wydatki i rząd musi zacząć wierzyć w swoich obywateli. Jesteśmy inteligentni. Francuzi są inteligentni, ciężko pracują. Nie potrzebujemy niani. A państwo tutaj zachowuje się jak niania. Nie chcesz pracować? Nie ma problemu. Państwo będzie ci płacić przez rok, dwa lata, trzy lata. Jakiego społeczeństwa właściwie chcemy? Ludzi bez pracy, ludzi, którzy mają 30 lat, są sprawni fizycznie, ale siedzą całymi dniami w domu i oglądają Netflixa tylko dlatego, że państwo wypłaca im pieniądze? To nie jest społeczeństwo, którego chcę.
1: Czy widzisz kogoś w polityce, kto może mógłby to zmienić, kto według ciebie ma taką szansę?
2: Honestly, I'm afraid for 2027 and
0: szczerze mówiąc, obawiam się 2027 roku i mówiąc wprost, sam nawet rozważam wyjazd z kraju. W zależności od tego, co się wydarzy, obawiam się, że sytuacja będzie się pogarszać. Skrajne nurty mają tutaj bardzo duże wpływy. Mamy skrajną lewicę i skrajną prawicę, które mają dużo władzy i nie wiemy, dokąd to wszystko zmierza, ani jak się skończy.
2: And we don't know where it's gonna lead, like where it's gonna end.
1: So you don't have a hope.
0: Czyli nie masz nadziei?
2: No, I do have a hope, but like for now it's hard to tell who's gonna.
0: Nie. Znaczy, mam nadzieję, ale na razie trudno powiedzieć, kto ostatecznie pozostanie w wyścigu wyborczym. Niestety ludzie są tak spolaryzowani, że już ze sobą nie rozmawiają. Myślę, że to właśnie pomaga skrajnym ugrupowaniom zdobywać coraz większe poparcie. Ale skrajności nie są dobre, niezależnie od tego, o którą stronę chodzi.
1: No to teraz trochę takich pytań geopolitycznych, no bo oczywiście to, co się dzieje teraz na świecie, to w Europie zwłaszcza, to tutaj mimo wszystko Francja ma ważną pozycję. Jak oceniasz jej siły na arenie międzynarodowej w obliczu konfliktu na Ukrainie? Czy uznałbyś to zdanie za prawdziwe, że Francja w dalszym ciągu jest jednym z silniejszych państw w Europie?
2: There's a Latin saying that says, if you want to have peace in your country, go make war abroad.
0: jest

0: takie łacińskie powiedzenie, którego dokładnie nie pamiętam. Mówi ono mniej więcej, jeśli chcesz mieć pokój w swoim kraju, prowadź wojnę za granicą. W pewnym sensie właśnie to Macron i rząd próbują robić w kontekście Rosji i Ukrainy. Próbują mówić, spójrzcie, Putin jest już przy naszych granicach, to jest nasz kolejny wróg. Moim zdaniem Putin nigdy nie zaatakuje Francji, ponieważ jesteśmy tak daleko od Rosji pod względem kulturowym, że oni nie chcieliby się nami zajmować. Z całą pewnością jesteśmy trudni do kontrolowania. Oczywiście bardzo ważne jest troszczyć się o innych. To, co dzieje się na Ukrainie, jest smutne i musimy przyglądać się tej sytuacji. Ale to trochę dziwne. Jak możesz pomagać komuś, jeśli sam siebie osłabiasz? Jak możesz pomagać komuś, jeśli najpierw nie potrafisz pomóc samemu sobie? Pytasz, czy ludzie czują się bezpiecznie. Polska jest bliżej Ukrainy, więc przypuszczam, że sytuacja jest dla was inna. Ale my jesteśmy daleko od Rosji, również pod względem kulturowym. A jednak są ludzie, którzy bardziej boją się Rosji niż narkomanów z nożami, którzy napadają na ludzi i dźgają ich w plecy w metrze raz na dwa tygodnie. To dziwne. Przede wszystkim uważam, że musimy zająć się problemami, które mamy we własnym kraju. Dopiero wtedy będziemy mogli odzyskać silny głos na arenie międzynarodowej. To właśnie dlatego jesteśmy tam całkowicie nieobecni, ponieważ nie jesteśmy wiarygodni, nie potrafimy nawet zarządzać własnym krajem.
1: I to może teraz też takie pytanie, które pojawia się wielu z nas, jak myśli o Francji, czyli właśnie pytanie o edukację, bo przez wiele lat Francja była tym miejscem w Europie, gdzie uznawaliśmy, że system edukacji jest jeden z wyższych. Nie wiem, czy masz kontakt z tym, czy jak mógłbyś to ocenić, uważasz, że tak dalej jest?
2: I'm a lawyer, so I always have an opinion on everything.
1: Oh, yeah.
2: I sound pessimistic, but I have a lot of hope.
0: Jestem prawnikiem, więc zawsze mam opinię na każdy temat. Brzmię pesymistycznie, ale mam dużo nadziei, że rzeczy się zmienią. Po prostu przez ostatnie lata bardzo się rozczarowałem, szczególnie przez te 10 lat rządów Macrona. Dlatego bardzo ostrożnie podchodzę do nadziei, ale mam nadzieję, że kiedyś coś się zmieni. Nie pochodzę bowiem z Paryża, pochodzę ze wsi, z Burgundii. To bardzo piękny region. I kiedy wyjeżdżasz z Paryża i zaczynasz spotykać Francuzów, zdajesz sobie sprawę, że mamy piękny kraj, wspaniałych ludzi i mnóstwo rzeczy, które moglibyśmy robić. Musimy więc po prostu znowu uwierzyć w siebie, a tego już nie robimy. Z edukacją jest tak samo jak ze wszystkim innym. Francja od wielu lat się stacza, ponieważ system już nie działa. Płacisz bardzo wysokie podatki, a w zamian dostajesz bardzo niski poziom usług, a właściwie bardzo złe usługi publiczne. Jeśli na przykład spojrzysz na kraje północnej Europy, tam też płaci się wysokie podatki, ale usługi, które ludzie dostają w zamian, są bardzo dobre. Ulice są czyste, bezpieczeństwo jest na dobrym poziomie, system szkolnictwa działa dobrze. Jeśli więc płacisz za jakąś usługę, a potem w zamian jej nie dostajesz, to przepraszam za słowo, ale jesteś frajerem. I to właśnie jest problem teraz we Francji. Z edukacją jest tak samo. Kiedyś była bardzo dobra, ale potem wprowadzono przepisy, które mówiły, och, ten uniwersytet jest za dobry, więc zmusimy go do przyjmowania studentów, których nikt nie chce, którzy nawet nie potrafią czytać. I przez to poziom całego systemu zaczyna spadać. Masz ludzi, którzy płacą i takich, którzy nie płacą. Powstają nierówności. Udajesz, że zamierzasz rozwiązać problem nierówności, a w rzeczywistości tworzysz kolejne. To wszystko nie jest dobre. Musimy wrócić do podstaw. Moje siostrzenice mają 6 lat i mają zajęcia, na których uczą się, jak się masturbować. 6 lat. Jakiego rodzaju kraj chcecie zbudować w ten sposób? Kiedy masz 6 lat, musisz nauczyć się mówić, czytać, pisać i liczyć. Jeśli tego nie zrobimy, to ludzie skończą jak zombie. Będzie można nimi łatwo manipulować i łatwo nimi zarządzać jako polityk, ale nie będą dobrą populacją do pracy, tworzenia bogactwa, płacenia podatków i budowania całego pozytywnego systemu. Musimy więc wrócić do podstaw. To jest klucz.
2: Positive system. So we need to go back to basics. That's the key.
1: Co jest najpiękniejsze i najważniejsze dla ciebie w byciu prawnikiem?
2: Yeah, I'm trying to be honest on my opinion. I'm pessimistic because I'm glued into this system and I see the problems of this system, but I really hope...
0: Staram się być szczerym. Moim zdaniem jestem pesymistą, ponieważ jestem uwikłany w ten system i widzę jego problemy. Ale naprawdę mam nadzieję, że rok 2027 przyniesie zmianę. Jeśli tak się nie stanie, to myślę, że to będzie koniec Francji, jaką znaliśmy w przeszłości. Nie wiem, czy znasz Romana Garego. Wydaje mi się, że był w połowie Rosjaninem, a w połowie Polakiem. To francuski pisarz z XX wieku. Był żołnierzem, dorastał w Rosji, a potem w Polsce. To bardzo ciekawe, bo jest takie powiedzenie. W jednej ze swoich książek napisał, że kiedy przyjechał do Francji, miał 20 albo 25 lat. I Francja, którą odkrył, zupełnie nie przypominała tej Francji, o której opowiadała mu jego mama. I dla mnie, kiedy przyjechałem do Francji w 2010 roku, było podobnie. Wracałem tutaj na wakacje. Nauczyłem się kochać ten kraj. Jedzenie, kulturę, język, wszystkie te rzeczy. Myślę, że ludzie, którzy tutaj dorastali, nie zdają sobie sprawy z bogactwa, różnorodności i piękna tego kraju. Bardzo się cieszę, że mieszkałem za granicą i poznałem różne kultury, bo właśnie dzięki temu zrozumiałem, że mamy naprawdę piękny kraj. Problem polega na tym, że jak zawsze, kiedy masz w rękach piękną kobietę albo diament, czasami nie zauważasz, że masz wszystko w swoich rękach. Zaczynasz patrzeć gdzie indziej i tracisz to, co masz. Może powinniśmy spojrzeć z powrotem na to, co mamy w rękach i zacząć o to dbać, bo to nie jest wieczne. To może zniknąć. A co do bycia prawnikiem, uwielbiam tę pracę. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że pomagam państwu utrzymywać wielu pracowników sektora publicznego. Za każdym razem, kiedy widzę policjanta na ulicy, myślę sobie, to ja zapłaciłem za całą jego pensję. To dobra rzecz, nawet jeśli ten facet właśnie wystawia mi mandat. Mówiąc poważnie, dobrą rzeczą w byciu prawnikiem jest to, że naprawdę czujesz, że komuś pomagasz. Myślę, że bycie prawnikiem to jeden poziom, bycie lekarzem to drugi. Chciałbym być lekarzem, bo wtedy naprawdę czujesz, że wnosisz coś do społeczeństwa.
2: No, I mean, the good thing with being a lawyer is that you can really... You feel you help someone, and I think being a lawyer is one step. Being a doctor is the second step. And I would have loved being a doctor because you really feel you bring something to society, and that's good.
1: Okay, thank you very much. Merci beaucoup, and have a nice day, and maybe see you soon.

0: Reklama.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie.
5: Popołudnie Wnet.
6: Państwo słuchają Radia Wnet, godzina 17.35, weekend nadchodzi, mamy piątek, zapewne się Państwo zastanawiają może jak spędzić najbliższe dni, ale to też jeszcze nawiążę do utworu, którego mogliśmy wysłuchać przed chwilą, to był Antoni Wojnar, jedna z jego kompozycji, a Antoni Wojnar spotkał się z także kiedyś na scenie w Tucholi na Brda Jazz Festival z naszym gościem Sebastianem Smoleniem, zapewne pan to pamięta, chociaż akurat tym razem nie o Brda Jazz Festival, ale o innym wydarzeniu w związku z jazzem. Także będziemy rozmawiać. Dzień dobry, Sebastian Smoleń, tam gdzieś w Krakowie po drugiej stronie, zdaje się.
7: Witam serdecznie pani redaktor, witam wszystkich słuchaczy.
6: No właśnie, jazz na parkingu, bo to w różnych miejscach można grać, w różnych miejscach tej muzyki można słuchać, ale o co chodzi, czyj to był pomysł, spodziewam się, że pana, proszę pana.
7: Tak, w rzeczy samej, jeśli chodzi o różne koncepcje twórcze nazwy, to zdarza mi się wpaść na bardzo niekonwencjonalne pomysły, a wydaje mi się, że tutaj tej idei przyświecał fakt, że kiedy zastanawiałem się, czego w Krakowie brakuje najbardziej, to pomyślałem właśnie o parkingu. A skoro już i tak parkingi nie są tanią atrakcją w tym miejscu, no to czemu by nie zaproponować od razu w ramach tego bileciku dwugodzinnego przy okazji świetnego koncertu jazzowego, więc pomyślałem, że może być to naprawdę wyjątkowa oferta dla mieszkańców Krakowa, żeby po prostu tym razem na parkingu skorzystać z czegoś więcej niż tylko z kawałka przestrzeni pojemnej na jeden samochód.
6: Widzę, że poza tymi, no, czasami wydawać by się mogło naprawdę całym mnóstwem przeciwności, które pan napotyka w Krakowie, nie daje pan za wygraną, a więc no dobrze, gdzie będziemy mogli dokładnie się spotkać i kiedy, bo to zdaje się, że ostatnie dni września mamy nadzieję, że jeszcze w słoneczne i letnie.
7: Tak, wprawdzie prognozy na 10 dni do przodu nie zawsze mogą być brane pod uwagę jako pewnik, natomiast myślę, że 27 września pogoda będzie nam sprzyjać. Jest to niedziela, ostatnia niedziela września, a zatem też ostatni weekend i o godzinie 17.00 rozpoczniemy koncert na ulicy Smoleńsk, Smoleńsk 29 i to jest parking wewnętrzny firmy Astor. Tam przy wejściu na pewno będzie oznaczone plakatem, gdzie dokładnie się ten koncert odbywa. Tam można nabyć bilety na miejscu, ale też można to zrobić wcześniej za pośrednictwem platformy Kup Bilecik, gdzie znajdziecie nasze wydarzenie pod nazwą Jazz na parkingu. I serdecznie zapraszamy, bo rzeczywiście, tak jak pani redaktor wspomniała, miejsce jest bardzo nieoczywiste.
6: No to zapraszamy. Skrzypce na pewno to usłyszymy, a jakie jeszcze instrumenty? Mówię na pewno, no bo ty się z tymi skrzypcami kojarzysz, chociaż także z pianinem, no ale to nie tylko, bo gracie w pięcioosobowym składzie, tak?
7: Tak, będziemy mieli okazję usłyszeć naprawdę wybitnych muzyków. Na gitarze zagra dla Państwa Jan Paweł Kamiński, legenda polskiego bluesa, na perkusji Gabriel Antoniak, no prawdopodobnie jeden z najlepszych perkusistów naszego pokolenia, na fortepianie też wybitna postać Paweł Gwóźdź i na gitarze basowej również bardzo rozpoznawalna postać, która bardzo zasunęła też przy okazji tegorocznej edycji Brda Jazz Festival, czyli Szymon Pachola. Polak, no i moja skromna osoba Sebastian Smoleń na skrzypcach, także skład jest bardzo bogaty. Myślę, że warto przyjść, warto posłuchać i też przy okazji zapoznać się z takimi młodymi muzykami, którzy myślę, że wkrótce na scenie jazzowej ogólnopolskiej będą bardzo rozpoznawalni.
6: No to już 27 września, jazz na parkingu, a teraz niech to będzie taki no, pewnego rodzaju przedsmak, bo posłuchamy utworu zespołu Parnas Adventures. Czy możemy prosić o jakiś wstęp?
7: O zapowiedź? No myślę, tak. że zapowiedź na pewno oddaje jakoś charakter tego, co usłyszymy 27 września. Mianowicie nie jest to jazz współczesny, który może być często trudny do zrozumienia dla odbiorców, tylko muzyka zupełnie przyswajalna, myślę, że dla każdego i na pewno jest to bardzo przyjemna i droga taka bez przeszkód do tego, by się z tym jazzem mimo wszystko zaprzyjaźnić, a to właśnie na parkingu. Natomiast w ramach samego koncertu usłyszymy też utwory z nowej płyty, która jeszcze premiery się nie doczekała, bo prawdopodobnie będzie ona miała miejsce początkiem przyszłego roku. Natomiast Chinatown utwór jeszcze z poprzedniej płyty, a zatem Parnas Adventures.
6: O czym powiedział Sebastian Smoleń i Państwa zaprosił na pewno do usłyszenia, a być może i zobaczenia w jednej ze stolic Radia Wnet. Mam na myśli oczywiście Kraków. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
7: Dziękuję.
6: Godzina 17.40 w Paryżu, jeszcze niebo czyściusieńkie, słonecznie i zupełnie widno, także no mimo, że zbliżamy się do godziny 18, to jeszcze się cieszymy tym dniem. A ja Państwu życzę, żeby się Państwo cieszyli także weekendem. Ja się nazywam Małgorzata Kleszcz i żegnam się z Państwem zespołem Parnas Adventures. Do usłyszenia wnet.

0: 87 i 8 FM.
1: Radio Wnet.
2: Reklama.
3: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
2: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
8: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
6: To była autopromocja.
9: Piątkowy wieczór wnet, podsumowanie tygodnia. Dzisiaj będzie w telegraficznym skrócie, bo dużo się dzieje. Jest piątek, naszym gościem, jak właśnie co piątek, Marek Jakubiak, prezes partii Wolni Republikanie. Dzień dobry.
10: Dobry, kłaniam się, witam.
9: Wczoraj, dzisiaj dynamiczny dzień w Sejmie.
6: Wieczór wnet.
9: Piątkowy wieczór wnet, podsumowanie tygodnia. Dzisiaj będzie w telegraficznym skrócie, bo dużo się dzieje. Jest piątek, naszym gościem, jak właśnie co piątek, Marek Jakubiak, prezes partii Wolni Republikanie. Dzień dobry.
10: Dobry, kłaniam się, witam.
9: Wczoraj, dzisiaj dynamiczny dzień w Sejmie, w ogóle dość dynamiczne posiedzenie. Zacznijmy od tego, jak to się skończyło z prezydium Sejmu. Został nowym wicemarszałkiem Marcin Horała, nie został nim Marcin Ociepa. No i się zaczęło, panie pośle, panie prezesie. Prawica wydaje się dalej od porozumienia niż jeszcze w miniony piątek, jak rozmawialiśmy.
11: Dzisiejszy dzień to był taki dzień ósmej kadencji, kiedy to PSL-owi, który wówczas miał 17 czy 19 posłów, również nie przydzielono gabinetu marszałka, wicemarszałka Sejmu. I dziś nasze usiłowania rozszerzenia prezydium o trzeci największy klub, no, legło w gruzach, no i doszło do moim zdaniem konfrontacyjnego głosowania kandydata Rozwoju Plus i kandydata stowarzyszenia takiego, który jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, może nie partii, tylko klubu. Więc pan Ociepa, Łukasz, zdaje się, i
9: Marcin. Kandydat.
11: Tak,
9: Marcin. Dwóch Marcinów.
11: Dwóch Marcinów, nie Łukaszy, tak. Z Łukaszem to ja gadam teraz. Natomiast, proszę państwa, no cóż, mnie to trochę, powiem, irytuje, dlatego że, proszę państwa, obowiązkiem każdego klubu jest wyznaczyć, i powagą każdego klubu jest akceptowalnego, wystawić marszałka akceptowalnego, żeby uzyskał większość. No i teraz jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość dzięki swoim działaniom nie ma takiego koalicyjnego sznytu, czyli oni albo my, albo nikt, prawda? No trochę mnie to drażni, powiem szczerze, bo cały czas to mówię, przypomnij sobie, Łukasz, jak ja mówię o tym, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest prawicą. Prawo i Sprawiedliwość jest partią prawicową, jedną z wielu. Nie dociera. No przykro mi, nie dociera. No i teraz sytuacja jest taka, że oni nie mają po prostu żadnych koalicjantów i tyle. I tak żeśmy sobie policzyli, że nawet gdybyśmy oddali głos na Ociepę, to on i tak by marszałkiem nie został. Dlatego, że oni koalicji nie mają żadnej. Oni nie potrafią się z nikim dogadać. Ani z PSL-em, ani 2050, no po prostu z nikim. No taka jest prawda. Nawet z nami. I zobaczcie, co oni teraz robią najlepszego. Oni zrażają teraz Rozwój Plus do współdziałania z nimi. Do współdziałania następnego koalicjanta, tak jak Kukiz 15 w ósmej kadencji niszczyli, tak teraz będą niszczyli Rozwój Plus. Przecież to jest dom wariatów. No. Ci ludzie nie wyciągają, w ogóle się nie uczą. W ogóle.
9: Nie wyciągają wniosków, też z Konfederacją jest ciekawie. To trochę proszę, jeżeli możesz, drogi pośle, a miałem taką rozmowę, uwagę od jednego z naszych wiernych słuchaczy, żeby tutaj zachować pewne formuły, to ja będę zachowywał, panie pośle, panie prezesie. jak był nastrój dzisiaj w Sejmie? Jak to wyglądało? Bo to było bardzo dynamiczne, konferencja prezesa, potem rzeczywiście tam emocje zagrały. Jak to od kuluarów wyglądało?
11: Kuluarach to mogę powiedzieć trochę, dlatego że najlepszym scenariuszem, który rysował PiS, to że nikt nie ma marszałka. Wicemarszałka i prezydium dalej będzie, i Bosak będzie samotny, atakowany ze wszystkich stron i nie będzie miał wsparcia z prawej strony, dlatego że PiS nie chce. Więc myślę sobie, że tutaj przegięli trochę. My żeśmy dostali takie informacje dzisiaj rano, że szykuje się atak na nas, że oni są przygotowani, że już memy są przygotowane, że grafiki są przygotowane. Oni czekają tylko na to głosowanie, bo są przekonani, że my będziemy tak głosować. No to jak nie głosować, prawda? No to powiem szczerze, że 41 członków zagłosowało za Horałą. I powiem, że to nie jest tak, że wszyscy byliśmy przekonani do tej decyzji. To tak nie jest. Natomiast założono dyscyplinę w głosowaniu i wszyscy żeśmy po prostu zwyczajnie zagłosowali tak, jak ustaliło to prezydium i cały klub, bo cały klub nad tym dyskutował. Przecież to był kandydat, który był w tajnym głosowaniu wybrany podczas zebrania klubu, więc tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że on miał największy mandat z naszego klubu do tego stanowiska i tyle gadania w tym temacie. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość oczywiście kopało dołek, kopało. Oni, ja nie odnoszę wrażenia, że oni po prostu muszą jakiegoś wroga mieć, bo przecież inaczej żyć nie mogą. No. To jest, zamiast walczyć z Tuskiem, to walczą z nami. No przecież to jest jakaś... A teraz ci nasi odpowiadają na te ataki. No to jak, bo dorosły człowiek, jak od kolegi z ławy poselskiej nagle słyszy, że jest zdrajcą albo jakimś rozłamowcem, a przed chwilą prawie razem odchodzili do Morawieckiego, no to ten się złości, mówi, co ty tu do mnie wypisujesz i tak dalej. Więc myślę sobie, że to po prostu musi jakiś czas minąć, chociaż charakter Prawa i Sprawiedliwości chyba nie zginie. Oni nie będą brali pod uwagę, że namiot republikański to jest, proszę państwa, namiot, który jest społeczeństwa tak naprawdę i w tym namiocie mieszczą się różne partie. Oni uważają, że oni są namiotem. Oni, Prawo i Sprawiedliwość, wstępujcie do Prawa i Sprawiedliwości, będziemy tworzyli namiot. No to z gruntu rzeczy to się nie uda, bo ani Bosak tam nie pójdzie, ani Mencen tam nie pójdzie i Rozwój też, Plus też do PiSu zapewne nie przystąpi, więcej niż jestem przekonany, chociaż nigdy nie mów nigdy w polityce.
9: Oczywiście zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać, a tymczasem Donald Tusk trochę straszy wojną, dzisiaj jest na Ukrainie, tam pojechał to o czymś rozmawiać, mamy informację, że tam podpisał dołączenie Polski do koalicji antybalistycznej i mamy tego samego dnia, prawie tego samego dnia informację z Brukseli, że Ursula von der Leyen de facto jednoosobowo, bez konsultacji z państwami członkowskimi, przekaże część pieniędzy, część spłacanych odsetek z mechanizmu SAFE, potem z kolejnego mechanizmu FREJA, trzeba się nazywać, właśnie Ukrainie. I tak to się pod tą kopułą wojny prawicy z prawicą odbywa. I ten obrazek wczoraj z Sejmu, kiedy chyba w ramach ustawki, tutaj nie mamy do końca dowodów, ale dzisiaj rozmawiając z generałem Wrońskim, powiedział pan generał, że są normalne drogi komunikacji, nie chciał powiedzieć jakie, ale że one są szybkie, niż to, żeby pułkownik dzwonił do generała, a generał wchodził do, że to wszystko wyglądało na ustawkę i to jeszcze kosztem wysokich polskich oficerów Wojska Polskiego. To wszystko oceńmy, i tą Ursulę, i ten Kijów, i tą szopkę wczorajszą.
11: Nie decyduje żaden minister. Główny głos decydujący ma dowódca operacyjny. Więc tutaj z całą pewnością to jest ustawka albo podlizywanie się zwykłe, bo generałowie mają takie tendencje, niektórzy urzędnicze, do podlizywania się swoim przełożonym. Natomiast proszę państwa, to wszystko mi trąca ustawką. Po prostu wszystko trąca mi ustawką, że co, że do tej pory drony nie spadały w okolicach granic polskich, że do Polski balony w setkach albo tam nawet w dziesiątkach setek nie wlatywały do Polski i z rejonu Kaliningradu, Białorusi i Ukrainy. Przecież wiadomo, że tak przemyt papierosów się odbywał. No. I proszę Państwa, czyżby drony do tej pory nie wpadały na terytorium Polski? No przecież oczywiście, że tak prymitywne konstrukcje z początku, z początkowej fazy wojny, proszę, urywały się ze smyczy, no i one leciały, dokąd miały paliwo, no więc jak szły kursem na Polskę 270, no to one leciały dotąd, aż paliwo im się skończy, no to często gdzieś tam wylądowały. Ja mówiłem o prostym systemie, który kosztowałby, nie wiem, 5, 6, do 10 milionów, no. System taki jak 112, że masz trzy cyfry do wypełnienia, nie wiem, jak jest 112, to może 111, trzy jedynki. Widzę nisko lecący statek powietrzny, trzy jedynki, pyk, pyk. Idzie do centrum dowodzenia operacji powietrznych, proszę Państwa, i na mapie interaktywnej pokazuje się moment zgłoszenia, czyli czerwona kropeczka migająca. Każdy, kto takie 111 by wykręcił, pokazałaby się taka kropeczka. I masz ślad w Polsce lecenia obiektu nisko lecącego, którego radar może nie widzieć, ale my go widzimy. No to taki system, bo tu bez obywatela nic się nie zrobi, proszę Państwa. To już wiadomo od II wojny światowej, kiedy walczono z pierwszymi dronami na świecie, a nazywały się V1. Że najpierw słyszy, melduje, że słyszy, potem widzi, określa pułap, mówi, z którego kierunku to leci, radary go przechwytują i tyle. No i to samo musi być i u nas zrobione w tej chwili. Natomiast Polska jest małym terytorium i to może być kłopotliwe, ale ja gdybym był na miejscu Ministerstwa Obrony Narodowej czy tam Kosiniaka, to zarządziłbym strefę 50 kilometrów zakazu lotów czegokolwiek. Jak coś wleci, powinno być zestrzelone i tyle. I to od granicy powinno być 50 metrów w głąb Polski. Tam powinny stać stałe punkty obserwacyjne i zwalczania nisko lecących celów. Jeżeli cele są powyżej 10 kilometrów, wtedy wchodzą patrioty. I tyle gadania, i mamy system niszczenia celu. Jeżeli nie został zniszczony, a leci dalej, to następna drużyna go przechwytuje. I mamy do tego systemy rakiet naszych własnych, mamy do tego systemy broni lufowej i dwulufowej, jednolufowej do zniszczenia celu, który leci na wysokości 300-400 metrów. Jaki w ogóle problem jest? Oni szukają sztucznie problemów, proszę Państwa. Oni chcą nas wprowadzić do wojny. Takie jest moje wrażenie. No, no i o wrażeniach chyba mogę mówić, bo Tusk z mównicy powiedział, że no nie wolno nic mówić. No. Bo wszystko Rosjanie po prostu cieszą się. No nic nie wolno mówić na Unię Europejską. Ja, panie redaktorze, powiem tylko tyle. Półtora roku temu w Sejmie gościł autor SAFE, proszę Państwa, czyli Białej Księgi. To jest przewodniczący Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Cyberbezpieczeństwa. Litwin, on się na K jakoś nazywa, nie Kasiu Kajtis, tylko jakiś tam, no wiadomo, litewskie nazwisko. I on, ja to nagrałem zresztą, ja to mam skopiowane, ja to puszczam przez jakiś czas. I on mówi, jakie cele SAFE są. Otóż cele SAFE są wymienione w takiej oto kolejności. Pomoc Ukrainie, a druga rzecz, pomoc przemysłowi obronnemu europejskiemu. I kto najwięcej pożyczki wziął na to, żeby to wszystko realizować? Te głupki z Polski, no. I to mnie po prostu krew zalewa, no, że robi się z nas durni, będąc samymi durniami, bo takie, wiecie, podlizywanie się Urszulce, i ona teraz z tego SAFE bierze pieniądze i przekazuje. A kto to spłaci, pytam się. Kto to spłaci?
9: No jak to kto? My wszyscy spłacimy z naszych podatków. Ale to jest ciekawe, że ten element wprowadzenia Polski do wojny, o tym się mówi coraz częściej. No i ta wizyta rzeczywiście Donalda Tuska w Kijowie wygląda na taki plan, żeby ewentualnie wyborów za rok nie było. Ja mam dużą taką obiekcje, żeby twierdzić, że wyborów nie będzie, bo to zawsze Michnik i Lewica mówi, jak tylko rządziła prawica, że oni na pewno żadnych wyborów nie zrobią, więc to zawsze trzeba mieć na uwadze, ale coraz więcej jest takich sygnałów, że to może być stan wyjątkowy, może być przełożone, no i taka analiza, że Donald Tusk może uznać, że jest w takim punkcie, że on po prostu władzy oddać nie może, że on tyle ma za uszami, że on musi tą władzę utrzymać. Jak takie wprowadzenie mogłoby wyglądać i ta wizyta w Kijowie i też wczorajsze wystąpienie, dzisiejsze Kosiniaka, to wszystko się składa na takie podbijanie atmosfery wojennej i na taką kalkulację, że może trzeba przyspieszyć wojnę.
11: Na razie te kilkaset, wiecie, bo mamy skarb pewnego rodzaju, czyli kupiliśmy i mamy kilkaset pocisków Patriot. To są w wersji Patrzy, więc to są rakiety o zasięgu do 118 km w pionie, proszę Państwa, czyli to są rakiety typowe do zwalczania wysoko lecących celów, nawet w przestrzeni kosmicznej. Więc tych rakiet nie wolno używać do zwalczania dronów. Na litość boską, to są do zupełnie czego innego rakiety. To jest do walki balistycznej właśnie. Natomiast Rosjanie użyli 20 paru rakiet balistycznych, no i ci wystrzelali na drony wszystkie Patrioty, które dostali od Amerykanów, a trzy im zginęły. Potem się okazało, że Ukraińcy je rozkręcili, bo chcą skopiować te rakiety. I Amerykanie powiedzieli, o, to już dziękujemy bardzo. To już sami sobie róbcie, jak już żeście skopiowali. I teraz co? Teraz do Polaków, tak? Do nas. No i teraz te wszystkie prowokacje. Czy, panie redaktorze, pokazał prokurator zdjęcia rakiety, które spadły, która spadła w Lubelskim? No nie pokazał. Ja tych resztek tej rakiety nie widzę w ogóle. Na tych zdjęciach, które tam są, nie widzę tego. Dlatego od samego początku mówię, że to jest prowokacja. Że te rakiety inaczej wchodzą w ziemię. Bo one wchodzą pod 30 stopniami, a nie 90. No. I powiem, że rakieta, która ma, proszę Państwa, wagomiar powyżej 3 ton, ma długość 7 metrów, silnik turboodrzutowy, bo to nie są rakietowe, jak mówią, tylko to są turbowentylatorowe, turboodrzutowe silniki. To, proszę Państwa, że niby co? Głowica 7 metrów przed i nic nie zostało, głowica 300 kg. Ludzie, o czym mówicie? Połowa rakiety jest poturbowana, ale istnieje. Ale istnieje. Dlaczego się...
9: I można ją odnaleźć. Mamy też drona. No i te alarmy wczorajsze, podczas gdy żaden obiekt w przestrzeń Polski nie wleciał, ale alarmy zabyły, może i słusznie. Pytanie, czy słusznie robi się ewakuację dzieci ze szkół w momencie, kiedy żaden obiekt nie jest w przestrzeni powietrznej?
11: To jest sianie, to jest absolutnie sianie zgrozy i atmosfery, która ma spowodować, proszę Państwa, że społeczeństwo będzie myślało zupełnie inaczej, czyli społeczeństwo otworzy się na akceptowanie tego, co się dzieje. A proszę Państwa, przepala się pieniądze w sposób nieprawdopodobny. Polska jest okradana. Nieprawdopodobny.
9: A to gdzie to się dzieje? To opiszmy ten mechanizm. Jeszcze mamy chwilkę, mamy jeszcze 4-5 minut, bo zaraz manifestacja, zaraz kolejne zajęcia.
11: Tak, ja jadę.
9: Właśnie, 4 minuty jeszcze pośle i będziemy
11: mechanizm,
9: pointować.
11: Proszę Państwa, jest prosty. Na przykład za pociski 155 mm płacimy 3 razy tyle, ile kosztowały jeszcze pół roku temu. To wszystko, co się dzieje.
9: Dlaczego? Jak to? Czy powinno być pytanie?
11: Jest prawo popytu i podaży, no.
9: Ale przecież mieliśmy stawiać fabrykę, mieliśmy właśnie nie generować tylko popyt, ale i podaż rozbudowywać, to jeszcze krajową.

0: leci zupełnie, do wariatu po prostu się robi. No. Ja powiadam cały czas, obawy co do tego, że mamy burdel w wojsku zwykły, są uzasadnione, proszę Państwa. Te obawy istnieją i te obawy bardzo proszę przeprowadzić mobilizację próbną, na przykład, nie wiem, jednej brygady albo dywizji mobilizację, zobaczyć jak to wygląda, kto się stawia, w jakim trybie to się wszystko dzieje i tak dalej, i tak dalej. I teraz się okazuje, panie redaktorze, że mówi się o raporcie CIA, a takiego w ogóle nie ma.
1: A właśnie, a jak to jest? Donald Tusk, bo jest jedna narracja, że chce, żeby Polska jakoś się w tą wojnę zaangażowała, żeby, jak rozumiem, może o wybory odwlec, może skupić się zaangażowanie i wyborców wokół rządu, ale też gra tym raportem CIA. Wczoraj napisał Marcin Pszczak, że takiego raportu nie było. Była rozmowa Tomasza Siemoniaka z Radcliffe'em, szefem CIA. No i były jakieś ustalenia ustne, ale nie było raportów. Co gra Tusk? Bo zdaje się, że
0: Ustne,
1: to jest jakiś
0: no
1: kolejny
0: to
1: tłuk.
0: musi notatkę stworzyć, no ale to Kosiniak mówi, że tego też nie widział, no więc nawet notatki nie ma. Czyli mamy po prostu amatorszczyznę od początku do końca. Natomiast po co się ten CIA spotkał z Siemoniakiem? Żeby mu powiedzieć, słuchaj, sprawa jest taka, my tutaj sprowadzimy nasze wojska, nie grzebcie przy Ukrainie, bo jeszcze w coś się wpakujecie. No to Siemoniak pewnie mu powiedział, no dobrze, ale mamy plan taki, taki, taki. No to ten szef CIA wyszedł i mówi, no Polacy, no wychodzi na to, że trzeba rowy, okopy kopać, no. No to już taka, wie, bo to szydera jest, kto dzisiaj okopy kopie, no. Prewencyjnie. Więc i to 17 września, przecież to jest jasny przekaz. Donald Trump mówi o tym, że stała baza wojsk będzie. Oczywiście pamiętamy, że 17 września Barack Obama po prowokacjach Donalda Tuska zrezygnował ze stałych baz w Polsce.
1: A teraz jest inaczej, pytanie, czy się zgodzi. Ostatnie pytanie, dwie na koniec, właśnie o tą bazę, bo jest zgoda prezydenta, jest ta relacja dwóch prezydentów, będzie dobra wola rządu. W środę ma być Kosiniaka-Kamysz w Waszyngtonie z Pitem Hegsetem ma rozmawiać. Czy Donald Tusk da zielone światło na bazę? No i Trybunał, co się stanie z
0: Będą
1: Trybunałem
0: rolować,
1: Konstytucyjnym?
0: proszę Państwa, będą rolować. No, to znaczy, zalążki już są, natomiast będą rolować. No. To jest tak, że Amerykanie, to było tak jak z gazem łupkowym. Pamiętacie Państwo za Donalda Tuska, jak wrzeszczał Jape Dar, że mamy własny gaz, będziemy w ogóle żyli, w ogóle jak pączki w maśle. I przyjechali Amerykanie z inwestycjami, jakim zaczęli rzucać kamienie pod nogi. Tak Amerykanie powiedzieli: dobra, do widzenia. To samo tu będzie. No. Tu Amerykanie przychodzą, to albo robimy, albo nie robimy. No to wojska amerykańskie albo ćwiczą, albo w ogóle ich nie ma. No. No u nas jest tak, że wczoraj Komisja Obrony Narodowej szlak mnie trafił, dlatego że projekt PSL wprowadził, że sztandary bojowe, proszę Państwa, można przydzielać każdemu. No przez dom wariatów po prostu. No. Każdemu w tej postaci, że jeżeli jednostka wojskowa jest niecertyfikowana, nie jest bojowa, nie ma gotowości bojowej, proszę Państwa, to oni jej najpierw sztandar dadzą, a potem będą walczyć o jej wartość bojową. Przecież to jest jakiś kretynizm po prostu, no.
1: No to ostatnie pytanie o Trybunał. Dzisiaj o 17 manifestacja. Jak to ma wyglądać? Czy dzisiaj, bo chyba dzisiaj szturmu nie będzie. Chyba Donald Tusk wycofał się spod Trybunału.
0: Nie, no mnóstwo ludzi, ale to dobrze, bo to jest sprawa edukacji tutaj, myślę sobie, to jest sprawa edukacji i to ja się bardzo cieszę, proszę Państwa, że ludzie zauważyli Trybunał Konstytucyjny, że ta edukacja idzie. Natomiast tu nie chodzi o Święczkowskiego, tu nie chodzi, proszę Państwa, o szkoły Ziobry, tu chodzi o edukację i chodzi o konstytucję. I najwyższy urząd w Polsce to jest, proszę Państwa, sądowy, czyli trzeciej władzy, to jest Trybunał Konstytucyjny. Trzeba go bronić, bo on broni nas.
1: O czym mówił Marek Jakubiak, poseł na Sejm, prezes partii Wolni Republikanie, drugi pośle, drogi Marku, pędź. Dzisiaj było krócej, telegraficznie, a za tydzień może sobie odbijemy. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Dziękuję serdecznie, kłaniam się.
2: Wieczór wnet.
3: Wrocław 96 i 8 FM.

ale nie dam sobie wyjść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej, a twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

0: No co?
1: Kraków 95 i 2 FM.
0: Radio Wnet.
2: Reklama.
3: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
2: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
6: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.
7: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach w Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
8: i Krzysztof Masłun.
4: To była autopromocja.

0: moment.
1: Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie mów do mnie, że nie kochasz. Nigdy więcej nie zatruwaj słów goryczą. Nigdy więcej mnie już nie każ.

0: Reklama.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: Po reklamie.

0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
1: Reklama.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
1: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
7: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
6: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycje będą prowadzić dla państwa Igor Toporowski
7: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
8: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
5: To była autopromocja.

0: rodziców.
1: I'd like to do this next song for John Hall and Graham Nash, and Bonnie Raitt, Tom Campbell, are the musicians who have the conviction, the energy to put this together that we're doing down here. And I did this for Jackson Brown and
2: that little boy.
3: Autopromocja.
4: Studio Londyn na antenie Radia Wnet.
5: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
4: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
5: Wywiady z interesującymi ludźmi.
4: I dużo dobrej muzyki.
5: Oraz kultury polonijnej.
4: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
5: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
4: Niedziela.
5: 9 rano, czerwony dywan.
4: Zapraszają
5: Iza Smolarek
4: i Aleks Sławiński.
3: Była autopromocja.
6: Słuchaj, głosuj, decyduj i zmieniaj świadomość. Od krainy łagodności poprzez raperski flow, aż po bezlitosne łojenie. Nie banujemy żadnego gatunku. Banujemy tylko tandetę i obciach. Polish Chart. Lista prawdy. Wasza lista.

0: Piątkowy wieczór mówi dobry wieczór Państwu Sławek Gorwat z Wrocławia oraz
1: Szymon Chrystianus z krakowskiego przedmieścia w Warszawie.
0: A dzisiaj spotkanie będzie wyjątkowe, drodzy Państwo, bo też wyjątkowi są artyści, którzy do nas przybyli w sposób wirtualny, gdyż są w tej chwili w Poznaniu, od lat zresztą tam są. My jesteśmy, jak słyszeliście, z Szymonem w Warszawie i we Wrocławiu. A dlaczego unikalne jest to na dzisiejsze spotkanie? Bo takiej muzyki nie puszczamy na co dzień, nie gramy w Radiu Wnet, ani w innych radiach już się nie słyszałem, żeby kiedykolwiek ktoś to grał, gdyż jest to muzyka specyficzna, szczególna. Witam Ciebie, Natalio, witam Ciebie, Ewgenii.
2: Natalia i Ewgenii.
3: Cześć.
2: Jesteśmy tutaj.
0: Powiedzcie tak pokrótce, gdybyście mieli swoim słuchaczom, którzy Was nigdy jeszcze nie słyszeli, bo załóżmy, że dzisiaj na pewno jest duża liczba takich naszych słuchaczy Radia Wnet, którzy pierwszy raz Was będą słyszeli. Na czym polega fenomen tej muzyki, którą gracie? Bo ja mogę tylko podpowiedzieć Państwu, że takim fenomenem to są obydwoje ci artyści. Może powiedzcie najpierw, jak w Waszym życiu się narodziła muzyka i gdzie się spotkaliście najpierw z muzyką, a potem ze sobą samymi?
2: Panie Sławek, bardzo miło najpierw pozdrawiamy serdecznie wszystkich i to jest takie pytanie, które no, krótko określić to w dwóch słowach, bo prawie pewnie, jeśli podsumować, to muzyka ciągle w naszym życiu gdzieś tam była, a jeśli chodzi o tym podejściu, które tworzymy nasze, to brzmienia, tak? To krótko powiedzieć, że ciągle nad tym pracujemy i staramy się, żeby ta muzyka, ona coraz więcej i więcej różnych kolorach odkrywała się dla nas najpierw, a potem już i dla słuchaczów.
0: Pierwszy utwór, który wysłuchaliśmy, bo teraz słuchamy też Waszej muzyki, tak dzisiaj wymyśliłem sobie, że będziemy słuchać Waszej muzyki podczas naszych rozmów i będzie to utwór, który teraz słyszy każdy z naszych słuchaczy, ale pierwszym utworem, który wybrzmiał wcześniej, to był utwór w języku hebrajskim Lama, co tak znaczy why, czyli dlaczego, i to jest ciekawostka jest taka, że właśnie w tej chwili na liście przebojów Polish Chart jest też piosenka why na pierwszym miejscu z Poznania zespołu Szamara. No właśnie, tak się złożyło. Powiedzcie mi właśnie, co, dlaczego gracie i śpiewacie w języku, znaczy najpierw opowiedzcie o tym spotkaniu z muzyką, a potem dlaczego to jest język angielski lub hebrajski właśnie.
2: Już z panem się spotykamy nie pierwszy raz, tak? Dziękujemy za takie zaufanie do naszej twórczości i powiemy, że to, co już znacie, że spotkaliśmy się w Lwowie, z którego pochodzimy, w którym się urodzili, wychowaliśmy się. I kiedy powstał ten pomysł do stworzenia czegoś szczególowego, właśnie się tak pomiędzy różnymi pomysłami okazało się, że ja znam ten język, uczyłam, studiowałam hebrajski, a w tematyce właśnie kierunku, jakim, od czego tak wyszło, no wiadomo, że ludzie śpiewają o jakichś rzeczach, które są na każdy dzień blisko, o jakichś emocjach, o jakichś przeżyciach, a w naszym takim pomysłu było zrobić takie możliwe teksty archaiczne, które no, nie każdy dzień, możliwe ktoś w swoim życiu, możliwe ktoś i każdy dzień, ale tak w większości możliwe nie zagląda i oni stali dla kogoś takimi dalekimi, te teksty. A naszą celą było tak, żeby przybliżyć te teksty w nowych brzmieniach, nowych rytmach nowoczesnych, tak? I zobaczyliśmy, że to jest bardzo ciekawe, bo to jest ta rytmika oryginalnych Tfilot i Tehilim właśnie tekstów biblijskich jest bardzo ciekawa. I było takie wyzwanie przed nami, które sami przed sobą postawili, że chcemy zrobić coś nowego w jakimś nowym odczuciu. To jak my przeżywamy, nie jak gdzieś tam słyszeliśmy, a jak to w naszym życiu jest odbierane. No i tak potem jeszcze się do tego dołączył język angielski, to są autorskie moje teksty na przeżycie jakiejś sytuacji. Życiejskich. No, jeszcze to wkrótce. Przepraszam za mój możliwy taki błędy w polskim języku, ale ciągle się studiuję.
0: Nie, właśnie Natalia, chcę ci powiedzieć bardzo miły komplement i to nie jest komplement tylko po to, żeby ci powiedzieć sam komplement, ale to jest szczera prawda, że mówisz bardzo dobrze w języku polskim już po tylu latach, bo już jesteście tutaj od bodajże roku 2014, dobrze pamiętam.
2: Zaprosili nas pierwszy raz właśnie z naszym tym programem, który doszedł do tego sukcesu, że usłyszeli nas w Polsce w 2017 roku. I od tego czasu tak już rozdzielamy nasze serce i z Poznaniem, i z wielu innymi miastami, w których graliśmy. I nie ukrywam, że mieliśmy nawet zamiar zamieszkać we Wrocławiu, ale przed pandemią wszystko się tak potoczyło, że przyjechaliśmy do Poznania na jeden koncert i wyszło, że potem wszystko się odwołało i tak tutaj zostawiliśmy się.
0: Drodzy Państwo, muszę Wam powiedzieć, że nie jest tak zupełnie obcy zespół Nata F. Jenny, jeśli chodzi o muzykę z Wrocławiem, czy też z Radiem Wnet, gdyż sam osobiście organizowałem im pierwszy koncert we Wrocławiu w klubie Pieśniarze, z czym się wiążą dość zabawne wspomnienia, które szczególnie Jenny lubi się ze mną dzielić tymi wspomnieniami. Gdyż jest to malutki klub, w którym oni myśleli, że weszli do jakiegoś przedsionka, a to był cały klub, ale koncert się odbył. Natomiast później też byłem inspiratorem tego, żeby was pokazać w Radiu Wnet i byłem w szoku, że tak dobrze wam poszło nagłośnienie, bo jednak, co by nie mówić, nasze radio jest fantastycznym, wspaniałym, cudownym radiem, ale nie jest to jednak sala koncertowa, tylko są to warunki radiowe, a wy zrobiliście razem z, oczywiście z naszymi przecudownymi realizatorami taki, taką jakość muzyczną, że to naprawdę poszło w świat i to w dobrym tego słowa znaczeniu technicznym. Pamiętacie jeszcze ten koncert?
2: To niemożliwe o tym zapomnieć, bo to naprawdę, panie Solek, był taki wspaniały dzień i wszystko się tak w jednym momencie okazało się, że nawet przyszli na ten koncert nasi słuchacze z Warszawy wtedy i było taka, to nie tylko z realizatorami ta rozmowa i ten śpiew, a słuchacze na żywo po prostu wypełnili całą salę i tam było ciągle taka te relacje, ten odbiór, ale jeszcze było taka sytuacja, że przed tym koncertem okazało się, że nie mam możliwości, bo było przejście tam zamknięte przez policję i nie mogliśmy dojechać samochodem pod studio. To ja taki przypominam tą sytuację. I Jewgen, te kolumny, które właśnie ten dźwięk, który pan to docenił, że ten koncert był taki wyjątkowy, bo zrobiliśmy swój dźwięk. I Jewgen po prostu te kolumny nosi w swoich rękach i potem i okazało się, że było literalnie tak 5 minut na zrobienie dźwięku. I to było tak spontaniczne, że my po prostu nie znaliśmy, czy to się uda do końca, czy nie, ale cieszymy się, że to się udało.
0: Czyli można powiedzieć, dokonaliśmy małego odkrycia, tak jak mówi wasz tytuł następnego utworu. Może posłuchajmy teraz trochę waszej muzyki i znowu wrócimy do naszej rozmowy. A ten tytuł to Make a Discovery, czyli dokonaj odkrycia, prawda?
2: Tak, że po prostu dokonaj odkrycia w jakiejkolwiek sytuacji, bądź gotowy na to, że coś nowego tobie się trafi.
0: Wykonanie w języku tym razem angielskim. Posłuchajmy. Tak.

0: Tutaj, drodzy Państwo, słyszeliście pewien instrument, który jest całym, można powiedzieć, clou programu, bo tutaj Natalia zaraz wypowie się lepiej o nim. Chodzi o szofar, bo ja powiedziałem to po hebrajsku bardziej, prawda? Natalio, się nie mówi szofar, tylko szofar.
1: No, są różne wymowy, tak, tego czytania, jedynie, że różne tradycje, szkoły, tak, czytania. Ale no, generalnie, kiedy odkrywasz teksty Tanachu, to widzisz, że no, jest po prostu szofar, a tam jak to się czyta, to jest naturalny róg. Gram na tym instrumencie prawie już od 10 lat i ciągle odkrywamy jego brzmienie dla siebie, bo ono jest ukryte nie tylko od słuchu, tak zwykłej osoby, zwykłego człowieka, ale po prostu i w biblijskich tekstach on po prostu jest ukryty przy tłumaczeniach często. Jego po prostu było przetłumaczono jako trąbka. Kiedy w oryginale napisano szofar, to po prostu tłumaczyli jego jak trąbka. I od tego my widzimy, że jeśli na przykład ktoś by pytał się, jak brzmiały, jaki dźwięk tych tekstów, to na pewno w tym dźwięku jest głos szofaru.
0: Tylko tutaj muszę ci wejść w słowo i wytłumaczyć pewną rzecz naszym polskim artystom i słuchaczom jednocześnie, że to, co ty robisz, to jest genialne i fenomenalne, to za mało powiedziane, bo mówisz, że 10 lat już korzystasz z tego instrumentu, ale drodzy Państwo, ja się dowiedziałem i przeczytałem to, się przygotowałem bardzo dobrze do tego programu i ty mnie popraw, jeżeli się w czymś pomylę, Natalia, że jest takie coś, że normalnie na tym rogu, bo to tak trzeba nazwać ten szofar inaczej, zwyczajni użytkownicy, czy to są rabini, czy ktokolwiek tam związany z synagogą, bo to jest instrument sakralny żydowski, to ma trzy tylko i wyłącznie trzy dźwięki. Ty potrafiłaś z tego zrobić całą gamę i w zasadzie używasz go jako jedna z nielicznych na świecie, a już jedyna w takim stopniu, można powiedzieć go jako instrument, który nie ma tych trzech ograniczeń, tylko ma niesamowitą gamę, którą ty sama do tego doszłaś, czy to ktoś ci pomógł w tym, czy jak to było?
1: No, prawie to jest takie nasze z Jewgeniem doświadczenia poszukiwania brzmienia tego instrumentu, bo jak pan Sławek powiedział, że nie ma szkoły, nie było żadnej szkoły, jak używać i często nawet był zakaz do używania jego.
0: No właśnie, ty się trochę naraziłaś jakby tradycji żydowskiej, prawda?
1: No, my po prostu usłyszeliśmy jego, nam jego sprezentowali i my tak patrzymy i myślimy, no jak, no co można, jak jego rozkryć, tak, w naszej sytuacji, bo tworzymy ten swój dźwięk, który odczuwamy po prostu jak coś personalne i jeśli to trzyma słuch słuchacza, to dla nas jest bardzo wielkie szczęście i cieszy nas, że możemy w tych dzisiejszych sytuacjach kogoś zahaczyć tym, tak? Bo to jest bardzo coraz trudniej. Ale widzimy, że nam to się uda i ludzie, którzy przychodzą na koncert, oni widzą i słyszą to bardzo oryginalne brzmienia i w jakimś swoim niepowtarzalnym stylu. I ten głos szofaru to jest właśnie część jako trzecia osoba naszego już zespołu.

0: bo szukaliśmy solowy instrument i przechodziliśmy przez różne tam sytuacje współpracy, ale potem, kiedy ja zaczęłam badać, szukać, po prostu odczuwać, jak jego słyszymy i dopasowywać te brzmienia do tego, co słyszymy u siebie w sercu, to potem zaczęło ono robić swoją część, te kosmiczne brzmienia, tą aranżację szofaru i właśnie ten rozwój w własnym kierunku tego języka, tak, że wyszliśmy za granicę tych określonych paru dźwięków, co są tak znane.
1: Powiedzmy sobie jeszcze to otwarcie, że wy, nie tylko, że wyszliście poza granicę tych trzech dźwięków, ale jeszcze trzeba powiedzieć, że to, sama powiedziałaś, że ktoś wam sprezentował to, ale przecież tak naprawdę to ty masz, przynajmniej masz pewnie tego więcej w domu, ale ja widziałem, że jesteś, bo drodzy państwo, wychodzi dwójka artystów, z czego wychodzi urocza Natasza i nagle okazuje się, że ona jest obwieszona różnymi instrumentami. Obwieszona jest tamburynem i dwoma, przynajmniej ja zauważyłem dwa rodzaje szofaru, a jednocześnie usłyszałem, że też to musi być z rogu baraniego, tak zwanego koszernego, bo u Żydów wszystko musi być koszerne, łącznie z tym barankiem, z którego się bierze ten róg. Skąd no, wy to wszystko...
0: Tak, mieliśmy trzy, na ten moment trzy szofara. Jeden z baranie, drugi z antylopy kudu i trzeci to był z kozła. To właśnie tak to, co mamy, ale w pomysłach mamy, żeby to było w ogóle różne brzmienia, różne typy szofarów. To jest moje marzenie, tak? Żeby po prostu wychodzić na scenę i mieć całą listę tych szofarów i w każdym utworze coś nowego odkrywać, bo zobaczyłam, że każdy szofar brzmi po innemu, każdy. I fascynuje swoim jakimś dźwiękiem i dla mnie to jest bardzo ważliwe, żeby to rozkrywać, ten dźwięk, żeby po prostu jakieś takie nowe odkrycia, nowe kolory przychodzili w tych utworach.
1: No właśnie, i tutaj jest ten fenomen, kiedy to nagle się stykają ze sobą te same instrumenty wykorzystywane na przykład w synagogach i ktoś słyszy ciebie grającą na tym szofarze i nagle doznaje szoku, że można to tak zagrać. Natomiast powiedzmy sobie jeszcze też jedną rzecz dodatkową, tutaj też mnie poprawi, jeżeli się, bo ja nie jestem fachowcem od sakralnej muzyki hebrajskiej, czy w ogóle żydowskiej, natomiast z tego co wiem, to też te szofary w historii swojej były wykorzystywane w różnego rodzaju sakralnych wydarzeniach, jak na przykład tak zwane, to się nazywało berechot, czyli błogosławieństwo. Jedno się nazywało błogosławieństwo czasu, drugie błogosławieństwo z przymusu, czy jakiegoś, tak to wyczytałem. I to się nazywało Mecaja i to były sakralne jakieś kierunki, które, dla których ten szofar został skonstruowany jako instrument dęty. Natomiast wy zrobiliście z tym szofarem totalną rewolucję, jeżeli chodzi o przeznaczenie. I teraz jak sobie tutaj społeczności żydowskie postrzegają waszą muzykę, bo mi się wydaje, że już doszliśmy do pewnego takiego etapu rozwoju cywilizacyjnego, że już bardziej jest chyba zachwyt niż jakiś, nazwijmy to, żeby czepiać się o to artystów, że wykorzystują taki instrument do potrzeb niesakralnych. Mieliście takie rozmowy z nimi?
0: Panie Sławie, mieliśmy wszystko różne. Ja chcę powiedzieć, że właśnie pan był na naszym koncercie we Wrocławiu i lepsze widział, jak reagowali na ten instrument i w ogóle na nasz występ, jak to było traktowane i możliwe były lepsze powiedzi słuchaczom, jak to było.
1: Tak, no znaczy ja byłem na dwóch koncertach Naty i Ewgenija w Wrocławiu, jeden przed paroma laty, który sam zorganizowałem. No i teraz w synagodze pod Białym Bocianem, skądinąd w przepięknym miejscu i urokliwym. Nie byłem, byłem już tam na niejednym koncercie w życiu. Natomiast pierwszy raz widziałem was na takiej dużej scenie, takiej, bym powiedział, już scenie z tradycjami. I co mnie zaskoczyło, że też Jewgeni jest genialnym akompaniatorem twojego śpiewu. Jednocześnie współtwórcą muzyki, twórcą aranżacji i fenomenem, który, gdzie połączył lupowanie i w pewnym momencie grałaś do swojego głosu na szofarze i to ludzie byli oszołomieni.
0: O, dzięki. Ja powiem, że Jewgen jest po prostu genialnym kompozytorem i on przy wszystkim swoim szerokości jako pomysłodawiec tego projektu, on umie się tak zmniejszyć, żeby być jak akompaniator, ale szczerze mówiąc, ja tak odkryję tajemnicę, że w jego głowie się mieści, w jego sercu mieści się dużo, dużo więcej, tak?
1: I, great imagination.
0: Tak. Tak, i te harmonie gitary klasycznej i te pogrania tych partii instrumentów. To jest bardzo wielka praca nasza i od tego to brzmienie szofaru to jest jak część naszego ogólnego pomysłu, tego brzmienia, tego głosu naszego projektu, tak? Że mówimy nie jakimś osobnym, a po prostu, że to my jesteśmy jako ten głos, który odkrywa i który się inspiruje i inspiruje sam i inspiruje innych. O tak.
1: Posłuchajmy kolejnego utworu, który jest utworem zatytułowanym Zaćmienie, po angielsku Eclipse. I zachwyćmy się w dalszym ciągu tą muzyką. Nata Jewgeni jest moim państwa i Szymona Chrystianusa gościem, którzy dla was prowadzą ten program. Drodzy państwo, mam wielką radość zapowiedzieć artystów, tak jak powiedziałem to na początku, wyjątkowych, unikalnych i fenomenalnych. Nie ma drugich takich na świecie. Nata i Jewgeni, posłuchajcie.

0: No i tak właśnie wygląda zaćmienie w wykonaniu Natalii Jevgenii, drodzy Państwo, a my, ja tutaj sobie poza anteną z Szymonem Chrystianusem dużo gawędziłem w ostatniej przerwie na muzykę, czyli tej, to co Państwo słyszeli jako muzyka, my sobie tutaj urządziliśmy pogawędkę i widzę, że Szymon jest bardzo, bardzo zaszokowany pozytywnie tą muzyką i która mu się bardzo spodobała.
1: Super.
0: Zapytał mnie nawet, skąd ja was wziąłem. Myślę, że trzeba powiedzieć tu o Marku Sarzale,
1: tak.
0: Który jest mieszkańcem Poznania, naszym słuchaczem wiernym od lat. Marku, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, jeżeli nas słyszysz, bo właśnie od Marka Sarzały nas wzięliście się w Radio Wnet przez moją osobę, jakby po drodze wzięliście to, co ja mogłem dla was zrobić, ale już potem to już robiliście wszystko dla siebie sami, bo zdradźcie nam tajemnicę, proszę. Jak wy to robicie? Czy wy macie gotowe, czy Eugenii szykuje nowy utwór pod kątem muzycznym, a ty dopisujesz do tego teksty lub on? Czy też jest tak, że wy razem tworzycie teksty, a potem robicie do tego muzykę i aranżację? Jak to wygląda? Tak zwany proces twórczy.
1: Bardzo miło, że jest taki emocjonalny odbiór, panie Sławek, i nie mogę też podziękować, żeby nie podziękować panu Marku, bo jego ten reakcja na naszą muzykę właśnie w Poznaniu, w klubie u Bazyla, kiedy graliśmy, i to jest taka wdzięczność wszystkim naszym słuchaczom, bo ten projekt istnieje właśnie od serca słuchaczy, bo nie jesteśmy gdzieś tam na górze widoczne, tak? Ale przez koncerty ludzie, które odczuwają, oni się inspirują i przekazują dalej. To jest wielkie dzięki, to jest pierwsze takie. I drugie, w naszym życiu, w twórczym życiu, słowo, które znamy, to jest improwizacja. I bardzo często...
0: No właśnie. Wy bardzo przypominacie mi czasami jazzowe wykonanie.
1: No, mamy różne odcinki takie swojej twórczości, bo jesteśmy otwarci na nauczania, na przesłuchania wszystkiej muzyki różnej. I właśnie ta spontaniczność, jaka improwizacja, jest dla nas bardzo ważna. I my na koncertach solowych nie boimy się ryzyka. I przez tą improwizację przychodzi jakaś wolność, tworzy się klimat, za który ludzie nas i doceniają, i często te rzeczy, które powstają podczas improwizacji, potem wchodzą w jakieś już utwory, tak? Stają w takim punktem w tworzeniu utwora. I jesteśmy otwarci na eksperymenty i, krótko mówiąc, to jest część naszego DNA, tak? Że odkrywamy się, i tutaj jest i jakieś takie doświadczenia, które umiejętności muzyczne, i nie możemy jakoś określić konkretnie, jak to się to wszystko tworzy.
0: Ale myśmy zapomnieli jedną rzecz zrobić, Natalia, tak, że na początku rozmowy zapytałem was i potem gdzieś mi to umknęło. Jak wy się spotkaliście w ogóle z Eugeniem, ty i on, wspólnie w Lwowie jeszcze, kiedy nie było wojny w Ukrainie i tak dalej, i tak dalej?
1: No, ja tak powiem, że to jest też długa historia, ale to nas najpierw połączyło, że spotkaliśmy się na jednym końcu Lwowa, a mieszkamy, okazało się, że mieszkamy w drugim końcu Lwowa, blisko jeden do drugiego. I nas połączyła podróż, bo uwielbiamy chodzić piechotą. I po prostu dwójko absolutnie obcych ludzi, którzy zdecydowali się pójść tą drogą prawie przez całe miasto. z jednego końca w drugi koniec, bo ja uwielbiam chodzić i on uwielbia chodzić. I po prostu w tej podróży gdzieś to się pewnie i...
0: Pamiętam nasze pierwsze spotkanie we Wrocławiu. Wspominam takie żartobliwe momenty, bo też oprócz tego patosu, o którym mówimy, jest sakralnego i takie w ogóle nie wiadomo, jakie to są brzmienia. To też i trochę zabawnych momentów było, tak jak mówiliśmy o tym wielkości klubu pieśniarze, czy też pamiętam taką sytuację, bo z Natalią to ja mam problem, że ona do mnie mówi cały czas przez pan i nie może się nauczyć mówić na ty, a na co Jewgeni mówi tak, ona i ze mną miała ten sam problem. Także takie zabawne historyjki. Jewgeni tak, pewnie siedzi i się uśmiecha.
1: Że stale prawie rok do niego mówiłam. No wy... to tak było.
0: No takie dobry good behavior, jak mówią Anglicy, czyli dobre wychowanie. Wracając do waszej muzyki, jeszcze raz zapytam, żebyś może więcej coś dopowiesz. Czy wy najpierw stworzycie tekst, czy najpierw jest muzyka?
1: Panie Sławek, to jest po różnemu, bo ten proces, on nie jest jakiś taki wykreślony, tak? My ciągle jesteśmy w dyspozycji do tego, żeby coś tworzyć. To może być z mojej strony, że ja idę sobie na spacer i mi się urodza jakieś teksty, jakaś poezja lub o czymś myślę lub Jewgen może iść przez ulicę i on ma motyw. I ono tak jest takie, ta dyspozycyjność, tak? I część tekstów nawet powstaje na scenie podczas tej improwizacji i też bywa tak, że nie śpiewamy tekstu, a tylko jako rytmikę słów i mamy jakiś taki potem szkic, który później edytujemy, a kolejne koncerty nam pokazują, co tam się zostaje, co trzeba dopracować i to jest żywy proces. I na przykład tak w procesie teraz jesteśmy przygotowania nowego programu też, który chcemy zaprezentować wkrótce i to też jest ciągle na scenie my widzimy, czy to się zgadza, to co mamy w sercu, czy nie. O tak powiem. I z czasem ono się wykreśluje. No tak.
0: To może zanim przejdziemy do kolejnych pytań, a będą to pytania związane, drodzy Państwo, z sukcesami koncertowymi, bo oni już mają trochę na sumieniu tych koncertów. Wyjeżdżają sobie z Poznania na Europę, nie tylko do polskich miast i o tym będziemy mówić, bo są traktowani jako ludzie z tak zwane international people, nie jako Polacy, Ukraińcy, czy tylko jako artyści, przede wszystkim artyści światowego formatu ze światową możliwością porozumienia się, gdyż znają dobrze angielski i to jest piękne, co wy robicie i o tym będziemy rozmawiać, jakie to sukcesy koncertowe, a na razie posłuchajmy piosenki zatytułowanej Look at Me, czyli po angielsku Spójrz na mnie.

try, or try to change hook, star, hey, don't be crazy, life.

0: I tak oto brzmiało to tak, jakby ten deszcz z tą burzą rzeczywiście był koło nas. To był przykład na to, co jeszcze pokażemy tu Państwu w tym programie dzisiaj, bo jest pewien plan pokazać utwór, który trwa aż 16 minut. Ale ja jestem zakochany w muzyce progresywnej, ale na razie jeszcze zostawmy to w spokoju. Przejdźmy do tego, co powiedziałem przed tą piosenką. Macie na koncie mnóstwo koncertów. Kto was prowadzi jako menadżer? Kto wam organizuje te koncerty i skąd bierzecie tych ludzi, którzy was zapraszają?
1: Panie Sławek, ja powiem panie Sławek, że naprawdę jak zauważyliście, że od Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Gdańsku, Białegostoku, Szczecina, Lublina, Łodzi, Katowice, Bydgoszcza, Słupska i wielu, wielu innych miast gościliśmy i w Berlinie, i w Hadze, i w Bredzie. Iż ja nie znam do końca, jak to się udaje, tak? Bo
0: może to jest siła szofara i połączenie z tym Edonai, który was strzeże od złego.
1: Oczywiście, my nie możemy tego o tym powiedzieć, że tego nie ma, tak? To jest jakiś taka ten brachot, te błogosławieństwo, które odczuwamy, które mam kupane nad sobą, bo no tak mało jest tych ludzi, które zmierzają robić muzykę w takim kierunku, tak? I z tego no tym żyć, być w tym, w to zakochanym. I sukces nie jest gwarantowany generalnie według przyczyn tego człowieka.
0: No tak, ale na przykład, drodzy Państwo, tu muszę też wejść w słowo, bo to jest ważne dla Polaków. Mianowicie to, że graliście na wielu scenach w Europie i w Polsce, to już powiedziałaś, ale graliście przed największymi gwiazdami, bo na przykład kimś takim w Polsce jest Grzegorz Kupczyk, no bo każde dziecko i dorosły zna piosenkę Dorosłe Dzieci, czy Jaki Był Ten Dzień, zespół Turbo i tak dalej, zespół Seti. I przed tak wielkim artystą i znakomitym wokalem mieliście możliwość wystąpić w Polsce, więc nie występujecie sobie tak o, że ktoś was zaprasza, jakoś tam zapchaj dziurę, tylko w planie są wielcy artyści z Ukrainy, którzy rzeczywiście na to miano zasługują.
1: My jesteśmy otwarty i szczerzy do wszystkich, tak? I jak już jeszcze wspomnieliśmy biblijskie teksty, to tam jest napisane, że człowiek, który robi swoją pracę z sercem, z takim podejściem skutecznym, zawodowym, on będzie stoją przed wielkimi tego świata. I to nie jest z mojej strony jakaś gwarancja, ale te marzenia o tym nowym dźwięku, ta wizja, żeby donieść tą prostą melodię, donieść tą oryginalność tej gitary, tego wokalu, traktowanego też jak instrument. I widzimy, że po prostu to dochodzi do serca słuchaczów. I my nie mamy żadnego menedżera, tak? To wszystko jest przez...
0: Czyli wy sami to robicie?
1: Tak, tak. Wszystko sami i no troszeczkę możliwe to tak, możliwe nie dochodzi do wielkich scen, na których by my chcielibyśmy zagrać, ale dla nas każda scena jest bardzo ważna. Czy to robimy w kameralnych przestrzeniach, czy to jest na wielkich stadionach. I wszędzie my znajdziemy tą osobę, która to słyszy, która to docenia i potem tak właśnie jak pan Sławek okazał się w naszym życiu, niby to spontanicznie, ale już od prawie, nie wiem, czy 4 czy 3 lata już jesteśmy...
0: Jesteśmy razem, tak.
1: Razem, tak, tak.
0: I to jest mi najbliższy sercu ukraiński zespół, jaki spotkałem w życiu.
1: Oj, no ja, panie Sławek, my jesteśmy otwarci, po prostu nasza zasada jest, to jest nauczać się i być otwartymi do nowych spojrzeń ludzi i my nie dzielimy tam kogoś tam na tych, dla nas każdy słuchać jest bardzo ważliwy i niezależnie gdzie gramy, my robimy to z wielką szczerością, o tak.
0: No i właśnie, i tutaj jeszcze dołożę do tej szczerości to, co ty potrafisz robić, a co widzę, w czym widzę progres, bo powiedziałem głośno, że widzę strasznie wysoki progres tego, co robicie obydwoje, ale szczególnie widzę ten progres u siebie, nie tylko w samym śpiewaniu, bo wokal jakby tutaj się cały czas może tam i coś się dzieje z tym wokalem, pracujesz nad nim, ale przede wszystkim pięknie zapowiadasz ten każdy utwór. W sposób nie tyle tłumaczysz, o czym to będzie, tylko robisz coś w rodzaju przepięknej suity wierszowej, jakieś stichotvorenie, które u ciebie wyleca w tym momencie. Znajesz to, ja domaju.
1: No, dzięki, że wy to zobaczyliście, bo staramy się o tym, żeby to zrobić nasze koncerty jako takie słuchowisko całe, żeby ludzie były ciągle w jakimś takim klimacie i odbierali nie tylko te dźwięki, ale i te zmiasty, tak, które odkrywamy w tych utworach.
0: Ja przez moment mówiłem po rosyjsku z myślą o tym, żeby Jewgeni zrozumiał, co ja chciałem powiedzieć, gdyż jego polski jest trochę słabszy od twojego, a jednocześnie nie znam niestety się na ukraińskim języku. Wy sobie wybraliście, że będziecie śpiewać po hebrajsku i po angielsku i tego się będziecie trzymać, aczkolwiek jest pewien utwór, który tam już zresztą on popłynął sobie, gdzie śpiewacie po polsku. Myślicie więcej o polskich języku, żeby śpiewać swoje utwory w języku polskim również?
1: Nam zależało, żeby odkryć też taki kierunek naszej muzyki właśnie z połączeniem z polskim językiem. I ten utwór, który pewnie pan zamierza, żeby usłyszeli ludzie, on taką był próbką z mojej strony, ale również w tym roku zrobiliśmy taki następny program muzyczno-poetycką syntezę, gdzie tworzymy takie spotkania z naszą muzyką i współczesną polską poezją, gdzie zapraszamy do czytania lub aktorów, lub samych poetów. I właśnie w Poznaniu odbyło się takie już dziejstwo i z wielkim, wielkim takim sukcesem, zainteresowaniem. I też jeszcze teraz prowadzimy w różnych miastach Polski, żeby zrobić te takie spotkania z innymi tekstami, z innymi aktorami. No i będziemy w kontakcie i pisać o tym na naszych stronach. O,
0: tak. Teraz będzie piosenka, która jest takim dowodem u waszym repertuarze, jak w Polsce jest takie powiedzenie, wiesz, taki rodzaj, taka sentencja, że coś jest do tańca albo do różańca jednocześnie, czyli można przy tym tańczyć, można się bawić i jednocześnie modlić. I ten utwór, który za chwilę nastąpi, czyli Smile Song, piosenka uśmiechu, jest dowodem na to, że przy waszej muzyce można się świetnie bawić na parkiecie. Posłuchajcie, drodzy państwo, jak można zatańczyć przy muzyce Nata i Evgeni, tym razem version, dance version.

0: Zdrowia mam.
1: To wam napisał ten polski tekst, bo jest świetne to połączenie.
2: Dzięki.
1: Halo, halo.
2: Halo, halo.
1: Czy sami pisaliście ten tekst po polsku, czy ktoś wam pomagał w tym? Ale
2: tak.
1: To moje podwójne gratulacje.
2: Dzięki.
1: Dlatego zapytałem właśnie wcześniej, czy to jest jakiś wyłom taki pojedynczy, czy coś będziecie chcieli robić więcej w tym zakresie, aby śpiewać po polsku dla Polaków, przynajmniej dla tych Polaków, którzy będą chodzić na wasze koncerty, bo jak pojedziecie za granicę, sama się przyznałaś, że jeszcze na przykład nigdy nie byliście zaproszeni do Ameryki i wtedy będziesz miała swoją możliwość pierwszy lot kosmiczny, powiedzieć. Nie kosmicznie, tylko samolotem odbyć. Czego wam życzę tak naprawdę, bo skupisko Żydów w Ameryce jest tak silne, że hebrajski język do nich przemówi od razu.
2: My nie mamy jakichś planów, co będziemy tam tworzyć. Jak ja powiedziałam panu Sławek, że jesteśmy bardzo na tą improwizację otwarte i no tak nie wyróżniamy jakichś tych czy innych słuchaczów, a mamy to, co mamy w swoim sercu. I w ten moment właśnie ten eksperyment z napisaniem tej piosenki dla nas był bardzo ciekawym, otwartym i oczywiście zobaczymy, wszystko jest możliwe.
1: No i powiedz mi, jakie macie plany, jeśli chodzi o najbliższy czas, bo wy macie jeszcze ciągle chyba nie nagraną, macie tylko epkę z tego, co ja wiem, którą dzisiaj zagraliśmy zresztą już w większości, ale czy myślicie o nagraniu płyty długogrającej, bo to są czasy trudne, w tej chwili artyści głównie się skupiają na singlach, gdyż jest to tańszy sposób wydawania przy okazji mix, mastering i te wszystkie inne historie promocyjne i tak dalej, i tak dalej. Czy wy macie też plany jakieś wydawnicze, takie bym powiedział, że można wziąć to do ręki, zachwycić się tym i być na przykład posiadaczem podpisanej przez was płyty?
2: No, właśnie ten Waving Space, tą epkę, którą pan wspomniał, po tym zupełny album Shine Made in Poland, który mamy w swoim dorobku, to już to, co się nam udało nagrać, ale jeszcze po prostu w dorobku teraz mamy w opracowaniach prawie materiał na 2 lub 3 płyty kolejnych, mi się wydaje, że to tak już 15 października w Poznaniu odbędzie się nasz koncert, który chcemy prezentować nowy program, który tak nosimy w sercu, w naszych ćwiczeniach, naszych próbach teraz i na którym się kształtuje nowe horyzonty, nowe brzmienia. I od tego ciągle jesteśmy w tym procesie. No i oczywiście poszukiwania ludzi, którzy zachcą to zasponsorować, żeby ten następny album powstał już w sposób namacalny.
1: A powiedz mi jedną rzecz, bo tak się składa, że ja jestem dość dobrze obeznany, gdyż przesiedziałem w Poznaniu trochę czasu. W Blue Note, w Zamku, czy w innym klubie, może w Baroku? Gdzie, w jakim klubie będziecie grali?
2: Mamy taką tradycję, że kiedy przyjechaliśmy w ogóle pierwszy raz do Poznania i tak nikt nas szczegółowo nie znał i my do końca nie znaliśmy, jak to wszystko pójdzie, ale trafiliśmy w jedną galerię, nazywa się Lazenka Poznańska i tak. I tak wyszło, że tam nas zagościli, ciepła
1: miłe.
2: Herbatka, dobra rozmowa i w ten moment powiedziano było, że możecie zagrać swój koncert. I my tak mamy tradycję z tego czasu, żeby u nich coś reprezentować nowego, o wspomnienie o tej wdzięczności, o tych otwartych sercach, które państwo do nas stworzyło. I właśnie chcemy w tym miejscu, to na ulicy Święty Marcin.
1: Proszę.
2: Tak, Centrum Poznania, bardzo będzie dostępność bardzo spokojna. To zapraszamy każdego, kto zechce odwiedzić i to jeszcze będzie w ramach tygodnia urodzin moich.
1: Zrobimy taki miks. Tak.
2: To będzie czwartek, 15 października o 19:00, Łazienka Poznańska Stowarzyszenia. Tak, generalnie graliśmy i w Blue Note w Poznaniu, i graliśmy klub u Bazyla, bardzo gościnny dla nas był.
1: No, Centrum Kultury Zamek też?
2: Tak, graliśmy, tak. No prawie scena na piętrze. No, mi się wydaje, że w Poznaniu i Teatr Ośmego Dnia, no wszędzie byliśmy bardzo dobrze akceptowane i odbiór, i ekspresja, i emocje. No ludzie i plakali na naszych koncertach, i tańczyli, i potem klaskali, i znów plakali. I potem... I okrzyki byli radości. O tego, no staramy się, żeby ta nasza muzyka, ona była taka naturalna, żeby ludzie się rozpadali na molekuły, zapomniali o swoich troskach i żeby po prostu zmierzali do jakiegoś czegoś nowego i pamiętali o tym każdym koncercie. O tak.
1: To rozpocznijmy teraz, przejdźmy do źródeł, bo na początku każdej Biblii jest Genesis, czyli to pierwsze zetknięcie się z Biblią. I wy macie teraz w swoim repertuarze taki utwór Genesis, który pokazuje wasze możliwości progresywnej muzyki, której ulegliście w pewnym momencie. Nie tylko gracie muzykę taką prostą, którą zresztą nigdy nie graliście prostej, ale taką bardziej rozrywkową, a to będzie takie, drodzy państwo, mam wielką radość i zaszczyt przedstawić wam utwór zatytułowany Genesis. Co czujecie, kiedy ten utwór się pojawi?
2: Halo?
1: Tak, tak.
2: To jest pytanie do mnie?
1: Tak, czujesz wielką przestrzeń, bo ja czuję wielką przestrzeń.
2: Tak, no ja powiem tak, panie Sławie, że wy jesteście pierwszy, który zaprezentuje ten utwór u siebie w radio. I no niech to tworzenie... mam koncepcję całą, ale no boję się, że to będzie za długo moje gadanie. Niech każdy słuchać, odbierze tą przestrzeń, stworzy tą przestrzeń dla siebie w tym momencie dzisiaj.
1: Bo to jest jeden z najpiękniejszych utworów w historii muzyki w ogóle dla mnie, jaki kiedykolwiek słyszałem.
2: To
1: słuchajmy, drodzy państwo.
2: Dzięki.

Co czujecie na tej Jewgenii po takiej dawce muzyki ilustracyjnej? Bo mi się śniło w snach, w marzeniach takie coś, że wy jesteście zespołem powołanym do muzyki, do tworzenia muzyki filmowej, ilustracyjnej. Za ten utwór powinniście dostać Oscara, gdyby to było rzeczywiście w jakimś filmie wykorzystane. Róbcie, idźcie w tą stronę, bo jesteście wielcy.

0: Panie Sławku, dziękujemy. Dziękujemy Panu Bogu za Was, za Wasze serce. Jeżeli to rozumiecie nas, tą głębokość i tą nieoczywistość, którą chcemy odkryć dla ludzi. Dziękujemy. I mamy nadzieję, że gdzieś to się uda.
1: Kojarzy mi się, gdyby ktoś chciał sfilmować Księgę Rodzaju, Księgę Powtórzonego Prawa i całą Torę i w ogóle historię zbawienia, to jest muzyka właśnie, która jest najlepsza na świecie, może być się okazać to, co pokazaliście jako próbkę, malutką próbkę.
0: Marzenie się spełniają i o tym pisałam jeszcze prawie gdzieś tak, pamiętam, do różnych akademii kino, różnych reżyserów. Mm-hmm. Pisałam, że jestem taka, przedstawiam projekt i bardzo chciałabym, żeby otrzymaliśmy Grammy, Oscara i wysyłałam te pomysły i możliwe te marzenia nasze dojdą do skutku, bo ja akurat przypomniałam sobie historię, że 10 lat temu przyjechaliśmy do Wrocławia i stanęliśmy w drzwiach tej koncertowej sali w synagogie pod Białymbycianem i chcieliśmy trafić tam na koncert, a w ogóle tam możeliśmy zagrać koncert i tak spojrzeliśmy na tą salę, wtedy tam grał się jakiś słynny zespół, my tak możemy, jeśli by to tak nam się udało. I okazało się, że akurat 10 lat temu tak to wyszło spokojnie, tak się udało, wszystko płynnie udało się. I niech te słowa o tym Oskarze, o tym kinie, o tym, co Pan teraz powiedział, niech ono się spełni.
1: Można by dokończyć tą Twoją wypowiedź słowem amen. I niech się spełni faktycznie, natomiast są jeszcze dwie drogi takich doskonałych numerów, jakie niesie progresja, ponieważ oprócz tego filmowego skrzydła, to może jeszcze uruchomić drugie, mianowicie nawiązujecie w swojej muzyce do wielkich tak zwanych suite na płyty analogowe lat 70., jak nie wiem, czy kojarzysz taką płytę Platinum Mike'a Oldfielda, czy też Dark Side of the Moon Floydów i wiele, wiele innych, że można, formacja Genesis, formacja Yes, można Marillion, można o tych mówić godzinami, nawet polskie zespoły typu Collage, Riverside i tak dalej. Wy nawiązujecie w swojej twórczości właśnie dzięki takim utworom jak Genesis do tego najlepszego pnia muzyki progresywnej, jaka się kojarzy człowiekowi w słusznym wieku 40 lat, który posiadam.
0: No, dzięki. My staramy się odczuwać, żeby to nie było w takim, właśnie otworzyć to, co mamy w środku serca, bo nasze utwory, oni są długie, tak? Oni są często z kilku części. I właśnie tkamy w nich przestrzeń, w której słuchać się czuje inaczej i w której jesteśmy razem ze słuchaczem. I nam nie chodzi o przeboje, a tylko o klimat, który zmienia atmosferę i jakieś takie swoje spojrzenia, swój sposób personalny odbioru świata.
1: Ja nie przypadkowo powiedziałem o latach 70., bo pamiętasz historię ze słyszenia oczywiście, bo jesteś dużo młodsza, ale pamiętasz na pewno tą historię z utworem zespołu Queen, Bohemian Rhapsody. Oni to stworzyli z myślą o tym, że już właściwie upadli, bo tam już nikt nie chciał ich grać w ogóle. Freddie poszedł do jednego z radiowców i mówi: dam ci coś do posłuchania, tylko broń Boże nie graj tego. Kiedy się obudził, na drugi dzień już grała cała Anglia. Okazało się, że to było tak świetne i nowatorskie, a przecież to był długi utwór. Dlatego życzę Wam, żeby w mózgach, w umysłach ludzi związanych z rynkami muzycznymi żeby zaczęli słuchać bardziej nie tyle ilości, ile jakości muzyki, a wasza jakość jest najwyższa na świecie i wtedy was zauważą, jak zobaczą zmianę myślenia u siebie samych, bo zmusić ich do niczego nie możemy, natomiast rynek muzyczny na świecie i w Polsce bardzo, bardzo pobłądził i stał się bardzo, już nawet nie chodzi o to, że nie jest progresywny, jest kiczowaty, jest do niczego, jest często bardzo prymitywny, a takiej muzyki, którą wygracie, się coraz mniej słyszy. Dlatego powiedziałaś, że pierwszy raz u nas to poleciało. Tu my z Szymonem dzisiaj jesteśmy, nazwijmy to, małymi bohaterami chwili, że się udało zagrać ten utwór w całości. A teraz powiedz mi, jak patrzysz na ten program dzisiejszy? Czy dużo macie jakichś pierwszych doniesień na wasze fora społecznościowe? Czy ludzie tego słuchają i czy jaki jest odzew?
0: No, ja jeszcze tego nie obserwuję.
1: Nie sprawdzałaś.
0: Bo na razie jestem absolutnie wciągnięta w proces rozmowy z państwem i po prostu no, staram się być z wami w jednej fali, tak?
1: A jak tam Ewgenii śledzi coś?
0: Ewgenii śledzi za nami, śledzi i wiem, że jest blisko, tutaj siedzi blisko mnie, ale tak w swoich pomysłach i no, całym sercem jest z nami też.
1: No ja wiem, że...
0: Ja wiem, że na pewno nas słuchają w Lwowie, słuchają w Holandii, słuchają po całej Polsce, bo o tym rozgłosiliśmy i zwykle piszą potem, co, jak to odbierają po tych naszych wywiadach.
1: Czyli macie już można powiedzieć takich swoich stałych słuchaczy, których znacie z imienia, nazwiska i twarzy, tak? Macie już takich swoich, którzy zawsze na was...
0: Tak, którzy nam... my tak... nie jesteśmy zbyt publiczni ludzie, ale ludzie czasem podziwiają w nas, że przychodzą na koncerty i mówią: o, my ciągle was obserwujemy, tam, śpiewamy, gramy naszą muzykę, a jeszcze okazuje się, że my na przykład graliśmy na festiwalu i mamy tam taki utwór. Okazało się, że pod niego zakochane sobie tańczą, bo zaczęli tańczyć jakiś szczególowy taniec, tak? Bo
1: czyli drodzy Państwo, jeżeli byście chcieli na przykład oświadczyć się swojej przyszłej żonie, to wchodzicie na scenę z zespołem Nata i Evgeni i mówicie do niej, że czy zostaniesz moją żoną, a Nata śpiewa. I jest jeden wielki płacz i śmiech i wszystko razem, prawda?
0: No pan Stawik to po prostu zaprowadził tą rozmowę w taki nieoczywisty kierunek.
1: No ale jest nastrój, jest ta świadomość, że się występuje jakby na scenie przez chwilę chociaż z wybitnymi artystami, a my posłuchajmy jeszcze na razie, zanim przejdziemy do nazwijmy to podsumowania naszych audycji, utworu Keep Me Alive, czyli trzymaj mnie przy życiu, tak, można to powiedzieć.
0: Tak, ty trzymasz mnie przy życiu, tak.

0: No myślę, że wielu ludzi wasza muzyka utrzymuje przy życiu jak Boże błogosławieństwo, bo taką muzykę, którą wykonuje się na szofarze i głosie jednocześnie tak sprzężonym i ze sobą dwoma narzędziami do wykonywania dźwięków, bo twój głos jakby geniuszem jest w naszej muzyce wiele rzeczy, ale między innymi to, że twój wokal i sposób brzmienia tego wokalu nawiązuje do współpracy właśnie z szofarem albo odwrotnie. Szofar współpracuje z twoim głosem. Myślę, że to jest ta koncepcja i ten geniusz waszej muzyki. Jakie macie plany na najbliższy czas oprócz tego poznańskiego koncertu i myślicie o tym, żeby na przykład wystąpić na jakiejś folkowo-etnicznej scenie, która jest specjalnie skonstruowana dla takich muzyki jak Wygracie?
1: No, ja raczej, no, najpierw powiem, że tak rozpisane mamy już na pół roku do przodu, a jakie niektórzy wydarzenia się już u nas na rok do przodu już mamy umówione.
0: Ty działasz szybciej niż nie jeden zawodowy menadżer, proszę bardzo.
1: No, staram się, ciężka praca moja na wszystkich. I ja bym swoim takim, w naszym podejściu, nas by traktowałam troszeczkę jako eksperymentowna muzyka, bo my bardzo długo oprócz głosu, maniery głosu, tembru, pracowaliśmy z gitarą, szukaliśmy brzmień, bo nawet ta gitara, którą Jawgen teraz ma, to szczególowo nie tylko szofar pod mój głos, a i gitara była też pod mój głos, bo zupełnie się przewróciło z głowy na nogi Jawgena opinia o gitarze, tak? Jaka ona powinna była być, bo właśnie do tego projektu znaleźliśmy zupełnie inne, co on wcześniej sobie myślił. I oprócz tego jeszcze bardzo kierunek jest elektronika. Bo to, co teraz mamy, te efekty elektroniczne w naszym brzmieniu, to jest bardzo taki proces i wynik długiego procesu poszukiwań. I to nie jest koniec, bo ciągle szukamy, bardzo chcemy nowych jakichś tam brzmień, technologii, bo teraz ona się bardzo rozwija, właśnie muzyczny kierunek, tak? I te możliwości, które wynikają z tych no, bo tych możliwości nie było 10 lat temu, tak? Łączymy elektronikę, klasyczne gitary.
0: Przede wszystkim lupera nie było jako zjawiska muzycznego też instrumentalnego, bo luper dzisiaj rządzi, można powiedzieć.
1: Tak, tak, rozumiecie, tak? I od tego my to wszystko, tam tamburyn, perkusjonalia i najważniejsze, żeby ono wszystko na koncercie brzmiało z takim napędem, żeby ono było, no, miało swoją moc, żeby to nie było jak... I od tego nas nie bardzo klasyfikujemy w swoim takim opinii jako etnofolk, bo to jest takie nowoczesne brzmienia, który łączy tam umiejętność gry na klasycznej gitarze, ale ta elektronika daje coś nowego i te właśnie połączenia z szofarem, też elektroniczne brzmienia, bardzo to coś jest szczególne, tak? I mimo tego zostaje ta prosta melodia, o której ja mówiłam, tak? Że staramy się, żeby to nie było zbyt takie nagromadzone, a żeby była ta personalność, że jesteśmy dwójko, żeby było w nagraniach można stworzyć co chcesz, nawet orkiestrę, ale jeśli wychodzisz na scenę, a tego nie ma, i od tego nam bardzo zależy, żeby była ta dwójko ludzi, ale żeby był ten napęd i szerokość naszego brzmienia.
0: Posłuchajmy pieśni o waszych inspiracjach, bo o tym też stworzyliście piosenkę, skądinąd, drodzy państwo, bardzo, bardzo taneczną. Draw Inspiration i Nata Evgenii.

0: Drodzy Państwo, to byli Nata i Jewdżyni z Poznania, Lwowa i ze świata, można tak powiedzieć, o Waszej muzyce. Można, myślę. Chciałbym Wam bardzo podziękować za to, że przyszliście do nas duchowo, a tak naprawdę Wasza wędrówka duchowa to jest czasami być może bardziej odczuwalna niż niejedne kroki jakiegoś plutonu wojska, bo Ty jesteście wojskiem miłości i to o tej miłości też śpiewacie.
1: Dziękujemy również. Bardzo miło to było dla nas, te spędzenie czasu. Bardzo spokojne, takie po prostu nastrojowe. I jeszcze tak pomysł, wspomniałam sobie, że o tej piosence Draw Inspiration, czerpę inspirację. Jak to może się zdarzyć, że graliśmy, pamiętam u Was, mieliśmy wywiad w Warszawie po naszej trasie i potem napisał do nas człowiek, który słuchał tę audycję i powiedział tak: jestem tak zafascynowany waszą muzyką, skończył kiedyś szkołę muzyczną, mam wykształcenie muzyczne, ale ja to wszystko wyrzucił z całego życia, poszedł do biznesu, do wszystkiego i po tym waszym opowiadaniu zamierzał wrócić do muzyki. I właśnie ten pan teraz... Tak, tak. I właśnie ta inspiracja bardzo niespotykalny sposób może nas gdzieś tam złapać i ta nasza rozmowa może trafić do osoby, która w ogóle może zmienić swoje życie.
0: A ja jeszcze dodam, że był to wywiad z Radkiem Rucińskim, naszym wspaniałym, fantastycznym kolegą radiowcem z naszego radia, jeżeli chodzi o muzyczną redakcję. Więc pozdrawiamy przy okazji tutaj Tomka Wybrano, naszego szefa muzycznego, naszego Radka Rucińskiego, czyli całą redakcję muzyczną, bo myślę, że też oni też odkryli dzięki waszej muzyce wiele przepięknych pomysłów i inspiracji. Przede wszystkim dziękuję Szymonowi Chrystianusowi, który nas tutaj dzisiaj realizował i współprowadził jakby duchowo ze mną też ten program. A na koniec zostawiłem, żeby, wiem, że jeszcze wam oddam głos oczywiście, żebyście mogli też komuś tam podziękować, komu chcecie. Natomiast myślę, że to będzie Only Time i to będzie ta też piosenka Flow, Take Away and Fly.
1: Take and Fly.
0: Take and Fly, tak, tak. Natomiast teraz już oddaję wam głos i żegnam się z wszystkimi państwem do jutra, do godziny 20, a jutro będzie wielkie, wielkie, zróżnicowane, ale jakże ważne wydarzenie. I wesołe, i smutne, i jak to w życiu. A teraz oddaję głos Nata i Ewgenii. Ewgenii, mnoga uspiechów i żelaję wam mnoga zdrowia i wszystko хорошего, co wy sobie uznajecie.
1: Tak, tak. Jogin słyszy, ale jedynie, że troszeczkę daleko my jego nie usłyszymy. I od nas wielkie dzięki, panie Sławek. Niech ten czas, ten dzisiejszy wywiad, to spędzenie czasu, ono trafi do każdego z nas. I dziękujemy za waszą otwartość, za szczerość i niech te ludzie, które spotykają się w waszym życiu, one będą dla was tak ważliwe, jak wy jesteście dla nich ważliwe, bo naprawdę robicie dla nas wielką, wielką taką pracę, inspirację i jesteście w naszym sercu Wrocław, jesteście w naszym sercu Warszawa i każdy, gdzie teraz brzmi ta muzyka, bo marzyliśmy o was jeszcze kiedyś dawno, kiedy nawet nie znaliśmy, że będziemy dzisiaj siedzieć, ale byliśmy pewni, że to, co robimy, ono ma sens i niech to będzie w waszym życiu też.
0: Dziękuję.
1: Дякую. Спасибо. Дякую. Дякуємо і
0: до
1: раба, і всім, всім, всім найлепшого.

0: Słuchaj, głosuj, decyduj i zmieniaj świadomość. Od krainy łagodności poprzez raperski flow, aż po bezlitosne łojenie. Nie banujemy żadnego gatunku, banujemy tylko tandetę i obciach. Polish Chart, lista prawdy, wasza lista.
1: Radio Wnet.
2: Autopromocja.
3: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet po godzinie 12:45.
4: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
2: To była autopromocja. Nocne powtórki Wnet.
5: I Tomasz Grzywaczewski, dzień dobry Tomku.
6: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
5: Donald Trump stwierdził wczoraj po pierwsze po raz kolejny, że jego przyjacielem jest prezydent Karol Nawrocki, a po drugie, co ważniejsze, że to utworzenie bazy amerykańskiego wojska na terenie Polski jest coraz bliżej. Jakieś komentarze ze strony amerykańskiej są do tego tweeta Donalda Trumpa?
6: Przede wszystkim rzeczywiście myślę, że najważniejsza informacja, najszerzej komentowana, to fakt, że pomimo trwającego progu amerykańskiej obecności wojskowej na świecie, który może skutkować redukowaniem liczby amerykańskich żołnierzy w Europie nawet o 25 tysięcy żołnierzy, Polska jest takim błyszczącym punktem na mapie Europy, tym miejscem, gdzie rzeczywiście Amerykanie mogą zdecydować się nie tylko na to, żeby nie redukować amerykańskiej obecności, ale żeby faktycznie powstała u nas stała amerykańska baza wojskowa. Oczywiście nie wiemy na razie, kiedy dokładnie ta baza ma powstać i w którym miejscu. Ten tweet jest taki, jak to w przypadku prezydenta Donalda Trumpa, dosyć powszechny, bardzo ogólny, no ale rzeczywiście to ma tyle duże znaczenie, że ta administracja jest zdecydowana, żeby ograniczać amerykańskie zaangażowanie w różnych częściach globu, przede wszystkim w Europie. Tutaj dodajmy, że oczywiście USA już mają stałe instalacje w Polsce. Przecież pod Poznaniem funkcjonuje Camp Kościuszko, czyli wysunięte dowództwo 5. Korpusu Armii Amerykańskiej. W Jedzikowie z kolei znajduje się amerykańska baza obrony przeciwrakietowej Aegis Ashore. No jednak z naszej perspektywy najważniejsze jest to, żeby przejść od modelu, w której ogromna część amerykańskiej siły bojowej jest hodowana, co może prowadzić do bardzo różnego rodzaju nieprzewidywalnych sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia kilka miesięcy temu, kiedy nagle pojawiła się informacja ze strony Pentagonu, że właśnie ta liczba ma ulec zmniejszeniu, potem to zostało zdementowane przez samego amerykańskiego prezydenta. Jeżeli zapadnie ta decyzja, że będziemy mieli stały taki trwały komponent armii amerykańskiej, to do takich sytuacji w przyszłości nie powinno dochodzić. Także to jest o tyle bardzo ważne, tutaj podkreślają komentatorzy, że rzeczywiście ta deklaracja ze strony Donalda Trumpa wpada w bardzo kluczowym momencie. Ten wspomniany przeze mnie przegląd amerykańskiej obecności wojskowej został rozpoczęty w czerwcu. Ostateczne decyzje mają zapaść do końca roku, także jesteśmy w takim kluczowym momencie, kiedy te decyzje są podejmowane i miejmy nadzieję, że rzeczywiście w przypadku Polski ta decyzja będzie bardzo pozytywna. Tutaj trzeba dodać, że taką kluczową rolę w całym tym procesie odgrywa Elbridge Colby, czyli podsekretarz obrony, wojny, przepraszam, do spraw strategii, który jest dzisiaj po bycie Heksecie najważniejszą osobą w Pentagonie. No i Elbridge Colby jakby od dawna już głosi taką tezę, że Stany Zjednoczone nie mogą być wszędzie jednocześnie, że strategicznym przeciwnikiem są Chiny, a bogaci europejscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych muszą przejąć na siebie zdecydowaną większość odpowiedzialności za konwencjonalną obronę Europy. Tutaj, kiedy ja na przykład rozmawiałem z Matthew Boyce, który jest czołowym ekspertem think tanku Hudson Institute, zajmuje się kwestiami europejskimi, w tym środkowoeuropejskimi, on podkreślał, że tak naprawdę przechodzimy od takiego modelu burden sharing, czyli podział ciężaru, podział odpowiedzialności za obronę, do modelu burden shifting, czyli przesuwania tej odpowiedzialności. Czyli krótko mówiąc, Europa w dużej mierze ma bronić się sama, ponieważ Stany Zjednoczone dzisiaj nie mogą być zaangażowane na kilku równorzędnych teatrach działań wojennych, teatrze indopacyficznym, teatrze europejskim, no również teatrze bliskowschodnim, gdzie przecież konflikt się toczy. To widzimy również zgodnie ze strategią obrony narodowej amerykańską nową, gdzie rzeczywiście kluczowa jest pierwsza obrona samego terytorium Stanów Zjednoczonych, po drugie odstraszanie Chin w basenie Indo-Pacyfiku. No a jeszcze raz podkreślmy, Europa w tym modelu no, musi przejąć na siebie największą część tych obciążeń związanych z bezpieczeństwem naszego kontynentu. Tutaj z kolei Polska, rzeczywiście to też wskazują eksperci, no, wypada z punktu widzenia Pentagonu jako bardzo dobrze, jako taki wręcz, no, nie lubię tego określenia, bo to się nazywa modelowy sojusznik. Modelowy, to tak trochę brzmi, każdy musiał tutaj, prawda, stawać do apelu, choć trochę z punktu widzenia Amerykanów tak wygląda. Ale rzeczywiście no, Polska nie tylko zwiększa swe nakłady na obronność, ale też jest liderem, jeżeli chodzi o budowanie pewnego spójnej wizji obrony w wschodniej flanki NATO. Przynajmniej tak to wygląda z perspektywy Amerykanów.
5: Dodajmy jeszcze, że
6: w Waszyngtonie widziałem się z kolei z innym ekspertem, Jordanem Embry, który jest ekspertem wpływowego konserwatywnego think tanku The Heritage Foundation. Jordan jest współautorem takiego raportu, który okazał się w zeszłym roku przed spotkaniem, to było dokładnie rok temu, pomiędzy prezydentem Karolem Nawrockim, prezydentem Donaldem Trumpem. W tym raporcie zawarto takie rekomendacje dla Polski, jak należy rozmawiać z Amerykanami. I tam podkreślano, że właśnie Polska, jeżeli chce być traktowana przez tą administrację jako rzeczywiście taki wiarygodny sojusznik, to musi wykazywać, że nie tylko oczekuje wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych, jest tylko takim biorcą tej pomocy, ale że przyjmuje na siebie rolę lidera regionów. To właśnie wskazywane, że Polska powinna docelowo przyjąć na siebie ciężar obrony powietrznej nie tylko swojego terytorium, ale chociażby terytorium Litwy. No ale że właśnie Polska ma potencjał, żeby taką rolę odgrywać. To są kwestie nie tylko związane stricte z kwestiami militarnymi, to jest kwestia też bezpieczeństwa energetycznego Polski jako kraju, który powinien stawać takim hubem energetycznym dla naszej części starego kontynentu. W tym kontekście pojawia się oczywiście kwestia formatu Trójmorza. Także ja mam wrażenie, że w Waszyngtonie, po tej stronie konserwatywnej, no panuje takie przekonanie, że rzeczywiście Polska ma duży potencjał do tego, żeby stać się pewnego rodzaju kotwicą, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo wschodniej, no przede wszystkim północno-wschodniej flanki NATO. Pytanie, czy będzie NATO gotowa, czy my jako państwo będziemy chcieli ponosić takie ciężary, przejść na siebie tę odpowiedzialność. Natomiast tak już podsumowując, no to rzeczywiście ten wpis prezydenta Donalda Trumpa, pomimo że jednak bardzo ogólny, no to daje nadzieję na to, że ta stała obecność wojskowa amerykańska w Polsce powstanie, no i że my nie zostaniemy dotknięci tą ewentualną redukcją amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. No i tutaj kluczowa rola oczywiście prezydenta Karola Nawrockiego. To też jest, myślę, bardzo istotne. Też przybija z moich rozmów w różnych instytucjach takich konserwatywnych w Waszyngtonie, że dzisiaj Polski Pałac Prezydencki ma pewnego rodzaju no, taką specjalną linię, bezpośrednią linię kontaktu z Białym Domem. No, z kolei ta nasza dyplomacja, i to jest ogromny problem, to trzeba jasno powiedzieć, nasza dyplomacja sterowana przez rząd, myślę tutaj o ambasadzie, no, nie jest traktowana partnersko przez Amerykanów, choćby dlatego, że przecież my cały czas nie mamy ambasadora w Waszyngtonie, to przypomnijmy, mamy kierownika placu.
5: No to oczywiście pamiętamy.
6: No dzisiaj zarówno premier Donald Tusk, jak i minister Radosław Sikorski, no nie są szczególnie mile widziani w Białym Domu i po prostu nie mają odpowiednich linii, kanałów komunikacyjnych. Jednak polski rząd postawił całkowicie na relacje de facto z demokratami. To myślę, że wszyscy o tym wiemy wielokrotnie, no, w niewygodnych słowach krytykując Donalda Trumpa czy jego administrację. On doprowadził do sytuacji, w której po prostu nasza dyplomacja została zmarginalizowana. Także tutaj, gdyby nie to, że rzeczywiście Karol Nawrocki, szerzy pałac prezydencki, mają bardzo dobre relacje z Białym Domem, no to właściwie nasza komunikacja, możliwości komunikacji strategicznej ze Stanami byłyby dramatycznie ograniczone. No to też nie stawia, cała ta sytuacja nie stawia Polski niestety w dobrym świetle, no bo wychodzi na to, że mamy nie reprezentujemy jednej linii jako państwo, no a poza tym, no cóż, no bardzo duży, ważny kraj europejski, który nie ma ambasadora w Stanach Zjednoczonych, no to nie wygląda po prostu poważnie. To sprawia wrażenie chaosu po polskiej stronie. No pewne szczęściem, nieszczęściu, że sam prezydent Donald Trump rzeczywiście swoją politykę między innymi zagraniczną opiera w dużej mierze na osobistych relacjach. On bardzo lubi taki styl właśnie często z pomijaniem tego całego protokołu dyplomatycznego, tej całej otoczki, po prostu, mówiąc, lubi uścisnąć dłoń i się dogadać, jak to bywa w biznesie, przecież to jest prezydent, biznesmen. Także my jako Polska na tym korzystamy, no, dzięki zaangażowaniu Pałacu Prezydenckiego. Myślę, że to nie ulega żadnej wątpliwości i miejmy nadzieję, że to finalnie zaowocuje, jak mówię, tą decyzją, która spowoduje, że będziemy mieli stałą amerykańską obecność wojskową. I będzie chodziło o takiej sytuacji, że jakieś rozgrywki polityczne w Waszyngtonie doprowadzą do takiego chaosu, jaki obserwowaliśmy jeszcze kilka miesięcy temu.
5: Czy, nie wiem, czy Tomasz Grzywaczewski słyszy moje pytania, ale czy to wszystko może się zmienić? Ta cała strategia Donalda Trumpa może się zmienić po wyborach, które zbliżają się w Stanach Zjednoczonych? Tomasz Grzywaczewski nie usłyszał tego pytania. Być może ten most między Ohio a Warszawą gdzieś ma jakieś zakłócenia. Teraz patrzę i próbuję zajrzeć w oczy Tomasza Grzywaczewskiego. Nie, patrzy w komputer, ale jak patrzy w komputer, to tak jakby patrzył w oczy, bo przecież moje oczy są w jego komputerze, a nie gdzie indziej, więc zaraz zobaczymy. Uśmiechnął się, być może zaczął słyszeć. Tak, słyszymy się teraz.
6: Tak, ktoś nas zakłóca. Przez chwilę zupełnie słyszałem studia, teraz już się słyszymy.
5: To teraz w takim razie pytanie, czy ta cała strategia Donalda Trumpa może ulec zmianie po wyborach, które zbliżają się w Stanach Zjednoczonych i jakie są twoje obserwacje, bo jesteś w Ohio, więc rozmawiasz z wyborcami Donalda Trumpa, czy są z niego zadowoleni, czy też nie?
6: To jest doskonałe pytanie. Rzeczywiście jestem w tym momencie pod miastem Columbus w stanie Ohio. Stan, który no, w ostatnich latach stał się stanem zdecydowanie republikańskim. Tutaj w wyborach w 2024 roku zdecydowanie wygrał prezydent Donald Trump. Dzisiaj ta sytuacja może wyglądać odmiennie. W 2024 roku Trump dostał tutaj w tym stanie 55% głosów. Jak te wybory wypadną za już tak naprawdę 40 tam parę dni, to jest dosyć trudne do przewidzenia, ponieważ rzeczywiście z jednej strony, kiedy patrzy się w różnego rodzaju badania, sondaże, no to wydaje się, że te notowania republikanów są dosyć niskie, tam się szacuje różnice pomiędzy republikanami a demokratami na 8%, ale wiadomo, jak to z sondażami bywa. Ja, żeby to sprawdzić, dzisiaj pojeździłem trochę po tej prowincji w Ohio, między innymi w okolicach takiego miasteczka Newark, bardzo dotkniętego deindustrializacją. To miasto, które od wielu lat przeżywa bardzo poważny kryzys. Rozmawiałem z ludźmi, między innymi z farmerami, którzy zdecydowanie popierają republikanów, ale jednocześnie są coraz bardziej rozczarowani prezydenturą Donalda Trumpa. No i tutaj w pierwszym rzędzie problemem jest kwestia amerykańskiego zaangażowania w Iranie, wojny z Iranem. No, panuje takie przekonanie, że to nie jest operacja wojskowa, która ma przynieść jakieś konkretne korzyści Stanom Zjednoczonym, natomiast skutkuje po prostu znacznym wzrostem cen paliwa i cen energii. W szczególności w Polsce też to obserwujemy, wzrost cen oleju napędowego, diesla. To uderza w rolników, bo przecież no, to wszelkie maszyny rolnicze no to właśnie jeżdżą na dieslu. I moi rozmówcy mówili, no, że po prostu to jest bardzo odczuwalne. Odczuwalny jest wzrost kosztów życia, wzrost cen wszystkich produktów. Ja nawet dzisiaj, właśnie jadąc przez Ohio, widziałem takie plakaty przy autostradzie, billboardy z napisami, no, czy jest drogo w sklepach spożywczych, to jest wina republikanów. No, prosty przekaz, prawda? Drogie zakupy, wina republikanów, drogie paliwo, wina republikanów. To są oczywiście proste hasła wyborcze, no ale one znajdują odzwierciedlenie po prostu w realnych kosztach życia. Zresztą to jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja, bo z jednej strony wskaźniki makroekonomiczne są w Stanach Zjednoczonych bardzo dobre. Mamy niskie bezrobocie, czyli Amerykanie mają niskie bezrobocie. Znacznie spada liczba osób korzystających z różnego rodzaju zasiłków socjalnych. Rynki, jeżeli chodzi o giełdy, trzymają się mocno, no ale rosną koszty życia i całe te wybory będą się rozgrywały właśnie wokół kosztów życia. Tutaj, jak gdy patrzy się na inflację, to ona jest niby 3,5%, tam niecałe 3,5% rok do roku, no ale na przykład wzrost kosztów benzyny to już prawie 30%, oleju napędowego prawie 50%, wzrost kosztów energii na poziomie 16%, wzrasta średnia stopa 30-letnich kredytów hipotecznych. Także ekonomicznie niby gospodarka radzi sobie dobrze, ale przeciętny Amerykanin po prostu odczuwa wzrost ceny energii, mieszkań, kosztów kredytu. No i to jest sytuacja, z której bardzo trudno będzie wyjść Republikanom. No szczególnie, że na razie nie widać końca, jeżeli chodzi o ten konflikt w Iranie. Poza tym mamy przecież ataki na saudyjski strategiczny rurociąg East-West Pipeline, który prowadzi od pól naftowych nad Zatoką Perską przez Półwysep Arabski do portu nad Morzem Czerwonym. Mamy wreszcie sukces rebeliantów Huti w Jemenie, którzy dotarli na wyspę Perim, leżącą w cieśninie Bab al-Mandeb. Zajęli terytoria na wybrzeżu naprzeciwko tej wyspy, także potencjalnie mogą kontrolować wejście prowadzące na Morze Czerwone i do kanału Suezkiego, także Iran i jego sojusznicy mają w tym momencie pewne dźwignie nacisku i w Zatoce Perskiej, i na Morzu Czerwonym. To jest sytuacja no, nie wróżąca dobrze Stanom Zjednoczonym. Jak mówię, tutaj z tych moich rozmów wynika no, prosta taki pewien przekaz. Donald Trump obiecywał, że zajmie się kwestiami bezpieczeństwa imigrantów, mówię o bezpieczeństwie wewnętrznym, to się udało. Tutaj można trochę powiedzieć, że Republikanie padają, czy Donald Trump pada ofiarą swojego własnego sukcesu, bo ten temat był ważny 2 lata temu, kiedy Stany Zjednoczone były zalewane falami nielegalnych imigrantów. Podobnie jak Europa jest przyjęłem inwazji ze strony nielegalnych imigrantów, którzy trafiali i przez granicę z Meksykiem, trafiali w ramach różnych programów uchodźczych. Tutaj ciekawa sytuacja w tym regionie, gdzie jestem, co na przykład miejsce, gdzie nagle pojawiło się bardzo wielu przybyszów, na to z Nepalu, z Somalii. Tutaj znajduje się druga w kraju, największa społeczność somalijska, w pobliskim mieście Springfield, z kolei przybysze z Haiti. No to jakaś sytuacja rzeczywiście kompletnie normalna, która wytworzyła się podczas rządów demokratów, że w rejonach, które są już dzisiaj ogromnie dotknięte procesami upadku przemysłu ciężkiego, które mierzą się z bezrobociem, z kryzysem opioidowym, z biedą, po prostu upadłe miasto. Naprawdę, kiedy ja przejeżdżałem się przez przedmieścia czy wiesz, przez centrum tego miasteczka Newark, no to widać domy częściowo opuszczone, częściowo zniszczone. No centrum, które jakoś próbuje się podnosić, ale to są takie obrazy, które we mnie jakoś takie wzbudziły pewnego rodzaju skojarzenia z okresem transformacji ustrojowej w Europie Środkowej, tego co my pamiętamy, tych ogromnych obszarów biedy, które znajdowały się chociażby w Polsce. Dzisiaj trochę tak wygląda pas rdzy. To jest w ogóle takie, może z mojej jakiejś europejskiej perspektywy, niezwykłe doświadczenie patrzenia na Stany Zjednoczone, które oczywiście z innych przyczyn, ale gdzieś przypominają to, czego my doświadczyliśmy w wyniku reżimu komunistycznego i bycia częścią zamordystycznego bloku wschodniego. Więc mamy takie Stanów Zjednoczonych i nagle w te miejsca, które już się mierzą z potężnymi wyzwaniami, no trafiają ludzie z obszarów kompletnie obcych kulturowo, z kraju, gdzie właściwie władza państwowa nie funkcjonuje, myślę tutaj Haiti, Somalia. No proszę sobie wyobrazić, jakie to budzi napięcia w tych lokalnych społecznościach. Natomiast te problemy są rozwiązywane. Natomiast drugą kwestią, którą obiecał rozwiązać Donald Trump, to jest kwestia kosztów życia, problemów ekonomicznych. No i jak na razie tutaj tego rozwiązania nie widać. Jednocześnie bardzo wiele mówi się dzisiaj przecież o reindustrializacji Stanów Zjednoczonych, o przywracaniu produkcji. No i znowu to z kolei ten region, gdzie ja jestem, jest tego pewnego rodzaju przykładem. Tutaj w pobliskim miasteczku New Albany powstaje gigantyczna infrastruktura AI, centra danych. Ja dzisiaj przejeżdżałem przez miejsce, gdzie te centra są budowane. To jest po prostu jeden gigantyczny plac budowy. Tutaj w tym miasteczku 15 firm posiada ponad 40 centrów danych. Są już budnik centra Google, Meta, Amazona, cały ten business park, taka strefa ekonomiczna, według tego

0: obywateli, a to będzie miało przecież decydujący wpływ nie za 5 lat, tylko za 2 miesiące, jak odbędą się, niecałe 2 miesiące, jak odbędą się wybory midterm.
1: O czym i o swoich doświadczeniach opowiedział Tomasz Grzywaczewski prosto z Ohio. Tomku, wszystkiego dobrego, dobrych snów ci życzymy.
0: Serdecznie dziękuję, a ja życzę w takim razie Państwu dobrego dnia.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: I Dmytro Antoniuk prosto z Kijowa. Dzień dobry, Dmytro.
2: Dzień dobry, Krzysztofie. Witam Państwa serdecznie.
1: To już takie pytanie, które pada za każdym razem. Jak tydzień, jak noc, jak poranek w Kijowie przebiegał?
2: Na razie poranek jest cichy, ale nieustannie tydzień, ta noc, wczorajszy dzień, nieustanne syreny, nieustanne naloty dronów i nie tylko, i rakiet też rosyjskich. Mówię teraz nie tylko o Kijowie, a i w ogóle o całej Ukrainie. Kijów został znów dwie noce temu został zaatakowany znów balistyką rosyjską. Na szczęście śmiertelnych ofiar nie ma, ale są poszkodowani ludzie, w tym dzieci, w 16-piętrowym mieszkaniu po prostu powybijano wszystkie okna i drzwi, i to spowodowało liczne rany wśród tych mieszkańców tego domu. Dzisiaj w nocy doszło do ataku dronami rosyjskimi pod Kijowem, pod Fastowem. Rozwalono znów cywilny budynek mieszkalny, gdzie cała rodzina na szczęście przeżyła to, ale straciła swój budynek. Trzy dziecka są ranni, ich rodzice też. No i to nasza rzeczywistość. Tak, w takim czymś żyjemy, i mimo śmiertelne zagrożenie co chwili, nasze dzieciaki chodzą do szkoły, niektórzy uczą się w podziemiach, niektórzy uczą się zdalnie, niestety. Dzieciaki też chodzą do żłobków, do przedszkoły, i tak to też jest. Ludzie chodzą i do restauracji też, bo życie trwa, bo ja czytam w niektórych polskich, w mediach społecznościowych niektórzy komentarze Polaków, które piszą, że a przecież Ukraińcy mają nawet wakacje, wyjeżdżają z Polski do swojej babci i tak dalej. Tak, wyjeżdżają. A co państwo chcielibyście, żeby my wszyscy tutaj byli zabijani co chwili? No, może być tak, bo Ukraina niestety staje się staraniem Putina. Cały teren Ukrainy jest niebezpieczny. Bezpiecznych miejsc w Ukrainie nie ma. Jest oczywiście na zachodzie Ukrainy miejsce, gdzie dolatywują na razie rakiety i drony nie tak często jak tutaj w Kijowie lub w Charkowie lub w Sumach i Odesie, ale tym niemniej w ciągu ostatnich kilku dni Polska też doświadczyła się tego, że drony rosyjskie nowego typu spadają tuż przy granicy z Polską, i dlatego w obwodach wschodnich Polski wczoraj doszło do długiego alarmu, czego nie życzę w ogóle Polakom gdziekolwiek.
1: Zmieniona rosyjska strategia, bo rzeczywiście te ataki tuż przy polskiej granicy są częste i są atakami z premedytacją, tak jak atak na pociąg relacji między Polską a Kijowem. Warszawa-Kijów, taki jest ten pociąg i taka jest relacja tego pociągu. Premier Donald Tusk miał przyjechać do Kijowa, przynajmniej wczoraj takie były zapowiedzi w polskich mediach. To się stało? Czy coś o tym wiemy? Czy może premier zatrzymał się w jakimś innym ukraińskim mieście?
2: O zapowiedziach też wiem, ale na razie informacji o tym, że Donald Tusk przebywa już na terenie ukraińskim, nie mam takiej informacji. Ciekawe, że oprócz tego, że miał przyjechać w ogóle do Ukrainy, gdzie konkretnie nie było zapowiedzi, nie były takie informacje, być może do Lwowa, być może do innego miasta, ale też była informacja o tym, że ma spotkać się na terenie ukraińskim z Robertem Fico, z premierem Słowacji. To jest bardzo ciekawe, szczególnie dlatego, że wczoraj Fico powiedział, że jego kraj nie będzie brał udział w obronie Europy, jeżeli dojdzie do ataku Europy, czyli nie będzie stosował ten punkt 5 tej umowy natowskiej.
1: Tak stwierdził pan Fico. Ja ci jeszcze zacytuję Dmytro, dzisiejszą Rzeczpospolitą. Chcą uruchomić Nord Stream. To jest taka informacja z niemieckiej przestrzeni politycznej. Tam są wybory do landów, tam jest silna partia, która się nazywa AfD. Tam jest silny strach przed tym, że ceny energii, że będzie zimno, że ceny gazu będą tak wysokie, że nie będzie na to stać Niemców, więc się zastanawiają, co z tym faktem zrobić i przypadkiem, czy nie należy nawiązać innych relacji z Moskwą.
2: Tak, i myślę, że Putin znów otwiera kolejnego szampana w Kremlu, widząc to wszystko, a nie wątpię w tym, że on częściowo może finansować taką partię, mówię o AfD niemieckiej, i to jest wielkie zagrożenie nie tylko dla Ukrainy i jej niepodległości, ale dla całego bezpieczeństwa europejskiego. Bo tak, AfD mówi o tym, że oni chcą znów kupować gaz rosyjski i ropę, ale to po prostu jest szlak do poniewolenia Europy przez Rosję. Jak to było w czasach Angeli Merkel i tak dalej. No ale teraz czas się zmienił i Putin już nie będzie takim łagodnym, jak to było w czasach Merkel. Więc Niemcy mieliby jednak mieć oczy otwartymi, a nie słuchać populistów z AfD. Ale no niestety widać, że ta partia ma naprawdę spore wsparcie w tym kraju.
1: A w Rosji są wybory. Może Władimir Putin i partia Władimira Putina te wybory demokratyczne przegrą.
2: Nie nazwałbym to wyborami. W Rosji tylko farsem, tylko teatrykiem Putina, bo nie ma kogo wybierać. Nie ma z kogo wybierać. Tak.
1: To był taki nieudany dowcip, Dmytro, żeby przejść do kolejnego pytania, ale to kolejne pytanie miało dotyczyć, poczekaj, czego ono miało dotyczyć? Sytuacji na froncie, ataków ukraińskich na Rosję i na infrastrukturę rosyjską. Jakie są skuteczne i co udało się wojsku ukraińskiemu, jakie cele osiągnąć?
2: Zacznę od ataków na infrastrukturę rosyjską. Już jest informacja, że doszło do takich ataków w Batajsku, głęboko w głębi Rosji. Tam doszło do atakowania infrastruktury ropowej. Doszło też do ataku, do potężnych eksplozji w Lugańsku i w obwodzie lugańskim okupowanym przez Rosję. Na razie jeszcze nie wiemy, co tam eksplodowało. I w niektórych innych też miejscach Rosji wiemy o tym. Wiemy o tym, że Jarosławska rafineria, która jest jedna z pięciu czołowych rafinerii rosyjskich, zaprzestała działać po kolejnym zaatakowaniu ukraińskich dronów. Teraz nie produkuje niczego. I inne rafinerie, które zostały zaatakowane już dwie noce temu, też na razie nie działają, co powoduje w Rosji potężny kryzys z benzynem, z dieslem i tak dalej, i tak dalej. Są kolejki, no, w dużej części Rosji, tak to ujmę. Co do ukraińskiego sprzeciwu, tak, co do naszej, co do wojny już bezpośrednio na lądzie, trwa operacja Vivaldi. Operacja, która zaczęła się jeszcze bodajże w maju tego roku, o której nie było słychać prawie nic, która jest w obwodzie donieckim, a już też i w lugańskim, gdzie wrócili nasi żołnierze wyzwalając w tereny tego obwodu, który był okupowany już dawno przez Rosjan. Czyli my mamy naprawdę sukcesy na lądzie, w obwodzie donieckim blisko Limania, i już znów jesteśmy w obwodzie lugańskim, bo przekroczyli nasi żołnierze niedużą rzekę Żerebec. No i to jest bardzo obnadziejająca informacja, bo też słyszymy o tym, że mamy sukcesy i na południu Ukrainy, w obwodzie zaporowskim, tam gdzie wróg próbuje atakować miasto Orichiv. Tam też odbijamy sukcesami wroga i być może na niektórych odcinkach tam mamy no nie kontrofensywę, to tak nazwać nie można, ale też działanie zaciepne z naszej strony. I to wszystko jest spowodowane tym, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy, być może pół roku lub więcej, my niszczymy więcej rosyjskich żołnierzy, nieżeli oni mają z tego, z tej, nie z mobilizacji, tylko z kontraktników tak zwanych. Czyli wojsko rosyjskie tanie. Wojsko rosyjskie po prostu stopnieje, tak jak lód, powoli, ale robi się ich coraz mniej i coraz nie tak dużo mają sukcesów. Oni mają niestety jeszcze sukcesy w Konstantynówkę, która jest ponad 70% tego dużego miasta jest pod kontrolą rosyjską, niestety, i tam próbują atakować, iść dalej w stronę Druszkiwki i w stronę Dobropolia, ale to jest chyba jedyne miejsce na całym froncie, który jest rozciągnięty na ponad 1500 kilometrów, gdzie na razie wojsko rosyjskie ma jakieś drobne sukcesy. W ogóle trzeba powiedzieć, że za sierpień my wyzwoliliśmy więcej przestrzeni ziemi ukraińskiej, nieżeli wojska rosyjskie okupowali.
1: O czym w Poranku Wnet opowiedział Dmytro Antoniuk. Bardzo serdecznie, Dmytro, dziękuję za korespondencję.
2: Dziękuję wzajemnie. Spokojnego dnia życia.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: No i nasza poranna podróż tym razem trafiła do Warszawy. Jesteśmy przy krakowskim Przedmieściu 79, a w studiu Maciej Wilk, prezes Fundacji Polskiego Rozwoju i lider stołecznej operacji referendalnej. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No to najpierw, jaka bluza z napisem, jaki to jest napis?
2: Boeing.
1: Co to jest? Jakaś firma?
2: Jakaś firma, ktoś może słyszał, jakieś samoloty robią.
1: A rzeczywiście, ale te samoloty nie lądują na szczęście w centrum Warszawy. Jak przebiega zbieranie podpisów?
2: W poniedziałek zaraportowaliśmy przekroczenie magicznego poziomu 100 tysięcy podpisów. To jest wciąż poniżej tego, co potrzebujemy. Potrzebujemy 130, ale zakładamy piorunujący finisz, bowiem widzimy mobilizację wśród warszawiaków i o tą mobilizację też prosimy.
1: Brakuje w takim razie około 50 tysięcy podpisów, 50, 60, żeby to było bezpieczne, żeby było wiadomo, że te podpisy są, bo około 10% ponoć zawsze jest kwestionowane.
2: Albo i więcej, chociaż ja wierzę tutaj w naszych wolontariuszy, że pilnowali, żeby jakość podpisów była wysoka. Natomiast tak, no wciąż brakuje tych podpisów, ale my nie składamy broni. Na 2 tygodnie przed końcem akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy Tak dla CPK mieliśmy 80 tysięcy podpisów, a skończyło się na 220 po 2 tygodniach. Więc wszystko jest jeszcze możliwe, piłka jest w grze, ludzie zbierają, warszawiacy się mobilizują, więc możemy to zrobić.
1: Jak wygląda to pospolite ruszenie Macieja Wilka? Ilu jest tych wolontariuszy? W jakich miejscach w Warszawie zbierają podpisy?
2: Wolontariuszy jest około 300. Cały czas dochodzą jeszcze kolejni, więc to bardzo cieszy. Miejsc na mieście mamy około 20. Każdego dnia to się troszkę zmienia. Wszystkie szczegóły można zobaczyć na naszej stronie internetowej sorwaw.pl. Natomiast pospolite ruszenie polega w tym momencie głównie na tym, że ludzie już sami drukują karty referendalne z internetu, z naszej strony internetowej, bądź też korzystają z kart, które rozkolportowaliśmy bezpośrednio do skrzynek pocztowych. Przypomnę, że rozkolportowaliśmy 400 tysięcy gotowych do podpisu kart referendalnych. Więc jeżeli nasi słuchacze mieszkają na Tarchominie, na Brudnie, na Starej Pradze, na Gosławiu, Grochowie, Bielanach, Bemowie, Ochocie, Woli, Ursusie, to naprawdę zachęcam do zajrzenia do skrzynek jeszcze w najbliższych dniach, gdyż być może czeka tam na państwa gotowa do podpisu karta referendalna.
1: I wtedy taką kartę referendalną należy wysłać na jakiś adres, czy dostarczyć do jakiegoś punktu?
2: Wpierw należy ją podpisać. Najlepiej wziąć jeszcze podpisy od znajomych, od rodziny, od sąsiadów, od kolegów z pracy, jak bądź. I faktycznie, można tą kartę odnieść bezpośrednio na któryś z naszych punktów, co się dzieje. Można ją wysłać pocztą albo inpostem, albo kurierem na adres naszej siedziby na Alei Niepodległości 18, jak również można bezpośrednio dostarczyć, jeżeli ktoś tutaj nie ufa Poczcie Polskiej, że dostarczy na czas przesyłkę. I faktycznie należy mieć świadomość, że akcja zbierania podpisu trwa do 28 września, czyli do przyszłego poniedziałku, więc no trzeba dać czas te kilka dni, żeby przesyłka doszła, więc naprawdę proszę nie zwlekać, walczymy i zrobimy to.
1: A, czyli to jest ostatni tydzień, nie 2 tygodnie zostały, tylko tydzień plus 2 dni, czyli dni
2: został
1: 9.
2: Tydzień plus dwa dni weekendu teraz na nadciągające.
1: Jakieś będzie specjalne zdarzenia będą podczas tego weekendu?
2: No tak jak co weekend, no my się koncentrujemy na tym, żeby być tam, gdzie warszawiacy.
1: Nie ma baloników, nie ma trąbek, nie ma...
2: Nie, to nie jest. My mamy ręce pełne roboty w zbieraniu podpisów, więc...
1: A pan zbiera?
2: Oczywiście. Nawet dzisiaj się wybiorę na targowisko Wolumen, nieopodal mojego domu. Tam zawsze praca w re.
1: Podpisuję, w ogóle jest pan już osobą, którą poznają ludzie?
2: Z rzadka, ale zdarza się, to jest oczywiście zawsze bardzo miłe, więc tutaj...
1: A są tacy, którzy mówią, odczep się pan od prezydenta Trzaskowskiego?
2: Oczywiście i przyznam szczerze, że ja bardzo lubię te momenty, bo wtedy można właśnie tak troszkę wejść w taką pogłębioną interakcję, nazwijmy
1: no
2: to.
1: No i co pan mówi? Co pan mówi? W jaki sposób pan przekona? Jaki jest pana koronny argument za tym, żeby podpisać taki wniosek o referendum?
2: Znaczy, prawdę mówiąc, to my jakby nie skupiamy się na tym, żeby urabiać niezdecydowanych. Raczej postrzegamy swoją misję jako dacie danie szansy tym, którzy chcą się podpisać, żeby się podpisali, a ci, którzy bronią prezydenta, którzy uważają, że super prezydent, proszę zobaczyć, jak pięknieje Warszawa, jak jest wspaniale, oni mają wyrobione zdanie, szanujemy to i nie wdajemy się w nadmierne dyskusje. Natomiast mnie to, prawdę mówiąc, trochę śmieszy, te wszystkie argumenty o tym, że proszę zobaczyć, jak Warszawa pięknieje, jak jest wspaniale, tutaj ulica Złota. No ulica Złota, no naprawdę, no 150 metrów ulicy odrestaurowanych i to dla niektórych już czyści wszystkie problemy, które
3: ale,
2: są.
3: Ale robi wrażenie.
2: Tam dobrze, niech robi, ale ja bym na przykład chciał, żeby był uregulowany problem najmu krótkoterminowego, który w okolicach tejże ulicy Złotej powoduje, że mieszkańców nie stać, żeby tam mieszkać, bo tak są wywindowane ceny nieruchomości.
3: No ale co ma z takimi cenami nieruchomości, co ma wspólnego prezydent miasta?
2: No prezydent miasta i Rada Miasta, którą również chcemy odwołać, no kształtuje politykę miejską, na przykład w zakresie nieruchomości. Nie wiem, czy pan redaktor wie, że na przykład w budżecie na rok 2027 zamierza się przeznaczyć 38 milionów złotych na lecznicę i azyl dla bezdomnych kotków, podczas gdy na budowę mieszkań komunalnych jest 36 milionów. No czyli przeznaczamy więcej pieniędzy na budowę lecznicy dla kotków niż na mieszkania komunalne. I to mówi wszystko na temat polityki mieszkaniowej obecnej władzy Warszawy.
3: Czyli można było inną politykę mieszkaniową prowadzić, tak żeby mieszkania na wynajem, powiedział pan, krótkoterminowy, co to znaczy, na
2: to
3: dzień?
2: Airbnb, no to są te najmy.
3: Ten. I to jest problem.
2: To jest problem, gdyż po prostu kurczy się zasób mieszkań, które są dostępne do mieszkania, na rzecz mieszkań, które są wynajmowane turystom, no w gruncie rzeczy. I to jest problem, zwłaszcza w centrum. To winduje ceny nieruchomości, to winduje najmy. Ludzi nie stać na mieszkanie w centrum, są wypychani na przedmieścia razem z rodzinami. No jest to poważny problem, ale to jest jeden tylko z bardzo wielu problemów, którymi miasto mogłoby się zajmować, a się nie zajmuje.
3: A to nie jest tak, że to musi zająć się tym parlament, musi być odpowiednia ustawa, która pomoże zmienić ten stan rzeczy?
2: Oczywiście zwalać można zawsze, że nie, mam związane ręce, nic nie mogę zrobić, dopóki że parlament Bruksela. Czegoś nie zrobi, że Bruksela. Najlepiej właśnie jeszcze, żeby tutaj edykt papieski był w danej sprawie, ale nie. No, jestem przekonany, że władza miasta mogłaby, gdyby tylko miała na tyle woli, pewne regulacje wprowadzić.
3: Ale to jest tak, że ten SOR, cała ta akcja referendalna wprowadziła pana w takie kulisy rządzenia Warszawą? Czy poznał pan lepiej Warszawę? Czy pan wie, co w tej Warszawie się dzieje? Co w finansach Warszawy się dzieje? Jaki jest układ urzędniczy warszawski, czy nie, jeszcze nie?
2: Nie, zdecydowanie tak. No, opracowaliśmy takie 100 warszawskich konkretów, rzeczy, które nam się nie podoba, więc oczywiście tutaj nie mamy czasu, żeby omawiać wszystkie 100, ale no, wspomina pan o finansach. No, mamy 4 miliardy złotych deficytu budżetowego w Warszawie w tym roku i lawinowo rosnące zadłużenie. To jest problem, zwłaszcza gdy spojrzy się na projekt budżetu na rok 2027. To naprawdę tam są wydatki takie, które można by tylko wziąć siekierę i zacząć odrąbywać. Bezsensowne jakieś przepalanie pieniędzy w stylu 38 milionów na lecznicę dla kotów. No ja kocham kotki, sam mam 2 kotki w domu, no ale no bez przesady. No są naprawdę pewne priorytety, które miasto powinno mieć.
3: Ale to jest co, na budowę jakiegoś budynku dla kotków?
2: Tak, azylu i lecznicy dla kotków. No.
3: 38 milionów.
2: Podczas gdy na mieszkania komunalne przeznacza się 36. To jest najbardziej szokujące w tym wszystkim.
3: A ile jest w ogóle mieszkań komunalnych w portfelu miasta?
2: Nie chcę tutaj strzelać konkretną liczbą, bo mogę się pomylić. Wiem natomiast, że ten zasób maleje. Bo miasto zamiast oddawać 1500 mieszkań komunalnych rocznie, tak jak obiecywał w kampanii prezydent Trzaskowski, oddaje niskie kilkaset, a jednocześnie te istniejące albo niszczeją, albo pustoszeją, albo są sprzedawane. Więc zasób komunalny ogółem w Warszawie maleje zamiast rosnąć. Co nas sprowadza jeszcze do fenomenalnej szansy, jaką byłoby dla Warszawy likwidacja lotniska Chopina i zwolnienie tych gruntów pod budownictwo właśnie komunalne, spółdzielcze, mieszkaniowe. 100 tysięcy nowych mieszkań jakby powstało w Warszawie, no to by w ogóle zmieniło obraz warszawskiego rynku mieszkaniowego. Ale ratusz, w strategii do roku 2040, której zresztą po dziś dzień wbrew prawu nie przyjął, nie zauważa w ogóle, że taki projekt jak CPK istnieje, że lotnisko Chopina może zniknąć z mapy Warszawy.
3: A będzie rozbudowywane.
2: Tak jest. Tak, wbrew wszelkiej logice. I rozbudowywany też będzie nasz ulubione lotnisko w Modlinie, więc to dwa w jednym.
3: I lotniska regionalne.
2: To lotniska regionalne nie się rozbudowują, no ale dlaczego rozbudowywać Modlin i Chopina, jak się obok buduje, rzekomo ma się zacząć budować CPK, to ja sam nie wiem.
3: Ale ma się zacząć budować, czy zaczęło się budować?
2: Są realizowane prace polowe, nazwijmy to, jakieś próbne wbijanie palu, palowanie pod terminal i tak dalej. No nie ma jeszcze takiej rozpoczętej oficjalnie budowy.
3: No dobrze, o CPK porozmawiamy. Teraz porozmawiamy na temat stołecznej operacji referendalnej. Jeszcze jest 9 dni na złożenie podpisów. Maciej Wilk był gościem Poranka w Net.
0: Nocne powtórki w Net.

0: Świat Wnet. A gościem poranka Wnet jest pan Krzysztof Szczucki, poseł Rozwoju Plus. Dzień dobry panu.
1: Witam pana redaktora, jeszcze raz i wszystkich słuchaczy.
0: Dzisiaj Sejm podejmie decyzję dotyczącą obsady wicemarszałka. Kto zostanie wicemarszałkiem Sejmu, pana zdaniem?
1: Tak, o godzinie 9 rzeczywiście zaczyna się blok głosowań. Jakoś na początku ma być wybór wicemarszałka. I oczywiście nie wiem, kto zostanie, ale mocno trzymam kciuki za Marcina Horałę. Na niego zamierzam oddać swój głos. To jest kandydat z naszego klubu, z klubu Rozwoju Plus.
0: Pan wicemarszałek Krzysztof Bosak, jesteśmy wśród Krzysztofów, powiedział, że to stanowisko wicemarszałka należy się największej partii opozycyjnej, czyli Prawu i Sprawiedliwości. Czy tak nie jest? Czy nie jest tak, że przez te lata, w których był pan w klubie Prawa i Sprawiedliwości, myślał pan o tym, że to właśnie temu klubowi należy się stanowisko wicemarszałka?
1: Ja powiem więcej, panie redaktorze, nawet nie tylko myślałem, ale kilkakrotnie rozmawiałem z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, sugerując mu, że może warto by było przedstawić innego kandydata niż Elżbietę Witek, skoro ona jest niewybieralna z perspektywy tych, którzy muszą zagłosować. Tak to już jest, jak się jest w opozycji, że wedle oczywiście jakichś zwyczajów sejmowych wybiera się do różnych stanowisk także posłów opozycji, ale wybiera ich większość rządowa. No nie chciano, możemy oczywiście utyskiwać, że nie chciano wybrać Elżbiety Witek, ale nie chciano. I mówiłem, że jest dużo młodych, a doświadczonych już posłów, którzy byli politykami drugą, trzecią kadencji i pewnie dobrze by reprezentowali Prawo i Sprawiedliwość na tym stanowisku, ale nie było takiej woli. Pojawiła się kandydatura Marcina Ociepy dokładnie wtedy, kiedy założyliśmy swój klub parlamentarny i powiem tak, oczywiście, że Prawo i Sprawiedliwość powinno mieć swojego wicemarszałka i Rozwój Plus powinien mieć wicemarszałka, dlatego złożyliśmy projekt uchwały rozszerzającej prezydium, pod którym niestety Prawo i Sprawiedliwość, nasi byli aktualne w sumie wciąż, w sensie takim nieformalnym, koleżanki i koledzy, no nie chcieli się podpisać.
0: No dobrze, ale to doskonale pan wie, że żeby zostać wicemarszałkiem, to pan powiedział, należy się spodziewać głosów zarówno Koalicji Obywatelskiej, jak i PSL-u, jak i Lewicy, czyli marszałka Czarzastego, ile oczywiście marszałek Czarzasty nie wstrzyma się od głosu, bo takie ma czasami takie...
1: Co nazywa pomyłką.
0: No to będzie bardzo istotne znaczenie dla przyszłości politycznej prawicy w Polsce. To głosowanie.
1: Może mieć, może nie mieć. Ja bym apelował, chociaż już wiem, że ten apel nie zostanie posłuchany, właśnie do Prawa i Sprawiedliwości, żeby tutaj nie przemieniać tej igły w widły, bo tak naprawdę to tylko zależy od tego, jaką narrację przyjmie Prawo i Sprawiedliwość, jak ta sprawa zostanie dalej poprowadzona, bo przypomnijmy, że i wybór Marcina Ociepy, jeżeli nastąpi, i wybór Marcina Horały, jeżeli nastąpi, no właśnie nastąpi głosami przynajmniej części koalicji rządzącej. Tak to jest w Sejmie, że decyduje większość i tych wicemarszałków, jak powiedziałem, opozycji wybiera także większość. I my, jeżeli wygra Marcin Ociepa, bo przecież to się okaże dopiero za godzinę, dwie godziny, kto wygra to głosowanie, to pogratulujemy i na pewno nie będziemy tutaj przynajmniej wobec opowiadać, że Prawo i Sprawiedliwość dogadało się z Platformą Obywatelską, chociaż był widziany Marcin Ociepa, kiedy tam chodził po gabinetach Koalicji Obywatelskiej, pewnie zabiegając o głosy, no bo po co miałby tam chodzić, ale my to rozumiemy, taka jest kolej rzeczy, pogratulujemy i będziemy sobie dalej pracowali. Natomiast jeżeli wygra Marcin Horała, no to spodziewam się tutaj właśnie całej tej narracji, która już się pojawiła, że oto Mateusz Morawiecki diluje, co nie jest prawdą, z koalicją 13 grudnia.
0: Ale czy nie jest tak, że to jest rozgrywka polityczna premiera Donalda Tuska? Że to jest bardzo wygodne, bardzo dobrze. Bardzo by chciał, żeby to właśnie pan Horała został wicemarszałkiem Sejmu, bo to mu się przyda. Przyda mu się konflikt po prawej stronie, a ten konflikt na pewno będzie, powiedział pan, z igły widły, ale może to są widły, tak naprawdę. Taki wybór, personalny wybór, symboliczny na stanowisko wicemarszałka, to są właśnie widły i to jest właśnie ten jakby podkreślenie rozłamu po prawej stronie.
1: Nie, ale rektorze, oczywiście, że Donald Tusk prowokuje różnego rodzaju konflikty i sytuacje, które są dla niego korzystne, ale rolą jest w to, żeby naszą opozycji i poszczególnych polityków, poszczególnych partii, żeby w ten scenariusz się nie wpisywać. I jeżeli jest wolne stanowisko stanowisko wicemarszałka. My apelujemy, żeby tych stanowisk było więcej. Mamy prawo zgłosić kandydata. Ktoś zostanie wybrany, to trzeba ten wybór uszanować i iść dalej. No, ja mogę powiedzieć, że tak samo niestety idealnie wpisano się w scenariusz Donalda Tuska wtedy, kiedy ostatnio pod AWS-em przeskakiwano przez płoty, czy szarpano się z policjantami, no bo to też są obrazki, które nawet ci ludzie byli kierowani dobrą ideą, bo chcieli bronić statusu uczelni, do której wprowadzano policjantów, ale nikt o tym nie będzie pamiętał za miesiąc, a obrazki posła skaczącego przez płot, czy posła szarpiącego się z policjantami zostaną. No to też jest wpisywanie się w scenariusze Donalda Tuska, więc on oczywiście, że będzie prowokował, natomiast rolą jest naszą nie ulegać tym prowokacjom. A powiadam raz jeszcze, Prawo i Sprawiedliwość mogło tego wicemarszałka wskazać dawno temu.
0: No dobrze, ale ja będę rolą dziennikarza jest czasami przyczepianie się do słów, to ja się przyczepię. To też jest wpisywanie się w scenariusz Donalda Tuska. Czyli to jest wpisywaniem i tamto. Czyli to, że jest wicemarszałek, jest dwóch kandydatów, to jest wpisywaniem się też w scenariusz Donalda Tuska. Czyli świadomie się wszyscy wpisujecie w scenariusz Donalda Tuska? Bo z powodu sympatii do Donalda Tuska?
1: To akurat nie mam wątpliwości, że sympatią nie darzy go ani nikt z Rozwoju Plus, ani z Prawa i Sprawiedliwości. Możemy się spierać na opozycji, ale twierdzenie, że ktokolwiek, czy u nas, czy w Prawie i Sprawiedliwości chce, żeby Donald Tusk rządził dalej, jest absurdalne. I trzeba być uczciwym. Wszyscy chcemy odsunąć ten rząd od władzy, tylko mamy na to różne metody, różne scenariusze. A to, że klub parlamentarny nasz, który powstaje, który jest trzecim co do wielkości, chce wiedzieć, co się dzieje, chce uczestniczyć w posiedzeniach prezydium Sejmu. Tam są decydowane dosyć istotne sprawy o tym, jak Sejm będzie funkcjonował, ale też dyskutuje się, o tym nam opowiadał chociażby Marzy. Ja nigdy nie brałem udziału w posiedzeniach prezydium, nie byłem członkiem, ale był Ryszard Terlecki przecież nie raz i nie dwa i mówił, że tam się dyskutuje o sprawach międzynarodowych, o ważnych sprawach dla państwa, nie tylko o tym, jak działa Sejm. No i my jako trzeci klub co do wielkości chcemy w tym uczestniczyć i poddajemy tutaj pod ocenę kandydaturę Marcina Horały. Nie zakładaliśmy, że nagle Prawo i Sprawiedliwość zgłosi swojego kandydata, ale skoro zgłosiło, to czym prędzej przygotowaliśmy uchwałę rozszerzającą prezydium i dobrze by było, gdyby koledzy z PiSu, koleżanki tę uchwałę także popierali. To, żeby ona jak najszybciej była przegłosowana.
0: Nie, tylko żeby była przegłosowana, znowu potrzebna jest chęć Donalda Tuska do tego, żeby była przegłosowana. Po co ma Donald Tusk iść na rękę Prawu i Sprawiedliwości i Rozwojowi Plus?
1: No ale to już tak jest, że w Sejmie, chcąc być w komisjach, a przecież od tego zależy też możliwość wpływania na to, opozycja ograniczonego wpływania, ale mimo wszystko, chcąc być w różnych ciałach, no ostatecznie za tym podnosi rękę większość parlamentarna i tak już jest. I teraz od nas zależy, wszystkich na opozycji, jaką interpretację przyjmiemy, jak się zachowamy po tym wyborze. I tak jak mówię, my z całym przekonaniem, jeżeli dzisiaj wygra Marcin Ociepa, pogratulujemy mu i za kilka dni nie będziemy już pewnie w ogóle się tym zajmowali, są inne ważniejsze tematy. Tego oczekiwałbym także od drugiej strony.
0: Bo oczekuje pan, że zwycięży pan Marcin Horała, bo będzie miał poparcie strony rządowej.
1: W tym sensie oczekuję, panie redaktorze, że skoro kogoś popieramy, to oczywiście, że liczymy na to, że wygra, ale mamy świadomość, że może stać się zupełnie inaczej. To nie jest sprawa życia i śmierci.
0: To jest tak, ale mówię tylko o łatwości deklaracji o pogratulowaniu.
1: No nie, bo ja naprawdę żadnych rozmów z nikim nie prowadziłem ze strony rządowej i wiem, że Marcin Horała też nie prowadził i w ogóle chyba nikt u nas na ten temat nie rozmawiał, nie przekonywał, nie próbował dobijać targów. Nie chcemy być w żaden sposób zależni od tamtej strony. Marcin Horała na pewno będzie prowadził bardzo aktywną kampanię zmierzającą do wytykania błędów Donaldowi Tuskowi, jak zresztą cały klub parlamentarny Rozwój Plus, więc jeżeli tutaj koalicja rządowa liczy na to, że wybierze kogoś, kto będzie ich klepał po plecach, to grubo się myli.
0: A w tym, odejdźmy od tego, bo w tym samym czasie i jak pan myśli, jaka będzie przyszłość pana Berka? Czy dzisiaj będzie też jego to ślubowanie bez obecności prezydenta? Czy będzie próba przejęcia Trybunału Konstytucyjnego za pomocą policji? Jaki scenariusz? Na jaki scenariusz pan stawia?
1: Myślę, że prędzej czy później dojdzie do tego tak zwanego ślubowania w Sejmie, ale myślę, że nie dzisiaj. Podejrzewam, że koalicja będzie chciała to zorganizować w dzień tak zwany niesejmowy, kiedy posłowie są w swoich okręgach wyborczych, bo dzisiaj pewnie oznaczałoby to dużo, dużo szumu, kontrowersji, sporu. I tak będzie to oznaczało. I tak my jako posłowie przecież będziemy się temu sprzeciwiać, no, ale to może być taka strategia, żeby zrobić to gdzieś po cichu, w jakiś dzień, kiedy posłowie są zajęci spotkaniami ze swoimi wyborcami w okręgach wyborczych. Więc myślę, że do tego dojdzie, bo nie sądzę, żeby pan prezydent, chociaż nie, to znowu jest tylko spekulacja z mojej strony, ale oparta na tym, co widzę i co słyszę, żeby w najbliższym czasie odebrał to ślubowanie, skoro są tak duże wątpliwości dotyczące spełniania kryteriów przez pana Berka. Przypomnijmy, chodzi o 10 lat wykonywania zawodu radcy prawnego, a nie bycia wpisanym na listę osób wykonujących zawód. To są dwie zupełnie różne rzeczy. I co później? Panie redaktorze, no, ja bym powiedział tak, nie bardzo rozumiem, ale to jeżeli racjonalnie bym oceniał, potrzebę w ogóle i sens wchodzenia z policją do Trybunału, bo Trybunał to nie budynek, tylko skład, prawda? I trzeba... Sędziowie mogą się spotykać w różnych miejscach i orzekać, ale muszą to być sędziowie, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta i muszą to robić zgodnie z prawem. Ale Donald Tusk już nieraz pokazywał, że chodzi mu właśnie o przyjeżdżanie prętem po klatce, że chodzi mu o pokazywanie też swojemu betonowemu elektoratowi, że jest silny razem. I kto wie, może to zrobić, tak? Może próbować wejść do Trybunału Konstytucyjnego.
0: Ale gdyby pan był doradcą prezydenta Karola Nawrockiego, doradziłby mu pan podpisanie i przyjęcie

0: Redaktorze, to oczywiście teraz wyolbrzymie ten problem, no ale wyobraźmy, mówi Sejm, że to on decyduje i to Sejm ocenia, a prezydent ma tylko odebrać ślubowanie. A gdyby, no nie wiem, nie chcę tutaj, ale gdyby kogoś o zupełnie innym zawodzie wybrał Sejm, niezgodnie z ustawą, no nie wiem, lekarza weterynarii na przykład, przy całym szacunku do tej pięknej profesji, no ale to nie są ludzie, którzy powinni być w Trybunale Konstytucyjnym. I prezydent powiedział, słuchajcie, no, że to jest niezgodne z ustawą, czy z konstytucją, to co wtedy też mielibyśmy powiedzieć, że no Sejm wybrał i Sejm ponosi za to odpowiedzialność.
1: No, no ale jednak tutaj dotyczy osoby, która jest wpisana do tego katalogu radców prawnych od 2002 roku, czyli jest prawnikiem.
0: To tego nikt nie kwestionuje, że on jest prawnikiem, że jest wpisany na listę radców prawnych, ale po to ustawodawca prowadził tam 10 lat wykonywania zawodu jako pewną alternatywę, na przykład dla habilitacji, bo jeżeli ktoś ma habilitację, pan Berek nie ma, to nie musi mieć tutaj tych 10 lat, po to, żeby oczekiwać pewnego doświadczenia. No i to doświadczenie, tak ustawodawca wymyślił, ma w tym przypadku wynikać z wykonywania zawodu, czyli z realnego mierzenia się z problemami prawnymi, z którymi mierzy się radca prawny. Mógł pan Berek, będąc w rządzie, proponować nowelizację tej ustawy, ale nie zaproponowano, nie uchwalono, jest taka jaka jest i trzeba się do niej zastosować. On tych kryteriów, wydaje się, nie spełnia.
1: No dobrze, to jaki uważa pan będzie scenariusz? Jak będą się rozwijać wypadki wokół Trybunału Konstytucyjnego?
0: Ja myślę, że jakaś próba oczywiście przejęcia Trybunału Konstytucyjnego, ale ja wcale nie myślę o fizycznym przejęciu Trybunału Konstytucyjnego będzie. Myślę, że zdaje się profesor Sadurski, który nam podpowiadał czas do czasu rządowi, co robić, zazwyczaj jakieś radykalne rozwiązania proponuje. On powiedział coś takiego, co myślę, że może się zdarzyć, że te osoby, które uważają, że złożyły ślubowanie w Sejmie, plus te, od których prezydent odebrał ślubowanie, być może ktoś ze starego składu, kto zdecyduje się iść tą drogą, gdzieś tam się zbiorą, stwierdzą, że są, że stanowią zgromadzenie ogólne i być może będą chcieli na przykład pozbawić immunitetu Bogdana Święczkowskiego, być może stwierdzą, że on w ogóle nie został właściwie powołany na stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego i wtedy te obowiązki przejmie pani sędzia wybrana już przez obecną władzę, która jest najstarsza stażem. Więc tutaj tych scenariuszy jest kilka i powstanie wtedy taki alternatywny, byśmy powiedzieli, Trybunał Konstytucyjny.
1: Czyli taki Trybunał Konstytucyjny, który będzie uznawany przez koalicję rządzącą.
0: Które orzeczenia będą publikowane w Dzienniku Ustaw.
1: A nie uznawany przez opozycję.
0: Przez opozycję, no myślę przede wszystkim przez pana prezydenta, który stoi na straży Konstytucji i pewnie tych decyzji nie będzie uznawał.
1: No dobrze, ale ten scenariusz, gdybyśmy zajrzeli w głąb scenariusza premiera Donalda Tuska, to jaki efekt chce osiągnąć na końcu tej drogi?
0: Ja myślę, że może mu zależeć chociażby na tym, żeby pewne ustawy, chociażby prawo o prokuraturze, chociażby ustawa o Sądzie Najwyższym, różne, które, z których nie jest w stanie uchylić pan prezydent, nie jest w stanie zbudować porozumienia z panem prezydentem, to będzie chciał doprowadzić do ich wyeliminowania, mówimy profesjonalnie, z obrotu prawnego właśnie poprzez Trybunał Konstytucyjny. No niektórzy twierdzą, że Tusk chce stwierdzić, że prezydent jest niezdolny za pośrednictwem Trybunału do sprawowania swojego urzędu, czy że chce delegalizować partie polityczne. Może ktoś stwierdzi, że jestem nadmiernym optymistą. Uważam, że na to nawet te osoby wskazane przez większość rządową do Trybunału Konstytucyjnego się nie porwą, bo to byłoby jednak już przekroczenie granicy zamachu stanu. No gołym okiem widać, że prezydent jest zdolny do sprawowania urzędu i nie ma też podstaw do delegalizowania tych partii politycznych, które są w parlamencie, przynajmniej tych no, wszystkich, tak, które w tym parlamencie są. Więc myślę, że to by się nie stało, aczkolwiek też pewnie przed grudniem 23 nie powiedziałbym, że policja wejdzie do mediów publicznych, więc być może moja wyobraźnia jest
1: zbyt wąska. Albo do Pałacu Prezydenckiego.
0: Albo do Pałacu Prezydenckiego, to prawda.
1: No dobrze, a w takim razie Narodowy Bank Polski, bo jest kilka instytucji, które chciałby zmienić premier Donald Tusk. Teraz jest Trybunał Konstytucyjny, jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, ale to jest mniejszy problem, bo jest Rada Mediów Narodowych i tam pan Kowalski, rozumiem, ma... Nie, pan Król.
0: Który został zatrzymany przez Centralne Biuro Tak Media wczoraj podawany tylko korupcyjne, więc przewodniczący Rady Mediów Narodowych jest w Izbie Zatrzymań.
1: To jest też ciekawe, bo nie wiem, w którym momencie się kończą te prezesury w mediach narodowych. Może teraz się kończą, to też
0: w
1: jest...
0: W Radzie Mediów, a prezesury już w poszczególnych spółkach.
1: W poszczególnych spółkach, kiedy podejmuje się... Ale dobrze, to nie jest istotne, bo istotny jest Narodowy Bank Polski, bo gdzieś jest ta gra, o tym mówiła pani przewodnicząca Komisji Europejskiej, strefa euro, jako ta strefa, która ma się obronić przeciwko

0: Chińczykom, Amerykanom i całemu światu.
1: Niezależny Narodowy Bank Polski jest fundamentem naszej suwerenności, bez wątpienia. I może być tak, że środowiska te liberalne europejskie z panią Urszulą na czele chcą oczywiście doprowadzić do tego, żeby Donald, to nie jest teoria spiskowa, no, żeby Donald Tusk przejął Narodowy Bank Polski, bo bez decyzji prezesa Narodowego Banku Polskiego nie da się wejść. Wprowadzić euro. No, nie da się. A wiemy dobrze, że pan profesor Adam Glapiński zabiega o suwerenność gospodarczą Polski, chociażby kupując złoto, ale także sprzeciwiając się właśnie wprowadzeniu euro w Polsce, więc taka próba może być. Natomiast czy przez Trybunał Konstytucyjny, przypomnijmy, że w Dzienniku Ustaw opublikowane jest ważne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które uniemożliwia postawienie prezesa NBP w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu zwykłą większością, którą dysponuje rząd w parlamencie. Potrzebna jest wyższa, więc powinni się do tego zastosować.
0: Ale to orzeczenie jest nieopublikowane.
1: To jest opublikowane. Właśnie, to jest opublikowane i powiem więcej nawet, panie redaktorze, że w jego w podejmowaniu tego orzeczenia nie uczestniczyli sędziowie, ja nie zgadzam się oczywiście z tym podziałem na dublerów, bo to jest absurdalny, ale nie uczestniczyli sędziowie, których status przez aktualnie rządzących jest kwestionowany. Czyli był skład, który powinien im odpowiadać, jeżeli już idąc tym tokiem myślenia, opublikowany został w Dzienniku Ustaw z jakąś tam adnotacją wymyśloną przez Berka, ale to nie ma znaczenia. Opublikowany jest w Dzienniku Ustaw prezes Narodowego Banku Polskiego, a nade wszystko nasza suwerenność monetarna w tym zakresie powinna być obroniona. Ale czy to rządowi w czymś przeszkodzi, to oczywiście za chwilę się będziemy o tym przekonywać.
0: No i kolejny akt polityczny dzisiaj o godzinie 9 rano w Sejmie. Głosowanie. Bardzo serdecznie dziękuję, panie pośle,
1: dziękuję,
0: za wizytę
1: doktorze.
0: W Poranku Wnet. Krzysztof Szczucki, poseł Rozwoju Plus, był gościem Poranku.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: No i mam bardzo podchwytliwe pytanie dla kolejnego gościa poranka wnet. Jest nim generał Artur Jakubczyk, szef zarządu strategii i polityki wywiadu w połączonej dywizji wywiadu i bezpieczeństwa w kwaterze głównej NATO w Brukseli. Panie generale, dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Czy większym niebezpieczeństwem dla Polski są polscy politycy czy armia rosyjska?
2: Panie redaktorze, to jest bardzo dobre pytanie. Patrząc, przyglądając się temu, co się dzieje tak naprawdę na naszej scenie politycznej, no nasi politycy nie robią tego, co powinni robić. Czyli przede wszystkim nie chronią obywateli, nie chronią naszego państwa, tylko prowadzą wojny polityczne pomiędzy swoimi obozami. W związku z tym, no jakby przykładają się temu przeciwnikowi, czy tym przeciwnikom, którzy czyhają na naszą niepodległość, na nasze dobre samopoczucie, na nasz rozwój, przyczyniają się niejako przez własną działalność.
1: A jak pan generał mówił, pan, no ale jednak ostrzeżenia i alarmy wczoraj były w dwóch województwach. Jak pan ocenia w ogóle całą sytuację w Lubelskim i na Podkarpaciu, wczorajszą sytuację poranną?
2: To znaczy to, że ostrzeżenia są, to jest bardzo dobra nauka z tego, jak to wyglądało wcześniej. Jednak, no ja bym jednak polecił tym, którzy zdecydowali się informować społeczeństwo w takiej formule, w jakiej to uczynili, na takie aplikacje, które dzisiaj funkcjonują w takich państwach jak chociażby Izrael czy Ukraina. Tam obywatele dokładnie wiedzą, z jakiego kierunku, jakie miejsca są najbardziej zagrożone. Nie jest to informowanie wszystkich o wszystkim, tylko jest informowanie o konkretnych punktach, które są pod szczególnym zagrożeniem napływającym, czy to z powodu rakiet, czy to z powodu dronów, czy aktów terroryzmu i sabotażu.
1: Ale może w Izraelu jest taka zdolność do przewidywania, a na Ukrainie jest zdolność do przewidywania, w Polsce może takiej zdolności po prostu nie ma.
2: Od tego mamy służby specjalne, od tego mamy cały system rozpoznania wojskowego i wywiadu, po to, aby te systemy, które mają nas alarmować, ostrzegać o tym, co się dzieje. Poza tym ja rozumiem, że służby są w stałym kontakcie ze służbami ukraińskimi. Wymiana informacji powinna przebiegać bez jakichkolwiek zakłóceń. Do tego to był ogłoszony konkretny alarm, że jest zagrożenie z powietrza. W związku z tym systemy radiolokacyjne nasze, zarówno wojskowe, jak i cywilne, one są w stanie przewidzieć, które regiony naszego kraju mogą być pod takim zagrożeniem, jakim jest zagrożenie uderzeń z powietrza.
1: No dobrze, ale to byłoby zagrożenie, gdyby był taki atak rakietowy czy dronowy, odpukać, żeby takich ataków nie było. Ale tu jest kwestia, nie wiem, jeden dron leci w kierunku naszej zachodniej, w naszej wschodniej granicy i wtedy co, w dwóch województwach albo w trzech województwach jest alarm, dzieci schodzą do piwnicy, wszyscy żyją w traumie, uderzy, nie uderzy, a chodzi o jeden dron, to tak na dobrą sprawę jakby wyprowadzić wszystkich z Mazur, dlatego że są kleszcze.
2: To jest po prostu tak zwany overreaction, czyli no przelicytowanie tego, co się wydarzyło w Lubelskim, przełożenie tego, że wtedy te alarmy były po prostu zadziałały, ale po fakcie, i dzisiaj lepiej doszli do wniosku rządzący, że lepiej zaalarmować wszystkich dookoła, niż nie zaalarmować lub zaalarmować za późno. Oczywiście to tylko wyciągając z tego wnioski, to tylko wskazuje na to, że absolutnie nie wyciągamy żadnych lekcji z Ukrainy, nie uczymy się, nie staramy się implementować tych dobrych rozwiązań, które funkcjonują w innych państwach, i nie staramy się tego jakby implementować w ten system obrony ludności, obrony cywilnej.
1: No bo powstał właściwie po tych alarmach powstał chaos, bo tak na dobrą sprawę, nie wiem, nauczyciele nie wiedzieli, jaką decyzję mają podjąć, urzędnicy nie wiedzieli, jakie decyzje mają podjąć. Nikt właściwie nie wiedział, co ma zrobić.
2: Panie redaktorze, no nie dziwię się wcale, dlatego że no, otrzymując taki sygnał i jeszcze pytania później były z różnych miejsc typu lokalne władze, burmistrzowie, prezydenci pytali się, jakie zostały wdrożone kroki do tego po takim alarmie. No oczywiście dyrektorzy szkół naturalnie, jaki powinni zareagować, no otrzymując taki alarm, no to jesteśmy świadomi tego, że prawdopodobnie my jesteśmy tym celem. W związku z tym zadziałali jak zadziałali, ale oczywiście sianie takiego zamętu no rozbawia najbardziej, ale tego przeciwnika. A bardzo mało nam mówi o tym, w jaki sposób my jesteśmy przygotowani. No bo tak naprawdę powinniśmy powiedzieć, nie jesteśmy gotowi jako społeczeństwo. Nie ma tych lessons learned, nie ma tych dobrych zwyczajów, które powinny być już wdrożone w ramach szkoleń, zarówno na poziomie tych szkół, tych naszych województw, naszych powiatów, naszych gmin. Nie ma tego wdrożonego. Społeczeństwo nie wie, co ma robić.
1: No ale też właśnie ta przesadzona reakcja, bo właściwie teraz możemy się spodziewać, nie wiem, każdego dnia w tych województwach na podkarpackie, lubelskie, może Podlasie, codziennie jakichś alarmów. I w związku z powyższym co? Albo zyskamy odporność na alarmy i uznamy, że nie interesuje nas to, co do nas mówi rząd, albo to może sparaliżować życie, tak na dobrą sprawę.
2: Panie redaktorze, bardzo cenna uwaga. Tu my musimy monitorować do władz państwa, żeby wreszcie coś z tym zrobili. No przecież nie może być sytuacji takiej, że każde naruszenie przez dron czy przez nawet statek powietrzny, naruszenie przestrzeni powietrznej będzie powodowało panikę i paraliż trzech czy dwóch województw. No tak być nie może. No my musimy nauczyć się reagować no w zależności od tego zagrożenia, jakie nadchodzi.
1: Tylko jak mamy się nauczyć i w ogóle jakimi systemami my operujemy, skoro za każdym razem, kiedy coś się dzieje w okolicach granicy, jest informacja, że zostały poderwane polskie myśliwce, tak, żeby zareagować. A z drugiej strony nawet nie wiadomo, co jest. Czy to nie jest ten dron ze styropianu, który sobie gdzieś tam leci?
2: Panie redaktorze, oczywiście, że wiemy, co zdąża w kierunku naszych wschodnich granic, dlatego że systemy wojskowe, one doskonale potrafią rozpoznać zarówno po prędkości, jakby po samym torze lotu danego obiektu, my jesteśmy w stanie określić, co to jest. Wysokość, prędkość, rozmiar również, czyli ten promień odbicia, on nam wskaże, jaki to jest obiekt. I teraz wystarczyłoby zintegrować to, co wojsko otrzymuje i te informacje, kiedy to wojsko samo w ramach własnych organizacji informuje swoje jednostki wojskowe, oddziały, pododdziały o tym, co jest, i teraz trzeba to zintegrować z systemem powiadamiania ludności cywilnej, czyli powiadamiania tych regionów, w kierunku których zbliżają się tego typu obiekty. Ale co jest najważniejsze? No jeśli mamy tego typu zdarzenia, że coraz więcej jest tych ataków w pobliżu naszej wschodniej granicy, przy tych dwóch województwach w szczególności, to należy, siły zbrojne powinny przygotować pododdziały obrony przeciwlotniczej, czyli mamy przecież pułki przeciwlotnicze, które powinny być dyslokowane w pograniczu i tam postawić w dyżur co najmniej kilka dywizjonów po to, aby chronić po prostu swoich obywateli i nasz kraj.
1: A jakie są możliwości w ogóle manipulacji nastrojami za pomocą takich alarmów? Czy nie może taka rzecz po prostu zwyczajnie polityczna się odbywać w Polsce, że ktoś włączy alarm, jeszcze raz włączy alarm i wywoła strach, a jednocześnie zmieni tor myśli ludzi, którzy mieszkają w tych województwach?
2: No oczywiście, trzeba powiedzieć, że no jesteśmy w fazie wojny. To trzeba nazywać po imieniu. My jesteśmy w fazie wojny, w związku z tym każde wprowadzenie, manipulowanie, dezinformowanie społeczeństwa, dezinformowanie władz państwowych, dezinformowanie sił zbrojnych, no ma przynieść określone skutki. Jeśli chodzi o siły zbrojne, to ma przynieść skutki sposoby reakcji, czyli poznanie tych taktyk, technik, procedur sił zbrojnych, jak będziemy reagować, jeśli chodzi o władzę, jak ta informacja przebiega z władzy lokalnej do władzy centralnej, czy na odwrót, z centralnej do lokalnej. Jeśli chodzi o społeczeństwo, no to właśnie to ma wywoływać zamieszki, które mają przynieść określone cele, czyli ludzie mają być zdezinformowani, mają być obrażeni na to, że nie są w odpowiedni sposób bronieni, no i to ma wywołać takie właśnie skutki, że przeciwnik w ten sposób realizuje własne cele, a my nie przeciwstawiając się takimi radykalnymi działaniami, czyli no jeśli zdarzają się tego typu alarmy, czyli my stawiamy wtedy na to, że my będziemy bronili polskiego nieba, ustawiając nasze jednostki wojskowe w pełną gotowość bojową, w szczególności te obrony przeciwlotniczej. No i wtedy powiem tak, mamy w 90% zabezpieczone niebo.
1: Czyli jesteśmy w stanie się bronić. Do 2024 roku był pan w Brukseli, w siedzibie, w sztabie głównym NATO. Wojna pełnoskalowa, wojna na Ukrainie trwała. Jakie było prawdopodobieństwo na tych mapach sztabowych, że Rosjanie postanowią rozszerzyć front, rozszerzyć pole konfliktu i zaatakować któryś z państw NATO?
2: No tak naprawdę to w kuluarach mówiło się o tym, że Rosja będzie próbowała testować NATO. Pomimo tego, że no nie było tam jakby wielkich sukcesów na froncie ukraińskim, to jednak było widać takie symptomy, no przecież te rakiety wpadają do nas, czy drony do nas, czy w ogóle do państw frontowych wschodniego NATO. No to nie od dzisiaj, one wlatują tak naprawdę od dawna i to były pierwsze symptomy, które wskazywały, że Rosja będzie testowała tak naprawdę spójność NATO, tak naprawdę będzie testowała, czy NATO będzie odpowiadało jako jeden organizm, czy po prostu pozwoli sobie na to, aby poszczególne państwa odpowiadały, czyli już została zachwiana spójność. I trzeba powiedzieć otwarcie, jedyną obroną jest to, że my stawiamy bardzo poważne warunki, czyli podnosimy poprzeczkę bezpieczeństwa, ale jednocześnie występujemy na forum NATO po to, aby na terytorium państw frontowych pojawiły się jednostki z całego NATO.
1: A czy takie informacje, jak wczorajsza informacja z Polski, one są analizowane w sztabie NATO, czy...?
2: Absolutnie, absolutnie. Każda informacja, każde tego typu działania przeciwnika, tutaj Federacji Rosyjskiej, trafiają na tak naprawdę do nas, znaczy do kwatery głównej, trafiają niemalże w tym samym czasie, w którym trafiają w Polsce. W związku z tym tam jest to analizowane i tam rzeczywiście planiści od wywiadu i od planowania operacyjnego zajmują się tym, co może się wydarzyć, kiedy by któreś z państw NATO zostało zaatakowane. No a jeśli by się tak naprawdę wydarzyło, że zaatakowane byłoby któreś z państw NATO, to w bardzo krótkim okresie czasu wszystkie państwa, zbiera się komitet wojskowy i wtedy dywagujemy nad reakcją już wtedy sojuszniczą.
1: Pan generał poznał wojska amerykańskie w Iraku, poznał wojska amerykańskie w Afganistanie. To jeszcze jeden komentarz do wczorajszego tweeta Donalda Trumpa, który mówi, że będzie, że przybliżamy się do możliwości budowy tej bazy, stałej bazy dla wojsk amerykańskich. Dobra wiadomość?
2: To jest znakomita wiadomość. Uważam, że to, co zostało wypracowane, bo przecież to jest wypracowane latami, tak naprawdę tym ostatnim, który spina, to jest prezydent Karol Nawrocki i chwała za to, że pan prezydent jednak jest skuteczny w tych działaniach. Amerykanie tak naprawdę, oni tutaj są tylko i jeśli się rozmawia z tymi ludźmi, którzy służą na obszarze Polski, dotychczas rotacyjnie, ale oni by chcieli tutaj, oni by autentycznie chcieli tutaj pozostać, oni chcieliby tu sprowadzić rodzinę. Problemem było zawsze to, że my nie mamy przygotowanej infrastruktury pod wojska amerykańskie i problemem jest to, że są bardzo sprzeczne komunikaty pomiędzy rządem a panem prezydentem.
1: Ale miejmy nadzieję, że ta baza powstanie. Panie generale, zapraszam któregoś dnia do studia, żeby o tym Afganistanie, Iranie, Iraku porozmawiać, ale też o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie.
2: Jestem gotowy.
1: Bardzo się cieszę. Generał Artur Jakubczyk był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego, panie generale.
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: Studio Zanysom.
2: I Zanysom, redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Patrzę na dzisiejszą Rzeczpospolitą. Chcą uruchomić Nord Stream. Kolejne ważne wybory w Niemczech. Tym razem główny temat to ponowne włączenie rurociągów z rosyjskim gazem. Domaga się tego nie tylko skrajnie prawicowa AfD. I co pan na to?
3: No, mówię o tym od lat powtarzam, aż sam zaczynam sobie nie wierzyć, no bo skoro ja sam siebie nie mogę już przekonać, to już niedobrze. Wszystkie bez wyjątku partie polityczne w Niemczech, CDU, CSU, SPD, już nie mówię o innych dalej, zawsze były partiami prorosyjskimi. To znaczy Rosja była zawsze w mentalności niemieckiej, jest to sojusznikiem, sąsiadem Niemiec. I o tym musimy pamiętać. I jeżeli sobie z tego zdajemy sprawę, może łatwiej przyjdzie nam to czy owo zrozumieć. Może łatwiej przyjdzie nam zrozumieć, dlaczego w okolicy 17 września Mikołaj Patruszew zaczął mówić, że w 3 dni nie będzie Polski. To jest bardzo ciekawe. O tym mówią wszystkie niemieckie gazety. To był nieprawdopodobny news, który rozszedł się po całych Niemczech i zajęli się tą wiadomością wszyscy poważni komentatorzy. Kim jest Patruszew? No oczywiście jest to stary kolega, można powiedzieć towarzysz broni z KGB, czy z tych wszystkich innych NKWD, które się inaczej nazywają, bo te zmiany się, prawda, mają miejsce i nazwy się zmieniają bez przerwy. No i po prostu zanim się to będzie nazywało Armia Zbawienia, to na razie się to nazywa FSB, czy w inny jakiś sposób. I Patruszew grozi Polsce, w 3 dni was zmiażdżymy. No to jest oczywiście odpowiedź, można powiedzieć, osoby polityka specjalnej troski na wypowiedź szefa dyplomacji specjalnej troski, który bawiąc, mówię tutaj o panu ministrze Sikorskim, który bawiąc na spotkaniu w Kijowie, to 12 września Yalta European Strategy, powiedział, że jeżeli Rosja nas zaatakuje, a my nie będziemy się tutaj zatrzymamy specjalnie i będziemy ostro do tego podchodzić, to Rosja bardzo szybko zostanie pokonana. No z tym bardzo szybkim to bym się wstrzymywał od czasu słynnej wypowiedzi: nie oddamy ani guzika. No guzika może nie oddamy, ale życie można oddać. I zwłaszcza jeżeli to mówi polityk, którego ja pamiętam ze zdjęć w łazienkach na balkonie z innym politykiem rosyjskim, Ławrowym, który też i zawsze uważał, że przecież, no co to jest Warszawa? No Warszawa to w końcu stare rosyjskie miasto, które zostało zdobyte na Prusach. I to jest właśnie cała ta historia. U nas się dużo mówi, niewiele się działa. Jeżeli Polska nie będzie, oczywiście to jest opinia nie tylko moja, rzecz jasna, krajem uzbrojonym po zęby, to nam wybiją te zęby, które jeszcze mamy, i nie da się ich zastąpić w żadnym wypadku protezami z Bułgarii, czy protezami z Turcji. A więc Patruszew grozi Polsce. I teraz tak, czy jest, co to jest właściwie, w jakim stanie my się znajdujemy, co tu się dzieje? Moim zdaniem pełnowymiarowa wojna już się toczy. Ona się toczy innymi środkami, niż było to przyjęte do tej pory. No przecież my nie musimy wyczekiwać, że wjadą oficerowie kawalerii z szablami i dokonają ataku. Po prostu jest innego rodzaju wojna. Drony to jest innego rodzaju lotnictwo. Te wszystkie operacje szpiegowskie, zagrożenia dla na przykład w Niemczech zaopatrzenia energetycznego, planowany zamach na zaopatrzenie energetyczne w Brandenburgii, to wszystko jest wyrazem wojny. Ta wojna się toczy. My jej nie dostrzegamy. To jest już przegrana. Można powiedzieć, to jest już nasza przegrana. Jeżeli sami nie będziemy mogli tutaj się pozbierać i zareagować na te wszystkie wypadki agresji, które mają miejsce na Litwę, na Polskę, na Rumunię. Przecież atak tymi dronami to jest tak samo, jakby leciało F-16 czy coś innego, tylko to się inaczej nazywa i to wtedy sobie mówimy, ach, to jest drobiazg, to nic nie jest, to jest po prostu jakiś dron. No można tak mówić, można, ale po co? I to jest najgorsze, że o tym się mówi i pisze w Niemczech w okolice rocznicy 17 września, kiedy to Rosja napadła na Polskę, zabierając ponad połowę polskiego terytorium, o czym się już, zdaje się, nie pamięta, i która doprowadziła do tego, że polskie centra kultury, nauki, sztuki, architektury znalazły się poza jej granicami. Co się dzieje w Niemczech, można się zapytać. No, dzieje się w Niemczech bardzo dużo różnych rzeczy. Między innymi są pomysły ze strony Frontu Jedności Narodu, jak ja nazywam niemiecką lewicę, czyli CDU, CSU, Zielonych, SPD i komunistów, żeby doszło do tego w najbliższym czasie, aby zdelegalizować tę partię, która ma teraz sukcesy polityczne, które miała w Saksonii-Anhalt i która będzie miała, aczkolwiek nie tak olśniewające, w Berlinie i na pewno duże w Mecklenburgii na Pomorzu Zachodnim. No więc delegalizacja takiej wielkiej partii dzisiaj może prowadzić po prostu do upadku państwa w gruncie rzeczy, dlatego że społeczeństwo ma wielu rzeczy dość i o tym się nie mówi, dlatego w mediach niemieckich, bo media niemieckie są lewicowe, więc tylko potrząsają szabelkami na widok AfD, a tymczasem Niemcy są na rozdrożu. Tutaj jak działała opinia publiczna i wszystkie te, nazwijmy to, główne nurty tej opinii publicznej po zwycięstwie AfD w Saksonii-Anhalt? One były bezradne. Przecież latami wmawiano obywatelom, jaka niebezpieczna, antydemokratyczna, rasistowska jest ta partia, a to w niczym nie pomaga. Ludzie tę partię wybierają. Ja rozmawiam z ludźmi bardzo często na różne tematy polityczne, partyjne, gospodarcze i tak dalej. Ludzie są strasznie, strasznie rozczarowani. Ludzie w Niemczech, w Saksonii-Anhalt wybrali AfD nie dlatego, że nie mimo ostrzeżeń ze strony establishmentu, tylko dokładnie dlatego, że te ostrzeżenia padły. Ludzie mają tego wszystkiego dość. To jest wielka luka, która istnieje między salonami a studiami telewizyjnymi w Niemczech. Pamiętajmy sobie, przypomnijmy sobie, jak to wyglądało 11 lat temu, 7 października 2015 roku. Wtedy, kiedy kanclerz Angela Merkel postanowiła przyjmować azylantów, tak zwanych uchodźców, jak ja ich nazywam, osadników, z całego świata, bez żadnej górnej granicy. No i właśnie jest to, co jest. I na tym chciałem skończyć. Tu stawiam kropkę.
2: I bardzo serdecznie dziękujemy, jak w każdy piątek, redaktor Jan Bogatko i studio za Nysą. Wszystkiego dobrego, panie redaktorze.
3: Do usłyszenia, dziękuję wzajemnie.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Stawiam dziś pytanie. Czy Polska może być członkiem każdej dowolnej organizacji międzynarodowej? Artykuł 91 ust. 1 polskiej konstytucji ogólnie pozwala na przystąpienie Polski do organizacji międzynarodowej i przekazanie jej kompetencji organów polskich władz państwowych w niektórych sprawach, powtarzam, w niektórych tylko sprawach, w tym uprawnienia prawodawcze. W czasie pisania konstytucji z 1997 roku chodziło już jednak o konkretną organizację międzynarodową, to jest o Unię Europejską, z którą rozmowy o polskim członkostwie w niej trwały już od kilku lat. Z kolei artykuł 91 ust. 3 konstytucji wprowadzał daleko idący w skutkach ustrojowych reguły, iż prawo przez te organizacje stanowione jest stosowane wprost, to jest bezpośrednio w polskim systemie prawnym, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z polskimi ustawami, ale tylko ustawami. Czyli niejasno, hasłowo i ogólnikowo określone prawo organizacji międzynarodowej, to jest wszelkie unijne regulacje, mają w polskim porządku prawnym pierwszeństwo przed polskimi ustawami stanowionymi przez Sejm, to jest przez przedstawicieli polskiego narodu, przez polskiego suwerena. Już to kłóci się z wcześniej zapisaną w Konstytucji w artykule 4 ustrojową zasadą, iż władza zwierzchnia w RP należy do polskiego narodu, a nie do zagranicznej organizacji czy państwa, który to naród swą władzę sprawuje bezpośrednio w referendach lub przez swych przedstawicieli. To jest na przykład poprzez posłów i senatorów, którzy decyzje w sprawach swego państwa podejmują samodzielnie i autonomicznie w drodze stanowienia ustaw lub aktami terytorialnymi. Jednak według przepisów artykułu 91 ust. 3 ta wola polskiego suwerena wyrażona w ustawach została umieszczona niżej niż niejasno określone prawo jakiejś zewnętrznej zagranicznej organizacji, to jest Unii Europejskiej. Czyli polska konstytucja w sposób łamiący swą własną konstytucyjną zasadę ustrojową artykułu 4 o zwierzchniej władzy narodu wyrażanej w drodze ustaw zezwala na członkostwo Polski w organizacji międzynarodowej, której ta konstytucja równocześnie w artykule 91 ust. 3 oddaje nieprecyzyjnie określony fragment suwerennych spraw RP i stwierdza nadrzędność prawa tej zagranicznej organizacji w tych sprawach nad wolą polskiego suwerena, to jest nad polskimi ustawami. Jest to widoczna, rażąca wewnętrzna sprzeczność ustrojowa naszej konstytucji, zresztą nie jedyna. Sprzeczność ta tworzy poważny wyłom od zasady zwierzchniej władzy w Polsce narodu polskiego, polskiego suwerena. Ale idźmy dalej. Czy więc Polska może być członkiem każdej organizacji międzynarodowej i przekazywać jej swe suwerenne kompetencje? W literaturze prawa międzynarodowego sformułowano konieczne cechy organizacji międzynarodowej, której można by przekazać kompetencje polskich organów władzy państwowej, a tym samym, która mogłaby stanowić prawo bezpośrednio obowiązujące w Polsce. Na przykład według profesora Jana Barcza nie może to być każda organizacja lub organ. Musi to być organizacja o charakterze integracyjnym, z którą winien Polskę łączyć wspólny system wartości uniwersalnych. Na przykład demokratyczny ustrój, przestrzeganie praw człowieka i zasad państwa prawnego. W tym poglądzie status Polski w takiej organizacji stanowiącej prawo wiążące Polskę w pierwszeństwie przed ustawami, to jest przed wolą Polaków, nie musi być, zdaniem profesora Barcza, nie musi być całkowicie równoprawny. Może być nierówny w porównaniu z innymi państwami. Taki pogląd wyraża też niestety przeważająca większość polskiej nauki prawa. I to mimo, iż

Twojej ocenie organizacja i funkcjonowanie Unii Europejskiej, praktyka jej działania w porównaniu z ustrojowymi zasadami państwa polskiego wykazują poważne różnice, które nie pozwalają twierdzić, iż Unię Europejską z Polską łączy wspólny system wartości uniwersalnych w stopniu wystarczającym dla przekazania tej organizacji suwerennych kompetencji polskich organów, w tym do stanowienia prawa mogącego obowiązywać bezpośrednio i w pierwszeństwie przed polskimi ustawami, przed wolą polskiego suwerena. Celem integracyjnym Unii Europejskiej jest bowiem stopniowe, całkowite wchłonięcie Polski, to jest państwa członkowskiego, i pozbawienie go suwerenności prawnej. Realizację tego celu obserwujemy od początku Polski członkostwa w Unii Europejskiej. Jest on osiągalny poprzez zmuszanie państw do samolikwidacji. Nierówny status państw członków tylko potwierdza imperialny, a nie pozytywny i korzystny obraz takiej organizacji o tak poważnych parapaństwowych, głębokich kompetencjach przekazanych tej organizacji. Wspólny system wartości, porównując wartości polskiej konstytucji i unijne traktaty oraz praktykę organów unijnych, szczególnie Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w praktyce nie istnieje. Praktyka pokazuje faktyczną relację unijnego agresora i ofiary państwa członkowskiego walczącego o resztki swej tożsamości narodowej i państwowej suwerenności. Dowody mego poglądu są w szczególności następujące. Co wspólnego ze wspólnym systemem wartości ma to, że Unia, jak wspomniałam, oparta jest na nierównym statusie państw członkowskich. Równe traktowanie dotyczy dużych państw, zaś średnich i mniejszych traktowanie wielkoduszne, nierówne. Unia Europejska, mimo iż uznawana jest na papierze traktatów za organizację międzynarodową, to faktycznie dąży do utworzenia na bazie państw członkowskich Eurolandu, superpaństwa o w pełni zunifikowanym systemie administracyjnym, prawnym, gospodarczym, społecznym, obyczajowym. Przyczynia się do tego walnie polityczny organ zwany Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, pozatraktatowo zmuszający państwa do rezygnacji z ich tożsamości i suwerenności, które Unia Europejska piętnuje. A jako sui generis, w istocie państwo w trakcie tworzenia, Unia Europejska funkcjonuje w oparciu o niedemokratyczne zasady monopartyjnych dyktatur. Parlament Europejski ma charakter pozorny, a głównymi organami prawodawczymi są Komisja, czyli organ polityczny i wykonawczy, i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Organizacja i funkcjonowanie Unii Europejskiej są zaprzeczeniem reguł trójpodziału władz w systemach demokratycznych. Dążenie do pełnej integracji całej Europy odrzuca i piętnuje postulaty narodowe, niepodległościowe, fundamentalne dla pokojowej współpracy państw. Unia Europejska ogranicza suwerenność państw członkowskich, korzystając z licznych przepisów traktatów o charakterze ogólnikowych, publicystycznych klauzul, różnych domniemań, swobodnego ich rozszerzania przez organy unijne. Unii Europejskiej nie łączy, a w zasadzie głęboko dzieli też system wartości moralnych, światopoglądowych, obyczajowych i kulturowych, dotyczący religii, rodziny, wychowania, aborcji, eutanazji, początku i końca życia ludzkiego, które w Polsce, w konstytucji i w ustawach składają się na pojęcie godności i praw człowieka. Wartości te są wymieniane, lecz odmiennie rozumiane w systemie Unii, zwanym niekiedy systemem antywartości, cywilizacji śmierci i zboczeń, zniszczenia małżeństwa, rodziny, propagowaniem aborcji, homozwiązków, zoofilii i tym podobne. Społeczeństwa niektórych państw Unii Europejskiej, na przykład Francji, wprost nazywają siebie laickimi, odcinają się od wartości chrześcijańskich. Zaś próby odwołania się w preambule traktatów unijnych do oczywistych chrześcijańskich korzeni Europy uznane zostały za prowokację i rasizm. Zaś ówczesny prezydent Niemiec, Johannes Rau, na spotkaniu prezydentów państw Europy Środkowej w marcu 2000 roku w Gnieźnie wezwał do poszukiwania pozareligijnej koncepcji człowieka, którą osobiście umiejscawiał poza dekalogiem. Warto jednak przypomnieć, że polska konstytucja z 1997 roku w swej preambule wprost odwołuje się do narodu wierzącego w Boga, do kultury zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie polskiego narodu. Ustrój państwa polskiego, polskie wartości konstytucyjne, system moralno-obyczajowy ciągle w większości Polaków był i pozostaje w oczywistej rozbieżności z tym, co prezentuje i narzuca państwom członkowskim organizacja międzynarodowa pod nazwą Unii Europejskiej, która obecnie nabrała już ideowo skrajnie lewacko-komunistycznego charakteru, odwołując się do manifestu z Ventotene. I mimo, że artykuł 2 Traktatu o Unii Europejskiej myląco zawiera

0: A wykaz takich wartości jak poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolność, demokracja, równość i tym podobne, to ich sens i rozumienie w unijnej praktyce Komisji, Parlamentu i TSUE są zaprzeczeniem sensu tych pojęć znajdujących się w polskiej konstytucji, prawie i w nauce. Unijna praktyka i orzecznictwo TSUE od początku, zanim Polska jeszcze przyłączyła się do Unii Europejskiej, już wtedy głosiła fundamentalnie sprzeczną z polską konstytucją nadrzędność swego prawa także nad konstytucją polską, mimo iż treść artykułu 8 polskiej konstytucji mówi, iż to konstytucja RP jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej. Imperialna praktyka i wtórne przepisy organów unijnych idą już tak daleko i niekontrolowalnie, że Unia Europejska sama, mimo protestów, kolejno pozatraktatowo rozszerza i interpretuje swe kompetencje, wprost ingerując integracyjnie w nieprzekazane jej kompetencje dotyczące na przykład ustroju wymiaru sprawiedliwości, obyczajowości, rodziny, małżeństwa, aborcji, zboczeń homo, spraw migracji, religii i wielu innych. Wiele z tych zasadniczych sprzeczności systemów wartości Unii Europejskiej i Polski znanych było w chwili akcesji do tej imperialnie wrogiej Polsce organizacji międzynarodowej. Władze polityczne mimo to zgodę na stopniową samolikwidację państwa polskiego, na rozmycie tożsamości i suwerenności wyraziły. Polska nigdy nie powinna była przystępować do tego imperialnego, niemiecko-komunistycznego planu podboju Europy. Współpraca gospodarcza, pokojowa, korzystna, na równych prawach, tak. Ale uczestnictwo w strukturze dla zmylenia nazywanej organizacją międzynarodową, zasłaniającą się odwróconymi znaczeniami pojęć demokracji, równości, wolności czy wartości uniwersalnych, od początku będącą pułapką na właśnie wolność, prawo i równość, nie. Krystyna Pawłowicz.
1: Nocne powtórki w net.

0: ciebie się zbudzić.
1: Nocne powtórki w net.
2: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
1: Stowarzyszenie antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza.
3: No, dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Tak leciutko wieje dzisiaj. Konrad Męczewski, profesor Ludwik Pieńkowski, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Wiceprezes Zbigniew Zieliński, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Dzisiaj się dobrze czuje ten wiatrak, bo tak wieje leciutko, tak?
4: Tak.
3: Jakbyśmy
4: tak.
3: mieli te dwie linie, kolejne metra, to byśmy, ale to już będzie później. Natomiast w poniedziałek bardzo Państwa zachęcamy do wizyty na Uniwersytecie, tak? Bo to będzie otwarta formuła Jakub Wiech. Tak, nie mylić z Wiechem, takim pisarzem bardzo dobrym i śmiesznym, ale jest Jakub Wiech, który jest tak zwanym, że tak powiem, propagandystą energetyki. Wyleciał skądś tam, ale cały czas promuje energetykę po swojemu, tak? Po wiechowemu, tak?
4: Po wiechowemu, dokładnie.
3: Zawsze... Będzie doktorat bronił, tak?
4: Właśnie, napisał doktorat. I ten doktorat spotkał się z bardzo ostrą krytyką pana magistra Tomasza Swaczyna. Tytuł doktoratu to jest wpływ instytucji Unii Europejskiej na bezpieczeństwo rynku gazu ziemnego w Polsce w latach 2004-2019. No i jak się zagląda do tego doktoratu, no to widać dokładnie to, co napisał pan Swaczyna w swojej krytyce.
3: Ale ten wpływ to dobry czy zły?
4: No to ten doktorat moim zdaniem nie spełnia warunków formalnych do zostania...
3: Czyli to kasus gorgoniowej, tak?
4: Tak, no oczywiście warunki formalne w Polsce, no jak wiemy z wielkiej polityki, potrafią być strasznie rozciągane jak z gumy, ale po pierwsze nie ma żadnych prac naukowych w recenzowanych czasopismach. Po drugie nie ma żadnego doświadczenia dydaktycznego. Po trzecie nie uczestniczył doktorant w żadnych zespołach badawczych. Po czwarte to, co pisze pan Tomasz Swaczyna w swojej druzgocącej recenzji, to we wstępie jest zapowiedziane, że doktorat jest oparty o model, ale ten model nie jest w żaden sposób opisany w samej rozprawie. Nie ma żadnych wskaźników, żadnych namacalnych śladów metodologii obiektywnej, która by miała doprowadzić do udowodnienia jakiejś tezy. To, co jest natomiast bardzo poważnym zarzutem, to, że cały rozdział 6.3 jest po prostu copy-paste'em. Nie wierzyłem, że coś takiego może być, ale naprawdę jest to copy-paste z tekstu w języku angielskim, bez żadnego przytoczenia, że to jest cytat. I tego żadne programy antyplagiatowe nie wychwyciły, co jest wielkim już zagrożeniem. No nauka może ponieść, będzie musiała stanąć w obliczu wielkiego wyboru, co, jakie wartości trzeba bronić, no bo oczywiście wartość pod tytułem, że ktoś dostaje tytuł doktora, no jest nadal istotnym elementem w polskiej nauce, w polskim życiu gospodarczym i rozdawanie takich tytułów na lewo i prawo tylko dlatego, że ktoś jest znany.
3: Ale to i tak wyższy poziom od pracy pani Gorgoniowej.
5: Zdecydowanie. Zdecydowanie. Jednak napisany został.
3: To jednak mamy tak zwany postęp.
4: Postęp. Więc zobaczymy.
3: Panie profesorze, a czy tak a propos, to skoro to takie wysokie standardy obowiązują teraz, tak, to może ja bym jakiś doktoracik u pana na uczelni na jakiś dowolny temat mogę?
4: No oczywiście, tylko trzeba opublikować najpierw część tych wyników w renomowanym czasopiśmie. Trzeba poprowadzić jakieś zajęcia dydaktyczne.
3: Ale i to przecież mam gadane, nie?
4: A to jest wielki atut. To jest wielki atut, gdyby doktorant Jakub Wiech zadbał o swoją karierę naukową, to był zapraszany na wiele konferencji, był prowadził wiele paneli różnych z bardzo ważnymi ludźmi, ale nie wykonał tej pracy. Miał olbrzymią szansę. Także przed panem redaktorem też są olbrzymie szanse, tylko to trzeba zaplanować i wykonać.
3: A dwa tygodnie później habilitacja, tak?
4: Tak, tak.
3: No bo to nie ma co tam zasypiać gruszek po
5: pielę. Znaczy po pięciu latach, po pięciu latach studiów doktoranckich profesor.
4: Nie, no na studia doktoranckie...
5: No trzy niech będzie.
4: No tak. No.
3: To pięknie, ale nie będziemy tak cytować tego doktora, to tak za bardzo,
4: nie, no nie będziemy... Sobie... Sprawa się rozstrzygnie w poniedziałek, jest publiczna obrona.
3: No, można przyjść, posłuchać.
4: Tak, obrony doktoratu w Polsce są publiczne i to jest jedna z większych zdobyczy.
3: Tego giganta naszej nauki posłuchać i się dowiedzieć.
4: Argumentów za i przeciw. No, mnie najbardziej zbulwersował po prostu plagiat. Copy-paste to jest coś, co jest straszne. A ślady są też inne, które... No, bulwersują znacznie mniej, mianowicie nie jest zabronione autocytowanie. I doktorant wielokrotnie cytuje, bez podania, że to cytuje sam siebie. Dopiero jak wnikliwie ktoś kliknie i odczuka, kto był autorem tego cytowanego tekstu, to sam siebie cytuje. No to takie ukrywanie autocytowania jest...
3: Ale Ursula też sama siebie cytuje ostatnio, tak? Oświadczenie było, tak?
5: No właśnie ostatnio było a propos tych europejskich tematów.
3: Że linia właśnie naszej partii jest słuszna, tak?
5: Słuszna, to właśnie było orędzie przyjęte owacjami na stojąco w wielu fragmentach. I ona się tak z grubsza, taki początek było, można by zacytować: "A stronger, independent Europe is now emerging. A Europe better able to defend itself than ever before." To nie daje się przetłumaczyć.
3: Ale gejsi nie mają języka.
5: "That is there for Europeans." No, trudno przetłumaczyć. "This is Europe we can be so proud of."
3: No to co, jesteśmy dumni z tego, że
5: Europa
3: jesteśmy...
5: Europa jest niezależna.
3: Europejczykami,
5: jest w stanie się... Dla Europejczyków jest Europa. No i jesteśmy z tego dumni. I ta duma tutaj z grubsza się określa tym, że nie możemy zrezygnować z działań klimatycznych. To jest absolutnie niemożliwe. Jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne, to są, będą i muszą być realizowane nadal. Czyli to rzutuje również być może na te wykłady i doktorat pana, przyszłego doktora Wiecha, który też właśnie się Europą zajmował. I
3: a może ta rzeczywistość się zmieni od tych deklaracji?
4: No, zmieni. No, ale przecież firma Bosch na przykład przeżywa olbrzymi kryzys niemiecka i tylko nie wiem, czy się jej podoba.
5: Bo jeszcze tutaj Bosch, ale trzeba dokończyć to, co mówiła, to standing ovation, to było to, że to lato było strasznie ciężkie, żeśmy ponieśli ogromne straty, paliły się torfowiska, płonęły góry, płomienie szalały od gór Irlandii po wyspy Grecji i Chorwacji, zmarło 35 tysięcy ludzi, dodatkowo zgonów są do upałów. I w związku z czym musi powstać sojusz na rzecz ubezpieczeń klimatycznych.
3: Bo się zapalą lodowce.
5: Tak jest. Europejska Rada Bezpieczeństwa ma być europejski plan na wypadek fal upałów oraz European Water Initiative, czyli oszczędzanie wody. I to można tutaj powiedzieć, że wspomniała tylko o lecie, natomiast nie było mowy o zimie, która była dosyć ciężka, jak wszyscy pamiętają.
3: Ale pasowała do układanki.
5: Nie
3: tak?
5: Pasowała, no i tak klimatycznie nie pasowała, ponieważ ten węgiel nas uratował, ale jeżeli mamy dalej iść właśnie w to klimatem, czyli wojnę z dwutlenkiem węgla, i to zostało zapisane, więc trzeba się z tym liczyć bardzo poważnie. To nie jest żarty, muszę troszkę tutaj śmiechy, chichy, ale musimy brać przewodniczącą Komisji Europejskiej na serio.
3: No bardzo bierzemy. Przecież takiej pensji to przecież nie można brać.
4: No takie SMS-y do Pfizera pisała. No, że
3: znikły,
4: nie wiemy,
3: co tam one wzięły, były znikły.
5: Tak, ale my jesteśmy liderem, mówi.
4: Liderem wszystkich. SMS-ów do Pfizera, tak?
5: Liderem w rozwoju.
3: Ale że niby Europa jest liderem, czy kto? No,
5: Europe już jest liderem.
3: Ale to my zawsze byliśmy liderami.
5: Jesteśmy i ona to podtrzymała.
3: Odkryliśmy Amerykę, tak? A ona teraz...
5: I to było nagradzane owacjami, a nawet było na stojąco bicie.
3: Ale to też niebezpieczne dla klimatu, bo jak taka owacja na stojąco, to więcej dwutlenku węgla.
5: No oczywiście, nie, ale to
3: tak oddech szybszy jest. Nie?
5: Tego nie było uwzględnione, natomiast te 35 tysięcy zgonów z wodoupałów w całej skali Europy. To jest po prostu coś niesamowitego. Także naprawdę to jest bardzo poważna sprawa i nie możemy przejść...
3: Może by jej zaproponować tak na poważnie, żeby ona zadzwoniła albo tam do biura podawczego. Taki był Bóg, się słońce nazywał Helios, żeby on się uspokoił, tak?
5: Nie, niech pan tego nie mówi, ponieważ są koncepcje zasłonienia, zasłaniania słońca przez rozpylenie takich płatków złotych na drodze między...
3: Kurtyna i słońca nie ma, tak?
5: No i wtedy to już mamy gwarantowaną epokę lodowcową. Także proszę o tym w ogóle nie wspominać.
3: No dobrze, no ja myślałem, że wystosujemy jakieś...
0: Popsuć coś zawsze się da.
5: No ale to już byłoby całkowicie...
3: No dobrze, a teraz powiedzmy, bo tutaj Warszawę zalały takie wspaniałe plakaty. W ogóle jesteśmy, proszę państwa, Warszawa zażądała dostępu do morza. I go dostanie, tak jest. Na czarną czcionką
5: pierwsza
3: jest zażądała
5: część, a druga
3: dostępu
5: część
3: do morza.
5: Pojawia się po chwili.
3: I dopisane... I go dostanie, nie wiem kto to tam może, zastępca jakiś naszego prezydenta Warszawy, którego przeszłość wisi na włosku, ale no...
5: Zobaczymy.
3: Ale to może na linii energetycznej wisi, nie wiadomo, jak to tak czy inaczej, ale tutaj poczynił wielki krok naprzód, tak?
0: Tak, no...
3: Dostęp do morza.
0: Dostęp do morza dla Warszawy jest możliwy tylko w postaci wielkiego tsunami, które mogłoby...
5: Nie, profesorze,
3: właśnie. Dzięki naszym kochanym wiatrakom, tak, turbinom.
5: Które zasilą metro.
0: A to jest taki symboliczny dostęp do morza, czyli metro będzie jeździć, jak będzie wiało.
5: Taki pozytywny dostęp, taki autentyczny dostęp, że popatrzymy, tylko skorzystamy z tego morza. I to jest 4 turbiny Baltic Power mogą zasilić obie linie metra, a nawet trzecią i kolejne.
3: I planowaną trzecią też.
5: Tak.
0: Czyli jedziemy do pracy, to patrzymy, czy wieje na Bałtyku. Jak nie wieje na Bałtyku, to pracujemy zdalnie.
5: Tak może
0: nie pracujemy zdalnie, bo komputer nie jest zasilony. Ojej, to co robimy, jak nie wieje?
3: No nie wiem. No.
0: My wiejemy.
3: To może będziemy tam chuchać na to.
5: Tylko, że to jest Baltic Power, a Baltic Power to już byśmy poruszali w naszych audycjach, bo to jest ta farma, którą widać z brzegu morza, która jest absolutnie naprzeciwko elektrowni atomowej. Przepraszam, placu przyszłej budowy elektrowni atomowej.
3: Ale się pan to jest właśnie wymsknęła.
5: To jest
3: pan ma wyobraźnię, naprawdę.
5: Ale gdyby pociągnąć ten temat turbin, moim zdaniem to jest bardzo kreatywne, dlatego, że w tej chwili Niemcy, można przeczytać w różnych tam prasach, wprowadzają nasi niemieccy inżynierowie bardzo wysokie...
3: Nasi niemieccy?
0: Nasze lotnisko w Berlinie.
3: Dobrze, tutaj wiele się odkrywa tak przypadkiem.
5: Najwyższe turbiny lądowe na świecie, bo tam w części las, jak w lesie stoi ten wiatrak, to trzeba ją wyżej ten wiatrak, bo takie turbiny...
3: Trzeba las z oku ukrócić.
5: Albo takie 300-metrowe budują wieże, na które mają być umieszczone te wiatraki. I to już nie jest taka konstrukcja rurowa, tylko taka konstrukcja kratownicy. Przypomina to słupy wysokiego napięcia lub, jak ktoś może też pamięta filmy amerykańskie, takie wiatraki, które napędzały pompy wody. Ale można by ten pomysł inżynierów niemieckich przenieść tutaj do Warszawy i wykorzystać Pałac Kultury na taki jeden duży wiatrak.
3: A może
5: bardzo
3: by w ogóle dobudować mu takie łopaty.
5: Więcej na dole,
3: nie?
5: Można...
3: Ta piękna książka była Tadeusza Konwickiego, Mała Apokalipsa.
0: Tam
3: często pojawiał się Pałac Kultury, on w ogóle bardzo często wracał. No to było takie siedlisko.
0: On tam się rozpadał, o ile pamiętam.
3: Tak, on się rozpadał, latały takie płyty z niego spadały.
5: No ale on jest teraz...
3: Ale jakbyśmy go tak wzmocnili turbinami.
5: Ale gdyby był użyteczny poprzez te turbiny, to byłoby coś fantastycznego. Zresztą trzeba przyznać, że niemiecka technika, niemiecka inżynieria z czasów wojny teraz się z powrotem wraca. No. Te drony śmigłowe zostały zastąpione przez odrzutowe, tam przez Rosjan latające. No to jest po prostu V1. To wróciło V1. Oni byli pionierami takich prawdziwych bojowych dronów, czyli V1, właściwie, czyli latające malutkie samolociki.
0: Odrzutowe.
5: I w tej chwili, takie odrzutowe, i w tej chwili już niestety ta technika niemiecka upadła. Zamknęli te wszystkie elektrownie, budują te wiatraki. No po prostu wydaje się, że po wojnie, kiedy jedna strona, czyli amerykańska, zabrała jednych inżynierów i druga na wschód, a pozostała...
3: No nie zawsze
5: reszta.
3: Budowali. Był taki Krupp się nazywał. On armaty budował dla wszystkich.
5: Wojny. Ale potem to wszystko wyemigrowało lub do Ameryki Południowej. I kto został w RFN-ie? Zostały tylko gammy. Ja mam na myśli gammy zgodnie z Huxleya Nowy Wspaniały Świat. No tylko, którzy się nadają na przykład do zbierania
3: Nasz, ale oni nie mają Sołowiowa. Tylko, że Sołowiowowi tam, prawda, coś się pod górkę ma. Bo z jednej strony tam Ruscy go atakują, a z drugiej strony też tutaj atakuje go całe antysołowiowowe lobby.
0: Tak, tak, tak. Mainstream, odkrył mainstream, to co, o czym my tu mówimy od dłuższego czasu, że
3: może dzięki flota, nam odkrył.
0: Możliwe, że dzięki nam, że ta flota reaktorów Beverly Hills 300 to może pogrążyć polski przemysł, bo
3: ja tylko, wszyscy... że państwo zamkną oczy i wyobrażą sobie flotę reaktorów. Tak, bardzo tak. Proszę.
5: Stojących na płynącą. Tak. Napływającą.
0: I nagle ci organizacje, które są zainteresowane naszym klimatem, piszą mniej więcej tak, że przemysł nas potrzebuje energii po 300 zł, a to, co operuje OSGE, ten Beverly Hills 300, to będzie po 600 zł.
3: To skandal.
0: No
3: jest.
0: Skandal, tak, tylko że no to OZE to nigdy nie jest po 300 zł, to jest dużo, dużo większe, to są straszne koszty. Musimy sobie uświadomić, proszę państwa, jedną rzecz, że same linie energetyczne, które Polska musiała za nasze pieniądze wybudować, żeby te farmy na Bałtyku budować, to jest koszt mniej więcej wybudowania co najmniej dwóch elektrowni węglowych, każda po dobre 10 miliardów złotych.
5: Nie jest związane z postępem, a postęp
0: tak,
5: takie
0: dwie elektrownie, jakie dwa bloki, jakie zostały wybudowane w Opolu, moglibyśmy wybudować za same linie energetyczne, które są do niczego innego niepotrzebne, jak do
5: odbierania prądu.
0: Do tych farm wiatrowych. Także to, co nas kosztuje ten wiatr na Bałtyku, który tak jest promowany, no to jest co najmniej 5-6-krotnie więcej niż to, co kosztowałoby utrzymanie energetyki węglowej. A węgla w Polsce coraz mniej. Okazuje się, że coraz więcej węgla importujemy. To jest
3: no właśnie, po prostu tak. Ja widziałem też takie raporty, że właśnie kupujemy bardzo dużo, ale też nawet zużywamy tego naszego. No ale przecież mamy tą Lubelszczyznę, tak odczeka na...
0: No tak, no, ale to muszą...
3: Tylko ona blisko Rosji, oni mogą...
0: Zbombardować. Nie, no tak. I te wszystkie organizacje ekologiczne, no to zachowują się dokładnie tak, jak w naszym dobrym przysłowiu, które mówi o tym, że widzą drzazgę wokół kogoś, a u siebie nie widzą belki wokół. To ten apel tych organizacji, no też przypomina dobre inne stare polskie powiedzenie, że Panie Boże, chroń mnie przed przyjaciółmi, bo przed wrogami się sam obronię. Bo gdzie jest klucz programu? Przecież wybudowanie elektrowni jądrowej, jakiegoś SMR-a jest w Polsce możliwe, może być dla Polski bardzo korzystne, ale no wybudujmy, uruchomimy program budowy takiego polskiego pierwszego first of a kind. Znajdźmy dobrą lokalizację, określmy grupę projektów, które należy rozważyć. Do każdego z tych projektów wejdźmy kapitałowo, wejdźmy naukowo, wejdźmy przez łańcuchy dostaw. Wybierzmy dopiero przytomnie, który projekt jest najlepszy i wybudujmy jeden z nich. I to jest cel rozwojowy. A tu ci tak zwani ekolodzy mówią, że wszystko, co atom, to złe.
3: Opowiada bajki troszkę, bo to się nigdy nie zdarzy.
0: Nie, to się nigdy nie zdarzy, szczególnie jak będziemy jak polska nauka zostanie zasilona kolejnym doktorem, którego doktorat
5: doktor
0: jest po prostu...
5: Wiosny nie czyni.
0: No jeden doktorat wiosny nie czyni. Tych doktoratów lipnych musi być dużo już.
3: W ogóle nauki, no to tam... Był taki filozof brytyjski, Roger Scruton, napisał o karykaturze uniwersytetów i no im generalnie rzecz biorąc, mamy tu do czynienia w takim in extenso w Polsce, no. Tak bym powiedział.
0: No tu
3: tak,
0: oczywiście ten doktorat zapłaci cenę niewspółmiernie wielką do swojej, że tak powiem, przewiny, dlatego że jego doktorat stał się publicznie znany, jest szeroko komentowany, dyskutowany, a mam wrażenie, że takich doktoratów, a szczególnie mam tutaj jestem zbulwersowany recenzjami do tego doktoratu. Moim zdaniem recenzenci nie przestudiowali gruntownie pracy i napisali bardzo pozytywne recenzje,
5: Może w żaden sposób dobra,
4: nie odzwierciedla. A recenzentami są profesorowie, doktory habilitowani.
3: Się nazywa takie towarzystwo Wadajmy Adoracji. Mówię, Marek, napisałem doktorat, zrobić recenzję.
5: Może to są tacy sami profesorowie, jak ten doktor po prostu.
3: Tylko wiesz, jaka ma.
5: Może to jest tak samo, te profesury, tak samo jak ten doktorat powstał.
4: Także tutaj...
5: I to dlatego.
4: To, co jest bardzo niebezpieczne w tym przypadku, co podkreślam, że no niewspółmierna może być kara, która spotka akurat tego doktoranta, no bo jest napiętnowany publicznie. Inne takie sprawy...
3: A to rektor?
4: No rektor Uniwersytetu Warszawskiego, nie wiem co wypowie się, obrona publiczna jest w poniedziałek.
3: Swoich doktoratów.
4: Obrona publiczna doktoratu jest w poniedziałek i przed niesamowicie trudnym zadaniem staje doktorant, bo wydaje mi się, że był nieświadomy tego, że może spotkać
3: się,
4: że ktoś to zauważy, tak, że może się to spotkać akurat w tym przypadku takim oporem.
3: No tak, bo pani Gorgoniowa też napisała ten raport, to też miała nadzieję, że nikt nie zauważy.
4: Tak,
3: bo
4: ale...
3: takich setki co dokumenty.
4: No był takim pupilem wielu kongresów energetycznych, prowadził wiele paneli, no niejako rzecz biorąc, zadawał trudne pytania.
5: Ekspert
4: Trudne pytania.
5: Był ekspertem, przynajmniej grał rolę eksperta.
4: Menadżerom, prezesom różnych spółek energetycznych i wydawało się, że to jest taki bardzo, bardzo ważny.
3: A trudne pytanie zadawał.
4: Tak, naprawdę. I to robotę robił dobrze. Jego oczywiście felietony nie oceniałby aż tak dobrze, jak jego działalność na tych różnych kongresach. I nagle nie wiadomo, po co mu ten doktorat. Co chce udowodnić, że jest jeszcze ważniejszy? I zderzył się po prostu ze ścianą. I to jest przykre, bo wydaje mi się, że to...
3: A to w audytorium Maksimum ta ściana jest?
4: Nie pamiętam, w której to sali, ale to jest publiczne ogłoszenie. No tak, wszystkie doktoraty w Polsce są ogłaszane na stronie BIP, czyli biuro BIP, jakie to jest rozwinięcie. No, informacja publiczna.
5: Biuro Informacji
4: Publicznej. Biulet Informacji Publicznej Uniwersytetu Warszawskiego, czyli strony kończące się na gov.pl. Wszystkie doktoraty zawsze są ogłaszane, publiczne rozprawy też.
5: Ja bym jeszcze nawiązał do tego protestu, tego apelu, żeby nie budować SMR-ów, bo tam dotyczy w ogóle nie tyle BWRX-a, ale w szczególności, bo to jest jakby najbardziej w tej chwili na tapecie teoretyczna możliwość, o której się mówi, dotyczy wszystkich i to jest kilkadziesiąt, chyba 35 organizacji, które się zawzięły. Ja bym te akcje tych organizacji połączył z gigantycznym protestem przed nowymi polami naftowymi, które koło Świnoujścia, koło Wolina zostały znalezione i tam też organizacje postępowe bardzo mocno protestują przed ewentualną możliwością wydobywania, gdzie w ogóle nie ma o tym jeszcze mowy, ale już tam dziesiątki tysięcy protestów jest i to by można razem połączyć. Być może ten protest oznacza, że w tych SMR-ach istnieje rzeczywiście jest duży potencjał, bo nie protestują przeciwko Choczewowi, no to Choczewo to nie wiadomo, czy powstanie, czy nie, tam się też kitłasi, tam ciągle nie ma tej umowy, ale to trzeba by potraktować poważnie, że no, ta energetyka atomowa w Polsce jest na celowniku wojny hybrydowej i nie tylko cała energetyka. Również do tej, tutaj co profesor wspomniał o imporcie węgla, no to jest zdumiewające, na przykład czym się uzasadnia wzrost importu węgla? Wysokimi cenami gazu. No ale w elektrowni gazowej, czy elektrociągowni gazowej nie można palić węglem. Ale to się tak uzasadnia, że kupujemy, znaczy my jako kraj kupujemy węgiel po to, żeby nie zużywać gazu, ale nie możemy przecież zamienić. To nie ma takich palników gazowo-węglowych, jeżeli można powiedzieć. I ten węgiel jest generalnie sprowadzany, co jest ciekawe, importowany węgiel jest droższy od krajowego. A spółki Skarbu Państwa, bo głównie one zarządzają elektrowniami węglowymi jeszcze, kupują ten droższy 20% węgiel razem z transportem, bo to chodzi o razem z dostawą, droższy z zagranicy. Czyli dalej kontynuują tą wojnę przeciwko naszej energetyce.
3: A dług tam rośnie, rośnie.
5: Tak jak pelet.
4: Czym jest potencjał energetyki atomowej? Teraz stojący na rozdrożu w temacie reaktorów SMR. No w tym, że nie wiadomo, czy one będą użyteczne, czy nie będą użyteczne. Nie wiadomo, który z nich wygra na rynku jakiś dostęp. I to, co jest...
0: niebezpieczne dla Polski, bardzo niebezpieczne, to podjęcie decyzji o budowie floty tychże reaktorów w jakiejś tam technologii wybranej, akurat w mojej ocenie jednej z najgorszych, jeżeli porównam to z Rolls-Royce'em, SMR-em, z Holtekiem 300 MW, czy też z New Scale'em. Ale obojętnie, który by z nich był wybrany do budowy floty, akurat o mocy tam 4 gigawatów, kilkunastu jakichś bloków energetycznych, to każdy z takich wyborów byłby zły.
5: Nie, no trzeba spróbować coś mniejszego.
0: Nie mniejszego, flotę, trzeba, tylko po prostu trzeba się najpierw dowiedzieć, czy to jest...
5: się nie wybierze.
0: Trzeba się dowiedzieć, czy to ma sens, czy to jeden wybudowany w Polsce, czy się sprawdza. Wejść w budowę jednego, to znaczy zapewnić sobie z partnerami zagranicznymi ewentualne zyski, które będą z budowy całej floty. A tak to jest po prostu w ciemno nabijanie kasy pośrednikowi, panu Sołowowowi, oraz dostawcy, czyli General Electric, Hitachi, poprzednio teraz Vernova Nuclear. Więc w ciemno kupowanie kota w worku w olbrzymich ilościach.
3: Ale to a propos tego, co pan profesor powiedział, to taki cytat Don Quixota jest, bo tam pan profesor o tym zysku mówi, ale to honor i zysk nie sypiają w tym samym łożu, panie profesorze.
0: No nie sypiają, tak. No. No, Cervantes jednak miał głowę.